0: Razem jesteśmy przekonani, że właściwym rozwiązaniem tej sytuacji byłoby po prostu poszerzenie prezydium. Niestety marszałek Czarzasty zdecydował tutaj zorganizować swoiste igrzyska śmierci.
1: Nowy wicemarszałek Marcin Horała dołączy do prezydium Sejmu, w którym zasiada marszałek Włodzimierz Czarzasty oraz wicemarszałkowie Krzysztof Bosak z Konfederacji, Szymon Hołownia z Polski 2050, Dorota Niedziela i Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej oraz Piotr Zgorzelski z PSL. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwóch 16-latków za internetowy ekstremizm. Posiadali materiały z treściami neonazistowskimi, rasistowskimi i antysemickimi. Nastolatkowie zostali zatrzymani we współpracy z policją z Będzina i Sosnowca, mówi Dariusz Aleksandrowicz z ABW.
2: Interesowali się oni zamachami terrorystycznymi, tak zwanymi samotnymi strzelcami. ABW ustala obecnie, kto mógł stać za radykalizacją nastolatków.
1: Jeden z nastolatków został umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich, drugi trafił do policyjnej izby dziecka. 116 imiennych tabliczek ofiar zbrodni katyńskiej odsłonięto w Poznaniu. Uroczystość odbyła się w Lasku Katyńskim. Beata Pawlik jest wnuczką Konstantego Łaszewskiego-Grzymały, który został zamordowany w Charkowie.
3: Te tabliczki są po to, żeby każdy, kto jest zainteresowany, podszedł, może odczytał nawet kod QR i wiedział, z czym ma do czynienia. To są oficerowie, którzy zostawili swoje dzieci i swoje żony w 1939 roku i poszli walczyć za Polskę. Więc to jest taki symbol właśnie tej pamięci z naszej strony następnych pokoleń.
1: Uroczystość zorganizowało Stowarzyszenie Katyń. 3 lata ma potrwać rozpoczęty właśnie remont Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. O ofertach na przeprowadzenie robót na olsztyńskim zamku mówi dyrektor muzeum Piotr Żuchowski.
4: Płynęły 2 oferty o dużej różnicy. Będę mówił o kwotach w taki sposób zaokrąglony. Brutto nasze kosztorysy opiewały na 61 milionów. Mamy 2 oferty, w tym jedna o 0,5 miliona niższa niż nasze kosztorysy, a druga o 10,5 miliona wyższa. No i oczywiście to jest etap tylko i wyłącznie, w którym otwieramy oferty. No i teraz będą oferty sprawdzane.
1: Remont obejmie m.in. renowację historycznych elementów zamku oraz niezbędne prace konserwatorskie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: W nocy lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, temperatura od 9 do 11 stopni, nad morzem miejscami 13. W sobotę na Pomorzu Zachodnim opady deszczu, temperatura od 19 do 22 stopni.
6: Polskie Radio 24.
5: Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
7: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
5: Gość Polskiego Radia 24.
7: Profesor Wojciech Rafałowski, socjolog polityki, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
8: Ja nie nazywam Sejmu ostoją demokracji. Polska jest krajem demokratycznym, nie jedynym w tym regionie, więc to ostoja to jest takie, nie wiem, małe miejsce, gdzie tylko tam jest demokracja. Ja uważam, że w całej Polsce mamy demokrację w samorządach, w rozmaitych miejscach.
7: Ja użyłam słowa ostoja, bo pomyślałam, że to taki matecznik.
8: A, matecznik, no... Może trochę. Centrum tak, ale matecznik, prawda? Demokracja to wszystkim władza ludu. Jasne. Przez reprezentantów, więc ja tutaj bym pewnie polemizował na poziomie pojęciowym.
7: Tak. Jedną z tych chorób da się okiełznać, twierdził zdaje się Sławomir Nitras, mówiąc o Marcinie Horale. To znaczy, kogo chce Koalicja Obywatelska? No. Czy koalicja rządząca okiełznać Rozwój Plus, Marcina Horałę? Kogo?
8: To znaczy, myślę, że te dzisiejsze w ogóle argumenty były dosyć finezyjne, jak na polski Sejm. Ja tak odebrałem, że to się z pewną przyjemnością, tak rozrywkową słucha.
7: Gdzie tu finezja, panie profesorze?
8: Bywało gorzej. Bywały zarzuty agenturalne, zbrodnicze i tak dalej, więc ja jakby uważam, że te były jeszcze w miarę finezyjne. Ale o co tutaj chodzi? No ewidentnie koalicja rządząca stwierdziła, że może jeszcze bardziej skłócić PiS ze swoim byłym, ze swoimi byłymi posłami, czyli z Rozwojem Plus, i z tego powodu postanowiła zamieszać w tym kotle i wybrać Marcina Horałę jako reprezentanta ugrupowania Rozwój Plus. Co jest... No, to był przykład takiej typowej rozgrywki parlamentarnej. Na poziomie politycznym o niewielkich

0: konsekwencjach dla obywateli. Więc dzisiaj, myślę, są dużo ważniejsze sprawy, takie jak paliwa, wojna, bezpieczeństwo, prawda, rosyjskie ataki hybrydowe. To są ważne sprawy. Natomiast tu mieliśmy pewne wydarzenie sejmowe, które no, musiało się wydarzyć, bo jest to element rozgrywki parlamentarnej, które może mieć znaczenie dla no, potencjalnych list tworzonych przed przyszłymi wyborami. Więc na tym poziomie to jest o tyle istotne, że im bardziej skłóci się Rozwój Plus z Prawem i Sprawiedliwością, tym bardziej mniej prawdopodobne jest, że te ugrupowania najpierw będą mogły tworzyć listę wspólną, potem, że jeżeli obydwa wejdą do Sejmu, to będą tworzyły koalicję. To wszystko jest gra na te przyszłe rozrachunki, więc to o tyle ma znaczenie.
1: No tak, bo wczoraj się zastanawialiśmy nad dwoma scenariuszami. Ja nie przewidywałam większej liczby rozwiązań, to znaczy albo żaden, albo Horała.
0: No czy tak, znaczy ja spodziewałem się wyłącznie Horały, no bo że jakby, znaczy to jest tak oczywisty kierunek dla koalicji rządzącej, no która ma większość, no więc to, że wybrała Horałę, który jest dużo bardziej opłacalny, tu oczywiście były uzasadnienia, to prawda, że lepszy Horała z Umiarkowanego Rozwoju Plus niż Ociepa z tego PiSu, który w tej chwili jest pogrążony w rozmaitych aferach, prawda, prawie dzień w dzień dowiadujemy się o jakichś nowych wątkach, nowych problemach, znaczy tu jest bardzo dużo, więc oni mogą to bardzo ładnie uzasadnić, że mamy dwóch kandydatów, wybieramy tego z tej partii, która nie jest tak umoczona, chociaż, prawda, jak się, nie wiem, tam Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych cały czas jakoś wisi nad Mateuszem Morawieckim, chociaż o tej sprawie mniej słyszymy w tej chwili. Więc postanowili, powiedzieli wprost, że wybierają mniejsze zło, co w tej chorobowej metaforze zostało zawarte.
1: A jest pan ciekaw targów politycznych? Bo ja jestem przekonana, że coś za tym jest. Może jakieś prezydenckie weto do odrzucenia? Nie wierzę tylko i wyłącznie w jakąś, no powiedzmy, mniejsze zło.
0: To byłoby dużo. To znaczy, mi się wydaje, że do tej decyzji wystarczył argument, że Horała i wystarczającą nagrodą za to głosowanie jest to, że PiS, Rozwój Plus będą jeszcze bardziej skonfliktowane. Znaczy, gdyby do tego jeszcze była taka wisienka w postaci odrzucenia jakiegoś weta prezydenckiego, no to wtedy super dla koalicji. Natomiast wydaje mi się, że byłaby zbyt wysoka cena dla Rozwoju Plus. To znaczy, to nie jest jeszcze takie, znaczy, musieliby więcej dostać, moim zdaniem, żeby rzeczywiście zdecydować się na odrzucenie jakiegoś weta prezydenckiego, na przykład w sprawie tej ustawy paliwowej, która w tej chwili, ustawy dotyczącej tych nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Byłoby to cenne, ale wydaje mi się, że pewne polityczne nierównowagi.
1: Nie wiemy, co mogliby dostać.
0: Tak, no. Czasem tak jest. Czasem się zawiera układy z jakąś otwartą opcją współpracy, ale wydaje mi się, że jednak wciąż pamiętajmy, Rozwój Plus to jest odprysk Prawa i Sprawiedliwości.
1: I jeszcze
0: nieufność pomiędzy...
1: Ani dziś, ani za miesiąc, ani nawet za pół roku nie może... Właściwie trudno przewidzieć... potencjalne koalicje powyborcze, wszystko jest jeszcze możliwe.
0: Wszystko,
1: prawda?
0: Jest możliwe. No
1: wszystko
0: bo nie...
1: się może wydarzyć, tak. A potem po wyborach może się okazać, że och, jak pięknie się dogadujemy w jakimś szlachetnym celu.
0: Tak, jak najbardziej. Znaczy, żeby zatrzymać PiS i Konfederację Korony Polskiej, no to my wejdziemy w koalicję z Rozwojem Plus,
1: czego
0: tak może powiedzieć
1: robi.
0: Donald Tusk.
1: Dla dobra.
0: Tak,
1: wspólnego. Szymon Hołownia, nowym szefem klubu Polski 2050, nie szefem partii, ale szefem klubu, wraca do gry? Twierdzi, że nie uciekł obrażony, ale no wraca, będzie miał wpływ jako szef klubu też.
0: Jak najbardziej. To znaczy, wszystko zależy od tego, jak się tam w rzeczywistości układa współpraca między nim a Katarzyną Połczyńską-Nałęcz. Bo jeżeli to jest... Bo zwykle jest tak, że rzeczywiście szef klubu i szef partii to są inne osoby. Więc żeby to nikogo nie dziwiło, zwykle jest tak, szef partii mówi o kierunku, gdzie partia zmierza, robi pewne wielkie plany i wielkie strategie, a szef klubu zajmuje się taką codzienną pracą sejmową, prawda, organizowaniem, żeby to wszystko miało odpowiednie ramy formalne.
1: No tak, ale zwykle są to osoby, które z szefami partii
0: blisko współpracują.
1: Doskonałe komitety.
0: Tak, oczywiście jest bliska relacja między jednym a drugim, natomiast w tym przypadku mamy do czynienia trochę z odwróceniem ról. To znaczy, jak ja bym sobie wyobrażał, kto tu miałby być tym kierunkowym, to myślałem, że Hołownia, a Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dla mnie jest osobą, która wykonuje taką pracę konkretną ona wykonuje ją w rządzie, więc to jest trochę inna sytuacja. Wydaje mi się, że to jest raczej próba właśnie powrotu Hołowni do gry, który no, gdyby wystąpił otwarcie przeciwko Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, no to byłby chaos. Znowu mielibyśmy to, co w styczniu, te wszystkie epopeje i problemy. No i wcale sukces, on chyba przegrał nawet jakąś taką próbę, więc widzimy, że to jest próba takiego powrotu.

0: No, on będzie mówił na z góry upatrzone pozycje, ale wydaje mi się, że to jest raczej nagroda pocieszenia po tym, że nie udało mu się wejść do rządu.
1: Gdy lider, założyciel chce stanąć na pierwszej linii, naturalną i jedyną mądrą decyzją szefa klubu jest zrobić mu miejsce i przekazać pałeczkę, to dotychczasowy szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis. Spotkał się pan gdzieś z jakąś sugestią, opinią na temat relacji Pełczyńska-Nałęcz-Hołownia?
0: Kiedyś to była relacja pozytywna, ale w tej chwili to nie wiem, jak to wygląda. Wiadomo, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest trudną ministrą dla Donalda Tuska, ponieważ generalnie lubi mu się stawiać. I to jest, o tej relacji słyszymy sporo. Natomiast między nim a Hołownią, no, Hołownia generalnie, jak ustępował skierowania partią, no to namaszczał Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz na tym, żeby to ona go zastąpiła. Więc tutaj było to dosyć takie zgodne.
1: No tak, ale podobnie nie słyszymy wiele o planach politycznych na razie Stowarzyszenia Centrum, prawda? Czyli tej grupy posłów, która się wyodrębniła z Polski 2050. No to już czas, żeby się określić, żeby podjąć jakieś działania.
0: Dobrze by było, no tylko, że dobrze by było też, gdyby oni mieli jakieś poparcie, które nie jest w granicach błędu statystycznego.
1: No ale żeby mogli walczyć o poparcie, to muszą mieć strukturę,
0: muszą mieć, tak, oczywiście muszą mieć wizję, ale to jedno z drugim. To znaczy, jak się jest takim odpryskiem, to trzeba by było troszkę wcześniej się za to wziąć. To znaczy, jak odchodzimy z partii, która istnieje, to odchodzimy w imię czegoś, prawda? W imię, najlepiej w imię jakiegoś ideału. Czyli tworzymy nową partię albo żeby wprowadzić nowe kwestie na scenę polityczną, albo odświeżyć ideologię, albo uczynić ją na nowo, albo być na przykład takim projektem nowości. Ale to Hołownia, prawda? Cała partia Hołowni była tym projektem nowości, który nie odświeżał ideologii, nie próbował wprowadzać nowych kwestii, tylko próbował wprowadzić nowy styl na scenę polityczną. No, wejście do koalicji rządowej zawsze tego rodzaju mrzonki likwiduje, no bo polityka jest dosyć przewidywalna i to, jak się działa, no trudno zmienić styl w sposób drastyczny, prawda? To trzeba być mamdanim w Nowym Jorku, żeby rzeczywiście odświeżyć styl uprawiania polityki. To
1: nie,
0: jest,
1: no trzeba tak. Gruszki na wierzbie obiecywać. Jakieś
0: no, ale
1: ekstra podatki od najbogatszych.
0: Mam Dani te gruszki przywiózł, więc i te...
1: No, podatki od tych najbogatszych obiecał.
0: Obiecał, co ciekawe, jeżeli o tym mówimy, on podniósł podatki dla najbogatszych, a w tej chwili liczba milionerów w Nowym Jorku tylko wzrosła. Więc oni wcale nie wyjechali, tylko jeszcze się sprowadzili. Więc tutaj bardzo ciekawe wyniki, ale pewnie Nowy Jork jest tematem na osobną rozmowę.
1: Jest swojego rodzaju ewenementem. No dobrze, ale żeby ruszyć z ofensywą polityczną, to także Rozwój Plus musi się partyjnie, politycznie ukonstytuować. 15 października, zdaje się, na tę datę Mateusz Morawiecki zapowiadał początek ofensywy. Nieprzypadkowa data, no, prawda?
0: Tak.
1: Symboliczna. Nie wiem, a tutaj jakieś to wróble ćwierkają? Czy ktoś szepcze? Coś wiadomo na ten temat? No kilku miesięcy potrzeba w sumie, żeby sformalizować partię.
0: Tak, znaczy wiemy, że to się już rozpoczęło. Mieliśmy już tą pewną takie niewielkie fale przechodzenia i myślę, że ta partia w tej chwili krzepnie, tylko że my o tym jakby nie słyszymy aż tak dużo, prawda? Pewne rzeczy się muszą wydarzyć, jeżeli nie za kulisami, to w regionach, w zaciszu tych komórek partyjnych, więc sądzę, że rzeczywiście no, dowiemy się o efektach tej pracy właśnie 15 października, to jest już za 3 tygodnie, więc całkiem niedługo.
1: Premier Donald Tusk apeluje o nieuleganie rosyjskiej propagandzie. W specjalnym wystąpieniu w Sejmie podkreślał, że wobec działań Moskwy konieczne jest zachowanie jedności na arenie politycznej. Przypomnijmy słowa premiera.
2: Nie brakuje sił, które można nazwać jawną opcją prorosyjską. Wiecie co, chyba dzisiaj warto być poważnym przez chwilę i nie poszczekiwać, proszę. Wydaje się rzeczą absolutnie niezbędną, żebyśmy wszyscy, tu też zwracam się szczególnie do koleżanek i kolegów z Konfederacji, żeby w żadnym wypadku nie uczestniczyć w promowaniu treści, na jakich bardzo zależy Rosjanom. Szczucie na Unię Europejską, szczucie na naszych sojuszników, szczucie na Ukraińców jest wprost wykonywaniem strategii rosyjskiej. Wszyscy to muszą wreszcie zrozumieć.
1: A były minister obrony Mariusz Błaszczak w Sejmie właściwie w tym samym czasie mówi o generałach tych z większym doświadczeniem, generałach Wojska Polskiego, że starsze pokolenie dowódców to beton i powinni odejść. Cisza byłaby wskazana w tym czasie, prawda? Ja nie mówię o jakimś radykalnym poparciu.
0: Tak, ja myślę, że tutaj Mariusz Błaszczak mógłby się ograniczyć do jakiejś krytyki szczegółów. Jeżeli musi krytykować, znaczy jeżeli ma prawo krytykować, ale jakby mógłby się...
1: Ale panie profesorze, z tymi generałami współpracował, prawda? Kiedy
0: po pierwsze,
1: był ministrem
0: tak,
1: obrony
0: to jest,
1: narodowej.
0: To jest,
1: nie przeszkadzało jakby, wtedy.
0: Tak, jak wtedy miał wpływ na te sprawy, tak, to mógł coś z tym zrobić, jeżeli miał jakieś zastrzeżenia. Jeżeli mówisz, że taki beton wieloletni, no to za jego czasów przecież funkcjonował, jeżeli nic nie mógł z tym zrobić, to albo

0: bo nie chciał, albo był słaby, więc ani jedno, ani drugie nie jest chwalebne dla polityka. Znaczy, opozycja ma w takich, nie musi być w takim sytuacją głosić jakiejś apoteozy rządu. To znaczy może zachowywać dystans, może milczeć, może wytykać błędy bieżące, może zgłaszać korekty do różnych miejsc. Natomiast to nie jest, znaczy nie wydaje mi się, to jest jako potrzebna forma krytyki. To znaczy to nie jest coś, co ma sens w tym przypadku.
1: Rodzajem demonstracji jest wizyta Donalda Tuska w Kijowie?
0: I tak, no to jest, znaczy każda wizyta w kraju objętym wojną jest formą...
1: Ale myślę też o nas, o naszym środowisku politycznym. Bo że dla Ukraińców tak, to ważny gest, owszem, ale myślę o tym, co u nas się
0: czyli
1: dzieje.
0: Tak, na poziomie krajowym rzeczywiście, no jeżeli... Znaczy, zdziwiło mnie tylko to, że Donald Tusk wczoraj ogłosił, że jedzie na Ukrainę i dzisiaj to robi. To znaczy takie, czy na miejscu ochrony premiera, no to bym był taki dosyć zmrożony, prawda?
1: No nie, ochrona wcześniej.
0: O wizycie premiera mówi się, gdy on już dojedzie, albo najmniej, gdy już wyjedzie z
1: Kijowa.
0: Chodzi
1: panu o to wyprzedzenie.
0: Chodzi mi o to wyprzedzenie, tak. Bo to, że to jest taka demonstracja na poziomie też polityki krajowej, jak najbardziej, słusznie, ale bym się nie... doceniam to. Uważam, że to jest dobre działanie, prawda? Trzeba oglądać te zagrożenia na bieżąco. Natomiast zdziwiło mnie to, że dzień wcześniej o tym poinformował.
1: Dziękuję panu za komentarz. Profesor Wojciech Rafałowski z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A z nami generał w stanie spoczynku, dr Mieczysław Bieniek, ekspert do spraw bezpieczeństwa, były zastępca dowódcy NATO. Dzień dobry, panie generale.
3: Dzień dobry pani i dzień dobry państwu.
1: Panie generale, w związku z tym, o czym mówił chwilę temu, niedawno, były minister obrony narodowej, pan Mariusz Błaszczak, o tym, że starsi wiekiem, jak sądzę, generałowie w polskim wojsku to beton i trzeba ich wymienić. Przepraszam, że do tego nawiązuję, bo ta sytuacja jest dla mnie trudna do wyobrażenia, co dopiero dla pana.
3: Wie pani co, ja tego wysłuchałem z pewnym zażenowaniem, niedowierzaniem i z oburzeniem, bo to trudno nawet skomentować. Ci ludzie, ja nie wiem, kogo on miał konkretnie na myśli, a gdyby ich wymienił imiennie, to pewnie by skierowali sprawę do sądu, Województwa Cywilnego. Ci ludzie narażali życie dla ojczyzny. To nie jest wielkie słowo. Ci ludzie byli ranni. Ci ludzie dowodzili żołnierzami na misjach w Iraku, w Afganistanie, prowadzili ciężką pracę w czasie swojej długoletniej służby. Przekazywali wszystko to, co mają najlepsze, tą wiedzę, wychowanie, spokój, planowanie. Ci ludzie służyli w strukturach NATO. A że niektórzy z nich skończyli akademię, powiedzmy, w kierunku wschodnim, bo nie byli wszyscy. To byli tylko niektórzy, bardzo mało ich było. Natomiast ja nie wiem, to trudno skomentować po prostu. Nie chciałbym tego komentować, co się... Po prostu niewyobrażalna rzecz, że taki człowiek był ministrem obrony narodowej. Nie do uwierzenia.
1: Prawda? Bo nawet jeśli jakiekolwiek wątpliwości były, to jest hipoteza. To był ministrem obrony narodowej, mógł działać.
3: No właśnie, mógł działać. Był tym ministrem dosyć długo. Zresztą wielu z bardzo zdolnych generałów, bardzo wykształconych, z wielkimi sukcesami odeszło samodzielnie, a niektórzy zostali po prostu zmuszeni do odejścia właśnie za rządów Macierewicza i Błaszczaka.
1: Zostawmy ten temat. Refleksji, prawda, też naszych słuchaczy. Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tak zwanej koalicji antybalistycznej. To jest informacja od Wołodymyra Zełenskiego. Powstała koalicja 8 państw. Usłyszeliśmy o tym podczas spotkania w Kijowie przedstawicieli kilku europejskich państw, zwłaszcza naszych sąsiadów, tych, którzy tworzą flankę wschodnią też. Ukraina w tej chwili bardzo potrzebuje, panie generale, gestów solidarności i takiej precyzyjnej informacji. Jesteśmy z wami, nie zostawimy was.
3: Tak, potrzebuje bardzo, ale oprócz tych gestów solidarności potrzebuje pocisków przeciwlotniczych, potrzebuje wsparcia logistycznego, potrzebuje wiadomości wywiadowczych i je otrzymuje. Jeśli chodzi o tą koalicję antybalistyczną, to dobry prognostyk i dobre wiadomości tylko dla Ukrainy, a przede wszystkim dla nich, ale i dla nas, i dla państw, które potrzebują, używają systemy Patriot. Pamiętajmy o tym, że umieszczenie fabryki albo miejsca produkcji.

0: tych pocisków było obiecane przez prezydenta Trumpa, ale później on określił, że jednak trzeba się głęboko zastanowić, gdzie tą technologię, komu ją przekazać i prawdopodobnie ona będzie przekazana, ta technologia, bo w tej chwili Niemcy zabiegają bardzo mocno. Pamiętajmy, że Niemcy są krajem, który ma największą ilość baterii przeciwlotniczej. Później jest Holandia i tak dalej, ale my jesteśmy w tej koalicji i już mamy w tej chwili bardzo zaawansowane rozmowy obsługi systemu Patriot One, co dekadę muszą być obsługiwane, muszą być konserwowane, muszą być sprawdzane. To jest pierwsza. Chodzi o PAK-3. A system ich produkcji, fabryki, które mają takie zdolności, będą ulokowane prawdopodobnie na jednym z tych krajów, które wymieniłem.
1: Czy to a nie w Polsce, panie generale, bo mówił o zgodzie w ogóle na przekazanie licencji, której miał udzielić Trump. Mówił prezydent Trump, przepraszam, Wołodymyr Zełenski, ale mówiła też nasza wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, że była w Stanach Zjednoczonych, rozmawiała o tym i jest wstępna zgoda. To może my?
0: Nie chcę wychodzić przez szereg i mieszać tu porządków. Mamy wstępną zgodę na obsługę i serwisowanie pocisków PAK-3. To już jest pewne. Natomiast jeśli chodzi o produkcję, to jeszcze te sprawy będą dogrywane. Ta wzmożona ofensywa dyplomatyczno, powiedzmy strategiczna naszych przywódców. Prezydent Nawrocki udaje się do Stanów Zjednoczonych. Prezydent, premier Tusk z wizytą w Ukrainie razem z innymi przywódcami europejskimi. Wicepremier udaje się do Stanów Zjednoczonych na rozmowy dotyczące uszczegółowienia baz, położenia tych baz, ilości i tak dalej, miejsc. To wszystko wiąże się z bezpieczeństwem w szerokim tego słowa znaczeniu. I być może ta decyzja o ewentualnym produkcji pocisków w ramach tej koalicji antybalistycznej będzie powiązana również z rozmieszczeniem baz w Polsce. Ale poczekajmy jeszcze. My jesteśmy zdecydowani w tych działaniach organizacyjnych. Delegacja amerykańska była, ustalenia z Amerykanami i z Polakami są po obydwu stronach. Decyzje wkrótce odnośnie lokalizacji zapadną, ilości oraz tego, jakie to będą wojska, jakie to zwiększa możliwości bojowe, w jaki sposób będzie to odstraszało naszego ewentualnego przeciwnika, który jest na wschodzie.
1: Panie generale, w Polsce około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich jest, a w Europie?
0: No w Europie
1: mniej więcej?
0: Jak w Ramstein, w Rocie w Hiszpanii, w Neapolu, w Holandii, w Belgii są śladowe ilości. Jest tych żołnierzy około 20 paru tysięcy w tej chwili, różnych kategorii. I ten przegląd, który Departament Obrony wykonuje i ma ogłosić go pod koniec roku, powie dokładnie, jakie będą jednostki zostaną, gdzie będą jeszcze składy i magazyny. Zapomniałem jeszcze o kierunku północnym. Ten Nord High jest bardzo ważny, High Nord jest bardzo ważny dla, czyli Szwecja, Norwegia, Finlandia, dla sojuszników amerykańskich. I tam będą również rozlokowani żołnierze i bazy ze sprzętem, na które ewentualnie w razie kryzysu i konfliktu Amerykanie przerzucą swoje wojska. Bo pamiętajmy o tym, że stabilna i mocna Europa jest w interesie Stanów Zjednoczonych, w interesie politycznym, strategicznym i gospodarczym. Duże gospodarcze interesy Ameryka ma w Europie.
1: A zaczęliśmy myśleć, panie generale, że właśnie tak nie jest, że są skupieni na innych częściach świata, na Bliskim Wschodzie, na Tajwanie, a Europa jest traktowana po macoszemu. Ja już uzasadniam, dlaczego zapytałam o liczbę żołnierzy, bo z jednej strony słyszymy o stałej bazie w Polsce, czyli nie wojskach rotacyjnych, a stałej bazie, która jest na etapie projektu. A z drugiej strony słyszymy takie polityczne szepty, nie wiem jak to nazwać, o radykalnej redukcji wojsk amerykańskich w Europie. Jak to się ma jedno do drugiego?
0: Pamięta pani rok temu, kiedy prezydent Trump zapowiedział, że całkowicie zmniejszy ilość wojsk, inny będzie dowódca NATO, nie będziemy w ogóle żadnego mieli zobowiązania. A co dalej się dzieje tak, że Amerykanie te twarde zobowiązania, parasol nuklearny, strategiczne dowództwo, dane wywiadowcze i bardzo wrażliwe sprawy, których na razie Europa nie może jeszcze, powiedzmy sobie, wypracować, Amerykanie nadal utrzymują. Ważne jest to, jakie możliwości te wojska, które tutaj będą. Czy to będzie lotnictwo, czy to będą siły specjalne, czy to będzie wywiad rozpoznania, czy sztab i dowództwo korpusu, który na siebie przyjmie wojska. To jest istotne. Dlatego my musimy rozbudowywać system wsparcia logistycznego. Bazy, porty, składy paliwowe. No i ta słynna ściana wschodnia. To nie jest ściana w rozumieniu niektórych, to tak jak z pierwszej czy z drugiej wojny światowej, betony, prawda, jeże, miny. Nie, to proszę państwa, to też jest, ale przede wszystkim to jest nasycenie elektroniką, nasycenie systemami rozpoznania wywiadu, sensory. No i oczywiście ta słynna ściana dronowa, niektórzy pytają,

0: Zatem, co to jest ta ściana drogowa? Czy te drony będą leciały i stały tam sobie? Nie, to będzie zintegrowany system uderzeń dronowych w przypadku, gdyby drony nieprzyjacielskie chciały wtargnąć w naszą przestrzeń powietrzną. Będziemy je zwalczali swoimi dronami, systemami przeciwlotniczymi, ale również mamy możliwości wysłania swoich dronów na cele, które będą się zbliżały do naszej granicy i razić je bardzo precyzyjnie, przynajmniej odległości 20 kilometrów, 30.
1: Panie generale, co ma na myśli, ja wiem, że nie wszystko może powiedzieć premier Donald Tusk, co ma na myśli, że przed nami trudna jesień i zima? Co może mieć na myśli?
0: Widzimy od kilku już tygodni, że Ukraińcy są intensywnie bombardowani w rejonach zachodnich. Atakowane są ich, jest infrastruktura krytyczna, czyli energetyczna, wodna, ale przede wszystkim kolejowa i drogowa. W wyniku tych ataków około 300 lokomotyw zniszczono. Liczą się z tym Ukraińcy, że chcą przed zimą dozorganizować Rosjanie im całkowicie ten system wsparcia i zabezpieczenia logistycznego, to jest po pierwsze, ale również drugim celem Putina jest tak zwane szczypanie nas, podszczypywanie, że to te ataki, które mają miejsce blisko naszej granicy, chociażby ta lokomotywa, która została zniszczona, przejście w Drohuczku, niedaleko naszej granicy, a to dron spadnie bliziutko, a to rakieta, która leciała do nas, uderzy blisko granicy. To jest podniesienie, to jest sprawdzenie naszych systemów, to jest takie nękanie nas. My musimy utrzymywać swoje dyżury bojowe, swoje stacje retrofikacyjnych, systemów przeciwlotniczych, eskadr samolotów i śmigłowców. To jest taki wyrafinowany sposób wojny hybrydowej, który jest pod progiem wojny, ale nie jest jeszcze wojną, prawda? No i ataki cybernetyczne, o których tutaj pani wspomniała, o których pan premier Gawkowski pisał. Przecież destabilizowanie na przykład systemu energetycznego w kraju, spowodowanie blackoutu, to co miało miejsce w ubiegłym roku w Hiszpanii na skutek przepięcia napięciowej mocy z Francji, może spowodować nieodwracalne zmiany. Na przykład 2-3 dni nie będzie prądu. System koordynacji ruchu lotniczego zawiedzie, sklepy zamknięte, lodówki nie działają. System powiadamiania tylko będzie mógł działać w inny sposób. I to wszystko jest takie zagrożenie tu i teraz. Mhm. I to Rosjanie robią w ubiegłym roku nie tylko na kraje wschodniej flanki, ale również widzieliśmy to w Niemczech, w Danii, w Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, niszczenie kabli podwodnej, infrastruktury krytycznej, ale to wbrew pozorom, jak pani zauważyła, zwiększyło mobilizację krajów europejskich. Celem Putina od samego początku jest rozbicie jedności NATO i Unii Europejskiej, a tu wręcz przeciwnie. Obserwuję, że wśród liderów, ale i społeczeństwa zachodniego narasta ta świadomość zagrożenia i bezczelności działań Federacji Rosyjskiej.
1: Panie generale, na koniec, przepraszam, że tylko wchodzę w słowo, bo czas nas tutaj wyręcza. Możemy się spodziewać tłumaczonych, nie wiem, błędem, przypadkiem jakichś działań na terytorium naszego kraju? Drony, rakiety, taka jak ta H-101?
0: Ale widzimy już, że my cały czas jesteśmy obiektem sabotażu, a to linie kolejowe, a to tory, a to składy, a to magazyny podpalenia, wybuchy przypadkowe, penetracja naszego systemu infrastruktury krytycznej pod wodą na Bałtyku. My przeciwdziałamy temu. Nie wszystkie rzeczy tutaj są ogłaszane.
1: Musimy kończyć, panie generale, to jeśli można.
0: Tak. Zbrojnych służb jest w tym kierunku, aby obywatele czuli się bezpiecznie, chociaż to jest bardzo trudne, a ta świadomość społeczna jest też bardzo istotna. Odporność na dezinformację, bo dezinformacja jest wszechobecna, samo jak cyberprzestrzeń, nie zna granic i głupota ludzka, tak ta dezinformacja również jest bardzo istotna, żeby z nią walczyć.
1: Dziękuję bardzo za komentarz, generał Mieczysław Bieniek z państwem.
0: Ja również.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A z nami Piotr Maciążek, ekspert rynku energetyczno-paliwowego, Strefa Inwestorów. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry państwu.
1: Saudi Aramco informuje, co najmniej dwóch europejskich odbiorców zajmujących się rafinacją ropy, że w przyszłym miesiącu nie dostaną dostaw surowca. Pewnie pan pamięta zapowiedzi ministra Balczuna i innych, że co prawda sytuacja jest trudna, ale opanowana. No to jest opanowana czy nie?
3: No, możemy bazować na tym, co mówi Aramco i władze saudyjskie. W tej chwili na pewno sytuacja jest trudna, bo z jednej strony mamy utrudnienia w ciśnieniu Ormuz, z drugiej strony zrzeszeni, czy w zasadzie w sojuszu z Iranem. Huti jemeńscy dokonali ataku na klucz

0: kolejowy ropociąg East West, no, którym omijano Cieśninę Ormus, jeżeli chodzi o eksport saudyjskiej ropy. No i cóż, trafione zostały dwie przepompownie. W tej chwili władze saudyjskie próbują rozwiązać ten problem. Mówi się, że co najmniej kilka tygodni potrwa naprawa, aby całkowicie magistrala odzyskała swoją pełną przepustowość. I to jest oczywiście dla odbiorców Aramco, czyli największej globalnie firmy wydobywającej i eksportującej ropę naftową, olbrzymi problem. Jak wiemy, Polska jest gigantycznym klientem Aramco po tym, jak zrezygnowaliśmy z ropy rosyjskiej. W tej chwili to jest powyżej 40% ropy, która dociera do Polski przez terminal w Gdańsku. I rzeczywiście Orlen robi w tej chwili wszystko, co może, aby kupić ropę z innych rynków. Pojawiły się już informacje, że przynajmniej kilkanaście tankowców udało się Orlenowi kupić na rynkach innych, globalnych. No, to jest sytuacja wyjątkowa. Mamy też na pewno zapasy krajowe, więc zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie.
1: Panie Wiele Piotrze, będzie zależało... Ale to z pewnością działa w ten sposób, że no, jest jakiś plan gospodarczy. Zakupy są... odbywają się według jakiejś strategii. Nie wiem, jak jest z zapasami. To proszę mi powiedzieć, jeśli to jest powszechna wiedza. Najpierw zużywamy zapasy, a potem je uzupełniamy, czy kupujemy paliwo na bieżące, a zapasy czekają na trudne czasy?
0: Mamy ustawowy obowiązek posiadania zapasów. One się dzielą na kilka rodzajów. Są oczywiście zapasy państwowe poprzez specjalistyczną agencję przygotowywane. Są zapasy również firm detalicznych, które handlują paliwem. Co do zasady, informacje o zapasach nie są ujawniane opinii publicznej, są niejawne. One powinny ustawowo mniej więcej zabezpieczać Polskę na okres około 2,5 miesiąca. Ale czy nie zostały już nadszarpnięte wcześniej, no bo konflikt na Bliskim Wschodzie toczy się przecież od początku roku, tego nie wiemy. Dlatego Orlen podejmuje w tej chwili działania zmierzające do tego, żeby na tak zwanym rynku spot zakupić tankowce. No, są firmy traderskie, które oferują tego typu usługi. Niestety w obecnej sytuacji to oznacza, że kupuje ten, kto da więcej. Więc na pewno tanio na pewno nie będzie.
1: Jaka jest cena ropy dziś?
0: Dziś, że tak powiem,
1: rynkowa, normalna?
0: Dziś nie sprawdzałem, to zależy też jakiej ropy, jeśli pani pyta. Natomiast taką najbardziej uniwersalną, jeżeli chodzi o elementy rozliczeniowe, to jest ropa Brent z Morza Północnego. No, ona oscyluje regularnie już wokół $100 za baryłkę.
1: Dobrze, to ja zaraz sprawdzę i zaraz powiem, dlaczego pytam, bo przy okazji tego zamieszania... O, proszę, z dzisiaj to jest 18 września, 9.04... To jest $99. To jest około mniej więcej 8 dolarów mniej niż wczoraj. Ale wczoraj było 108 chyba w takim piku. Ale przy okazji dowiedzieliśmy się, czym są zakupy spotowe, czyli te na ostatnią chwilę. Bo pewnie to funkcjonowało tak, że poczekamy, ten konflikt długo nie potrwa. Poczekamy z zakupami, bo dzisiaj jest drogo. Takie myślenie sprzed, powiedzmy, marca. Sprzed kilku miesięcy, na przykład z marca, no tylko dzisiaj, kiedy zapasy się kurczą, to w tej sytuacji awaryjnej trzeba płacić nawet $140 za zakupy na ostatnią chwilę, za te gorące, czyli spotowe.
0: Przechodząc do takiej skali makro, sytuacja jest bardzo trudna od stycznia globalnie. Mamy sytuację, w której rezerwy amerykańskie ropy naftowej są najmniejsze od lat 70., więc fizycznie brakuje tego surowca. I w tym sensie uzupełnianie zapasów na bieżąco jest bardzo trudne. Mamy do czynienia oczywiście z jakimiś działaniami zabezpieczającymi po stronie Aramco, czyli stronie saudyjskiej. Rzeczywiście jest tak, że już w styczniu oni przenosili część swoich zapasów na przykład do Egiptu, na w cudzysłowie europejską stronę kanału Sueskiego, więc wiedzieli, że coś może się wydarzyć. Pewnie posiadali też dane wywiadowcze i część tych zapasów udało się przenieść do innych państw. Natomiast w tej chwili sytuacja jest trudna, co nie znaczy, że beznadziejna, dlatego że z pewnością w przeciągu kilku dni, maksymalnie kilku tygodni ta magistrala East-West ruszy. Słychać doniesienia, to nie są, to są doniesienia oficjalne,

0: oficjalne, medialne, między innymi agencji Bloomberg na ten temat, że w tej chwili Saudyjczycy też zwrócili się do Chin z prośbą o to, aby wywrzeć presję na Iran, aby wpłynęli na Hutich odnośnie tego, żeby...
1: Nie blokowali drugiej cieśniny, bramy West, prawda? Po drugiej stronie półwyspu.
0: Tak jest. No tam sytuacja jest też o tyle trudna, że ci rebelianci Huti w tej chwili mają ekspozycję już na cieśninę Bab el Mandeb, czyli kluczowe wąskie gardło wszystkich tankowców, ale też gazowców, które zmierzają w stronę kanału Sueskiego.
1: No tak, to właśnie cieśnina Łez, ale wspomniał pan o Chinach, panie Piotrze, i też słyszę od naszych ekspertów, że na rynku kupujących pojawiają się Chińczycy, bo oni nie produkują, oni kupują i im zapasy też się kończą. I to dodatkowo komplikuje sytuację.
0: Zdecydowanie Chiny są tak dużym rynkiem, że bardzo silnie wszystkie zawirowania geopolityczne wpływają na rynek ropy w zakresie zakupów chińskich. Zresztą partia komunistyczna w Chinach zdaje sobie z tego sprawę i to jest powód, dla którego tak szeroka elektryfikacja gospodarki chińskiej jest realizowana, czy tak wysoki udział samochodów elektrycznych w gospodarce chińskiej. Warto nadmienić, że Chiny pozostawały jeszcze przed atakiem Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran jednym z istotnych odbiorców ropy irańskiej. Więc tak naprawdę też uspokojenie całej sytuacji na Bliskim Wschodzie jest w interesie Chin w pewnym sensie.
1: No dobrze, to możliwe scenariusze jakie są? Bo oczywiście uwzględniające trwający konflikt na Bliskim Wschodzie, bo niewiele wskazuje na to, że do jego zakończenia dojdzie.
0: No widać już, że takie planowane pewnie przez administrację Trumpa szybkie zakończenie konfliktu wydaje się niemożliwe. No po prostu Iran jest państwem, który ma duży próg bólu, również jeżeli chodzi o straty społeczne czy infrastrukturalne i jest w stanie przeciągać ten konflikt. Niestety strategia irańska okazuje się na wielu płaszczyznach skuteczna, dlatego że blokowanie strategicznych dla gospodarki światowej cieśnin, ale też rozszerzanie strefy niestabilności na państwa arabskie wokół Zatoki Perskiej, no może spowodować gigantyczny, jeśli już nie powoduje, gigantyczny kryzys energetyczny, czyli kryzys proinflacyjny. Co to znaczy dla Polaka? No to oznacza wzrost cen generalnie w całej naszej gospodarce, bardzo silny impuls inflacyjny. To oznacza konieczność podwyższenia stóp procentowych, co już Fed amerykański zrobił. To oznacza droższe kredyty też, na przykład dla naszych słuchaczy, którzy mają kredyty hipoteczne. Więc generalnie jest to bardzo zła informacja dla takiego zwykłego zjadacza chleba. Scenariusz, jaki przewiduje, no nie przewiduje niestety poprawy w najbliższym czasie, może nie licząc tego, że pewnie jakoś eksport saudyjskiej ropy zostanie udrożniony, co będzie powodowało, że będziemy nadal balansować na granicy posiadania odpowiednich ilości ropy i nieposiadania. To będzie bardzo trudne, żeby
1: balansować. Ale wie pan, nawet jeśli ta sprzedaż czy ten handel się w miarę unormuje, to i tak w obliczu kurczących się zapasów, czy skurczonych, takich ograniczonych zapasów, także tych kupujących potentatów, no to ten, kto ma ropę, będzie dyktował jej ceny. No, po prostu będzie chciał zarobić więcej, więc taka perspektywa, że one spadną do jakichś przyzwoitych cen, które zagwarantują spadek cen na stacjach, no to jest chyba jednak perspektywa odroczona.
0: Znaczy ropa nie jest w ogóle kluczowa tutaj, jest tylko jednym z elementów tego, jakie będą ceny na stacjach, dlatego że równie poważna sytuacja w tej chwili ma miejsce w branży paliwowej, no bo ropę trzeba przetworzyć. W tej chwili kampania ukraińska w Rosji spowodowała wyłączenie około 40% mocy rafineryjnych. Amerykańskie rafinerie pracują na 100% swoich możliwości, więc jakakolwiek awaria będzie problemem. Rafinerie saudyjskie są regularnie narażone na ataki dronowe lub rakietowe ze strony koalicji irańskiej, bo mówię tutaj również o tych szyickich przybudówkach, takich jak Huti w Jemenie. Efekt jest taki, że abstrahując od tego, ile ropy mamy na rynku, również z jej przetworzeniem zaczynamy mieć bardzo duży problem. Tym bardziej, że polityka klimatyczna w ostatnich latach spowodowała, że tych rafinerii w Europie jest coraz mniej. No, Polska jest w dość komfortowej sytuacji, bo posiada dwie rafinerie, a Orlen jako

0: nasz narodowy czemper, również rafinerię, dwie w Czechach oraz jedną na Litwie, więc jakby pod tym względem być może mamy nieco lepszą sytuację niż kraje mniejsze od nas i z dużo mniej zaawansowanym sektorem paliwowym.
1: Taki komunikat. Nawet finansiści nie wiedzą, co dalej. JP Morgan bez prognoz po ataku na saudyjski rurociąg pokazuje skalę problemu rzeczywistą?
0: Nikt nie wie, co się wydarzy, a jeśli twierdzi inaczej, to kłamie. Natomiast na pewno są w tej chwili również w grze działania prowizoryczne. Takim działaniem jest obejście rurociągu, czyli zbudowanie, bo on się składa z Arabii Saudyjskiej z dwóch linii, takiej prowizorycznej nitki, która pozwoli przepompowni ominąć. Mhm. To się dzieje i to jest powód, na który zwróciła pani redaktor uwagę. To jest powód, dlaczego w stosunku do wczoraj ropa nieco staniała.
1: No dobrze, ceny ropy w tej chwili, ja dzisiaj tankowałam, już rozmawiałam o tym z panem redaktorem Rojewskim, ponad 100 zł więcej niż zwykle przy pełnym baku. No i ten lepszy diesel już powyżej 9 zł, ten tańszy no tuż przed dziewiątką. 10 zł to jest to, o czym musimy już teraz zacząć myśleć? 10 zł za diesla, trochę mniej za benzynę?
0: To jest moje ulubione pytanie.
1: Ja wiem.
0: I oczywiście mogę powiedzieć, że tak, ale skłamałbym, bo nie wiem. Wydaje mi się, że jeżeli sytuacja będzie eskalować, to nawet możliwe są wyższe wartości, a 10 zł coraz częściej się w prognozach pojawia. Oczywiście bardzo dużo będzie zależało również od polityki rządu i ewentualnych programów osłonowych, choć ze względu na sytuację budżetową nie jestem tutaj jakby... Nie mogę państwu powiedzieć dobrych informacji, że tak, na 100% pojawi się jakiś program osłonowy, tak jak to było w przypadku CPN-u, dlatego że brakuje na to pieniędzy. No i też spór rządu z prezydentem powoduje, że przeforsowanie tak zwanego windfall tax, czyli podatku od zysków nadzwyczajnych, jest problematyczne, bo muszą państwo też wiedzieć, że ta sytuacja ma swoich beneficjentów, a tymi beneficjentami są koncerny paliwowe, które akurat w przerobie benzyny w rafineriach no, czerpią w tej chwili bardzo duże zyski z tego tytułu działalności.
1: No tak, 16 miliardów Orlenu zdaje się w tym roku kontra 6 miliardów zdaje się w ubiegłym. Piotr Maciążek, ekspert rynku energetyczno-paliwowego, strefa inwestorów z państwem, z tymi ważnymi dla nas wszystkich informacjami. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Z nami temat, myślę, który powinien stać się nam wszystkim bardzo bliski. Przypominam sobie taki film, Big Short. To był 2015 rok i on mówił o krachu na Wall Street. Państwo pamiętają, może nie film, ale konsekwencje tego krachu. Chodziło o grupę inwestorów, którzy przewidzieli załamanie rynku nieruchomości w USA i zauważyli, że wielkie banki handlują kredytami hipotecznymi bez wartości. Postawili ogromne pieniądze na krach, zarobili na kryzysie, a reszta świata straciła. Tak zaczął się ten wielki krach. W tym filmie pojawia się taka myśl jednego z inwestorów czy finansistów, którzy krach przewidzieli, że teraz należałoby zacząć inwestować w wodę, bo przyjdzie czas, że ona stanie się najcenniejszą walutą świata. To był 2015 rok. Czy to myśl taka, nie wiem, prorocza? Profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Punktem wyjścia do naszej rozmowy ma nie być film, tylko raport Fundacji Płaskiego. Woda jako strategiczny zasób bezpieczeństwa państwa. Ale zacznę od pytania, czy woda stanie się walutą, albo może już nią jest?
3: Ja myślę, że ona już jest. W wielu miejscach, gdzie woda, gdzie dostęp do wody zaczyna być limitowany, no praktycznie rzecz biorąc, do takiej sytuacji można, znaczy takiej sytuacji należy się spodziewać. Tu chyba też taka perspektywa, jak już rozmawiamy o takich dość oryginalnych miejscach, to zdaje się, że Las Vegas idzie na ścianę, jak to się ładnie mówi. Miasto na środku pustyni korzysta tylko z wody z zapory Hoovera, jeżeli dobrze pamiętam. I rozwój Las Vegas jest ograniczony nie przez to, że nie może być większe, bo ktoś nie potrafi zbudować kolejnego kasyna, tylko dokładnie przez wodę.

0: naprawdę. Więc mi się wydaje, że takich miejsc znajdziemy zdecydowanie więcej i tak, woda na pewno stanowi ten element no, podstawowy, tak jak powietrze.
1: No tak, a ten raport Fundacji Płaskiego nie dotyczy całego świata, tylko nas. Mówi o tym między innymi, że w wielu regionach sytuacja wykracza już poza suszę rolniczą i hydrologiczną. Przybiera również formę suszy hydrogeologicznej. Czym się różni jedno od drugiego?
0: Tak, to właśnie tu trzeba pamiętać, że my mamy cztery typy suszy, takie umowne, ale w pewnym sensie dotyczące czegoś zupełnie innego, bo pewnie tu naszych słuchaczy jeszcze zaskoczę, ale jest jedna susza, która wszystkich cieszy. To jest susza atmosferyczna, ta pierwsza, bo to najczęściej jest moment, w którym przez 4 tygodnie nie pada deszcz. I najczęściej, gdy jesteśmy na wakacjach, to ta susza atmosferyczna cieszy, bo wakacje są udane. Grilla można rozpalić nie tylko za dnia, ale także w nocy. A to już i to trochę ciekawostkowo, może i żartobliwie. Później już żarty się kończą, bo zaczyna brakować wody w glebie i to pierwszą ofiarą takich zdarzeń będą rośliny szczególnie uprawne i to nazwiemy suszą rolniczą. Gdy pojawiają się niskie stany wody w rzekach, bardzo niskie, takie poniżej tych naturalnych niskich stanów historycznych, no to mamy do czynienia wtedy z sytuacją suszy hydrologicznej. Natomiast gdy w studniach, szczególnie tych głębszych, zaczyna brakować wody, no to jest ten moment, kiedy mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. Także proszę zauważyć też, to dotyczy zupełnie innych historii, stąd ta rozmowa na temat wody, dostępu do wody jest złożona. Bo susza glebowa to jest zagadnienie dla rolnictwa czy leśnictwa. Susza hydrologiczna to jest gospodarowanie wodą, dostęp do wody tej płynącej w rzekach, no a hydrogeologiczna to jest dostęp, czy w ogóle dyskusja na temat wody, która stanowi absolutnie taki strategiczny zasób, bo to jest woda, która się nie zawsze odnawia bardzo szybko, a którą no, trzeba trzymać, jak to się mówi, na czarną godzinę.
1: Co więcej, w tym raporcie jest mowa, że poziom suszy hydrogeologicznej wskazuje na sytuację, w której na sytuację niebezpieczną dla procesu odnawiania tych zasobów. Bo nie wiem, czy tylko ja, być może część naszych słuchaczy myśli sobie, że o ile poziom Wisły się obniża, to cały czas coś jest pod powierzchnią, co nas ratuje, prawda? Ja nie wiem ile, ale to mi daje jakieś poczucie bezpieczeństwa. Ale jeżeli i tego zacznie brakować, to co wtedy?
0: No właśnie i to jest w zasadzie też, dotknęła pani redaktor bardzo poważnej kwestii, bo dobrze się rozmawia o rzeczach, które widzimy, a o wiele trudniej i niestety to często ulega różnego rodzaju manipulacjom o rzeczach, których nie widzimy. A i do tych na pewno należy woda, która znajduje się głęboko pod ziemią. Ona jest troszkę taka nienazwana, a tu trzeba pamiętać, że czerpanie tej wody no, musi być wyjątkowo robione w wyjątkowo mądry, roztropny sposób. Bo rzeczywiście jest tak, że te głębokie wody, one się nie odnawiają nawet w perspektywie kilkudziesięciu lat. Także
1: czerpanie się bierze ta woda pod powierzchnią? No,
0: ona często przesiąga bardzo powoli i zalega długi czas, ale są też takie zbiorniki wodne, które powstały kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy lat temu i po prostu są zbiornikami często pięknej wody, czystej, ale one już generalnie to jest woda, która można powiedzieć z perspektywy jednej, znaczy z naszej perspektywy jest do jednorazowego użycia. I tu trzeba pamiętać, że to są wody, o które powinniśmy szczególnie zadbać. Tak, tu zaglądanie pod ziemię jest wyjątkowo trudne, bo pamiętamy, że wykopanie studni jest technicznie bardzo szybkie i łatwe, można powiedzieć, to jest w naszym zasięgu, natomiast zapanowanie nad użytkowaniem tej wody, no niekoniecznie. Tu nie da się trochę tak jak na ulicy samochodowi zmierzyć prędkości. No, mamy poważne zagadnienie, żeby o tych wodach i też suszy hydrogeologicznej dyskutować, rozmawiać.
1: No tak, bo grozi nam jakiś chaos w gospodarowaniu tymi zasobami, podobnie jak w wielu miejscach świata jest z bogactwami naturalnymi. Wolna Amerykanka.
0: Pani redaktor, ja mam takie wrażenie, że my w wielu miejscach nie widzimy zmiany klimatu, dlatego, że nadrabiamy całe deficyty wody, nadrabiamy wodami pozyskiwanymi z głębi gruntu. I sytuacja w takim wypadku wygląda tak, że jest coraz cieplej.

można na przykład podlewać rośliny do produkcji, ale i to daje wysokie plony, bo mamy piękną pogodę, krótko mówiąc, jest jak w szklarni. Natomiast gdy tych wód zacznie brakować, to my zobaczymy zmianę klimatu w całej krasie, bo wtedy się okaże, że te biznesy już nie są opłacalne albo są wyjątkowo trudne,

0: Powiedział pan w pełnej krasie, choć ja słowo krasa zamieniłabym pewnie na jakieś inne, prawda? Bo w pełnej krasie to coś pięknego, tak, ale... urokliwego, a tutaj chyba potrzebne jest mocniejsze słowo, ale nie będziemy go teraz szukać. To w takim razie dlaczego, to może proste pytanie, ale zadam je, to dlaczego woda może być strategicznym elementem bezpieczeństwa państwa i jej gospodarowania?
1: No, to w zasadzie odpowiedź jest chyba taka, z takiego najwyższego poziomu to jest bardzo, bardzo prosta. Żyć bez wody się nie da, jeżeli się jej nie napije człowiek w ciągu tygodnia. I to jest, tam bym powiedział, ta odpowiedź fizjologiczna. Natomiast pamiętamy, że woda pełni w zasadzie wszystkie możliwe role w naszej gospodarce, bo z jednej strony odprowadza na przykład ścieki z miasta, bo trzeba pamiętać, że jednak w wielu miejscach rzeki są jednak wciąż mocno zanieczyszczone, właśnie między innymi ściekami. Tu poziom wody na przykład spadający powoduje, że stężenia zanieczyszczeń, gwałtownie wzrastają. Ale też warto pamiętać o tym, że woda to produkcja rolnicza, woda to produkcja energii, woda to produkcja leśna. No w zasadzie trudno sobie wyobrazić, żeby wodę traktować w inny, jak nie w strategiczny sposób.
0: Przypomnę coś naszym słuchaczom, bo pan pewnie o tym doskonale pamięta. Woda to też energia. Patrz, ostatnia sytuacja na Węgrzech i w Słowenii. O rany. Elektrownie atomowe, tak? Trzeba je było wygaszać, bo nie było wody do ich chłodzenia.
1: To jest dokładnie sytuacja, która też się w pewnym sensie objawiła w Polsce. Proszę pamiętać, że w Polsce też w Wiśle było na tyle mało wody, że w Połańcu i w Siekierkach, jeżeli dobrze pamiętam, też redukowano produkcję, bo wody było mało, a przede wszystkim była ciepła. Się okazuje, że nawet elektrownie takie, które możemy opisać jako niezależne od klimatu, pamiętamy, często utyskujemy na turbiny wiatrowe, że jak przestaje wiać wiatr, to one się nie kręcą. No, utyskujemy na ogniwa fotowoltaiczne, wiemy, że jeżeli słońce zasłonięte jest przez chmury i wydajność spada. I proszę bardzo, zaskoczenie, bo elektrownie, które są uzależnione od wody w rzekach, nagle okazują się tak samo czułe na zmianę klimatu. To było do przewidzenia, to było w zasadzie zrozumiałe i oczywiste w pewnym sensie, natomiast warto o tym pamiętać.
0: Zastanawiam się, jaka część naszych słuchaczy myśli sobie teraz, że rozmawiamy, panie profesorze, mówimy od rzeczy, delikatnie rzecz mówiąc, bo przecież po wodzie, bo przecież deszczowe lato.
1: Znaczy, z tym deszczowym latem to warto spojrzeć na mapę, hydrologiczną Polski. Ona jest publikowana w serwisie IMGW, tu IMGW działa sprawnie. I warto popatrzeć na to, że północna część Polski otrzymała kilka dawek wody i tam sytuacja może nie wygląda fantastycznie albo optymalnie, to przynajmniej nie jest zła. To widać też po roślinach. Cały północny pas Polski jest zielony. Ale na dziś, gdy spojrzymy na rzeki ulokowane na południowym wschodzie Polski, mówiąc tak kolokwialnie, świecą na brązowo, czyli minimum poniżej minimum okresowego. A jak ktoś ma wątpliwości, to ja polecam wizytę chociażby nad Wisłą, gdy łachy okazuje się, że nie tylko wystają z wody, ale są porośnięte trawą. To oznacza, że już tam rośliny na tyle miały dużo czasu, że się rozwinęły. To jest naprawdę poważny sygnał. Oczywiście liczymy na to, że ten poziom wody się w końcu jakoś podniesie, ale to oznacza tyle, że te duże rzeki, one są pewnego rodzaju, czy stan wody w dużych rzekach jest pewnego rodzaju podsumowaniem stanu wody w całych zlewniach. To jest już poważny temat, bo gdy myślimy o małej rzeczce, którą dość łatwo podnosi duży opad, często to jest też wysoka woda, która potrafi zniszczyć, no to tutaj w przypadku dużych rzek to już jest podsumowanie pewnych warunków hydrologicznych w całej tej powierzchni, z której woda deszczowa trafia do rzeki. Pamiętamy, że wody w rzekach pochodzą z deszczu, nie pochodzą ze źródła. Krótko mówiąc, ta zmiana klimatu, ona zaczyna tak dopiekać. Pamiętamy, że to susza, to jest ten taki proces, który przychodzi bardzo powoli. Ja mówiłem o tej suszy atmosferycznej, tych 4 tygodni bez deszczu. Najczęściej tego nie zauważamy, tylko jak mówię, cieszymy się ładną pogodą. I tu warto pamiętać, że ta sytuacja no jest pewnego rodzaju podsumowaniem, stąd ten raport ewidentnie się wpisuje w pewną taką sensowną dyskusję, a może nawet więcej, już pewien poważny sygnał.
0: No tak, ma być taką analityczną.

0: ważną czerwoną lampką. Dziękuję bardzo za rozmowę. Profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, z nami w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Donald Tusk zapowiedział przyłączenie Polski do grupy państw budujących z Kijowem tak zwaną koalicję antybalistyczną. Polski premier i ukraiński prezydent rozmawiali w cztery oczy przy okazji szczytu inicjatywy karpackiej.
1: Ukraina i część krajów Zachodu chcą wypracować wspólny system i nowe europejskie rozwiązania chroniące przed rakietowymi atakami Rosjan. Odpowiedzią ma być tak zwana koalicja antybalistyczna zawiązana w Paryżu w lipcu. Podczas dzisiejszego spotkania w Karpatach Wołodymyr Zełenski podkreślił, że chce, żeby w inicjatywie była Polska. Premier Donald Tusk potwierdził, że Warszawa wchodzi do projektu. Polska również jest częścią tej inicjatywy. Wiecie, jak ważne jest dla Ukrainy, Polski i Europy, aby mieć coraz bardziej skuteczny system obrony przeciwrakietowej. Ukraina ma obecnie także dość ograniczone możliwości obrony przed szybkimi rosyjskimi dronami odrzutowymi, czyli tymi bezzałogowcami, które uderzają w pobliżu polskiej granicy. Jednak wypracowuje nowe systemy przechwytujące. Podczas spotkania w Karpatach Wołodymyr Zełenski przekazał, że obecnie trwają próby nowych rozwiązań na polu boju. Z Huty w obwodzie iwano-frankowskim. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Prezydent Donald Trump podpisał ustawę o sankcjach wobec Rosji i poinformował Biały Dom w oświadczeniu. Dzięki ustawie prezydent USA będzie mógł obłożyć twardymi sankcjami Moskwę, ale również nałożyć wysokie cła na kraje kupujące najwięcej rosyjskiej ropy i gazu. Mają one wejść w życie w ciągu 30 dni. Sejm wykonał pierwszy krok w kierunku obniżenia cen paliw na stacjach. Posłowie przegłosowali ustawę, która wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
2: Ustawa pokrywa wydatki, jakie poniósł budżet na realizację programu CPN. Rząd uważa, że sprawiedliwe społecznie jest, aby koncerny, które zarabiają krocie, zapłaciły za obniżkę cen paliw. Prezes PiS Jarosław Kaczyński skrytykował rząd za odrzucenie kluczowej jego zdaniem poprawki.
3: Jeżeli już mają być jakieś nowe daniny nałożone na koncerny, to te daniny powinny być prosto kierowane na obniżkę cen. No ale ta poprawka została odrzucona.
2: Rząd obiecuje, że jeśli ustawa wejdzie w życie, to przywrócony zostanie program obniżający ceny paliw na stacjach. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec apeluje więc do prezydenta.
4: No mam nadzieję, że nie, że pan prezydent przemyśli ponownie swoją decyzję i tym razem zgodzi się na obniżenie cen paliw na stacjach. Polacy na to bardzo liczą.
2: Teraz nad ustawą będzie pracował Senat. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Mateuszowi Morawieckiemu bliżej do rządu niż do Prawa i Sprawiedliwości. W ten sposób Jarosław Kaczyński skomentował wybór Marcina Horały na wicemarszałka Sejmu. Polityk rekomendowany przez Klub Parlamentarny Rozwój Plus został wybrany głosami posłów koalicji rządowej.
3: Decyzja ta odnosząca się do wyboru wicemarszałka była dla nas nie tyle może zaskoczeniem, co takim ostatecznym potwierdzeniem faktu, że dzisiaj panu Morawieckiemu i jego towarzyszom jest bliżej do obecnego rządu, do koalicji 13 grudnia niż do nas. No bo oni byli w stanie się porozumieć, my oczywiście nie.
0: Za wyborem Marcina Horały głosował

0: 254 posłów, 167 poparło kandydaturę Marcina Ociepy zgłoszoną przez Klub Prawa i Sprawiedliwości. W weekend w całej Polsce wielki finał akcji Sprzątanie Świata. W tym roku sztaby sprzątają pod hasłem SOS dla wody, niech będzie wolna od śmieci. Oprócz akcji terenowych w szkołach były prowadzone zajęcia interaktywne. Uczestniczyły w nich m.in. dzieci ze szkoły podstawowej nr 8 w Myszkowie.
1: Skąd się biorą śmieci w wodach?
2: Z wyrzucania przez innych ludzi śmieci, jakichś butelek i po batonikach.
3: Potem je wiatr zbiera do wody, wtedy się robią śmieci i mikrośmieci, które są bardzo dla nas niebezpieczne.
4: Ludzie nie rozumieją, żeby wyrzucać je i segregować. Myślą, że jeżeli wyrzucą jedną butelkę, to się nic nie stanie. A jeżeli mnóstwo ludzi wyrzuci jedną butelkę, stanie się już dużo.
0: Zaśmiecanie wód to poważne zagrożenie, dlatego akcje sprzątania są niezwykle potrzebne, mówi przyrodnik i nauczyciel Daniel Kasprzyk.
5: Śmieci są zagrożeniem nie tylko dla wody, dla całego świata. Produkcja głównie opakowań plastikowych jest ogromna. Większość z tych opakowań nie trafia z powrotem do recyklingu, tylko trafia do środowiska. W związku z tym tego typu akcje są potrzebne, aczkolwiek w cudzysłowie, w cywilizowanym świecie nie powinny się w ogóle odbywać, ponieważ to my na co dzień powinniśmy dbać, żeby te produkty w tym środowisku się nie znalazły.
0: Akcja sprzątania świata odbywa się po raz 33. Awaria kubańskiej sieci energetycznej spowodowała ogólnokrajowe przerwy w dostawie prądu na wyspie zamieszkałej przez 9 milionów ludzi. O problemach informuje w mediach społecznościowych tamtejsze Ministerstwo Energii. Przestarzały system energetyczny Kuby jest mocno obciążony z powodów niedoborów paliwa, wyeksploatowanej infrastruktury oraz nałożonej przez USA blokady dostaw ropy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy od 9 do 11 stopni nad morzem, miejscami 13. W dzień na Pomorzu Zachodnim opady deszczu, a temperatura w sobotę od 19 do 22 stopni.
7: Polskie Radio 24.
6: Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
8: Grzegorz Frączak, zapraszam.
6: Komentarz.
8: Doktor Agnieszka Zarembę, politolożka, jest z nami. Dzień dobry, pani doktor.
9: Dzień dobry, witam państwa.
8: Mamy informację sejmową kolejną. Szymon Hołownia został nowym szefem klubu Polski 2050 i mam déjà vu.
9: Z jednej strony tak, z drugiej strony pan Szymon Hołownia zdecydowanie dawał sygnały takie, że gdzieś chce powrócić do tej polityki, do tego, co się dzieje wokół, znaczy w ogóle do polityki. No i tutaj pewnie ten klub zdecydował się na Szymona Hołownię z prostego powodu. No tam w ogóle dzieje się źle, mamy dużo emocji, mamy bardzo duże spadki sondażowe, no i nie było innego wyjścia, jak powrócić do osoby, która była twarzą tej grupy politycznej. Tylko pytanie, czy to w ogóle jest jeszcze do uratowania. No i tutaj mam poważne wątpliwości, dlatego że raz, że mieliśmy podział bardzo duży tutaj, kryzys. Mieliśmy taki serial brazylijski z wyborami na przewodniczącego tej partii. No i ostatecznie to się skończyło tym, że ci mało doświadczeni politycy gdzieś w tej chwili pewnie poszukują już innego rozwiązania niż Polska 2050, bo mam podejrzenia, że zaczynają puszczać oko w stronę Koalicji Obywatelskiej, tak żeby znaleźć się na liście tej partii. Więc no, zobaczymy, na ile Szymon Hołownia w ogóle jeszcze potrafi uratować to środowisko.
8: W sondażach to tam jest co ratować, bo to 1%, 1,5, 2, zależy jaki sondaż, ale faktycznie Polska 2050 na ogół w ogonie jest w tych sondażach i według wskazań do Sejmu by nie weszła sama. Samodzielnie.
9: Tak, to prawda i w zasadzie myślę, że to jest właśnie z tego powodu, który obserwowaliśmy od jakiegoś czasu, dlatego że generalnie wyborcy nie lubią takiej sytuacji, w której właśnie politycy się kłócą,

0: zwłaszcza w jednym środowisku, co widzę też po spadkach sondażowych, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Więc na pewno nie dostaje się tutaj premii za tego rodzaju kłótnie, wręcz przeciwnie, te głosy odchodzą, ci wyborcy odchodzą. To jest też wzrost Koalicji Obywatelskiej w związku z tym, no bo ci, którzy aktywnie uczestniczą w polityce, no muszą znaleźć dla siebie nowe środowisko. No i to jest sytuacja w tej chwili właśnie pewnie jakieś próby ratowania. Ja mam takie wrażenie, że Szymon Hołownia jednak jako taki dosyć jednak popularny polityk, który ma pewną grupę osób, które są takie lojalne wobec niego, mówię tu o wyborcach, jednak ma szansę na to, żeby to nie było powiedzmy te 1,5%, a te, mam nadzieję, słupki w sondażach jednak trochę wzrosną.
1: To teraz przenieśmy się do Pałacu Prezydenckiego i serial też, chyba polska polityka stoi serialami, serial z głównym bohaterem, czyli Maciejem Berkiem. Będzie zaproszony do pałacu, nie będzie, prezydent mnoży problemy, byle tylko nie przyjąć ślubowania. Jak to wygląda z pani perspektywy?
0: Mojej perspektywy jest takie, że pan prezydent naprawdę jest bardzo przewidywalnym politykiem i to, co sobie założył, to bardzo konsekwentnie realizuje. No i to jest oczywiście takie cały czas trwanie w zwarciu z Koalicją Obywatelską i w ogóle z koalicją rządzącą. I tutaj jeszcze nie było w zasadzie w żadnej sytuacji pan prezydent nas tutaj nie zaskoczył czymkolwiek. No i to, co było przewidywane, ta kwestia związana z karierą pana już sędziego Macieja Berka, czyli to kwestionowanie jego działalności jako radcy prawnego zostanie wyciągnięte, zostało już wyciągnięte. I zresztą to było bardzo już pobrzmiewało na komisji, kiedy pan Maciej Berek był przesłuchiwany jako kandydat na sędziego. Natomiast mamy tutaj dość poważny problem i myślę, że tu, jeśli chodzi o chociażby o marszałka Czarzastego, zaczyna wybrzmiewać to, co tak naprawdę jest kwintesencją naszej konstytucji, czyli to, że prezydent no nie może w tej chwili kwestionować, nie może kwestionować wyboru Sejmu. I to jest dość poważne, natomiast my cały czas właśnie mówimy o tych szczegółach, ale mamy kompletnie inny ustrój niż pan prezydent usiłuje go zmieniać. Mamy system parlamentarno-gabinetowy i jednak no, pan prezydent nie może kwestionować wyboru Sejmu. Natomiast no, oczywiście, że nie zaprosi go nie zaprosi pana sędziego do pałacu. No i ciekawa jestem, jaka będzie w tym momencie odpowiedź koalicji, bo najwyraźniej pan premier w tej chwili, cała koalicja, wzmocniła szeregi, chociażby właśnie wyborem Macieja Berka, który pokazał ten wybór, że pan premier cały czas jednak jest, tak jak tu państwo mówiliście, kierownikiem i rzeczywiście rządzi w koalicji. No i szykujemy się wszyscy, pamiętajmy, na tą kampanię wyborczą, która będzie pewnie ostra i taka bardzo obfitująca w różnego rodzaju incydenty. No i zobaczymy, na ile to zwarcie będzie mocne, jeżeli chodzi o Trybunał.
1: No, zaprzysiężenie czy przyjęcie ślubowania może nastąpić w sali kolumnowej Sejmu, jak już miało miejsce. Ewentualnie tak sobie wyobrażam, że może Maciej Berek stanąć przed Pałacem Prezydenckim, zanim wielki telebim z rotą ślubowania i wykrzyczeć to przez megafon. Wobec prezydenta, może przez okno coś tam dojdzie do pałacu. No to żart oczywiście, ale poza Sejmem w służbie krala, pisze TVN24, szef Zonda Krypto i dziennikarze Republiki. Kto komu płacił duże pieniądze, ta afera się będzie rozwijać jeszcze, pani zdaniem?
0: Myślę, że tak, dlatego że to jest dopiero początek tej afery i tak naprawdę taka próba odklejenia tej afery od Prawa i Sprawiedliwości jest mocno nieudane. Myślę, że nawet w sondażach to widać, że wyborcy dokładnie wiedzą, z czym ta afera jest związana i jednak politycy Prawa i Sprawiedliwości tutaj mają większe, w cudzysłowie, zasługi do współpracy z Zonda Krypto. I to jest taka afera, która początkowo wydawała się nieszkodliwa, natomiast moim zdaniem ona ma potencjał jeszcze rozwoju i widać wyraźnie, że tutaj mamy dozowane informacje co do kolejnych aspektów tej afery. No i ona się rozkręca. Proszę zwrócić uwagę, że mamy zatrzymania, mamy zarzuty, to co mówił pan Kral i pewnie będziemy za chwilę słuchać które podejrzewam też są w dużej ilości. Więc myślę, że w kampanii wyborczej

0: Na pewno będzie to jedna z kart, które ma Koalicja Obywatelska.
1: Czyli kolejny serial.
0: Tak.
1: Tak, o aktorstwie w tym serialu nie będziemy rozmawiać, przynajmniej teraz. Doktor Agnieszka Zaręba mówiła u nas na antenie. Dziękuję ślicznie. Miłego
0: dziękuję
1: dnia życzę.
0: Bardzo. Wszystkiego dobrego również.
2: Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry Państwu.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Bezpieczeństwo, ale energetyczne w Polskim Radiu 24 już teraz będzie. Razem z nami ekspert do spraw energetyki właśnie z Fundacji Polska z Natury, Daniel Czyżewski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
3: To ja może chciałbym zacząć od czegoś, co Donald Trump w ostatnich dniach kilkakrotnie powtórzył i coś z czymś, co wiąże się z wojną na Ukrainie. Czy rzeczywiście ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę rafineryjną powodują, że ceny na stacjach są tak wysokie?
4: Na pewno to jest jeden z elementów, który wprowadza napięcie na międzynarodowe rynki. Po prostu zmniejsza na nich podaż. Właściwie bardzo dużą część ekonomii można zrozumieć poprzez zrozumienie gry popytu i podaży, która kształtuje zwyczajnie ceny. Jeżeli jakiegoś towaru jest mniej, to najprawdopodobniej jego cena wzrośnie. Co prawda, gdy Ukraina zaczęła te ataki, gdy po raz pierwszy uderzyła w większe rafinerie, zdaje się jeszcze w 23 lub 24 roku, to rynek zareagował bardzo gwałtownie. Widzieliśmy wzrosty benchmarkowych baryłek ropy o ponad 10%. To miało bardzo duże przełożenie na te rynki, ale teraz, kiedy no, świat i inwestorzy przyzwyczaili się niejako do tych ataków, kiedy zdyskontowali to ryzyko, kiedy okazało się realnie, czy te ataki zmniejszają podaż na rynku w bardzo dużym stopniu, czy nie, no to ten wpływ jest mniejszy. Na pewno jest to jeden z czynników, który jest istotny dla kształtowania się cen paliw, ale nie jest kluczowy. Oczywiście kluczowa jest sytuacja na Bliskim Wschodzie i te bardzo świeże wydarzenia dotyczące rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej.
3: I tu mały przecinek, informacja z ostatniej chwili. Mówiliśmy o wicemarszałku Sejmu, o głosowaniu, które w Sejmie się odbywało i mamy już jego wynik. Marcin Horała z Rozwoju Plus został wybrany na wicemarszałka Sejmu, więc to było miejsce, które było zarezerwowane dla Prawa i Sprawiedliwości i Prawo i Sprawiedliwości do końca nie przypadło, bo Marcin Horała, jak wiemy, jest jednym z rozłamowców. Tutaj zamykamy nasz nawias, wracamy do tematu paliw. Panie redaktorze, bo to Ukrainę rzeczywiście już omówiliśmy, Bliski Wschód. No i na Bliskim Wschodzie mamy po pierwsze zablokowaną cieśninę Ormus, po drugie Hutich w Jemenie, ich konflikt z Arabią Saudyjską, ten uszkodzony rurociąg. Biorąc pod uwagę sytuację, która tam jest na miejscu, czego powinniśmy się spodziewać w najbliższych tygodniach na stacjach benzynowych, biorąc pod uwagę wszystko, co tam się dzieje?
4: Możemy pewnie się spodziewać trwającej niestabilności Bliskiego Wschodu. To już do tego się raczej przyzwyczailiśmy. Ona oczywiście wzrasta, ta entropia Bliskiego Wschodu wzrasta okresowo i powoduje poważne problemy dla czasem całego świata, w tym dla Europy i Polski. Najbliższe tygodnie i miesiące nie zapowiadają się kolorowo. Nie widać, nie ma horyzontów na porozumienie się dwóch stron. Ceny na rynkach są o wiele wyższe niż jeszcze kilka tygodni czy miesięcy temu. I no, nikt tak naprawdę nie wie, jak się będą kształtować w najbliższej przyszłości. Mamy też dodatkowe czynniki, właśnie tą Rosję. Mamy też trudne lato w Europie, bo mieliśmy suszę, mieliśmy spowolnienie prac rafinerii, które nie miały bieżącej wody z rzek, tak jak elektrownie potrzebują wody do chłodzenia. Były problemy logistyczne przez niski poziom rzek, bo część transportu paliw w Europie odbywa się przez rzeki, właśnie te duże, Ren, Dunaj. Więc właściwie mówimy znowu o multikryzysie, trochę jak w 2021-2022 roku, kiedy kilka bardzo istotnych czynników się na siebie nakłada. Aczkolwiek no, sytuacja jest bardzo dynamiczna, bo jak cofniemy się do marca tego roku, to wydawało się, że sytuacja jest jeszcze bardziej

0: poważna niż wydaje się teraz. Mówiono o ropie za $150 za baryłkę, czy nawet za 200. Mówiono o w ogóle globalnym kryzysie gospodarczym, porównywalnym pewnie do tego z 2008 roku. To się nie stało przez kilka czynników, które mało kto przewidział, przez rezerwy, które miały Chiny. Chiny oczywiście nie dzielą się z danymi na temat swojej gospodarki, swoich rezerw, ale dzięki rezerwom Chin, dzięki pakietom oszczędnościowym w różnych krajach po prostu zmniejszono ilość zużywanego paliwa. Dzięki właśnie temu rurociągowi w Arabii Saudyjskiej, który szybko był w stanie przekierować część dostaw z cieśniny Ormus na Morze Czerwone, cieśninę Bab al-Mandab. I wydawało się gdzieś na przełomie czerwca i lipca, że właściwie przez ten kryzys świat przejdzie prawie że suchą stopą, w tym oczywiście Polska i Europa. No szybko okazało się, że ten kryzys się wcale nie skończył.
1: A jeśli chodzi o, jeśli chodzi właśnie o ten rurociąg i dostawy do Polski, Arabia Saudyjska to ważny, jeśli nie najważniejszy kierunek naszych dostaw. Paliwa nam nie zabraknie. Orlen zapewnia, że tego paliwa nie zabraknie. Są alternatywne dostawy i inne miejsca, z których te dostawy zostały zakontraktowane. Pan wierzy w to, że rzeczywiście paliwa nie zabraknie?
0: Myślę, że paliwa nie zabraknie. Problem leży gdzie indziej. W tym momencie, kiedy spółki saudyjskie powołują się na siłę wyższą, czyli uszkodzenie tego gazociągu, brak możliwości realizacji dostaw, to pracownicy, handlowcy Orlenu szukają dostaw na rynku spotowym, czyli rynku jednorazowych zakupów i muszą mierzyć się z dużą konkurencją ze strony innych europejskich państw, innych europejskich spółek i kupują te ropę czy też paliwa za ceny rynkowe teraz, które są bardzo wysokie. I to sprawia, że też ceny na stacjach będą przez to wysokie, ale no, lepsze, wyższe ceny niż brak paliwa, bo to może spowodować już niepokoje społeczne. Myślę, że paliwa nam nie zabraknie. Mamy też rezerwy w Unii Europejskiej. Obowiązkowe rezerwy to 90 dni zużycia krajowego. My mamy te rezerwy nawet jeszcze większe. Oczywiście w przypadku kataklizmu na Bliskim Wschodzie, odcięcia wszystkich rafinerii, rurociągów, szlaków handlowych i przez Morze Czerwone, i przez Zatokę Perską, taka ewentualność istnieje, ale no, sytuacja musiałaby się jeszcze bardziej zaognić, jeszcze konflikt musiałby przejść w kolejną fazę.
1: Miejmy nadzieję, że ci handlowcy Orlenu nie robią tego tak jak za Daniela Obajtka. Mówiliśmy w Polskim Radiu 24 o tych doniesieniach Financial Times z początku tego tygodnia, ale to taki mały off-top tylko. No dobra, to mamy trudną sytuację, mamy trudności i z dostawami, ta cena jest coraz wyższa. No i mamy rząd, który mówi o tym, że te ceny trzeba jakoś zbić. No i pomysłem jest podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Ta ustawa, która wprowadzałaby taki właśnie podatek, dziś zostanie poddana pod głosowanie w Sejmie i z dużą dozą prawdopodobieństwa zielone światło Izba Niższa tej ustawie da. To jest dobry pomysł na to, jak obniżyć ceny paliw na stacjach, właśnie ten nadmiarowy podatek od nadmiarowych zysków. Czy to nie będzie czasem tak, że koncerny paliwowe odbiją sobie ten podatek na stacjach, a będzie i tak drogo?
0: Czy podatek od nadmiarowych zysków jest stosowany od dawna w różnych krajach świata, właściwie na całym świecie, ale nie trzeba szukać w innych państwach takich rozwiązań, ponieważ takie rozwiązanie było stosowane w 2022 roku w dobie kryzysu energetycznego, gdzie również spółki energetyczne miały nadmiarowe zyski, społeczeństwo cierpiało, więc w kulturze prawnej europejskiej, zachodniej już istnieje taki mechanizm. I jest ten mechanizm ma takiej zalety, że jest dość prosty. Spółka, w tym przypadku to Orlen, ma nadmiarowe zyski nie wynikające z inwestycji, z jakiejś wielkiej wizji czy zwytężonej pracy, tylko po prostu z sytuacji międzynarodowej, z sytuacji kryzysowej, z sytuacji wojennej. To jest renta wojenna, renta kryzysowa. I państwo w momencie, kiedy społeczeństwo cierpi, postanawia zadziałać, przekierować część tych zysków, które spadły jak manna z nieba, zresztą windfall, słowo windfall tax do tego nawiązuje, do budżetu państwa, żeby z kolei ulżyć obywatelom. My w Polsce

0: rząd w Polsce to w 2022 roku zrobił i teraz też powinno to się wydarzyć, bo ceny, które Polacy obserwują na stacjach, no są rekordowe, pewnie historyczne, historycznie wysokie i to realnie wpływa na codzienne życie milionów polskich rodzin. No, w dużych miastach można skorzystać, przesiąść się na komunikację miejską. Ja tak zrobiłem, bardzo mało używam samochodu w ostatnich tygodniach, ale nie każdy ma ten komfort, nie każdy mieszka w takim miejscu, gdzie komunikacja w ogóle jest albo jest wydolna. Protest na inną audycję, pewnie temat, ale wiemy, że ta komunikacja lokalna jest w bardzo słabym stanie. Także wielu Polaków nie ma wyboru, po prostu musi jeździć samochodem, żeby dojechać do pracy, do szkoły, do lekarza czy na zakupy i politycy powinni ułożyć jakiś kompromis, bo mamy oczywiście grę polityczną wokół tej sprawy.
1: No i ta gra polityczna prawdopodobnie skończy się tym, że prezydent ustawę zawetuje albo skieruje ją ponownie do Trybunału Konstytucyjnego, bo już takie zapowiedzi z kancelarii Karola Nawrockiego mamy. No to przyjmijmy taki pesymistyczny scenariusz, w którym rzeczywiście prezydent daje czerwone światło tej ustawie. To czy jest jeszcze jakiś inny sposób na to, biorąc pod uwagę możliwości budżetowe i to, że poprzednie wersje programu CPN dość mocno wydrenowały nasz budżet. Czy jest jakiś inny sposób na to, żeby te ceny paliwa obniżyć przy założeniu, że sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie unormuje?
0: Być może istnieje taki sposób, tylko że problem jest w tym, że trzeba działać szybko i nie ma za bardzo czasu na bardzo zniuansowane, skomplikowane rozwiązania, a podatek od nadmiarowych zysków jest rozwiązaniem prostym. Znaczy decyzja z pewnością musi zapaść na poziomie politycznym. Orlen oczywiście ma te nadmiarowe zyski, ale nie może rozdać ich obywatelom czy jakoś przekazać rządowi bez aktu prawnego, bez ustawy, która by to regulowała, bo no, za to grozi odpowiedzialność karna, za niegospodarność w spółce prawa handlowego grozi odpowiedzialność karna, więc wszystko musi się odbywać w świetle prawa i to prawo musi zostać ustanowione przez organy do tego przeznaczone. Trudno mi sobie wyobrazić rozwiązanie, które nie wymagałoby procesu legislacyjnego, który kończy się podpisem prezydenta.
1: A jeśli chodzi o prezydenta, no to on ma swój pomysł. Często się tak zdarza, że jak prezydent coś wetuje, to później mówi, że ma lepsze rozwiązanie. No i mamy na razie zapowiedź, bo jeszcze do Sejmu ten projekt nie wpłynął. Zapowiedź projektu ustawy PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Ach, te skróty. No i w założeniu mamy tak. Pełne zwolnienie sprzedaży paliw na stacjach z podatku od sprzedaży detalicznej, ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych i odnowienie możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy na paliwo przez ministra finansów. To jest założenie. Z drugiej strony mamy ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który mówi, że gdybyśmy przyjęli ten projekt, no to byłoby tak jak za Daniela Obajtka w Orlenie, kiedy te ceny miały być niższe, no i rzeczywiście były niższe, ale co z tego, jak paliwa na stacjach nie było. Rzeczywiście jest takie zagrożenie, że jeśli ten projekt dostałby zielone światło od parlamentu i tak regulowano by te ceny, no to później tego paliwa mogłoby zabraknąć, tak jak za schyłkowego Orlenu Obajtka?
0: Jak pan wspomniał, tej ustawy pewnie poza Pałacem Prezydenckim nikt nie widział, więc trudno się odnosić do projektu, którego nie można przeczytać. Aczkolwiek wydaje się po zapowiedziach prezydenckich ministrów, że ten mechanizm będzie bardziej skomplikowany niż mechanizm windfall tax, podatku od nadmiarowych zysków, bo wchodzenie w skomplikowane finanse dużej korporacji, ograniczanie marż, wchodzenie w operacje finansowe spółek, które posiadają stacje benzynowe, no, pewnie zabrałoby dużo, bardzo dużo zasobów, roboczogodzin grup ludzi w ministerstwach pewnie, grup ludzi w tych firmach, w korporacjach, więc wydaje się po tych dość zdawkowych zapowiedziach, że byłby to mechanizm bardziej skomplikowany i też no, część z tych rozwiązań chyba jest w pakiecie, było w pakiecie pierwotnym CPN, więc mam nadzieję, że te dwie strony sporu politycznego szybko dojdą do porozumienia.

0: zrozumienia, bo no, przeciętnych Polaków nie za bardzo obchodzą szachy 5D rozgrywane na poziomie politycznym, tylko to, czy będą musieli mocno naciskać pasa, czy im starczy na wszystko, czy budżety domowe się dopną.
1: A w przyszłym roku, biorąc pod uwagę, że będzie kampania wyborcza, spodziewa się pan obniżek cen na stacjach w ten albo inny sposób, albo jeszcze jakąkolwiek inną gimnastykę fiskalno-produktową, którą mogą zaserwować nam rządzący? No bo jednak to, ile płacimy na stacjach benzynowych, w dużej mierze przekłada się na to, jak przy urnach wyborczych głosujemy.
0: Oczywiście, ceny na stacjach dotyczą pośrednio lub bezpośrednio prawie wszystkich obywateli. Więc bez wątpienia wysokie ceny, takie jak na obecnym poziomie, będą miały wpływ na wyniki wyborów. No myślę, że w tym momencie i na najbliższe miesiące obniżenie tych cen jest absolutnym priorytetem rządu, bo jeżeli one nie spadną, to partie tworzące rząd znacząco zmniejszają swoje szanse na sukces wyborczy. Pewnie istnieją jeszcze inne rozwiązania, które można wprowadzić, rozwiązania prawne, które można wprowadzić bez udziału prezydenta, ale no bez zmian, bez jakiegoś pakietu, bez jakiejś ulgi, myślę, że będzie trudno partiom, które obecnie są w obozie rządowym.
1: No i będziemy przyglądali się temu, jak sprawa w Sejmie będzie głosowana, no bo to głosowanie już dziś. Za tę rozmowę dziękujemy bardzo ekspertowi do spraw energetyki z Fundacji Polska z Natury, Danielowi Czyżewskiemu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Między innymi o kwestiach bezpieczeństwa rozmawiać będziemy w kontekście politycznym, ale nie tylko. Razem z nami Marzena Tabor-Olszewska z Rzeczpospolitej. Dzień dobry, pani redaktor.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Ale zacząć bym chciał od kwestii nowego wicemarszałka Sejmu, no bo w końcu po 3 latach wakat Prawa i Sprawiedliwości został obsadzony. I to został obsadzony przez byłego polityka Prawa i Sprawiedliwości, Marcin Horała z Rozwoju Plus, tę funkcję będzie sprawował. No, mamy niezwykłą zgodność rządzących, jeśli chodzi o wybór tego właśnie polityka, przecież z opozycji. I zastanawiam się, czy to jest wyraz sympatii dla byłej twarzy Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy może jakiś taki krok w kierunku osłabienia Prawa i Sprawiedliwości.
3: Ironia losu, prawda? No cóż, myślę, że Prawo i Sprawiedliwość przestrzeliło tutaj, upierając się, że kandydatką na wicemarszałkinię będzie Elżbieta Witek. Trzeba było trochę wcześniej podjąć tę decyzję, być może o przedstawieniu nowego kandydata. W sytuacji rozłamowej wskazywanie na inną osobę to nie był dobry pomysł. Marcin Horała wskoczył na to miejsce, które, no co tu dużo mówić, należało się Prawu i Sprawiedliwości. Ale jak czytam w portalu Polskiego Radia 24, Włodzimierz Czarzasty powiedział u was na antenie, zaznaczył, że nie planuje rozszerzenia wielkości prezydium Sejmu, co oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość te szanse straciło. Jeśli chodzi o głosowanie i wybór koalicji rządzącej, no to nie było z pewnością to głosowanie z sympatii do Marcina Horały i jakiejś wielkiej do niego tutaj miłości. Zdecydowanie było to głosowanie po prostu przeciwko kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości, no i trochę zagranie na nosie Jarosławowi Kaczyńskiemu, co koalicja rządząca robi chętnie i przy każdej możliwej okazji. Więc no, trochę się nie spodziewaliśmy tutaj jako publicyści, dziennikarze innego rozwiązania. Już od jakiegoś czasu pisaliśmy o tym, że jeżeli będzie to bój Marcinów, no to Horała, Marcin Horała, właśnie ten bój wygra.
1: A czy ten Marcin z Rozwoju Plus ma szansę na to, żeby swoimi działaniami w najbliższym czasie sprawić, że jego ugrupowanie będzie bardziej rozpoznawalne i być może tym samym uzyska nieco lepszy wynik podczas przyszłorocznych wyborów, czy biorąc pod uwagę tę funkcję, która nie jest jakoś specjalnie pewnie publiczna albo rozpoznawalna wśród

0: wyborców, to nic takiego nie będzie miało miejsca.
1: No myślę, że jednak ten bój i ta cała sytuacja, która miała miejsce teraz i trochę właśnie takie zagranie na nosie Prawo i Sprawiedliwości wypromuje trochę Marcina Horałę i Rozwój Plus może liczyć na to, że jakiś tam wzrost dzięki tej rozpoznawalności uzyska. Na to też na pewno liczy Koalicja Obywatelska, no bo im mocniejszy Rozwój Plus, tym słabsze Prawo i Sprawiedliwość, bo wiemy z sondaży, z ich szczegółów, że właściwie ten elektorat Rozwoju Plus, no to są byli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, prawie 1:1, tam nieznaczna część, chyba 13%, w zależności od badania, to były osoby, które głosowały wcześniej na szeroko pojętą trzecią drogę, czy na Polskę 2050, ale głównie to PiS, no a Koalicji Obywatelskiej zależy na słabszym PiSie.
0: A czy to nie jest przypadkiem tak, że no, nawet jeśli te formacje pójdą osobno do wyborów, to cytując Jana Brzechwę, wnet i tak zginiemy w zupie, bo jeśli taki scenariusz byłby po wyborach parlamentarnych, że rzeczywiście wszystkie opcje z prawej strony sceny politycznej mogłyby utworzyć koalicję i tak by się stało, no to wszyscy jednak będą musieli być pod jakimś przywództwem i wtedy te swary i wszelkiego rodzaju różnice, których zresztą nie ma aż tak wiele między Rozwojem Plus a PiS-em, no, nie będą miały żadnego znaczenia.
1: Oczywiście, że to jest scenariusz najbardziej prawdopodobny, tak jak pan redaktor to przedstawił. Czy będzie wspólna lista? Zobaczymy. My w Rzeczpospolitej chyba w zeszłym tygodniu opublikowaliśmy taki sondaż, w którym ludzie, 1/3 wyborców, 1/3 ankietowanych jakby przypuszcza, że rzeczywiście Rozwój Plus i Prawo i Sprawiedliwość pójdą razem do wyborów, pomimo tego rozłamu. Więc no dosyć sporo osób uważa, że ten rozłam no nie był takim całkowitym rozwodem, tylko tutaj możemy się spodziewać jakiegoś połączenia ponownego. Jeżeli natomiast każdy wiemy po prostu, że metoda Donta i liczenie głosów premiuje tego, kto jednak ma najwięcej głosów wyborców i myślę, że na to liczy Koalicja Obywatelska, no, która miesiąc w miesiąc notuje pierwsze miejsce w sondażach wyborczych. Zobaczymy oczywiście, jak będzie podczas wyborów, no bo sondaże to nie są ostateczne wyniki. To jasne.
0: A czy na tych listach wyborczych, pani redaktor, zobaczymy Polskę 2050? Czy ta formacja ma szansę na to, żeby wystartować samodzielnie? Sondaże są nieubłagane. Jakikolwiek pokazuje 1% poparcia, no to już jest dużo dla nich.
1: Zgadza się. Takie trochę zaprzepaszczone nadzieje w tej kadencji Sejmu. Ja bym się spodziewała tutaj z kolei jakiegoś mariażu z PSL-em, z Polskim Stronnictwem Ludowym. No, myślę, że to by był taki głos rozsądku i takie rozsądne działanie, żeby jednak zewrzeć szyki i iść razem. Zwłaszcza, że wyborcy gdzieś, myślę, akceptowaliby taką wspólną listę. Jak będzie, zobaczymy, ale myślę, że pójście do wyborów samodzielnie w przypadku Polski 2050 byłoby bardzo, bardzo ryzykowne w tym momencie.
0: A jeśli chodzi o samą tę formację, to biorąc pod uwagę, jak niskie mają sondaże, jak mało są rozpoznawalną opcją i jak niewiele osób zgodnie z tymi badaniami chciałoby oddać na nich głos, to jest jakiś może głębszy powód tego, że sami we własnym środowisku, powiem bardzo kolokwialnie, żrą się przez cały czas. No, najnowsza odsłona tegoż właśnie sporu wewnątrz, no to wybór szefa klubu parlamentarnego. Wiemy już, że jednogłośnie został nim Szymon Hołownia, ale to miało być któreś z kolei głosowanie. To też wszystko wyciekało.

0: do mediów.
1: No cóż, no to w ogóle taka specyfika chyba nie tylko polskiej, ale w ogóle polityki, że te spary po prostu dominują czasami tę narrację polityczną. Natomiast myślę, że to, że Szymon Hołownia objął to stanowisko i kieruje klubem parlamentarnym Polski 2050, to jest dobry ruch dla tego ugrupowania i to jest jakaś próba ratowania sytuacji, no bo Szymon Hołownia po prostu jest najbardziej rozpoznawalnym, no i też w jakimś stopniu najbardziej lubianym i takim, w którym wyborcy, jak powiedziałam, pokładali największe nadzieje. Wielki potencjał polityczny w wyborach, również akcentowany w wyborach prezydenckich. Więc myślę, że to jest dobry ruch. Zobaczymy, jak się to dalej potoczy, bo myślę, że generalnie ta decyzja może sprzyjać Polsce 2050. Ale też nie spodziewałabym się tutaj, że nagle pojawi się jakaś rakieta i wzbije ten 1% w sondażowych badaniach do góry jakoś stanowczo.
0: Tu musimy postawić kropkę. Marzena Tabor-Olszewska z Rzeczpospolitej była razem z nami. Pani redaktor, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję serdecznie.
2: Komentarz. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: W naszym studiu jest analityk prawny Polityki Insight, pan Maciej Czapluk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Zacznijmy może od takiej kwestii szerokiej bardzo, bo my dzisiaj skupiamy się w Polskim Radiu 24 na kwestiach bezpieczeństwa, rozumianych per se albo w kwestii polityki. Czy sytuacja, mianowicie zawirowania, które są teraz w Trybunale Konstytucyjnym, patrząc na to tak bardzo ogólnie, wpływają jakoś na bezpieczeństwo naszego kraju?
3: No to znaczy tak, no na początku wypada powiedzieć, że przez tą sytuację, przez te zawirowania, o których pan redaktor wspominał, no my tak de facto tego Trybunału Konstytucyjnego nie mamy od, nie wiem, kilku, zależy jak liczyć, ale no od kilku już na pewno dobrych lat, tak? No i teraz, jeśli mówimy o takim twardym, tak w taki najbardziej oczywisty sposób rozumianym bezpieczeństwie, no to pewnie nie wpływa, tak? No bo nie wiem, no ten Trybunał nie pojedzie na granicę i nie strąci czegoś, co wlatuje nam w przestrzeń powietrzną, tak? Natomiast, no on stanowi niewątpliwie, że stanowiłby, gdyby funkcjonował, taki mocny bezpiecznik przeciwko zapędom każdej z władz, aby w jakiś sposób naruszać polską konstytucję, tak? My w niej mamy, czy ona jest doskonała, czy nie, jest to jakby długa rozmowa, można o tym też dyskutować. Natomiast no, są w niej zapisane pewne rzeczy, które stanowią, można powiedzieć, taki rdzeń naszego państwa. No i ten Trybunał został stworzony, wymyślony po to, żeby stać właśnie na straży tej konstytucji. Nie prezydent, tak jak to teraz słyszymy od prezydenta Nawrockiego, który w taki, bym powiedział, sposób nie do końca z tą konstytucją zgodny stara się poszerzać swoje kompetencje, tylko właśnie Trybunał Konstytucyjny, tak? To on miał być tym organem, który miał politykom wytaczać granice jakby tego, co można w tym państwie robić. No więc jeśli tak spojrzymy na to bezpieczeństwo, o które pan redaktor pytał, no to niewątpliwie on na to bezpieczeństwo takie prawne obywateli wpływa jak najbardziej.
0: No i dzisiaj jest wyjątkowa data, bo dziś kończy się kadencja sędziego Trybunału Konstytucyjnego Justyna Piskorskiego. Jutro zacznie biec kadencja wybranego przez Sejm na jego miejsce Macieja Berka. I teraz pojawiają się kontrowersje, bo prezydent nadal nie zaprosił do Pałacu Prezydenckiego nowo wybranego sędziego po to, żeby przyjąć od niego ślubowanie. A jeszcze wczoraj do Sejmu wpłynęło kolejne pismo z kancelarii prezydenta. No, Karol Nawrocki chce dowodów, że Maciej Berek spełnia kryterium stażu na funkcji radcy prawnego. Czy biorąc pod uwagę konstytucję i przepisy prawa, prezydent może wymagać dodatkowych takich dowodów na to, że osoba jest odpowiednia na to stanowisko, mimo tego, że została wybrana zgodnie z prawem? Czy to jest już wykraczanie poza kompetencje głowy państwa?

0: No tak, to już o tym wspominałem w tej wcześniejszej wypowiedzi. No właśnie między innymi to zachowanie prezydenta Nawrockiego jest takim moim zdaniem wychodzeniem poza to, co zostało w Konstytucji zapisane, no ponieważ tam jest tylko tyle, że sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm, tak? No i Sejm tego, że Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego wybrał. Też Sejm, czy komisje sejmowe, czy debata na posiedzeniu plenarnym, to są okazje do tego, żeby zwracać uwagę na wszystkie te wątpliwości, nazwijmy to, które się pojawiają w trakcie, czy pojawiają się co do danej kandydatury, tak? I no tam one były, natomiast decyzja Sejmu była jaka była, tak? Znaczy jest jaka jest. No Maciej Berek został na tego sędziego Trybunału Konstytucyjnego wybrany. To, że prezydent od niego przyjmuje ślubowanie, no to w ogóle tego w Konstytucji nie ma. W sensie to wprowadziła ustawa uchwalona w 2016 roku, zdaje się, przez Prawo i Sprawiedliwość, no gdzie faktycznie ten wymóg złożenia ślubowania się pojawił. Natomiast no, jeśli czytać Konstytucję, no to tam słowa nie ma o tym, że raz, że w ogóle on musi złożyć jakieś ślubowanie przed prezydentem, a dwa, że prezydent, no tak jak mówiliśmy, ma jakieś takie kompetencje, powiedzmy, do oceniania tych kandydatur. Tak, ja tu jeszcze mogę tylko wtrącić, że to jest trochę inaczej na przykład niż w przypadku sędziów sądów powszechnych, gdzie tam jakby ta procedura też, przepraszam, opisana w Konstytucji, no ona jednak prezydentowi daje dużo większą rolę w tym całym procesie, powiedzmy, nominowania sędziów sądów powszechnych, tak? Natomiast w przypadku sędziów sądu konstytucyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, no w ogóle nie ma o tym mowy.
1: To co teraz dziać się będzie, albo może dziać z Maciejem Berkiem, bo mamy już odpowiedź ze strony Sejmu, że ponownego wysłania tych dokumentów nie będzie, więc kancelaria prezydenta prawdopodobnie nie zorganizuje uroczystości zaprzysiężenia. Czy najlepszym wyjściem byłoby to, co wydarzyło się z innymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent również tego ślubowania nie przyjął?
0: Znaczy pewnie najlepszym wyjściem byłoby jednak trzymanie się, powiedzmy, tej ustawy. No ona jest jaka jest, no ale jakaś została uchwalona i póki co obowiązuje. A więc no najlepszym pewnie wyjściem byłoby po prostu to, żeby prezydent od niego to ślubowanie przyjął, tak? Natomiast jeśli się to nie wydarzy, no to wydaje się, że jedynym jakimś takim alternatywnym scenariuszem no jest zorganizowanie takiej uroczystości, jaką widzieliśmy z udziałem tych czterech sędziów wybranych w marcu 26 roku, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, no ale zrobili to nie w jego obecności. Zrobili to w Sejmie w obecności notariusza, który sporządził z tych czynności jakby stosowne dokumenty, które następnie zostały doręczone po prostu kancelarii prezydenta. I jest to pewna forma takiego, powiedzmy, zastępczego tego ślubowania wobec tego, które jest w ustawie, no ale tak jak mówiliśmy, no innej opcji chyba wydaje się, że nie ma.
1: No i wtedy istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że prezes Trybunału Bogdan Święczkowski no, zachowałby się podobnie jak w przypadku czworga tych sędziów, o których wspominaliśmy, czyli no, nie zostałby Maciej Berek dopuszczony do orzekania. Czy jest jeszcze coś, co rządzący albo jakakolwiek inna instytucja mogłaby zrobić po to, żeby ci sędziowie wybrani zgodnie z prawem orzekać mogli?
0: Dwa dni temu chyba wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski wspominał o tym, że toczą się rozmowy. On nie wskazywał wprawdzie, kto jest stroną tych rozmów. Natomiast powiedział o tym, że toczą się rozmowy z tymi sędziami wybranymi jeszcze przez Prawo i Sprawiedliwość do Trybunału Konstytucyjnego no w celu jakiegoś takiego, powiedzmy, unormowania sytuacji w tymże Trybunale. Tak? Ja ten temat jakoś tam, powiedzmy, od czasu tej wypowiedzi zgłębiłem. No i faktycznie wychodzi mi na to, że czwórka, bo tam przypomnijmy, tak, teraz Maciej Berek jest ósmym sędzią wybranym przez tę obecną większość parlamentarną, no i w Trybunale jest siedmiu sędziów wybranych jeszcze przez Prawo i Sprawiedliwość. No i z tego, co ja ustaliłem, to czterech z tych siedmiu sędziów wybranych przez Prawo i Sprawiedliwość jest w jakimś sensie w kontakcie z tymi sędziami, którzy zostali wybrani przez ten obecny Sejm. I oni są, no chyba można tak powiedzieć, no w jakimś sensie namawiani do tego, żeby po prostu, to, i to naprawdę, to nie chodzi o jakieś, prawda, polityczne zmienianie stron czy coś takiego.

0: tylko są namawiani po prostu do tego, żeby, żeby w jakiś sposób ten Trybunał ożywić, żeby go spróbować naprawić, tak? No i takim, powiedzmy, drogą do tego, no jeszcze wtrącę, no, że na przykład słyszałem, że jednym z takich rozważanych na początek, powiedzmy, scenariuszy, no jest to, żeby ta ósemka wybrana przez ten obecny Sejm i ta czwórka, która w jakimś sensie, no tak jak mówiłem, jest w takim dialogu z nimi, czyli łącznie by to było 12 sędziów na 15 Trybunału Konstytucyjnego, podpisało na przykład jakiś taki wspólny apel, prawda, do wszystkich organów państwa, no, gdzie by się zwrócili, prawda, z prośbą o pomoc w zażegnaniu tego kryzysu konstytucyjnego, który jest w Trybunale. I to z jednej strony miałoby obniżyć napięcie, o którym być może też za chwilę uda nam się porozmawiać wobec jakby wokół tego Trybunału Konstytucyjnego, no ale z drugiej strony byłby to też taki dosyć istotny sygnał, że ta cała ósemka wybranych sędziów przez ten obecny Sejm, nie tylko trójka, ta, która złożyła ślubowanie w obecności Karola Nawrockiego, no, że ich status jest równy, krótko mówiąc, tak? I to by z kolei mogło dać wyjście do jakichś kolejnych ruchów wewnątrz tego Trybunału.
1: A jeśli chodzi o samego Bogdana Święczkowskiego, to czy istnieje jakakolwiek możliwość odwołania prezesa Trybunału Konstytucyjnego?
0: No, istnieje taka możliwość, znaczy tak, no po pierwsze możliwość taką daje postępowanie dyscyplinarne, które wobec sędziego Trybunału Konstytucyjnego można wszcząć, natomiast no faktycznie jakby droga, że tak powiem, do tego jest dosyć taka, no, skomplikowana, w sensie, że tam się losuje składy orzekające w tym postępowaniu, ono jest dosyć długie i niepewnie takie proste do zrobienia, no, zwłaszcza w tej sytuacji, która jest, tak? Natomiast no, ten wariant, o którym się też gdzieś tam mówi, powiedzmy, w otoczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który mógłby w jakimś sensie zostać tutaj zastosowany, no to jest zwołanie takiego zgromadzenia ogólnego sędziów, tak? Czyli to jest, no minimum w nim by musiało wziąć udział 10 sędziów, bo to wynika, znaczy to jeszcze zależy też jak liczyć, ale no załóżmy, że 10, tak? Czyli do tej ósemki wybranej przez obecny Sejm musiałoby dołączyć dwóch sędziów z tej grupy wybranej jeszcze przez Prawo i Sprawiedliwość. No i wtedy takie zgromadzenie ogólne miałoby kworum do działania, no i tam na nim mogłyby zapaść, powiedzmy, jakieś decyzje w stosunku do prezesa Święczkowskiego, na przykład w postaci uchylenia mu immunitetu, tak? O co już kiedyś wnioskowała w 2025 roku, zdaje się, prokuratura. No teraz się słyszy, że takie wnioski znowu mogłyby do Trybunału wpłynąć i być może tutaj jakieś, że tak powiem, ruchy miałyby miejsce.
1: A jeśli chodzi o te napięcia, o których pan wspominał, no to dotyczą one choćby budżetu na przyszły rok tej instytucji. To też jest ten kamyczek do ogródka tego, że sytuacja rzeczywiście jest napięta i wymaga jakiegokolwiek no, unormowania, bo w przyszłym roku instytucja nie będzie miała środków.
0: Tak, no z jednej strony jest to kamyczek i faktycznie coś, co niewątpliwie jakby podnosi tą temperaturę wokół Trybunału, no ale też z drugiej strony nie ma się chyba co tutaj, prawda, oszukiwać, no że jest to też sposób po prostu wywarcia jakiejś takiej presji na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tych z nadania PiSu i też na szeregowych pracowników, tak, no bo oni mają perspektywę, ten sędzia, powiedzmy, który przez, nie wiem, 6, 7, 8 lat zarabiał po 30 tysięcy złotych miesięcznie i miał jakieś do tego, prawda, inne udogodnienia, że tak powiem, wynikające z faktu bycia sędzią Trybunału, no to on sobie poradzi, tak? Natomiast ta osoba, taki szeregowy pracownik, który, prawda, no, którego zarobki były niewspółmiernie mniejsze, no on już się może zacząć zastanawiać w sumie, że od czego ja będę, prawda, od stycznia czy od lutego żył. Być może niezbyt to jest eleganckie, ale też no, z drugiej strony jakby finansowanie nadal tej instytucji w takiej formie, w jakiej ona jest, no chyba faktycznie po prostu nie ma sensu. Natomiast to, co ja mówiłem o tym podnoszeniu temperatury, tak, no to też mi chodziło o to, co się pojawiły te informacje 11 września, zdaje się, o tym, że jest szykowane jakieś, powiedzmy, siłowe wejście do Trybunału Konstytucyjnego, tak, że tam mieliby się pojawić funkcjonariusze policji i w jakiś sposób ten budynek gmach, że tak powiem, zdobyć. No i tam po tym wydarzeniu zaczęły się, prawda, formować jakieś takie, nazwijmy to, straże tego, takie obywatelskie, powiedzmy, natomiast no, dziwnie pojęte jest to obywatelstwo w tym znaczeniu, w tym kontekście, no bo tam jakieś, prawda, miasteczka, Robert Bąkiewicz,

Wicz, Ruch Ochrony Granic, no takie towarzystwo ogólnie, bym powiedział, prawicowo-awanturnicze się tam grupuje, no które chce w jakimś sensie zablokować, gdyby taka możliwość jakby faktycznie miała się zrealizować, tak, takiego siłowego przejęcia tego, tego budynku. No przedsmak tego w jakimś sensie widzieliśmy w ostatnich dniach.

0: by wystosowali jakiś, no może nie wszyscy, ale większość na przykład tych sędziów z tymi nowymi wspólnie by wystosowała jakiś taki apel, no to być może na przykład do części tych osób, która tam koczuje, no dotarłoby, że no może to nie jest do końca tak, prawda, jak to Telewizja Republika czy jakieś inne takie tego typu media przedstawia.
1: No i jeszcze jest jeden wątek, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, a mianowicie Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie wyznaczania i zmian składów orzekających w Trybunale. No a w tym procesie brała udział m.in. Julia Przyłębska. Czy to oznacza kłopoty byłej prezes Trybunału?
0: Znaczy ja nie wiem, czy kłopoty, znaczy w jakimś sensie pewnie tak, natomiast no to tak jak ja zawsze, prawda, dziecku tłumaczę, że to nie są kłopoty, to są konsekwencje, w sensie no coś się robiło, jakieś decyzje się podejmowało. No i może przyjść taki moment, że trzeba będzie po prostu za nie odpowiedzieć, no ponieść jakąś odpowiedzialność, tak? No to, co się, to też, prawda, no nie dziwię się, no nie każdy tam z lupą, prawda, na ten Trybunał patrzy, natomiast no jakoś tam nawet pobieżnie obserwując to, co się wokół tego Trybunału przez ten czas prezesury Julii Przyłębskiej działo, no to tam naprawdę, ja się już jakoś nie chcę wyzłośliwać, mówić o jakimś Trybunale Lekkich Obyczajów i tak dalej, natomiast no tam się naprawdę działy rzeczy złe, te składy były wybierane absolutnie z takim, prawda, żeby mieć absolutną pewność, że wyrok zostanie wydany taki, jakiego oczekuje aktualnie wtedy rządząca większość. Manipulowanie tymi składami no, było dosyć powszechne. Przecież to sami sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, ci wybrani przez PiS, oni sami pisali listy, gdzie opisywali to, to manipulowanie składami przez Julię Przyłębską. No więc czy kłopoty? Pewnie tak. Natomiast no, ja wolę stwierdzenie, że to są po prostu konsekwencje tych działań. No.
1: A czy istnieje możliwość, jakakolwiek możliwość podważenia orzeczeń przez te składy, które zostały powołane z naruszeniem, jeśli oczywiście przed sądem zostanie to udowodnione?
0: No pewnie by jakaś taka procedura mogła się znaleźć, natomiast no też pytanie, no bo to są jednak czasy już dosyć, no nie mówię, że jakieś bardzo odległe, tak? Natomiast no już trochę czasu upłynęło od tego momentu, kiedy to się działo, powiedzmy. No więc też pytanie, czy w ogóle byłby sens, prawda, jakby odwracania skutków na przykład tych orzeczeń i tak dalej, tak? Pewnie w jakichś takich bardziej drażliwych, cały czas w jakimś sensie aktualnych sprawach byłyby próby takich działań, natomiast no jakby pewnie w większości pozostałych już po prostu, no mówiąc tak kolokwialnie, machnięto by na to ręką i by po prostu byśmy nad tym wszystkim przeszli dalej, no.
1: I tak w Polskim Radiu 24 mówił analityk prawny Polityki Insight, pan Maciej Czapluk. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
4: W Grodnie najbardziej brakuje znajomych. Łatwiej ich spotkać w Białymstoku, Warszawie czy Wilnie. A kiedy spotkałem na Placu Sowieckim znajomego, patrzył na mnie jak na UFO. Tak o swoim mieście napisał kilka dni temu Andrzej Poczobut. Jak jeszcze zmieniło się Grodno przez ostatnich 5 lat, gdy Poczobut był więźniem w kolonii karnej Łukaszenki? Jak zmieniła się Polska, którą teraz dziennikarz przemierza wzdłuż i wszerz? Andrzej Poczobut będzie gościem audycji Adres Zamieszkania w sobotę po 14:00. Zapraszam, Agata Kowalska.
5: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wyszukujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem Polski dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12:06 na antenie Polskiego Radia 24. Jaremia Mrożek, zapraszam.

0: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Rozmowy o bezpieczeństwie na szczycie za zamkniętymi drzwiami. Dwie godziny trwało spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem resortu obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Wicepremier mówił potem dziennikarzom, że rozmowa była bardzo potrzebna.
1: Myślę, że we wszystkich ośrodkach władzy, w rządzie, w parlamencie, u pana prezydenta musi być to i jest to poczucie. Po tej rozmowie mam takie wrażenia i odczucia, jest to poczucie budowy wspólnego mianownika, jakim jest bezpieczeństwo. Jest to nam w tych trudnych momentach bardzo potrzebne. Bardzo ważny element to jest współpraca z naszym głównym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi. I tu rola pana prezydenta, jego osobiste relacje z prezydentem Trumpem dla Polski są bardzo ważne. Jako rząd mamy tego i świadomość, i doceniamy te wzajemne relacje.
0: Rozmowy podsumowała też Kancelaria Prezydenta. W mediach społecznościowych zaznaczyła, że spotkanie odbyło się przed wylotem Karola Nawrockiego do Nowego Jorku, gdzie odbędzie się debata generalna podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Rozmowa dotyczyła obecnej oceny bieżącej sytuacji bezpieczeństwa, napisano. Ostrzeżenia o zagrożeniu atakiem z powietrza paraliżują lokalne społeczności, podkreśla były oficer Agencji Wywiadu, podpułkownik Marcin Faliński. W podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów mówił, że państwo powinno lepiej rozpoznawać zagrożenia.
2: Bardzo ważne jest rozpoznanie, gdzie ten atak przewidywany, gdzie jest trajektoria lotu, czy jaka jest trajektoria lotu. No bo nie może być tak, że całe województwo na Podkarpaciu, no tam gdzie jest chociażby no, turystyka, żyją ludzie z turystyki, żeby mieli alarmy, bo to już akcja z niedźwiedziami spowodowała wyludnienie od turystów, a teraz jeszcze mamy to, więc to będzie powodować właśnie takie skutki, jakie Rosjanie zamierzają, czyli wprowadzenie chaosu, niepewności, niewiary w działanie władzy na poziomie gminy, powiatu, województwa.
0: Przedwczoraj, tuż przed południem, w województwach lubelskim i podkarpackim zawyły syreny, a do mieszkańców wysłano alerty RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. To wszystko z powodu rosyjskiego drona, który szybko zbliżał się do polskiej granicy i który ostatecznie spadł 4 kilometry od przejścia granicznego w Dorohusku. Mieszkańcy położonego w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy Chełma z niepokojem reagują na powtarzające się incydenty.
3: Każdy się boi, nie tylko ja. Wszyscy się boimy. To jest niebezpieczne. Przecież to jest granica, blisko.
4: Słyszałam i to w Zamościu byłam, tam też było. To już nie wiadomo, co oni w końcu tutaj kombinują, czy to będzie, czy to nie będzie. Dla mnie to oni tak narzucają nam to wszystko. Jakby odpycham od siebie, że to w ogóle takie rzeczy będą miały miejsce, no ale no jednak gdzieś ten strach tam jest, no ale tak, żeby się szykować, czy coś, to nie.
5: Wiadomo, no wojna się dzieje blisko naszej granicy, więc no jakieś tam niebezpieczeństwo istnieje. No póki co nic się generalnie złego nie stało, więc trzeba uważać, stosować się do tego, co służby mówią i tyle. Przelecieć może, no i jakie to stanowi zagrożenie, tak naprawdę nie wiemy. Przypadkowy dron może uderzyć w coś.
6: Byłam w piwnicy, także nie byłam zagrożona. Podejrzewam, że jeszcze sobie ludzie nie dają sprawy z tego, co nam grozi.
0: Z kolei w niedzielę również w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku po ukraińskiej stronie rosyjski dron uderzył w stację benzynową i w pociąg. W poniedziałek rosyjski dron odnaleziony został na plaży w Rusinowie niedaleko Jarosławca w województwie zachodniopomorskim. Prezydent Donald Trump podpisał ustawę o sankcjach wobec Rosji, poinformował Biały Dom w oświadczeniu. Dzięki ustawie USA będą mogły obłożyć twardymi sankcjami Moskwę, ale również nałożyć wysokie cła na kraje kupujące najwięcej rosyjskiej ropy i gazu.
7: Ustawa imienia zmarłego niedawno senatora Lindsey'a Grahama nakłada obowiązkowe sankcje na rosyjskich urzędników, banki i projekty energetyczne, a także na samego Władimira Putina. Mają one wejść w życie w ciągu 30 dni. Cłami można objąć także kraje, które w ostatnim roku znalazły się w pierwszej piątce importerów rosyjskiej ropy i gazu. Ustawa daje jednak prezydentowi dużą swobodę w udzielaniu zwolnień z sankcji. Tak więc to od Donalda Trumpa będzie zależało, czy i w jaki sposób użyje jej jako narzędzia nacisku na Moskwę. Z Białego Domu.

0: Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Młodzi mieszkańcy Krakowa już zdecydowali. Uczniowie z 13 szkół średnich zagłosowali w prawyborach na prezydenta miasta. Frekwencja wyniosła nieco poniżej 50%. Wyniki zdecydowanie różnią się od tych widocznych w sondażach.
2: Gdyby o wynikach decydowali uczniowie, do drugiej tury wszedłby Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i Aleksandra Owca z Partii Razem, mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
3: Łukasz Gibała i Aleksandra Owca najbardziej potrafią docierać do młodych ludzi.
2: Na Łukasza Gibałę zagłosowało ponad 27% uczniów, a na Aleksandrę Owcę prawie 20%. Na trzecim miejscu z 10% poparciem znalazł się Michał Klimek, kandydat Konfederacji Korony Polskiej.
3: To będzie bardziej widoczne w najbliższym wyborach, że naprawdę młodzi ludzie będą głosować na partie bardzo skrajne w prawo i skrajne w lewo.
2: Poniżej 10% głosów otrzymali kandydat PiS Michał Drewnicki i kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska. W prawyborach wziął udział 3175 uczniów, którzy oddali ponad 8% nieważnych głosów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Wybory w Krakowie odbędą się 27 września. Według ostatnich sondaży w drugiej turze wyborów z Łukaszem Gibałą zmierzyłaby się senator Monika Piątkowska. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Jazdę kierowcom utrudniają lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 9 do 11 stopni nad morzem, miejscami 13. W dzień na Pomorzu Zachodnim deszcz, a temperatura od 19 do 22 stopni.
5: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
4: Gość Polskiego Radia 24.
6: Profesor Wojciech Rafałowski, socjolog polityki, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
7: Ja nie nazywam Sejmu ostoją demokracji. Polska jest krajem demokratycznym, nie jedynym w tym regionie, więc to ostoja to jest takie, nie wiem, małe miejsce, gdzie tylko tam jest demokracja. Ja uważam, że w całej Polsce mamy demokrację, w samorządach, w rozmaitych miejscach.
6: Ja użyłam słowa ostoja, bo tak. Pomyślałam, że to taki matecznik.
7: A, matecznik, no... Może trochę. Centrum tak, ale matecznik, prawda? Demokracja to wszystkim władza ludu. Jasne. Przez reprezentantów, więc ja tutaj bym pewnie polemizował na poziomie
6: pojęciowym. Tak. Jedną z tych chorób da się okiełznać, twierdził zdaje się Sławomir Nitras, mówiąc o Marcinie Horale. To znaczy, kogo chce Koalicja Obywatelska? No. Czy koalicja rządząca okiełznać Rozwój Plus, Marcina Horałę? Kogo?
7: To znaczy, to jest było... No, myślę, że te dzisiejsze w ogóle argumenty były dosyć finezyjne, jak na polski Sejm. Ja tak odebrałem, że to się z pewną przyjemnością taką
6: Dżuma
7: rozrywkową
6: cholera?
7: Słucha.
6: Gdzie tu finezja, panie profesorze?
7: No, bywało gorzej. Bywały zarzuty agenturalne, zbrodnicze i tak dalej, więc ja jakby uważam, że te były jeszcze w miarę finezyjne. Ale o co tutaj chodzi? No, ewidentnie koalicja rządząca stwierdziła, że może jeszcze bardziej skłócić PiS ze swoimi byłymi posłami, czyli z Rozwojem Plus, i z tego powodu postanowiła zamieszać w tym kotle i wybrać Marcina Horałę jako reprezentanta ugrupowania Rozwój Plus, co jest... To był przykład takiej typowej rozgrywki parlamentarnej na poziomie politycznym o niewielkich konsekwencjach dla obywateli. Więc dzisiaj myślę, są dużo ważniejsze sprawy, takie jak paliwa, wojna, bezpieczeństwo, prawda, rosyjskie ataki hybrydowe. To są ważne sprawy. Natomiast tu mieliśmy pewne wydarzenie sejmowe, które musiało się wydarzyć, bo jest to element rozgrywki parlamentarnej, które może mieć znaczenie dla potencjalnych list tworzonych przed przyszłym wyborami, więc na tym poziomie to jest o tyle istotne, że im bardziej skłóci się Rozwój Plus z Prawem i Sprawiedliwością, tym bardziej mniej prawdopodobne jest, że te ugrupowania najpierw będą mogły tworzyć listę wspólną, potem, że jeżeli obydwa wejdą do Sejmu, to będą tworzyły koalicję. To wszystko jest gra na te przyszłe rozrachunki, więc to o tyle ma znaczenie.
6: No tak, bo wczoraj się zastanawialiśmy nad dwoma scenariuszami. Ja nie przewidywałam większej liczby rozwiązań, to znaczy albo żaden, albo Horała.
7: Znaczy tak, znaczy ja spodziewałem się wyłącznie Porały, no bo że jakby, znaczy to jest tak oczywisty kierunek dla

0: koalicji rządzącej, no, która ma większość. No więc to, że wybrała Horałę, który jest dużo bardziej opłacalny, tu oczywiście były uzasadnienia, to prawda, że lepszy Horała z umiarkowanego rozwoju plus niż Ociepa z tego PiSu, który w tej chwili jest pogrążony w rozmaitych aferach, prawda? Prawie dzień w dzień dowiadujemy się o jakichś nowych wątkach, nowych problemach. Znaczy tu jest bardzo dużo, więc oni mogą to bardzo ładnie uzasadnić, że mamy dwóch kandydatów, wybieramy tego z tej partii, która nie jest tak umoczona, chociaż, prawda, jak się, nie wiem, tam Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych cały czas jakoś wisi nad Mateuszem Morawieckim, chociaż o tej sprawie mniej słyszymy w tej chwili. Więc postanowili, powiedzieli wprost, że wybierają mniejsze zło, co w tej chorobowej metaforze zostało zawarte.
1: A jest pan ciekaw targów politycznych? Bo ja jestem przekonana, że coś za tym jest. Może jakieś prezydenckie weto do odrzucenia? Nie wierzę tylko i wyłącznie w jakąś, no powiedzmy, mniejsze zło.
0: To byłoby dużo. To znaczy, mi się wydaje, że do tej decyzji wystarczył argument, że Horała i ten, ta... Wystarczającą nagrodą za to głosowanie jest to, że PiS, Rozwój Plus będą jeszcze bardziej skonfliktowane. Znaczy, gdyby do tego jeszcze była taka wisienka w postaci możliwości odrzucenia jakiegoś weta prezydenckiego, no to wtedy super dla koalicji. Natomiast wydaje mi się, że to byłaby zbyt wysoka cena dla Rozwoju Plus. To znaczy, to nie jest jeszcze takie... Znaczy, to nie jest na tyle... To jakby musieliby więcej dostać, moim zdaniem, żeby rzeczywiście zdecydować się na odrzucenie jakiegoś weta prezydenckiego, na przykład w sprawie tej ustawy paliwowej, która w tej chwili, czy znaczy, przepraszam, nie, ustawy dotyczącej tych nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Byłoby to cenne, ale wydaje mi się jakoś... Wydaje mi się, że pewna polityczna nierównowaga.
1: Nie wiemy, co mogliby dostać.
0: Tak, no. Czasem tak jest. Czasem się zawiera układy z jakąś otwartą opcją współpracy, ale wydaje mi się, że jednak wciąż pamiętajmy, Rozwój Plus, to jest odprysk Prawa i Sprawiedliwości.
1: I jeszcze
0: nieufność pomiędzy...
1: Ani dziś, ani za miesiąc, ani nawet za pół roku nie może... Właściwie trudno przewidzieć... potencjalne koalicje powyborcze, wszystko jest jeszcze możliwe.
0: Wszystko
1: prawda?
0: Jest możliwe.
1: Wszystko
0: no bo
1: się nie... może wydarzyć, tak. A potem po wyborach może się okazać, że och, jak pięknie się dogadujemy w jakimś szlachetnym celu.
0: Tak, jak najbardziej. Znaczy, żeby zatrzymać PiS i Konfederację Korony Polskiej, no to my wejdziemy w koalicję z Rozwojem Plus,
1: czego
0: tak może powiedzieć
1: robi.
0: Donald Tusk.
1: Dla dobra.
0: Tak,
1: wspólnego. Szymon Hołownia, nowym szefem klubu Polski 2050, nie szefem partii, ale szefem klubu, wraca do gry? Twierdzi, że nie uciekł
0: zakresie.
1: Obrażony, ale no wraca, będzie miał wpływ jako szef klubu też.
0: Jak najbardziej. To znaczy, wszystko zależy od tego, jak się tam w rzeczywistości układa współpraca między nim a Katarzyną Połczyńską-Nałęcz. Bo jeżeli to jest... Bo zwykle jest tak, że rzeczywiście szef klubu i szef partii to są inne osoby. Więc żeby to nikogo nie dziwiło, zwykle jest tak, szef partii mówi o kierunku, gdzie partia zmierza, robi pewne wielkie plany i wielkie strategie, a szef klubu zajmuje się taką codzienną pracą sejmową, prawda, organizowaniem, żeby to wszystko miało odpowiednie ramy formalne.
1: No tak, ale zwykle są to osoby, które z szefami partii
0: blisko współpracują.
1: Doskonałe komitety.
0: Tak, oczywiście jest bliska relacja między jednym a drugim, natomiast w tym przypadku mamy do czynienia trochę z odwróceniem ról. To znaczy, jak ja bym sobie wyobrażał, kto tu miałby być tym kierunkowym, to myślałem, że Hołownia, a Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dla mnie jest osobą, która wykonuje taką pracę konkretną no ona wykonuje ją w rządzie, więc to jest trochę inna sytuacja. Wydaje mi się, że to jest raczej próba właśnie powrotu Hołowni do gry, który no, gdyby wystąpił otwarcie przeciwko Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, no to byłby chaos. Znowu mielibyśmy to, co w styczniu, te wszystkie epopeje i problemy. I wcale sukces, on chyba przegrał nawet jakąś taką próbę, więc widzimy, że to jest próba takiego powrotu, no, on będzie mówił na z góry upatrzone pozycje, ale wydaje mi się, że to jest raczej nagroda pocieszenia po tym, że nie udało mu się wejść do rządu.
1: Gdy lider, założyciel chce stanąć na pierwszej linii, naturalną i jedyną mądrą decyzją szefa klubu jest zrobić mu miejsce i przekazać pałeczkę, to dotychczasowy szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis. Spotkał się pan gdzieś z jakąś sugestią, opinią na temat relacji Pełczyńska-Nałęcz-Hołownia?
0: Kiedyś to była relacja pozytywna, ale w tej chwili to nie wiem, jak to wygląda. Wiadomo, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest trudną ministrą dla Donalda Tuska, ponieważ generalnie lubi mu się stawiać. I to jest, o tej relacji słyszymy sporo. Natomiast między nim a Hołownią, no Hołownia generalnie jak ustępował z kierowania partią, no to namaszczał Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz na tym, żeby to ona go zastąpiła. Więc tutaj było to dosyć takie zgodne.
1: No tak, ale podobnie nie słyszymy wiele o planach politycznych na razie Stowarzyszenia Centrum, prawda? Czyli tej grupy posłów, która się wyodrębniła z Polski

0: 2050. No to już czas, żeby się określić, żeby podjąć jakieś działania.
1: Dobrze by było, no tylko, że dobrze by było też, gdyby oni mieli jakieś poparcie, które nie jest w granicach błędu statystycznego.
0: No ale żeby mogli walczyć o poparcie, to muszą mieć strukturę,
1: muszą mieć,
0: prawda?
1: Tak, oczywiście, muszą mieć wizję, ale to jedno z drugim. To znaczy, jak się jest takim odpryskiem, to trzeba by było troszkę wcześniej się za to wziąć. To znaczy, jak odchodzimy z partii, która istnieje, to odchodzimy w imię czegoś, prawda? W imię, najlepiej w imię jakiegoś ideału, czyli tworzymy nową partię albo żeby wprowadzić nowe kwestie na scenę polityczną, albo odświeżyć ideologię, albo uczynić ją na nowo, albo być na przykład takim projektem nowości. Ale to Hołownia, prawda? Cała partia Hołowni była tym projektem nowości, który nie odświeżał ideologii, nie próbował wprowadzać nowych kwestii, tylko próbował wprowadzić nowy styl na scenę polityczną. No, wejście do koalicji rządowej zawsze tego rodzaju mrzonki likwiduje, no bo polityka jest dosyć przewidywalna i to, jak się działa, no trudno zmienić styl w sposób drastyczny, prawda? To trzeba być mamdanim w Nowym Jorku, żeby rzeczywiście odświeżyć styl uprawiania polityki. To
0: nie,
1: jest,
0: no trzeba tak. Gruszki na wierzbie obiecywać. Jakieś ekstra podatki od najbogatszych.
1: Mamdani te gruszki przywiózł, więc i te...
0: No, ale podatki od tych najbogatszych obiecał.
1: Obiecał, co ciekawe, jeżeli o tym mówimy, on podniósł podatki dla najbogatszych, a w tej chwili liczba milionerów w Nowym Jorku tylko wzrosła. Więc oni wcale nie wyjechali, tylko jeszcze się sprowadzili. Więc tutaj bardzo ciekawe wyniki, ale pewnie Nowy Jork jest tematem na osobną rozmowę.
0: Jest swojego rodzaju ewenementem. No dobrze, ale żeby ruszyć z ofensywą polityczną, to także Rozwój Plus musi się partyjnie, politycznie ukonstytuować. 15 października, zdaje się, na tę datę Mateusz Morawiecki zapowiadał początek ofensywy. Nieprzypadkowa data, no, prawda?
1: Tak.
0: Symboliczna. Nie wiem, a tutaj jakieś to wróble ćwierkają? Czy ktoś szepcze? Coś wiadomo na ten temat? No kilku miesięcy potrzeba w sumie, żeby sformalizować partię.
1: Tak, znaczy wiemy, że to się już rozpoczęło. Mieliśmy już tą pewną takie niewielkie fale przechodzenia i myślę, że ta partia w tej chwili krzepnie, tylko że my o tym jakby nie słyszymy aż tak dużo, prawda? Pewne rzeczy się muszą wydarzyć, jeżeli nie za kulisami, to w regionach, w zaciszu tych komórek partyjnych, więc sądzę, że rzeczywiście no, dowiemy się o efektach tej pracy właśnie 15 października, to jest już za 3 tygodnie, więc całkiem niedługo.
0: Premier Donald Tusk apeluje o nieuleganie rosyjskiej propagandzie. W specjalnym wystąpieniu w Sejmie podkreślał, że wobec działań Moskwy konieczne jest zachowanie jedności na arenie politycznej. Przypomnijmy słowa premiera.
2: Nie brakuje sił, które można nazwać jawną opcją prorosyjską. Wiecie co? Chyba dzisiaj warto być poważnym przez chwilę i nie poszczekiwać. Proszę. Wydaje się rzeczą absolutnie niezbędną, żebyśmy wszyscy, tu też zwracam się szczególnie do koleżanek i kolegów z Konfederacji, żeby w żadnym wypadku nie uczestniczyć w promowaniu treści, na jakich bardzo zależy Rosjanom. Szczucie na Unię Europejską, szczucie na naszych sojuszników, szczucie na Ukraińców jest wprost wykonywaniem strategii rosyjskiej. Wszyscy to muszą wreszcie zrozumieć.
0: A były minister obrony Mariusz Błaszczak w Sejmie właściwie w tym samym czasie mówi o generałach tych z większym doświadczeniem, generałach Wojska Polskiego, że starsze pokolenie dowódców to beton i powinni odejść. Cisza byłaby wskazana w tym czasie, prawda? Ja nie mówię o jakimś radykalnym poparciu.
1: Tak, ja myślę, że tutaj Mariusz Błaszczak mógłby się ograniczyć do jakiejś krytyki szczegółów. Jeżeli musi krytykować, znaczy jeżeli, bo ma prawo krytykować, ale jakby mógłby się...
0: Ale panie profesorze, z tymi generałami współpracował, prawda? Kiedy był ministrem obrony narodowej. Nie przeszkadzało
1: jakby,
0: wtedy.
1: Tak, wtedy miał wpływ na te sprawy, tak, to mógł coś z tym zrobić, jeżeli miał jakieś zastrzeżenia. Jeżeli mówisz, że taki beton wieloletni, no to za jego czasów przecież funkcjonował, jeżeli nic nie mógł z tym zrobić, to albo nie chciał, albo był słaby, więc ani jedno, ani drugie nie jest chwalebne dla polityka. Znaczy, opozycja ma w takich, nie musi być w takim sytuacją głosić jakiejś apoteozy rządu. To znaczy, może zachowywać dystans, może milczeć, może wytykać błędy bieżące, może zgłaszać korekty do różnych miejsc. Natomiast to nie jest, znaczy, nie wydaje mi się, to jest jako potrzebna forma krytyki. To znaczy, to nie jest coś, co ma sens w tym przypadku.
0: Rodzajem demonstracji jest wizyta Donalda Tuska w Kijowie?
1: I tak, no to jest, znaczy każda wizyta w kraju objętym wojną jest formą...
0: Ale myślę też o nas, o naszym środowisku politycznym. Boże, dla Ukraińców to ważny gest, owszem, ale myślę o tym, co u nas się
1: czyli
0: dzieje.
1: Tak, na poziomie krajowym rzeczywiście, no jeżeli... Znaczy, zdziwiło mnie tylko to, że Donald Tusk wczoraj ogłosił, że jedzie na Ukrainę i dzisiaj to robi. To znaczy takie, czy na miejscu ochrony prezydenta, premiera, no to bym był taki dosyć zmrożony, prawda?
0: No nie, ochrona społeczna wiedziała wcześniej.

0: O wizycie premiera mówi się, gdy on już dojedzie, albo najmniej, gdy już wyjedzie z
1: Kijowa.
0: Chodzi
1: panu o to wyprzedzenie.
0: Chodzi mi o to wyprzedzenie, tak. Bo to, że to jest taka demonstracja na poziomie też polityki krajowej, jak najbardziej, słusznie, ale bym się nie... doceniam to. Uważam, że to jest dobre działanie, prawda? Trzeba oglądać te zagrożenia na bieżąco. Natomiast zdziwiło mnie to, że dzień wcześniej o tym poinformował.
1: Dziękuję panu za komentarz. Profesor Wojciech Rafałowski z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A z nami generał w stanie spoczynku, dr Mieczysław Bieniek, ekspert do spraw bezpieczeństwa, były zastępca dowódcy NATO. Dzień dobry, panie generale.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Panie generale, w związku z tym, o czym mówił chwilę temu, niedawno, były minister obrony narodowej, pan Mariusz Błaszczak, o tym, że starsi wiekiem, jak sądzę, generałowie w polskim wojsku to beton i trzeba ich wymienić. Przepraszam, że do tego nawiązuję, bo ta sytuacja jest dla mnie trudna do wyobrażenia, co dopiero dla pana.
3: Wie pani co, ja tego wysłuchałem z pewnym zażenowaniem, niedowierzaniem i z oburzeniem, bo to trudno nawet skomentować. Ci ludzie, ja nie wiem, kogo on miał konkretnie na myśli, a gdyby ich wymienił imiennie, to pewnie by skierowali sprawę do sądu, społeczeństwa cywilnego. Ci ludzie narażali życie dla ojczyzny. To nie jest wielkie słowo. Ci ludzie byli ranni. Ci ludzie dowodzili żołnierzami na misjach w Iraku, w Afganistanie, prowadzili ciężką pracę w czasie swojej długoletniej służby. Przekazywali wszystko to, co mają najlepsze. Tą wiedzę, wychowanie, spokój, planowanie. Ci ludzie służyli w strukturach NATO. A że niektórzy z nich skończyli akademię, powiedzmy, w kierunku wschodnim, bo nie byli wszyscy. To byli tylko niektórzy, bardzo mało ich było. Natomiast ja nie wiem, to jest trudno skomentować po prostu. Nie chciałbym tego komentować. To się po prostu niewyobrażalna rzecz, że taki człowiek był ministrem obrony narodowej. Nie do uwierzenia.
1: Prawda? Bo nawet jeśli jakiekolwiek wątpliwości były, to jest hipoteza. To był ministrem obrony narodowej, mógł działać.
3: No właśnie, mógł działać. Był tym ministrem dosyć długo. Zresztą wielu z bardzo zdolnych generałów, bardzo wykształconych, z wielkimi sukcesami odeszło samodzielnie, a niektórzy zostali po prostu zmuszeni do odejścia właśnie za rządów Macierewicza i Błaszczaka.
1: Zostawmy ten temat. Refleksji, prawda, też naszych słuchaczy. Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tak zwanej koalicji antybalistycznej. To jest informacja od Wołodymyra Zełenskiego. Powstała koalicja 8 państw. Usłyszeliśmy o tym podczas spotkania w Kijowie przedstawicieli kilku europejskich państw, zwłaszcza naszych sąsiadów, tych, którzy tworzą flankę wschodnią też. Ukraina w tej chwili bardzo potrzebuje, panie generale, gestów solidarności i takiej precyzyjnej informacji. Jesteśmy z wami, nie zostawimy was.
3: Tak, potrzebuje bardzo, ale oprócz tych gestów solidarności potrzebuje pocisków przeciwlotniczych, potrzebuje wsparcia logistycznego, potrzebuje wiadomości wywiadowczych i je otrzymuje. Jeśli chodzi o tą koalicję antybalistyczną, to dobry prognostyk i dobre wiadomości tylko dla Ukrainy, a przede wszystkim dla nich, ale i dla nas, i dla państw, które potrzebują, używają systemy Patriot. Pamiętajmy o tym, że umieszczenie fabryki albo miejsca produkcji tych pocisków było obiecane przez prezydenta Trumpa, ale później on określił, że jednak trzeba się głęboko zastanowić, gdzie tą technologię, komu ją przekazać i prawdopodobnie ona będzie przekazana, ta technologia, bo w tej chwili Niemcy zabiegają bardzo mocno. Pamiętajmy, że Niemcy są krajem, który ma największą ilość baterii przeciwlotniczej. Później jest Holandia i tak dalej, ale my jesteśmy w tej koalicji i już mamy w tej chwili bardzo zaawansowane rozmowy obsługi systemu Patriot, bo one co dekadę muszą być obsługiwane, muszą być konserwowane, muszą być sprawdzane. To jest pierwsza. Chodzi o PAK-3. A system ich produkcji, fabryki, które mają takie zdolności, będą ulokowane prawdopodobnie na jednym z tych krajów, które wymieniłem.
1: Czy to a nie w Polsce, panie generale, bo mówił o zgodzie w ogóle na przekazanie licencji, której miał udzielić Trump. Mówił prezydent Trump, przepraszam, Wołodymyr Zełenski, ale mówiła też nasza wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, że była w Stanach Zjednoczonych, rozmawiała o tym i jest wstępna zgoda. To może my

0: nie chcę wychodzić przez szereg i mieszać tu porządków. Mamy wstępną zgodę na obsługę i serwisowanie pocisków PAK-3. To już jest pewne. Natomiast jeśli chodzi o produkcję, to jeszcze te sprawy będą dogrywane. Ta wzmożona ofensywa dyplomatyczno, powiedzmy strategiczna naszych przywódców. Prezydent Nawrocki udaje się do Stanów Zjednoczonych. Prezydent, premier Tusk z wizytą w Ukrainie razem z innymi przywódcami europejskimi. Wicepremier udaje się do Stanów Zjednoczonych na rozmowy dotyczące uszczegółowienia baz, położenia tych baz, ilości i tak dalej, miejsc. To wszystko wiąże się z bezpieczeństwem w szerokim tego słowa znaczeniu. I być może ta decyzja o ewentualnym produkcji pocisków w ramach tej koalicji antybalistycznej będzie powiązana również z rozmieszczeniem baz w Polsce. Ale poczekajmy jeszcze. My jesteśmy zdecydowani w tych działaniach organizacyjnych. Delegacja amerykańska była, ustalenia z Amerykanami i z Polakami są po obydwu stronach. Decyzja wkrótce odnośnie lokalizacji zapadną, ilości oraz tego, jakie to będą wojska, jakie to zwiększa możliwości bojowe, w jaki sposób będzie to odstraszało naszego ewentualnego przeciwnika, który jest na wschodzie.
1: Panie generale, w Polsce około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich jest, a w Europie?
0: No w Europie
1: mniej więcej?
0: Jak w Ramstein, w Rocie w Hiszpanii, w Neapolu, w Holandii, w Belgii są śladowe ilości. Jest tych żołnierzy około 20 paru tysięcy w tej chwili, różnych kategorii. I ten przegląd, który Departament Obrony wykonuje i ma ogłosić go pod koniec roku, powie dokładnie, jakie będą jednostki zostaną, gdzie będą jeszcze składy i magazyny, zapomniałem jeszcze o kierunku północnym. Ten Nord High jest bardzo ważny, High North jest bardzo ważny dla, czyli Szwecja, Norwegia, Finlandia, dla sojuszników amerykańskich. I tam będą również rozlokowani żołnierze i bazy ze sprzętem, na które ewentualnie w razie kryzysu i konfliktu Amerykanie przerzucą swoje wojska. Bo pamiętajmy o tym, że stabilna i mocna Europa jest w interesie Stanów Zjednoczonych, w interesie politycznym, strategicznym i gospodarczym. Duże gospodarcze interesy Ameryka ma w Europie.
1: A zaczęliśmy myśleć, panie generale, że właśnie tak nie jest, że są skupieni na innych częściach świata, na Bliskim Wschodzie, na Tajwanie, a Europa jest traktowana po macoszemu. Ja już uzasadniam, dlaczego zapytałam o liczbę żołnierzy, bo z jednej strony słyszymy o stałej bazie w Polsce, czyli nie wojskach rotacyjnych, a stałej bazie, która jest na etapie projektu. A z drugiej strony słyszymy takie polityczne szepty, nie wiem jak to nazwać, o radykalnej redukcji wojsk amerykańskich w Europie. Jak to się ma jedno do drugiego?
0: Pamięta pani rok temu, kiedy prezydent Trump zapowiedział, że całkowicie zmniejszy ilość wojsk, inny będzie dowódca NATO, nie będziemy w ogóle żadnego mieli zobowiązania, a co dalej się dzieje tak, że Amerykanie te twarde zobowiązania, parasol nuklearny, strategiczne dowództwo, dane wywiadowcze i bardzo wrażliwe sprawy, których na razie Europa nie może jeszcze, powiedzmy sobie, wypracować, Amerykanie nadal utrzymują. Ważne jest to, jakie możliwości te wojska, które tutaj będą, czy to będzie lotnictwo, czy to będą siły specjalne, czy to będzie wywiad rozpoznania, czy sztab i dowództwo korpusu, który na siebie przyjmie wojska, to jest istotne. Dlatego my musimy rozbudowywać system wsparcia logistycznego. Bazy, porty, składy paliwowe, no i ta słynna ściana wschodnia. To nie jest ściana w rozumieniu niektórych, że to tak jak z pierwszej czy z drugiej wojny światowej, betony, prawda, jeże, miny. Nie, to proszę państwa, to też jest, ale przede wszystkim to jest nasycenie elektroniką, nasycenie systemami rozpoznania wywiadu, sensory. No i oczywiście ta słynna ściana dronowa. Niektórzy pytają, co to jest ta ściana dronowa? Czy te drony będą leciały i stały tam sobie? Nie, to będzie zintegrowany system uderzeń dronowych w przypadku, gdyby drony nieprzyjacielskie chciały wtargnąć w naszą przestrzeń powietrzną. Będziemy je zwalczali swoimi dronami, systemami przeciwlotniczymi, ale również mamy możliwości wysłania swoich dronów na cele, które będą się zbliżały do naszej granicy i razić je bardzo precyzyjnie, przynajmniej odległości 20 kilometrów, 30.
1: Panie generale, co ma na myśli, ja wiem, że nie wszystko może powiedzieć premier Donald Tusk, co ma na myśli, że przed nami trudna jesień i zima? Co może mieć na myśli?
0: Widzimy od kilku już tygodni, że Ukraińcy są intensywnie bombardowani w rejonach zachodnich. Atakowane są ich, jest infrastruktura krytyczna, czyli energetyczna, wodna, ale przede wszystkim kolejowa i drogowa. W wyniku tych ataków około 300 lokomotyw zniszczono. Liczą się z tym Ukraińcy, że chcą przed zimą dezorganizować Rosjan.

0: im całkowicie ten system wsparcia i zabezpieczenia logistycznego, to jest po pierwsze, ale również drugim celem Putina jest tak zwane szczypanie nas, podszczypywanie, że to te ataki, które mają miejsce blisko naszej granicy, chociażby ta lokomotywa, która została zniszczona, przejście w drochuczku niedaleko naszej granicy, a to dron spadnie bliziutko, a to rakieta, która leciała do nas, uderzy blisko granicy. To jest podniesienie, to jest sprawdzenie naszych systemów, to jest takie nękanie nas. My musimy utrzymywać swoje dyżury bojowe, swoich stacji retrofrasyjnych, systemów przeciwlotniczych, eskad, samolotów i śmigłowców. To jest taki wyrafinowany sposób wojny hybrydowej, który jest pod progiem wojny, ale nie jest jeszcze wojną, prawda? No i ataki cybernetyczne, o których tutaj pani wspomniała, o których pan premier Gawkowski pisał. Przecież destabilizowanie na przykład systemu energetycznego w kraju, spowodowanie blackoutu, to co miało miejsce w ubiegłym roku w Hiszpanii na skutek przepięcia napięciowej mocy z Francji, może spowodować nieodwracalne zmiany. Na przykład 2-3 dni nie będzie prądu. System koordynacji ruchu lotniczego zawiedzie, sklepy zamknięte, lodówki nie działają. System powiadamiania tylko będzie mógł działać w inny sposób. I to wszystko jest takie zagrożenie tu i teraz. Mhm. I to Rosjanie robią w ubiegłym roku nie tylko na kraje wschodniej flanki, ale również widzieliśmy to w Niemczech, w Danii, w Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, niszczenie kabli podwodnej, infrastruktury krytycznej, ale to wbrew pozorom, jak pani zauważyła, zwiększyło mobilizację krajów europejskich. Celem Putina od samego początku jest rozbicie jedności NATO i Unii Europejskiej, a tu wręcz przeciwnie. Obserwuję, że wśród liderów, ale i społeczeństwa zachodniego narasta ta świadomość zagrożenia i bezczelności działań Federacji Rosyjskiej.
1: Panie generale, na koniec, przepraszam, że tylko wchodzę w słowo, bo czas nas tutaj wyręcza. Możemy się spodziewać tłumaczonych, nie wiem, błędem, przypadkiem jakichś działań na terytorium naszego kraju? Drony, rakiety, taka jak ta H-101?
0: Ale widzimy już, że my cały czas jesteśmy obiektem sabotażu, a to linie kolejowe, a to tory, a to składy, a to magazyny podpalenia, wybuchy przypadkowe, penetracja naszego systemu infrastruktury krytycznej pod wodą na Bałtyku. My przeciwdziałamy temu. Nie wszystkie rzeczy tutaj są ogłaszane.
1: Musimy kończyć, panie generale, to jeśli można.
0: Tak. Zbrojnych służb jest w tym kierunku, aby obywatele czuli się bezpiecznie, chociaż to jest bardzo trudne, a ta świadomość społeczna jest też bardzo istotna. Odporność na dezinformację, bo dezinformacja jest wszechobecna, tak samo jak cyberprzestrzeń, nie zna granic i głupota ludzka, tak ta dezinformacja również jest bardzo istotna, żeby z nią walczyć.
1: Dziękuję bardzo za komentarz, generał Mieczysław Bieniek z państwem.
0: Ja również.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A z nami Piotr Maciążek, ekspert rynku energetyczno-paliwowego, Strefa Inwestorów. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry państwu.
1: Saudi Aramco informuje co najmniej dwóch europejskich odbiorców zajmujących się rafinacją ropy, że w przyszłym miesiącu nie dostaną dostaw surowca. Pewnie pan pamięta zapowiedzi ministra Balczuna i innych, że co prawda sytuacja jest trudna, ale opanowana. No to jest opanowana czy nie?
3: No, możemy bazować na tym, co mówi Aramco i władze saudyjskie. W tej chwili na pewno sytuacja jest trudna, bo z jednej strony mamy utrudnienia w ciśnie Ormuz, z drugiej strony zrzeszeni, czy w zasadzie w sojuszu z Iranem, Huti jemeńscy dokonali ataku na kluczowy ropociąg East-West, no, którym omijano ciśnienie Ormus, jeżeli chodzi o eksport saudyjskiej ropy. No i cóż, trafione zostały dwie przepompownie. W tej chwili władze saudyjskie próbują rozwiązać ten problem. Mówi się, że co najmniej kilka tygodni potrwa naprawa, aby całkowicie magistrala odzyskała swoją pełną przepustowość. I to jest oczywiście dla odbiorców Aramco, czyli największej globalnie firmy wydobywającej i eksportującej ropę naftową, olbrzymi problem. Jak wiemy, Polska jest gigantycznym klientem Aramco po tym, jak zrezygnowaliśmy z ropy rosyjskiej. W tej chwili to jest powyżej 40% ropy, która dociera do Polski przez terminal w Gdańsku. I rzeczywiście Orlen robi w tej chwili wszystko, co może, aby kupić ropę z innych rynków. Pojawiły się już informacje, że przynajmniej kilka

0: 12 tankowców udało się Orlenowi kupić na rynkach innych globalnych. No, to jest sytuacja wyjątkowa. Mamy też na pewno zapasy krajowe, więc zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie.
1: Panie Piotrze, ale to, ale to z pewnością działa w ten sposób, że no, jest jakiś plan gospodarczy. Zakupy są, odbywają się według jakiejś strategii. Nie wiem, jak jest z zapasami. To proszę mi powiedzieć, jeśli to jest powszechna wiedza. Najpierw zużywamy zapasy, a potem je uzupełniamy, czy kupujemy paliwo na bieżące, a zapasy czekają na trudne czasy?
0: Mamy ustawowy obowiązek posiadania zapasów. One się dzielą na kilka rodzajów. Są oczywiście zapasy państwowe poprzez specjalistyczną agencję przygotowywane. Są zapasy również firm detalicznych, które handlują paliwem. Co do zasady, informacje o zapasach nie są ujawniane opinii publicznej, są niejawne. One powinny ustawowo mniej więcej zabezpieczać Polskę na okres około 2,5 miesiąca. Ale czy nie zostały już nadszarpnięte wcześniej, no bo konflikt na Bliskim Wschodzie toczy się przecież od początku roku, tego nie wiemy. Dlatego Orlen podejmuje w tej chwili działania zmierzające do tego, żeby na tak zwanym rynku spot zakupić tankowce. No, są firmy traderskie, które oferują tego typu usługi. Niestety w obecnej sytuacji to oznacza, że kupuje ten, kto da więcej. Więc no na tak. pewno tanio na pewno nie będzie.
1: Jaka jest cena ropy dziś?
0: Dziś, że tak powiem,
1: rynkowa normalna?
0: Dziś nie sprawdzałem, to zależy też jakiej ropy, jeśli pani pyta. Natomiast taką najbardziej uniwersalną, jeżeli chodzi o elementy rozliczeniowe, to jest ropa Brent z Morza Północnego. No, ona oscyluje regularnie już wokół 100 dolarów za baryłkę.
1: Dobrze, to ja zaraz sprawdzę i zaraz powiem, dlaczego pytam, bo przy okazji tego zamieszania... O, proszę, z dzisiaj to jest 18 września, 9.04... To jest 99 dolarów. To jest około mniej więcej 8 dolarów mniej niż wczoraj. Ale wczoraj było 108 chyba w takim piku. Ale przy okazji dowiedzieliśmy się, czym są zakupy spotowe, czyli te na ostatnią chwilę. Bo pewnie to funkcjonowało tak, że poczekamy, ten konflikt długo nie potrwa. Poczekamy z zakupami, bo dzisiaj jest drogo. Takie myślenie sprzed, powiedzmy, marca. Sprzed kilku miesięcy, na przykład z marca, no tylko dzisiaj, kiedy zapasy się kurczą, to w tej sytuacji awaryjnej trzeba płacić nawet 140 dolarów za zakupy na ostatnią chwilę, za te gorące, czyli spotowe.
0: Przechodząc do takiej skali makro, sytuacja jest bardzo trudna od stycznia globalnie. Mamy sytuację, w której rezerwy amerykańskie ropy naftowej są najmniejsze od lat 70., więc fizycznie brakuje tego surowca. I w tym sensie uzupełnianie zapasów na bieżąco jest bardzo trudne. Mamy do czynienia oczywiście z jakimiś działaniami zabezpieczającymi po stronie Aramco, czyli stronie saudyjskiej. Rzeczywiście jest tak, że już w styczniu oni przenosili część swoich zapasów na przykład do Egiptu, na w cudzysłowie europejską stronę kanału Sueskiego, więc wiedzieli, że coś może się wydarzyć. Pewnie posiadali też dane wywiadowcze i część tych zapasów udało się przenieść do innych państw. Natomiast w tej chwili sytuacja jest trudna, co nie znaczy, że beznadziejna, dlatego że z pewnością w przeciągu kilku dni, maksymalnie kilku tygodni ta magistrala East-West ruszy. Słychać doniesienia, to są doniesienia oficjalne, medialne, między innymi agencji Bloomberg na ten temat, że w tej chwili Saudyjczycy też zwrócili się do Chin z prośbą o to, aby wywrzeć presję na Iran, aby wpłynęli na Hutich odnośnie tego, żeby...
1: nie blokowali drugiej cieśniny, bramy West, prawda? Po drugiej stronie półwyspu.
0: Tak jest. No tam sytuacja jest też o tyle trudna, że ci rebelianci Huti w tej chwili mają ekspozycję już na cieśninę Bab el Mandeb, czyli kluczowe wąskie gardło wszystkich tankowców, ale też gazowców, które zmierzają w stronę kanału Sueskiego.
1: No tak, to właśnie cieśnina Łez. Ale wspomniał pan o Chinach, panie Piotrze, i też słyszę od naszych ekspertów, że na rynku kupujących pojawiają się Chińczycy, bo oni nie produkują, oni kupują i im zapasy też się kończą. I to dodatkowo komplikuje sytuację.
0: Zdecydowanie Chiny są tak dużym rynkiem,

0: że bardzo silnie wszystkie zawirowania geopolityczne wpływają na rynek ropy w zakresie zakupów chińskich. Zresztą partia komunistyczna w Chinach zdaje sobie z tego sprawę i to jest powód, dla którego tak szeroka elektryfikacja gospodarki chińskiej jest realizowana, czy tak wysoki udział samochodów elektrycznych w gospodarce chińskiej. Warto nadmienić, że Chiny pozostawały jeszcze przed atakiem Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran jednym z istotnych odbiorców ropy irańskiej. Więc tak naprawdę też uspokojenie całej sytuacji na Bliskim Wschodzie no jest w interesie Chin w pewnym sensie.
1: No dobrze. To możliwe scenariusze? Jakie są? Bo oczywiście uwzględniające trwający konflikt na Bliskim Wschodzie, bo niewiele wskazuje na to, że do jego zakończenia dojdzie.
0: No widać już, że takie planowane pewnie przez administrację Trumpa szybkie zakończenie konfliktu wydaje się niemożliwe. No po prostu Iran jest państwem, który ma duży próg bólu, również jeżeli chodzi o straty społeczne czy infrastrukturalne i jest w stanie przeciągać ten konflikt. Niestety strategia irańska okazuje się na wielu płaszczyznach skuteczna, dlatego że blokowanie strategicznych dla gospodarki światowej cieśnin, ale też rozszerzanie strefy niestabilności na państwa arabskie wokół Zatoki Perskiej, no może spowodować gigantyczny, jeśli już nie powoduje, gigantyczny kryzys energetyczny, czyli kryzys proinflacyjny. Co to znaczy dla Polaka? No to oznacza wzrost cen generalnie w całej naszej gospodarce, bardzo silny impuls inflacyjny. To oznacza konieczność podwyższenia stóp procentowych, co już Fed amerykański zrobił. To oznacza droższe kredyty też, na przykład dla naszych słuchaczy, którzy mają kredyty hipoteczne. Więc generalnie jest to bardzo zła informacja dla takiego zwykłego zjadacza chleba. Scenariusz, jaki przewiduje, no nie przewiduje niestety poprawy w najbliższym czasie, może nie licząc tego, że pewnie jakoś eksport saudyjskiej ropy zostanie udrożniony, co będzie powodowało, że będziemy nadal balansować na granicy posiadania odpowiednich ilości ropy i nieposiadania. To będzie bardzo trudne, żeby balansować.
1: Ale wie pan, nawet jeśli ta sprzedaż czy ten handel się w miarę unormuje, to i tak w obliczu kurczących się zapasów, czy skurczonych, takich ograniczonych zapasów, także tych kupujących potentatów, no to ten, kto ma ropę, będzie dyktował jej ceny. No, po prostu będzie chciał zarobić więcej, więc taka perspektywa, że one spadną do jakichś przyzwoitych cen, które zagwarantują spadek cen na stacjach, no to jest chyba jednak perspektywa odroczona.
0: A czy ropa nie jest w ogóle kluczowa tutaj, jest tylko jednym z elementów tego, jakie będą ceny na stacjach, dlatego że równie poważna sytuacja w tej chwili ma miejsce w branży paliwowej, no bo ropę trzeba przetworzyć. W tej chwili kampania ukraińska w Rosji spowodowała wyłączenie no, około 40% mocy rafineryjnych. Amerykańskie rafinerie pracują na 100% swoich możliwości, więc jakakolwiek awaria będzie problemem. Rafinerie saudyjskie są regularnie narażone na ataki dronowe lub rakietowe ze strony koalicji irańskiej, bo mówię tutaj również o tych szyickich przybudówkach, takich jak Huti w Jemenie. Efekt jest taki, że abstrahując od tego, ile ropy mamy na rynku, również z jej przetworzeniem zaczynamy mieć bardzo duży problem. Tym bardziej, że polityka klimatyczna w ostatnich latach spowodowała, że tych rafinerii w Europie jest coraz mniej. No, Polska jest w dość komfortowej sytuacji, bo posiada dwie rafinerie, a Orlen jako nasz narodowy czempion, również rafinerie dwie w Czechach oraz jedną na Litwie, więc jakby pod tym względem być może mamy nieco lepszą sytuację niż kraje mniejsze od nas i z dużo mniej zaawansowanym sektorem paliwowym.
1: Taki komunikat. Nawet finansiści nie wiedzą co dalej. JP Morgan bez prognoz po ataku na saudyjski rurociąg pokazuje skalę problemu rzeczywistą?
0: Nikt nie wie co się wydarzy, a jeśli twierdzi inaczej to kłamie. Natomiast na pewno są w tej chwili również w grze działania prowizoryczne. Takim działaniem jest obejście rurociągu, czyli zbudowanie, bo on się składa w Arabii Saudyjskiej z dwóch linii, takiej prowizorycznej nitki, która pozwoli przepompownie ominąć. To się dzieje i to jest powód, na który zwróciła pani redaktor uwagę. To jest powód, dlaczego w stosunku do wczoraj ropa nieco staniała.
1: No dobrze, ceny ropy w tej chwili

0: Ja dzisiaj tankowałam, już rozmawiałam o tym z panem redaktorem Rojewskim. Ponad 100 zł więcej niż zwykle przy pełnym baku. No i ten lepszy diesel już powyżej 9 zł, ten tańszy no tuż przed dziewiątką. 10 zł to jest to, o czym musimy już teraz zacząć myśleć? 10 zł za diesla, trochę mniej za benzynę?
1: To jest moje ulubione pytanie.
0: Ja wiem.
1: I oczywiście mogę powiedzieć, że tak, ale skłamałbym, bo nie wiem. Wydaje mi się, że jeżeli sytuacja będzie eskalować, to nawet możliwe są wyższe wartości, a 10 zł coraz częściej się w prognozach pojawia. Oczywiście bardzo dużo będzie zależało również od polityki rządu i ewentualnych programów osłonowych, choć ze względu na sytuację budżetową nie jestem tutaj jakby... Nie mogę państwu powiedzieć dobrych informacji, że tak, na 100% pojawi się jakiś program osłonowy, tak jak to było w przypadku CPN-u, dlatego że brakuje na to pieniędzy. No i też spór rządu z prezydentem powoduje, że przeforsowanie tak zwanego windfall tax, czyli podatku od zysków nadzwyczajnych, jest problematyczne, bo muszą państwo też wiedzieć, że ta sytuacja ma swoich beneficjentów, a tymi beneficjentami są koncerny paliwowe, które akurat w przerobie benzyny w rafineriach no, czerpią w tej chwili bardzo duże zyski z tego tytułu działalności.
0: No tak, 16 miliardów Orlenu zdaje się w tym roku kontra 6 miliardów zdaje się w ubiegłym. Piotr Maciążek, ekspert rynku energetyczno-paliwowego, strefa inwestorów z państwem, z tymi ważnymi dla nas wszystkich informacjami. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: Z nami temat, myślę, który powinien stać się nam wszystkim bardzo bliski. Przypominam sobie taki film, Big Short. To był 2015 rok i on mówił o krachu na Wall Street. Państwo pamiętają, może nie film, ale konsekwencje tego krachu. Chodziło o grupę inwestorów, którzy przewidzieli załamanie rynku nieruchomości w USA i zauważyli, że wielkie banki handlują kredytami hipotecznymi bez wartości. Postawili ogromne pieniądze na krach, zarobili na kryzysie, a reszta świata straciła. Tak zaczął się ten wielki krach. W tym filmie pojawia się taka myśl jednego z inwestorów czy finansistów, którzy krach przewidzieli, że teraz należałoby zacząć inwestować w wodę, bo przyjdzie czas, że ona stanie się najcenniejszą walutą świata. To był 2015 rok. Czy to myśl taka, nie wiem, prorocza? Profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Punktem wyjścia do naszej rozmowy ma nie być film, tylko raport Fundacji Płaskiego. Woda jako strategiczny zasób bezpieczeństwa państwa. Ale zacznę od pytania, czy woda stanie się walutą, albo może już nią jest?
3: Ja myślę, że ona już jest. W wielu miejscach, gdzie woda, gdzie dostęp do wody zaczyna być limitowany, no praktycznie rzecz biorąc, do takiej sytuacji można, znaczy takiej sytuacji należy się spodziewać. Tu chyba też taka perspektywa, jak już rozmawiamy o takich dość oryginalnych miejscach, to zdaje się, że Las Vegas idzie na ścianę, jak to się ładnie mówi. Miasto na środku pustyni korzysta tylko z wody z zapory Hoovera, jeżeli dobrze pamiętam. I rozwój Las Vegas jest ograniczony, nie przez to, że nie może być większe, bo ktoś nie potrafi zbudować kolejnego kasyna, tylko dokładnie przez wodę. Więc mi się wydaje, że takich miejsc znajdziemy zdecydowanie więcej i tak, woda na pewno stanowi ten element no, podstawowy, tak jak powietrze.
0: No tak, a ten raport Fundacji Płaskiego nie dotyczy całego świata, tylko nas. Mówi o tym między innymi, że w wielu regionach sytuacja wykracza już poza suszę rolniczą i hydrologiczną. Przybiera również formę suszy hydrogeologicznej. Czym się różni jedno od drugiego?
3: Tak, to właśnie tu trzeba pamiętać, że my mamy cztery typy suszy, takie umowne, ale w pewnym sensie dotyczące czegoś zupełnie innego, bo pewnie tu naszych słuchaczy jeszcze zaskoczę, ale jest jedna susza, która wszystkich cieszy. To jest susza atmosferyczna, ta pierwsza, bo to najczęściej jest moment, w którym przez 4 tygodnie nie pada deszcz. I najczęściej, gdy jesteśmy na wakacjach, to ta susza atmosferyczna cieszy, bo wakacje są udane, grilla można rozpalić nie tylko za dnia, ale także w nocy.

0: A to już i to trochę ciekawostkowo, może i żartobliwie. Później już żarty się kończą, bo zaczyna brakować wody w glebie i to pierwszą ofiarą takich zdarzeń będą rośliny szczególnie uprawne i to nazwiemy suszą rolniczą. Gdy pojawiają się niskie stany wody w rzekach, bardzo niskie, takie poniżej tych naturalnych niskich stanów historycznych, no to mamy do czynienia wtedy z sytuacją suszy hydrologicznej. Natomiast gdy w studniach, szczególnie tych głębszych, zaczyna brakować wody, no to jest ten moment, kiedy mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. Także proszę zauważyć też, to dotyczy zupełnie innych historii, stąd ta rozmowa na temat wody, dostępu do wody jest złożona. Bo susza glebowa to jest zagadnienie dla rolnictwa czy leśnictwa. Susza hydrologiczna to jest gospodarowanie wodą, dostęp do wody tej płynącej w rzekach, no a hydrologiczna to jest dostęp, czy w ogóle dyskusja na temat wody, która stanowi absolutnie taki strategiczny zasób, bo to jest woda, która się nie zawsze odnawia bardzo szybko, a którą no, trzeba trzymać, jak to się mówi, na czarną godzinę.
1: Co więcej, w tym raporcie jest mowa, że poziom suszy hydrogeologicznej wskazuje na sytuację, w której... na sytuację niebezpieczną dla procesu odnawiania tych zasobów. Bo nie wiem, czy tylko ja, być może część naszych słuchaczy myśli sobie, że o ile poziom Wisły się obniża, to cały czas coś jest pod powierzchnią, co nas ratuje, prawda? Ja nie wiem ile, ale to mi daje jakieś poczucie bezpieczeństwa. Ale jeżeli i tego zacznie brakować, to co wtedy?
0: No właśnie i to jest w zasadzie też, dotknęła pani redaktor bardzo poważnej kwestii, bo dobrze się rozmawia o rzeczach, które widzimy, a o wiele trudniej i niestety to często ulega różnego rodzaju manipulacjom o rzeczach, których nie widzimy. A i do tych na pewno należy woda, która znajduje się głęboko pod ziemią. Ona jest troszkę taka nienazwana, a tu trzeba pamiętać, że czerpanie tej wody no, musi być wyjątkowo robione w wyjątkowo mądry, roztropny sposób. Bo rzeczywiście jest tak, że te głębokie wody, one się nie odnawiają nawet w perspektywie kilkudziesięciu lat. Także
1: czerpanie się bierze ta woda pod powierzchnią? No,
0: ona często przesiąka bardzo powoli i zalega długi czas, ale są też takie zbiorniki wodne, które powstały kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy lat temu i po prostu są zbiornikami często pięknej wody, czystej, ale one już generalnie to jest woda, która można powiedzieć z perspektywy jednej, znaczy z naszej perspektywy jest do jednorazowego użycia. I tu trzeba pamiętać, że to są wody, o które powinniśmy szczególnie zadbać. Tak, tu zaglądanie pod ziemię jest wyjątkowo trudne, bo pamiętamy, że wykopanie studni jest technicznie bardzo szybkie i łatwe, można powiedzieć, jest w naszym zasięgu, natomiast zapanowanie nad użytkowaniem tej wody, no niekoniecznie. Tu nie da się trochę tak jak na ulicy samochodowi zmierzyć prędkości. No, mamy poważne zagadnienie, żeby o tych wodach i też suszy hydrogeologicznej dyskutować, rozmawiać.
1: No tak, bo grozi nam jakiś chaos w gospodarowaniu tymi zasobami, podobnie jak w wielu miejscach świata jest z bogactwami naturalnymi. Wolna Amerykanka.
0: Pani redaktor, ja mam takie wrażenie, że my w wielu miejscach nie widzimy zmiany klimatu, dlatego że nadrabiamy całe deficyty wody, nadrabiamy wodami pozyskiwanymi z głębi gruntu. I sytuacja w takim wypadku wygląda tak, że jest coraz cieplej. Można na przykład podlewać rośliny do produkcji, ale i to daje wysokie plony, bo mamy piękną pogodę, krótko mówiąc jest jak w szklarni. Natomiast gdy tych wód zacznie brakować, to my zobaczymy zmianę klimatu w całej krasie, bo wtedy się okaże, że te biznesy już nie są opłacalne albo są wyjątkowo trudne i obyśmy tego nie doczekali, bo zdaje się Kalifornia spracowała tak swoją wodę i też już skończyła się, że tak powiem, rozważania dotyczące ratowania sytuacji przy pomocy wód gruntowych. Wody odnawialne to te, które są wodami powierzchniowymi i tu bardzo poważnie należy je traktować, roztropnie nimi zarządzać i to jest w zasadzie klucz do naszego sukcesu. Odnawialne wody, czyli opadowe.
1: Powiedział pan w pełnej krasie, choć ja słowo krasa zamieniłabym pewnie na jakieś inne, prawda? Bo w pełnej krasie to coś pięknego, tak, ale urokliwego, a tutaj chyba potrzebne mocniejsze słowo.

0: ale nie będziemy go teraz szukać. To w takim razie dlaczego... to może proste pytanie, ale zadam je. To dlaczego woda może być strategicznym elementem bezpieczeństwa państwa i jej gospodarowania?
1: No, to w zasadzie odpowiedź jest chyba taka,

0: produkcja rolnicza, woda to produkcja energii, woda to produkcja leśna. No w zasadzie trudno sobie wyobrazić, żeby wodę traktować w inny, jak nie w strategiczny sposób.
1: Przypomnę coś naszym słuchaczom, bo pan pewnie o tym doskonale pamięta. Woda to też energia. Patrz, ostatnia sytuacja na Węgrzech i w Słowenii. O rany. Elektrownie atomowe, tak? Trzeba je było wygaszać, bo nie było wody do ich chłodzenia.
0: To jest dokładnie sytuacja, która też się w pewnym sensie objawiła w Polsce. Proszę pamiętać, że w Polsce też w Wiśle było na tyle mało wody, że w Połańcu i w Siekierkach, jeżeli dobrze pamiętam, też redukowano produkcję, bo wody było mało, a przede wszystkim była ciepła. Się okazuje, że nawet elektrownie takie, które możemy opisać jako niezależne od klimatu, pamiętamy, często utyskujemy na turbiny wiatrowe, że jak przestaje wiać wiatr, to one się nie kręcą. No, utyskujemy na ogniwa fotowoltaiczne, wiemy, że jeżeli słońce zasłonięte jest przez chmury i wydajność spada. I proszę bardzo, zaskoczenie, bo elektrownie, które są uzależnione od wody w rzekach, nagle okazują się tak samo czułe na zmianę klimatu. To było do przewidzenia, to było w zasadzie zrozumiałe i oczywiste w pewnym sensie, natomiast warto o tym pamiętać.
1: Zastanawiam się, jaka część naszych słuchaczy myśli sobie teraz, że rozmawiamy, panie profesorze, mówimy od rzeczy, delikatnie rzecz mówiąc, bo przecież po wodzie, bo przecież deszczowe lato.
0: Znaczy, z tym deszczowym latem to warto spojrzeć na mapę, hydrologiczną Polski. Ona jest publikowana w serwisie IMGW, tu IMGW działa sprawnie. I warto popatrzeć na to, że północna część Polski otrzymała kilka dawek wody i tam sytuacja może nie wygląda fantastycznie albo optymalnie, to przynajmniej nie jest zła. To widać też po roślinach. Cały północny pas Polski jest zielony. Ale na dziś, gdy spojrzymy na rzeki ulokowane na południowym wschodzie Polski, mówiąc tak kolokwialnie, świecą na brązowo, czyli minimum poniżej minimum okresowego. A jak ktoś ma wątpliwości, to ja polecam wizytę chociażby nad Wisłą, gdy łachy okazuje się, że nie tylko wystają z wody, ale są porośnięte trawą. To oznacza, że już tam rośliny na tyle miały dużo czasu, że się rozwinęły. Mhm. To jest naprawdę poważny sygnał. Oczywiście liczymy na to, że ten poziom wody się w końcu jakoś podniesie, ale to oznacza tyle, że te duże rzeki, one są pewnego rodzaju, czy stan wody w dużych rzekach jest pewnego rodzaju podsumowaniem stanu wody w całych zlewniach. To jest już poważny temat, bo gdy myślimy o małej rzeczce, którą dość łatwo podnosi duży opad, często to jest też wysoka woda, która potrafi zniszczyć, no to tutaj w przypadku dużych rzek to już jest podsumowanie pewnych warunków hydrologicznych w całej tej powierzchni, z której woda deszczowa trafia do rzeki. Pamiętamy, że wody w rzekach pochodzą z deszczu, nie pochodzą ze źródła. Krótko mówiąc, ta zmiana klimatu, ona zaczyna tak dopiekać. Pamiętamy, że to susza, to jest ten taki proces, który przychodzi bardzo powoli. Ja mówiłem o tej suszy atmosferycznej, tych 4 tygodni bez deszczu. Najczęściej tego nie zauważamy, tylko jak mówię, cieszymy się ładną pogodą. I tu warto pamiętać, że ta sytuacja no jest pewnego rodzaju podsumowaniem, stąd ten raport ewidentnie się wpisuje w pewną taką sensowną dyskusję, a może nawet więcej, już pewien poważny sygnał.
1: No tak, ma być taką analityczną, czerwoną lampką. Dziękuję bardzo za rozmowę. Profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: mógł obniżyć ceny paliw na stacjach. Ustawy nie poparła opozycja, mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński.
1: Jeżeli już mają być jakieś nowe daniny nałożone na koncerny, to te daniny powinny być, można powiedzieć, prosto kierowane na obniżkę cen. No ale ta poprawka została odrzucona. Czyli w gruncie rzeczy chodzi przede wszystkim o to, żeby wesprzeć budżet. Sam cel wsparcia budżetu jest dobry, ale to nie może być robione w ten sposób, że płaci za to społeczeństwo.
0: Poseł Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek mówi, że nie ma potrzeby zapisywać obietnicy premiera w ustawie.
2: Po co takie rzeczy wpisywać w ustawę? Premier to powiedział, wystarczy. Ta ustawa to jest około 5 miliardów złotych do budżetu państwa, więc możemy te pieniądze wydać, czyli zmniejszyć znowu dochody budżetu państwa, jeżeli będziemy wiedzieli, że zwiększymy je z tytułu tej ustawy. Normalna rzecz.
0: Teraz nad ustawą będzie pracować Senat, a później trafi ona do prezydenta. Pierwszą ustawę Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Agencja ratingowa Moody's obniżyła rating Polski do poziomu A3, poinformował minister finansów Andrzej Domański. Dodał, że agencja jednocześnie podniosła perspektywę ratingu z negatywnej do stabilnej.
3: Ocena gospodarki przez agencje ratingowe wpływa na to, jak postrzegają ją największe światowe firmy inwestycyjne. Konsekwencją jest to, jak wysokie odsetki Polska będzie musiała płacić, pożyczając od nich pieniądze. Pod koniec sierpnia inna duża agencja ratingowa, Fitch, postanowiła utrzymać ocenę polskiej gospodarki na dotychczasowym poziomie. Firma zwróciła jednak uwagę m.in. na nadchodzące wybory parlamentarne i ryzyko, że politycy będą w tym czasie bardziej skłonni do wydawania pieniędzy. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Minister Domański podkreślił, że polska gospodarka rośnie szybko, a jej fundamenty pozostają mocne. 120 szkół i urzędów zastosowało się do procedur i ewakuacji w związku z czwartkowym alarmem o zagrożeniu z powietrza w województwie lubelskim. Tymczasem w internecie nie brakuje komentarzy o niepotrzebnym straszeniu dzieci.
4: Część osób uważa, że ewakuacje nie są potrzebne. Takie opinie to między innymi efekt przebodźcowania, mówi psycholog, doktor habilitowana Marlena Stradomska.
5: To jest taki mechanizm ogólny dla populacji. Możemy poczuć się anonimowo. Ludzie w grupie czekają, aż ktoś inny zareaguje. Jeżeli nikt nie reaguje, to wtedy przechodzimy do takich samych rzeczy, które robiliśmy jeszcze 5 minut temu.
4: W swojej ocenie nie ma wątpliwości pułkownik Dariusz Dachowicz, były dowódca 1. Pułku Komandosów oraz Gromu. Mówi wprost, to bardzo szkodliwe i zapominamy o podstawowych rzeczach.
6: My jako obywatele jesteśmy częścią tego państwa i mamy swoje obowiązki. Nie zapominajmy o tych obowiązkach. Jeżeli słyszymy alarm, to reagujmy na to w sposób właściwy. Znajdźmy bezpieczne miejsce. Wykonajmy to i zaczekajmy na odwołanie alarmu.
4: Pamiętajmy, że takie emocje jak strach uruchamiają mechanizm przetrwania. To zupełnie coś innego niż nierobienie nic. Karolina Ryniak, Radio Lublin.
0: Przedwczoraj w województwie lubelskim i podkarpackim zawyły syreny alarmowe, bo rosyjski dron znajdował się zaledwie 4 km od granicy z Polską. Amerykański Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Arabii Saudyjskiej 48 myśliwców F-35. Sprawa budzi w USA kontrowersje. Wywiad ostrzega przed możliwym pozyskaniem technologii przez Chiny.
7: Arabia Saudyjska od dawna zabiegała o pozyskanie maszyn F-35, jednak do tej pory jedynym państwem na Bliskim Wschodzie, które uzyskało dostęp do tych myśliwców, uznawanych za najbardziej śmiercionośne, trudno wykrywalne i odporne na działania przeciwnika samoloty na świecie, był Izrael. Proponowana sprzedaż tego sprzętu i pakietu wsparcia nie naruszy równowagi militarnej w regionie, oświadczył Departament Stanu w komunikacie prasowym. W czwartek kongres został oficjalnie powiadomiony o możliwości przekazania Arabii Saudyjskiej tych zaawansowanych maszyn bojowych. Część ustawodawców wyraziła już obawy, że zastosowana w nich technologia może zostać przejęta lub skradziona przez Chiny, które utrzymują z Królestwem współpracę wojskową. Administracja Donalda Trumpa nie powinna realizować planowanej sprzedaży myśliwców F-35 Arabii Saudyjskiej w sytuacji, gdy nasze własne służby wywiadowcze ostrzegają, że może to sprawić, iż klejnoty w koronie amerykańskiej technologii wojskowej znajdą się w zasięgu komunistycznej partii Chin, podkreśla część demokratów. New York Times napisał, że analitycy wywiadu wskazywali na możliwość pozyskania przez Chiny technologii związanej z samolotami F-35 drogą szpiegostwa Arabii Saudyjskiej lub dzięki współpracy z tym królestwem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Nie będzie aresztu dla posła Wojciecha Króla. Chciała tego prokuratura europejska, ale sąd w Katowicach zdecydował o zastosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych wobec polityka. Wcześniej śledczy przedstawili mu zarzuty o charakterze korupcyjnym. Nie zgadzamy się z nimi, mówi obrończyni mecenas Marta Smułka.
8: Naszym zdaniem zarzuty kompletnie nie mają związku ze sprawą, nazwijmy to umownie, afery.

Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Sejm uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadmiernych zysków koncernów paliwowych. Rząd zapowiada, że jeśli wejdzie w życie, to będzie

0: w tramwajach śląskich. Poza tym mówimy, że część z nich naszym zdaniem nie ma związku z funduszami unijnymi, czy też ze środkami unijnymi, a tym samym naszym zdaniem nie powinna być objęta właściwością prokuratury.
1: Według śledczych Wojciech Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Poseł wielokrotnie publicznie temu zaprzeczał. We wrześniu zawieszono go w prawach członka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów na termometrach. Teraz od 9 do 11 stopni, nad morzem najcieplej 13. W dzień na Pomorzu Zachodnim opady deszczu, a termometry pokażą przeważnie od 19 do 22 stopni.
3: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
4: Marta Hoppe, zapraszam. Drewno kojarzy nam się z czymś bardzo tradycyjnym, a tymczasem dzisiaj będziemy o nim mówić jako o surowcu przyszłości, a wszystko dlatego, że już niebawem wydarzenie na warszawskim SGGW i o tym wydarzeniu też porozmawiamy, a w studiu gość doktor inżynier Arkadiusz Gruchała, kanclerz SGGW, leśnik, a także sercem Kaszub. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
4: O wydarzeniu i o tym, jakie atrakcje, to za moment. Natomiast no, takie hasło, które się pojawia przy tym spotkaniu, to drewno jako surowiec przyszłości. No przecież drewno to jest tak stary surowiec, tak dobrze poznany surowiec, że dlaczego mówimy o nim jako o tym, co nas czeka w przyszłości i może być przyszłością?
5: Bo drewno to materiał, którego niczym się nie da substytuować, niczym się go nie da zastąpić.
4: Jak wodę.
5: Tak, jak wodę. Można tak powiedzieć, dokładnie jak wodę. Już dlatego mówimy, że to materiał przyszłości, bo to jest rzecz, która może spowodować rzeczywisty postęp w postrzeganiu przyrody. Dlatego, że wydaje nam się dzisiaj, że pozyskiwanie drewna jest szkodliwe dla środowiska, dla ekosystemów, dla przyrody, a wręcz przeciwnie, może być zupełnie odwrotnie, dlatego że w drewnie kumulujemy dwutlenek węgla, kumulujemy go na setki lat. Dzisiaj oglądamy piękne kościoły, piękne domy drewniane właśnie sprzed setek lat, a przynajmniej dziesiątek lat i możemy to robić dalej. Możemy używać mniej stali, mniej betonu, mniej cegieł, wszystkich tych materiałów, które w całym ciągu swojej produkcji zużywają mnóstwo energii, a drewno czy produkcja konstrukcji drewnianych domów to zupełnie przeciwnie, tej energii zużywamy zdecydowanie mniej.
4: No ale wtedy pojawiają się głosy, że wycinamy lasy, które są cennym zasobem, które są przepięknymi przestrzeniami w naszym kraju, no a ścięte drzewo to serce boli.
5: Tak, mnie też boli czasami, jak ścinamy drzewa, ale trzeba powiedzieć, że zaraz my, leśnicy, sadzimy następne. Sadzimy mniej więcej 700 milionów drzew rocznie, nowych drzew. To nie jest tak, że wycinamy drzewo, a w to miejsce nie pojawia się nowe drzewo. Pojawiają się nowe drzewa, te młode drzewostany, które tworzymy, kumulują jeszcze więcej dwutlenku węgla, a ten dwutlenek węgla, który został zmagazynowany, bo przecież to drewno to magazyn drewna w tym drewnie, no jest wbudowywany w te konstrukcje drewniane na wiele lat. Czyli możemy
4: i on
5: powiedzieć,
4: się nie uwalnia? On tam zostaje na zawsze?
5: On się nie uwalnia, no bo dopóki tego drewna oczywiście nie wyciągniemy z tej konstrukcji drewnianej, ale oczywiście możemy go uwolnić dopiero wtedy, kiedy spalimy tak na dobrą sprawę drewno. Natomiast nie musimy tego robić. Możemy te drewno, które nie wykorzystaliśmy już w jakimś momencie do czegoś, wykorzystać do czegoś innego. Możemy stare drewno, dzisiaj bardzo modne elementy, wbudowywać w wyposażenie wnętrz na przykład. Tak? Dzisiaj deski ze starych stodół są bardzo drogie. Nawet kiedyś próbowałem to zrobić u siebie w domu, ale zrezygnowałem, bo rzeczywiście są to elementy drogie, bo poszukiwane po prostu. Mamy niewiele takich. Możemy z starych konstrukcji, rozbieranych budynków możemy budować małą infrastrukturę na przykład. Możemy wbudowywać je w płyty różnego rodzaju, które wykorzystujemy znów do czegoś innego. Także dopóki nie uwolnimy dwutlenku węgla poprzez głównie spalenie. Z tym spaleniem to też oczywiście to jest uwalnianie dwutlenku węgla, ale tutaj mamy większe możliwości, jeśli chodzi o kwestie związane z zabezpieczeniem w trakcie tego spalania drewna. Dlatego, że no łatwiej nam budować różnego rodzaju konstrukcje wyłapujące szkodliwe elementy spalania drewna niż w odniesieniu do spalania na przykład węgla.

0: Oczywiście spalanie jest tym elementem uwalniającym, ale wcale nie musimy tego robić. Naprawdę możemy drewno bardzo długo wykorzystywać.
1: No właśnie, to tak jak taki recykling. Mówimy o tym, że na przykład szkło, jak ważne, żeby je zbierać i przetwarzać można wielokrotnie szkło i z drewnem też tak jest. No przecież próchnieje drewno... czasem. Drewno ma swój termin przydatności.
0: Ma, ale my ten termin przydatności, dobre sformułowanie, bardzo mi się podoba termin przydatności drewna. To pozwolę sobie to sprzedawać potem dalej. Ale mamy dzisiaj nowoczesne technologie, które pozwalają na lepsze zabezpieczenie drewna. Przecież kiedyś, żeby zbudować dużą konstrukcję drewnianą, musieliśmy mieć duże drzewa. Dzisiaj tego nie musimy mieć. Wystarczy dzisiaj drewno klejone w różnych systemach, oczywiście w różnych technologiach. Może tutaj powiem, że my na uczelni już mamy też takie obiekty, które już od wielu lat wykorzystują takie drewno w technologii CLT, na przykład, gdzie konstrukcja naszej pływalni, czy konstrukcja areny piłkarskiej, konstrukcja dachowa jest właśnie z takiego drewna. Nie z wielkich drzew, w związku z tym starych, 200-letnich, czy jeszcze starszych, tak? Tylko z młodego pokolenia drzew, z niedużych kawałków drewna, które są odpowiednio przygotowane. Czyli ten termin przydatności, o którym pani powiedziała, możemy zdecydowanie wydłużać. Myślę, że powinniśmy też tworzyć pewnego rodzaju mody, tak jak tworzymy mody na ubrania. Dziś mówimy, nie zmieniaj często garderoby.
1: Mówimy albo... o tym fast fashion i o tym, tak, że jest bardzo dużo kolekcji w ciągu sezonu. Kiedyś było 4, tak, a teraz 50.
0: Tak. Albo więc... dzisiaj mówimy też, dziel się tymi ubraniami z innymi. Dawaj nowe życie ubraniom. Tak samo może być z drewnem. Tak? Dlatego, że my oczywiście też obserwujemy modę na przykład w przemyśle meblarskim, tak? Gdzie produkujemy meble. Kilka sezonów te meble wykorzystujemy u siebie w domu, a potem nam się trochę nudzą. Z prostokątnego stołu chcemy mieć okrągły stół, zmieniamy wyposażenie naszych wnętrz i nie musimy tego wyrzucać. Mamy, to jest dobry, jakościowo dobrze wykonany mebel, może naprawdę wiele lat służyć innym. Zresztą też taki trend obserwujemy. No dzisiaj te meble z lat 60., 70., różnych ciekawych modeli foteli, prawda, komód i tak dalej, możemy powiedzieć, że meble z PRL-u, to bardzo są poszukiwane na rynku. Tak?
1: Ale to była chyba lepsza technologia, tak jak z samochodami. Stare samochody można naprawiać i naprawiać i jeszcze będą jeździć, a to... te nowoczesne i tak samo jak te meble, teraz jest szybko, tanio, żeby właśnie się zepsuło i następne.
0: To była pewnie też inna technologia. Oczywiście ma pani rację, w związku z tym też no, powinniśmy wspólnie dążyć do tego, żeby jakość tych mebli była coraz lepsza, żeby one rzeczywiście były dłużej wykorzystywane. I to też jest praca dla nas wszystkich. To też robimy między innymi u nas na uczelni, dlatego że na kierunkach związanych z technologią drewna, z meblarstwem. Uczymy studentów takiego wykorzystania drewna, żeby ten mebel, czy ta konstrukcja, którą stworzymy, była jak najdłużej wykorzystywana.
1: No a w takim razie też się starajcie wykorzystywać i uczyć, jak wykorzystywać te odpady, no bo wiadomo, że deska trzeba przyciąć, trzeba wymierzyć, no i zostają jakieś
0: tak,
1: takie
0: deski,
1: fragmenty. Pytanie,
0: z deski
1: czy
0: zostają
1: to jest...
0: trociny, bo tam, gdzie drwa rąbią, to trociny lecą, oczywiście tak. I uczymy tego również naszych studentów, jak zrobić z takich odpadów różne inne elementy, które możemy wykorzystywać. No przecież jeżeli budujemy dzisiaj, nie wiem, karmniki, domy dla owadów i tak dalej, no tutaj w większości wypadków mamy do czynienia z odpadem drzewnym, a my wykorzystujemy to do innych celów również, tak? Także możemy zdecydowanie ograniczyć te odpady, które powstają z produkcji dużych konstrukcji. Ślad węglowy drewna jest bardzo niski. Dlaczego on jest taki niski? Dlatego, że już od wielu lat my leśnicy, my naukowcy, w tym również z mojej alma mater, czyli ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pracujemy nad tym, żeby on był jak najniższy. Gdy patrzymy na drewno, no to zastanawiamy się, gdzie jest budowany ten ślad węglowy, w jakich elementach. Najpierw musimy pozyskać nasiona z drzewa, w związku z tym człowiek najczęściej wchodzi na to drzewo, zżywa szyszki, w zależności od tego oczywiście, jaki to jest gatunek jeszcze, bo nie zawsze są to szyszki, ale mamy tutaj do czynienia z pracą człowieka. Raczej mały wydatek, czy mały wydatek energetyczny w sensie śladu węglowego, jeśli chodzi o człowieka. On i tak musi żyć, coś je, tego dnia, kiedy pracuje. Potem mamy produkcję szkółkarską i te nasiona musimy wydobyć z tej szyszki przysłowiowej. Tu już troszeczkę tego wydatku energii potrzebujemy, bo potrzebujemy wyłuszczarni. Potem mamy produkcję na szkółce sadzonek, potem sadzimy. Potem mamy różnego rodzaju działania w przeciągu tych przysłowiowych 100 lat produkcji drewna w lesie, a potem wycinamy to drzewo. Ale po drodze są elementy, na które możemy mocno wpływać. Na przykład transport drewna.
1: No,
0: transport,
1: pomyślałam, że to ma największy jednak
0: ślad węglowy. Transport generuje duży ślad węglowy, tak, ale my go ograniczamy. My nie musimy wozić świerka spod Krakowa do Gdańska, prawda? Bo te świerki w Gdańsku też występują. W związku z tym możemy tak rozlokowywać zakłady przemysłowe, możemy tak produkować drewno

0: lesie, żebyśmy ograniczali ten transport. I to robimy. I to wszystkim się opłaca, krótko mówiąc, bo to się opłaca i leśnikom, którzy nie doliczają kosztów transportu dużych. To się opłaca producentom wyrobów z drewna, bo oni też mają niższe koszty tego transportu.
1: I zwłaszcza przy tej cenie paliwa, jaką teraz tak mamy, jest. To warto na to zwrócić uwagę.
0: I to się opłaca wszystkim. Zużywamy mniej samochodów, bo samochody nie muszą robić tylu kilometrów. Także to się wszystko łączy i my nad tym pracujemy właśnie w takim dużym ciągu technologicznym, a nie tylko patrząc na ten ostateczny efekt.
1: To trochę jak z rolnictwem. Też najlepiej właśnie brać produkty od rolnika, który jest blisko, a nie wozić towar przez cały kraj, albo ściągać jakieś produkty z zagranicy, gdzie rzeczywiście no, ten transport, tego się nie da ograniczyć, jeżeli mamy skądś przywieźć.
0: Dlatego ta gospodarka powinna być taka zrównoważona i wielofunkcyjna. I leśnicy od wielu lat tak robią. To, że mamy tyle miejsc cennych przyrodniczo w Polsce, nie wzięło się znikąd. To jest praca leśników, tych, którzy już niestety ich z nami nie ma, tych sprzed 100, 120 lat, którzy...
1: Ale są ich kolejne pokolenia.
0: Są ich kolejne pokolenia, dlatego oni musieli się cechować ogromną wyobraźnią. Bo praca leśnika jest związana przede wszystkim z wyobraźnią. Co będzie za te przysłowiowe 100 lat? Jaki będzie efekt tego mojego dzisiejszego działania za te 10, 20, 30, 50, no i właśnie 100 lat?
1: Tak? No właśnie, to jest ta perspektywa, prawda? Że trudno zadziałać dziś, żeby było jutro już widać zmiany i pozytywne albo te jednak negatywne, że coś poszło nie tak, na efekty czeka się dziesiątki lat.
0: Tak, dlatego myślenie o przyrodzie to nie jest takie myślenie na tu i teraz, to jest myślenie, które musi zawsze być kształtowane przez tą perspektywę wielu lat.
1: Mówił pan o tym, że drewno jest surowcem odnawialnym. Czy w takim razie to oznacza, że każdy produkt z drewna jest ekologiczny?
0: Drewno z natury rzeczy jest produktem ekologicznym. Natomiast oczywiście różnego rodzaju dodatki, które się pojawiają w tym drewnie. Ja wiem, mamy płytę wiórową na przykład, czy płytę pilśniową, która jest wysoko przetworzonym elementem z pochodzenia drewnianym, ale tam się pojawiają kleje, tam się pojawiają środki chemiczne. Kiedyś te środki chemiczne były bardziej szkodliwe, dzisiaj są bardziej zbliżone do natury, więc myślę, że ostatecznie i tak to jest produkt ekologiczny.
1: No i mówiliśmy tutaj o budowaniu domów, ale jak tak się spojrzy na to, z czego się teraz buduje, to jednak przeważa beton, stal w budownictwie, czy do tego drewna jednak można by wracać?
0: Mogę podać własny przykład. To chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Ja wybudowałem kilkanaście lat temu dom, który jest domem z cegły. Bo mnie się wydawało, że cegła jest takim materiałem trwałym, a buduje się dom na pokolenia, dla dzieci. Nam się ciągle wydaje, i mnie się też tak wydawało, że to drewno nie jest materiałem trwałym. I że jak zbuduję dom, zaciągnę kredyt na 30 lat, czyli do emerytury, spłacę ten kredyt, dom się rozsypie, w związku z tym nie będę miał nic do przekazania następnym pokoleniom. I trochę to jeszcze pokutuje. Budowa domu drewnianego to jest budowa domu na lata, na wiele lat, na dziesiątki lat, na setki lat. Musimy też nad tym pracować. Musimy trochę zmieniać mentalność ludzi. Gdybym miał budować dziś drugi dom, byłby to dom całkowicie drewniany. Także wiem, że to jest kwestia zmiany mentalności również.
1: Ale chyba nie pójdziemy aż jeszcze o krok dalej, czyli na przykład takie mieszkania wielorodzinne, typu bloki, czy
0: ale budujemy już dzisiaj takie domy.
1: Apartamentowce zamiast tego szkła pięknego.
0: Budujemy już dzisiaj takie domy. Już w Polsce są wielopiętrowe domy, które są zbudowane właśnie w technologii CLT, czyli takiego drewna klejonego, nazwijmy to upraszczając, w różnych kierunkach, czyli wzmacnianego drewna i takie domy się buduje.
1: To skoro mówi pan o tym, że to drewno może być tym surowcem przyszłości, to w takim razie wróćmy do lasu. Czy mamy go wystarczająco dużo? No bo jeżeli wycinamy i sadzimy, to jednak jest ten czas, który nam potrzebny jest, żeby las urósł i żeby ta gospodarka leśna się kręciła.
0: Drewna nam nie zabraknie. Przy racjonalnej gospodarce leśnej tego drewna nam nie zabraknie. Rok w rok zasobność lasów w Polsce rośnie. My wykorzystujemy dzisiaj około 60-70% przyrostu masy drzewnej. To oczywiście zależy jeszcze od rejonu, od gatunku, od wielu czynników, ale średnio to jest około 60-70%, czyli co roku 30% jeszcze odkładamy. To jest trochę jak z odchudzaniem. Tak? Odchudziliśmy się 7 kg, ale przytyliśmy 10 w międzyczasie, czyli razem 3 kg jesteśmy jeszcze ciągle
1: do przodu,
0: moglibyśmy tak powiedzieć. Tak. Także na pewno nam nie zabraknie. Rośnie nam w Polsce lesistość, czyli coraz więcej terenów wykorzystujemy do tego, żeby tam rósł las. Nie ma tutaj żadnych obaw. My leśnicy musimy coraz częściej pokazywać społeczeństwu, że to jest pewien proces. My jesteśmy, no niestety, krótko w tym procesie. Las żyje dłużej od człowieka zwykle, przeciętnie, tak? W związku z tym my nie widzimy całego tego procesu, ale musimy o nim mówić. Także nic się złego naprawdę w lasach nie dzieje, nawet jeżeli pozyskujemy ponad 40 milionów

0: milionów metrów sześciennych drewna rocznie. Średnio tyle pozyskujemy. To dla tego lasu nie jest z niekorzyścią. Dbamy o te miejsca cenne przyrodniczo. Tam w większości wypadków nie pozyskujemy tego drewna. Ale to nie jest generalnie tak, że jeżeli zrobimy rezerwat ścisły, to będzie tam świetnie i wszystkie gatunki, które tam chroniliśmy, czyli ten przedmiot ochrony, będą się utrzymywały. Podam taki przykład z gór. Kiedyś mówiło się o tym, że no, żeby pewne rośliny rosły na połoninach, na różnych łąkach górskich, no to nie powinno tam być zwierząt. Owce tam nie powinny się paść, bo tam są te storczyki czy inne kwiaty. Nie jestem botanikiem, nie chciałbym tu się może narazić moim botanikom, kolegom i koleżankom, którzy potem mi wytkną, że to powiedziałem, ale...
1: Bardziej krokusy niż storczyki, ale może...
0: No,
1: tak.
0: Niech będą krokusy i inne, tak? Kwiaty generalnie bardzo lubię, ale chodzi o to, że jak były tam te zwierzęta, czyli były tam te owce, to były tam i te kwiaty. Jak żeśmy zabrali stamtąd owce, to nagle się okazało, że tych kwiatów nie ma, bo pojawiają się rośliny drzewiaste, pojawiają się krzewy, które utrudniają funkcjonowanie tamtym roślinom. Także to nie jest do końca tak, że jeżeli wszystko pozostawimy naturze, to w tej naturze będzie...
1: Tak jakbyśmy sobie chcieli.
0: Tak jakbyśmy sobie chcieli. No, mogę tu podać przykład powierzchni badawczych, które są przez naukowców ze SGGW, jeśli dobrze pamiętam, od 1937 roku prowadzone w Puszczy Białowieskiej. Tam kiedyś nie nazywało się to bioróżnorodnością, tylko po prostu liczyło się gatunki w zależności od tego, co się na danej powierzchni robiło. Krótko mówiąc, jak człowiek gospodarował w lesie. Trochę bardziej intensywnie, trochę mniej intensywnie i w ogóle nic nie robiliśmy. To ta bioróżnorodność w tych miejscach, gdzie nic się nie robi, jest zdecydowanie niższa, czyli mierzona oczywiście liczbą gatunków roślin, które się tam znajdują, jest zdecydowanie mniejsza niż w innych miejscach, gdzie ta gospodarka się odbywała. Oczywiście my się też nauczyliśmy wielu rzeczy, że proste wycięcie lasu nie jest najlepszym rozwiązaniem, że lepsze są tak zwane rębnie złożone, czyli robimy gniazda, zmieniamy strukturę gatunkową. Z wiekiem nauczyliśmy się również, że gatunki iglaste, szczególnie w monokulturach, są części atakowane przez owady, są części atakowane przez grzyby, a las jest stabilniejszy wtedy, kiedy to zróżnicowanie gatunkowe jest większe. Ale dalej możemy tam mieć wielofunkcyjną gospodarkę leśną. Możemy wycinać, możemy robić meble, możemy budować domy i z korzyścią pozostawić to również dla tego ekosystemu leśnego. On będzie się zmieniał, bo jak wytniemy stuletni las, posadzimy następny, to on będzie dwuletni, jednoroczny, prawda? W zależności od tego, jakie tam sadzonki jeszcze posadzimy. I to dla człowieka to postrzeganie jest trudne, no bo on nie zobaczy już tego dorosłego lasu w przyszłości, ale on tam na pewno będzie.
1: Mówimy o wykorzystywaniu tego drewna na co dzień, czyli budowanie domów. I tak teraz przyszła mi do głowy taka też historia i taka tendencja, że ten plastik wszechobecny, którym się kiedyś zachwyciliśmy, że to takie tanie, lekkie, wygodne, też zaczyna odchodzić, chociażby patrząc na zabawki dla dzieci. Te najmniejsze dzieciaki, które miały plastiku pod dostatkiem, nagle zaczęły królować drewniane klocuszki. To, co kiedyś było, teraz bardzo się modne stało wśród rodziców, żeby właśnie zamieniać zabawki plastikowe na drewniane. Czy w takim razie właśnie to drewno może ten plastik, tak nielubiany przez nas, też gdzieś zastępować?
0: Coraz bardziej tak, bo oczywiście kiedyś drewno było, no, samo budowanie z drewna było w ten sposób technologicznie ograniczone, tak? Natomiast to, co wspomnieliśmy przed chwilą, dzisiaj budowanie kilkunastopiętrowych budynków z drewna nie jest problemem technologicznym. Kiedyś było. I zastępowanie wszechobecnego plastiku, czy tam sztucznych generalnie materiałów, jest możliwe przez drewno. Ja siedzę na krześle drewnianym. Ja wiem, że ono wymaga konserwacji być może. Ono będzie wymagało za jakiś czas sklejenia, ale ono dalej będzie. Natomiast jak mi się zepsuje plastikowe krzesło, to mogę już tylko je wyrzucić. Oczywiście próbujemy to recyklingować, ale to też jest wydatek energetyczny potem. Musimy zebrać, zawieść, roztopić, nie wiem, spalić. Różne rzeczy robi się z plastikiem i on wcale nie jest taki trwały, jak się nam wydawało. Technologicznie już jesteśmy na takim etapie, że naprawdę drewno możemy wykorzystać w wielu, wielu miejscach, których jeszcze 20 czy 30 lat tego drewna nie widzieliśmy w tych miejscach.
1: No i możemy też drewno pokazywać na festiwalu drewna, który w najbliższy weekend w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Na festiwalu spotka się nauka, leśnictwo i rzemiosło. Te trzy światy można ze sobą tam połączyć. Jakie atrakcje przygotowano? Nie tylko dla studentów oczywiście, ale dla wszystkich uczestników.
0: Zapraszamy oczywiście całe rodziny i tych młodszych, i tych starszych, którzy mogą z jednej strony zobaczyć rzeczywiście, jak może być wykorzystywane drewno, z drugiej strony mogą zobaczyć, że rzeczywiście drewno jest produktem ekologicznym. Z trzeciej strony trochę mogą poznać pracę leśników i drzewiarzy, którzy wspólnie pracują

0: dla dobra przyrody w Polsce. Przy okazji można zobaczyć piękny kampus SGGW. Zapraszam wszystkich, którzy zastanawiają się nad tym, co chcą w życiu robić, do tego, żeby przyszli...
1: No przyszłością, czyli zawód przyszłości. Oczywiście. Sztuczna inteligencja nie zastąpi stolarza.
0: Tak jest, ale my mamy również inne kierunki, które też może pośrednio, ale wiążą się z tymi drewnem i z lasem. Także zapraszamy na piękny kampus SGGW. Przy okazji można dobrze spędzić czas na łonie przyrody, bo mamy też mnóstwo drzew. Prawie 80 hektarów kampusu na Ursynowie.
1: A gdyby pan mógł tak na zakończenie powiedzieć o takich największych mitach, z którymi się spotykacie, czy ze studentami, czy w rozmowach dotyczących drewna. Takie mity, które łatwo obalić, albo które właśnie często się powtarzają dotyczące drewna.
0: To, co już wspomniałem wcześniej, że drewno jest materiałem nietrwałym. To jest mocno pokutujący element, że jak ma być coś drewnianego, to będzie nietrwałe. Ławka ma być drewniana, będę musiał ją impregnować co roku, będę musiał wymieniać te elementy drewniane w krótkich odstępach czasowych, w związku z tym to będzie droższe. To jest taki pierwszy mit, że to jest element nietrwały. Drugi mit, myślę, to jest taki, że są pewne ograniczenia w wykorzystaniu drewna, że pewnych rzeczy się z tego drewna nie da się zrobić. Ja przypominam, że i są drewniane samochody, są drewniane rowery.
1: Ale oczywiście mój tata ma stary samochód DKW, który jest drewniany.
0: No właśnie.
1: I jeździ.
0: No właśnie, więc da się wykorzystać drewno naprawdę w wielu, wielu miejscach. Że jest to materiał niebezpieczny, no bo nam się kojarzy drewno z tym, że się może szybko spalić, szybki pożar, nie ugasimy tego i tak dalej. No znowu, to już jest przeszłość, dlatego że potrafimy tak zabezpieczyć drewno, że to jest materiał praktycznie niepalny. Myślę, że to są takie trzy największe, no może jeszcze ten czwarty, o którym już tutaj kilka razy mówiliśmy, że wykorzystując drewno, czy elementy drewniane, meble i tak dalej, szkodzimy przyrodzie. To jest też taki ogromny mit, że jak wycinamy drzewo, to jest to nieodwracalna szkoda dla przyrody. W pewnym sensie tak być może jest, bo były na tym drewnie być może jakieś owady, ale one są również gdzie indziej. W całym ekosystemie nie szkodzimy temu ekosystemowi, w całości, krótko mówiąc. Chodzimy do fryzjera po to, żeby mieć piękne włosy. Strzyżemy te włosy, no, szczególnie jak skracamy długie na krótkie, to wtedy może mamy większy żal, tak bym powiedział. Natomiast robimy to dla naszych włosów, dla ich zdrowia. Trochę tak jest z prowadzeniem drzewostanu, bym powiedział.
1: Zaczęliśmy od drzewa, skończyliśmy u fryzjera. A więcej atrakcji i ciekawostek o drewnie podczas festiwalu drewna, festiwalu na kampusie SGGW w Warszawie, na który serdecznie zapraszamy.
0: Serdecznie zapraszam Państwa również w imieniu magnificencji rektora, który no swoim patronatem obejmuje również Festiwal Drewna.
1: Doktor inżynier Arkadiusz Gruchoła, kanclerz SGGW, leśnik i Kaszub był dzisiaj naszym gościem.
0: Pozdrawiam wszystkich Kaszubów, umówieni. Również tych w Warszawie.
1: Dziękuję, dołączam się do pozdrowień i za rozmowę również dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
1: A my słyszymy się w kolejnym programie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Dzień dobry, Artur Wolski. Dziś temat trudny, ale proszę Państwa, bardzo ważny. Według danych Komendy Głównej Policji w 2025 roku odnotowano ponad 14 tysięcy prób samobójczych, a udanych było blisko 5 tysięcy. Dlaczego tyle osób myśli o samobójstwie i dlaczego podejmują takie działania w kierunku odebrania sobie życia? O tym opowiedzą nasi eksperci, a w studiu jest pani dr Daria Biechowska z Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Pani doktor zajmuje się m.in. wykorzystaniem danych epidemiologicznych w profilaktyce oraz rozwiązaniami systemowymi, które dotyczą zapobiegania zachowaniom samobójczym. I jest z nami też pan doktor habilitowany Łukasz Wieczorek, ekspert również Instytutu Psychiatrii i Neurologii. I pan profesor zajmuje się m.in. profilaktyką zachowań samobójczych, w tym sytuacji osób starszych. Dzień dobry państwu.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Czy skala samobójstw w Polsce to rzeczywiście poważny problem?
4: My możemy powiedzieć w Polsce, że od 20 lat to mamy taki trend spadkowy. Bo to, co widać w tym, i zresztą pan to powiedział, że liczba samobójstw roczna spadła nam poniżej 5 tysięcy. Przez wiele, wiele lat utrzymywała się na takim poziomie powyżej 5 tysięcy. Teraz mamy, w zależności oczywiście od tego, jakie to są źródła danych, bo my w Polsce mamy dwa źródła danych dotyczących samobójstw. To są dane policyjne, które pan przytoczył. Ponad 14 tysięcy to jest liczba zachowań samobójczych, na którą składają się próby samobójcze. To jest tam 10 tysięcy, chyba 159 i samobójstwa, czyli te 4776. I mamy jeszcze

0: Czy taki rejestr, który jest rejestrem oficjalnym na temat samobójstw, to jest rejestr, który jest prowadzony w ramach statystyki publicznej przez Główny Urząd Statystyczny, pochodzi z kart zgonu i tam te liczby są nawet trochę niższe.
1: Panie profesorze, a które grupy są najbardziej zagrożone? Bo samobójstwa i te próby, ale i te udane występują zarówno u dzieciaków i to takich małych dzieci też. No ale wydawałoby się, że osoby starsze, które powiedzmy już przechodzą na emeryturę i powinny sobie żyć w miarę jakoś tak spokojnie, także nie są wcale wolne od tego zjawiska.
2: Tak, no ma pan rację i dobrą obserwację tej sytuacji, bo my w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Zachowaniom Samobójczym zidentyfikowaliśmy sobie takie trzy grupy ryzyka. I to jest dzieci i młodzież. To są mężczyźni i seniorzy. I faktycznie ta grupa seniorów, czyli osób powyżej 65 roku życia, jest grupą szczególnie narażoną. I w tej grupie odnotowuje się wyższy współczynnik występowania zachowań samobójczych w porównaniu z innymi grupami wiekowymi, gdzie na przykład tych zachowań samobójczych jest około 1500 rocznie, a samobójstw w tej grupie jest około 950.
1: 2/3. A czy, panie profesorze, poznaliśmy przyczyny, dlaczego ludzie sięgają po ten środek taki ostateczny rozwiązania pewnych problemów? Bo przecież no, muszą być jakieś przyczyny, że zaczynają w głowie takie myśli się kłębić, no, a potem próbujemy to zrealizować.
2: Tych czynników ryzyka jest bardzo dużo i w różnych grupach
1: są inne pewnie.
2: Dominują inne, tak? Na przykład w grupie seniorów często mówi się o takich zjawiskach związanych z różnego rodzaju wydarzeniami życiowymi, przełomowymi dla danej osoby. Czyli na przykład jest to przejście na emeryturę. Jest to zgon najbliższej osoby. Inną przyczyną też może być zachorowanie na jakąś nieuleczalną, ciężką chorobę somatyczną. Na
1: I
2: przykład
1: chociaż tych chorób współistniejących osoby w wieku senioralnym, jak ja to nazywam, wieku eleganckim, to jest ich tych chorób współistniejących ogromnie dużo, no ale jeżeli zdarza się choroba nowotworowa i to rozległa z przerzutami, to jest dla takiej osoby koniec świata, wyrok i faktycznie świat się pod nogami wali.
2: Tak i myślę, że może się zawalić każdemu w takiej sytuacji, ale pod kątem statystycznym to w grupie seniorów te ciężkie zachorowania występują znacząco częściej niż wśród młodszych. Dlatego też jest to taki dominujący czynnik ryzyka właśnie w tej grupie.
1: A taka sytuacja społeczna, proszę państwa, gdzie na przykład senior zaczyna odczuwać ogromną samotność, właściwie ani w rodzinie, ani w tej grupie społecznej jest niepotrzebny, że nikt nie chce z nim utrzymywać takich kontaktów, że właściwie się wypalił. Część osób z jego najbliższego otoczenia umarła. No i w zasadzie no, pyta się, no dobrze, co ja tu robię i co dalej? Dla mnie światło zgasło.
2: I często tak właśnie jest, że to są takie czynniki, które prowadzą do popełnienia samobójstwa, czyli te czynniki społeczne czy środowiskowe związane z taką samotnością może trochę, z takim subiektywnym poczuciem samotności, bo jak można mieć wokół siebie osoby bliskie, ale jednak czuć się osobą samotną. Więc to też jest taki czynnik, który sprzyja temu popełnianiu samobójstwa. No i też jakby w tej grupie seniorów dosyć powszechne są takie czynniki związane z zaburzeniami depresyjnymi, z taką izolacją społeczną, właśnie z tą samotnością, czyli takie czynniki psychologiczne, czy też związane z zaburzeniami psychiatrycznymi.
1: Czasami beznadzieją ekonomiczną, bo to też nie pozostaje bez znaczenia na jakość życia i na komfort życia psychicznego.
2: No tak, no często przejście na emeryturę wiąże się właśnie z tym obniżeniem statusu ekonomicznego, z utratą pracy, czy też zakończeniem
0: wiesz,
2: pracy.
0: Jakiego celu życia tak naprawdę, bo ja myślę, że musimy to podkreślić podczas naszej rozmowy, że tak naprawdę samobójstwo jest złożone i tak naprawdę nie ma jednej przyczyny. Niezależnie od tego, jakiej grupy wiekowej, jakiej osoby ono dotyczy, różne grupy mają różne wzorce i tak naprawdę na te przyczyny składają się takie i czynniki indywidualne, i społeczne, właśnie środowiskowe, zawodowe. I dopiero konglomerat tych wszystkich, układ tych czynników popycha człowieka do odebrania sobie życia.
1: No dobrze, a dzieci?
0: Inny wzorzec, ale dokładnie ta sama grupa czynników.

0: tak naprawdę w tej grupie wiekowej dzieci, no to najczęściej te czynniki takie bardzo indywidualne mają ogromne znaczenie. Takie, które dotyczą takiego poczucia porażki na przykład, bo ona jest zupełnie inaczej przeżywana.
1: Że nie jestem zbyt dobry, że nie mam takich wyników, jakie
0: że dzisiaj dostałem jedynkę w szkole, że pani mi zwróciła uwagę.
1: Oczekiwane.
0: Ale to oczywiście to nie jest jedyna przyczyna, nie? To może być taki po prostu, to się czasami mówi, że to jest taki czynnik spustowy.
1: Hejt,
0: ale to nie jest
1: hejt, który jest
0: tak,
1: dzisiaj,
0: no teraz
1: prawda?
0: Jest niestety tak
1: agresja.
0: Ogromny problem z tym.
1: Świat stał się dosyć brutalny. Czasami dzieciaki są bezwzględne w ocenie. No i przecież nie wszystkie dzieciaki muszą być z żelaza, ze stali i po prostu tego nie wytrzymują. Jeżeli domyślam się, nie dostają wsparcia w szkole, w domu, w najbliższym otoczeniu, to to dziecko zostaje z tym problemem samo i może tego problemu nie udźwignąć, panie profesorze, prawda?
2: Ze wszystkim się zgadzam, tak. I jakby też te relacje rówieśnicze, które są ważne dla takich, dla młodzieży, dla nastolatków, są też istotne i kwestia wykluczania z tych relacji też może być takim czynnikiem, który dopełnia ten obraz tych czynników ryzyka, o których mówiła tutaj pani doktor Biechowska i może być też takim tym czynnikiem spustowym prowadzącym do popełnienia samobójstwa. Ale jakby często musi się wydarzyć wiele rzeczy, żeby to zachowanie jakby miało miejsce.
1: Właśnie w kierunku samobójstwa. Tak się zastanawiam, że dzisiaj w tym pędzącym świecie jesteśmy osobami coraz mniej uważnymi i tak coraz mniej interesujemy się drugą osobą, a jeżeli to tylko to zainteresowanie jest pod kątem, jak to wygląda, ile ma pieniędzy. Plotkujemy na ten temat, natomiast jakie ma potrzeby, że może warto by było komuś podać rękę, porozmawiać, ofiarować to, co dzisiaj w świecie chyba ma największą wartość, czyli czas. To z tym mamy kłopoty, bo ciągle na to albo nie mamy ochoty ani czasu. Na pewno te osoby, które mają takie kłopoty, muszą to manifestować, jakoś sygnalizować, jakieś wysyłają sygnały, nawet takie ratunkowe. Słuchaj, zobacz, coś się ze mną dzieje niedobrego, no a my jesteśmy głusi, nie widzimy tego. To jakie podstawowe błędy popełniamy, jakie te sygnały są, żebyśmy wiedzieli, proszę nam podpowiedzieć, bo warto to gdzieś sobie zapisać dużymi literami w głowie, żeby to nam zostało.
0: Jeśli chodzi o te sygnały, to one są zindywidualizowane, ale tak naprawdę na to, na co warto zwrócić uwagę, to właściwie każda zmiana, która się pojawi w zachowaniu. Czyli na przykład dziecko było bardzo aktywne, nagle jest wyciszone. Tak? Nastolatek był cichy i nagle stał się energiczny taki. Tak? Osoba starsza była zamknięta, zaczyna wychodzić. Każda zmiana powinna zwrócić naszą uwagę i to faktycznie jest taki pierwszy krok w profilaktyce.
1: Że coś się zaczyna dziać
0: zmieniać,
1: dziwnego.
0: Nie? I my to powinniśmy zauważyć. Czyli ten pierwszy krok to jest zauważenie. I jak już my zauważymy, no to nie powinniśmy tej osoby zostawić z tym, co zauważyliśmy samej, tylko po prostu zapytać ją, co się u niej dzieje. Czyli znowu ta uwaga i ten czas dla tej osoby.
1: Ale to łatwo powiedzieć, natomiast jeżeli ktoś będzie już wchodził w depresję i w takie stany emocjonalnych zapaści, no to dialog i komunikacja z taką osobą wcale do łatwych nie należy. Więc myślę, że wiele osób się po prostu szybko zniechęci, jak nie otrzyma takiej informacji. No i robi się sytuacja patowa, prawda?
2: Znaczy, wydaje mi się, że też jakby te osoby, które podejmują te zachowania samobójcze, to właśnie ta zmiana tego zachowania może być takim trochę wołaniem o uwagę. Więc jeśli osoba ta z obniżonym nastrojem, która może popełnić samobójstwo, dostrzeże tą uważność z tej drugiej strony, to myślę, że jednak doceni to i w jakiś sposób zacznie się otwierać i mówić o tym, co tam w niej siedzi i czego ona oczekuje, z czym jest jej źle. I wtedy można już powoli prowadzić ten proces, nie chcę powiedzieć wychodzenia z tego...
0: Ale pomocy, nie? Chyba
2: ale jakiejś takiej pomocy, która może doprowadzić do właśnie skierowania do lekarza psychiatry, tak, który będzie w stanie udzielić takiej profesjonalnej, medycznej pomocy.
1: Albo do psychoterapeuty,
0: tak, albo
1: do psychologa,
0: do interwencji
1: pedagoga,
0: kryzysowej.
1: Do nauczyciela.
0: Ja jeszcze bym chciała uzupełnić jedną rzecz, jeśli bym mogła dodać, tak odpowiadając też na pana pytanie, bo tak naprawdę my zapominamy bardzo często o tym, że cisza to też jest

0: komunikat i to też jest rozmowa. I tak naprawdę w rozmowie nie muszą padać słowa, tak? Czasami wystarczy, że my z tą osobą po prostu jesteśmy, że jej towarzyszymy.
1: I jesteśmy czujni.
0: Jesteśmy uważni na nią, czujni i poświęcamy jej swój czas. Wystarczy, że my na przykład obok niej, jak ona nie chce z nami rozmawiać, usiądziemy obok niej, podamy jej szklankę, nie wiem, herbaty, wody.
1: I po prostu jesteśmy.
0: Tak,
1: i
0: dla
1: to
0: niej.
1: Już jest początek dobrej terapii. No właśnie, chciałam zapytać, jak powinien zareagować nauczyciel, lekarz, duchowny, pracownik pomocy społecznej, pracownik służb mundurowych, ale właściwie już pani odpowiedziała na to pytanie i to jest prosta recepta, naprawdę nie wymagająca ani wielkich kwalifikacji, tylko chęci tego, żeby zauważyć drugiego człowieka po prostu.
0: Poza tym, że zauważyć, wiedzieć, na co zwrócić uwagę, to jeszcze dać sobie taką przestrzeń na to i też wiedzę, jako ten duchowny pracownik służb mundurowych, nauczyciel, że będzie taki moment, że ja nie będę już więcej potrafił pomóc, tak? I wtedy są specjaliści od tego, tak? Właśnie psychologowie, psychoterapeuci, lekarze, psychiatrzy.
1: No tak, ale ten pierwszy krok dobrze, tak, żebyśmy zrobili sami, a potem jak będziemy uważni, potrafimy to ocenić, że sami nie dajemy rady, no to żeby wiedzieć, gdzie tę pomoc skierować. No, zakładając, że sytuacja jest taka, która wymaga hospitalizacji, leczenia szpitalnego. Kończy się ten czas, bo przecież nikt teraz nie trzyma długo w szpitalu. Może trochę na oddziałach psychiatrycznych to wygląda nieco inaczej, no ale też się w końcu kończy ten czas. Wypisujemy, czy jak ktoś trafia na SOR, na taką doraźną pomoc, dostaje wypis, no i co? I zostaje z czym? Z niczym? Co dalej?
2: No to jest chyba czarny scenariusz, że zostaje z niczym i tego byśmy nie chcieli na pewno.
1: Właśnie... No ale jak ktoś, ale panie tak profesorze, mieszka w małym miasteczku, bo trochę łatwiej jest, jak się żyje w dużym mieście, ale jak ktoś żyje w takim małym miasteczku, w małym osiedlu, gdzie jest, nie wiem, kilkanaście rodzin, no to jak tam trafi, no to koniec, pozamiatane.
2: No dlatego trochę chcemy zmieniać tą rzeczywistość. Mamy taki program profilaktyczny dla osób po wypisie ze szpitala, po próbie samobójczej, który ma na celu właśnie utrzymanie kontaktu właśnie po hospitalizacji, włączenie też rodziny, najbliższych.
1: Jak to praktycznie działa i na czym to polega?
2: To jest taka krótka interwencja, która jest prowadzona przez specjalistę jeszcze podczas pobytu na oddziale, czy to psychiatrycznym, czy na SOR-ze.
1: Czyli realizuje to lekarz, pielęgniarka?
2: To może realizować lekarz, psycholog, może to też przeszkolona pielęgniarka. Ważne jest,
1: no w końcu
2: żeby to
1: jest kadra medyczna, która ma dzisiaj wyższe wykształcenie oraz mają te osoby specjalizacje w zakresie pielęgniarstwa, chociażby psychiatrycznego, i to są naprawdę dobrze wykształcone osoby.
2: Tak, ale my jeszcze w ramach pracy tutaj zespołu opracowującego ten program profilaktyczny mamy dwie książki takie, które krok po kroku prowadzą tego realizatora, czy też tą osobę pomagającą przez wszystkie etapy tego programu i pomagania. To są trzy spotkania podczas pobytu na oddziale, ale potem jest jeszcze 11 sesji telefonicznych, które podtrzymują ten kontakt z pacjentem po wypisie ze szpitala.
1: A tak z ręką na sercu, niech państwo powiedzą, jak ten program działa. No bo stworzony jest rzeczywiście i to wygląda bardzo sensownie, ale to rzeczywiście działa?
2: To jest program amerykański i on w Ameryce działa, więc
0: u nas jest tak naprawdę dopiero na etapie takim pilotażowym, czyli wdrażanym, bo to, co jest takim minusem na razie, to trochę ten takie luki pomiędzy tymi systemami różnymi, na przykład opieki zdrowotnej, opieki społecznej i tak dalej. Natomiast ten program doskonale wypełnia te luki, nie wymaga właściwie żadnych nakładów i myślę, że fajnie by było, gdyby on się stał takim rozwiązaniem systemowym, wdrożonym wszędzie, bo to, że on działa, to my wiemy, bo były na ten temat przeprowadzone badania też w naszych warunkach i też wiemy tak jakby z informacji zwrotnych od pacjentów. Natomiast na razie to jest na takim etapie pilotażowym, czyli nie objęło to całego kraju.
1: A są jakieś kraje, na których się możemy wzorować, gdzie na przykład ta opieka taka psychiatryczna i w kierunku właśnie wzmocnienia osób, które myślą o samobójstwie albo podejmują próby samobójcze, żeby ich od tego odciągnąć?
2: Mieliśmy w Instytucie Kongres Suicydologiczny, to była już czwarta edycja i tam występował doktor Tomasz Szafrański, który prezentował program

0: przeciwdziałania zachowaniom samobójczym realizowany w Finlandii.
1: Najstarszy.
0: I jest to właśnie najstarszy program profilaktyki zachowań samobójczych realizowany w Europie. I oni mają ogromne doświadczenia w wdrażaniu tego typu rozwiązań i są one skuteczne. Nie wiem, czy doprowadzą do sytuacji, gdzie tych samobójstw w ogóle nie będzie, ale jakby do tej pory okazały się skuteczne, pokazując też to, że takie działania długofalowe oparte na takich programach wieloletnich mają znacznie większy sens niż takie działania podejmowane krótkoterminowo, że tak powiem.
2: Wspaniale, że takie programy powstają, że są, ale ciekawy jestem, jakie są narzędzia, żeby to potem monitorować, no bo przecież na podstawie tego robi się różne obserwacje, naukowe badania, na tym możemy też opierać pewne prognozy, jak pokierować, jaki stworzyć, albo co ulepszyć w systemie, żeby to jednak działało. Są jakieś narzędzia monitorujące te programy?
0: Są narzędzia, na przykład w przypadku różnego rodzaju programów, to są ewaluacje oparte o eksperyment, gdzie mamy wyróżnioną grupę eksperymentalną, grupę kontrolną. Mówię na przykładzie programu skierowanego do opiekunów osób z zaburzeniami otępiennymi, który miał taką formę eksperymentalną i o którym możemy powiedzieć, że właśnie dzięki tej formule eksperymentu jest skuteczny, ponieważ osoby objęte tymi oddziaływaniami eksperymentalnymi w większym stopniu, więcej osób skorzystało z tego programu i obniżył się u nich, że tak powiem, odsetek zaburzeń depresyjnych.
2: No ale jak to zbadać w samobójstwach?
1: No tutaj takim chyba najbardziej oczywistym, najprostszym wskaźnikiem jest wskaźnik taki ilościowy, czyli liczba prób i liczba samobójstw. Natomiast to jest taki wskaźnik, który nie zbada nam tego, jak działa program z roku na rok, tylko to raczej w dłuższych działaniach, to z jednej strony, a z drugiej strony to faktycznie wszelkie takie działania czysto ewaluacyjne, które badają w ogóle, w jaki sposób program, i teraz już mówię o całości, nie o tych pojedynczych programach profilaktycznych, ale raczej o całym programie zapobiegania zachowaniom samobójczym, w jaki sposób on wpływa też na taką zmianę wiedzy na temat samobójstw, zmianę informacji i też dowiadywanie się tego, jak można pomagać.
2: Czynniki chroniące przed próbami samobójczymi. Co do tego zbioru byśmy włożyli? Relacje.
1: Relacje społeczne, zdrowie psychiczne i fizyczne.
0: Bliskość z drugim człowiekiem.
2: Tak. Żeby uwierzyć w sens życia, tak. I to, że warto żyć, prawda?
1: Tak.
2: Że jest coś takiego jak nadzieja. Bo to też jest ważne, tak. Bo to też trzyma nas przy życiu, ale także to jest dobry motywator do tego, żeby działać. Samodzielność, żeby jak najdłużej utrzymać, szczególnie dla seniorów, dla ludzi w wieku eleganckim, żeby jak najdłużej utrzymywali właśnie samodzielność i nie byli zależni od osób trzecich. Tylko żeby sobie powiedzieli, ja to zrobię, dam radę, bo chcę.
0: No i poczucie takiej przydatności, żeby nie odesłanie na emeryturę nie wiązało się z takim
2: zamknięciem jakiejś książki, jesteś niepotrzebny,
1: ale
2: to teraz siedź w domu
1: przydatności
2: i oglądaj
1: w każdym wieku, nie? Tak
2: telewizję.
1: Naprawdę.
2: Oczywiście.
0: Wydaje mi się, że dla seniora jest to po całej karierze zawodowej i przejście na emeryturę jest to takie chyba
2: istotne. Moment
0: i może być trudne do akceptacji, bo na przykład w przypadku używania alkoholu, to też jest taki czynnik ryzyka.
2: No właśnie. No i dobrze, żeby wiedzieć, gdzie tej pomocy uzyskać, czyli edukacja. Po prostu.
0: No i też zwiększenie chyba dostępności do opieki psychiatrycznej.
2: No właśnie.
0: I to mówię o dorosłych i o dzieciach i młodzieży.
2: Nie ma za wielu.
1: Ale
2: brakuje.
1: Tak naprawdę nie trzeba od razu do psychiatry.
2: Można pójść do pedagoga, do psychologa.
1: I tak naprawdę to, co się dzieje w systemie ochrony zdrowia psychicznego, zarówno w tym systemie dla dzieci, bo one są niestety rozłączone i dla dorosłych i uzależnień, to jest takie postawienie też na to, że to tak jakby pierwszą linią pomocy nie jest wcale lekarz psychiatra, bo tak nie ma za granicą. W Anglii tak nie jest. Na zachodzie Europy i na zachodzie świata tak nie ma, nie? Że
2: tylko
1: idzie się od razu do psychiatry.
2: Do lekarza pierwszego kontaktu?
1: Nie. No psycholog na przykład, psychoterapeuta. Prowadzone są dwie takie linie pomocowe, całodobowe dla osób dorosłych. 870-22-22 i dla dzieci i młodzieży tam są dwa numery, 116-111 i 812-12-12.
2: Proszę Państwa, o problemach z zakresu suicydologii, czyli nauki o samobójstwach. Dzisiaj opowiedzieli pani dr Daria Biechowska.

0: Kowalska. Pani jest ekspertką Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Zajmuje się pani wykorzystaniem danych epidemiologicznych w profilaktyce oraz rozwiązaniami systemowymi dotyczącymi zapobiegania zachowaniom samobójczym. No i był razem z nami pan profesor doktor habilitowany Łukasz Wieczorek, też ekspert Instytutu Psychiatrii i Neurologii. I pan z kolei zajmuje się profilaktyką zachowań samobójczych, w tym sytuacją osób starszych. Bardzo państwu dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Artur Wolski. Ja też państwu bardzo dziękuję i przypomnę, że audycje Samozdrowie w Polskim Radiu 24. Te audycje są od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19.30.
2: Samozdrowie. Powtórka programu.
3: Bożej Prośniewski, witam państwa.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Jak co tydzień w magazynie Saldo zapraszam na gospodarcze podsumowanie tygodnia, a o najważniejszych wydarzeniach ostatnich dni w biznesie i ekonomii porozmawiamy dziś z Łukaszem Kozłowskim, głównym ekonomistą Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Mijający tydzień, jak się zdaje, był zdominowany przez jeden temat, czyli przez ceny paliw. Te osiągają kolejne rekordy. No i jak się zdaje, w związku z tym, w takim ekspresowym tempie rząd doprowadził do przeprocedowania ustawy o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych. Nowy podatek, którym miałyby one być objęte, miałby posłużyć do sfinansowania kolejnego pakietu osłonowego dla kierowców. To, przypomnijmy, już drugie podejście do tych przepisów. Pierwsze zablokował prezydent, wysyłając ustawę w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Pana zdaniem, jak będzie tym razem?
5: Myślę, że w tym przypadku prezydent rzeczywiście pewnie będzie miał spory dylemat, ponieważ sytuacja faktycznie w tym momencie staje się dużo groźniejsza, jeśli chodzi o ceny paliw i też ryzyko tego, że będzie postrzegany jako ten element naszego systemu prawnego i socjalnego, który po prostu blokuje do obniżki cen paliw dla kierowców, dla konsumentów, jest wyższe, ponieważ faktycznie zawirowania na rynkach ropy, z jakimi mamy do czynienia w ostatnim czasie, zresztą nie tylko ropy, ale również samych paliw, ponieważ tutaj też ważną kwestią są zdolności rafineryjne i same dostawy przetworzonego produktu również na nasz rynek i na rynki europejskie, staje się poważną kwestią, która też wymaga pewnej interwencji, jak również i będzie tworzyła konkretne oczekiwania dotyczące tej interwencji po stronie polityki publicznej, polityki gospodarczej. W związku z tym wydaje się całkiem możliwe, że w tym przypadku decyzja prezydenta będzie jednak inna i będzie nią faktyczne podpisanie tej ustawy.
4: A pana zdaniem jest ryzyko, że ceny przebiją tę psychologiczną barierę 10 zł, do której coraz bardziej się zbliżamy?
5: Takie ryzyko istnieje zwłaszcza w przypadku diesla, czyli oleju napędowego, ponieważ niedobory tego rodzaju paliwa są największe na rynku i także tutaj elastyczność cenowa konsumentów jest dużo mniejsza, ponieważ użytkownikami tych paliw jest transport towarów, transport również osób, więc tutaj w tej kategorii jakby zużycia paliwa po prostu popyt reaguje dużo mniej elastycznie w Polsce i w innych krajach, co powoduje, że niedobory diesla stają się bardziej dotkliwe. I w związku z tym faktycznie ryzyko dalszego wzrostu cen tego paliwa powyżej psychologicznych granic staje się duże i faktycznie również dysporcja pomiędzy cenami oleju napędowego a cenami benzyny mogą rzeczywiście być wyraźnie większe niż miało to miejsce historycznie.
4: Wysokie ceny paliw doskwierają jednak nie tylko branży transportowej czy kierowcom, ale jak się okazuje, odbijają się negatywnie na całej naszej gospodarce. Według szacunków, gdyby nie wojna na Bliskim Wschodzie, nasza gospodarka mogłaby w tym roku urosnąć o 0,5, a według niektórych nawet o 1 punkt procentowy więcej niż to zapewne będzie. Gdzie przede wszystkim widać te negatywne skutki tej obecnej sytuacji?
5: No, widzimy choćby po dzisiejszym odczycie dynamiki produkcji przemysłowej, która jest jednak niższa od oczekiwań rynkowych i to prawie o 2 punkty procentowe. Finalnie mieliśmy wzrost rzędu 4,3% w ujęciu rok do roku w sierpniu, więc wysokie ceny

energii, wysokie ceny paliw no, przekładają się siłą rzeczy na funkcjonowanie całej gospodarki. Właśnie nie należy zawężać tej sytuacji wyłącznie do samych cen paliw.

0: Ceny gazu tak naprawdę mają tutaj bardzo silne przełożenie na ostateczne ceny energetycznej dla odbiorców. Widzimy, że na rynkach dostaw bieżących dnia następnego, czyli rynku spot, mamy tutaj przede wszystkim dużą dynamikę wzrostu tych cen, co również no, będzie przekładać się również na wartość kontraktów na dostawy, również zawieranych na okresy dłuższe, na przykład kilkuletnie przez odbiorców. I to też wpływa na oczekiwania konsumentów i oczekiwania biznesowe dotyczące podejmowanych między innymi przedsięwzięć inwestycyjnych, co również przekłada się na zmniejszenie skali popytu w gospodarce.
1: To teraz może porozmawiajmy o tym, co działo się na świecie, a tu, jak się zdaje, najważniejszym wydarzeniem mijającego tygodnia była decyzja Fed, czyli amerykańskiego banku centralnego, w sprawie podniesienia stóp procentowych. Z jednej strony dla rynku to nie było zaskoczenie, ale z drugiej wywołała ona duże niezadowolenie prezydenta Donalda Trumpa. No właśnie, jakie skutki będzie miała ta decyzja Fed i czy, a jeśli tak, to jak ona będzie oddziaływać na Polskę?
0: Rzeczywiście, no, tutaj oczekiwania prezydenta Trumpa wobec kursu polityki pieniężnej jednak były rozbieżne, czyli jednak no, oczekiwał on tego, że ta polityka pieniężna będzie luźniejsza i też z taką myślą pewnie też podejmował decyzję o nominacji Kevina Warsha na nowego prezesa Fedu. Tymczasem jednak decyzje Amerykańskiej Rezerwy Federalnej są tutaj bardziej jednak konwencjonalne w tym kontekście. To oczywiście oznaczać będzie, że relatywny kurs polskiego złotego względem amerykańskiego dolara będzie się osłabiać, co też może spowodować, że na przykład ceny importu będą nam rosnąć, tak? Biorąc pod uwagę choćby to, że surowce energetyczne, tak jak ropa naftowa czy gaz, które kupujemy, rozliczane są w amerykańskich dolarach, więc potencjalnie przy zachowaniu dotychczasowego kursu polityki pieniężnej w Polsce, to może być dodatkowy czynnik, który będzie zwiększał ryzyko inflacyjne również w Polsce, choć no też zmienia się nastawienie w kontekście decyzji również Rady Polityki Pieniężnej w Polsce. I jakkolwiek do tej pory dyskutowaliśmy o tym, kiedy zobaczymy obniżki stóp procentowych, to po ostatnich zdarzeniach to tak naprawdę zaczyna pojawiać się również temat potencjalnych podwyżek stóp procentowych w Polsce. Pierwsi członkowie Rady Polityki Pieniężnej, tacy jak na przykład Ludwik Kotecki, zaczynają wręcz sygnalizować taką możliwość, więc niewykluczone, że jeszcze w tym roku zobaczymy również w Polsce podwyżkę stóp procentowych.
1: Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Stała kontrola nad wyspą. Donald Trump ogłasza przełom w sprawie Grenlandii. Medialna walka z dziennikarzami opisującymi aferę zonda krypto. Za chwilę nowe ustalenia w sprawie i polityczne komentarze. Powiemy też, który polski film może powalczyć o Oscara. Minęła szósta. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Na początek przełom w sprawie Grenlandii. Władze wyspy, Dania, do której wyspa należy, i Stany Zjednoczone osiągnęły kompromis. Chodzi o wzmocnienie bezpieczeństwa Arktyki, informuje kancelaria duńskiej premierki. Według Mette Frederiksen umowa uznaje suwerenność i integralność terytorialną Danii oraz prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia. Donald Trump z kolei ogłosił, że USA będą mieć stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i innymi potrzebami Grenlandii. Wcześniej Trump groził przejęciem wyspy. Prezydent USA oskarżał rząd w Kopenhadze o rzekome zaniedbania bezpieczeństwa Grenlandii w obliczu zagrożeń ze strony.

0: Rosji i Chin. Rozmowy o bezpieczeństwie za zamkniętymi drzwiami i w wąskim gronie. Prezydent, minister obrony i szef sztabu generalnego naradzali się w sprawie eskalacji rosyjskiej agresji. Szczegóły zna Agnieszka Drążkiewicz.
1: To była ważna rozmowa, mówił po spotkaniu prezydencki minister Marcin Przydacz.
2: Wspólna wymiana oceny potencjalnych zagrożeń, jakie obserwowane są wokół Polski, w regionie.
1: Na walory merytoryczne spotkania w Pałacu Prezydenckim zwracał uwagę także szef MON-u, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
3: Myślę, że we wszystkich ośrodkach władzy musi być to i jest to poczucie po tej rozmowie budowy wspólnego mianownika, jakim jest bezpieczeństwo. Jest to nam w tych trudnych momentach bardzo potrzebne.
1: Od kilku dni Rosja prowadzi zmasowane ataki na ukraińskim froncie. Widać to także na polskich radarach, bo rosyjskie rakiety spadają również przy naszej granicy z Ukrainą. Widać to było chociażby w miniony weekend, gdy przy przejściu w Dorohusku po ukraińskiej stronie zaatakowano pociąg towarowy, a potem stację paliw. W poniedziałek zaś nasze wojsko wyłowiło z Bałtyku rosyjskiego drona z głowicą i napędem turboodrzutowym. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Narada poprzedziła wylot prezydenta do Stanów Zjednoczonych. W Nowym Jorku Karol Nawrocki weźmie udział w sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W informacjach nowy wątek w aferze Zonda Krypto. Pracownicy Telewizji Republika mieli prowadzić medialną walkę z dziennikarzami opisującymi aferę. Według WP i TVN24 chodzi o Sławomira Jastrzębowskiego i Marcina Dobskiego. Mieli oni działać dla szefa Zondy Przemysława Krala. To kompromitacja, mówi wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
4: To medium nie ma charakteru medium informacyjnego, jedynie propagandowe i te powiązania właścicielsko-finansowe z politykami prawicy i te zażyłości ich osobiste pokazują, że ta telewizja ma swoje konkretne polityczne zadanie na rynku medialnym.
0: Sprawa wymaga wyjaśnienia, przyznaje rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski.
5: To jest zadanie oczywiście organów ścigania, służb, żeby to wyjaśniać. Natomiast dla mnie Telewizja Republika, tak jak każda telewizja, jest po prostu platformą do komunikowania się z wyborcami. Jakby gdzieś tam drugorzędne jest to, co ja uważam o zarządzie tej telewizji czy ich działaniach.
0: Jak ustaliły WP i TVN24, Jastrzębowski należał do grupy na WhatsAppie nazwanej Zonda Crypto Public Relations. Jej uczestnicy mieli dbać o dobry wizerunek giełdy. Z kolei Dobski publikował w swoich mediach społecznościowych wpisy o autorach śledztwa BitBay i Zonda Crypto, w których podważał ustalenia prokuratury. Bez aresztu dla posła Wojciecha Króla. Katowicki sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury europejskiej. Parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej usłyszał wcześniej zarzuty o charakterze korupcyjnym. Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy przetargach na Śląsku. Teraz o filmie z szansami na Oscara. Polskim kandydatem do tej nagrody jest Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. To historia pisarza Thomasa Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. Decyzja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej była jednogłośna. Po ogłoszeniu werdyktu radości nie kryła producentka filmu Ewa Puszczyńska.
6: Jestem bardzo szczęśliwa, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, nie ukrywa mi, to nie jest kłamstwo, że cały świat czekał na tą decyzję. Ja otrzymuję pytania i telefony, czy już, czy już, czy już.
0: Ojczyzna to już trzeci film Pawła Pawlikowskiego, który będzie reprezentować nasz kraj w wyścigu oscarowym. W 2015 roku Ida zdobyła statuetkę Akademii dla najlepszego filmu międzynarodowego. 4 lata później Zimna Wojna zdobyła 3 nominacje do Oscara, a pełną listę nominacji w tegorocznym wyścigu poznamy w styczniu. Trzymamy kciuki za naszych siatkarzy. Polacy zagrają dziś z Łotwą w pierwszym meczu fazy pucharowej Mistrzostw Europy. Po ostatnim meczu grupowym pojawiły się obawy o formę biało-czerwonych. Po 4 wygranych spotkaniach nasi siatkarze niespodziewanie ulegli Bułgarom 2-3. Ale jak przekonuje były znakomity siatkarz Piotr Gruszka, takie mecze też są potrzebne.
7: Jeżeli chcemy wygrać Mistrzostwo Europy, to ten mecz nam da bardzo dużo. Faktycznie te pierwsze spotkania, one były takim okresem niestety przygotowawczym do dalszej części tego turnieju. A tutaj przede wszystkim pełna hala, atmosfera bardzo gorąca, wymagający rywal, więc to wszystko było potrzebne, bo uważam, że dalej jesteśmy faworytem tych mistrzostw.
0: Z Łotwą gramy w Sofii o 15:00. Stawką meczu jest awans do ćwierćfinału.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Sobota pogodna i dość ciepła. Termometry pokażą od 20 do 23 stopni. Dopiero po południu na północnym zachodzie wzrost zachmurzenia i tam, gdzie nie

0: będzie niewielki deszcz.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Zawierciu umiarkowana. 30% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Między 12 a 13 zalecane jest zwiększenie zużycia prądu w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanej energii.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Siedem minut po godzinie 6 przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry. Dzień dobry w sobotę, 19 września. To jest 262 dzień roku. Słońce wzejdzie za 9 minut, zajdzie o 18.43, a to oznacza, że dzień będzie trwał 12 godzin 27 minut. Warto ten czas wykorzystać, bo to ostatni weekend wakacji. Przepraszam, nie wakacji, tylko lata. To ostatni weekend lata i pogoda zapowiada się całkiem nieźle. Imieniny obchodzą dziś January, Konstancja, Paloma, Teodor i Zuzanna. No to spójrzmy, co tego dnia się działo w historii.
4: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to
7: habemus papam.
8: My, naród.
9: We, the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
11: Kalendarium historyczne.
12: 19 września w roku 1888 w belgijskim mieście Spa odbył się pierwszy na świecie konkurs piękności. Tytuł najpiękniejszej zdobyła 18-letnia kreolka z Guadalupy, Marthe Sucaret, która w nagrodę otrzymała 5000 franków, a jej portret umieścił na swojej okładce jeden z francuskich magazynów modowych. W 1897 roku zmarł poeta Konrad Ujejski. W swojej poezji był piewcą narodowej martyrologii.
13: Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej do ciebie, panie, bije ten głos. Skarga to straszna, jęk to ostatni. Od takich modłów bieleje włos.
12: Poeta był nazywany także ostatnim wielkim romantykiem. 97 lat temu w Białowieży utworzono rezerwat pokazowy żubrów w celu restytucji tego zwierzęcia w Polsce. Jako pierwsze umieszczono w rezerwacie pochodzącego z Danii żubro bizonia kobolda i pochodzącego z Niemiec żubra borusse. Obecnie w polskiej części Puszczy Białowieskiej jest ich prawie 1000, a w całej Polsce żyje blisko 2,5 tysiąca żubrów. 19 września w roku 1939 zakończyła się definitywnie bitwa pod Bzurą.
14: Marszałek niemiecki Erich von Manstein uważał tę bitwę za jedną z największych w dziejach wojen. Trwała 10 dni i Polacy byli długo równorzędnym przeciwnikiem.
12: Przypomniał dr Janusz Osica. Bitwa ta jest określana jako największa bitwa polskiego września. W roku 1940 rotmistrz Witold Pilecki dobrowolnie dał się zatrzymać hitlerowcom w czasie Wielkiej Obławy w Warszawie, gdzie okupanci aresztowali około 2000 mężczyzn. Chciał w ten sposób dostać się w celach wywiadowczych do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.
15: Już w październiku 1940 roku przesłał pierwszy meldunek o nieludzkich warunkach życia i pracy w obozie. W marcu 1941 roku ten meldunek dociera do rządu polskiego w Londynie. Ważne jest to, że rozbudowywał podziemną obozową konspirację, organizowano samopomoc na terenie obozu.
12: Mówił profesor Witold Stankowski. Tego dnia, lecz w roku 1953 urodziła się aktorka Grażyna Szabłowska.
16: Mama przeciła moją karierę filmową i dawała mi rady. Mówiła bardzo szczerze, co jest dobre, co niedobre i bardzo ją denerwowało to, że mnie w filmie rozbierano. Mówiła, Boże, dlaczego? Nie pozwalaj na takie rzeczy, niech oni siebie rozbiorą. No i ja wtedy przyszłam, pamiętam, pierwszy film powiedziałam, żeby wszyscy się rozebrali, to ja też się rozbiorę. I chłopcy bardzo chętnie się rozebrali.
12: Jest laureatką Orła za główną rolę kobiecą w filmie Pan Tadeusz. 45 lat temu Paul Simon i Art Garfunkel jako duet Simon and Garfunkel dali darmowy koncert w Central Parku.

Koncert był wydarzeniem charytatywnym, którego celem było zbieranie funduszy na renowację i utrzymanie zaniedbanego wówczas parku. Wydarzenie to zgromadziło 500 000 widzów, co uczyniło go jednym z największych koncertów w historii muzyki. Tego dnia, lecz w roku 1994 swoją premierę miał album Jestem zespołu Perfect.

0: Był to pierwszy album studyjny grupy, nagrany bez jej założyciela, gitarzysty Zbigniewa Hołdysa. Dwie dekady temu powstała Komisja Nadzoru Finansowego. Jest to centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz sektorem kas spółdzielczych. Przed 2 laty zmarł malarz, grafik i rysownik Antoni Fałat.
1: Właściwie nie jestem w stanie namalować własnego autoportretu. Jeżeli namalowałbym siebie jako mędrca, byłaby to laurka zrobiona sama sobie. No a jeżeli bym pokazał siebie beztroskiego, oglądający powie, mój Boże, jaki malarzyna, to on malował te obrazy.
0: Artysta był wnukiem wybitnego pejzażysty Juliana Fałata.
2: Kalendarium historyczne.
3: Kalendarium przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak. Prawie 14 minut po godzinie 6 w Polskim Radiu 24. Teraz spoglądamy na mobilność, ale tym ciekawszy jest to temat, jeśli spojrzymy na to, jak kształtują się ceny na stacjach benzynowych. Zmiana klimatu i Patryk Michalski.
4: Zmiana klimatu.
5: Dzień dobry Państwu, Patryk Michalski. W sobotni poranek przygotowałem dla Państwa najciekawsze fragmenty naszych rozmów o klimacie z tego tygodnia. A zaczniemy od Europejskiego Tygodnia Mobilności, który rozpoczął się w minioną środę i potrwa do wtorku. Niemal każda i każdy z nas przemieszcza się przecież codziennie do pracy, szkoły, na uczelnie, trening, zakupy i spotkania ze znajomymi. Nasze wybory dotyczące środka transportu na co dzień mają wpływ na hałas, korki czy powietrze, którym oddychamy w miastach. Hasło tegorocznego Tygodnia Mobilności to mobilność dla każdego, o czym rozmawiałem z naczelnikiem Wydziału Polityki Mobilności w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, Maciejem Florczakiem.
6: Przez te ostatnie lata dużo mówiliśmy o tym, że mobilność, transport powinien być dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast no, my się w tej chwili jako społeczeństwo starzejemy, więc ta mobilność musi być coraz bardziej dostępna także dla osób z ograniczoną mobilnością, tą taką własną fizyczną. Tak? To są nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale też osoby starsze. Matka czy ojciec, który idzie z wózkiem po mieście, to też jest osoba, która ma tą mobilność ograniczoną. Tak?
5: Tak, i tu nasuwa nam się wiele aspektów ułatwiania tej mobilności. Czy to na przykład budowa przejść na ziemnych zamiast przejść podziemnych, czy budowa krawędzi przystankowych, które ułatwiają wejście do autobusu. To jest bardzo wiele elementów, które składają się na tę mobilność dla każdego.
6: To jest także tabor niskopodłogowy. Nie da się niestety tutaj tej mobilności dla wszystkich osiągnąć hasłami, jakimiś akcjami, postami na Facebooku czy na jakimś innym portalu, tylko trzeba fizycznie, faktycznie o tą dostępność dla wszystkich dbać. To są ciężkie często inwestycje po prostu infrastrukturalne, tak, które kosztują.
5: Ja to hasło interpretuję jeszcze w ten sposób, że ta mobilność ma być dla każdego, niezależnie w jaki sposób po mieście się porusza. Czy samochodem, czy komunikacją miejską, czy rowerem, hulajnogami elektrycznymi, na rolkach. Ostatnio tych urządzeń wiele się w przestrzeni miejskiej pojawiło. Jak tutaj zmieniło się myślenie o mobilności, na przykład jeśli chodzi o rowerzystów, bo ja sam jestem takim codziennym rowerzystą, który codziennie do pracy dojeżdża na dwóch kółkach.
6: Jeśli chodzi o rowerzystów,

0: też nie obejdziemy bez infrastruktury. Tak? W tej chwili ta się buduje nie tylko w Warszawie, w całej Polsce. Ona oczywiście ma takie dwa aspekty. Jeden to jest taki ten bardziej turystyczny, czyli te wszelkie szlaki, Eurovelo, Greenvelo, które są po Polsce budowane. No ale w mieście ta infrastruktura no, budowana jest też do innych potrzeb, nie tylko rekreacyjnych, ale też do takich codziennych dojazdów, no bo bez niej po prostu ciężko się do pracy jeździ i nikt nie będzie chciał tego robić. No i my to jako Warszawa, a też ogólnie taki trend europejski, wynikający ogólnie z polityk europejskich w zakresie mobilności, no właśnie, żeby te nasze ulice miejskie były dostosowane do potrzeb wszystkich osób, które się poruszają, tak? Czyli i samochodów, i pieszych, i rowerzystów, no ale w praktyce faktycznie no, te ulice do tej pory najczęściej były projektowane głównie pod samochody, więc no, te samochody właśnie kierowcy są dzisiaj najbardziej w cudzysłowie poszkodowani, to odczuwają, że ich, w cudzysłowie oczywiście kosztem, no trzeba też myśleć o przestrzeni ulic dla innych użytkowników. Tak jak pan powiedział o tych przejściach dla pieszych, ta likwidacja chociażby kładek naziemnych, przejść podziemnych, one są wygodne dla kierowcy, tak? Przepustowość drogi jest wyższa. Natomiast, jak pan powiedział, matka z wózkiem czy osoba starsza naprawdę ma problem, żeby wejść na schody, wejść pod ziemię, tak? To jest ciężka czynność.
1: Zatrzymam się jeszcze przy tych rowerzystach, bo jak tutaj zmieniło się myślenie, tak sobie o tym myślę, kiedy Warszawa tak naprawdę rozpoczynała tworzenie takiej porządnej, spójnej infrastruktury dla rowerzystów. Jak ona wyglądała wtedy, kiedy to były jakieś rozsiane odcinki dróg rowerowych, wąskich, z kostki brukowej, niepołączonych ze sobą, do momentu, w którym jesteśmy dzisiaj, kiedy infrastruktura rowerowa liczy łącznie ponad 880 km i tworzy naprawdę spójną sieć. Tak, jeszcze nie wszędzie.
0: Jeszcze nie wszędzie, ale to, co pan powiedział, że jakby jest lepiej. Tak naprawdę ta budowa dróg dla rowerów zaczęła się powiedzmy koło 2005-2010 tak naprawdę roku. Budowa dłuższych odcinków i wtedy najczęściej budowano z kostki. Minęło kilkanaście niecałych lat i właściwie dzisiaj już wiemy, że to był błąd. Znaczy tak po prostu się to robiono. Dzisiaj to powinno być nawierzchnia bitumiczna. To też pokazuje, że czasem trzeba też tą infrastrukturę zmieniać, dostosowywać do nowych potrzeb, nowych wymogów.
1: Ale ktoś powie, że to przecież tylko środek transportu sezonowy, a przecież poruszać się trzeba przez cały rok. No to tutaj odpowiedzią jest komunikacja publiczna, którą warszawiacy według różnych badań wybierają do takich codziennych podróży najczęściej.
0: Tak, także ważne to, że obcokrajowcy, którzy odwiedzają Polskę, w końcu widzą, że nie jesteśmy tym wschodem Europy, tylko widzą faktycznie w Warszawie nowoczesny transport publiczny. No i takim też celem, jakim jest właśnie promocja transportu publicznego, to jest ten tydzień mobilności. Nie ukrywamy, że chcemy, żeby nasze miasta poruszały się w sposób bardziej zrównoważony i też nie ma co ukrywać, że samochód jest mało zrównoważoną formą poruszania się po mieście, to trzeba jasno powiedzieć.
1: W drodze do pracy myślałem sobie o tym, że gdyby wszystkich z rowerów i wszystkich z tramwajów i autobusów przesadzić na jeden dzień do samochodów. Nawet niech oni siedzą po dwie osoby w samochodzie, chociaż często w Warszawie widzi się, że w samochodzie jest tylko kierowca, ale niech będą to dwie osoby, no to jak bardzo rośnie nam długość korków, no w zasadzie miasto by nie funkcjonowało.
0: Tak jest, wtedy. Oczywiście jakby na całej sieci ulic Warszawy pewnie one by się zmieściły, tylko problem jest na tym polega, że te tysiące ludzi dojeżdża w jedno miejsce. Tak. Dzisiaj jechałem tramwajem tutaj koło Rondo Taszyńskiego, no to po prostu z metra, z tramwaju się wylewały rzeki ludzi do biurowców tam przy Daszyńskiego i tam na pewno, gdyby wszyscy przyjechali tam samochodem, no to by pewnie nie dojechali tą dziewiątą.
1: Tak, to jest ten efekt, że jest tych korków jednak mniej. Efekt środowiskowy też jest bardzo ważny.
0: No on jest jednym z kluczowych tak naprawdę aspektów, bo gdy myślimy o tym, jak samochód negatywnie wpływa na środowisko, no to ktoś powie, ale są elektryczne. No tak, no są. Faktycznie one już nie emitują w tym miejscu, gdzie oczywiście jeżdżą, no bo w Polsce one emitują na przykład w Kozienicach czy w Bełchatowie to zanieczyszczenie tak naprawdę. Ale poruszanie się samochodem, takie częste i masowe, też ma ten wpływ ekologiczny inny, to jest to zapotrzebowanie na przestrzeń. To już nie muszę mówić, jak wyglądają miasta amerykańskie, gdzie 30-40% centrów miast, może poza Nowym Jorkiem, to są głównie parkingi. Tak? Każdy chciałby mieć parking pod domem. To jest kolejny beton, to jest kolejne powierzchnie utwardzone. I to jest właśnie ta niezrównoważoność poruszania się samochodem po mieście.
1: Zatem jakie miejsce w myśleniu o miejskiej mobilności zajmuje dziś samochód? O tym ponownie Maciej Florczak, naczelnik Wydziału Polityki Mobilności w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.
0: Nie chcemy, żeby nikt nie jeździł samochodem, bo mobilność to także wolność i absolutnie tej wolności nikt nikomu nie chce zabierać. Samochód ma swoje miejsce, bo transport publiczny nie jest wszędzie w stanie dojechać. No nasze miasta też się rozlały, tak? I mamy tą świadomość, i to wszyscy mają tą świadomość, że nie da się dzisiaj wszystkich na siłę wsadzić do transportu publicznego, ale też nie da się wszędzie zaprojektować transportu publicznego, więc nikt tutaj nie ma takich ambicji, żeby w cudzysłowie zaorać wszystkie drogi dojazdowe.

0: w jakichś podmiejskich, warszawskich, podwarskich miejscowościach i wszędzie na przykład doprowadzić kolej, bo to jest niemożliwe, tak? Mhm. No, samochód ma swoje miejsce, on na przykład może służyć absolutnie do dojazdu, na przykład do dobrego węzła przesiadkowego, do parkingu, gdzie można zaparkować i pojechać transportem publicznym, co się właściwie dzieje, no ale miasto nie jest z gumy, zwłaszcza centrum miasta i wydaje się, że nawet te nasze wyniki warszawskich badań ruchu no, pokazały jasno. Ogólnie po Warszawie da się jeździć samochodem i ludzie jeżdżą, to widać po statystykach, tak? Ale widać wyraźnie, że widzą to, że w centrum miasta nie ma sensu jechać samochodem, zwłaszcza w czytach komunikacyjnych, bo po prostu się nie pomieszczy, nie mam gdzie zaparkować. A mało tego, mówimy o tym rondzie Daszyńskiego, tamte biurowce mają właściwie parkingi na kilkaset pojazdów, ale one stoją w dużej części puste. Nie mówię, że tam nikt nie parkuje, ale sprawdzaliśmy to, około tam czasem połowa, 60% tych biurowców ma puste parkingi, bo ludzie świadomie wybierają to, że tam lepiej dojechać transportem. Publicznym.
1: No, mówimy o miejscu, w którym znajduje się stacja metra i w którym
0: dokładnie tak, można tak, dojechać. Dokładnie tak, tam też blisko jest kolej średnicowa, linie tramwajowe i tam ludzie faktycznie mają tą alternatywę w postaci transportu publicznego, mogą z tego samochodu zrezygnować. Ale tak jak mówię, nikt dróg nie zamyka, tylko trzeba mieć świadomość, że jak podróżuję samochodem, to mogę mieć większe problemy, bo zajmuje dużo więcej miejsca niż ten pasażer w metrze.
2: Europejski Tydzień Mobilności zakończy się we wtorek. Tego dnia obchodzimy Europejski Dzień Bez Samochodu. W wielu miastach komunikacja publiczna tego dnia będzie darmowa. Natomiast dziś w centrum Warszawy w ramach Tygodnia Mobilności odbędą się Dni Transportu Publicznego i Mistrzostwa Europy Motorniczych. Pierwszy raz zawody odbędą się w naszym kraju. Także dziś Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza na Festiwal Drewna. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spojrzeć na nie jak na surowiec przyszłości. Jak ma się do tego ochrona przyrody i lasów przed wycinką? O tym Marta Hoppe rozmawia z doktorem inżynierem Arkadiuszem Gruchałą, leśnikiem i kanclerzem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
3: Wydaje nam się dzisiaj, że pozyskiwanie drewna jest szkodliwe dla środowiska, dla ekosystemów, dla przyrody, a wręcz przeciwnie, może być zupełnie odwrotnie. Dlatego, że w drewnie kumulujemy dwutlenek węgla, kumulujemy go na setki lat. Dzisiaj oglądamy piękne kościoły, piękne domy drewniane właśnie sprzed setek lat, a przynajmniej dziesiątek lat. I możemy to robić dalej. Możemy używać mniej stali, mniej betonu, mniej cegieł. Wszystkich tych materiałów, które w całym ciągu swojej produkcji zużywają mnóstwo energii, a drewno czy produkcja konstrukcji drewnianych domów to zupełnie przeciwnie, tej energii zużywamy zdecydowanie mniej.
4: No ale wtedy pojawiają się głosy, że wycinamy lasy, które są cennym zasobem, które są przepięknymi przestrzeniami w naszym kraju. No a ścięte drzewo to serce boli.
3: Tak, mnie też boli czasami jak ścinamy drzewa, ale trzeba powiedzieć, że zaraz my leśnicy sadzimy następne. Sadzimy mniej więcej 700 milionów drzew rocznie, nowych drzew. To nie jest tak, że wycinamy drzewo, a w to miejsce nie pojawia się nowe drzewo. Pojawiają się nowe drzewa, te młode drzewostany, które tworzymy, kumulują jeszcze więcej dwutlenku węgla, a ten dwutlenek węgla, który został zmagazynowany, bo przecież to drewno to magazyn drewna w tym drewnie, no jest wbudowywany w te konstrukcje drewniane na wiele lat. Czyli możemy
4: powiedzieć... I on się nie uwalnia? On tam zostaje na zawsze?
3: On się nie uwalnia, no bo dopóki tego drewna oczywiście nie wyciągniemy z tej konstrukcji drewnianej, ale oczywiście możemy go uwolnić dopiero wtedy, kiedy spalimy tak na dobrą sprawę drewno. Natomiast nie musimy tego robić. Możemy te drewno, które nie wykorzystaliśmy już w jakimś momencie do czegoś, wykorzystać do czegoś innego. Możemy stare drewno, dzisiaj bardzo modne elementy, wbudowywać w wyposażenie wnętrz na przykład. Tak? Dzisiaj deski ze starych stodół są bardzo drogie. Nawet kiedyś próbowałem to zrobić u siebie w domu, ale zrezygnowałem, bo rzeczywiście są to elementy drogie, bo poszukiwane po prostu. Mamy niewiele takich. Możemy z starych konstrukcji rozbieranych budynków możemy budować małą infrastrukturę na przykład. Możemy wbudowywać je w płyty różnego rodzaju, które wykorzystujemy znów do czegoś innego. Także dopóki nie uwolnimy dwutlenku węgla poprzez głównie spalenie. Z tym spaleniem to też oczywiście to jest uwalnianie dwutlenku węgla, ale tutaj mamy większe możliwości, jeśli chodzi o kwestie związane z zabezpieczeniem w trakcie tego spalania drewna, dlatego że no, łatwiej nam budować różnego rodzaju konstrukcje wyłapujące szkodliwe elementy spalania drewna niż w odniesieniu do spalania na przykład węgla. Oczywiście spalanie jest tym elementem uwalniającym, ale wcale nie musimy tego robić. Naprawdę możemy drewno bardzo długo wykorzystywać.
4: No właśnie, to tak jak taki recykling. Mówimy o tym, że na przykład szkło, jak ważne, żeby je zbierać i przetwarzać można wielokrotnie szkło i z drewnem też tak jest, no tak, przecież próchnieje czasem. Drewno ma swój termin przydatności.
3: Ma, ale my ten

0: Termin przydatności, dobre sformułowanie. Bardzo mi się podoba termin przydatności drewna. To pozwolę sobie to sprzedawać potem dalej. Ale mamy dzisiaj nowoczesne technologie, które pozwalają na lepsze zabezpieczenie drewna. Przecież kiedyś, żeby zbudować dużą konstrukcję drewnianą, musieliśmy mieć duże drzewa. Dzisiaj tego nie musimy mieć. Wystarczy dzisiaj drewno klejone w różnych systemach, oczywiście w różnych technologiach. Może tutaj powiem, że my na uczelni już mamy też takie obiekty, które już od wielu lat wykorzystują takie drewno w technologii CLT, na przykład, gdzie konstrukcja naszej pływalni, czy konstrukcja areny piłkarskiej, konstrukcja dachowa jest właśnie z takiego drewna, nie z wielkich drzew, w związku z tym starych, 200-letnich, czy jeszcze starszych, tak? Tylko z młodego pokolenia drzew, z niedużych kawałków drewna, które są odpowiednio przygotowane. Czyli ten termin przydatności, o którym pani powiedziała, możemy zdecydowanie wydłużać. Myślę, że powinniśmy też tworzyć pewnego rodzaju mody, tak jak tworzymy mody na ubrania. Dziś mówimy, nie zmieniaj często garderoby.
1: Mówimy o tym fast fashion i o tym, tak, że jest bardzo dużo kolekcji w ciągu sezonu. Kiedyś było 4, tak, a teraz 50.
0: Tak. Więc... Albo dzisiaj mówimy też, dziel się tymi ubraniami z innymi. Dawaj nowe życie ubraniom. Tak samo może być z drewnem, tak? Dlatego, że my oczywiście też obserwujemy modę na przykład w przemyśle meblarskim, tak? Gdzie produkujemy meble. Kilka sezonów te meble wykorzystujemy u siebie w domu, a potem nam się trochę nudzą. Z prostokątnego stołu chcemy mieć okrągły stół, zmieniamy wyposażenie naszych wnętrz i nie musimy tego wyrzucać. Mamy, to jest dobry, jakościowo dobrze wykonany mebel, może naprawdę wiele lat służyć innym. Zresztą też taki trend obserwujemy. No dzisiaj te meble z lat 60., 70., różnych ciekawych modeli foteli, prawda, komód i tak dalej, możemy powiedzieć, że meble z PRL-u, to bardzo są poszukiwane na rynku. Tak?
1: Ale to była chyba lepsza technologia, tak jak z samochodami. Stare samochody można naprawiać i naprawiać i jeszcze będą jeździć, a te nowoczesne i tak samo jak te meble, teraz jest szybko, tanio, żeby właśnie się zepsuło i następne.
0: To była pewnie też inna technologia. Oczywiście ma pani rację, w związku z tym też powinniśmy wspólnie dążyć do tego, żeby jakość tych mebli była coraz lepsza, żeby one rzeczywiście były dłużej wykorzystywane. I to też jest praca dla nas wszystkich. To też robimy między innymi u nas na uczelni, dlatego że na kierunkach związanych z technologią drewna, z meblarstwem, uczymy studentów takiego wykorzystania drewna, żeby ten mebel, czy ta konstrukcja, którą stworzymy, była jak najdłużej wykorzystywana.
2: Drewno ma dziś różnorodne zastosowanie. Powstają z niego nawet kilkunastopiętrowe bloki mieszkalne, a w jednym z parków rozrywki w Polsce działa najwyższa na świecie kolejka górska, której konstrukcja jest drewniana. O tym wszystkim będzie można dowiedzieć się podczas Festiwalu Drewna, który dziś i jutro odbywa się na kampusie głównym SGGW na warszawskim Ursynowie. I to może być świetny pomysł dla tych, którzy weekend spędzają w stolicy. Tym zaproszeniem kończymy dzisiejszą audycję. Patryk Michalski, bardzo dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia.
3: Taki mamy klimat. Autopromocja.
4: Już dziś po 12 w TDI. Tomografię płuc wykonamy całkowicie za darmo i bez konieczności posiadania skierowania od lekarza. Od października wchodzą w życie nowe zasady NFZ. Podziemna katedra na Stokach, czyli monumentalne, zabytkowe zbiorniki wody pitnej w Łodzi zostaną otwarte dla turystów. Polskie Radio zakończyło digitalizację archiwalnych nagrań paryskiej kultury. Na jednej z kaset odnaleziono nieznane nagrania Witolda Gombrowicza. Tylko dobre informacje po 12. Jaremia Mrożek. Zapraszam.
3: Autopromocja.
5: 30 minut po godzinie 6.
3: Powtórka programu. Turbo Historia.
6: Krzysztof Grzybowski, to jest Turbo Historia, a w krakowskim studiu Polskiego Radia pan profesor Andrzej Chwalba. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
6: A obok mnie wspólne dzieło pana i pana Wojciecha Harpula, Nie będzie Niemiec, trzy kropki, Polska-Niemcy, 1000 lat wojny i pokoju. To ja muszę zacząć od pytania nie dotyczącego samej książki, choć pośrednio też. Gdy myślę sobie, albo inaczej, gdy przed oczami staje mi postać pana profesora, to tak, myślę sobie o Piłsudskim, o sanacji, o I wojnie światowej, o Krakowie, o okresie międzywojennym. Dlaczego postanowił sięgnąć pan po temat polsko-niemieckich relacji i to w dodatku jeszcze na przestrzeni tysiąclecia?
7: No, to jest już kolejna nasza.

0: to wspólna, wspólna próba, wspólne dzieło z panem redaktorem Harpulą. Przypomnę, że była praca na temat Polska-Rosja, też no, 1000 lat, może trochę mniej, ale generalnie też na temat relacji polsko-rosyjskich, również polsko-rosyjsko-ukraińskich. I stąd pomysł, prawdę mówiąc, nawet nie nasz, tylko pomysł wydawcy, ponieważ no, książka okazała się, no, powiedziałem, bestsellerem, w tym sensie, że bardzo było wiele opinii czytelników, którzy sugerowali, no panowie, spróbujcie sił, przygotujcie się i porozmawiajcie na temat relacji z naszym drugim, najważniejszym sąsiadem, tym razem strony zachodniej. Także po zwrotnicach dziejów, po Polska-Rosja, to jest jakby trzecia książka w tej konwencji. Jakby dopełniająca to, co było może naszym wstępnym zadaniem, żeby jednak pokazać nasze dzieje, nasz los, naszą kulturę i cywilizację, no w takiej dłuższej perspektywie, z perspektywy naszych sąsiadów, najpierw tego wschodniego, później tego zachodniego, bo to zupełnie różne perspektywy, aczkolwiek niekiedy one się z sobą przenikały, co prowadziło no, do trudnych dla nas sytuacji.
1: Ale to w takim razie jeszcze jedna kwestia, bardzo ciekawa, bo to jest książka nie tylko o tym tysiącleciu, nie tylko o historii, nie tylko o naszych losach, ale to jest również, i to jest przynajmniej kilka takich fragmentów, książka o tym, jak ta historia mogłaby wyglądać, gdyby pewne rzeczy wydarzyły się inaczej, albo gdyby potoczyły się inaczej pewne wydarzenia.
0: No,
1: wielu historyków tego nie lubi.
0: Tak, zgoda, ale w tym wypadku to była jednak inna konwencja, bo to jest konwencja rozmowy. Dziennikarz pyta, ja odpowiadam, więc on jest jakby konstruktorem, architektem tego projektu. Jestem tylko firmą usługową, która świadczy usługi na rzecz redaktora, który mnie przepytuje. Moim zadaniem jest no, maksymalnie dobre przygotowanie. Na ile jest to możliwe, bo to rzeczywiście olbrzymi szmat czasu i dziesiątki różnych spraw, postaci, wydarzeń i tak dalej. I dlatego ta historia alternatywna, która jest wykładana, która jest przedmiotem w wielu krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych, w niektórych uniwersytetach są to obowiązkowe zajęcia, bo one pokazują studentom na możliwe konsekwencje pewnych decyzji, które zapadała, niekoniecznie musiały zapaść. I od razu to dodam, że historia alternatywna różni się od kontrfaktycznej. Alternatywna historia to jest taka, której nie wprowadza się nowych postaci, nie zmienia się płci, nie zmienia się PESEL-u, bohaterom, ani nie zmienia się wydarzeń. Tylko pokazujemy, że niektóre decyzje, które zapadły, mogły zapaść nieco inaczej lub też mogły mieć inne zupełnie konsekwencje. Że dziś się pojawił przypadek, że niejednokrotnie, tak to jest w dziejach każdego z nas, przypadek zazwyczaj ma dużą rolę. Tak było w dziejach również zbiorowych, wielkich społeczności, wielkich narodów, które tą historię tworzyły, że przypadki niejednokrotnie zmieniały tą zwrotnicę dziejów. Prowadziły no, w innym kierunku niż może to sobie założyli ci, którzy byli tymi głównymi aktorami tego spektaklu.
1: Ale to jest ciekawe, bo mogłoby się wydawać, że historia to jest nauka o faktach, a okazuje się, żeby zrozumieć historię, musimy mieć naprawdę potężną wyobraźnię.
0: Fakt, badanie samych faktów dla samych faktów to było jakby zadanie historii przed 150 laty, historii pozytywistycznej, kiedy nawet pojawiły się postulaty następujące, że historia może być nauką w pełni obiektywną, tak jak matematyka, fizyka, chemia i tak dalej. Okazało się to niemożliwe. Anglicy uznali, Amerykanie, że historia jest sztuką i więcej ma wspólnego ze sztuką niż z taką pozytywistyczną nauką. Bo owszem, możemy ustalać fakty, uzgadniać relacje między faktami, ale wtedy zaczyna się rola badacza.
1: Ale ich interpretacja może być już bardzo różna.
0: Dokonuje łączenia faktów. No właśnie, może być bardzo różna.
1: Panie profesorze, to w takim razie po wyjaśnieniu tych kilku kwestii, które są istotne dla samej książki, teraz już o samej książce i o tym, co znajdziemy w środku. Chociaż nie, najpierw o tym, co znajdziemy na okładce, czyli

0: tytuł. Nie będzie Niemiec. Dlaczego zabrakło kolejnych słów? No bo myślę, że większość z nas doskonale wie, jakie słowa dalej powinny paść.
1: No tak, ale po pierwsze pojemność okładki jest ograniczona.
0: Dobrze, to jest wytłumaczenie.
1: Stąd wielokropek. A ponadto ten bardzo znany wiersz, później pieśń, pojawiła się w określonych okolicznościach. W następstwie przyspieszającej polityki germanizacyjnej związanej z takimi symbolami jak Hakata, jak komisja kolonizacyjna, nade wszystko jak września. No września wywołała reakcję świata, reakcję międzynarodową. Głos zabierali intelektualiści z obu stron Oceanu Atlantyckiego. Zdania wypowiedziane przez choćby Henryka Sienkiewicza były cytowane wielokrotnie, do dzisiaj są niekiedy cytowane w związku z tymi wydarzeniami, bo są dzieci karane. Dlaczego dzieci nie mogą się modlić do Pana w swoim własnym języku, tylko muszą modlić się w języku, który no, dla nich nie jest ich językiem. I te dzieci uważały, podobnie jak rodzice, że nie ma dobrego porozumienia z Panem w języku narzuconym, sztucznym. I to ta reakcja, która zresztą przypadła na czas już takiego wojującego niemieckiego nacjonalizmu, przechodzącego fazę ewidentnie szowinizmu, skutkowała tym, że ta pieśń towarzyszyła również naszym dziejom w I wojnie światowej, zwłaszcza w II wojnie światowej, czy na zebraniach konspiracyjnych, niekoniecznie głośno, ale śpiewano. Śpiewano tak, żeby dodać sobie również energii, kurażu, odwagi. Odwagi, że akcja planowana nam się powiedzie. W czasach Solidarności śpiewano tę pieśń w zmienionej postaci. Także to jest pierwsza uwaga. Druga uwaga odnośnie pytania jest taka, że stąd te kropki. I podtytuł jest ważny. Bo ta
0: Polska,
1: pieśń
0: Niemcy, tysiąc lat wojny i pokoju.
1: No właśnie. Tysiąc lat wojny pokoju. Ta pieśń dowodzi, że jesteśmy w stanie wojny. Wojny niekoniecznie jeszcze na te miecze grunwaldzkie, ale jesteśmy w stanie poważnego konfliktu narodowego, gdzie przeciwko społeczności polskiej nie tylko występuje państwo pruskie, później państwo niemieckie, ale występują obywatele przeciwko swoim obywatelom. Dlatego, że mówią innym językiem, mają inne tradycje, inną kulturę, inne marzenia.
0: Ale to, panie profesorze, to wszystko, o czym pan mówi, jest bardzo klarowne. Ale, żeby nie było zbyt łatwo i zbyt prosto. Na okładce nie będzie Niemiec, czyli rozwijając oczywiście te słowa, no, myślę, że powinniśmy kojarzyć, nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, to okładka.
1: Dzieci nam w Germanii.
0: Tak, natomiast uwaga. Pierwsze zdanie tekstu, czyli sam początek wstępu. Trudno znaleźć na świecie ludzi poczciwszych i moralniejszych. Otwartość, gościnność, szczerota charakteryzują Niemców. Maurycy Mochnacki. Kompletna kontra.
1: Tak, no właśnie, tutaj, no bo to jest stąd ten podtytuł. Tysiąc lat wojny i pokoju. Jak się okazuje, no wojny trwały w sumie krótko, bo to mamy czasy piastowskie, zakon krzyżacki oczywiście. Ale później mamy 400 lat spokoju na granicy, a nawet relacji bardzo dobrosąsiedzkich, które skutkowały tym, że wojska cesarskie wspierają wojska polskie w walce ze Szwedami. Być może o tym też porozmawiamy. Natomiast koniec wieku XIX i cały wiek XX, no to jest czas przynajmniej do 1945 roku, ale później te rozliczenia powojenne to można traktować jako jakby też ciąg dalszy tego, co było w czasie II wojny światowej. One są czasem tej wojny, wojny takiej, której symbole właśnie są miecze, później będą karabiny, armaty, czołgi, samoloty bombardujące niewinną ludność cywilną. Natomiast Mochnacki napisał te słowa w sytuacji, kiedy relacje między Polakami a Niemcami są wyjątkowo dobre. Mówimy o tak zwanym miesiącu miodowym, ale ten miesiąc trwał no, w sumie kilkanaście lat. Powstanie listopadowe zostało przyjęte entuzjastycznie przez wszystkich tych, którzy kwestionowali ancien reżim, którzy kwestionowali

0: traktaty przyjęte w czasie Kongresu Wiedeńskiego, którzy kwestionowali restaurację starych monarchii, starych dynastii. I Niemcy chcieli wolności, przynajmniej elity niemieckie chciały wolności, chcieli swobód obywatelskich, pragnęły konstytucji, pragnęły przyspieszenia reform społecznych, na przykład zakończenia procesu uwłaszczenia, bo nie wszędzie się nawet on rozpoczął w państwach niemieckich. I Polacy, którzy walczyli z tyranią, a tyranem w powszechnym rozumieniu wtedy Europejczyków był Mikołaj I. I w ogóle Rosja jest symbolem ówczesnej tyranii. I Polacy, którzy walczą z tyranami w czasie powstania listopadowego, są naturalnymi sojusznikami Niemców, którzy kochają wolność.
1: Ale
0: my
1: to
0: się
1: w takim razie...
0: o wolność i oni się biją o wolność.
2: Turbo historia.
1: To w takim razie kolejny paradoks w tej polsko-niemieckiej historii, no bo mamy te lata po powstaniu listopadowym, gdzie Polacy są bożyszczami, dosłownie bożyszczami niemieckich tłumów. Polacy są niejako wyrywani, bo każdy chce w swoim domu gościć Polaka. Ba, dla Polaków komponuje, albo inaczej, na cześć Polaków komponuje ulubieniec Hitlera, oczywiście przyszły ulubieniec Hitlera, czyli Wagner, ale jednocześnie po tych kilkunastu latach przychodzi kolejny wolnościowy zryw, Wiosna Ludów, i zupełnie nieoczekiwanie te relacje przekręcają się o 180 stopni.
0: Tak, to było trudno dostrzegalne, albo takim znakiem tej zmiany jest tak zwana polska debata w parlamencie frankfurskim. Mianowicie zwołano parlament ogólnoniemiecki we Frankfurcie, który był wybrany jak na owe czasy według ordynacji demokratycznej. Oczywiście kobiety jeszcze nie były objęte troską męskiej części populacji ludzkiej. Natomiast mężczyźni głosują i liberałowie i demokraci niemieccy, z wyjątkiem dosłownie niewielkiej gromadki, uznali, że ustępstwa, o których Polacy mówili, powstańcy wielkopolscy, żeby stworzyć autonomiczne państwo polskie w ramach Prus, żeby stworzyć armię polsko-pruską, która będzie się biła z Rosją o wspólne dobro, o wolność. Te argumenty polskie nie trafiły, bo okazuje się, zaczyna się era nacjonalizmu. To było niewidoczne, ale Niemcy w 1948 roku głośno mówili: my chcemy zjednoczenia. My chcemy zjednoczenia. Ten czas rozbicia, który trwał tyle stuleci, musi się wreszcie zakończyć. Dwa wielkie regiony w Europie nie przeszły przez tą fazę zjednoczenia w czasach późno-średniowiecznych. Mianowicie ten region języka niemieckiego, region, nazwijmy to, języka włoskiego, czy na rozmaitych dialektów włoskich, czyli Italia. I w związku z tym, kiedy rozwija się idea narodowa w wieku XIX, Niemcy chcą zjednoczenia. I na drodze tego zjednoczenia między nimi stoją Polacy, bo oni chcą własnego państwa. Nie sposób uzgodnić idei wielkich Niemiec z ideą wolnej Polski, bo to się wzajemnie wyklucza. Stąd ta debata, tak zwana debata polska, to jest bardzo, bardzo przykra dla nas czarna polewka, którą otrzymaliśmy z kuchni niemieckiej.
1: I moment przełomowy w naszych relacjach?
0: Tak, to jest moment przełomowy i późniejsze relacje już są znaczone narastającą nieufnością, wrogością, niechęcią. No i powiedziałem, konfliktem tym, który przyniesie z jednej strony upowszechnienie pieśni, znanej pieśni Deutschland, Deutschland über alles. To nie jest pieśń, jak niejednokrotnie nawet studenci nasi powiadali, że to jest ta pieśń wymyślona przez nazistów. Nie, nie. Naziści oczywiście w II wojnie światowej to spopularyzowali, ale to jest pieśń niemieckich romantyków z tego okresu. I ona ma jednoczyć, bo Niemcy ponad wszystko. My mamy się zjednoczyć tam, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na terenie Rosji, na terenie dzisiejszej Łotwy, Estonii. Te ziemie też powinny należeć do Niemiec. Cała Austria powinna, z wyjątkiem tej części słowiańsko-węgierskiej, powinna być częścią wielkich Niemiec. Czyli to się stało w

0: 1848 roku, czyli Anschluss, widziano już w 1848 roku.
1: Wszystkie demony XX wieku, wszystkie demony II wojny światowej, one tak naprawdę zaczynają się właśnie w tym momencie?
0: Tak, tak, tak, tak można powiedzieć. Oczywiście to się rozkręca. To jest dynamiczne. To jest taka, tak jak w wypadku lawiny. Ona też ma na początku ma niewielką prędkość. No później przyspiesza i później niszczy. Wszystko to, co ma po drodze. I ten proces od patriotyzmu poprzez różne odcienie nacjonalizmu po szowinizm, po egoizm narodowy, no, jest rozpisany na kilkadziesiąt lat i zjednoczenie Niemiec, 1871 rok, przypomnijmy, ono ten proces jeszcze przyspieszyło, bo Niemcy zaczynają mówić, marzyć, a później mówić o nowym miejscu, czy o własnym miejscu pod słońcem, o tym, że potrzebują kolonii, że chcą tworzyć imperium kolonialne, co najmniej tak wielkie, jak imperia kolonialne brytyjskie, imperia francuskie. Ale świat jest podzielony. Czyli musimy stanąć do walki z Anglikami, Francuzami i ich sojusznikami o to, żeby dokonać nowego podziału. Polacy, którzy mają cały czas inne marzenia, inne plany polityczne, jak restytucja własnego państwa, no musieli być tutaj traktowani jako nacja wroga. Tym bardziej była to nacja wroga i niebezpieczna, bo Polacy mieszkali na wschodnich krańcach Rzeszy, a po drugiej stronie granicy, granicy niemiecko-rosyjskiej, dalej mieszkają Polacy. I też niemiecko-austriackiej dalej mieszkają Polacy. Czyli z punktu widzenia Berlina trzeba zniszczyć ten Piemont poznański, Piemont wielkopolski, żeby nigdy nie doszło do tworzenia wspólnego państwa mieszkańców zaboru rosyjskiego, niemieckiego i austriackiego. Stąd ta determinacja państwa niemieckiego, wspieranego przez Niemców w końcu wieku XIX, żeby ten projekt zakończył się sukcesem.
1: No ale jednocześnie na kartach książki mówi pan, pisze pan oczywiście wspólnie z panem Wojciechem Harpulą, że w jakiejś mierze to wszystko, co obserwujemy w wieku XIX, albo inaczej, to wszystko, co zaczyna się w wieku XVIII, myślę oczywiście o rozbiorach, później wiek XIX, no i w końcu te demony wieku XX, że to trochę jest właściwie konsekwencja naszych złych decyzji, naszych niedopatrzeń, naszej krótkowzroczności.
0: No tak, no wiadomo, tutaj musimy sięgnąć do wieku wcześniejszych, wieku XVI, choćby do ostatniej wojny korony Królestwa Polskiego z zakonem, kiedy to miasta pruskie, niektóre miasta pruskie, no były zainteresowane silnym związkiem z koroną i tej wojny nie wygraliśmy. Zygmunt Stary no jednak nie był w stanie tutaj tej wojny doprowadzić do końca. Przystał na kompromis, przystał na to, że jego siostrzeniec Albrecht Hohenzollern, ostatni mistrz zakonu krzyżackiego, jednocześnie pierwszy świecki książę pruski, no składa, co prawda, hołd w Krakowie. Prusy są książęce lenne Polski, ale polskie elity widziały to zupełnie inaczej. Widziały, że Prusy powinny być integralną częścią Polski. Gdyby tak się stało, a biorąc pod uwagę olbrzymią dysproporcję sił, i demograficzną, i ekonomiczną. Liczba mieszkańców korony to było przekraczało ośmiokrotnie zaludnienie Prus, zakonnych później Prus książęcych. Więc już z tego wynikała no, olbrzymia przewaga strony polskiej, która jednak nie wygrała tej wojny. I kolejne decyzje, które podejmowali polscy królowie, łącznie z powszechnie szanowanym i kochanym Stefanem Batorym, który miał plany wojny z Rosją. I to, co było dziś na peryferiach państwa, znowu kolejna okazja, żeby włączyć Prusy książęce w skład państwa polskiego. I następcy jego również, z dynastii Wazów, no też to zlekceważyli, bowiem tu mamy na wschodzie Moskwę, mamy na południowym wschodzie Osmanów, w związku z tym koncentruje tam swoje siły. To też wynikało w sposób obiektywny z tego, że jakby zainteresowanie polskiej szlachty zmierza jakby w

0: innym kierunku, widzi zagrożenie zupełnie innej strony. I te pozostawione gdzieś Prusy książęce z królewcem, z Königsbergiem na czele, one spokojnie mogą dojrzewać i staną się wkrótce znaczącym państwem, na tyle znaczącym, by w czasie potopu szwedzkiego zdradzić swojego polskiego seniora. Wasa zdradza swojego seniora, przechodzą na stronę Szwedów, a później negocjują z dawnym seniorem nowe warunki i faktycznie otrzymują suwerenność w Rusach.
1: Przeskoczmy o jeden szczebel, bo oczywiście po Łokietku pojawia się jego syn, Kazimierz Wielki. Po nim jest Jadwiga. No i oczywiście Jadwiga prowadzi nas już do kolejnej dynastii, czyli do Jagiełły. No i znów, pamiętając lekcje historii, na tych lekcjach historii byliśmy uczeni, że Jagiełło pojawił się na polskim tronie, ponieważ zagrożenie krzyżackie zjednoczyło koronę i Litwę, które do tej pory przecież niejednokrotnie ze sobą walczyły. I to właśnie krzyżacy byli tym spoiwem, które sprawiło, że powstała Rzeczpospolita. W panów książce możemy znaleźć trochę inne interpretacje tego faktu.
0: No tak, to było jedno. Oczywiście to było spoiwo, ale
1: nie jedyne.
0: Nie było jedyne. Ale nie jedyne, bo przede wszystkim tak. No, Litwini, którzy byli narodem panującym, na terenie wielkiego, olbrzymiego państwa, już tutaj Wielkiego Księstwa Litewskiego, no czują oddech tych, którzy podbili, czyli Rusinów. Oni przejmują władzę, oni przejmują poszczególne księstwa, które tak naprawdę tą władzę posiadają. Istnieje obawa między Jogajły, czyli późniejszego Władysława Jagiełły, że państwo litewskie stanie się, Wielkie Księstwo stanie się państwem ruskim i potrzebują tego wsparcia polskiego. Natomiast Wielki Książę Witold Kiejstutowicz miał nieco inne wyobrażenia. On chciał być samodzielnym władcą, zmierzał do tego, żeby zostać królem, czyli zastąpić Wielkie Księstwo królestwem litewskim i niewiele brakowało rzeczywiście, by to się naprawdę stało i niejednokrotnie on postrzegał, podobnie jak i inni książęta litewsko-ruscy, postrzegał zakon jako element pewnej gry, bo silna Polska, silna korona, to niekoniecznie było to w zgodzie z interesami Witolda, jego mocarstwową polityką, jego dążeniem do zapewnienia sobie jak największej władzy na terenie Wielkiego Księstwa. Także tu mamy zbyt wielu partnerów i władza Jagiełły na terenie Wielkiego Księstwa była ograniczona poprzez Witolda.
1: No to znów wracając do takiej bardzo prostej wykładni, bardzo prostej interpretacji, która nam towarzyszy od wielu, wielu lat, czyli korona i Litwa wspólnie walczą ze śmiertelnym wrogiem, czyli tym bezwzględnym zakonem. No okazuje się, że ta mozaika polityczna była o wiele bardziej skomplikowana. No to jeszcze, żeby ją bardziej skomplikować, kolejna rzecz, znów odwołując się trochę do Sienkiewicza, a trochę do tej filmowej wersji, kinowej wersji Krzyżaków. Ja wiem, że Sienkiewicz nie był historykiem, był świetnym pisarzem, ale pewne fakty przedstawiał tak, jak mu to było wygodnie. No mamy tę opowieść o powstaniu na Żmudzi, powstaniu antykrzyżackim, które jest wspierane przez Litwinów, jest wspierane przez Polaków. Zapominamy dodać, że ta Żmudź w ręce zakonu trafia dlatego, że oddaje zakonowi Żmudź sam Witold.
0: Tak, no, to jest, kropka. Oddaje, bowiem
1: ma inne cele.
0: Ma inne cele. On chce mieć spokój na tej granicy, bowiem on koncentruje się na południu. Jego celem będzie pokonanie Mongołów, wtedy już nazywano ich Tatarami, zajęcie choćby Krymu, Khanatu Krymskiego i działanie daleko, daleko na wschód od rzeki Dniepry. On chciał być wodzem wszystkich Rusinów. Również jego celem będzie, podobnie jak i Olgierda, Wielkiego Księcia Litewskiego, pokonanie Moskwy. wydarcie Moskwie, państwu wtedy jeszcze niewiele znaczącemu, ale już mającemu ambitne plany jednoczenia ziem ruskich, to Witold chciał jednoczyć ziemie ruskie.

0: Dlatego spokój na północny, na północnym zachodzie leżał w jego interesie.
1: Ale Mongołowie zadają mu klęskę, Tatarzy zadają
0: tak,
1: mu klęskę.
0: No, tak, przegrywa Witold, Worsztlom, tak.
1: I Witold wraca z powrotem na Żmudź, którą chce teraz odzyskać.
0: Tak, no bo on wielokrotnie zmienia rzeczywiście partnerów jak no, przysłowiowe rękawiczki.

0: organizowano wyprawy bezpośrednio kierowanej ku Malborkowi, ku stolicy państwa. Te wszystkie wojny Polaków i zakonu, one toczyły się w 100-150 kilometrów na północ, na południe od granicy. A to jest zupełnie nowy cel. Stąd wielka wojna, stąd wielka waga tego, co się wkrótce pod Grunwaldem wydarzy.
1: No to, panie profesorze, doszliśmy do jednego z najważniejszych, najbardziej kluczowych, najbardziej spektakularnych momentów w relacjach polsko-niemieckich, choć tu należałoby też raczej to uściślić, w tym przypadku polsko-krzyżackich. I myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć stop. No i do tego tysiąclecia polsko-niemieckich relacji, tysiąclecia wojny, ale też pokoju i współpracy. Powrócić przy okazji kolejnego spotkania.
0: Dziękuję bardzo.
1: Profesor Andrzej Chwalba, współautor wspólnie z Wojciechem Harpulą książki Nie będzie Niemiec, Polska, Niemcy, tysiąc lat wojny i pokoju, i tę część kończymy na wielkiej wojnie. Przed nami Grunwald i kolejne polsko-niemieckie wydarzenia. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
2: Turbo Historia. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rosyjskie prowokacje, stała baza USA i koalicja antybalistyczna. Podsumujemy ważne rozmowy o bezpieczeństwie. Dzięki tej ustawie paliwo może być tańsze. Sejm za opodatkowaniem nadmiarowych zysków gigantów paliwowych. Są powroty, ale też debiuty. Trener piłkarskiej kadry ogłosił powołania na mecze Ligi Narodów. Minęła siódma. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Minister obrony u prezydenta, premier na Ukrainie. Na początek podsumowanie ważnych rozmów o bezpieczeństwie. Tematów do omówienia było kilka, w tym ostatnie agresywne prowokacje Rosji i przyspieszenie w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce.
2: Rozmawialiśmy o wszystkich działaniach związanych z naszym sojusznikiem, z Stanami Zjednoczonymi, o bazach amerykańskich, o przygotowaniu, o relacjach wojskowych, o stacjonujących w Polsce amerykańskich wojskach. Tu nie ma różnic zdań. Tu jest wspólny cel, wspólne zadanie, zrobić wszystko, żeby decyzja o ustanowieniu stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zapadła.
1: Mówił po spotkaniu z prezydentem szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W tym samym czasie premier Donald Tusk był na Ukrainie. Szef rządu wziął udział w spotkaniu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. Przedstawiciele państw regionu Karpat rozmawiali m.in. o tym, jak lepiej chronić Europę przed rosyjskimi atakami. Odpowiedzią ma być tzw. koalicja antybalistyczna. And you will
3: be welcome. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że chce, żeby w inicjatywie była Polska. Premier Donald Tusk potwierdził, że Warszawa wchodzi do projektu. Polska również jest częścią tej inicjatywy. Wiecie, jak ważne jest dla Ukrainy, Polski i Europy, aby mieć coraz bardziej skuteczny system obrony przeciwrakietowej. Ukraina ma obecnie także dość ograniczone możliwości obrony przed szybkimi rosyjskimi dronami odrzutowymi, czyli tymi bez załogowcami, które

0: które uderzają w pobliżu polskiej granicy. Jednak wypracowuje nowe systemy przechwytujące. Podczas spotkania w Karpatach Wołodymyr Zełenski przekazał, że obecnie trwają próby nowych rozwiązań na polu boju. Z Huty w obwodzie iwano-frankowskim Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Teraz rozmowy o bezpieczeństwie przenoszą się za ocean. Kilkudniową wizytę w USA rozpoczyna prezydent Karol Nawrocki. Jej głównym punktem będzie udział głowy państwa w zgromadzeniu ogólnym ONZ. Z kolei na początku przyszłego tygodnia do Waszyngtonu poleci minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem. Jest szansa na tańsze paliwo. Sejm przyjął ustawę, która opodatkuje nadmiarowe zyski gigantów paliwowych. Pieniądze z podatku mają pokryć kolejne odsłony programu Ceny Paliwa Niżej. Jest jednak warunek, ustawę musi podpisać prezydent. To druga próba opodatkowania koncernów paliwowych. Pierwszą ustawę Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Argumentował wtedy, że prawo nie może działać wstecz. Przepisy, które Sejm uchwalił w lipcu, miały obowiązywać od marca tego samego roku. Tłumy w Tatrach mają swoje konsekwencje. Tylko w lipcu i sierpniu Tatrzański Park Narodowy odnotował ponad 2 miliony wejść. To o ponad 245 tysięcy więcej niż w tym samym czasie rok temu. Turystów przybyło, a przez to więcej pracy mają pracownicy parku, przyznaje Tadeusz Rusek z TPN-u.
2: Zaśmiecenie terenu. Sporo ludzi jednak tą kulturę przywozi swoją tutaj, w cudzysłowie kulturę, i sporo po sobie zostawia w tych górach. No oczywiście wielkim problemem są też, tu powiem wprost, miejsca, gdzie ludzie załatwiają potrzeby fizjologiczne. Tatry są sfekalizowane. My nazywamy takie miejsca po prostu srajniki. Sprzątamy to później we wrześniu, ile tam się da.
1: Przyrodnicy apelują do turystów, by załatwiali swoje potrzeby w wyznaczonych miejscach. Przy wejściach na teren parku oraz wzdłuż najpopularniejszych szlaków ustawione są przenośne toalety. Z Piotrem Zielińskim, Janem Bednarkiem i oczywiście Robertem Lewandowskim selekcjoner piłkarskiej kadry Jan Urban ogłosił powołania na pierwsze zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów. Kto jest na liście, a kogo zabrakło? O tym Tomasz Kowalczyk.
3: Kiedy duża część kibiców i ludzi związanych z piłką przez długie tygodnie domagało się powołania do kadry Bartosza Nowaka, Jan Urban ogłosił, że wśród pomocników tak czy owak znajdzie się Nowak, ale Wiktor, zawodnik Slavii Praga, który w zeszłym sezonie występował w Wiśle Płock. Szansę na debiut będzie miał też obecny wcześniej na zgrupowaniach, ale bez minut na boisku napastnik Adrian Benedyczak.
4: Oni dostaną szansę, natomiast no, oni muszą wywalczyć sobie te minuty po jednym czy drugim spotkaniu. Tak to funkcjonuje. Ktoś dostaje 15 minut, dobrze wypadł, w następnym meczu może dostać 30 czy 45 minut.
3: Tłumaczy selekcjoner Jan Urban. Kadra się zmienia, zabraknie w niej Łukasza Skorupskiego. Powołanie zamiast bramkarza Bolonii dostał Marcin Bułka. Nie ma dochodzącego do zdrowia Oskara Pietuszewskiego, będzie natomiast kapitan i najlepszy strzelec w historii Robert Lewandowski.
1: I tyle od Tomasza Kowalczyka. Podczas najbliższego zgrupowania reprezentacja Polski rozegra 4 mecze w Lidze Narodów. Pierwszy 25 września gramy z Bośnią i Hercegowiną.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Chmury na zmianę ze słońcem, na północnym zachodzie, po południu niewielki deszcz. To pogodowy scenariusz na sobotę. Będzie cieplej niż wczoraj, przeważnie od 20 do 23 stopni. Z zachodu wieje słaby i umiarkowany wiatr, na wybrzeżu jest dość silny.
5: Autopromocja.
6: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
7: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie, w niedzielę po 22:00.

0: i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty.polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Poranek w Polskim Radio 24.
2: Siedem i pół minuty po godzinie siódmej to był długi i intensywny polityczny tydzień. Czas na podsumowania zatem. A któż zrobi to lepiej niż Renata Grochel i Jacek Czarnecki?
1: Powtórka programu.
2: Strefa wpływów.
3: Dzień dobry, Renata Grochal. Zapraszam serdecznie na podcast polityczny Polskiego Radia Strefa Wpływów, a ze mną w studiu jest...
4: Jacek Czarnecki, Radiowa Jedynka. Dzień dobry.
3: Roch się ciągle urlopuje, ale to już ostatnie dni na urlopie i wraca do nas za tydzień. Dzisiaj porozmawiamy o zmianach w polityce. Proszę państwa, dokonało się to, czego wszyscy oczekiwali, a najbardziej sam zainteresowany od wielu tygodni. Szymon Hołownia na czele Klubu Polski 2050. Ale będą też sprawy poważniejsze. Bezpieczeństwo. Premier Donald Tusk ostrzega, że Rosja ma plan atakowania Polski, ale nie tylko, innych krajów, które pomagają Unii Europejskiej. Także porozmawiamy o tym, czy to jest ciągle wojna hybrydowa, czy już wojna kinetyczna, jak to mówią specjaliści, czyli taka bardziej zaawansowana forma działań, bezpośredni atak na kraj uznawany za wrogi, a takie jest według Rosji całe NATO. Będzie z nami Marcin Faliński, były podpułkownik wywiadu. Dzisiaj pisarz, człowiek, który zna się na kwestiach bezpieczeństwa i chętnie się dzieli tą wiedzą, więc zaczynamy strefę wpływów. Z nami w studiu jest podpułkownik Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu, chociaż niektórzy twierdzą, że z tej służby się nigdy nie wychodzi. Dzisiaj pisarz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Wychodzi się czy nie?
5: No i tak, i nie. Na pewno mentalnie, jeżeli się spędziło tyle lat jak ja, to na pewno ciężko.
3: Dobra, to zaczynamy od krótko i na temat. To jest taka nasza nowa formuła, czyli cztery krótkie pytania i odpowiedzi też krótkie, prosimy.
4: Czy Rosjanie zaatakują NATO?
5: Znaczy już zaatakowali, tylko wojny, które w tej chwili, czy wojna, którą prowadzą, ma inny charakter niż te, do których się przyzwyczailiśmy na początku XX wieku czy XIX. No ale ta wojna trwa i żeby nie wiem, jacy specjaliści opowiadali, że jej nie ma, to ona jest.
3: Czy w razie ataku Rosji na któreś z państw bałtyckich artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego zadziała?
5: No nie wyobrażam sobie, żeby nie zadziałał, no musi.
4: Czy Polska jest gotowa do wojny?
5: Nigdy się nie jest chyba gotowy do wojny, zwłaszcza społeczeństwo, które w sumie żyjemy wiele lat w pokoju, co by nie patrzeć. Nawet w czasie zimnej wojny mieliśmy mimo wszystko w Europie pokój, mimo tych rzeczy, które się różnie działy przecież w latach 50-tych, 60-tych, ale myślę, że nie jesteśmy jako społeczeństwo na to gotowi. Bardziej niektóre struktury są przygotowywane niż społeczeństwo, a bez mocnego społeczeństwa no ciężko prowadzić wojnę.
3: Czy powinien być przywrócony powszechny pobór wojskowy?
5: Na pewno nie, jeśli chodzi o pobór, który sobie niektórzy pamiętają z tak zwanej zasadniczej służby wojskowej.
4: O, to ja.
5: Na pewno pobór, który jest dedykowany do odpowiednich specjalizacji. No, jesteśmy teraz tutaj w studiu radiowym, wśród dziennikarzy, więc myślę, że jeżeli państwo by mieli być powoływani, to nie, że po prostu pan pójdzie do artylerii, pani do jednostek przeciwpancernych. Albo do łączności. Nie, pójdziecie do, pracować do wojsk cyberobrony, do pracy w działaniach no, OPS, czyli z takich działań, powiedzmy, dezinformujących. No, tak sobie wyobrażam. Informatyka, grafika komputerowego, również bym tam widział, a nie w na polu walki, w okopach, no jakby nie patrzeć. Czyli chodzi o wykorzystanie potencjału tego, który rekrut, jakby powiedzieć, przynosi z cywila.
3: To było krótko i na temat. Przechodzimy do dalszej części rozmowy. Premier Donald Tusk powiedział wczoraj w Sejmie, że w planie rosyjskim są hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje, które pomagają Ukrainie, w tym na Polskę. To jest wciąż wojna hybrydowa.

0: budowa, czy to jest już starcie kinetyczne?
1: No jest kinetyczne, ale jeszcze nie jest to pełnoskalowa wojna. Miejmy nadzieję, że wszystkie działania prowadzone wzdłuż granicy, no u nas Tarcza Wschód się rozwija i bardzo dobrze. Tutaj krytycy tych działań opowiadają, że to nie na te czasy, ale tak, to jest na te czasy, gdyby na przykład przypadkowo batalion czołgów w poligonu brzeskiego, który jest 5 km tylko od granicy, 15 od przejścia granicznego, przypadkowo przejechał sobie na drugą stronę. To chodzi o takie działania bardzo, które Rosja by powiedziała, że to jest przypadek. Tak jak teraz. Tak. Pan premier mówił, prawda? Przepraszamy, nie chcieliśmy, ale już nie wyjedziemy z Białegostoku, bo nie wiem jak. Więc chodzi o to, żeby nie być zaskoczony takim przypadkowym historią. A co do pełnej skalowej wojny, no w tej chwili no, nawet brygada nie podjedzie bez rozpoznania. To nie jest tak, że nagle się pojawia jedna, druga dywizja, czy ileś brygad na granicy. Wiemy, jak to wyglądało w przygotowaniach do wojny na Ukrainie, jakie były informacje, jak logistyka była podciągana przez Rosjan, jak wyglądały transporty, które zwykle na poligonach nie były pełne, no bo wiadomo, wszyscy mówili, że jak pojadą pełne cysterny, pełne zapasy, to rozkradną, a tam wtedy tak było, więc tych informacji musiałoby być dużo. Poza tym no, jest rozpoznanie satelitarne, rozpoznanie radioelektroniczne, więc już nie mówiąc o wywiadzie, to nie dzieje się tak nagle, ale takie uderzenie jak te na pewno.
2: A myśli pan, pytałem pana, czy Polska jest gotowa do wojny, pan mówił o tych latach zimnej wojny, czy to 70 lat spokoju nas uśpiło? Mówię nas, Polaków, wszystkich, nie tylko armię.
1: Tak, no polityków uśpiło, no chociażby popatrzmy na te ostatnie 30 lat, bardzo uśpiło. Popatrzmy na Niemcy, które zachwycone tanimi węglowodorami.
0: Tak,
1: z chemią miałem dawno.
0: Głodny pan
1: jest? Też. Jak się zachwyciły właśnie tanim gazem, ropą, jak Rosja ich kupiła. I to też jest uspokojenie do tego działania takie w sferze, właśnie w infosferze, w cybersferze. Popatrzmy na Francję, która zawsze zachwycona kulturą rosyjską. To wszystko jest filmem, muzyką. To są wszystkie takie działania często podprogowe na społeczeństwa zachodnie, na te spokojne, bezpiecznie, że wszystko będzie okej. Okay, no i jest taki efekt.
2: I się będzie ciężko z tego obudzić?
1: My się obudziliśmy. Dobrze, że się Niemcy obudziły.
2: Niemcy, Francuzi.
1: Też, Francuzi też. Myślę, że tak, najszybciej możemy zawsze liczyć na najbliższych naszych sojuszników, którzy są u nas blisko i to jest taka lekcja historii. Pamiętajmy, jak było w 1939 roku, czy w latach 30. Jak to wyglądało i zaciśniajmy współpracę z najbliższymi sojusznikami, takimi jak Szwecja, kraje bałtyckie, Rumunia, to są Finlandia, to są kraje frontowe również jak my i one czują. I Brytyjczycy też to czują. To jeśli mówię o taką flankę północno-wschodnią, to na pewno są najmocniejsi nasi sojusznicy.
0: Panie pułkowniku, chciałam pana prosić o interpretację wizyty Johna Radcliffe'a, szefa CIA w Moskwie i później zaraz po kilku dniach poleciał do niego szef, koordynator służb polskich Tomasz Siemoniak. Co takiego usłyszał Radcliffe? Jakie wnioski wyciągnął ze swojej wizyty w Moskwie? I czy to, że poleciał do niego akurat Siemoniak, to świadczy o jakiejś bliskości relacji, bo John Radcliffe to jest w ogóle szef CIA, który mało podróżuje. On zdaje się był w Brukseli, w Polsce był, ale nie jeździ po świecie często.
1: Znaczy tak, wszyscy się spodziewali, że po kilku dniach bańka pęknie i będziemy wszystko wiedzieć. Jeszcze przypomnę, że wysłannik papieża wtedy też był w Moskwie i to jest ciekawa historia. To się rzadko mimo wszystko zdarza. Ja mówię, zawsze nie pamiętam od czasów zimnej wojny takiego duetu gdziekolwiek. Nie wiemy, co się działo. Spekulacje cały czas są, że to są informacje, że to były informacje, które miały nas ostrzec. Oczywiście musiał być według mnie też w tym wszystkim Iran i sytuacja na Bliskim Wschodzie, ale to jest ciekawe. Wszyscy komentatorzy spodziewali się, że coś wyjdzie, że za chwilę będziemy efekty mieli, czy to na stacjach benzynowych, czy na wschodzie. Tymczasem no cisza i mamy sprawę dronów, a teraz jeszcze mówimy o dronach odrzutowych, które są o wiele szybsze, które wyprzedzają to, do czego się przygotowywaliśmy. No i stara zasada, że przygotowujemy się do wojny, która będzie, która była, no jest tutaj jak najbardziej zasadna.
2: No ale po tych wizytach premier wychodzi na trybunę sejmową wczoraj o 17:00,
1: tak.
2: W czwartek o 17:00 i mówi...

0: mówi to, co powiedział, czyli ostrzega Polaków, mówi uważajcie, trzeba się przygotować, bądźmy odporni, bo Rosjanie będą nas chcieli rozchwiać. To może jest efekt tej wizyty.
1: To znaczy,
0: tam poszło jakieś ostrzeżenie.
1: No poszło ostrzeżenie, tak, ale jeżeli mówimy o konkretnych ostrzeżeniach, to powinniśmy mieć bardzo konkretne, wyprzedzające informacje. Na pewno one takie były, ale nie są one do, wiadomo, do upublicznienia, mają odpowiednią klauzulę, więc premier mógł powiedzieć tyle, co powiedział. Ale teraz bym zwrócił uwagę, że popatrzmy, o ile małe miejscowości na wschodzie, wioski, osady, to nie jest problem, ale mieliśmy już teraz ostrzeżenia poważne w Lublinie. Popatrzmy, jakie to powoduje zagrożenie dla funkcjonowania w ogóle społeczności. Wyobraźmy sobie w Warszawie taką historię. Przestają chodzić komunikacja, metro, urzędy.
2: Na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie właściwie ludzie co chwilę dostają
1: tak,
2: te alerty.
1: Ale teraz jeżeli to dotyczy małych miejscowości czy wiosek, to nie jest jeszcze taki problem, ale już Lublin, już duża miejscowość.
0: Rzeszów.
2: Ale ostatnio widziałam taką wiadomość, która przyszła na Podkarpaciu i w Lubelskiem. Jest zagrożenie z powietrza. Szukaj miejsca schronienia, ukrycia.
1: No tak, i teraz dlatego bardzo ważne jest rozpoznanie, gdzie ten atak przewidywany, gdzie jest trajektoria lotu, czy jaka jest trajektoria lotu. No bo nie może być tak, że całe województwo, czy na Podkarpaciu, no tam, gdzie jest chociażby no, turystyka, żyją ludzie z turystyki, żeby mieli alarmy, bo to już akcja z niedźwiedziami spowodowała wyludnienie od turystów, a teraz jeszcze mamy to, więc to będzie powodować właśnie takie skutki, jakie Rosjanie zamierzają, czyli wprowadzenie chaosu, niepewności, niewiary w działanie władzy na poziomie gminy, powiatu, województwa.
0: A jak się panu podoba to, że Trump zapowiada wycofanie 25 tysięcy żołnierzy amerykańskich z Europy?
2: Nawet 40 tysięcy.
1: Do takich decyzji Trumpa trzeba bardzo na chłodno podchodzić, bo różne rzeczy opowiadał. Pamiętamy, jak szybko miał skończyć jedną, drugą wojnę.
0: No już parę razy wojnę z Iranem skończył.
1: Więc spokojnie. My powinniśmy tutaj teraz to, co się ostatnio w tym tygodniu stało, trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o tą bazę pewnie na Dolnym Śląsku, a może nie, no trudno powiedzieć. W każdym razie to jest dla nas najważniejsze i tego pilnujmy, a takie wypowiedzi oczywiście one będą. Już przy innych administracjach były przecież takie wypowiedzi, że będzie relokacja do, albo do Stanów, albo do innych krajów, więc to jest nic nowego. No, myślę, że Amerykanie też korzystają jako z takim, nie wiem, rodzaj nacisku na Europę, więc spokojnie podchodzimy na razie do tego. Pilnujmy swojego interesu, no, nie patrzymy.
0: Czyli Trump nie jest pożytecznym idiotą, tylko graczem, tak? On to rozgrywa.
1: Rozgrywa, no na pewno.
0: Bo mi się wydaje, że to są jakieś kretynizmy, co on
1: no, mówi. No czasami, ale my wiemy tutaj z własnego podwórka polskiego, że no, niektórzy politycy, nawet ministrowie też mają i nawet wyżej mają różne takie zagrywki, więc jak ostatnia o 5 artykule.
2: A skąd Rosja ma drony odrzutowe?
1: No, oni też rozwijają się. Mimo tych ograniczeń łamią jednak sankcje. Sankcje są nieskuteczne. Technologie pozyskują chociażby z Chin. Aczkolwiek no, Chiny to tego nie robią oczywiście tak społecznie, bezinteresownie, tylko po prostu uzależniają Rosję technologicznie bardzo w tej chwili od siebie. A Chińczycy, którzy mają kilka tysięcy lat doświadczeń w dyplomacji, w prowadzeniu wojen, więc wiedzą, co robią. Więc tutaj to na pewno się Rosjanie uczą też, nie tylko Ukraińcy się uczą, ale Rosjanie. My powinniśmy też wyciągać z tego wnioski, mając jednak możliwości technologiczne niewspółmiernie wyższe. Powinniśmy patrzeć do przodu, jak to będzie wyglądać, bo już widzimy, że pewne rozwiązania, które szykowaliśmy, już są już przy odrzutowych dronach, już się nie sprawdzają i to jest jakby wskazówka dla ludzi, którzy decydują o rozwojach technologii. No, stawiajmy na polską naukę również.
0: A ja bym się pana zapytał, bo my cały czas mówimy o patriotach, o tym, że patrioty nas obronią. A czy nie powinniśmy się trochę odseparować od przemysłu amerykańskiego, czyli nie sprowadzać rakiet zza oceanu, rakiet, których w tej chwili nie ma, bo Amerykanie się wystrzelali w Iranie i postawić na, nie wiem, czy na rodzimy przemysł, bo my takich rakiet sami nie wyprodukujemy, ale może na przemysł europejski. Czy to nie będzie lepsza taktyka?
1: Na pewno trzeba dywersyfikować. Czyli tu trzeba wykazać się, no powiem tak prosto, dużym cwaniactwem w polityce międzynarodowej. Nam tego brakuje. No, skąd to się wzięło u nas powiedzenie, że my wygrywamy wojnę, a przegrywamy pokój? No właśnie, już nie będę mówił o ostatnich wszystkich konfliktach, których uczestniczyliśmy, ale i nie będę się

0: do XVII, a nie XVIII wieku, jak niektórzy politycy chcą. Dlatego, ale popatrzmy na to też tak szerzej. No, uczmy się wygrywać pokój, a teraz mamy jednak stan pokoju i dywersyfikujmy dostawy, produkcję, własna myśl naukowa, konstrukcyjna, europejska i amerykańska. No trzeba no, takim właśnie wykazywać się, takim sprytem, takim funkcjonowaniem w stosunkach międzynarodowych, żebyśmy patrzyli na własny interes, ale korzystali z wszystkich rozwiązań dostępnych.
1: Ale to chyba już trochę się dzieje, bo mamy ten program SAFE europejski. Ursula von der Leyen mówiła w orędziu o stanie Unii, że nadszedł czas na europejski artykuł 4 NATO i powstanie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, czyli Unia plus Wielka Brytania, Kanada i Norwegia. Czy to jest dobry plan? Bo to trochę by było takie, no, kraje, które są w NATO, nagle w mniejszym gronie zaczynają podejmować decyzje.
2: Trochę bez USA.
1: Szybko reagować.
0: No, ja jestem akurat osobiście, mam taką opinię, że to nie jest dobre rozwiązanie. Kiedyś, no już parę lat temu, jeszcze przed wybuchem konfliktu na wschodzie, na Ukrainie, jeden z głównodowodzących tu amerykańskich, wypowiadając się na ten temat, bardzo ciekawą wskazał drogę, która powinna Unia Europejska w zakresie bezpieczeństwa realizować. Mianowicie infrastruktura, transport, komunikacja, dostosowanie dróg, przepraw mostowych, portów, lotnisk, żeby Unia Europejska wchodziła w tego typu rozwiązania, właśnie infrastrukturalne, a te stricte militarne zostawić dla NATO. I myślę, że to jest dobry pomysł, bo tutaj ani Amerykanów nie urazimy, zwłaszcza prezydenta Trumpa, wykorzystamy dobrze, środki. Bo pamiętajmy, pomysły typu armia Unii Europejskiej, to jest ta sama armia, która jest. To nie będzie nic nowego. To po prostu będzie kwestia oddelegowania czy przyporządkowania. Będzie to na pewno wprowadzało pewien zamęt, jeśli chodzi o natowskie różne plany. Dlatego myślę, ten pomysł, żeby Unia wchodziła właśnie w to, czego nam potrzeba. Rurociągi, ropociągi, właśnie chociażby Tarcza Wschód, w tego typu rozwiązania, które nie kolidują w żaden sposób, a właściwie wzmacniają potencjał NATO.
2: Skończyły się targi przemysłu obronnego w Kielcach. Nie wiem, czy pan obserwował.
0: No, byłem nawet.
2: Był pan tam.
0: Tak.
2: I wrócił pan zbudowany tym, co pan tam zobaczył, czy znowu, bo ja często jak tam jeździłem, to miałem takie wrażenie, że to raczej jest szykowanie kolejnej defilady. A co pan myśli po tym roku?
0: Myślę, że to jest chyba były najbardziej przełomowe targi, impreza z dotychczasowych, których też bywałem. Nie tak często. Miałem przyjemność rozmawiać z ministrem Zemke, który od wielu lat tym się zajmuje. I też się zgadza z tym, że naprawdę była różnica, zwłaszcza jeśli chodzi o polskie produkty. Dochodzimy, że naprawdę do dobrego poziomu, tylko niestety jest pewien problem. No, nadrabiamy, mianowicie moce produkcyjne. Bo nawet są zainteresowane kraje, które by chętnie kupowały od nas produkty, ale nie jesteśmy w stanie wyprodukować. Tu przykłady i z transporterami opancerzonymi, bojowymi, bozami piechoty, czy z ciężarówkami Jelcza. No, nie jesteśmy w stanie aż tyle tego produkować. Jest duże zapotrzebowanie. Więc myślę, że w tej chwili, no właśnie wrócimy do wcześniejszego pytania, Unia Europejska. To może w to powinna Unia Europejska wchodzić, właśnie w rozbudowę mocy produkcyjnych, żeby wspierać państwa. Ale ten salon na pewno był chyba przełomowym, takim najbardziej. To widać, że się zaczynamy liczyć na tym rynku i bardzo dobrze, bo zawsze z tym był problem, na tym rynku zbrojeniowym, tylko właśnie moce produkcyjne. Duże jest zainteresowanie, naprawdę duże widziałem te produkty polskie, no one są naprawdę bardzo ciekawe. Oczywiście, no one są na dzisiaj, no tak jak powiedziałem wcześniej, no trzeba myśleć, co będzie za chwilę, ale jestem optymistą, jeśli chodzi o to.
2: A czy myśli pan, że na przykład drony, nie wiem, WB Electronics, tam jeszcze są jeszcze inni producenci dronów, czy oni bez wypróbowania swoich produktów na froncie ukraińskim będą w stanie mieć nowoczesny sprzęt? Bo ja myślę, że to trzeba po prostu pchać na Ukrainę i to testować.
0: Ale ja myślę, że takie próby są, tylko nie wszyscy o tym wiedzą. No, oczywiście dobrze było, gdyby WB Elektronik lepiej pilnował swoich magazynów, tak? Jakby było to żeby lepsze płoty, nie jest supermarketu jednak zabezpieczenia. Także myślę, że te testy są realizowane. No, Słuchajcie, no przypomnę...
2: Pokazali nowego Warmate'a na...
0: Przypomnę...

0: Wojnę w Jugosławii, no też dużo sprzętu poszło, bo okazało się, że no, utylizacja starego sprzętu najtańsza jest na froncie. No. Więc myślę, że ten impuls rozwojowy jest duży i takie testy na pewno są realizowane pewnie w jakiejś tajemnicy i bardzo dobrze.
1: No, ale to, co mówimy o Rosji...
2: Poczekaj chwilę, bo chcę jeszcze wrócić do tego wątku amerykańskiego, bo tego nie zamknęliśmy. Jak oficer wywiadu patrzy na to, że rosyjski oligarcha, przyjaciel Putina, który nawet zmienił sobie nazwisko na Kremlow, finansuje wesele Donalda Trumpa juniora?
0: No myślę, że wyspę prywatną. Generalnie można to w żart obrócić, że fajnie mieć takiego sponsora na wesele. Wiem, ile kosztują wesela, tak? Ale, a poważnie mówiąc, no to jest polityka Trumpa. Jednak ten uśmiech do Trumpa jest. Ale słuchajcie, no ale też to się dzieje w Europie. My cały czas mamy problem z turystami, którzy z Rosji przyjeżdżają. Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania chętnie przyjmuje takich turystów. Tutaj powinniśmy mocniej akcentować. Poważne błędy były popełniane przy wpuszczaniu bez jakiejkolwiek kontroli masy Ukraińców, a okazuje się, że cały czas wizy turystyczne mogą być dla Rosjan wydawane. Naprawdę to nie trzeba dużych decyzji jakichś podejmować, żeby wstrzymać wydawanie wiz turystycznych. Bardzo prosta sprawa.
2: Tak, no tak, ale taki turysta może przyjechać ktoś, jakiś, nie wiem, żołnierz.
0: Oligarcha to pół biedy, tak, ale z tym oligarchą przyjeżdża cała świta turystów.
1: No właśnie, ja słuchałem takiej dyskusji w telewizji francuskiej. Oni właśnie wspominali to, że jeden z tych ludzi, który dokonał tego ataku dronowego w Niemczech, przyjechał na wizę turystyczną przez Włochy. A Rosjanie, ci oligarchowie, potrafią wynająć w Courchevel kilka hoteli, zrobić tam koncert jakiejś wielkiej gwiazdy piosenki francuskiej.
0: Która chętnie przytuli
1: dobrą garzę w euro, w wielu tysiącach czy setek tysiącach euro, a z drugiej strony, no właśnie, oni mówią, co z tego, że ograniczymy wizy, jak stracimy pieniądze.
0: No więc, i teraz tak, my, jeżeli Polska mogłaby to zrobić, bo mówmy się, no, ruch w tej chwili turystyczny z Okręgu Królewieckiego, bo tutaj duży był ruch, nie istnieje, ale no to są takie właśnie pytania, bo my wpuszczamy sobie, ja pamiętam też, opisywaliśmy kiedyś taką historię, ja słyszałem ją osobiście, jak w ambasadzie rosyjskiej w Panama City, bardzo odległy kraj, jest bardzo wielu tak zwanych kelnerów w jednym wieku w rosyjskiej ambasadzie zatrudnionych, wszystko około 30 lat, dobrze zbudowani. Po co tylu? No i potem się dowiedziałem, no są grupy przygotowane sabotażowe, akurat jeśli chodzi o kanał panamski. A z drugiej strony w ambasadzie amerykańskiej jeszcze więcej grup, które te rosyjskie ma pilnować. Dlatego może to mówię trochę tak z przekorą i z sarkazmem, ale no jeżeli wpuszczamy taką ilość bez ograniczenia Rosjan, to nie dziwmy się, że oni mogą...
1: My nie wpuszczamy. Wpuszcza Unia Europejska.
0: Tak, że
1: Włosi,
0: mogą dokonywać
1: Francuzi.
0: Aktów dywersji, czy nawet sabotażu, funkcjonują w firmach. No w Niemczech to jest sobie nawet nie umie wyobrazić, ilu jest takich agentów, czy funkcjonariuszy kadrowych po firmach, które pracowało przy Nord Streamie przez te wiele lat. Dlatego nie dziwmy się, że mają możliwości pracy takiej dywersyjnej, przygotowanej w zasadzie na wypadek wojny. Takie grupy są i oni to korzystają, będą korzystać z tego. I będą oprócz tego werbować takich pojedynczych różnych na portalach.
1: No właśnie, o to chciałem pana zapytać, bo w tej chwili się używa tych agentów jednorazowych, tak się nazywa, czyli tak. Po prostu ludzi wynajętych za pieniądze, którym się mówi, tu leży sprzęt.
0: Koszty bardzo niskie, tak.
1: Tam masz to zrobić z tym sprzętem, nie wiem, tak jak ten facet, który wrzucił ten koktajl Mołotowa do zakładów w Skarżysku. I teraz, czy to jest zjawisko, które służby, pan był z wywiadu, ale czy kontrwywiad polski sobie z tym da radę? No bo takich na Telegramie zwerbowanych ludzi może być mnóstwo po prostu.
0: No tak, ale tu wracamy do tego tematu. No wpuściliśmy nieograniczoną ilość Ukraińców, znaczy nieograniczoną. No nie sprawdzano nikogo, żeśmy nie zarejestrowali. Ja lubię historię, wracam zawsze. Naprawdę, w czasach zimnej wojny, w obozach w Austrii, w Grecji, w Niemczech, naprawdę nikt nie witał nas z otwartymi ramionami, a już nie daj Boże, jak ktoś przekazywał, gdzie pełnił służbę, albo w jakich zakładach pracował. No, była selekcja takich osób i myśmy takiej selekcji zupełnie nie zrobili, a sprawy... Nie...

0: że nie pobrano biometryki, odcisków palców tych ludzi, danych osobowych, podstawowych danych, no teraz na nas się mści. No są osoby, które funkcjonują. No jeżeli oni są pozyskiwani czy zawerbowani, no skądś są. My nie mamy danych podstawowych. A oprócz tego jeszcze nam wjeżdżają turyści z Rosji. No więc tutaj musimy też o to zadbać.
1: Ale co w tej chwili można zrobić z tym problemem?
0: No ja myślę, że Polska tak było, powinna wyraźnie, mamy już trzeci rok rządów obecnych, wyraźnie artykułować, jeśli chodzi o ograniczenia chociażby z przyjazdami. Po pierwsze z Rosji ludzi, turystów, o których mówiliśmy. Po drugie, no w końcu zacząć ewidencję osób, które tu są, które przyjechały z Ukrainy. No naprawdę to nie jest problem w tej chwili przy tej technologii. Jeden z posłów niestety opacznie, znaczy może dobrze chciał, ale nie wyszło, mówił o zakładaniu teczek tymże osobom, ale no umówmy się, no w dobie informatyzacji również danych i archiwów, no taka jest prawda, że powinniśmy mieć te dane wszystkich, którzy przyjeżdżają, no zwłaszcza ze wschodu i Białorusinów.
1: Tylko
0: i
1: to
0: Ukraińców.
1: Powinno się dziać wtedy na granicy, kiedy w 2021.
0: No przy wizach to się dzieje, no ale jeżeli wjeżdża 2 miliony osób i oni przechodzą przez szlaban, naprawdę była możliwość i były kadry, i były możliwości techniczne, żeby to zrobić. Naprawdę to szybko trwa.
1: A dlaczego tego nie zrobiono?
0: No to jest pytanie chociażby do poprzednich władz. No, dlaczego
1: ktoś
0: to nie
1: o tym
0: zrobiono?
1: Nie pomyślał?
0: Tak,
1: odruch
0: ja
1: serca
0: tak,
1: zadziałał?
0: Myślę, nie, odruch serca plus taka dobroć, no przecież to są sami...
2: No ale pamięta pan jak było, no władze uchodźcy państwowe w ogóle były nieprzygotowane. Przecież nie wiem, w Warszawie ja na Dworcu Centralnym za tłumacza robiłem, to tam wszystko robili wolontariusze, tam nie było żadnych władz, no władze Warszawy.
0: No tak, ale ja mówię tu w Warszawie, mówimy o granicy.
2: A mówimy o granicy, gdzie też się...
0: Naprawdę
2: na granicy
0: takie
2: byli strażnicy i
0: to może
2: to
0: się źle się kojarzy, ale takie ścieżki powinny być utworzone, powinna być selekcja na osoby, które są mniej powiedzmy niebezpieczne z naszego punktu widzenia, nie, osoby seniorów, dzieci, nastolatków, mężczyzn. To nie byłyby 2 miliony. No, okazałoby się, że te osoby, które nas najbardziej interesują, potencjalna baza, która w tej chwili, baza osobowa, z której Rosjanie mogliby korzystać, no byłaby, myślę, nie wiem, więcej jak 400 tysięcy nie miałaby. Może 300. Jakbyśmy już zrobili selekcję tych osób, prawda? Dlatego, bo widzimy, teraz patrzmy, no jest w zasadzie, możemy ocenić, jakie to są osoby, w jakim wieku i z jakich rejonów nawet Ukrainy, to w zasadzie jest pewna powtarzalność.
1: Ale to jest w pewnym sensie odpowiedź na pytanie, które zadał Jacek, czy my jesteśmy przygotowani do wojny. Że zawsze jednak u nas jest takie pospolite ruszenie i nie do końca mamy różne scenariusze na wypadek sytuacji jakiejś.
0: Jeżeli są osoby, które w KPRM-ie, które twierdzą, że, mówię o osobach, które są ekspertami, doradcami i tak dalej, że nie ma żadnej wojny, że wojna hybrydowa to nie wojna, to o czym my mówimy? Tu zdaje się, to jest chyba nic odkrywczego. No kadry, jeszcze raz kadry.
2: No ale po wczorajszym przemówieniu premiera to chyba już nie będą mówili, że wojna hybrydowa to nie wojna.
0: Mam nadzieję, że słuchali niektórzy. Ale na wojnę, panie redaktorze, bierze się fajterów, a nie, tak powiem, miękiszonów.
2: No, tak jest życie. Chociaż, jak przychodzi powszechna mobilizacja, to się bierze wszystkich.
0: Tak, tylko tak jak powiedziałem, no powinny, te osoby powinny wiedzieć, powinny robić to, co robią
2: co
0: w cywilu.
2: Robić.
0: Ja mówiłem o informatykach, o dziennikarzach, no ale mówimy o kierowcach, o budowlańcach, mówimy też o takich osobach, nie mówiąc o oficerach wywiadu.
1: A powinny być ćwiczenia z obrony cywilnej. Takie powszechne, że po prostu ludzie w mieście idą, ćwiczą, dowiadują się, gdzie są schrony, miejsca schronienia, co zrobić.
2: Uczą się pierwszej pomocy.
1: Bo przy tych sytuacjach na Podkarpaciu, to tam byli samorządowcy, którzy mówili, że nie wiedzieli, co robić.
0: No tak, panie redaktor, edukacja. Mówimy o edukacji ja zawsze powtarzam, jeżeli jadą nasi ministrowie do Finlandii, oglądają schrony, to niech pamiętają, że Finlandia jest zbudowana na kamieniu granitowym, a Warszawa na piasku mazowieckim. To po pierwsze, to jest zupełnie inny budulec. A jeżeli chcemy wyciągać wnioski, to wyciągajmy. Uczmy się, że edukacja bezpieczeństwa jest od ostatniej grupy przedszkola. oczywiście dedykowane odpowiednie. Wróćmy do przedmiotów przysposobienie obronne, które były w szkołach średnich, w podstawówkach, gdzie jak ja przeglądam podręcznik z liceum, z szkół średnich, to naprawdę nie trzeba wiele zmienić, a można się uczyć. To jest taka wiedza, którą ja do dzisiaj posiadam ze szkoły.
2: No tak.

0: Dlatego nasze pokolenie to wyniosło.
1: Edukacji.
2: Wtedy nie będziemy musieli, bo ćwiczenia, no co z tego, że raz w roku szkoły w Warszawie będą miały ćwiczenia z ewakuacji, ale życie jest takie, że jak do czegoś dochodzi, to wszyscy po prostu głupieją.
1: No ale właśnie chodzi o to, żeby wyćwiczyć jakieś...
2: Ale no to jest edukacja.
1: Modele zachowań, żeby nagle nie stało się tak, że wszyscy są w panice i nikt nie wie, co robić.
2: Naprawdę... Bardzo fajny jest podręcznik, chociaż on według mnie jest nie aż tak zrobiony, ten podręcznik bezpieczeństwa, ale taka instrukcja dla każdego obywatela powinna się na jednej kartce A4 zmieścić, powinna być w każdym bloku, domu, w każdym urzędzie, wielkimi literami pod żółtym szyldem. Po prostu to powinno być codziennie w windzie, w blokach, w każdym miejscu, w administracji, w sklepach, to powinno być powszechnie, proste zachowania. My się czasami z Amerykanów śmiejemy, że mają instrukcje obsługi drzwi obrotowych. Tak, bo jak komuś tam palec wpadnie, to będzie olbrzymie odszkodowanie. No, możemy powiedzieć, że to jest proste, tak? Ale właśnie te najprostsze rzeczy, najprostsze zachowania w sytuacjach stresowych, znam to z życia, są najtrudniejsze. Chodzi o pewne proste zachowania. Nieskomplikowany instruktaż, przeczytamy podręcznik, za 2 tygodnie zapomnimy. To nie może tak być.
1: Ale mam do pana w takim razie proste pytanie. Kiedy to się skończy? Bo dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji trochę gotowanej żaby. Rosja przechodzi do kolejnych faz. Ja myślę, że nawet możemy nie zauważyć, kiedy ta wojna zmieni się z hybrydowej w kinetyczną. NATO się przygotowuje, ma jakieś scenariusze, miejmy nadzieję, plany ewentualnościowe. Kiedy to się skończy? Czy jest jakiś, czy polski wywiad ma w ogóle jakąś prognozę, jak długo jeszcze może agresja Rosji potrwać?
2: Myślę, że cały świat ma jedną prognozę. Jest ona związana z żywotem Putina.
1: Ale mówią, że po Putinie przyjdzie jeszcze gorszy.
2: Powiem nawet jeszcze gorszy. Jak sobie popatrzymy na testament, powiedzmy, Nawalnego, jak on sobie wyobraża świat, to naprawdę to jest też wielkorus.
1: I to rosyjski nacjonalista.
2: Ta mentalność wielkoimperialna, wielkoruska, jakby można nazwać, jest w głowach Rosji. No nie bez powodu mówi się, że Rosja to stan umysłu. I na to musimy być przygotowani. Zacznijmy z tym normalnie żyć, ale edukujmy się, nie dajmy się, tak powiem, prowokować, bo teraz tak, wyobraźmy sobie, że raz w tygodniu jakiś dron poleci w kierunku Lubelszczyzny czy Podkarpacia. No ile wytrzymają szkoły, urzędy? Bo zapewniam, firmy prywatne powiedzą, nie, to jest moja strata, ja mam gdzieś wszystkie alarmy. Bo ja, to jest mój biznes, ja z tego żyję. W związku z tym, a urzędy państwowe możemy, niech oni się siedzą w piwnicach, a my pracujemy. I tu musimy też tą odporność, bo Rosjanie nad tym pracują. Po prostu pracują, żebyśmy weszli w taki stan rozedrgania, takiego troszkę chaosu, takiego oczekiwania, to my już z tymi Rosjanami się dogadajmy, bo chcemy spokoju
1: no
2: żyć.
1: No właśnie, może to jest też obliczone te...
2: No oczywiście, że jest obliczone na
1: przyszłoroczne wybory w kilku krajach europejskich, między innymi w Polsce, we Francji.
2: No tak, no ale popatrzmy, co się stało w Niemczech, w wyborach w Saksonii. Tak. Patrzyłem na ten program, to poza tymi historiami, no powiedzmy, faszystowskimi, no tam jest taki program, gdzie można się absolutnie z tym zgodzić, no bo błędy, które w Niemczech popełniono, jeśli chodzi o emigrantów, no nie są olbrzymie, no. No nawet społeczności takie jak turecka się burzy przeciwko temu w Niemczech, więc problem olbrzymi i tu nie ma się co dziwić, że oni mówią, będą wsadzać na statki, na samoloty i po prostu wywozić wszystkich. I Niemcy temu przyklasną. No, jeżeli ktoś z nas pojedzie na tereny byłego NRD, do tych małych miejscowości, albo w Berlinie przejdzie się wieczorem na spacer, no to zatęskni za ulicami polskich miast.
3: Chodziłem po Berlinie na spacerze.
2: Słucham?
3: Chodziłem po Berlinie, byłem na spacerze.
2: No i to ja mam inne informacje od ludzi, którzy naprawdę się naprawdę ciężko funkcjonować w mniejszych miejscowościach, gdzie opustoszały blokowiska NRD-owskie, gdzie ludzie uciekli na zachód, wprowadzili, po prostu stworzono getta dla uchodźców. To jest nic gorszego. Widzimy, co w Belgii się dzieje, jak są jakieś problemy.
3: No tak,
2: w Francji, w Paryżu, Szwecji. Czy pod Paryżem. Szwecji. Więc póki co, no brońmy, że tak powiem, tego naszego statusu, który mamy. niech nam różne rzeczy zarzucają, ale to do nas przyjeżdżają cudzoziemcy z różnych krajów i są po prostu zachwyceni.
1: Ale my jesteśmy w lepszej sytuacji, pięknie. Bo my mamy właśnie tych migrantów z Ukrainy, którzy są nam bliscy kulturowo, więc co prawda rząd Morawieckiego wpuścił dużo takich osób,

0: osób, no tak, to jest... na przykład muzułmanów, ale jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i jakby ci Ukraińcy dzisiaj wyjechali, no to ciężko by było w różnych
1: branżach. No tak, i ciężko by było, jak mówi jeden przedstawiciel jednej partii, zastąpić to wszystko robotami. Bo nie da się mimo wszystko. Oczywiście, że tak. No, idziemy do sklepu, widzimy, jak wygląda. Idziemy do hotelu, do restauracji, do baru. Widzimy w usługach budowlanych, ilu jest Ukraińców. I to nie stanowi problemu. To, co ja mówiłem, to nie jest tak, że to jest coś antyukraińskiego. Mówię o ewidencjonowaniu tych osób, bo skądś jednak Rosjanie biorą, mają bazę werbunkową, więc to nie są tylko agenci przygotowani wcześniej, ale też werbowani właśnie takich jednorazowych akcji.
2: O tacy, którzy chcą zarobić to 10 tysięcy euro.
1: No albo 500 euro, no tam 10, panie redaktorze, to nawet niższe stawki. Także tu musimy bardzo duży pragmatyzm wykazać, dużą empatię dla Ukraińców, ale bardzo dużą też odporność, jeśli chodzi o wszelkie takie zakusy, jak relokacje i tego typu inne. Absolutnie musimy tutaj być, jak powiem, mocno stać na ziemi.
0: Jacek, ostatnie pytanie.
2: Ostatnie pytanie? Nie wiem, jakie ostatnie pytanie. Niech pan powie, co jak się panu podoba wypowiedź pana Błaszczaka, wieloletniego ministra obrony, który zapytany, czy jak Rosjanie wejdą na Litwę, Łotwę, czy Estonię, czy powinni Polacy tam pójść i bronić. On mówi, polscy żołnierze powinni bronić Polski.
1: No może jest niezorientowany, że jesteśmy w NATO, no nie wiem.
2: Ale jak jest niezorientowany?
1: No trudno mi powiedzieć, no bo taka wypowiedź, to no możemy tylko to rozpatrywać w kategoriach pewnych jednostek chorobowych. No nie umie inaczej tego opowiedzieć.
2: A to nie jest czysta polityka, że on chce być teraz taki bardziej konfederacki, żeby konfederacja...
1: I też nie cało konfederacki, no to zaczniemy zaraz wydzielać, no. No to dojdziemy, na końcu dojdziemy do Moskwy, tak? No niestety, w takich pomysłach. Nie, no to jest, no nie wiem, to po prostu, czy to jest głupota, czy to jest polityczna walka, no ale to polityczna walka też ma pewne granice. No popatrzmy, jak to, do czego, jak klęska wrześniowa, skąd się wzięła, no. No silni, zwarci, gotowi. Też byliśmy i też był nepotyzm, oszukiwanie społeczeństwa.
2: Ale wie pan, Błaszczak już przekroczył pewne granice.
0: To jest puenta już, Jacek. Puenta. Nie przedłużaj. To była bardzo dobra puenta.
2: Dobrze.
0: Że dojdziemy do Rosji. Bardzo dziękujemy za udział w naszym podcaście. Państwa i naszym gościem był podpułkownik Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu, a obecnie pisarz i chyba wydający niedługo książkę nową.
1: Tak, kolejna i kolejna będzie geneza, ale też będzie bardzo ciekawa opowieść, bo na podstawie wspomnień oficera GRU.
0: A tytuł?
1: Geneza.
0: Dobrze, zapraszamy do księgarni. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Przechodzimy do wydarzeń tygodnia i zostaniemy jeszcze na chwilę w Departamencie Bezpieczeństwa.
2: Tak, bo ja myślę, że premier wczoraj bardzo ważne rzeczy mówił. Po pierwsze uprzedzał Polaków, że przypadkowe wloty rosyjskich dronów do
0: przypadkowe
2: Polski...
0: Przypadkowe
2: w cudzysłowie. Mogą się zdarzać i Rosjanie będą zaraz przepraszać, żeby nie eskalować sytuacji, ale to tak jak mówił pułkownik Faliński, wszystko jest po to, żeby nas przestraszyć. Tego już premier nie powiedział, ale to ja bym chciał naszym słuchaczom powiedzieć, że jak jest taki alarm, proszę państwa, to naprawdę wcześniej popatrzmy sobie, gdzie jest schron, gdzie jest miejsce ukrycia, a jeśli nie mamy schronu, nie mamy miejsca ukrycia, to wtedy musimy się schować gdzieś w jakimś miejscu, gdzie nie ma okien, bo jak jest wybuch poza domem, to nam szyby mogą poranić, nas mogą, i ewentualnie w miejscu blisko ściany nośnej, bo jakby się dach zawalił, to blisko ściany nośnej wytrzymamy. I tyle.
0: Czyli do łazienki.
2: Do łazienki, ale chodzi o to, żeby po prostu przyzwyczajać się do tego, że takie alarmy się mogą zdarzać, i nie panikować, bo Rosjanie będą nas testować i będą robić wszystko, żebyśmy tylko byli przestraszeni i żebyśmy się bali. A chodzi o to, żeby się po prostu nie bać. Przyzwyczajmy się do tego. Taki mamy klimat.
0: To prawda, ale też politycy próbują wykorzystywać tę sytuację z eskalacją działań rosyjskich, wszystkich, żeby zbijać kapitał, punkciki jakieś ciułać w sondażach. I Mateusz Morawiecki wyszedł na sejmową mównicę, domagał się tego, żeby premier zorganizował jakieś zamknięte posiedzenie, na którym przy

0: że informacje o tym, co było w raporcie CIA, i strona rządowa otwartym tekstem powiedziała, że właściwie nie ma pewności, czy w polskim parlamencie nie ma osób, które za bardzo grają na Rosję.
1: No, są niektórzy posłowie, którzy poseł na S, jeden z Konfederacji, który...
0: Skalik?
1: Słucham?
0: Poseł Skalik.
1: Tak, poseł
0: Skalik. To jest ten poseł, który... czy to on jest podpisany pod interpelacją, żeby 11 listopada zorganizować marsz niepodległości?
1: Tak, we Lwowie. Tak, to jest braunista i on by tego bardzo chciał.
0: Ale Rosja się cieszy, jak takie...
1: No, ale oczywiście, że Rosja się cieszy i Rosja się ucieszy, jeśli Braun pojedzie do Lwowa ten marsz zrobić. Bo
0: ale tam
1: to będzie...
0: też dołączyli politycy PiSu, bo tam ta cała dwudziestka jest podpisana.
1: Ja powiem tak, no, bo to są pożyteczni idioci. Dlaczego oni nie chcieli robić marszu, jak byli przy władzy? Dlaczego wtedy takich rzeczy nie robili, a teraz robią? Nie rozumiem tego.
0: Czy to jest kategoria z rosyjskiego palezny idiot, czy to jest świadome działanie na rzecz Rosji? Bo jeśli brauniści idą do ambasady rosyjskiej i tam świętują z obsługą ambasady i nawet wydają taką odezwę specjalną, żeby tutaj znormalizować relacje z Rosją, no to chyba nie jest pożyteczny idiota.
1: Tak, brauniści chyba po prostu mają takie poglądy, ale mnie bardziej zastanawiają posłowie PiSu, którzy przez kilka lat nawoływali do walki z Rosją. Przecież pamiętamy, jak oni oskarżali Tuska o współpracę z Rosją. Były pokazywane zdjęcia Tuska z Putinem na molu w Sopocie podczas oficjalnej wizyty, nie żadnej tam tajnej. I oni teraz kompletnie zmienili front. To jest to, o czym mówiliśmy z pułkownikiem Falińskim o Błaszczaku. Że Błaszczak z jednej strony kiedyś mówił tak, ciekawe, czy rząd nie zmarnuje sejf, a 3 miesiące później był przeciwko sejf. I oni też zmienili front, jeśli chodzi, niektórzy z nich zmienili front, jeśli chodzi o walkę z Rosją. A ja tylko tak bym się chciał ponabijać z pana byłego premiera Morawieckiego, który dzisiaj chce, żeby zrobić tajne posiedzenie sejmu i ujawnić, co nam CIA mówiło. Po pierwsze, panie premierze, pan doskonale wie, że wiadomości przekazywane nam przez CIA są najwyższej klauzuli, a posłowie mają tylko dostęp do tajnego i ściśle tajne już nie mogą ściśle tajnych informacji otrzymywać. A po drugie, panie premierze, to pan dzisiaj usłyszał od pana Błaszczaka, zresztą wspomnianego, taką etykietkę, że pana całe ugrupowanie, łącznie z panem, to jest koncesjonowana opozycja, koncesjonowana przez Koalicję Obywatelską. Więc ja nie wiem, czy tak panu będzie taki fajny weekend i wieczór, jak pan będzie sobie wspominał, że był pan koncesjonowanym przez opozycję premierem przez kilka lat.
0: Ale ja pamiętam, jak Jarosław Kaczyński, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło, złożył oficjalnie, to nawet chyba z sejmowej trybuny padło, propozycję opozycji, że tutaj dostaną limuzyny i będą taką właśnie koncesjonowaną opozycją w Teatrzyku Prezesa.
1: No, każdy sobie wybiera jakiś teatrzyk. Wracając do Rosji, to ja politykom PiSu radził, żeby sobie nie wybierali Rosji, ani działania na rzecz Rosji, a działanie takie jak właśnie marsz we Lwowie, czy mówienie, że nie będziemy pomagać Litwie, Łotwie, czy Estonii, to jest dokładnie to, czego chce Rosja. To jest działanie na rzecz Rosji. Jeśli to robią nieświadomie, to są idiotami. Jeśli to robią świadomie, to są, nie wiem, zdrajcami, tak można powiedzieć. No, ja bym użył jednak palezny idiot.
0: Tak, palezny idiot to jest najlepsze określenie, ale to zdrajca, to w Polsce od jakiegoś czasu jest tak, że się słowa dewaluują, więc...
1: Nie używajmy.
0: Lepiej takich określeń nie używać, chyba że w skrajnych przypadkach, ale rzeczywiście...
1: Chociaż PiS używał bardzo łatwo tego słowa w stosunku do polityków Koalicji Obywatelskiej.
0: Każdy, kto nie jest z PiSem, jest zdrajcą, to wiadomo nie od dziś,
1: nie
0: ale...
1: Nie jest patriotą.
0: Oczywiście, że tak, no nie jest Polakiem, wynarodowianie było, ale chodzi o to, że czeka nas kolejna awantura o patrioty, bo coraz częściej słychać, to mówiła i Ursula von der Leyen w swoim przemówieniu o stanie Unii, że Unia przyspieszy przekazywanie pocisków do patriotów dla Ukrainy. Zełenski mówi, że tej zimy potrzebują 300 pocisków. Plan chyba unijny zakłada przekazanie 60. Jest prośba do Trumpa o kolejne 50. No i wśród tych 60 unijnych będą też polskie pocisków.

0: Ciski.
1: Będą, ale to nie jest plan unijny, tylko to jest plan NATO i z tego, co ja słyszałem, to NATO się do Polski zwróciło o to, żeby te patrioty przekazać. No a jeśli się NATO zwraca, to...
0: Ale myślisz, że będzie kolejna awantura? Mimo, że się zwraca NATO?
1: Ale rzeczywiście, że będzie. No, przy poprzednim przekazaniu pięciu pocisków, była awantura, chociaż to była prośba dowództwa, naczelnego dowództwa NATO, gdzie zasiadają głównie Amerykanie. Więc po prostu... Amerykanie, tak jak już mówiłem, wystrzelali się ze swoich rakiet w Iraku, w Iranie i w tej chwili no, jedynie z czego można Ukrainie zapewnić patrioty, to są te rezerwy, które mają inne państwa NATO.
0: Ale te 60 pocisków wystarczy na jak długi czas?
1: Na kilka nocy. Na kilka nocy. I to niestety tak jest, dlatego... Ja uważam, że przemysł europejski powinien potroić wysiłki, żeby rozwijać system europejski. Jest system, który zdaje się firma MBDA opracowała. To jest rakiety Aster-30, które Polsce oferowano w konkurencji do patriotów, ale wtedy rząd polski zdecydował się na patrioty. Rząd jeszcze PO-PSL ten w tam 2015 czy 2014 roku. Chociaż to nie oni podpisali umowę, tylko już PiS, ale to te główne negocjacje trwały za rząd tego.
0: Ale wiesz, ja jestem przekonana, że jeśli chodzi o tę nadchodzącą awanturę dotyczącą kolejnej partii tych rakiet do systemów Patriot, że każdy polski rząd, niezależnie czy to byłby rząd Tuska, czy rząd Kaczyńskiego, te Patrioty by przekazał. Bo nasz żywotny interes jest w tym, żeby Ukraina jak najdłużej się broniła. Znaczy, bo Ruscy są wtedy zaangażowani w Ukrainie, a nie w Polsce.
1: Rząd PiS-u udowodnił, że potrafi naprawdę ogołocić polskie jednostki ze sprzętu, żeby pomóc Ukrainie. I w tej chwili, jeśli politycy opozycji, czyli PiS-u, robią awanturę o przekazanie pięciu Patriotów, czy następnych Patriotów będą robili awanturę, no to, nie wiem, no to jest skrajna hipokryzja moim zdaniem.
0: Ale myślisz, że wyborcy to kupią? Bo to jest licytacja z Konfederacją, która mówi, że w ogóle nie pomagajmy, PiS idzie mocno w prawo, więc...
1: No tak, ale jacy wyborcy? No twardy elektorat na pewno to kupi. Być może część tego takiego elektoratu, może nie twardego, ale takiego niezdecydowanego. Tacy ludzie, zwykli ludzie nie za bardzo interesujący się polityką, jak usłyszą, że od PiS-u, że ogałacamy nasze wyrzutnie rakietowe z rakiet i oddajemy je Ukrainie, to być może w to uwierzą, ale to nie będzie tak, że podskoczą im sondaże. Te sondaże dla PiS-u cały czas spadają. Ostatni sondaż Cebosu w tym tygodniu patrzyłem, PiS ma 15%, więc...
0: Cebos zawsze przeszacowuje partię rządzącą, nie doszacowuje opozycji, więc tendencje są ważne.
1: Ale jakby nie było, tendencje są ważne i te tendencje nie dają PiS-owi więcej niż 17%, a to jest dla PiS-u zatrważająco mało, zwłaszcza po tym podziale, kiedy Morawiecki odszedł, tam bardzo spadło im, bardzo spadło poparcie. I w tej chwili wszystkie te ruchy takie idące na konflikt z obecną władzą, oni to robią po to, żeby sobie jednak podnieść te sondaże. Czy
0: tak,
1: to
0: ale
1: im się
0: wiesz,
1: uda?
0: Ale,
1: rok
0: ale
1: do wyborów? Nie wiem.
0: To, co ja obserwuję w PiS-ie dzisiaj, to, że właściwie ideologicznie tam nastąpiła ziobryzacja PiS-u, czyli sufpolizacja, jak to nazwał
1: albo
0: Piotr Miller.
1: Konfederatyzacja.
0: Jeszcze nie do końca, ale no, rzeczywiście Czarnek. To, że oni bronią dzisiaj właściwie tylko dorobku Ziobry. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, zabarykadowała się tam posłanka Kurowska.
1: Już się odbarykadowała.
0: Tak, ale była cała akcja, blokada, że nie wpuszczą nowego rektora. Już powstaje miasteczko, przecież ta szkoła była kuźnią kadry Ziobry.
1: No, oczywiście.
0: Przed Trybunałem powstaje miasteczko, żeby bronić pana Święczkowskiego, kolejny nominat Ziobry. Więc właściwie, czy PiS ma dzisiaj jakiś dorobek poza dorobkiem Ziobry? Wątpliwym zresztą, bo przypomnę, że Jarosław Kaczyński to chyba był 2000, nie pamiętam który, ale to było jeszcze, kiedy PiS rządziło na jednej z konwencji pisowskich, powiedział otwartym tekstem, że tak zwana reforma wymiaru sprawiedliwości obok Mieszkania Plus, czyli tego programu Mieszkanie Plus, to była największa porażka rządów PiS-u. I oni dzisiaj tej największej porażki bronią.
1: Ale czego mają bronić? Tylko to im zostało, bo reszta rzeczy...
0: Morawiecki to zabrał ze sobą.
1: To był Morawiecki.
0: Posłami, bo wiesz, co mnie uderzyło w tej szkole, tej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, że że tam właściwie na protest obok no, ziobrystów

0: czterdziestolatków, to przyszli seniorzy.
1: Tak.
0: Posłanka Kurowska,
1: no, to zawsze seniorzy
0: Antoni Macierewicz.
1: Przychodzą. To zawsze seniorzy przychodzą, bo młodzi są zajęci czym innym. No jeszcze był poseł Gosek, tam tak. był, poseł Kantak, jako jeśli młody. Się nie mylę.
0: No, no ale to są siobryści.
1: No i był Matecki, który nie powiedział policjantom, że on się może nabić na

0: kontynuować rozmowę i między innymi o zmianach w Sejmie porozmawiamy. Mamy nowego wicemarszałka, jest nowy szef klubu Polski 2050, no i jest stary Antoni, który zawsze dostarcza nam
1: atrakcji. Jest nowy więzień CBA.
0: Zapraszamy.
2: Powtórka programu. Reklama.
3: Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarejt Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
2: Po reklamie. Autopromocja.
4: W Grodnie najbardziej brakuje znajomych. Łatwiej ich spotkać w Białymstoku, Warszawie czy Wilnie. A kiedy spotkałem na Placu Sowieckim znajomego, patrzył na mnie jak na UFO. Tak o swoim mieście napisał kilka dni temu Andrzej Poczobut. Jak jeszcze zmieniło się Grodno przez ostatnich 5 lat, gdy Poczobut był więźniem w kolonii karnej Łukaszenki? I jak zmieniła się Polska, którą teraz dziennikarz przemierza wzdłuż i wszerz? Andrzej Poczobut będzie gościem audycji Adres Zamieszkania dziś po 14. Zapraszam, Agata Kowalska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Duże utrudnienia na trasie w kierunku Tatr. W tunelu Zakopianki płonął samochód. Surowsze kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Rządowy projekt trafił pod obrady Sejmu. Jednego Oscara już ma. Czy będzie kolejny? Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem w oscarowym wyścigu. Minęła ósma. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Duże utrudnienia na ekspresowej siódemce. Tymczasowo zamknięty jest tunel w kierunku Tatr na popularnej Zakopiance. W Skomielnej Białej zapalił się samochód osobowy. Na miejscu pracują strażacy. Nikt nie ucierpiał, ale na trasie utworzył się spory korek. Utrudnienia w kierunku Zakopanego potrwają jeszcze co najmniej pół godziny. Natychmiastowa utrata prawa jazdy na 3 miesiące i surowsze kary za doprowadzenie do wypadku. Państwo wypowiada walkę kierowcom, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. Rządowy projekt zaostrzający przepisy trafił pod obrady Sejmu. Redakcja Aleksandra Przoniaka.
2: Projekt zmian zakłada m.in. odebranie prawa jazdy na 3 miesiące w przypadku, kiedy kierujący wjedzie na przejazd na czerwonym świetle. Kierowca utraci dokument także w drugim przypadku.
3: Ominął opuszczone zapory lub półzapory, wjechał na przejazd kolejowy w czasie opuszczania zapór lub półzapór albo przed zakończeniem ich podnoszenia.
2: Mówił w Sejmie wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Kluby parlamentarne zapowiedziały, że poprą projekt zmian. Rafał Weber z klubu Prawa i Sprawiedliwości zarzucił jednak rządzącym, że zwlekali z wprowadzaniem tych zmian.
4: Widać, że to działanie akcyjne, impulsywne, że zostało ono spowodowane tragicznym wypadkiem sprzed kilku tygodni.
2: Kierowcy, którzy doprowadzą do wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym, według nowych przepisów będą musieli liczyć się z ostrzejszymi karami za takie przestępstwo. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Przypomnijmy, 9 września w Sokolnikach na Mazowszu rozpędzony pociąg uderzył w ciężarówkę. Jej kierowca wjechał na przejazd mimo czerwonych świateł. Zginęła jedna osoba, około 20. Odniosło obrażenia. To zielone światło, tak prezydencki minister ocenia wpis Donalda Trumpa. Prezydent USA napisał w mediach społecznościowych o dużym postępie w sprawie ulokowania w Polsce stałej bazy wojskowej USA. Rozmawiamy dalej, mówi minister Marcin Przydacz.
5: To, co zostało jeszcze do wynegocjowania, to są takie, powiedziałbym, szczegóły dotyczące, no, ważne, ale wynikające z tej decyzji, czyli kwestia lokalizacji, jak ma wyglądać infrastruktura, gdzie będą szkoły, gdzie będzie szpital. No to są już warunki, które tutaj na poziomie nawet nie ministra obrony narodowej, tylko wiceministrów, dyrektorów, także i Wojska Polskiego muszą zapaść.
1: O stałej obecności amerykańskich wojsk na

0: Wisłą, za oceanem będzie rozmawiać szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister, wicepremier leci do Waszyngtonu na początku przyszłego tygodnia. Spotka się tam z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem. Co zrobić w razie zagrożenia atakiem z powietrza? Szkolenia z reagowania kryzysowego organizują dziś strażacy z Podkarpacia i Lubelszczyzny. To regiony najbardziej narażone na rosyjskie rakiety i drony. Ich mieszkańcy ostatnio często otrzymują alerty RCB. W sytuacji zagrożenia przede wszystkim szukajmy miejsc bez okien, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
1: Należy szukać najlepiej osłoniętego miejsca w swoim domu, najniżej położonego i przede wszystkim z daleka od szyb, okien, otworów. Jeżeli mamy warunki budowlane budynku, które dają nam większe poczucie bezpieczeństwa, czyli mamy na przykład stropodach, to pod takim stropodachem jest najbezpieczniej.
0: Treningi reagowania rozpoczną się o 11. Listę miejsc szkoleń można znaleźć na stronach i profilach Straży Pożarnej. Oscarowy wyścig nabiera rozpędu. Szansę na statuetkę może mieć Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. To polski kandydat do Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny. Tak zdecydował Polski Instytut Sztuki Filmowej.
2: Decyzję z uzasadnieniem ogłosił przewodniczący komisji oscarowej Jan Naszewski.
3: Wybraliśmy film, który jest kompletnym, wielowymiarowym dziełem sztuki, opowiadającym uniwersalną historię, będąc jednocześnie niepokojąco aktualnym. Komisja jednogłośnie uznała film Ojczyzna reżyserii Pawła Pawlikowskiego za ten, który ma największe szanse w wyścigu po Oscara.
2: Producentka filmu Ewa Puszczyńska nie kryła radości po otrzymaniu nominacji.
4: Ogromne emocje, głos mi drży. Bardzo chciałam podziękować komisji za ten wyścig. Bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę się wzruszam. Jestem bardzo szczęśliwa. Bardzo dziękuję.
2: W grudniu dowiemy się, jakie filmy trafiły na tak zwaną krótką oscarową listę. W styczniu przyszłego roku poznamy pełną listę nominacji. Gala wręczenia Oscarów odbędzie się 14 marca. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Przypomnijmy, Paweł Pawlikowski otrzymał już Oscara w 2015 roku za film Ida, a 4 lata później był nominowany do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej za film Zimna Wojna.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Końcówka kalendarzowego lata całkiem przyjemna w pogodzie. Sobota zapowiada się słonecznie i ciepło. Termometry pokażą maksymalnie od 20 do 23 stopni. Nad morzem troszkę chłodniej, tam około 18-19. Więcej chmur po południu zbierze się na północnym zachodzie i tam gdzieniegdzie pokropi deszcz.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: 6 minut po godzinie 8 przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry. No i na początek pytania. Gdyby tak wszystko rzucić i pojechać, ale nie w Bieszczady, tylko do Rumunii. Okazuje się, że ten kraj ma o wiele więcej do zaoferowania niż na pierwszy rzut oka może się wydawać. A te wszystkie historie o Drakuli nie do końca są takie, jakbyśmy sobie wyobrażali.
8: Spakowani. Poradnik turystyczny.
9: Dobre drogi, brak tłumów i ceny na każdą kieszeń. Rumunia jesienią to jeden z najlepszych kierunków na samochodowy city break albo road trip w Europie. Ja nazywam się Jarosław Kałucki, to jest program Spakowani, a naszym gościem jest Michał Tosz, dziennikarz, autor przewodników po Rumunii, który, żeby poznać ten kraj bez filtra, kupił i wyremontował starą, kultową Dacię 1310. Cześć, Michał.
10: Cześć, dzień dobry.
9: Zacznijmy może od Cluj-Napoca. To nieoficjalna stolica Transylwanii i zdaje się miejsce, gdzie padają wszelkie mity i stereotypy o zacofanej Rumunii.
10: To jest prawda. Miasto jest faktycznie olbrzymie. Rumunia jest trochę inna niż Polska. Tam jest duże rozdrobnienie administracyjne, ale jest kilka naprawdę takich większych miast, 2-milionowy Bukareszt. Na drugim miejscu jest Cluj-Napoca z przyległościami chyba około 600 tysięcy mieszkańców. Miasto faktycznie tętni życiem, masa studentów i to studentów mówiących w różnych językach, bo Transylwania to region, gdzie mieszka ponad 1 milion Węgrów, więc ten język chociażby jest słyszalny na ulicach. Natomiast

0: to wielokulturowe. W Kluczu mamy kościoły wszystkich możliwych wyznań, mamy wiele mniejszości etnicznych. Oprócz wspomnianych Węgrów są Niemcy, są Żydzi, są Ormianie. Jest dużo studentów z zagranicy współcześnie tam przyjeżdżających.
1: Życie nocne mamy zagwarantowane.
0: Bez wątpienia.
1: Ale co będziemy tam robić w dzień?
0: Jest piękne stare miasto, które przywodzi na myśl takie miasta jak Kraków czy Wrocław, bo mamy piękny średniowieczny rynek z katedrą gotycką, mamy dużo kamienic, kościołów, bardzo wiele ciekawych zakątków, piękne parki.
1: Mamy tam jakiś jeszcze w pobliżu pokręcony las. Zjawisko jest dziwne, nierozpoznane przez naukowców.
0: Tak, Rumuni lubują się w różnych zjawiskach paranormalnych, w różnych niewyjaśnionych historiach i las Hoyabaciu, bo o nim chyba mowa, jest
1: tak,
0: tego przykładem.
1: Ten.
0: I faktycznie krążą legendy na mrożące krew w żyłach historie dotyczące dziwnych zjawisk, niepokojącej atmosfery, jaka tam jest. Muszę powiedzieć tak, no byłem i nie doświadczyłem tego, ale no nie wiem, na noc nie zostałem. Może trzeba by rozbić gdzieś namiot i przekonać się na własnej skórze.
1: A może wystarczy zobaczyć te dziwnie poskręcane drzewa, wszystkie w kierunku ruchu wskazówek zegara. I to będzie wystarczający powód, żeby zajrzeć do tego lasu. Wróćmy na chwilę do samej granicy, bo jadąc z autem z Polski wjeżdżamy przez Oradeę. I to jest miasto zbudowane tak naprawdę przez społeczność żydowską. Tam mnóstwo Żydów mieszkało, mnóstwo Żydów tam właśnie inwestowało pieniądze.
0: Oradea jest naprawdę brylantem, jeśli chodzi o renowację zabytków, a było co odnawiać. Jak byłem tam pierwszy raz paręnaście lat temu, to miasto było oczywiście urokliwe, ładne, ale troszkę jednak się sypało. Natomiast dzięki wpompowanym pieniądzom odzyskało dawny blask. Bardzo charakterystyczną rzeczą są secesyjne kamienice z przełomu XIX-XX wieku. Wyglądają dosłownie jak domy...
1: No i ten pasaż pod Czarnym Orłem.
0: Tak, jak domy z piernika. Byłeś, to możesz potwierdzić. To po prostu piękne, nieoczywiste kształty, kolory, wariactwo.
1: W ogóle takie bomboniarkowe miasteczko, można powiedzieć.
0: Tak, piękne formy. I też miasto, które w ogóle jak znalazło się w granicach Rumunii po 18 roku, było w większości zamieszkane przez Węgrów. I do dzisiaj ta ludność tam jest obecna, mniej więcej pół na pół można określić. Jest masa studentów, którzy są nawet bardziej wyraziści niż w Kluczu, bo Klucz to jest wielka metropolia. Rada jest bardziej, można powiedzieć, prowincjonalnym miastem, około chyba 100 tysięcy mieszkańców, jeśli pamiętam. I stąd ci studenci są bardziej widoczni, są naprawdę bardzo istotną częścią tego miasta.
1: Ja tylko dodam, że są mniej wysportowani, bo swego czasu w Kluczu był taki projekt, że można było jechać autobusem za darmo, pod warunkiem, że zrobiło się 20 przysiadów.
0: To chyba nawet dalej działa. W ubiegłym roku jeszcze to funkcjonowało i widziałem panią, która robi przysiady na przystanku, bo nie wiem, nie wzięła telefonu, czy nie miała jak zapłacić.
1: To piękne, ale teraz wskakujemy w twoją Dacię symbolicznie i jedziemy kawałek za Oradeę do jednej z bardziej zjawiskowych jaskiń. Jaskini Niedźwiedzi.
0: No właśnie, dobrze powiedziałeś, jaskinia Niedźwiedzi, bo funkcjonuje nazwa jaskinia Niedźwiedzia, tak jak na Dolnym Śląsku, ale tam potrzebna jest liczba mnoga, bo nie wiem dokładnie, kiedy się to wydarzyło.
1: Po kościach naukowcy rozpoznali, że 30 tysięcy lat temu te niedźwiedzie w tej jaskini zostały w jakiś sposób zamknięte,
0: no
1: i uwięzione.
0: Niedźwiedzie tam sobie żyły, prawdopodobnie też zimowały, natomiast w pewnym momencie, a było ich tam wewnątrz paręset sztuk, z tego co pamiętam, głaz oberwał się, zatrasował wyjście. Niedźwiedzie zostały tam zamknięte, pożerały się nawzajem.
1: Warto zajrzeć do tej jaskini Niedźwiedzi, dlatego że jest imponująca. Prawdę mówiąc, ogrom stalaktytów i stalagmitów po prostu oczarowuje. Jest długa ta jaskinia i rzeczywiście na samym końcu, w takim kręgu, leżą szczątki tego niedźwiedzia. Można je zobaczyć. Ale my jedziemy chyba w drugą stronę. Klasyczną Dacią, tymi klasycznymi karpackimi drogami na wschód.
0: Trafimy na Karpaty i pięknymi trasami górskimi można przejechać na drugą stronę, gdzie dojeżdżamy do historycznej Mołdawii, bo Mołdawia historyczna to jest nie tylko Republika Mołdawii, ale przede wszystkim kraj między Karpatami a Prutem. I tam jest też Bukowina, czyli fragment Mołdawii, który był we władaniu habsburskim. No i efekty kolonizacji Habsburgów widoczne są do dzisiaj.

0: choćby polskie wsie, które są tam często odwiedzane przez turystów, ale to nie wszystko, bo są też piękne zabytki, choćby malowane monastyry. Drewniane konstrukcje malowane nie tylko w środku linii, ale i na zewnątrz, wpisane na listę dziedzictwa UNESCO.
1: To jak już jesteśmy po tamtej stronie, zjedźmy troszeczkę na południe i pojedźmy do Delty Dunaju. O. Zjawiskowej, przepięknej, ogromnej UNESCO, oczywiście wiadomo, ale jesienią chyba szczególnie warto tam zajrzeć.
0: Choćby dlatego, że jest mniej turystów i to odnosi się nie tylko do Delty Dunaju. Rumunia wprawdzie wciąż jest takim krajem nieodkrytym. Liczby mówią same za siebie, bo wynika z nich, że jeździ tam 10 razy mniej turystów niż do Polski chociażby. Natomiast są takie miejsca, które są już dotknięte tym zjawiskiem tak zwanego overturizmu. I Delta Dunaju też w wakacje na przykład bywa, po prostu jest tam tłoczno. Natomiast jesień, no to jest taki moment, kiedy jest troszkę więcej spokoju. Warto dojechać do takiej miejscowości jak Tulcza na przykład. Tam najprościej jest wynająć albo miejsce w łódce, którą można tam popływać, pooglądać, albo do mniejszych miejscowości, gdzie lokalni przewodnicy już motorówkami pływają po tych wszystkich kanałach, kanalikach, jeziorkach. Są też promy, którymi można pojechać nad sam brzeg Morza Czarnego, mijając po drodze miejscowości odcięte od świata, gdzie można tylko dopłynąć, nie da się tam dojechać. Są wioski rybackie.
1: Teleportujemy się z powrotem na północny zachód Rumunii, wracamy na te kultowe drogi i pojedziemy teraz z Oradei na południe. Mhm. Droga transfogoraska i transalpiną. Ta pierwsza ma wręcz polityczną historię.
0: Obie mają bardzo ciekawe historie. Trasa transfogoraska faktycznie ma mroczną historię. 68 rok, inwazja wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Ówczesny dyktator rumuński Nicolae Ceaușescu przestraszył się, że jego może dosięgnąć taka braterska pomoc. Stąd pomysł, żeby zrobić drogę przez Karpaty w tajemnicy, wśród wierzchołków gór, żeby móc przerzucać wojsko z północy na południe, z południa na północ. No cóż, wydano mnóstwo pieniędzy, ogromne ilości dynamitu do wysadzania skał, tunele, przejazdy, mosty. Udało się, no ale droga chyba nigdy nie została wykorzystana militarnie, natomiast no, została
1: turystycznie,
0: jest eksploatowana jak najbardziej. Teraz jest idealny moment, żeby tam jechać, bo w wakacje tworzą się dosłownie korki. W weekendy trzeba się toczyć, co chwilę zatrzymywać. Co chwilę są jakieś niedźwiedzie, które tam podchodzą, żebrzą o jedzenie. Nie można ich karmić, ale niektórzy niestety to robią, chociaż można ogromne mandaty zapłacić. Natomiast jesień to jest fantastyczny czas. Ona jest czynna do października. Różnie bywa z jej zamknięciem. Moja pierwsza wyprawa tam to był właśnie październik i wszystkim polecam właśnie jesień. Widoki są przepiękne. Drzewa mają piękne, już pięknie się wybarwiają.
1: Klasyk z programu kultowego Top Gear,
0: tak,
1: ale jest.
0: Jest
1: jeszcze ta druga droga, Transalpina.
0: Tak,
1: która
0: Transalpina
1: jest jeszcze wyżej niż
0: jest jeszcze wyżej, jest jeszcze starsza, bo mówi się nawet, że pochodzi jeszcze z czasów rzymskich. Transalpina jest troszeczkę bardziej na zachód względem trasy transfogaraskiej. Jak rozmawiałem z kierowcami nie tylko od klasycznych, ale też i zwykłych motocykli, częstym pomysłem jest to, żeby pojechać sobie w jedną stronę jedną drogą, wrócić drugą, a po drodze jeszcze są wspaniałe miejsca do odwiedzenia.
1: Na przykład?
0: W przypadku trasy transfogaraskiej jej szczytowy moment jest w miejscu, gdzie jest jezioro Balia. Są tam schroniska górskie. Jeśli ktoś chce, to w parę godzin można wejść na najwyższy rumuński szczyt Moldowianu. Natomiast zjeżdżając na południe, docieramy na przykład do takich miejscowości jak Curtea de Argeș, gdzie znajduje się katedra metropolitalna. Piękne ornamenty, szaleństwo różnych form i barw. Tam są też pochowani królowie rumuńscy z dynastii Hohenzollern-Sigmaringen, którzy władali krajem między XIX a XX wiekiem.
1: Dobra, twoją dacią zjeżdżamy teraz do Siedmiogrodu, bo pewnie słuchacze cały czas czekają na...
0: No Siedmiogród jest takim hitem.
1: Siedmiogród, Dracula, no to przecież jest Rumunia. A tu zdaje się, że niekoniecznie Rumunii kochają to skojarzenie.
0: No cóż, jak chcemy poznać historię na przykład zamku Drakuli, to nie musimy wracać do Transylwanii, bo zamek Poenari znajduje się przy trasie transfogaraskiej, ale na południu. To była jego główna siedziba, ale też na przykład miejscowość Tyrgowiszta, gdzie to doszło do egzekucji Nicolae Ceaușescu, jego żony w 1989 roku. No ale to pamiętajmy, że w lat CPŻ był, czyli Wołat Polownik, był gospodarem wołoskim.
1: I dumą Rumunów. Bohaterem rumuńskim.
0: Walczył z Turkami.
1: Tak jak Skanderberg dla Albańczyków.
0: Aczkolwiek trzeba pamiętać, że każdy wytrawny polityk ma też swoich wrogów. I on też miał swoich wrogów. Jego silna pozycja polityczna nie podobała się na przykład kupcom siedmiu.

0: Białogradzkim, głównie Niemcom. Stąd pisali oni różne paszkwile na tego wstrętnego, krwiożerczego władcę. No i cóż, fake news, można by powiedzieć dzisiaj, a przetrwał do dzisiaj. Stąd taka niechlubna historia.
1: I taki potrójny fake news skupia się w zamku Bran. To jest to miejsce, do którego ciągną wszyscy turyści, a to jest, można powiedzieć, zamek zbudowany na trzech kłamstwach.
0: Aż trzech?
1: Aż trzech, oczywiście. To pierwsze, o którym mówiłeś. Vlad Palasz wcale nie był Drakulą ani żadnym wilkołakiem. Był normalnym człowiekiem. Drugi to autor.
0: Bram Stoker.
1: Który w ogóle nigdy nie był w Rumunii. Napisał po prostu książkę, korzystając z zasobów bibliotek.
0: I pisał z takim przekonaniem, że jakby był.
1: No pięknie, no właśnie. Może by się nadawał do
0: trzecie
1: promocji.
0: Trzecie kłamstwo, zgaduję, że chodzi o to, że Vlad Panownik,
1: że
0: tam nigdy tam nie był.
1: No właśnie.
0: Ale jest piękny i malowniczy. Fakt, że to jest właśnie jedno z tych miejsc, gdzie zjawisko overturyzmu w Rumunii się znajduje. Jest zamek, a pod nim jest miejscowość Bran. Zamek jest prześliczny i malowniczy. Natomiast jest ogromna liczba turystów, którzy chcą go zobaczyć. Pod zamkiem wyrosło całe podgrodzie, można powiedzieć. Współczesne targowiska, restauracje, domy strachów, inne tego typu atrakcje. Dla rodzin z dziećmi to jest na pewno super miejsce, bo można maleństwa puścić, żeby się pobawiły. Tu zamek strachów, tu jakaś strzelnica, tu można z łuku postrzelać, więc tam jest dużo
1: różnych
0: atrakcji.
1: Ale pamiętajmy, że to jest symbol potęgi fake newsów.
0: Coś w tym jest.
1: Dobrze, natomiast pojedźmy jeszcze do siedmiogrodzkich miast. Jedziemy teraz do Braszowa, do Sibiu, do Sigisoary.
0: Sigisoara to jest miasto takie typowo turystyczne. Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, położone pięknie na wzgórzu, wpisane na listę UNESCO. Piękna architektura, która zachowała się tam od średniowiecza. Mury miejskie, kościół na wzgórzu, cmentarz, który się przy nim znajduje. No, miejsc jest tam do odwiedzenia sporo. Wszystko na dosyć małej przestrzeni, więc jak już zaparkujemy auto, to wystarczy się wspiąć po schodkach i można oddać się zwiedzaniu. Do tego miasto ma niepowtarzalny klimat, a Transylwania jesienią to jest naprawdę coś wspaniałego.
1: To jeszcze rzućmy tylko okiem na oczy Sybina.
0: A jeszcze Braszów.
1: Ale oczy Sybina nie są w Braszowie.
0: Oczy miasta tak zwane. To wzięło się stąd, że w Sybinie jest dużo starych budynków, które są pokryte, no mają dachy z czerwonej dachówki i tam są takie specyficzne okna, takie bawole oczy. No i właśnie jest coś takiego w tym, że można mieć wrażenie, że ktoś nam się przygląda. To jest specyfika tego miasta, ale nie jedyna.
1: Ale te bawole oczy, powiedzmy, one miały bardzo ważną użytkową wartość i znaczenie użytkowe, ponieważ na tych strychach były składy żywności i te oczy
0: to były wentylatory. Tak, ale miasto jest niesamowite. Mówiłeś Sibiu, ja mówię Sybin, Węgrzy mówią Sibiu, a Niemcy mówią Hermannstadt, bo tam jest bardzo mała już teraz, ale bardzo wyraźna społeczność niemiecka.
1: Okej.
0: Okay. Braszów?
1: Dokładnie. Jeszcze nam został Braszów.
0: Miasto otoczone przez Karpaty. Piękny rynek Starego Miasta, otoczony murami miejskimi, wciśnięte między okoliczne wzgórza. Niesamowita historia, magnes na turystów i piękny punkt wypadowy do zwiedzania kraju. A wokoło moc atrakcji. Po południowej stronie choćby zamek Peleż, rezydencja letnia królów rumuńskich. Sama Sinaja, w której się znajduje, to też kurort górski. Można pojechać kolejką w okoliczne góry. Można zwiedzić olbrzymią kopalnię soli.
1: Proszę Państwa, ja już nabrałem smaku na Rumunię. Przede wszystkim na te miejsca, które opisał Michał Tosz, autor przewodników po Rumunii. Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: 22 minuty po godzinie 8. Okazuje się, że ta Rumunia wcale nie jest taka oczywista i warto ją odwiedzić. Dużo emocji może nam dostarczyć. Tyle co sport. Sylwia Urban w studiu Polskiego Radia 24. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dziś i piłka i kopana, i ta niekoniecznie kopana.
1: I ta siatkowa, tak, oczywiście, że tak. Ale zaczynamy od futbolu. Na polskich boiskach rozpoczęła się 9. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. W pierwszym meczu Widzew Łódź zremisował z Wieczystą Kraków 2-2. Gospodarze stracili prowadzenie w końcowych minutach spotkania, a po meczu trener Widzewa Mateusz Stolarski mówił tak.
2: Nie wytrzymaliśmy tego meczu pod kątem intensywności i zmiany Wieczystej wpłynęły bardziej na spotkanie, na zespół niż

0: zmiany tutaj, których ja dokonałem.
1: W drugim wczorajszym meczu Wisła Kraków wygrała ze Śląskiem Wrocław 2-1 i dzięki zwycięstwu awansowała na drugie miejsce w tabeli, prowadzi Górnik Zabrze. Dziewiątą serię gier rozpoczęto także w pierwszej lidze piłkarskiej. Warta Poznań pokonała Puszczę Niepołomice 3-2 i Polonia Bytom zremisowała z Ruchem Chorzów 0-0. W Anglii, Francji, Hiszpanii, Niemczech i Włoszech rozegrano wczoraj po jednym spotkaniu. W Premier League Brentford wygrał z Chelsea Londyn 3-0, w Ligue 1 Monaco pokonało Lyon 2-1. W La Lidze Espanyol przegrał z Elche 1-3. W Bundeslidze Bayern Monachium rozgromił Union Berlin aż 7-0. I w Serie A Monza wygrała z Sassuolo 2-1. Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Mońka i Wiktor Nowak to nowe nazwiska w ogłoszonej przez selekcjonera Jana Urbana 26-osobowej kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów. Puchacz ostatni raz zagrał w drużynie narodowej w listopadzie 2 lata temu, ale latem zbierał dobre recenzje w Sabachu Baku, z którym awansował do Ligi Mistrzów. Benedyczak zdobył w tym sezonie już 4 gole w tureckiej ekstraklasie w barwach Kasimpasy. Mońka jest podstawowym środkowym obrońcą Lecha Poznań, z kolei Nowak po transferze do Slavii Praga uchodzi za objawienie czeskiej ligi i z 5 bramkami jest współliderem klasyfikacji strzelców. Więcej na ten temat Tomasz Kowalczyk.
2: Kiedy duża część kibiców i ludzi związanych z piłką przez długie tygodnie domagało się powołania do kadry Bartosza Nowaka, dziś Jan Urban ogłosił, że wśród pomocników tak czy owak znajdzie się Nowak, ale Wiktor, zawodnik Slavii Praga, który w zeszłym sezonie występował w Wiśle Płock, szansę na debiut będzie miał też obecny wcześniej na zgrupowaniach, ale bez minut na boisku, napastnik Adrian Benedyczak.
3: Oni dostaną szansę, natomiast no, oni muszą wywalczyć sobie te minuty po jednym czy drugim spotkaniu. Tak to funkcjonuje. Ktoś dostaje 15 minut, dobrze wypadł, w następnym meczu może dostać 30 czy 45 minut.
2: Tłumaczy selekcjoner Jan Urban. Kadra się zmienia, zabraknie w niej Łukasza Skorupskiego. Powołanie zamiast bramkarza Bolonii dostał Marcin Bułka. Nie ma dochodzącego do zdrowia Oskara Pietuszewskiego, będzie natomiast kapitan i najlepszy strzelec w historii Robert Lewandowski.
1: Pierwszy mecz Ligi Narodów, przypomnę, już 25 września z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie. Tymczasem dzisiaj w Sofii polscy siatkarze zagrają z Łotyszami w 1/8 finału Mistrzostw Europy, mówi trener Polaków Niko Ragbić.
4: Od dzisiaj każda porażka jedziemy do domu i mam nadzieję, że będziemy grać lepiej w trudnych momentach specjalnie, bo ty będę 100%.
1: Początek dzisiejszego meczu z Łotwą o 15:00. Również w Sofii trwają bokserskie Mistrzostwa Europy, w których Bartłomiej Rośkowicz pokonał jednogłośnie na punkty Białorusina Aleksandara Radzionału w 1/16 finału kategorii 65 kg, a Igor Rondoś w wadze 85 przegrał w 1/8 finału z Rosjaninem Dmitrijem Karamanowem. W meczach drugiej kolejki Ekstraligi Hokeja na Lodzie GKS Tychy wygrał z GKS-em Katowice 6-2, Podhale Nowy Targ przegrało z Energą Toruń 2-7, Unia Oświęcim pokonała Krakowie 7-2 i JKH GKS Jastrzębie przegrał z Polonią Bytom 1-2 na czele tabeli GKS Tychy. Max Kaśnikowski przegrał z Aleksem Deminorem 3-6 i 0-6 w meczu Pucharu, meczu Polska-Australia w grupie pierwszej światowego Pucharu Davisa w Brisbane. W tej chwili trwa drugie spotkanie. Kamil Majszak gra z Jamesem Duckworthem. Pierwszego seta Polak przegrał 2-6, ale w drugim lepszy był polski tenisista i wygrał 6-3. Adrian Rzeźnik i Kamil Kozdroń w Skodzie Fabii RS Rally 2 są liderami rajdu Wisły, ostatniej rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Po 6 odcinkach specjalnych o 34 sekundy wyprzedzają braci Szejów Jarosława i Marcina oraz równo o minutę Łukasza Byśkiniewicza i Łukasza Jastrzębskiego. Obie załogi jadą również w Skodach Fabiach RS Rally 2. Adrian Rzeźnik to lider Mistrzostw Polski i jeśli dowiedzie do mety pierwsze miejsce w tym rajdzie, to zostanie mistrzem w wieku zaledwie 19 lat, ale dzisiaj jeszcze 7 prób czasowych. W Chorzowie odbył się lekkoatletyczny memoriał imienia Janusza Kusocińskiego. To jeden z ostatnich akordów królowej sportu w tym roku. Więcej na ten temat Rafał Bała.
5: Ozdobą zawodów okazał się bieg na 800 metrów. Maciej Wyderka już na konferencji prasowej zapowiadał świetny wynik. Przebiegł dwa okrążenia w czasie minuta, 43 sekundy i 65 setnych. To nie tylko jego rekord życiowy, ale też rekord meetingu i wynik o niespełna pół sekundy gorszy od rekordu Polski.
6: Szkoda, że te wyniki przyszły tak późno.

0: lepiej późno niż wcale, jak to mówią. Biorę to, co jest. Fajnie, że kończę sezon w taki sposób. Jestem zmotywowany do dalszej pracy.
1: Drugi, również z dobrym wynikiem, minuta 44,69 sekundy, był Filip Ostrowski, a wśród pań druga lokata przypadła Annie Wielgosz. Brązowy medalista Mistrzostw Europy w biegu na 110 metrów przez płotki. Jakub Szymański wciąż jest w wysokiej formie. Na Stadionie Śląskim uzyskał czas 13,32 sekundy. Przegrał minimalnie z Japończykiem Nomoto. Kilkadziesiąt minut później przebiegł jeszcze płaskie 100 metrów, bijąc życiówkę 10,65 sekundy. Daleko rzucał młotem Paweł Fajdek, który tak podsumował ostatnie miesiące.
2: Sezon całkiem udany, na czwórkę z plusem. Brakuje tylko tego medalu. Mistrzostw Europy, wtedy byłaby szóstka. Były wyniki, były emocje. Na pewno dużo wiary w siebie ten sezon też mi dał. I nawet ta wygrana, 79 metrów na koniec sezonu, gdzie naprawdę jestem już mocno zmęczony. Wydaje mi się, że lepiej nie mogłem zakończyć.
1: W 100 metrówce Brytyjczyk Romel Grave złamał o 300 barierę 10 sekund. Christoffel Nielsen skoczył o tyczce 5,93, a na 400 metrów Maksymilian Szwed, zmęczony sezonem, wykręcił 45,54 sekundy. Smutny widok mieliśmy tylko w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Do rywalizacji nie przystąpił ani jeden reprezentant Polski. A przecież patron memoriału, Janusz Kosociński, to specjalista od średnich i długich dystansów.
3: Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na Media Expert.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowid. Po reklamie.
1: 32 minuty po godzinie 8 w Polskim Radiu 24. Teraz temat, który jest odmieniany przez wszystkie przypadki w ostatnich dniach, a mianowicie bezpieczeństwo. A jeśli bezpieczeństwo, jeśli obronność, no to kto jak nie Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam.
1: Co dziś w programie?
13: Oj, dużo będziemy o tym bezpieczeństwie mówić, o którym ty powiedziałeś, Pawle, bo rzeczywiście ta druga litera alfabetu jest odmieniana przez wszystkie przypadki od wielu, wielu tak naprawdę tygodni. No a mamy teraz takie wiadomości, takie informacje, które warto by skomentować z naszymi gośćmi. Z nami będą już za chwilę Marek Świerczyński, analityk Polityka Insight i Juliusz Sabak, Portal Obronny. I rozłożymy na czynniki pierwsze to słowo bezpieczeństwo. Postaramy się odpowiedzieć na pewnie wielu z Państwa nurtujące pytania. Na przykład, jak ma wyglądać ta jesienno-zimowa kampania na froncie ukraińskim? Czego możemy się spodziewać? Kto jest zagrożony? No i na przykład, czy rzeczywiście w najbliższych dniach stała obecność amerykańskich wojsk zostanie ogłoszona.

0: ona.
1: Warto zostać z Polskim Radiem 24 i Agnieszką Drążkiewicz.
2: Kafe Armia.
0: To teraz jeszcze raz oficjalnie witam już naszych gości. Ze mną studio Marek Kwierczyński, Polityka Insight. Witam serdecznie, Marku.
3: Dzień dobry.
0: I Julek Sabak, Portal Obronny. Witam serdecznie.
3: Witam w ten poranek.
0: Dziękuję, że zechcieliście tutaj dzisiaj do nas, do radia, do studia przyjść. No i to bezpieczeństwo, o którym przed chwilą z naszym prowadzącym rozmawialiśmy. Chciałabym, żebyśmy wyszli od słów, które padły w czwartek, późnym popołudniem w naszym parlamencie. Szef rządu, premier Donald Tusk, przed swoim wyjazdem, tak myślę sobie, do Kijowa, na Ukrainę, wyszedł na mównicę. To było takie niespodziewane i niezapowiadane przemówienie, które no, u nas tutaj w newsroomie, ja miałam akurat dyżur popołudniowy, rzeczywiście trochę nas zelektryzowało, bo było bardzo dużo ważnych słów. Myśmy zresztą przed wejściem na antenę z Markiem właśnie rozmawiali o tym, że to było bardzo ważne wystąpienie. No właśnie, Marku, dlaczego twoim zdaniem?
3: Po pierwsze, nie za bardzo wiązałbym to wystąpienie z samym wyjazdem później na Ukrainę, chociaż oczywiście pewnego rodzaju element, może nawet grozy, tak, zawisł w powietrzu, bo przecież wiadomo, że w Ukrainie zdarzają się ataki na pociągi po prostu, nawet w pobliżu tych pociągów, które przewożą ważne delegacje.
0: Co się stało tydzień temu?
3: Natomiast bardziej wiązałbym to wystąpienie przede wszystkim z taką sekwencją kaskadową rozmaitych zdarzeń i procesów. To znaczy, po pierwsze, wizyta w Moskwie szefa CIA i zdaje się odesłanie z kwitkiem jakichś propozycji jednak wychodzących ze strony administracji amerykańskiej, to znaczy, no, żeby wreszcie usiąść do stołu rokowań, tak, i zakończyć wojnę. Po drugie, to co widzimy od początku września, a szczególnie w drugiej połowie września, to znaczy absolutne wzmożenie, nasilenie, brutalność ataków rosyjskich na Ukrainę, w tym na jej zachodnią część, bezpośrednio graniczącą z Polską. Kolejna sprawa też, którą żyliśmy tutaj w Polsce, to znaczy przekazywanie tych informacji zwanych czasem raportami CIA, tak, do polskich władz na różnym poziomie. Pewnego rodzaju też przepychanki, czy zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, czy nie. Moim zdaniem Donald Tusk postanowił po prostu uczynić coś na kształt oświadczenia a la Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
0: Też przygotował, trochę wejdę ci w słowo, Marko, trochę przygotował też grunt dla swoich wysłanników potem następnego dnia do Pałacu Prezydenckiego, czyli szefa resortu obrony i szefa sztabu generalnego, którzy byli potem w piątek, czyli wczoraj, na takiej naradzie w wąskim gronie.
3: I oczywiście zapewne prezydentowi powiedzieli dużo więcej, prawda, bo mogli mówić w klauzuli niejawności. Zresztą Karol Nawrocki zaraz potem poleciał do Nowego Jorku, do Stanów Zjednoczonych. Więc to wszystko składa się na taki pakiet wzmożenia, a ja bym nazwał po prostu to oświadczenie premiera Tuska, które warto sobie czy to odtworzyć jeszcze raz, czy poczytać, no takim ogłoszeniem stanu przedwojennego de facto, tak? To znaczy naprawdę premier opisał po pierwsze wzmożoną operację wojskową bez dawania żadnego kryptonimu jej, ale jeżeli słyszymy o tym, że wysyłane są wojska inżynieryjne z misją gotowości do odbudowy zniszczeń, tak, które ewentualnie mogłyby powstać w wyniku rosyjskich ataków w Polsce. Jeżeli mamy do czynienia z masowym umacnianiem, wręcz fortyfikacją przejść granicznych, tak? Jeżeli mamy podwyższoną gotowość nie tylko lotnictwa bojowego, bo to jest w zasadzie regularne w tym momencie, tak? Prawie, że codziennie słyszymy o wylotach. Nawet dwa razy dziennie są podawane komunikaty o podwyższonej gotowości. Słyszymy wręcz, tak? Przekraczanie bariery dźwięku, czyli te samoloty naprawdę bardzo szybko muszą zmierzać do strefy operacji. Rozstawienie stanowiska dowodzenia obrony powietrznej, tak? I tak dalej, i tym podobne. Znaczy, mamy do czynienia z operacją wojskową w czasie pokoju, moim zdaniem o bezprecedensowej skali.
0: Julek Sabak, ty byłeś ze mną na spotkaniu jeszcze przed tym, o czym Marek powiedział, czyli przed tym wystąpieniem czwartkowym, popołudniowym i przed spotkaniem w Pałacu Prezydenckim. To odbyło się wczoraj w południe. Byliśmy na takim zamkniętym spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Rozmawialiśmy z ludźmi, którzy doradzają prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, przedstawiają mu raporty, oczywiście niejawne. Ta formuła była spotkania z wybranymi dziennikarzami zamknięta. Oczywiście potem mogliśmy

0: pewne informacje przekazywać, tylko te, które są jawne, ale i tak mam takie wrażenie, że z tego, co mówiono nam, co przekazywali nam wojskowi, którzy współpracują też z ośrodkiem rządowym, którzy potem tworzą raporty dla prezydenta, no rzeczywiście Federacja Rosyjska, tak jak właśnie potem politycy przekazują, czy to, co Marek tak wspaniale podsumował, no Federacja Rosyjska gra na to, żeby, no właśnie, żeby mieć kartę przetargową w ewentualnych przyszłych negocjacjach. Tam padały też takie wypowiedzi polityków, z którymi rozmawialiśmy, że niestety wcześniej czy później, raczej wcześniej, prawdopodobnie za kilka miesięcy, Ukraina i ukraińskie władze będą musiały usiąść do rozmów, poważnych rozmów z Federacją Rosyjską, że to już jest nieuniknione.
1: No rzeczywiście to jakby sytuacja jest dosyć oczywista, czyli no Rosja po 5 latach wojny, przepraszam, operacji specjalnej, 3-dniowej, osiąga przewagę ze względu na to, że po prostu ma większe zasoby i zasoby ukraińskie się zaczęły wyczerpywać. Również ta pomoc się wyczerpała, co jakby nie dziwi, bo mówiąc bardzo brutalnie i kolokwialnie, wojna się znudziła i spowszedniała, wojna ukraińska.
0: Chyba na poziomie... są ludzie zmęczeni po prostu.
1: Tak, na poziomie jakby politycznym i społecznym ten zryw, to wsparcie się wyczerpuje na bardzo wielu poziomach i to jest podstawowy problem. Natomiast Rosja, o czym właśnie mówili między innymi panowie w BBN-ie i o czym my też powtarzaliśmy tutaj wielokrotnie, Rosja przeszła 5 lat temu, a w zasadzie zaczęła przechodzić na ten tryb gospodarki wojennej i społeczeństwa wojennego, czyli nastawionego na to, że no, że są problemy, ale Rosjanie są do tego przyzwyczajeni, przepraszam, w związku z tym, no to też wybrzmiało w BBN-ie, że z jednej strony no, po prostu Rosja przez tą przewagę zdobywa tą kartę przetargową w ewentualnych negocjacjach, które no, muszą się odbyć i Ukraina będzie musiała się zgodzić na jakiś kompromis. A druga sprawa, że na tym się problem nie skończy. Ja jakby jestem zwolennikiem takiej teorii, którą sobie roboczo nazwałem Zimna Wojna 2.0, no bo tak naprawdę się do tego sprowadza sytuacja aktualna, to znaczy wracamy do NATO, które się nastawiło z powrotem po szczycie w Ankarze na obronę własnego terytorium przed zagrożeniami zewnętrznymi. Mamy Rosję, która jest w trybie agresywnym, imperialnym i stanowi zagrożenie. Różnica jest tylko taka, że zamiast muru berlińskiego mamy tarczę wschód i myślę, że to jest kluczowa zmiana. I też z tego wynikają inne rzeczy, na przykład to, że tak naprawdę musimy wreszcie przyjąć do wiadomości, że nawet jeśli my jesteśmy w trybie pokojowym, to Rosja prowadzi z nami wojnę. I nawet jak nazwiemy ją hybrydową, to ona trwa i te ataki cały czas trwają. I nie będą jakby, ta ich intensywność nie będzie spadać, ona będzie rosła i na to tak naprawdę przygotowuje nas między innymi premier takim wystąpieniem, że te tak zwane przypadkowe ataki będą się zdarzać coraz częściej, będą coraz głębiej wchodzić na terytorium Polski.
0: I jeszcze to, o czym powiedział premier w czwartek po południu, my też na to zwracaliśmy uwagę chociażby w naszych serwisach informacyjnych, że tak naprawdę w tych najbliższych miesiącach musimy spodziewać się incydentów, jak to określił premier Donald Tusk, incydentów, bo tak będzie je nazywała Federacja Rosyjska, które będą próbowały destabilizować sytuację chociażby na wschodniej flance NATO, będą tak naprawdę uderzały, mogą uderzać w różne elementy infrastruktury, na przykład krytycznej, takich państw jak państwa bałtyckie, jak Polska, jak Rumunia, jak Bułgaria i tak dalej.
2: Nie tylko, bo Niemcy na przykład,
1: tak, prawda?
2: Przecież kilka tygodni temu mieliśmy do czynienia z incydentem na lotnisku w Lipsku. Nie był to zresztą pierwszy incydent na terytorium Republiki Federalnej, ale pierwszy, który wywołał taką mocną reakcję polityczną ze strony Berlina, tak? Nazwanie Rosji, po pierwsze przypisanie jej oficjalne, tak, tego czynu, tego zdarzenia, a po drugie nazwanie jej przeciwnikiem. I rzeczywiście jak zobaczymy, to jeżeli by sobie w sekwencji czasu nałożyć mapę tych poszczególnych zdarzeń, to widać, że Rosja sięga coraz głębiej, również na nasze terytorium, prawda? Przecież ta lipcowa rakieta, pocisk manewrujący z 30 lipca bodajże, to było między Lublinem a Zamościem. A dron Gerbera, tak, uzbrojony, znaleziony został na Pomorzu Zachodnim, tak?

0: W Rusinowie, niedaleko poligonu i jeszcze w dodatku wojskowego.
1: Widzimy, prawda, że to jakby... To, co Julek mówił, to nie jest tylko gospodarka wojenna Rosji. To jest wojenna polityka i wojenna ideologia. Zresztą jutro w Rosji wybory, tak? Tak zwane wybory, które po raz kolejny zabetonują, zacementują właśnie putinowską ideologię agresywną.
0: Chciałabym, żebyśmy spróbowali odpowiedzieć naszym słuchaczom na pytanie. Co waszym zdaniem powinno się zadziać w najbliższych tygodniach, miesiącach. Już powiem, o co mi chodzi. Jeżeli chodzi właśnie o ten wątek, o którym ty powiedziałeś, Julku, i ty, Marku, również teraz go wybiłeś. Czyli to, że Federacja Rosyjska działa w trybie wojennym, a Zachód działa na mocy, na zasadzie, w przepisach pokojowych. Na to zwracał też kilka dni temu uwagę, chyba po rozmowach, konsultacjach z włoskim ministrem obrony narodowej, Władysław Kośniak-Kamysz, mówiąc, że no właśnie Zachód ma ten największy problem, który polega na tym, że mamy przepisy na czas pokoju.
2: Ale to nie jest tylko kwestia przepisów na czas pokoju. My w ogóle jakby mentalnie nie jesteśmy przygotowani na konflikt i na to, że NATO ma znowu wroga oficjalnego, jakby wskazanego wroga nie...
0: Opisanego w doktrynach tak naprawdę.
2: Inaczej, to my jesteśmy opisani w doktrynach jako wróg. Nie oszukujmy się. I na tym polega problem. I dlatego Rosja funkcjonuje w ten sposób, w jaki funkcjonuje. I to, co mówią jakby politolodzy, eksperci od bezpieczeństwa, i tak dalej. Rosja z tego kierunku nie zawróci, nawet gdyby jutro Putin zmarł tragicznie w kąpieli albo dostał zawału na daczy, to nie ma takiej siły, która byłaby w stanie w czasie krótszym niż, myślę, 5 lat lub więcej odwrócić ten kierunek.
0: Myślę, że jesteś optymistą, Julku. Mam wrażenie, że Federacja Rosyjska tak naprawdę sięga głęboko wieki temu. Ten kierunek został obrany i chyba on jest kontynuowany bez względu na to, czy to jest carat, czy to jest...
2: To jest pewien mental specyficzny. Ja zawsze powtarzam, że Rosja jakby powstała jako państwo... nazwijmy to pogrobowiec.
0: Możesz,
2: trochę...
0: ostre słowa. No,
2: takie bandyckie państwo, pogrobowiec trochę tego, że była jakby punktem zbierania haraczu dla Imperium Mongolskiego i to się nie zmieniło przez stulecia. Rosja zawsze była agresywnym imperium, które starało się kontrolować wszystkie okoliczne terytoria i zwiększać ten swój obszar dominacji, zamiast na przykład się, że tak powiem, wewnętrznie przekształcać. To jest taka koncepcja, pociągnę ten wątek, chociaż widzę, że już Marek przybiera nóżkami, ale króciutko, bo Rosja uwielbia się powoływać na to, że jest tam trzecim Rzymem, zdaje się. I ona rzeczywiście ma taką mentalność, to znaczy Rosja ma mentalność taką, w której jest Rzym, czyli Petersburg i Moskwa i są kolonie. I to się nie zmienia od stuleci, mam wrażenie.
0: Marku, co powinno
1: się... Zadałaś bardzo ważne pytanie, tak? I dlatego chciałbym z mroków historii wrócić do teraźniejszości i przyszłości przede wszystkim.
2: Oj tak.
1: Bo z jednej strony, no jesteśmy właśnie w pewnym klinczu. To znaczy po pierwsze to prawo, tak? Które nas dosyć mocno ogranicza. Jesteśmy cały kolektywny Zachód. To jest zbiorowisko państw prawa i cywilizacji, i demokracji. To po pierwsze. Po drugie, jesteśmy w gronie rozmaitych układów sojuszniczych, które też są oparte nie tylko na przepisach, aktach prawa międzynarodowego, ale również na pewnego rodzaju ideologii, która jest ideologią pokojową, tak? Nieagresywną, nieofensywną. W związku z tym prawie, że jesteśmy bezradni, biorąc pod uwagę to, że chcemy tego wszystkiego przestrzegać. Więc należałoby moim zdaniem bardzo poważnie usiąść do stołu w gronie kluczowych przywódców i właśnie zastanowić się nad tym. Niestety z moich informacji wynika, że była taka próba podjęta przed ostatnim szczytem w Ankarze, żeby skłonić właśnie sojusz do wydania jakichś po pierwsze sygnału politycznego, że widzi zagrożenia hybrydowe i będzie na nie reagował, tak?
0: Z wielką stanowczością i mocą wejdę tutaj słowo. I teraz od razu chciałam cię dopytać, czy ty widzisz taką szansę, żeby rzeczywiście sojusz był jedną pięścią w sytuacji, kiedy na przykład nie życzę nam tego, ale jeżeli, nie daj Boże, zdarzy się no właśnie jakiś incydent na naszą chociażby infrastrukturę krytyczną polską, czy na przykład na rumuńską, że tam się jakaś rakieta wstrzeli z Federacji Rosyjskiej, że Mark

0: Rutte, sekretarz generalny NATO, pozwoli na to, żeby uruchomić jakieś systemy odpowiedzi? Bo mam wrażenie, że Mark Rutte mówi o tym, że jesteśmy jednością, ale nic się nie dzieje.
1: To wszystko, tego typu reakcja nie leży w ręku Marka Rutte, tylko w ręku Sekiura, tak? Obecnie generała Grynkiewicza.
0: No, a Grynkiewicz się zdecyduje na coś takiego?
1: Ale to wszystko zależy od decyzji politycznej, bo przecież trzeba uruchomić artykuł 4, czyli skonsultować się na wypadek kryzysu, bo rozumiem, że rozpatrujemy sytuację, która nie będzie oczywistą agresją zbrojną i o to właśnie Rosji chodzi, tak?
0: Żebyśmy
1: byli
0: że
1: w tego rodzaju dylemacie.
2: Tak. Jesteśmy na wojnie bez wojny.
1: I zastanawiamy się, co zrobić. Po drugie, musimy mieć właśnie narzędzia do tej reakcji. I moim zdaniem niestety tych narzędzi w sposób oficjalnie określonych i wyrażonych nie będzie i trzeba będzie determinacji przywódców politycznych, żeby uruchomić te wszystkie narzędzia, do których też odwołuje się Julkowa fraza o zimnej wojnie. To znaczy służby specjalne, wywiad, tak, rozmaite operacje za kurtyną.
0: To jeszcze króciutko zapytam, żeby zamknąć ten wątek i ostatnie 5 minut poświęcić na sprawy, które są ważne, będą się działy w najbliższych pewnie dniach za oceanem. Jak szybko powinny powstać dokumenty nowej strategii bezpieczeństwa narodowego? Wiemy, bo są sygnały ze strony resortu obrony, że ponad 90% dokumentów jest uzgodnione. Dowiedzieliśmy się 3 dni temu właśnie w trakcie tego spotkania w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, że po stronie Ośrodka Prezydenckiego wszystko było gotowe na koniec kwietnia. Tak naprawdę to rząd powinien teraz natychmiast przyjąć tę doktrynę, przyjąć te dokumenty oficjalne, jawne, na podstawie których powstałyby doktryny już te niejawne.
2: 2 lata temu? To jest moja odpowiedź. Natomiast nie, jak najszybciej. I oczywiście to jest, myślę, troszkę odwrotnie. To znaczy ten dokument jawny powstaje na podstawie doktryn niejawnych, ale to nie zmienia faktu, że potrzebujemy... Znaczy, my funkcjonujemy w tej chwili jak zwykle w Polsce w fazie prowizorki. Jak wiadomo, prowizorki są najskuteczniejsze i najbardziej trwałe, więc od 2 lat funkcjonujemy na podstawie dokumentu, którego oficjalnie nie ma, ale wszyscy wiedzą, co z niego wynika. Mniej więcej to, o czym mówimy od początku audycji, czyli że jesteśmy w stanie, nie, inaczej, że Rosja jest z nami w stanie wojny, a my jeszcze dokładnie nie wiemy, co mamy z tym zrobić. I nie wiemy, jak zareagować, gdzie pociągnąć tą czerwoną linię, ile rakiet w którym miejscu musi spaść przypadkiem, żebyśmy zareagowali. Przede wszystkim, jak mamy zareagować. Więc no, ten dokument musi zostać przyjęty i on rzeczywiście, ta część jawna musi być jak najszybciej opublikowana i musi brzmieć zdecydowanie. To nie może być jakieś takie rozmemłane, rozmyte, że coś kiedyś ktoś.
1: Jest wielkim nieszczęściem i wstydem polskiego państwa, jego liderów politycznych, że w polityce bezpieczeństwa polityka dominuje nad bezpieczeństwem. I jesteśmy tego ofiarą. Mamy zdezaktualizowaną oficjalną strategię bezpieczeństwa z roku, z maja 2020 roku, podczas gdy wszystkie znaczące i mniej znaczące kraje Europy w tym czasie, zwłaszcza w ostatnich 2 latach, opublikowały nowe dokumenty, które bardzo stanowczo właśnie formułują po pierwsze strategię wobec Rosji, wyznaczają nowe kierunki obrony i bezpieczeństwa narodowego, również tej odporności, której nam tak bardzo brakuje i która będzie głównie testowana, chciałem powiedzieć, w tych działaniach rosyjskich. Więc panowie politycy, do roboty.
0: No i ostatnie minuty. Chyba też będą bardzo ważne. Zielone światło jest polityczne, jeżeli chodzi o decyzję a propos stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. To wynika według chociażby doradców prezydenta z tego wpisu Donalda Trumpa na jego profilu w social mediach, też jego social mediach. Oczywiście tam jest pochwała dla relacji z prezydentem Karolem Nawrockim i też nie ma według wielu ekspertów żadnego tak naprawdę wskazania, kiedy, gdzie, na jakich warunkach, na jakich zasadach.
2: Mocno przypuszczają, znaczy mocno warunkowy, bym powiedział, tego tweeta. To jest takie, jakbym był złośliwy, to bym powiedział, że jest to jakby typowa polityczna wypowiedź, z której, do której nie można się potem przyczepić, niezależnie od tego, jaki będzie efekt, ale...
0: Ale czy ona nie jest osadzona w dosyć ważnych momentach tego,
2: jest,
0: co dzieje
2: oczywiście.
0: Się?
1: To jest, gdyby to w ten sposób rozpatrywać, to owszem tak, ponieważ jest taka sekwencja. Właśnie wraca John Ratcliffe z Moskwy, tak? Przekazuje w Pentagonie, w Waszyngtonie, w Białym Domu to, co

0: usłyszał. Tam powstają te analizy, które potem są uruchamiane i przekazywane sojusznikom. I co się dzieje? Jest po pierwsze uchwalenie w Kongresie i dosłownie teraz podpisanie przez prezydenta tej ustawy, która ma wreszcie zniszczyć gospodarkę rosyjską oraz jej klientów, którzy płacą jej za ropę i gaz. I jest właśnie nowe potwierdzenie tej gotowości do ustanowienia bazy w Polsce. I są też inne sygnały, które jakby potwierdzają, że Stany Zjednoczone, no, zdaje się, że wczoraj, tak, dowódca europejski zabiegał o to, żeby te planowane redukcje obecności, rozmieszczenia wojsk Stanów Zjednoczonych w Europie nie były, nie osłabiały właśnie tej takiej posture, tego sił, które no, mają się Rosji przeciwstawiać.
1: Jest odpowiedzi
0: jeszcze,
1: sił.
0: Tak, jest tak jeszcze parę innych elementów, które wydaje mi się wskazują na pewne usztywnienie, niezależnie od tego, co się dzieje w tym teatrum quasi-dyplomatycznym, tak, gdzie jeżdżą wysłannicy Witkow i Kuszner no, spotykać się tak i rozmawiać na jakieś tematy. I wydaje się, że ta dobra pasa Putina, którą on mógł jakby kojarzyć z pewnymi decyzjami i zapowiedziami amerykańskimi, może się kończyć. No oczywiście problem jest taki, że niestety patriotów z pustego się nie naleje, tak? I to osłabienie, uszczuplenie tych zasobów amerykańskich amunicji związane z wojną z Iranem jest niestety bardzo bolesne dla Ukrainy, a w konsekwencji również dla nas.
1: Julku, czy w przyszłym tygodniu, wtedy kiedy będzie w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, rozmawiał z Pitem Hegsetem Władysław Kośniak-Kamysz, po tych konsultacjach możemy spodziewać się no właśnie takiej twardej deklaracji, tak, będzie baza, zaraz ustalimy gdzie?
2: Myślę, że
1: minutę nam zostało.
2: Myślę, że jeszcze nie, natomiast myślę, że będą tutaj twarde deklaracje co do tego, że ona będzie i jakieś informacje na temat, że tak powiem, konkretnych kolejnych kroków, ustalenia miejsc i tak dalej, bo no, tak jak Marek mówi, to jest sytuacja, w której Ameryka wreszcie dochodzi do wniosku, że nie można w kółko czekać, aż Rosja ustąpi, czego Rosja nigdy nie robi. Bo no, po prostu jakby traci się twarz. Też politycznie to jest, powiedziałbym, duży ciężar dla administracji Trumpa, to co się dzieje z tą Ukrainą i tą wojną, która miała być zakończona w krótkim czasie, więc na pewno to stanowisko się utwardza i to jest dobrze dla nas, bo zyskamy na tym, chociażby jeśli chodzi o tą obecność stałą i to bardzo zmieni sytuację w regionie.
1: Bardzo wam dziękuję. Julek Sabak, Portal Obronny, i Marek Świerczyński, Polityka Insight. Dobrej soboty.
3: Kafe Armia. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
12: jedno zmartwienie.

0: taniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
1: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna

0: nadzorczych. Nawet w gronach eksperckich dominują mężczyźni, mimo doskonałego wykształcenia kobiet. Unia Europejska postawiła przed Polską wyzwanie, aby to zmienić. I właśnie przyjęto odpowiednie przepisy. Omówimy to w audycji Kapitał i Praca już dziś, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rozmowy o amerykańskich bazach w Polsce i nie tylko. Minister obrony poleci do Waszyngtonu. W Nowym Jorku jest prezydent Nawrocki. Czy paliwo będzie tańsze? Sejm uchwalił ustawę, która ma to zagwarantować. Trzymamy kciuki za polskich siatkarzy. Gramy dziś z Łotwą stawką ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Minęła dziewiąta. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek seria ważnych wizyt i rozmów. Temat przewodni, bezpieczeństwo, w tym rosyjskie prowokacje i stała baza amerykańskich wojsk w Polsce. Między innymi te kwestie minister obrony omówił wczoraj z prezydentem Karolem Nawrockim, a po weekendzie szef MON poleci do Waszyngtonu.
2: Z sekretarzem Pete'em Hegsethem spotkam się w przyszłym tygodniu. Będziemy również o bazach amerykańskich rozmawiać.
1: Mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej prezydent Donald Trump poinformował o dużym postępie w sprawie amerykańskich baz w Polsce. Czy taka stała baza faktycznie może powstać? Prezydent Stanów Zjednoczonych jest nieprzewidywalny, mówi nam amerykanista dr Karol Schulz.
3: On mówił, że nie wycofa z Polski wojsk, obiecał to osobiście swojemu przyjacielowi Karolowi Nawrockiemu, po czym stwierdził, że je wycofa. Teraz mówi o bazach. Ja wiem, że deklarowana jest przyjaźń między prezydentami Stanów Zjednoczonych i Polski, natomiast ja nie widzę jej wymiernych efektów jeszcze, a mija już półtora roku, więc nie wiem, czy i kiedy zobaczymy takie efekty.
1: Pierwsze pomysły utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce pojawiły się w 2003 roku. Od tamtej pory prowadzone są rozmowy, które obecnie weszły w decydującą fazę. A za oceanem jest już prezydent Karol Nawrocki. Swoją wizytę prezydent rozpocznie od oddania hołdu ofiarom ataku terrorystycznego z 11 września 2001 roku. W tym roku minęło 25 lat od zamachów, w których zginęło kilka tysięcy osób, w tym kilkoro Polaków. Głównym celem wizyty jest udział prezydenta w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dzięki tej ustawie paliwo może być tańsze. Sejm uchwalił ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Opodatkowanie gigantów miałoby pokryć obniżki cen na stacjach. Szczegóły zna Michał Fabisiak.
4: Opozycja w obietnice rządu nie wierzy. Dlatego, jak wyjaśniał Jarosław Kaczyński, PiS zaproponowało, aby przyszłą obniżkę cen paliw zagwarantować w ustawie.
5: Te daniny powinny być prosto kierowane na obniżkę cen.
4: Na to Sejm się nie zgodził. Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej zapewnia, że ceny spadną, ale pod warunkiem, że ustawę znów nie zablokuje prezydent.
6: Jeśli prezydent ją zawetuje albo skieruje do Trybunału, to nie będzie możliwości obniżenia cen paliw. To jest odpowiedzialność prezydenta przed Polakami.
4: Karol Nawrocki pierwszą wersję projektu skierował do Trybunału. Prezydent deklaruje, że zależy mu na kierowcach, dlatego do końca tygodnia wniesie do Sejmu własny projekt obniżający ceny. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Teraz ustawą o nadmiarowych zyskach gigantów paliwowych zajmie się Senat. Paryski rynek sztuki szykuje się na wyjątkową aukcję. Trafią na nią dwa nieznane dotąd obrazy mistrza impresjonizmu Claude'a Moneta. Według ekspertów obrazy mogą zostać sprzedane za rekordowe kwoty. Z Paryża Stefan Folzer.
7: Największą atrakcją jest monumentalny obraz Irysy, namalowany przez Moneta pod koniec życia. Szacowana wartość dzieła wynosi od 22 do 30 milionów euro. To najwyżej wycenione dzieło, jakie kiedykolwiek wystawiono na aukcji we Francji. Drugi obraz, zatytułowany Wierzba Płacząca, wyceniany jest na około 10 milionów euro. Oba dzieła, zachowane w wyjątkowo dobrym stanie, po raz pierwszy zostały udostępnione publiczności. Przez lata znajdowały się w prestiżowej kolekcji francuskiej rodziny Schlumberger, a o ich istnieniu wiadomo było dotąd jedynie ze zdjęć. Obrazy trafią

0: Podmłotek 22 października wśród kilkudziesięciu dzieł wybitnych artystów, m.in. Paula Cézanna, Gustava Courbetta i Camille Claudel. Po aukcji obrazy Moneta zostaną zaprezentowane publiczności w Hongkongu i Nowym Jorku. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Koniec utrudnień na Zakopiance. Ekspresowa siódemka w kierunku stolicy Polskich Tatr znów jest w pełni przejezdna. Rano w tunelu Zakopianki zapalił się samochód. Trasa była częściowo zablokowana. Kibice siatkówki odliczają do meczu Polaków. O 15:00 gramy z Łotwą. Stawką jest awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Wiemy, co mamy robić, zapewnia atakujący Bartłomiej Bołądź.
2: My już długo gramy w tą siatkówkę i wiemy o tym, że po prostu musimy grać na swoim poziomie, a jak schodzimy z tego poziomu, to możemy przegrać mecz. Nieraz było tak, że przegrywaliśmy, nieraz wygrywaliśmy, więc na razie się skupiamy na meczu z Łotwą. Wyszliśmy z pierwszego miejsca, pierwszy cel jest zaliczony i teraz faza pucharowa. Co, mam nadzieję, że ta gra jeszcze będzie szła do góry.
1: Jeśli Polacy wygrają z Łotwą w ćwierćfinale, znów mogą zmierzyć się z Bułgarią. W ostatnim meczu fazy grupowej biało-czerwoni przegrali z Bułgarami 2-3. Wcześniej Polacy wygrali 4 grupowe mecze bez straty seta. I na takie mecze zdecydowanie wolimy patrzeć w wykonaniu biało-czerwonych.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Pogoda pozytywnie nastraja, jest sporo słońca, a chmury jedynie ozdabiają niebo. Niewielki deszcz może z nich pokropić na Pomorzu, ale to dopiero w drugiej części dnia. Termometry pokażą maksymalnie od 20 do 23 stopni, nieco chłodniej nad morzem, tam poniżej 20. Na wybrzeżu powieje też silniejszy wiatr.
3: Klimat.
1: Umiarkowana jest jakość powietrza w Zawierciu. Poza tym na ogół jest dobra lub bardzo dobra. Prawie w całym kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. Jest ono głównie małe lub średnie.
3: Klimat.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: 6,5 minuty po godzinie 9:00 przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry. No, słyszeliśmy w informacjach, że ta pogoda dzisiaj całkiem przyjemna, ale przyszły tydzień zapowiada się deszczowo. No a jak leje, to może do kina. Czemu nie wybrać się do kina właśnie? Okazja jest wyjątkowa, bo w przyszłym tygodniu w Gdyni rozpocznie się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. I o tym festiwalu będzie nasz filmowy magazyn.
4: Kierunek kino.
6: Dzień dobry, witamy wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Audycja Kierunek Kina, Andrzej Sołtysik przed mikrofonem. Paulina Olak jest wydawczynią naszego programu. A dzisiaj, jako że połowa września minęła, nadchodzi Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, należy porozmawiać z dyrekcją. I dyrektorka artystyczna Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, Joanna Łapińska, jest z nami w studiu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Pani dyrektorko, wszystko jest zapięte na ostatni guzik, pogoda także zamówiona, tak zacząłem rok temu. Czy coś się zmieniło?
7: Jest dokładnie tak samo, ale jak sam zwróciłeś uwagę, zanim rozpoczęliśmy naszą rozmowę, festiwal się rozbudowuje, jeszcze więcej dla państwa przygotowaliśmy.
6: Jasne, i o tym bardzo chętnie porozmawiamy. Najważniejsze jest to, że 51. edycja ruszy z kopyta i jest wyselekcjonowanych 16 filmów biorących udział w konkursie głównym. Bo co by się nie działo w Gdyni podczas festiwalu, to jednak dla kibiców, widzów, krytyków, dziennikarzy konkurs główny i walka o nagrody chyba jest solą festiwalu.
7: No to ty tak mówisz. My mówimy, że mamy dwa konkursy dla filmów pełnometrażowych, oba dla nas niezwykle ważne, czyli konkurs główny z 16 tytułami i konkurs perspektywy z 8 tytułami. I te 24 tytuły to jest naprawdę bardzo dobry punkt wyjścia, bardzo mocna propozycja do rozpoczęcia rozmowy o nowym filmie danego roku, ale mamy też niezwykle dla nas ważny konkurs polskich filmów krótkometrażowych, o którym osobiście ogromnie lubię opowiadać, bo to jest

0: która wprowadza następnie świeżość do polskich pełnych metraży. To są często twórcy, twórczynie, którymi zachwycamy się w momencie, kiedy pracują nad swoimi krótkimi filmami. I tu także są nazwiska, które śledzimy, także nazwiska, do których chcemy wracać, jak chociażby Jan Bujnowski, Klaudia Fortuniak, Kasia Warzecha, Zuza Banasińska. Wymieniam państwu tylko osoby, których nowe filmy obejrzymy w tym roku w konkursie filmów krótkometrażowych. I tu jest ta świeżość, tak. Tu jest ta odwaga, tu jest ta taka młoda brawura, której sobie zawsze myślę, oby nie stracili, kiedy zaczną pracować z pełnym metrażem. Tu jest eksperymentowanie, tu jest odkrywanie. I co więcej, widzę, że nie tylko my lubimy tę sekcję, lubi ją też nasza widownia. Co roku w badaniach powtarza się taki komentarz, że dlaczego te filmy potem nie są szerzej prezentowane. No, my postaramy się coś z tym zrobić.
1: Kiedyś był taki zwyczaj, że krótkie metraże pokazywane były przed filmami fabularnymi. Może warto wymyślić jakąś formułę na dzisiaj pokazywania tych filmów. Może trzy w jednym, może takie zestawy, albo pogrupować je tematycznie, lub znaleźć jakiś inny wspólny mianownik i zrobić z tego jeden porządny seans kinowy.
0: To może ja jeszcze dzisiaj pozwolę sobie nie zdradzić państwu wszystkich szczegółów, ale zostawię państwa z takim hasłem krótko po Gdyni. A co to dokładnie znaczy krótko po Gdyni, na czym to będzie polegało? Już za chwilę o wszystkim tym państwu opowiemy.
1: Dobrze, filmy krótkometrażowe. Tak, też przyznaję, że osobiście jestem wielbicielem tej formy, bo ona daje swobodę także widzowi pewnego rodzaju, bo jest większy wybór, większa różnorodność film za filmem pokazywany w zestawie, przynajmniej w tych sekcjach festiwalowych, no i różnorodność oraz rzeczywiście to idzie młodość i wolność, często też formalna.
0: Tak, bardzo. I o tym też opowiadamy. I tak też będzie w tym roku. Zobaczą państwo. I cieszy, kiedy ta młodość, kiedy ta formalna brawura, formalna odwaga zostaje z twórcami, kiedy sięgają po pełną formę. I mam takie poczucie, że od pewnego czasu naprawdę to widzimy. Chociażby kino gatunkowe, chociażby taki specyficzny dla młodości humor przechodzi dalej i odnajdą państwo dużo i jednej, i drugiej rzeczy w tym roku, również w pełnych metrażach.
1: 28 tytułów. Jak wyselekcjonować te filmy? Co to za praca? Co to za wybory? Co to za decyzje?
0: To jest bardzo trudny proces, to muszę państwu powiedzieć. Szczególnie, że co roku liczba filmów zgłoszonych jest coraz większa. W tym roku, jeśli chodzi o krótką formę, obejrzeliśmy ponad 200 filmów. Jeśli mamy z tego wybrać 28, to wszyscy rozumiemy, że to nie jest tak, że tylko 28 było dobrych i tylko 28 filmów zasługuje na pokazanie w Gdyni. W związku z czym my wiemy, że 29, 30, 31 i tak dalej nie dostanie się już, nie będzie zaprezentowany na naszym festiwalu. I mnie to zawsze boli, w związku z tym noszę się naprawdę do ostatniej chwili z tym wyborem.
1: Z podpisem,
0: długo myślę, dokładnie, już tutaj otrzymuję kolejne telefony od kolegów, koleżanek z biura, że no już musisz przesłać, to już jest ten moment. No i wreszcie oczywiście następuje ta chwila.
1: Przepraszam bardzo, czy to jest w związku z tym jedna osoba, decyzja pani dyrektorki?
0: Jeżeli chodzi o konkurs filmów krótkometrażowych, tak, to jest moja decyzja. Aha. Mogę oczywiście wspierać się radami, głosami takiego ciała dwuosobowego, które ogląda razem ze mną filmy, a potem je sobie dyskutujemy. Aczkolwiek od początku oni wiedzą, że to jest funkcja wyłącznie doradcza. Nie ciąży na nich żadna odpowiedzialność. Ja chętnie słucham oczywiście ich głosów, ale nigdy nie jest tak, że oni wychodzą, a ja już znam tę listę. Raczej to jest taki moment, że oni wychodzą, a ja zostaję z tym wielkim ciężarem.
1: Tak jest.
0: I co dalej?
1: No właśnie, i czy to jest przyjemność wynikająca z tej funkcji, czy też jednak obciążenie?
0: Ogromna, to jest ogromna przyjemność przy poczuciu dużej odpowiedzialności, no ale ta możliwość obejrzenia tak wielu filmów ciekawych, zaskakujących, rozczarowujących i tak dalej, no to jest wspaniała przygoda, co roku inna.
1: A film krótkometrażowy to dzisiaj jest film

0: poniżej 30 minut, ma 20 kilka minut, ma 15, ma 5 minut.
1: My mamy taką zasadę w naszym konkursie krótkometrażowym, że mogą się do nas zgłaszać filmy do 30 minut, a moja obserwacja jest taka, że filmy krótkometrażowe są coraz krótsze. Kilka lat temu byliśmy w stanie zaprosić 23 tytuły, tak. W tamtym roku 29, w tym roku 28, więc widzimy, że trochę się nam film krótkometrażowy skraca.
0: Co też jest pewnym syndromem albo znakiem czasu.
1: Po pierwsze, może to w jakiś sposób też wynikać oczywiście z kwestii budżetowych, ale też jest wiele festiwali, które krótki metraż rozumieją na przykład do 20 minut albo do 15 minut. W związku z czym być może twórcy uważają, że jeśli zrobią film 15-minutowy, to dużo więcej możliwości przed nimi. I to jest bardzo naturalne myślenie.
0: 8 filmów, 7 debiutów. W tej perspektywie.
1: 13 debiutów. 13,
0: dobra,
1: debiutów, nie, 13 debiutów lub drugich filmów na
0: tak
1: 24 filmy prezentowane w obu konkursach.
0: To bardzo, bardzo dużo.
1: Tak, stoimy młodością.
0: A to przypadek? Czy jakaś...
1: To jest pewien taki trend, który widzimy w ostatnich latach, ale pytanie jest takie i odpowiemy sobie na nie za rok. Czy to nie jest ostatni rok? To jest ostatni rok na pewno, kiedy prezentujemy Państwu filmy zrealizowane w ramach tego programu, który już nie funkcjonuje w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, programu dla mikrobudżetów, czyli tych filmów realizowanych przez debiutów realizowanych za bardzo niewielkie pieniądze. Ja się osobiście ogromnie cieszę, że młodzi twórcy nie będą już musieli realizować filmów w tym programie i w takich rygorach, bo rzeczywiście była to niewdzięczna, bardzo trudna praca. Oczywiście nieraz nam udowodnili, że są w stanie zaproponować i zrealizować film niezwykle ciekawy, taki, który się potem nam zapisuje w pamięci i do którego wracamy, ale jednak niech pracują w zdecydowanie normalniejszych, spokojniejszych warunkach. Dlaczego to może mieć przełożenie na liczbę debiutów? Bo dość dużo filmów rocznie powstawało. To było 7-8, w zależności od tego, jak twórcy skończyli filmy w każdym roku debiutów. Teraz myślę, że będzie powstawało ich mniej w ramach tego nowego, zdecydowanie mądrzejszego programu dla debiutów w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. No więc zobaczmy. Kolejny rok to będzie taki ciekawy start nowego rozdziału dla młodych.
0: Jasne. Czy usłyszałem między wierszami, że te perspektywy mogą w związku z tym zniknąć?
1: Absolutnie nie.
0: Program festiwalu może się poszerzyć do 24 tytułów?
1: Nie, absolutnie nie. Nic takiego nie powiedziałam. Perspektywy są festiwalowi potrzebne, bo to przecież nie jest sekcja uszyta dla filmów z konkursu mikrobudżetowego. Wręcz przeciwnie, powstała po to, żeby zastopować tamten niezbyt mądrze wymyślony wcześniej funkcjonujący na festiwalu konkurs. I perspektywy pozwalają nam, jak mówi nazwa, poszerzyć perspektywę. Więc jeżeli jedyny powód do likwidacji konkursu perspektywy widziałabym taki, że nagle produkujemy dużo mniej filmów. I oby do tego nie doszło.
0: Dlaczegoż filmem otwarcia został Jana Holoubka Dziki, Dziki Wschód?
1: A to zapraszam Państwa do Gdyni już 21 września. Niech się Państwo sami przekonają i niech Państwo potem o tym dyskutują.
0: Dobrze. Skupiając się na tej szesnastce, właśnie ten film mnie zainteresował, ale także Dobry Chłopiec Jana Komasy jest czymś bardzo interesującym. Być może nawet wyrasta teoretycznie na jakiegoś teoretycznego, bardzo, bardzo faworyta. Ale nie przesadzajmy, bo jest też nowy film Agnieszki Smoczyńskiej, czy chociażby Nasza rewolucja Piotra Domalewskiego. Czy pani dyrektorka ma jakieś typy i ulubione tematy filmowe?
1: Ja absolutnie nie mówię o moich typach, ani ulubionych tytułach. Opiekuję się każdym filmem, który prezentujemy na festiwalu. Za to jestem przekonana, że państwo się szybko rozdyskutują i że te rozmowy będą naprawdę na wysokiej temperaturze. Oczywiście czekamy na to. Też po to jest ten festiwal, żebyśmy właśnie bardzo szeroko o kinie rozmawiali. Powiedziałeś też ważną rzecz. W Gdyni powiedziałeś coś takiego, że w Gdyni są wszyscy, to jest to miejsce, gdzie jest też to kino. I my też to widzimy. Gdynia ma też, festiwal nasz ma też duże przełożenie na promocję filmów. To jest w wielu przypadkach taki bardzo ważny start dla filmu. I też bardzo dobrze i my świadomi,

0: To mi tego oczywiście tak pracujemy, żeby jak najbardziej można było to nasze przełożenie promocyjne wykorzystywać. Wspieramy i tych uznanych twórców, i te nazwiska znane, część wymieniłeś, i właśnie bardzo mocno młodych. Co więcej, państwo już pewnie zauważyli, że wychodzimy poza granice miasta, że festiwal, wychodzimy poza nasze daty. W tamtym roku 50 na 50 nasz urodzinowy projekt, w tym roku kontynuujemy go jako 50 na 50. Jedziemy szeroko w Polskę z polskim kinem i właśnie bardzo często z rozmowami o nim.
1: A propos tej młodości, która nadciąga, to rzeczywiście jest taki syndrom, bo wśród tych filmów konkursowych takie nazwiska, których ja osobiście jeszcze nie znam, Eliza Godlewska, Julia Rogowska, Maria Wider albo Sonia Orlewicz, to rzeczywiście mogą być pasjonujące odkrycia. Czy to jest tak, że te filmy i ich autorzy mają równe szanse w walce, w potyczce, w zmaganiu się z kinem Pawlikowskiego albo Zaorskiego, albo Kasi Adamik?
0: Ale oczywiście, że mają równe szanse. Co więcej, historia Festiwalu Gdyńskiego pokazuje, że nieraz wygrywał debiutant, nieraz wygrywała debiutantka i wyjeżdżała z główną nagrodą, więc pewnie, że tak. Każdy tytuł ma równe szanse.
1: Dobrze, powiedziane, zanotowane, to bardzo ważne jest. Zostawiamy konkurs i sięgamy do programu festiwalowego, a tam i pokazy specjalne, wydarzenia towarzyszące, wiele, wiele aktywności, w tym Mistrzowska Piątka, która jest waszym autorskim pomysłem. Która to już edycja tej Mistrzowskiej Piątki?
0: Czwarta? No właśnie. Wydaje mi się, że czwarta, tak, bo to jest, oczywiście, że czwarta, bo przecież
1: okrzepła,
0: to jest sekcja,
1: prawda?
0: Tak, która towarzyszy festiwalowi od mojej pierwszej edycji, no więc to akurat łatwe pytanie.
1: No właśnie, i ta formuła okrzepła i jest bardzo dobrze wymyślona i wyważona. W tym roku Katarzyna Herman, Anna Jadowska, reżyserka, Henryk Kuźniak, profesor, muzykolog, kompozytor, Paweł Maślona i Wojciech Smarzowski. Formuła Mistrzowskiej Piątki polega na tym, że dany artysta przywozi ze sobą swój wybrany przez siebie film, jakoś chce go pokazać, wytłumaczyć się z decyzji oraz omówić to z publicznością, czyli porozmawiać, co jest sednem całego festiwalu.
0: To tylko właśnie dodajmy, że nie swój, to jest tutaj zasadnicza różnica, że nie swój film, tylko ważny dla siebie polski film, ewentualnie film polskiego twórcy zrealizowany za granicą, czyli przywozi takie kino, którym chce się dzielić z naszą festiwalową publicznością, a po seansie oczywiście nieodłączna część tego wydarzenia, rozmowa, często długa, głęboka i o filmie, i o życiu, i o byciu fascynatem, kinomanem, o wszystkim.
1: Tak, to prawda. Dlaczego przy nazwisku Smarzowski stoi miś Barei? To jest szok,
0: prawda?
1: I niedowierzanie.
0: Prawda? No, tak. Właśnie. A jak mówi Wojtek Smarzowski, na pierwszym miejscu Andrzej Wajda, na drugim miejscu Bareja. Tak.
1: Bareja.
0: To naprawdę tę myśl trzeba z nim pociągnąć.
1: Tak, to prawda. I możemy tutaj sobie podywagować, bo miś ma swoje znaczenie we wszechświecie polskiej kinematografii. A jeśli miałbym go przyłożyć do twórczości Smarzowskiego, to formalnie, poprzez montaż, poprzez fragmentaryczność scen, być może tam Wojciech Smarzowski uczył się opowiadania albo to docenia po wielu, wielu latach. Ale to będzie ciekawa konfrontacja. Natomiast Paweł Maślona proponuje iluminację Krzysztofa Zanussiego. I też trzeba przyznać, że zaskakujące, bo Maślona jest takim reżyserem nowym, nowatorskim, współczesnym bardzo, a wydawałoby się, że ten cudowny film Krzysztofa Zanussiego jest nieco archaiczny, a tu się okazuje, że tak młody człowiek, jest taka łączność między tym filmem Iluminacja z 68 roku, a twórczością Maślony, i że to ma wpływ.
0: Mnie to akurat do Pawła bardzo pasowało. Tak, mnie ten wybór nie zaskoczył, ale oczywiście czekam na to, jak nam tę myśl rozwinie podczas festiwalu. Zastanawiałam się też, powiem państwu, od pierwszej edycji Mistrzowskiej Piątki, kto sięgnie po film Pociąg Kawalerowicza. No i wreszcie czwarta edycja wybiera ten film Ania Jadowska, i to też myślę będzie będzie taka szczególna rozmowa.
1: To prawda, która w zapowiedzi twierdzi, że jest to doskonały film. Film doskonały. Że jest
0: to wszystko.
1: I wciąż współczesne.
0: Czyli czują państwo, tak? Te punkty wyjścia potrafią już same być bardzo takie mocne.
1: Tak, to prawda. A Katarzyna Herman uzupełni mi tylko, proponuje seans filmu Mój Nikifor. Tak. Krzysztofa Krauzego ze względu na opisany los artysty. Prawda? Trudny los artysty.

0: listy. A profesor Kuźniak, to jest zaskakujące, w środku lata z jego własną muzyką, ale z pewną przygodą i twistem w opowieści związanej z tym, jak młody Henryk Kuźniak podchodził do filmowej muzyki i jakie były losy tej pracy, więc to jest już samo w sobie interesujące. Dodajmy tylko, że platynowe lwy, co bardzo ważne, wędrują w tym roku do pani Haliny Pruger-Ketling, nestorki polskiego montażu, cudownej osoby związanej z polskim kinem od wielu, wielu lat. I ta nagroda chyba powoduje, że znowu zwracamy uwagę na tę dziedzinę sztuki tworzenia obrazów filmowych.
1: I to jest pierwsza, i to są pierwsze platynowe lwy dla montażystki, montażysty, co mnie bardzo cieszy, że ta nagroda też właśnie patrzy szerzej na kino, docenia inne zawody, a pani Halina Pruger-Ketling to jest absolutnie jakby artyzm najwyższy, więc o czym też państwo będą mieli okazję przekonać się podczas festiwalu. Ja od razu zapraszam państwa nie tylko na pokaz filmu, oczywiście, który pani Halina na Pruger-Ketling montowała, ale także na masterclass o jej pracy.
0: Tak jest, Halina Pruger-Ketling, platynowe lwy. No i jeszcze jeden wątek z programu waszego festiwalu. Portrety, a tu Tadeusz Konwicki przyjdzie nam, przejdzie się przez Gdynię i jego kino, Barbara Sas, Krzysztof Kieślowski, 30 lat po śmierci, aż trudno uwierzyć. No i Andrzej Wajda oczywiście, bo rok wajdowski to jest rok 2026, który trwa i przy okazji wspominania twórczości pana Andrzeja Wajdy, niezwykły koncert Wajda Muzyka w aranżacjach i wybrany przez, dyrygowany przez Adama Sztabę. Ciekawy pomysł i chyba wielkie wydarzenie festiwalu.
1: Na pewno wielkie wydarzenie, a mówimy cztery wymienione przez ciebie nazwiska, no to są wielkie osoby dla polskiego kina, ale też bardzo szeroko dla polskiej kultury, a my też pokażemy państwu, że również dla nas wszystkich tak naprawdę, bo będziemy rozmawiać o tym, będziemy w ich kontekście rozmawiać o kinie wartości, o tym, że jak ważne było dla nich życie w zgodzie z ważnymi dla nich zasadami, które nie tylko pokazywali w swoich filmach, ale tak naprawdę jakby potwierdzali swoimi postawami. Przy tej okazji już dzisiaj zapraszam państwa na takie wydarzenie też dla mnie ogromnie ważne w tym roku, czyli debatę o społecznej odpowiedzialności kultury. No i trudno o lepszych mentorów tego wydarzenia.
0: Wzorców, tak. Bo każdy z nich twierdził, potwierdzała także pani Basia Sas, odpowiedzialność, prawda, za fabułę, za opowiadaną historię Andrzeja Wajdy możemy spokojnie nazwać społecznikiem, a Krzysztofa Kieślowskiego metaspołecznikiem, metafizycznym społecznikiem, ale też w Gdyni zostaną przypomniane, za co wam chwała, jego filmy dokumentalne w takim zestawie, że naprawdę tylko usiąść i oglądać, bo one są wciąż bardzo, bardzo wartościowe.
1: Ale to też będzie specjalny seans. To cieszę się, że je przywołałeś, bo ten seans będzie przeprowadzi państwa przez kino dokumentalne Krzysztofa Kieślowskiego Piotr Pławuszewski, a trudno mi nie wiem, nie umiem sobie wyobrazić, kto mógłby być lepszy od Piotrka, który po pierwsze sam kocha dokument, przepięknie opowiada o kinie, jest właśnie takim czułym, uważnym obserwatorem i historykiem filmu, więc to będzie jedno z takich szczególnych wydarzeń, ale to od razu opowiem o drugim, bo ten festiwal to też rozmowy, to też takie głębokie wnikanie w tkankę filmów i właśnie twórców, twórczyń, których będzie prezentować. Jedno z takich wydarzeń, które sobie wymarzyłam. I proszę państwa, dzieje się, wydarzy się w Gdyni. Miałam takie marzenie, żeby w podcaście, tak dokładnie, żeby w podcaście Michała Oleszczyka, który ogromnie mówię, w podcaście Spoiler Master, pojawił się odcinek o filmie Wszystko na sprzedaż Andrzeja Wajdy. Żeby Michał rozmawiał o tym filmie, ale rozmawiał właśnie z jedną bardzo konkretną osobą, która no właśnie, którą sobie wymarzyłam, czyli z profesorem Tadeuszem Lubelskim. Proszę państwa, no i właśnie, wydarzy się dokładnie tak. To wydarzenie w Gdyni. Mogą państwo uczestniczyć w nim na żywo po seansie, mogą państwo odsłuchać je sobie później, bo oczywiście nagramy to spotkanie, więc festiwal w Gdyni spełnia marzenie.

0: swojej dyrektorki. Bardzo proszę, takie prawo dyrektorki. Oczywiście nie zabraniamy, a wręcz przeciwnie. Spotkanie z młodego ze starym, Oleszczyk Lubelski. Kim jest Tadeusz Lubelski? Profesor, znawca, wybitny, jeśli chodzi o historię polskiego kina, wykładowca na wielu, wielu uniwersytetach, a Michał Oleszczyk, no chyba wciąż gniewny, jeśli już nie młody.
1: Muszę powiedzieć Michałowi, że mówisz o nim ciągle młody, tak? Że to rzeczywiście go tutaj sytuujesz, bo Michał to przecież też jest absolutnie wielka firma, osoba, która przepięknie opowiada o kinie i która nas właśnie takiego czucia, rozumienia, czytania kina uczy już
0: tak,
1: od lat.
0: To jeszcze tylko jedno wyjaśnienie w tej kwestii. Dlaczego wszystko na sprzedaż Wajdy w tym zestawie i w tej konfiguracji?
1: Dla mnie było istotne, kiedy myślałam sobie, jak chciałabym opowiedzieć państwu o Andrzeju Wajdzie, dwie perspektywy były dla mnie istotne. Jedna to, o której sobie wspomnieliśmy, czyli Wajda Społecznik, Wajda Obywatel i to też na festiwalu Wybrzmi. A druga, zależało mi na tym, żebyśmy popatrzyli na Wajdę jako na reżysera młodego duchem cały czas, poszukującego, bardzo odważnego, chętnie eksperymentującego, przekraczającego granice, odkrywającego dla kina nowe rzeczy i wszystko na sprzedaż to jest dokładnie taki film, gdzie Wajda idzie daleko formalnie, gdzie pozwala sobie dzielić się z nami różnymi swoimi wątpliwościami, gdzie to jest też film niezwykle bliski jemu, więc zaprasza nas do siebie bardzo blisko w tym
0: osobisty filmie.
1: Osobisty film. Tak, dokładnie. Dokładnie.
0: Poza tym autotematyzm wcielony, prawda, i w dobrym polskim wykonaniu, czyli film o filmie.
1: Tak.
0: No właśnie, film o filmie, festiwal o festiwalu. Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna, 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni rozpoczyna się w poniedziałek i będzie się działo. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Życzę udanego.
1: Dziękuję bardzo. Zapraszam państwa do Gdyni.
0: Do usłyszenia. Dziękujemy państwu. Polskie Radio 24, audycja Kierunek Kino wraca za tydzień, czyli tuż przed werdyktem Festiwalu Gdyńskiego. Kto zgarnie Złote Lwy? Do usłyszenia.
2: Kierunek Kino.
3: Reklama.
4: Czy życzą sobie państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto. Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
4: Proszę pana, ale to jest restauracja.
5: Pytał pan, czego sobie życzę.
6: Życz sobie tego.

0: Prościej, prościej, tym lepiej.
1: To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytów zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitareit Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
5: Ma pani rację. Nie widzę.
4: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
6: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: W bilansach spółek handlowych wydatki ekstra to te, które wykraczają poza standardowy budżet operacyjny. A na antenie Polskiego Radia 24 saldo ekstra to te wszystkie tematy, które koniecznie chcemy omówić dla Państwa i które dotyczą naszych portfeli, wydatków oraz pracy. W każdą sobotę i niedzielę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
3: Autopromocja.
8: 34 minuty po godzinie 9 przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry. Zaczynamy od spojrzenia na komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w związku z uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na terytorium.

0: terytorium Ukrainy. Poderwano polskie i sojusznicze myśliwce. Taki komunikat w mediach społecznościowych dowództwo operacyjne publikuje. Te uderzenia rosyjskie mają miejsce w środkowej części i wschodniej części Ukrainy, ale to są drony odrzutowe, więc prędkość, z jaką pokonują te odległości, jest bardzo szybka. Dlatego też prewencyjnie podrywane są te myśliwce. W ostatnich dniach widzieliśmy kilkakrotnie takie właśnie sytuacje. Na razie nie ma zagrożenia, które zostałoby ogłoszone, na przykład alertem RCB dla mieszkańców wschodniej części naszego kraju. Jeśli tylko coś takiego się pojawi, oczywiście będziemy informowali o tym w Polskim Radiu 24. Wiemy, że jak na razie odnotowano kilka eksplozji. Jedna z nich w obwodzie Rówieńskim, w obwodzie Żytomierskim i w obwodzie Kijowskim. Nie ma informacji o ewentualnych stratach i ofiarach. Do tej informacji będziemy w Polskim Radiu 24 wracać.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: A już teraz porozmawiamy o tym, co spędza sen z powiek kierowcom w naszym kraju, ale nie tylko w naszym kraju, bo tak na dobrą sprawę w całym tak zwanym Zachodzie. I o tym rozmawiać będziemy z analitykiem z Greenpeace, doktorem Krzysztofem Ciborem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, nie jestem doktorem. Ale dzień dobry mimo wszystko.
0: To w takim wypadku, panie Krzysztofie, zacznijmy od waszej akcji, akcji Greenpeace. W środę kierowcy mogli zobaczyć w Warszawie no, takie wlepki, które no, trochę mogły ich skonsternować, bo to były wlepki na stacjach benzynowych, na których była podobizna amerykańskiego prezydenta, który twierdził był na nich, że to moja robota, to jest jego robota, to ile płacimy na stacjach?
2: Zdecydowanie to on jest w największym stopniu odpowiedzialny za to, ile kosztują obecnie paliwa w Europie, w Polsce. Dlatego, że to wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela przeciwko Iranowi, te ataki, które zaczęły się zimą, one wywindowały ceny ropy. Między innymi poprzez to, że szlaki handlowe, którymi bardzo duża część ropy i gazu trafiała do Europy, zostały zamknięte w związku z wojną. I no, to wywołało szereg różnych sytuacji na rynkach międzynarodowych, które doprowadziły do tego, że rzeczywiście obecnie no, polscy kierowcy płacą dużo więcej za paliwo niż płacili kilka miesięcy temu. Tak samo kierowcy w innych krajach europejskich, w Stanach Zjednoczonych płacą dużo więcej, ale odczuwamy te różnice nie tylko jak tankując na stacjach, tak? Bo przecież ceny paliw są związane z cenami wielu produktów, do których transport jest potrzebny. No ale to jest również kwestia gazu, dlatego że państwa region Zatoki Perskiej, tak, to nie tylko ropa naftowa, ale to również gaz, który kupujemy między innymi z Kataru i ten gaz, tutaj te zaburzenia na tych rynkach również są i również będziemy je odczuwać przy płacąc za energię.
0: Sam Donald Trump, zapytany o powody tej wysokiej ceny paliw na światowych rynkach i szczególnie w jego kraju, gdzie Amerykanie łapią się za głowę, widząc ponad 6 dolarów za galon, odpowiada, że to jest wina Ukrainy. Ukrainy, która uderza w rosyjskie rafinerie i dlatego ropy nie ma.
2: Z całą pewnością wojna, którą Putin rozpoczął w Ukrainie i która doprowadziła do tego, że już kolejny rok, no tak jak słyszeliśmy na początku tej audycji, bombardowane są ukraińskie miasta, miejscowości, a Ukraina na te ataki odpowiada broniąc się. To również dokłada się do tego cyklu, który sprawia, że te ceny na stacjach benzynowych są tak wysokie. Natomiast no, wystarczy przypomnieć sobie ceny benzyny sprzed lutego 2026 i po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran i widzimy, że to jest właśnie ten największy, najważniejszy czynnik. Także to, że Donald Trump na wlepkach przyklejanych na stacjach benzynowych chwali się, że to jest jego zasługa, jest zdecydowanie bliższe prawdy.

0: niż te jego wypowiedzi, którymi próbuje rozpaczliwie bronić się przed ciężką sytuacją gospodarczą i polityczną w swoim kraju.
1: Czyli sytuacja, w której ta wojna na Bliskim Wschodzie by się zakończyła. Jest to perspektywa, nie wiemy jak odległa, choć amerykański przywódca już kilkadziesiąt razy mówił o tym, że ten koniec wojny jest na wyciągnięcie ręki, to nadal jednak tego nie zauważyliśmy, ale kiedy ta wojna się zakończy, to te ceny paliw wrócą do swojego poziomu.
0: Analitycy zwracają uwagę na to, że niestety to nie jest tak, że to jest koniec bombardowań i tyle, przywrócenie sytuacji, takiej normalnej sytuacji gospodarczej na pewno trochę zajmie. Rynki są jednak, szczególnie rynki paliwowe są jednak bardzo, bardzo wrażliwe. A tracą na tym te państwa takie jak Polska, które są w ogromnym stopniu uzależnione od importu paliw. Tak? Polska 98% ropy sprowadza z zagranicy. Ponad 80% naszego gazu pochodzi od innych państw. No, przekonaliśmy się i teraz przy okazji wojny Trumpa i Netanyahu przeciwko Iranowi i wcześniej przy okazji wojny Putina przeciwko Ukrainie, że nasze uzależnienie od importu paliw kopalnych po prostu nas słono kosztuje. Także odejście czy zmniejszenie tego uzależnienia, pójście w kierunku odnawialnych źródeł energii, w kierunku elektryfikacji, w kierunku magazynów energii, które pozwolą te odnawialne źródła energii jeszcze lepiej wykorzystywać, to jest ta droga, którą powinniśmy przyjąć bez względu na to, kiedy skończy się wojna w Iranie. Tak, wojna w Iranie się skończy, a później zacznie się kolejna wojna. Nie możemy naszego bezpieczeństwa i naszego dobrobytu, tego co mamy w portfelach, uzależniać po prostu od kaprysów nieobliczalnych polityków, którzy dysponują potężnymi siłami i mogą naprawdę trwale zmieniać sytuację na rynkach paliwowych.
1: I to chyba słowo klucz, uzależnienie, bo wcześniej, kiedy rozpoczęła się pełnoskalowa rosyjska inwazja na Ukrainę, mówiliśmy o uzależnieniu od rosyjskich surowców, ale my nie uwolniliśmy się od uzależnienia, po prostu zmieniliśmy
0: dealera, tak? My o tym mówimy w ten sposób, że to nie wystarczy zmieniać dealera, trzeba po prostu zerwać z tym uzależnieniem. Ja myślę, że przy okazji wojny w Rosji dowiedzieliśmy się jeszcze jednej rzeczy, którą cały świat widzi do tej pory, a Ukraińcy i Ukrainki odczuwają to w sposób najbardziej dotkliwy. To znaczy, że ta wojna była możliwa między innymi dzięki temu, że tak dużo Polska i inne państwa europejskie kupowały paliw kopalnych, gazu i ropy od Rosji. Rosja zbudowała swój potencjał militarny i go rozwijała między innymi dzięki potężnym zyskom ze sprzedaży paliw kopalnych. Także odejście od tego uzależnienia, przejście w kierunku odnawialnych źródeł energii to jest kwestia nie tylko naszych portfeli, ale to jest również kwestia globalnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa nas wszystkich.
1: No a to ta elektryfikacja, to przejście na odnawialne źródła energii. Jak długi jest to horyzont czasowy? Ile lat potrzebowałaby Polska, gdyby teraz ktoś decyzyjny podjął taką właśnie decyzję odnośnie do tego, że kończymy z tym, bo my słyszymy już wielokrotnie o tym, że skończy się wydobycie węgla, o tym, że będziemy mieli coraz więcej tej odnawialnej energii, ale ile czasu potrzebowalibyśmy, żeby rzeczywiście móc powiedzieć, że nie jesteśmy już uzależnieni od tych, jak pan ich nazwał, dealerów, tylko że jesteśmy może nie samowystarczalni w 100%, ale mamy na tyle dużo tej energii, że możemy sobie poradzić, nawet kiedy na świecie będą działy się takie zawirowania jak teraz.
0: Ostatnie lata w Polsce, ostatnie kilkanaście lat, to są lata, w których politycy bardziej skupiali się na tym, żeby przeszkadzać rozwojowi odnawialnych źródeł energii niż im pomagać. Ostatnim aktem takiego przeszkadzania jest weto prezydenta przeciwko ustawie ułatwiającej budowanie farm wiatrowych na lądzie w Polsce. Ale to jest tylko jeden z elementów długiej historii tego rzucania kłód pod nogi energetyce odnawialnej, a mimo wszystko polska energetyka odnawialna się rozwija. W tym roku w kwietniu, lipcu, w

0: w sierpniu. To były miesiące, całe miesiące, w których polska energetyka zużywała węgla mniej niż połowę polskiej energii pochodziło ze spalania węgla. Coraz większą część tego miksu wypełniał wiatr i fotowoltaika, szczególnie w tych miesiącach. Także to się dzieje. Fotowoltaika i energetyka wiatrowa rozwijają się mimo problemów i znacznie szybciej niż politycy wielokrotnie przewidywali i powinny się rozwijać dalej. Teraz powinniśmy też postawić w dużo większym stopniu na rozwój magazynów energii, dlatego że magazyny energii są niezbędne do tego, żeby rzeczywiście sensowniej stabilizować tę energetykę pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Kiedy to się mogłoby stać? No, na pewno szybciej niż przewidują politycy. Potrzebne są oczywiście inwestycje, ale to są inwestycje również w nasze bezpieczeństwo. My opublikowaliśmy kilka miesięcy temu taki raport, bazując na doświadczeniach Ukrainy, który pokazuje, że energetyka ze źródeł odnawialnych, która ze swojej natury jest rozproszona, nie jest zgromadzona w wielkich jednostkach, których położenie doskonale znamy, tylko jest po prostu rozproszona dużo bardziej po całym kraju, jest po prostu bezpieczniejsza, bo trudniej ją trafić, trudniej jest ją zniszczyć, jeżeli ma się złe intencje. A widzimy, że nasz potężny sąsiad ze wschodu, Federacja Rosyjska, no te intencje niestety ma. Także to jest również kwestia narodowego bezpieczeństwa, abyśmy w tę energetykę odnawialną inwestowali bardziej, żebyśmy zrozumieli, że to jest nasza racja stanu.
1: Pan mówił o bankach energii i to jest temat, który tak na dobrą sprawę od kilku lat już gdzieś w przestrzeni publicznej się pojawia. I nawet decydenci mówią o tym, że potrzeba jest budować te banki, ale nie ma tej budowy w takim stopniu, jaki byłby wymagany do tego, żeby stabilizować nasz system. To co stoi tutaj na przeszkodzie?
0: Rzeczywiście magazyny energii w Polsce powstają, mogłyby powstawać znacznie szybciej. Myślę, że zawsze w takiej sytuacji, w której pojawia się jakaś nowa technologia, coś, co nie jest tak dokładnie uregulowane prawnie, to pojawiają się pewne lęki też po stronie decydentów, jakieś takie poczucie, że właściwie to lepiej trzymajmy się tego, co było. Nie wiem, myślę, że znowu tutaj jakby powody, dla których ten rozwój nie jest wystarczająco szybki, są złożone. Natomiast ja bym bardzo zachęcał osoby decydenckie do tego, żeby patrzeć nie tyle na to, a co się może stać, jeżeli dopuścimy te szybszy rozwój magazynów energii, a patrzył raczej w kierunku tego, co się stanie, jeżeli tego nie będziemy rozwijać, jeżeli nie uniezależnimy naszej gospodarki od paliw kopalnych i nie postawimy w większym stopniu na energetykę odnawialną, na magazyny energii. My przy okazji tej akcji, o której pan mówił na początku, akcji naszych aktywistów, którzy wskazali na to, kto jest odpowiedzialny za wzrost cen paliw na stacjach benzynowych. Odpowiedzialny jest Donald Trump i jego wojna. My przy okazji tej akcji zwracaliśmy uwagę na taki raport think tanku CREA, który pokazywał, jak bardzo państwa takie jak Polska musiały zwiększyć swoje wydatki na import paliw kopalnych w związku z tą wojną. My wydaliśmy 20 miliardów złotych ponad to, co byśmy normalnie wydali na import gazu i ropy od marca do sierpnia, przez 5 miesięcy tego roku. 20 miliardów złotych. To są pieniądze, które pozwoliłyby kupić takie solidne magazyny energii, wystarczające właśnie na magazynowanie tej energii z fotowoltaiki chociażby prawie 2 milionom polskich gospodarstw domowych.

0: czyli przez 5 miesięcy bezsensownego wywalenia pieniędzy na zyski obcych koncernów, po to, żebyśmy byli w stanie jakkolwiek się poruszać, bo ta ropa tyle zdrożała. Przez te 5 miesięcy wydaliśmy bez sensu pieniądze, które moglibyśmy wydać w sposób, który służyłby nam po prostu na lata i pozwoliłby prawie 2 milionom rodzin w przyszłości zdecydowanie ograniczyć wydatki na energię.
1: A jeśli chodzi o elektryfikację, o której pan już wspomniał, elektryfikację, jak rozumiem, transportu.
0: Tak. Przede wszystkim transportu, ale nie tylko. Również na przykład ciepłownictwo jest takim obszarem, który i to się dzieje, tak? W Warszawie powstaje chyba jedna z największych, jeśli nie największa w Europie bateria ciepła przy elektrociepłowni na Żeraniu. I to się dzieje, tylko że znowu, jakby te pieniądze zdecydowanie mogłyby być wydawane szybciej i lepiej.
1: No ale tutaj pojawiają się ci, którzy nie są do końca przekonani do tego, że w szybkim tempie trzeba zmieniać źródła energii na te, które są odnawialne. Pomijam już fakt, z której strony sceny politycznej oni się znajdują, ale jednym z argumentów, które podają, jest choćby fakt, że no, ciężarówki, coś, co jest podstawą transportu w naszym kraju. Możemy się spierać, czy to powinna być kolej, czy to powinny być tiry na tory, jak w innych państwach. No ale mamy taką sytuację, jaką mamy. No i mamy ciężarówki elektryczne, które no, przy odpowiedniej pogodzie mają zasięg 600 kilometrów. No i mamy te ciężarówki dieslowskie, które mają zasięg nawet do 3000 kilometrów.
0: Nie no, po pierwsze nie jest tak, że my mówimy, musimy od przyszłego roku wszyscy poruszać się elektrykami. Są z całą pewnością takie gałęzie gospodarki, które będą się elektryfikowały szybciej, takie gałęzie gospodarki, które będą się elektryfikowały wolniej, tak? No jakby nikt nie wsiądzie na razie jeszcze do niespalinowego samolotu, który nie jest opalany paliwem kopalnym. Nie ma takich technologii, które pozwalałyby się w ten sposób przemieszczać. Co nie znaczy, że w przyszłości również nie będziemy w stanie tutaj paliw kopalnych zastąpić. Druga rzecz to jest kwestia transportu publicznego. Tak? To znaczy jakby rzeczywiście jest tak, że jeżeli myślimy o, bo pan powiedział, możemy się spierać, no to jest właśnie podstawa tego sporu. My postawiliśmy bardzo mocno od czasu, kiedy zaczęła się transformacja w Polsce, na transport drogowy. Rządzący, kolejne ekipy drastycznie zapomniały o transporcie publicznym szynowym. Dopiero teraz tak naprawdę dzięki w ciągu ostatnich kilku czy kilkunastu lat zaczyna się odbudowa tego transportu szynowego. Natomiast no, to też jest istotny element tej układanki. Możemy taniej, bezpieczniej, też szybciej często poruszać się w naszym kraju transportem szynowym, a moglibyśmy robić to jeszcze lepiej, gdyby te inwestycje w transport szynowy szły. Wiele się mówi o pieniądzach z tak zwanego ETS-u, z systemu handlu emisjami, które polskie elektrownie opalane węglem i inne firmy, które są w ten system włączone i emitują gazy cieplarniane, no, płacą potężne pieniądze. To są pieniądze, które wracają do budżetu i polskiego budżetu i w tym polskim budżecie powinny być wydawane przede wszystkim na inwestycje, które pozwolą nam mieć czystszą, ale też bezpieczniejszą i znacznie tańszą przyszłość.
1: Mówił pan o elektrowniach opalanych węglem. No i węgiel jest w naszym kraju no, podniesiony do jakiejś niemalże świętości. Wszelkie próby ingerencji w wydobycie w polskich kopalniach jest równane z jakimś zamachem. No i zastanawiam się, skąd się wziął ten mit i dlaczego on nadal pokutuje, że skoro mamy węgiel w Polsce, to powinniśmy korzystać z tego węgla, który jest według tych, którzy dają takie tezy, tani. On nie jest tani. Nasz węgiel nie jest tani w wydobyciu, ale skąd w

0: społecznym przekonaniu jest to dominujące właśnie spojrzenie na ten fakt.
1: Tak, polski węgiel zdecydowanie nie jest tani, jest kilkukrotnie droższy od węgla wydobywanego w Stanach Zjednoczonych, czy w Azji, czy w Australii i gdybyśmy uznali, zostajemy przy węglu, to nie zostalibyśmy przy naszym węglu, tylko musielibyśmy ten węgiel dalej importować i kwestia uzależnienia od obcych państw, obcych interesów by pozostała. Ten mit ma solidne podstawy. Górnicy, przemysł wydobywczy w Polsce ma ogromną i wspaniałą historię. To są pokolenia ludzi, którzy bardzo ciężko pracowali po to, aby gospodarka na ziemiach polskich w Polsce mogła się rozwijać. Tylko, że to jest historia. Węgiel przechodzi do historii. Węgiel przechodzi do historii szybciej niż nawet najbardziej konserwatywni politycy by chcieli. I przychodzi bez względu na to, jakie polityczne decyzje będą podejmowane, dlatego że to już nie jest kwestia decyzji politycznych, to jest kwestia decyzji ekonomicznych. Węgiel po prostu w Polsce jest za drogi. Można mieć dużo taniej, dużo bezpieczniej energetykę i inne branże oparte na źródłach odnawialnych. Musimy pamiętać, tak jak powiedziałem, o tym wielkim wkładzie kolejnych pokoleń górników w rozwój naszego państwa, naszego społeczeństwa i po prostu im podziękować i myśleć o tym, w jaki sposób, zachowując ich godność, zachowując też jakby godne życie ludzi w miejscach, w których wydobywany jest ten węgiel, przejść po prostu do gospodarki, która jest zielona, która i bezpieczna i tania.
0: I tak w Polskim Radiu 24 mówił Krzysztof Cibor, Greenpeace Polska. Bardzo dziękuję za
1: Dziękuję bardzo, rozmowę. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję również Państwu, ale polecam zostać z Polskim Radiem 24. Już za chwilę informacje, a zaraz po nich ostatnie tchnienie wakacji.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Po reklamie. Autopromocja.
13: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią?

0: Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytanie o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polskie myśliwce poderwane w związku z rosyjskim ostrzałem Ukrainy to działania prewencyjne. Sąd nie zgodził się na areszt dla posła Wojciecha Króla. Prokuratura Europejska złoży odwołanie. Węgry zapowiadają walkę z patologią w sporcie. Ma w tym pomóc nowe prawo. Minęła 10. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Polska poderwała myśliwce w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. Naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Działania te mają charakter prewencyjny. Rosyjskie drony dotarły nad zachodnią Ukrainę. Wiadomo o eksplozjach w obwodzie ruwieńskim oraz w rejonie Łódzka w obwodzie wołyńskim. Bezzałogowce pojawiły się także nad obwodem żytomierskim. O rozwoju sytuacji będziemy Państwa informować na bieżąco. O bezpieczeństwie za oceanem będą rozmawiać prezydent oraz minister obrony narodowej. W Nowym Jorku jest już prezydent Karol Nawrocki, który weźmie udział m.in. w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Po weekendzie do Waszyngtonu uda się minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Tuż przed wylotem obaj politycy spotkali się, by porozmawiać o aktualnych zagrożeniach dla Polski.
2: To była ważna rozmowa, mówił po spotkaniu prezydencki minister Marcin Przydacz.
3: Wspólna wymiana oceny potencjalnych zagrożeń, jakie obserwowane są wokół Polski, w regionie.
2: Na walory merytoryczne spotkania w Pałacu Prezydenckim zwracał uwagę także szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Myślę, że we wszystkich ośrodkach władzy musi być to i jest to poczucie po tej rozmowie budowy wspólnego mianownika, jakim jest bezpieczeństwo. Jest to nam w tych trudnych momentach bardzo potrzebne.
2: Od kilku dni Rosja prowadzi masowane ataki na ukraińskim froncie. Widać to także na polskich radarach, bo rosyjskie rakiety spadają również przy naszej granicy z Ukrainą. Widać to było chociażby w miniony weekend, gdy przy przejściu w Dorohusku po ukraińskiej stronie zaatakowano pociąg towarowy, a potem stację paliw. W poniedziałek zaś nasze wojsko wyłowiło z Bałtyku rosyjskiego drona z głowicą i napędem turboodrzutowym. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Prokuratura Europejska zapowiada odwołanie od decyzji katowickiego sądu w sprawie posła Wojciecha Króla. Śledczy nie zgodzili się na tymczasowe zatrzymanie polityka. Wczoraj poseł został zatrzymany i usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym. To test wiarygodności dla europejskich śledczych, mówił w Polskim Radiu Katowice Zbigniew Przybyłka z klubu Jagiellońskiego.
5: Bardzo chciałbym, żeby ten test, taki debiut w polskiej przestrzeni prawnej, karnej się sprawił. Uważam za wysoce skazaną, żeby zwłaszcza sprawy dotykających polityków była instytucja, którą nie posądzamy o to, że jest uwikłana w bieżące partyjne spory. Posłowi Królowi jako człowiekowi życzyłbym, żeby był niewinny.
1: Wojciech Król usłyszał 4 zarzuty o charakterze korupcyjnym. W czwartek Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla. Polityk został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Węgierskie władze zapowiadają zmianę w łączeniu funkcji politycznych i kierowniczych w sporcie. Zgodnie z planowanymi przepisami ministrowie, parlamentarzyści, europosłowie oraz wysocy rangą urzędnicy państwowi nie mogliby zasiadać we władzach dużych klubów ani federacji sportowych.
6: Nowe przepisy mają dotyczyć organizacji, które zrzeszają ponad 500 zarejestrowanych sportowców. Nie obejmą natomiast małych, lokalnych klubów. Zakaz miałby obowiązywać również przez 4 lata po zakończeniu pełnienia funkcji politycznej. Osoby zajmujące obecnie stanowiska w klubach miałyby w ciągu 30 dni od wejścia ustawy w życie złożyć oświadczenie dotyczące ewentualnego konfliktu interesów. Jeżeli ustawa zostanie przyjęta w zapowiadanym kształcie, zmiany dotkną przede wszystkim 3 znanych klubów. Z funkcji prezesa Ferencvaros i TC musiałby odejść poseł Fideszu Gabor Kubatow, z kierowania Honvédu Budapeszt były minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó, a z MTK Budapeszt europoseł Fideszu Tomasz Deutsch. Wprowadzenie takiego zakazu ma ukrócić faworyzowanie przez państwo i sponsorów klubów kierowanych przez polityków związanych z władzą. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: To okazja do promocji ekologicznych środków transportu i dobrej zabawy. Warszawa obchodzi Dni Transportu Publicznego. W tym roku w ramach wydarzenia planowana jest m.in. rywalizacja motorniczych, zapowiadał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
7: Tutaj właśnie na Marszałkowskiej odbędzie się bardzo widowiskowa rywalizacja tramwajowa. Do stolicy przyjadą reprezentacje tramwajów z całej Europy. Zawodnicy, czyli motorniczy, będą się mierzyć w takich konkurencjach, które sprawdzą ich codzienne umiejętności, które są konieczne do tego, żeby się poruszać po mieście.

0: wiesz, precyzja, koncentracja, wyczucie i panowanie nad tramwajem. Oczywiście liczyć się będzie także czas wykonywanych działań.
1: Wydarzenie właśnie powinno się rozpoczynać. Na jego uczestników czekają m.in. warsztaty kreatywne, wystawa zabytkowych pojazdów komunikacji miejskiej i koło fortuny.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Ostatnia sobota lata zapowiada się ciepło i słonecznie. Z biegiem dnia chmur może przebywać zwłaszcza na północnym zachodzie i tam możliwe słabe opady deszczu. Temperatury od 19 stopni na zachodzie i na Podlasiu, 21 w centrum, do 24 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty.
2: Radio 24.
3: Słowem wszystko.
4: 6 minut po godzinie 10. Paweł Aramowicz-Zieliński przed mikrofonem. Jak Państwu obiecywałem, tak teraz przenosimy się nad rzekę Czarną, bo choć dziś jest piękna pogoda, to jeszcze w przyszłym tygodniu też będą takie ostatnie przebłyski wakacji. I może w te wakacje warto nad Czarną się wybrać? Czy warto? O tym opowie Magdalena Galas-Klusek z Radia Kielce.
5: Piękne, nieznane.
6: Ta podróż zaczyna się od rzeki, która zmieniła bieg historii. Czarna przez wieki napędzała staropolski okręg przemysłowy, a dziś prowadzi nas śladami historii, przyrody i ludzi. Dziś Czarna kojarzy się przede wszystkim z wypoczynkiem nad Sielpią.
7: Tutaj niedaleko mamy domek i tutaj sobie tak wyjeżdżamy, jak jest jakiś fajny, wolny weekend, jak jest ładna pogoda, to dzieci też fajnie mogą sobie tam pobiegać, pobawić się i tam odciąć się trochę od tych telefonów.
8: Zdecydowanie, póki pogoda jeszcze dopisuje, to aktywnie. Czyli park linowy, młodsze dzieci na kajakach i korzystamy. Bardzo takie rodzinne miejsce, fajne.
9: Pierwszy raz na wypróbowanie.
10: Podoba się.
9: Podoba się. Klimacik taki jak nadmorski klimacik, te drzewka i te wszystkie szyszki, to wszystko to taki nadmorski klimacik. Na spacerki chodzimy sobie na drugą stronę.
11: Na trzy mosty zrobiliśmy wycieczkę trzech mostów.
12: Dobrze.
13: A mijaliście innych pływających ludzi?
12: Tak.
11: Robić abordaż.
12: To jest tak, że przybliżacie się do siebie i przechodzicie i porywacie dziecko.
13: Mam nadzieję, że dziecko wróciło na swój statek.
12: Tak.
14: Dzisiaj Sielpia jest miejscowością wypoczynkową, gdzie z całej Polski zjeżdżają rodziny na wypoczynek.
6: Magdalena Weber, przewodniczka świętokrzyska.
14: I miejscowość ta jest doceniana przez i rodziny z dziećmi, i tych, którzy aktywnie lubią spędzać czas przyjeżdżając ze swoimi rowerami. Także różnorodne formy wypoczynku, czy w domkach kempingowych, czy w warunkach hotelowych, zachęcają do tego, żeby do Sielpi przyjechać. Również rozległe lasy i również szlaki turystyczne, które wokół Sielpi prowadzą.

0: początkiem XIX wieku Sierpia była miejscowością, która była mocno zmechanizowana, bowiem Stanisław Staszic i Ksawery Drucki-Lobecki później kontynuował tą działalność. Powstawała w Sierpi walcownia i pudlingarnia z ogromnym kołem wodnym śródsiębiernym, które poruszane było dzięki siłom spadku wody. I co ciekawe, sporo rozwiązań takich konstrukcyjnych, nowatorskich zostało w tym zakładzie zaprowadzonych. Również sam fakt wybudowania takiego pieca pudlingowego, służącego do oczyszczania żelaza. Dzisiaj ta dawna fabryka, która w zasadzie przestała działać przed wybuchem II wojny światowej, została uznana w 1934 roku za pierwszy zabytek sztuki technicznej w Polsce.
1: No dobra, Jula, siadaj.
2: Gorąco mi aż.
1: Siadaj, Jula.
3: Najlepszym sposobem, by poznać Czarną z bliska, jest zejść na wodę. Od tego roku z Sierpi można wybrać się na spływ kajakowy w kierunku Maleńca.
4: Trasa będzie około 6,5 km. Startujemy

0: się tam je w Sielpi i kończymy zaraz za pierwszym mostem w Jacentowie, że można ognisko zapalić, jakieś ławeczki i tam na końcu trasy po prostu będzie takie miejsce odbioru i przywozimy ludzi do Sielpi z powrotem.
1: Rzeka jest głęboka?
0: No w niektórych miejscach od, powiedzmy od 30 cm do nawet 1,60 m, 1,70 m. Dość ciekawe miejsca, dość ciekawy krajobraz, piękne, duże ryby po drodze, także naprawdę warto. Krajobraz, no rzekłbym jak z Amazonki.

0: nad Czarną powstał rezerwat Papiernia.
1: W 2025 roku w akcji 100 rezerwatów na stulecie Lasów Państwowych otworzono nowy rezerwat na rubieżach południowych gminy Końskie. W pobliżu rzeki Czarnej utworzono właśnie rezerwat Papiernia, nawiązując nazwą do działalności, która się tam odbywała. W Dobrach Małachowskich działała papiernia, która na ich potrzeby wykonywała papier, starą metodą papier czerpany. Dziś możemy też z tego dobrodziejstwa korzystać, bo udało się odtworzyć technologię produkcji tego papieru, więc czasem dokumenty ważne, bardzo okazjonalne, też jeszcze gmina z użyciem tego papieru wydaje. Natomiast był on szczególny. Papier, który był wykonywany w tej papierni za pomocą takiego filigranu z ich herbem i z napisem Końskie. Więc gdzie te kartki wędrowały, wiadomo było, że były wytworzone w Dobrach Małachowskich. Możemy odczytać na południe, spacerując sobie wzdłuż biegu rzeki Czarnej, na południe od miejscowości Niebo Piekło, na ślady dawnych urządzeń, które się tam znajdowały. Ale trzeba pamiętać o tym, że nie tylko papiernia, ale również młyn i tartak działały też w tych miejscowościach w wieku XIX. I w zasadzie tylko znawcy tematu mogą się dopatrzeć jeszcze takich niewielkich urządzeń. Natomiast my, spacerując dzisiaj trasą wzdłuż rzeki Czarnej, raczej powinniśmy się zachwycać tą dziewiczą przyrodą, która wspaniale się zachowała. I generalnie trzeba zaznaczyć fakt, że rzeka Czarna jest rzeką, która mimo iż w dawnych czasach była wykorzystywana do budowy na niej różnych urządzeń hydrotechnicznych, czy to związanych z przemysłem, czy to z obróbką rud żelaza, czy związanych z pracą młynów wodnych, to jednak dzisiaj jest to rzeka, która ma rzeczywiście bardzo naturalny charakter bieg i jest objęta różnymi formami ochrony przyrody. Dwie miejscowości, Niebo i Piekło, związane są ich historia też właśnie troszeczkę z przemysłem, z działalnością tutaj, z wyrobem gwoździarstwa tutaj na naszym terenie. Istniały w tych miejscowościach dawniej również karczmy, ale trzeba zaznaczyć fakt, że do początku XIX wieku one miały zupełnie inne nazwy. Piekło było Iwasiowem, zaś Niebo Babią Górą. Chyba w kaprysie dawnego właściciela, jak mówią legendy, trzeba dopatrywać się powstania tych nowych nazw miejscowości. I dziś dzięki temu sąsiadują ze sobą w niedalekiej odległości, bo z niespełna 1,5 kilometra, i Niebo, i Piekło. I są to miejscowości, które związane są z piekielnym szlakiem, więc można je odwiedzić spacerując te krótkie 1,5 kilometra, albo wyruszyć z Piekła na trasę piekielnego szlaku, który łączy 9 gmin, i przespacerować się do Nieba, przejeżdżając dużo znaczniejszej ilości kilometrów.
0: Na moment opuszczamy brzeg Czarnej. Kilkanaście minut drogi od Sielpi czeka miejsce, które przenosi w historię polskiej motoryzacji. Muzeum Motoryzacji Polskie Drogi. To miejsce, w którym zobaczymy zabytkowe łodzie, ale nie tylko.
2: Na ten moment mamy 9 hal i około 800 pojazdów, licząc samochody, motocykle, łodzie. Jeszcze nie wszystko jest wliczone, jeżeli chodzi o rowery, ale tak, część rowerów tak samo tutaj wliczamy. Tutaj znajdujemy się aktualnie na hali sportowej, gdzie można zobaczyć m.in. Raka 66, którym jeździł Zbigniew Sucharda, wybitny sportowiec, a także Marsza, którym jeździł później w swojej karierze. Jeżeli chodzi o Raka 66, to jest jeden z 3 wyprodukowanych egzemplarzy.
3: W jakich latach?
2: To były lata 60-70. Tutaj ta część hali też jest poświęcona troszkę bardziej militariom, bo jest samolot, jest śmigłowiec, są też stary 660, i to w dwóch ciekawych wersjach, bo jeden to jest właśnie ważka, czyli taka bardziej radiostacja, a drugi jest już naprawdę bardzo

0: niespotykany, bo to jest sala operacyjna na kołach. Rozkładane są boki i w środku można normalnie operować.
1: Całość jest fajna. Fajnie, że to wszystko się zachowało. Dużo wspomnień, bo z tymi urządzeniami, z tymi maszynami, to żeśmy się spotykali na co dzień w dzieciństwie, nasi rodzice, dziadkowie mieli. Po prostu dzień wspomnień. A dużo było rolniczych, bo ja jestem ze wsi. Dużo rolniczych, bo to też jest wystawa. Dużo jest motocykli, przeważnie motocykle, bo tak jak na wsi, WS-ki, WFM-ki, Junaki i tak dalej, i tak dalej. Praktycznie wszystkie marki, które tu są nam znane z codziennego życia i tak dalej.
2: Bardzo nam się podoba. Specjalnie dla tego muzeum przyjechaliśmy tutaj, zboczyliśmy z trasy, tak, muzeum zrobiło na nas wielkie, wielkie wrażenie.
3: No, liczba eksponatów, różnorodność, wyczerpanie tematu w wielu przypadkach. No, jesteśmy super też szczęśliwi, że jest motosport, bo to jest bliskie mojemu sercu. Ja gdzieś tam w rajdach sobie startuję od wielu, wielu lat, więc ten dział motosport tutaj fajnie zaznaczony, z ciekawymi eksponatami, unikatowymi. No, jesteśmy naprawdę pod wielkim, wielkim wrażeniem.
4: W Rudzie Malenieckiej rzeka Czarna zwalnia na tyle, że od lat pomaga hodować słynne karpie.
5: Dawny właściciel Rudy Malenieckiej z początkiem XX wieku starał się troszkę zmienić profil produkcji zakładów w tym miejscu i wpadł na innowacyjny pomysł. Zamiast technicznie wykorzystywać wody rzeki Czarnej, założono pierwszą doświadczalną stację rybacką w Polsce. Właśnie utworzono stawy właśnie na rzece Czarnej Koneckiej i to stało się pod wodzą Franciszka Staffa, znanego ichtiologa, który zakładał pierwszy zakład taki ichtiologiczny przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Później był dziekanem, a finalnie nawet po wojnie rektorem tejże uczelni, więc bardzo znana zasłużona postać. Franciszek Staff założył nad rzeką Czarną stawy hodowlane, stację doświadczalną i starał się o odtworzenie dawnego gatunku karpia królewskiego. I to mu się udało. Dzisiaj o tym fakcie przypomina pomnik karpia, który znajduje się w środku miejscowości Ruda Maleniecka, w niedalekiej odległości od tamtejszej szkoły.
4: Nurt Czarnej doprowadza nas do Maleńca i zabytkowego zakładu hutniczego, jednego z najcenniejszych zabytków techniki w regionie.
6: Bez wątpienia Czarna obok Kamiennej i Bobrzy to była ta z tych rzek, które nadawały rytm gospodarczy i impuls dla rozwoju całego regionu, ale też przemian społecznych i urbanistycznych, jakie tutaj zachodziły.
4: Maciej Chłopek, dyrektor muzeum w Maleńcu.
6: To ten czynnik, który organizował produkcję, ale i osiadnictwo w tym regionie. 1784 to początki fabryki. Uruchomiono właśnie nad Czarną, gdzie urządzono staw wodny o powierzchni 20 hektarów. On stanowi rezerwuar wody na potrzeby zainstalowanych kół wodnych. A sobie, proszę sobie wyobrazić, że w tym miejscu dziś mamy dwa koła wodne, z tym największe drewniane w Polsce, ale w momencie uruchomienia fabryki pracowało tutaj aż 20 kół wodnych napędzających urządzenia i konstrukcje wykorzystywane w procesach przetwórstwa surowca żelaznego. Wszystkie zakłady przemysłowe do momentu pojawienia się maszyny parowej korzystały z napędu wodnych, więc to jest pewne wyjaśnienie, dlaczego były lokowane wzdłuż brzegów rzeki Czarnej, Bobrzy czy Kamiennej.
7: Tutaj jest największe w Europie drewniane koło wodne.
6: W Polsce na pewno, tak? Marianna ma 6 metrów średnicy, 4,80 szerokości, zestawione z dwóch bębnów, 130 łopaty, rzeczywiście jest monstrualne. Koło jest zawieszone, taka ciekawostka, na wale dębowym o długości 9 metrów i średnicy 80 cm. Wyobraźcie sobie Państwo, jakie drewno, jakie drzewo należy znaleźć, żeby taki wał wykonać, i to już te pewne dla nas wyzwanie na przyszłość, ponieważ stopniowo przymierzamy się do rekonstrukcji koła wodnego i wymiany wału napędowego. Myślę, że będziemy to robić w ciągu dwóch kolejnych lat. Rzeka, bliskość rzek i stawów wodnych, których jest tutaj mnóstwo, spowodowało, że w pierwszych dekadach XX wieku, w momencie, kiedy już te fabryki chyliły się ku upadkowi, kiedy ta produkcja przemysłowa zaczęła być mocno ograniczona ze względu na przemiany w technologiach produkcji żelaza, pojawił się problem, co zrobić z tą infrastrukturą, więc padł pomysł i słusznie rozwijany do dzisiaj, żeby te stawy wykorzystać na potrzeby hodowli ryb. I przecież Ruda Malniecka, okolice właśnie Kołońca, Machor, one słyną dzisiaj z hodowli ryb, znakomitych karpi, które tutaj są hodowane i sprzedawane. Nawet u nas na terenie fabryki, jeżeli Państwo nas odwiedzą, jest szansa takiego amatorskiego wędkarstwa. Mamy

fabryczny. Mamy karpie, one są bardzo smaczne, ponieważ ta woda jest świeża, przepływowa, dotleniona i one tu sobie w bardzo dobrych, takich optymalnych warunkach wzrastają, co ma przełożenie na ich walory kulinarne.

0: mamy tą przyjemność, chyba jako jedyni z niewielu, że siedząc w biurze za biurkiem, pracując pochylając nad komputerem, Dudka obserwujemy. Mamy w końcu zwierzęta, które uważane są za szkodniki, ale też swoją rolę w ekosystemie pełnią. Mamy wydrę, która nas wiedza, od czasu do czasu nawiedza nas staw. Koegzystujemy w różnych stosunkach. Mamy w końcu monstrualnego orła bielika, którego tutaj widzimy. On tutaj gdzieś siedliskuje, ma swoją siedzibę i widzimy go na nieboskłonie, jak rozpościera swoje skrzydła o długości, tak mówię, około 2 metrów. To wspaniały widok. Mnóstwo innych ptaków. Cały świat owadów jest bogato też reprezentowany przez ważki, ale też zwierzyna dzika w postaci jeleni, sareny, dzików też, i bobrów oczywiście.
1: Ja robotnik z Maleńca, z Cieklińska wracam. Tama zniesiona, przewał czarną się toczy. Staw Maleńców zburzy, pozrywa, upusty koła zrujnuje.
2: Za ile to będzie?
1: Godzina, nie więcej.
2: Pędem do fabryki.
1: Ja! Wrota otwierać!
3: Dawna fabryka w Maleńcu najpierw stała się scenerią radiowego słuchowiska Krew i Żelazo. Dziś zaprasza do podróży w czasie. Wystarczy przekroczyć próg zabytkowej gwoździarni, by zamiast dźwięków opowieści usłyszeć odgłosy dawnej fabryki.
0: Zbyt wiele nie musimy sobie wyobrażać, ponieważ ten obiekt jest tak autentyczny i zachował pewną integralność między tymi obiektami historycznymi, że możemy to na własnej skórze, mówiąc w cudzysłowie, odczuć polisensoryczność tej zabytkowej infrastruktury, czyli nie tylko dźwięki generowane przez tło i uruchamiane maszyny, ale zapach, poczuć fakturę dawnych urządzeń, wibracje w gruncie, jeżeli w momencie, kiedy je uruchomimy, i wszystko to, co, czyli ruch, dynamika, i wszystko to, co odwala się naszych zmysłów i dźwięki.
4: Kiedy uruchamiamy wielkie koło wodne, ile maszyn możemy wprawić w ruch?
0: Duże koło wodne, ono napędza walcarkę i układ przekładni zębaty w hali walcowni. I drugi układ napędowy to jest w hali gwoździani, gdzie teraz jesteśmy. Małe koło wodne, ono jest zintegrowane z wałem napędowym o długości 32 metrów i za pomocą pasów transmisyjnych energia jest dystrybuowana. Widzimy na dawne prasy, szlifierki, gwoździarki, wiertarki, kilkadziesiąt maszyn przemysłowych.
4: Można się też przenieść do tej starszej fabryki, która nie zachowała się do naszych czasów. Macie takie specjalne gogle VR. Jak wiele osób może z tego skorzystać i co się dzieje, kiedy założymy te gogle na nasze oczy?
0: Od niedawna mamy możliwość odbycia pewnej wędrówki w czasie. To, co widzimy, jeżeli dziś odwiedzimy Maleniec, to jest infrastruktura z różnych czasokresów. Pierwotne założenie fabrykanckie z końca XVIII wieku nie dotrwało do czasu współczesnego. Ono było wielokrotnie przebudowywane, modernizowane, dostosowane do aktualnych potrzeb. Więc zachowały się jedynie plany historyczne, na podstawie których możemy wyobrażać sobie, jak to funkcjonowało, jak to wyglądało, ale narzędzia technologiczne, dzisiejsze, współczesne, cyfrowe, pozwalają nam zasymulować tą dawną infrastrukturę zabytkową, i to też zrobiliśmy. Udało nam się dzięki środkom zewnętrznym

0: opracować aplikację VR, czyli otworzyć w technologii cyfrowej fabrykę nieistniejącą, dawną fryszernię żelaza w Maleńcu wraz z pełnym wyposażeniem i mechaniką interakcji. I oto dzięki tym goglom i manipulatorom, tak, trzeba je dopasować, uchwycić nasze cyfrowe ręce, a więc manipulatory, takie joysticki w ręce, możemy przenieść się do fabryki z XVIII wieku. Mało tego, jak już wejdziemy do tej przestrzeni cyfrowej, to możemy uruchamiać dawny układ hydroenergetyczny i manipulować, czyli rekonstruować dawne technologie wytwórcze w zakresie fryszowania żelaza, czyli świeżenia produkcji żelaza kutego w oparciu o te maszyny, które też zrekonstruowaliśmy, a które się nie zachowały, czyli podchodzimy do kuwony, uruchamiamy koła wodne, następnie przenosimy żelazo do ogniska fryszerskiego, rozgrzewamy w piecu fryszerskim do białości. Jak już mamy rozgrzane żelazo, poddajemy pod kucie młotowe, wielki młot wodny poruszany kołem wodnym, on przekuwał żelazo na sztaby i z gotowymi sztabami następnie idziemy do walcowni, do walcarki żelaza, gdzie rozwalcujemy te sztaby na blachy żelazne. Jak już będziemy mieli je gotowe, to możemy już własnoręcznie wyrobić gwoździe na mechanicznej gwoździarce. I to wszystko w technologii cyfrowej. Czyli one umożliwiają nam przeżycie czy doświadczenie przestrzeni historycznych nieobecnych i nieosiągalnych dla nas już w rzeczywistości, ponieważ się nie zachowały. Dyskusyjne, czy jest to przewaga nad oryginałem, czy raczej jego dopełnienie, to pozostawiam już użytkownikom tych narzędzi. Ja jestem zadowolony, ponieważ jest to inny sposób pojmowania i przeżywania naszego dziedzictwa.
1: A Maleniec można też poznać z pokładu kajaka.

0: Nurt czarnej napędzał kiedyś młoty hutnicze i koła wodne. Dziś napędza wyobraźnię turystów. Wzdłuż jednej rzeki można spotkać dziką przyrodę, zabytki techniki, wyjątkowe muzea i miejsca, których próżno szukać na pierwszych stronach przewodników. I właśnie dlatego warto tu wracać.
1: Piękne, nieznane. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
1: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
8: Rosjanie idą do wyborów. I co? I nic, bo żaden z badaczy dziejów Rosji nie przypomina sobie demokratycznych, uczciwych wyborów w tym kraju. Po co więc dyktator udaje, że demokracja i wola ludu go obchodzą? O tym już dziś na antenie Polskiego Radia 24 po godzinie 17 w audycji Prawdziwa Rosja. Zapraszam ja, Maciej Jastrzębski.
1: Autopromocja.
9: Prawie 30 minut po godzinie 10 przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry. Zaczynamy od ważnego komunikatu, który podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, które związane jest z uderzeniami bezzałogowymi.

0: wojskowych statków powietrznych rosyjskich na cele na terytorium Ukrainy zostało już zakończone. Samoloty wracają do swoich baz, choć, co warto zaznaczyć, w kilku regionach Ukrainy nadal obowiązują alerty dotyczące zagrożenia przed dronami. Dlatego te samoloty są podrywane, kiedy to zagrożenie jest w centralnej części Ukrainy ze względu na prędkość tych dronów. To są nowe drony, które z prędkością odrzutową się poruszają i w bardzo szybkim czasie mogą zbliżyć się do naszego terytorium. Na szczęście takiej sytuacji w tym momencie nie odnotowano. O bezpieczeństwie między innymi już teraz rozmawiać będziemy.
1: Komentarz.
0: A razem z nami dr Agnieszka Bryc, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry pani doktor. Zacznijmy proszę od Ukrainy. Oczywiście też pojawi się w naszej rozmowie i Rosja również, ale jedną z ciekawszych informacji, jeśli chodzi o świat w ostatnich godzinach, którą mieliśmy okazję podawać w Polskim Radiu 24, jest ta o porozumieniu w sprawie Grenlandii. Otóż Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje im stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Kancelaria premierki Danii Mette Frederiksen zapowiedziała, że kraje zamierzają w przyszłym tygodniu podpisać porozumienie wzmacniające bezpieczeństwo Arktyki i północnego Atlantyku. I zastanawiam się teraz, czy Donald Trump przypadkiem tym porozumieniem, które jeszcze nie jest podpisane, ale będzie, nie pokazuje światu, że mając tak wysoką pozycję i dążąc do swojego celu różnymi sposobami, nawet niedemokratycznymi i nawet nie parlamentarnymi, można ten cel osiągnąć.
2: Ja przebiję pana redaktora i powiem, że ten cel, o którym mówił prezydent Trump, można było osiągnąć bez zastraszania swojego sojusznika, bez grożenia mu przejęciem prawa do własności tej największej w świecie wyspy i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że to, o czym mówi prezydent Trump, a do końca też nie wiemy, jakie są warunki tego porozumienia, które będzie za niedługo, podpisane na forum, gdzieś tam na obrzeżach dorocznych konferencji podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które jak zwykle co roku we wrześniu w Nowym Jorku. Natomiast jakby nie tylko konsekwencja, ale konkluzja jest jedna. Naprawdę prezydent Trump mógł porozumieć się z Grenlandią, a konkretnie z Danią w sprawie Grenlandii w sposób mniej widowiskowy. Bo to, czego się spodziewamy, że będzie zawarte w tym porozumieniu, można było osiągnąć na podstawie a. istniejących już porozumień, b. na podstawie tych zapisów, które pozwalały Stanom Zjednoczonym po prostu notyfikować zamiar na przykład zwiększonej obecności wojskowej na wyspie. I to wystarczyło. Natomiast to, czego się spodziewamy, a nie wiem, czy będzie zapisane w tym porozumieniu, ale z pewnością także o to chodziło prezydentowi Trumpowi, kiedy wyciągał wszystkie swoje te dyplomatyczne armaty, to chodziło także o dostęp do firmom amerykańskim związanym czy powiązanym z rodziną Donalda Trumpa, do surowców energetycznych, z których słynie wyspa. Natomiast tak, prawdą jest, że to porozumienie będzie podpisane. Kiedy wejdzie w życie, nie wiemy, ale zapisów tego porozumienia, szczegółów do końca nie znam, ale mamy pewne przypuszczenia.
0: A Stany Zjednoczone zmieniły swoje podejście do Ukrainy, bo pojawiła się dzisiaj informacja o tym, że Departament Stanu zatwierdził sprzedaż pakietu obrony powietrznej dla Ukrainy właśnie. No, rekordowa wartość. 2 miliardy 700 milionów dolarów. To jest największa ogłoszona publicznie transza uzbrojenia dla Ukrainy, zatwierdzona przez trumpowską administrację. No, a pamiętamy wypowiedzi choćby z ostatnich tygodni.

0: i nawołujące Ukrainę do tego, żeby nie uderzała na terenie Rosji. Coś się zmieniło, czy to raczej jest taka chłodna kalkulacja, no bo ten pakiet uzbrojenia, no to jednak będzie sfinansowany przez państwa europejskie po części.
1: Tak, znaczy nie mylmy, tak samo jak, dobrze, no nie mylmy transakcyjnego podejścia prezydenta Trumpa, które się nie zmieniło w stosunku do Ukrainy, z tym, do czego my jako, Europejczycy jesteśmy przyzwyczajeni, czyli pewnej donacji na rzecz bezpieczeństwa Ukrainy, czyli bezzwrotnego wsparcia, czyli przekazania jakiejś części własnego potencjału po to, żeby Ukraina mogła się bronić i dwa, powstrzymywać rosnącą agresję Rosji. Ja nie spodziewam się, żeby prezydent Trump stał się raptem w jakimś stopniu altruistą i był w stanie przekazać nieodpłatnie cokolwiek Ukrainie, zwłaszcza, że przez, prawda, wiele ostatnich miesięcy, w zasadzie od początku swojej kadencji, chwalił się tym, że jest tym, który zatrzymał wsparcie militarne dla Ukrainy. Nie da się oszukiwać stronie ukraińskiej. To był taki zarzut, że to wsparcie miało charakter oszustwa i że cokolwiek jest przekazywane jest odpłatne. I też jest to, o czym mówi pan redaktor, wpisuje się w ten nowy schemat, bo odtąd wsparcie dla Ukrainy amerykańskiej wygląda tak, że strona ukraińska nabywa czy zamawia niezbędną technologię czy sprzęt w Stanach Zjednoczonych, a płaci za to Unia Europejska i następnie rozlicza się z Ukrainą. Więc szczerze mówiąc, nic nowego.
0: To jeśli chodzi o nowe rzeczy, no to wczoraj byliśmy świadkami obrazów ze szczytu Karpackiej Ósemki w Ukrainie. Tam na miejsce pojechał premier Donald Tusk i zanim przejdziemy do konkretów, to ja chciałbym zapytać tak bardzo ogólnie, bo kancelaria prezydenta Wołodymyra Zełenskiego opublikowała film, na którym to i Wołodymyr Zełenski, i Donald Tusk idą, ale idą i wyglądają jak dobrzy przyjaciele. To wygląda rzeczywiście bardzo, ale to bardzo pozytywnie. Ciepłe słowa ze strony Wołodymyra Zełenskiego w kierunku polskiego premiera też zostały napisane i zastanawiam się, czy to jest ten moment, w którym te wszystkie no, złe rzeczy, które między nami się wydarzyły w ostatnich miesiącach, można już puścić w zapomnienie i to będzie nowe otwarcie polsko-ukraińskie. Czy ciężko jeszcze tak wyrokować, no bo inne siły polityczne też są po obu stronach granicy?
1: Nie ma nowego otwarcia w relacjach polsko-ukraińskich. Prostego powodu, ponieważ tak premier Tusk, jak i prezydent Zełenski potrafią funkcjonować politycznie, oddzielając interes wspólny od sporu, konfliktu tego na tle historii, który trwa, będzie powracał pewnie ze zwielokrotnioną siłą, im bliżej będzie na przykład wyborów w Polsce. Więc nie, jakby nie mylmy tych dwóch spraw albo tych dwóch systemów w relacjach polsko-ukraińskich. Czymś innym są kwestie bezpieczeństwa i czymś innym są kwestie historyczne. Tutaj obaj politycy potrafią się w tym bardzo dobrze poruszać, oddzielając te dwie sfery. Więc jeżeli jakby możemy to przedstawić w taki sposób. Tak, w relacjach w sferze bezpieczeństwa widać pewien postęp, czyli ocieplenie tych relacji, tak? To są zapowiedzi z jednej strony prezydenta Zełenskiego, który zasugerował, w zasadzie oświadczył, że Ukraina będzie bardziej otwarta na transfer tej technologii wojennej, prawda? Tej, którą wypracowała Ukraina w trakcie prowadzenia obrony przed Rosją, przekazanie jej stronie polskiej, a z drugiej strony strona polska wykazała się większą otwartością na kolejny, i tu zapowiedziała, że taki nastąpi, pakiet pomocowy wart kilkudziesięciu milionów dolarów dla Ukrainy. I to jest ta sprawa przekazania Ukrainie pocisków powietrze-powietrze do samolotów F-15 i tego niewielkiego pakietu

0: temu patriot. Więc tutaj mamy zbliżenie, co nie oznacza, że za jakiś czas z panem redaktorem nie będziemy rozmawiali o tym, jak znowu zaostrzyło się w relacjach na tle wspólnej, tej trudnej historii.
1: No i mamy też ważny komunikat, mianowicie, że Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tak zwanej koalicji antybalistycznej. Co to tak naprawdę oznacza?
0: Do końca nie wiemy, co to oznacza, bo to jest koalicja, która w zasadzie jest w trakcie tworzenia. Problem polega na tym, że istnieje, prawda, bardzo uzasadniona, obiektywna potrzeba, aby wzmacniać swoją obronę antydronową, czyli przed rosnącymi zdolnościami tak zwanego napadu powietrznego ze strony Rosji, która ta zdolność rosyjska coraz częściej jest dużym problemem dla obronności Polski. Więc z perspektywy Polski my musimy korzystać za wszelką cenę z doświadczeń ukraińskich, wzmacniać swój system, który także jest bardzo opóźniony i no, szczerze mówiąc, my realnie go po prostu nie mamy, a Ukraina potrzebuje takich partnerów jak Polska, którzy będą w stanie uzupełniać te luki w potencjale, zwłaszcza pocisków tych przejmujących, czy przechwytujących, czy dobrze, znaczy najpewniej pocisków przechwytujących rosyjskie i drony, i pociski manewrujące. Więc problem polega na tym, że jesteśmy bardzo mocno opóźnieni i a Ukraina jest naszym, no, trudnym partnerem, natomiast niezbędnym.
1: A jeśli chodzi o, takie obawy chyba, które najczęściej pojawiają się w przestrzeni publicznej, podsycane oczywiście przez różne siły polityczne w naszym kraju, no to bardzo często powtarza się taki argument, że my, przekazując uzbrojenie Ukrainie, sami się rozbrajamy. To jest argument, który można potraktować poważnie, czy wręcz przeciwnie, no biorąc pod uwagę, jak choćby widzimy po komunikatach, jak pani doktor mówiła, no Ukraina przekaże nam część swojej technologii, którą wypracowała na polu walki, technologii, której no, nawet Amerykanie nie mają, bo to Ukraina wie, jak radzić sobie z tymi rosyjskimi dronami.
0: Z naszej perspektywy taka współpraca ma charakter win-win, czyli każda strona korzysta na tej współpracy. Natomiast pamiętajmy, że każda współpraca win-win ma swoje koszty, czyli jesteśmy zobowiązani w naszym dobrze pojętym interesie w tym przypadku przekazać pewien nasz potencjał, niewielki i nie rozbrajający, prawda, tą zdolność do obrony Polski stronie ukraińskiej. Więc ja bym powiedziała, że oczywiście w jakiś sposób oddajemy część swojego potencjału, ale się nie rozbrajamy. Zarzut rozbrojenia Polski jest, no, taką, powiedziałabym, czystą demagogią. Tu trzeba naprawdę ważyć argumenty i ważyć korzyści, co w zamian za przekazanie kilku pocisków do systemu Patriot, które zostaną nam przekazane z kolei przez stronę amerykańską, my zyskamy, i po jej ocenie ta kalkulacja jest dla nas bardziej korzystna, ponieważ będziemy mogli korzystać w naszym interesie z technologii, czy z technologii przetestowanej w boju ukraińskiej na rzecz poprawy naszej zdolności do obrony w powietrzu przed rosyjskimi dronami. Wydaje mi się, że to jest cena, którą warto zapłacić.
1: A Ukraina poradzi sobie w przyszłym roku, jeśli chodzi o takie zwykłe funkcjonowanie, bo mamy informację o tym, że budżet Ukrainy na przyszły rok, no, ma brakujące pieniądze, i to

0: bardzo duże, 52 miliardy dolarów. Takiej pomocy zagranicznej Kijów będzie potrzebował. No, z jednej strony mamy też takie pieniądze, które mogłyby posłużyć zasypaniu tej dziury. To są zamrożone rosyjskie aktywa, no ale w Europie nie ma zgody na to, żeby z nich skorzystać. Znajdą się inne źródła finansowania po to, żeby tę wielką dziurę załatać?
1: Do tej pory się znajdowały źródła finansowania Ukrainy i w mojej ocenie one się tak czy inaczej znajdą, chyba że w wyniku kolejnych, ale to nie jest kwestia najbliższego roku, tylko do tej perspektywy kilkuletniej, dojdzie do przejęcia władzy w poszczególnych państwach przez partie takie populistyczne, sprzeciwiające się wspieraniu Ukrainy, które to zmienią trochę ten układ i stanie się niemożliwym konsensus na rzecz wsparcia militarnego i finansowego w tym przypadku Ukrainy przez kraje Unii Europejskiej. Więc póki jeszcze jakby mamy taki, a nie inny układ polityczny w Unii Europejskiej, to być może nowe uzgodnienia oczywiście będą mierzyć się z pewnymi problemami, ale zostaną uzgodnione. Natomiast mamy przed sobą i wybory w Polsce, i wybory we Francji, w Niemczech, w najbliższych latach, innych krajach europejskich, więc to nie jest takie, jakby, to nie jest takie oczywiste, tak? Dłużej trwa ta wojna, tym, prawda, kolejne pakiety uzgadniane są, natomiast nie bez narastających trudności.
0: No i nie możemy w kontekście tego, co dzieje się na wschodzie, nie wspomnieć i nie spojrzeć na Rosję, no bo w Rosji trwają teraz wybory do Dumy Państwowej. Wiemy, kto w tych wyborach wygra, dlatego no, warto zadać pytanie, po co Moskwa w ogóle organizuje głosowanie, którego wynik i tak jest znany?
1: To ja bardzo bym poprosiła pana redaktora i kolegów, dziennikarzy, koleżanki również, o nieużywanie terminu wybory w Rosji,
0: no
1: ponieważ to...
0: Farsa wyborcza.
1: Tak, tak. Ja używam terminu zapożyczonego specjalna operacja wyborcza, bo to chyba najbardziej odpowiada temu, co ma miejsce w Rosji. To jeżeli już się zapędzimy i użyjemy terminu wybory, to warto dodać, że to są wybory bez wyboru, więc są jedynie rytuałem, takim teatrem wyborczym, który jest w tym aktualnym przypadku absolutnie plebiscytem dwóch spraw. Po pierwsze, poparcia dla Władimira Putina, czyli legitymizacji jego władzy, a po drugie, poparcia dla wojny. Nic innego się nie liczy, bo spodziewamy się wyników ustalonych z góry, napisanych na papierze, tak jak to miało miejsce w przypadku Białorusi w 2020 roku. I te wyniki najprawdopodobniej zobaczymy w niedzielę, ewentualnie w poniedziałek i w kolejnych dniach, czyli po tym, jak zakończy się to trzydniowe głosowanie. Partia Jedna Rosja ma utrzymać prymat taki bardzo wyraźny w Dumie. Mają się także wzmocnić nowi ludzie, czyli to jest taka odpowiedź Putina na potrzeby takich środowisk nowoczesnych, trochę liberalnych, ale nie za bardzo. I utrzymać, i trochę przetasować swoich dotychczasowych sojuszników, czyli głównie partię komunistyczną. Tak czy inaczej, te wybory są ważne dla Putina także z tego powodu, że odbywają się jako parlamentarne. Pierwszy raz w czasie wojny, i to jest istotne, bo to jest taki prawdziwy sondaż, którego wyników nie poznamy prawdziwych, będzie je miał Władimir Putin. ale to będzie prawdziwy sondaż wojenny i będzie to tak, że będą to także wybory.

0: przeprowadzone na terytoriach okupowanych. Więc jeżeli my nazywamy to, co się dzieje, tą farsą wyborczą wyborami, to niechcący legitymizujemy prawo Rosji do aneksji tych terytoriów, które przejęła od Ukrainy, czyli prawda, Donbasu i tego południowego wybrzeża Ukrainy przy Chersonie i Zaporoża. Więc Putin, odpowiadając już przy tym, prawda, takim bardzo długim, bardzo długim wstępie panu redaktorowi, Putin potrzebuje takiej farsy tylko po to, żeby móc powiedzieć państwom na Zachodzie, że po pierwsze nie jest dyktatorem, więc jego władza jest legitymizowana wyborem Rosjan. Po drugie, to Rosjanie zaakceptowali, a także mieszkańcy tych okupowanych terytoriów to potwierdzili, czyli suwerenność Rosji nad terytoriami okupowanymi, czyli tak zwanymi nowymi obwodami Rosji. Więc my nie mamy prawa protestować przeciwko okupacji, a raczej będziemy mieli tutaj kolejny argument w najbliższych miesiącach tak Ławrowa, jak i jego kolegów, którzy będą nam mówili, że przecież tam się odbyły wybory, czego chcemy. Tam Rosjanie zagłosowali za partiami rosyjskimi, za obecnością w rosyjskiej Dumie. Więc nie protestując przed tymi pseudowyborami, sami dajemy narzędzia do, prawda, kontrargumentacji ze strony Rosji.
1: A po tych wyborach, po tym wydarzeniu, które rosyjska propaganda próbuje światu przedstawić jako wybory, jedna Rosja wygrywa, mamy w cudzysłowie wyniki. I co wtedy Władimir Putin może zrobić? Może zrobić wszystko, no bo ma tę legitymizację swojej władzy. Wtedy już może przeprowadzić tę mobilizację? Czy ta mobilizacja to jest tylko taki straszak dla Ukrainy i dla Zachodu?
0: Wygrane wybory przez partię Jedna Rosja, czyli kremlowską partię, daje Rosji, znaczy daje konkretnie Władimirowi Putinowi dwie przynajmniej rzeczy. Po pierwsze, komfort polityczny, czyli komfort tego, że będąc już po wyborach, będzie w tej sytuacji, w której on będzie już miał sprawę z głowy, będzie zabezpieczony politycznie, natomiast jego konkurenci na Zachodzie będą w oczekiwaniu przed wyborami, prawda? Bo za moment będą midtermsy w Stanach Zjednoczonych, w Europie będziemy czekali na kolejne wybory. I Władimir Putin przetrwał, będzie to oznaczało, że przetrwał ten okres bardzo ryzykowny dla niego. Tu nie chodzi o to, że obawiał się o wyniki wyborów, ale miał poważne obawy przed tym, że okres wyborczy czy kampanii wyborczej mógł być tym, który skłoniłby Rosjan sfrustrowanych kryzysem paliwowym, uderzeniami ukraińskimi w głębi Rosji, olbrzymią inflacją czy zagrożeniem, prawda, mobilizacją. Rosjanie, prawda, mogliby zdecydować się, w jaki sposób protestować. Bał się także tego, że państwa zachodnie będą wysuwać albo wysyłać jakieś sygnały do społeczeństwa rosyjskiego, które sugerowałyby na przykład zagłosowanie czy za protestowanie przeciwko tej wojnie w ramach kampanii wyborczej. Z naszej strony nic takiego się nie stało i Władimir Putin może odetchnąć i wrócić w niedzielę do, tak jak powiedziałam, tej strefy komfortu. I ten drugi zysk Władimira Putina to jest zielone światło, jeżeli będzie miał taką potrzebę, do ogłoszenia mobilizacji. Ta mobilizacja jest faktycznie wielkim straszakiem Rosjan i dzisiaj jest to największy bodziec, który skłoniłby Rosjan do czynnego protestu. Dlatego jeżeli miałaby być ona ogłoszona, to byłaby ona ogłoszona

0: wyborach, po to, żeby, prawda, nie dawać Rosjanom takiego pretekstu do protestu w czasie kampanii wyborczej i wygenerowania kryzysu politycznego. Natomiast czy zostanie ogłoszona oficjalnie, to jest słowo klucz, oficjalnie, tego nie wiemy. Ja skłaniam się ku tezie takiej, że Władimir Putin póki co nie potrzebuje ogłaszania oficjalnie po raz kolejny częściowej mobilizacji. On jest w stanie w ciągu dalszym załatwić sprawę, czyli poszukiwać tych nowych rekrutów w nowych środowiskach, oferować jeszcze więcej uposażenia kontraktowym żołnierzom. Natomiast to nie jest tak proste, jak to było w 2022 i 2023 roku. Od 2025 roku jest to sprawa, powiedziałbym, niezwykle trudna i bolesna, więc rośnie prawdopodobieństwo, że Władimir Putin jednak zdecyduje się na jakąś formę mobilizacji i jest do tego też przygotowany, bo widzimy, jak wzmacnia Rosgwardię, czyli tę formację gwardyjską, takiej wewnętrznej armii, która ewentualnie miałaby pacyfikować protestujących Rosjan. Także
1: w Polskim
0: nie wiemy,
1: Radio.
0: Natomiast jest to możliwe.
1: 24 mówiła doktor Agnieszka Bryc, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi. Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Już dziś po 12 wtedy i... Tomografię płuc wykonamy całkowicie za darmo i bez konieczności posiadania skierowania od lekarza. Od października wchodzą w życie nowe zasady NFZ. Podziemna katedra na Stokach, czyli monumentalne, zabytkowe zbiorniki wody pitnej w Łodzi zostaną otwarte dla turystów. Polskie Radio zakończyło digitalizację archiwalnych nagrań paryskiej kultury. Na jednej z kaset odnaleziono nieznane nagrania Witolda Gombrowicza. Tylko dobre informacje po 12. Jaremia Mrożek. Zapraszamy.
11: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej podczas rosyjskiego ostrzału Ukrainy. Polskie myśliwce wróciły do baz.

0: Żytomierskim. Wojsko Polskie zapewniło o gotowości do natychmiastowej obrony polskiej przestrzeni powietrznej. To będą ważne rozmowy, ale na ostateczne rozstrzygnięcia w sprawie lokalizacji amerykańskiej bazy w Polsce musimy raczej poczekać. Tak zaplanowane na przyszły tydzień spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z Pitem Heksetem ocenia Juliusz Sabak z portalu obronnego. Polski minister obrony uda się na początku przyszłego tygodnia do Waszyngtonu, gdzie będzie rozmawiał ze swoim amerykańskim odpowiednikiem. Spotkanie może pozwolić na ustalenie szczegółów stałej obecności amerykańskiej w Polsce, mówił gość Polskiego Radia 24.
1: Myślę, że będą tutaj twarde deklaracje co do tego, że ona będzie i jakieś informacje na temat, że tak powiem, konkretnych kolejnych kroków, ustalenia miejsc i tak dalej, bo to jest sytuacja, w której Ameryka wreszcie dochodzi do wniosku, że nie można w kółko czekać, aż Rosja ustąpi, czego Rosja nigdy nie robi, bo no, po prostu jakby traci się twarz.
0: W Stanach Zjednoczonych przebywa także prezydent. Karol Nawrocki jest już w Nowym Jorku, gdzie weźmie udział m.in. w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jak reagować na sygnały alarmowe i ostrzegawcze? Tego mogą się dziś dowiedzieć mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Straż Pożarna prowadzi specjalne warsztaty. Ich uczestnicy dowiedzą się m.in. gdzie szukać miejsc schronienia, mówi Tomasz Stachyra z Lubelskiej Straży Pożarnej.
2: Strażacy będą przekazywali wiedzę, która w prosty sposób będzie nas szkolić, jak bezbłędnie rozpoznać sygnał alarmowy, odróżnić go od odwołania alarmu, gdzie szukać oficjalnych, sprawdzonych informacji, jak korzystać z alertów RCB, jak zachować się w budynku, a jak na otwartej przestrzeni, gdzie i w jaki sposób szukać schronienia, na przykład z wykorzystaniem aplikacji, narzędzia, gdzie się ukryć. No i oczywiście kwestia, dlaczego tak ważne jest rozpoznanie bezpiecznych miejsc jeszcze przed wystąpieniem zagrożenia.
0: Szkolenia potrwają do godziny 14. Informacje dotyczące jednostek biorących udział w akcji dostępne są na stronie Straży Pożarnej. Mołdawia chce walczyć z oszustami telefonicznymi. Mają w tym pomóc zmiany w korzystaniu z kart SIM. Operatorzy mają dokładniej weryfikować użytkowników, a korzystanie z anonimowych numerów stanie się niemal niemożliwe.
3: Zmiany mają pomóc w walce z wyłudzeniami, które w ostatnich latach stały się jednym z najpoważniejszych problemów związanych z cyberprzestępczością. Mołdawski parlament przyjął przepisy przewidujące, że aktywacja kart prepaid i eSIM będzie możliwa tylko po potwierdzeniu tożsamości na podstawie dokumentu. Operatorzy mają gromadzić dane użytkowników, co ma umożliwić szybsze wykrywanie osób wykorzystujących telefony do oszustw. Według władz przestępcy często korzystają z dużej liczby anonimowych numerów, zmieniając je po każdej próbie wyłudzenia. Nowe przepisy mają ograniczyć ten proceder oraz ułatwić współpracę operatorów z policją i organami ścigania. Rząd podkreśla jednak, że zmiany nie mają ograniczać zwykłego korzystania z usług telefonicznych, lecz zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników. Mołdawia należy od początku 2026 roku do europejskiej strefy Roam Like at Home, obejmującej Unię Europejską, Ukrainę i Mołdawię. Władze argumentują, że wraz z rozwojem usług cyfrowych konieczne jest również wzmacnianie zabezpieczeń przed oszustami telefonicznymi i internetowymi. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Na koniec przenosimy się do Gdyni, która od poniedziałku stanie się stolicą polskiego filmu. To za sprawą Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym zobaczymy 16 produkcji, o połowę mniej tytułów zgłoszono do konkursu Perspektywy. Niemal 30 filmów będzie rywalizowało w kategorii krótkometrażowej, mówi dyrektor artystyczna imprezy Joanna Łapińska.
4: To są często twórcy, twórczynie, którymi zachwycamy się w momencie, kiedy pracują nad swoimi krótkimi filmami. Są nazwiska, które śledzimy, także nazwiska, do których chcemy wracać, jak chociażby Jan Bujnowski, Klaudia Fortuniak, Zuza Banasińska. Wymieniam tylko osoby, których nowe filmy obejrzymy w tym roku w konkursie filmów krótkometrażowych. I tu jest ta świeżość, ta odwaga, młoda brawura, której sobie zawsze myślę, oby nie stracili, kiedy zaczną pracować z pełnym metrażem.
0: Festiwal odbędzie się po raz 51. Filmem otwarcia będzie Dziki, Dziki Wschód Jana Cholubka.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Sobota na ogół ciepła i słoneczna. Z biegiem dnia chmur może przebywać zwłaszcza na północnym zachodzie i tam możliwe słabe opady deszczu. Temperatura od 19 stopni na zachodzie i na Podlasiu, 21 w centrum do 24 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty.
5: Polski. Polskie Radio 24.

0: słowem wszystko.
1: 6 minut po godzinie 11 w studiu Polskiego Radia 24. Kamil Szewczyk, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Kamilu, przed tobą podsumowanie ostatniego tygodnia, ale działo się tyle, że zastanawiam się, czy zdążycie.
2: Tak, bardzo się dużo działo, ale zaczniemy od kwestii bezpieczeństwa i obronności z panem profesorem Michalakiem i z panem doktorem Piotrem Pochyłym, również politologiem. Porozmawiamy właśnie o tym, czy bezpieczeństwo, obronność stały się zakładnikami na linii Pałac Prezydencki Rząd, ale nie tylko. Będzie także o statusie osoby najbliższej, kryptoaktywach. No, jest o czym rozmawiać.
1: Warto zostać z Polskim Radiem 24 i Kamilem Szewczykiem.
0: Pałac kontra pałac.
2: Witam serdecznie, Kamil Szewczyk przy mikrofonie. Zaczynamy program Pałac kontra Pałac razem z naszymi gośćmi. Pan profesor Bartłomiej Michalak, politolog Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie słuchaczy.
2: I pan doktor Piotr Pochyły, politolog, również Uniwersytet Zielonogórski. Witamy, panie doktorze. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Panowie, no właśnie, powiedziałem, że zaczniemy od kwestii bezpieczeństwa i obronności, więc tak robimy. Czy obserwując ostatnie dni i to, co się dzieje tuż za naszą wschodnią granicą, no eskalację rosyjskiej agresji na Ukrainę, ataki dronów tuż przy naszej granicy i reakcję na te wydarzenia rządu i Pałacu Prezydenckiego, czy można powiedzieć, że duży i mały pałac grają w sprawie bezpieczeństwa do jednej bramki? Pan profesor Michalak.
3: Trzeba zawsze pamiętać, że polityka to jest pewien teatr medialny i to, co dociera do opinii publicznej, zwłaszcza za pośrednictwem mediów, teraz mediów społecznościowych, jest zawsze też skalkulowane, no, czy nam się to podoba, czy nie, pod odbiorców politycznych, pod elektoraty, pod wybory. Za chwilę mamy wybory parlamentarne, na prawicy mamy różnego rodzaju przetasowania. W związku z tym część tych wypowiedzi jest celowo podkręcana czy też polaryzowana, co ma stwarzać wrażenie istotnych różnic. Jak jest naprawdę, no to nie słowa, tylko czyny są tutaj kluczowe, a my jako opinia publiczna, no też nie mamy dostępu jednak do wszystkich danych. Możemy oceniać tylko to, co widzimy i słyszymy. Więc na tak zadane pytanie trudno do końca jednoznacznie odpowiedzieć, bo z jednej strony w sprawach tych kluczowych wydaje się, że mamy tę współpracę, zwłaszcza widać, że minister obrony narodowej i wicepremier Kosiniak-Kamysz stara się o względnie dobre relacje z panem prezydentem Nawrockim.
2: No tak, mieliśmy to spotkanie, prawda, panie profesorze? Tylko krótki cytat. Tak. Jest poczucie wspólnego mianownika w sprawie bezpieczeństwa. To szef MON Kosiniak-Kamysz tuż po spotkaniu z prezydentem i szefem sztabu.
3: Więc mianownik jest, licznik już niekoniecznie. Natomiast no ja bym chciał mimo wszystko wierzyć jako obywatel, że w sprawach absolutnie kluczowych ta współpraca jest i no, opierając się jednak tylko na tym, co widzimy i słyszymy, no bo no, nie mamy dostępu, no i siłą rzeczy nie możemy mieć do informacji dotyczących obronności. Myślę, że w tych kwestiach absolutnie zasadniczych współpraca jest. Natomiast oczywiście no, nie można też przejść do porządku dziennego na tym, że wiele spraw odsuw się zaczyna, a na różnych kwestiach spornych kończy. Tutaj kwestia nominacji na przykład generalskich, czy powołań do służb, czy sprawa, która no, trochę nas jednak jako państwo moim zdaniem kompromituje, a mianowicie brak doktryny obronnej, prawda? Czyli podstawowego dokumentu, który określałby strategię państwa na wypadek konfliktu. I zupełnie nie rozumiem, dlaczego w tej kwestii absolutnie kluczowej, czyli w sprawie wielkiej strategii koncepcji obronnych, no, siły polityczne nie chcą bądź nie potrafią się porozumieć. Mówię oczywiście o strategii bezpieczeństwa narodowego.
2: Tak,

0: I pan doktor Piotr Pochyły.
1: Rzeczywiście obserwujemy jakby ten element obronności i zawsze jest też z punktu widzenia konstytucyjnego mocno przypisany do roli prezydenta, dlatego te spory pomiędzy rządami a kolejnymi prezydentami, one często następują, czy jakieś tutaj elementy tarć. No, możemy powiedzieć że rzeczywiście tutaj za przedmówcą, że widzimy sporo potencjalnych wspólnych dróg obu pałaców, ale niewątpliwie i dobrze, że jest ta dyskusja. Myślę, że przede wszystkim dzisiaj dużo wsparcia prezydenta w zakresie bazy amerykańskiej w Polsce, którą Donald Trump w tym tygodniu zaczął znów ogłaszać, że to też jakby za rolą prezydenta Nawrockiego i oczywiście będziemy Polskę zabezpieczać, ale rzeczywiście ta rywalizacja, ona nie jest korzystna dla nas jako obywateli, jeżeli jakkolwiek następuje. Tym bardziej teraz ten przekaz musi być, bo zwróćmy uwagę na siłę przekazu, tak? Czyli siłę komunikatu, ten spór o to, co będziemy prowadzili, jakiego terytorium, tak? Polski ostatnio. Także myślę, że tutaj musimy zwrócić uwagę jako osoby obserwujące politykę i również sfera mediów, że politycy muszą przestać się troszkę bawić i zachowywać, jakby to był kolejny element rywalizacyjny. Niestety w przestrzeni międzynarodowej, w przestrzeni social mediów Rosjanie są bardzo mocni i potrafią doskonale rozgrywać niepokoje, konflikty, jakiekolwiek elementy, nawet mikrosporów do rangi dużego problemu. A zwróćmy uwagę, jak obserwujecie państwo pewnie też, jak mamy sygnały alarmowe na przykład na ścianie wschodniej w ostatnich tygodniach. Jak dziwnie reagują ludzie, jak czasami wyją syreny nie wiadomo po co, czasami dostają alerty RCB, czasami nie. I każde takie jakieś niesnaski, czy nawet wyczuwanie potencjalnego konfliktu pomiędzy pałacami, no nie służy bezpieczeństwu państwa, bo zwróćmy uwagę, że w mojej perspektywie najważniejszą dzisiaj rolą, jaką możemy zrobić, również jako klasa polityczna, jest szczelność, mówienie jednym głosem i nie pozwalanie na jakiekolwiek tutaj dywagacje, bo to Rosjanie też czytają i każdy jakikolwiek problem po naszej stronie będzie przez nich eskalowany, bo jest wykorzystywany do tego, żeby dalej tutaj jątrzyć, kolejne państwa jakby tutaj osaczać, bo dla nich lepiej jest rywalizować z pojedynczymi państwami natowskimi czy unijnymi niż z grupą państw, która wie co robi i też z państwem, które doskonale wie co robi i doskonale w tej komunikacji strategicznej się porusza. Rzeczywiście brak strategii bezpieczeństwa narodowego aktualnej, bo poprzednia jest z roku 20, jest dużym problemem, bo za nią powinny iść kolejne akty wykonawcze, których nie ma, tak? I troszeczkę, a szczególnie, co jest istotne, my nie mamy jasnych przepisów i jasnych regulacji, jak działać w sytuacji, kiedy na przykład leci nad Polskę dron i 300 metrów przed polską granicą nagle skręca, tak? Bo to są celowe prowokacje i albo właśnie coś wleci do Polski i jak mamy reagować i po to ten dokument też powinien być prowadzony. Co oczywiście jest konsekwencją zmiany władzy, bo pamiętajmy, że ramowy projekt strategii był już przygotowany z prezydentem Andrzejem Dudą, ale wtedy się tego nie udało zrobić. No i nowa ekipa postanowiła wprowadzić swoje zmiany w tej strategii. No i tak jest, jak jest, że wciąż czekamy na ten dokument już 6 lat.
0: No w tym tygodniu mieliśmy mocne przemówienie premiera Donalda Tuska w Sejmie. Ostrzegał przed rosyjskimi zagrożeniami w postaci ataków hybrydowych, dronowych na państwa sojusznicze, które wspierają Ukrainę, no w tym na Polskę. Z kolei prezydent Nawrocki taki popełnił wpis, raczej jego kancelaria, ale to są słowa prezydenta, że cytuję, możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej ojczyzny. Tak cytowała wypowiedź głowy państwa kancelaria prezydenta. Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Michalaka, czy to ta wypowiedź prezydenta była potrzebna? Ja wiem, że tu historyczny kontekst jest 17 września i tak dalej, ale czy ten historyczny kontekst broni te słowa Karola Nawrockiego?
2: No to jest właśnie taka zabawa w słowa, w interpretacji cytatów. Ja nie, przyznam szczerze, nie lubię interpretowywać takich wypowiedzi, no bo to są po prostu wypowiedzi medialne, z których generalnie niewiele wynika w sferze realnej. Natomiast oczywiście one oddziałują symbolicznie. I powiem tak, normalnie może by mi tego powiedział, że to jest wypowiedź, nad którą się nie ma sensu nawet pochylać w jakiś szczególny sposób. Natomiast ponieważ właśnie bardzo często jednak otoczenie i sam pan prezydent, jak i otoczenie polityczne pana prezydenta, również kampanii wyborczej, no właśnie na takie

0: rzeczy zwracała uwagę. Pamiętamy odtajnienie części planu obronnego Polski przez ministra obrony narodowej poprzedniej ekipy, pana Mariusza Błaszczaka, który miał pokazywać, że poprzedni, jeszcze poprzedni rząd przed PiS-em zamierzał oddać połowę Polski, dlatego że główny plan obrony oparł o rzekę Wisłę. To jest w oczywisty sposób naturalne. No każdy, kto choć ma średnie pojęcie o działaniach wojennych, no wie, że bronić się trzeba w oparciu o jakieś przeszkody. Przeszkody terenowe. Duże rzeki są takimi przeszkodami. To jest nic nowego. Jak Polska w 1939 roku chciała bronić całego terytorium, rozciągając swoje siły zbrojne, to bardzo szybko tę wojnę przegrała, bo już tak naprawdę trzeciego dnia było wiadomo, że
1: Panie profesorze, jakbyśmy konkretnie właśnie do tej odpowiedzi się odnieśli, bo mieliśmy też szybką reakcję premiera Tuska na wpis kancelarii prezydenta. Premier Tusk od razu zareagował, napisał, że nie zamierzamy oddawać ani skrawka naszego terytorium.
0: No to jest właśnie,
1: lawina krytyki na głowę państwa. Słusznie?
0: Słusznie z tego powodu, tylko z tego powodu, że wcześniej pan prezydent i jego otoczenie polityczne stosowali te same argumenty w stosunku do oponentów do swoich oponentów, czyli do Platformy Obywatelskiej, czy do poprzednich rządów. W tym sensie, że tak powiem, dostali za swoje, można powiedzieć tak nieładnie. W tym sensie tak, ale globalnie rzecz biorąc, to nie jest poważna dyskusja, bo w trakcie konfliktu tak niestety jest, że nie da się obronić całego terytorium i różne ruchy związane z wycofywaniem wojsk, z przygotowaniem lepszych pozycji obronnych czy pozycji wyjściowych do ataku, to jest normalna sprawa. Więc każdy, kto wierzy, że jesteśmy na tyle silni, zwarci, gotowi, tu znów nawiązuje paralel do 39, że nie oddamy ani pięć ziemi, no jest po prostu naiwny. Po prostu tak się wojny nie prowadzi. Co więcej, 39 rok pokazał, jakie to jest szkodliwe. Dlatego, że lepiej czasami oddać przejściowo część terytorium, ale zachować możliwość działania, zachować możliwość reagowania, niż stracić armię i w konsekwencji stracić całe terytorium. W związku z tym, w tym sensie wypowiedź prezydenta jest jak najbardziej merytoryczna. Znaczy jakby nie można jej tutaj zarzucić złej woli, złej intencji czy zdrady państwa.
1: No tak?
0: Natomiast w kontekście tego, że podobną retorykę w okresie kampanii wyborczej otoczenie Karola Nawrockiego i w szczególności Prawa i Sprawiedliwości stosowało w stosunku do poprzedniej ekipy Donalda Tuska, no to można powiedzieć, że dostali za swoje.
1: Mieliśmy także na tą wypowiedź premiera od razu reakcję prezydenta Nawrockiego, więc panowie wojowali tutaj o ten temat. Panie premierze historyku, dziś jest 17 września, to pisał prezydent Nawrocki. Ważna rocznica, warto wiedzieć, 87 lat temu straciliśmy terytorium, ale nie straciliśmy ojczyzny. Prezydent także pisał, że swoją drogą zamiast recenzowania i surfowania w internecie polecam jak najszybciej pochylić się nad ustawą o obniżeniu cen paliw. Polacy czekają. Pan doktor...
0: No właśnie, to taka dyskusja właśnie.
1: I teraz pan doktor...
0: Taki ping-pong.
1: Tak.
0: Proszę bardzo.
1: Pan doktor Pochyły.
2: Dziękuję. Rzeczywiście ten spór będzie trwał. Zwróćmy uwagę, że obaj najważniejsi politycy dzisiaj w Polsce to są historycy z wykształcenia. I rzeczywiście Gdańska, jak się popatrzy też po CV różnych polityków w Polsce, to wielu z nich Instytuty Historii czy Wydziały Historyczne kończyła w życiu. Także tutaj to nie premier Morawiecki na przykład. Ale generalnie rzeczywiście te spory będą, one przysłaniają meritum. To znaczy rzeczywiście z punktu widzenia strategicznego możemy się dzisiaj, proszę zwrócić uwagę, pamiętamy słynne wystąpienie Joe Bidena, prezydenta Joe Bidena w Polsce, kiedy też mówił o tym, że Amerykanie i NATO nie pozwolą, a nie oddadzą ani centymetra ziemi tutaj, tak, natowskiej. I to tak tego się oczekuje, takich gestów. I myślę też, że po tragedii w Buczy i Irpieniu w 1922 roku na Ukrainie, retoryka marketingu politycznego pokazuje właśnie, że trzeba, nie można zakładać, nawet jeżeli ktoś rozsądnie myśli o tym, że możemy bronić się na swoim terytorium, to zakłada, że Polska nie może walczyć. Publicznie nie możemy o tym mówić jako politycy, że będziemy walczyli na terytorium Polski, tylko raczej będziemy walczyli, jeżeli wojna nastąpi, na przykład

0: na Litwie, wejdziemy na Białoruś, tak? Czy nawet taktycznie na Ukrainę, żeby tam oskrzydlić wojska rosyjskie. Oczywiście z drugiej strony, jak ktoś tutaj słusznie, kolega mówił o tym, analizuje kampanię, no to przekraczając Wisłę, w płycie eurazjatyckiej wchodzisz w wielkie przestrzenie eurazjatyckie, gdzie rzeczywiście często lepiej wciągnąć przeciwnika daleko, żeby go później skontrować, tak jak zrobił to Piłsudski w roku 20. Ale to zostawiając te elementy typowo taktyki wojennej i strategii wszelkiej maści, rzeczywiście, jeżeli ja uważam, że jeżeli nasi politycy mają czas na takie rozmowy, nawet jeżeli to są tylko Twittery, czyli krótki okres szybkiego wpisu i opublikowania go, to znaczy, że nie jest jeszcze z nami tak źle, mam nadzieję, bo tak jak tutaj mówimy, wielu komunikatów tajnych nie słyszymy. Bo z jednej strony buduje się wielką narrację, że Polska za chwilę będzie musiała bardzo dużo czegoś zrobić groźnego, czyli czytaj jakieś tutaj naloty, wojny, potencjalnie jakieś problemy wszelkiej maści. A z drugiej strony najważniejsi politycy odpowiedzialni za to nasze bezpieczeństwo, zarówno w Warszawie, jak i w Zielonej Górze, czy w Toruniu, czy w Gdańsku, no bawią się w klikanie, kto jest lepszym retorykiem i kto lepiej zna historię Polski, gdzie raczej chciałbym, żeby to panowie się częściej spotkali, częściej naciskali na sojuszników, bo widać wyraźnie, że próbujemy umiędzynarodowić problem granicy wschodniej NATO i granicy wschodniej Unii Europejskiej, czyli polską granicę z Ukrainą czy z Białorusią, i to zagrożenie i bardzo dobrze, ale wolałbym, żeby panowie więcej zaangażowania wykazali telefonicznego, jeżeli robią to przez telefon, żeby dzwonili po stolicach światowych, inspirowali swoich kolegów, koleżanki, szukali sojuszników, szukali pieniędzy,
1: no
0: szukali
1: tak, mamy
0: też
1: wizyty, prawda, uwagę. Panie doktorze, mamy wizyty rządu, o tym prezydenta mówię, w Stanach Zjednoczonych w najbliższych dniach, więc...
0: Dokładnie. Cieszymy się, że Czesi pomagali nam gripenami w tym tygodniu, również patrolując polską granicę. To też dobrze pokazuje te sojusznicze elementy, czy brygada zmechanizowana, która ma bronić przesmyku suwalskiego Czeska. Ale generalnie te spory będą, bo jak już słusznie widzicie, panowie, jest jesień, za chwilę kampania parlamentarna, która formalnie w Polsce, nieformalnie moim zdaniem już trwa od maja, kwietnia tego roku. I te cytaty są po to, żeby później w kampanii nikt nie powiedział, że ja coś zrobiłem lub czegoś nie zrobiłem.
1: Do gry wszedł...
2: Jeśli tak, można, to tutaj jeszcze adwocem, bo jakby pan redaktor bardzo się cieszy, że przywołał ten cytat Joe Bidena, który właśnie jest taką trochę kalką wypowiedzi naszych polityków i wojskowych z 1939 roku, a wszyscy wiemy, jak to się skończyło. No to ja tylko chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę. Jakby stwierdzenie, że będziemy bronić każdego kraju natowskiego i nie pozwolimy na jego zajęcie, to nie to samo, że nie oznacza tego samego, co no przejściowo być może będziemy musieli po prostu wycofać, nawet nie bronić, tylko wycofać się z części obszaru, bo on jest po prostu nie do obrony. Najlepszym przykładem są właśnie państwa bałtyckie, których przecież nawet w doktrynie NATO no nie da się bronić, no bo nie ma się generalnie, zwłaszcza jeśli chodzi o Litwę czy Łotwę, oprzeć o jakiekolwiek przeszkody terenowe, a ilość wojska, które tam jest natowskiego, czy mogłaby szybko wejść do walki, no nie pozwoli na obronę. W związku z tym cała doktryna jest ustalona na pierwsze powstrzymanie i potem na odbijanie. No niestety, czy nam się to podoba, czy nie, tak to będzie wyglądać. W przypadku Polski też trzeba jasno powiedzieć, jeżeli atak poszedłby z terytorium główna oś natarcia, z terytorium Białorusi, a tak by Rosjanie zrobili, bo dlaczego mieliby nie zrobić? Oni już to mają przećwiczone w ramach operacji Bagration podczas II wojny światowej. Więc oni ten manewr będą chcieli prawdopodobnie powtórzyć. To od granicy z Warszawy do granicy białoruskiej ile jest kilometrów? I jakie mamy przeszkody terenowe, które mogą stać się realną redutą obrony? Możemy co najwyżej spowalniać punktowo punktami uporczywej obrony, no ale to też trzeba powiedzieć, jakie będą koszty tej uporczywej obrony, tak? Mhm. Więc to będą stracone pozycje. Natomiast trzeba to wszystko brać pod uwagę. Ja nie uważam, żebyśmy my musieli też jako eksperci, jako uczestnicy debaty publicznej, troszkę oszukiwać opinię publiczną. Znaczy sprawa jest poważna i poważnie trzeba o niej rozmawiać. Więc oczywiście nie chodzi o
1: A nie ma pan wrażenia, że opozycja trochę lekceważąco podeszła do wystąpienia premiera w Sejmie, gdzie ostrzegał przed właśnie tymi zagrożeniami dronowymi, hybrydowymi?
2: No no bo opozycja generalnie pod

0: chodzi lekceważąco do samej osoby premiera. Jakby poziom, żebym powiedział, nie merytoryczności.
1: Ale w takiej kwestii chyba powinni grać do jednej bramki, od czego zaczęliśmy zresztą naszą dyskusję.
0: Wie pan, oczywiście, że powinni grać, ale polityka jest no niestety taką sferą, że ona dyskontuje to, co jest tu i teraz. Znaczy patrzenie na to, co będzie za rok, za 5, za 10 lat, to jest przyszłość i w dodatku niepewna. A jesteśmy tu i teraz. Trzeba grać o to, co tu i teraz. I no ja przez lata też byłem jakby młodym politologiem, to patrzyłem na pewne rzeczy bardzo tak normatywnie, trochę naiwnie i często powtarzałem. W sumie to powtarzam, ale już nie mam wielkiej nadziei na to, że klasa polityczna powinna jakby dojrzeć, kultura polityczna powinna nam na to czy na tamto pozwolić, a na inne nie. No niestety polityka jest taka, zwłaszcza dzisiejsza polityka, która się dzieje w social mediach, taka bardzo narracyjna, clickbaitowa, to utrudni. Bardziej bym się skupił zatem nie tyle na tym, co politycy mówią, tylko na pewnych rozwiązaniach instytucjonalnych. Stąd właśnie potrzeba takich dokumentów jak Strategia Bezpieczeństwa Narodowego. Ale znów, nie po to, żebyśmy mieli dokument ładnie napisany, pięknymi frazami ozdobiony, tylko tak jak mój przedmówca powiedział, żeby on stanowił ramę działania dla instytucji państwa i przygotowywania szczegółowych planów, dyrektyw, rozkazów czy rozwiązań. To znaczy, żeby instytucje państwa zaczęły przygotowywać się, żeby wiedziały i zaczęły się przygotować realnie do tego, co może nastąpić. Może to nie nastąpi, zróbmy wszystko, żeby to nie nastąpiło, ale musimy zakładać rzeczywiście najczarniejszy scenariusz, żeby się do niego przygotować, a nie myśleć życzeniowo. Nie oddamy ani pięć ziemi, nic nam się nie stanie, NATO nas obroni, Stany Zjednoczone nas obroni. To jest, przepraszam, myślenie życzeniowe i no Polska już doświadczyła w historii skutków takiego myślenia.
1: Powiedzmy też, że do gry wszedł po raz kolejny zresztą w ostatnich dniach, tym razem prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Pytany powiedział dziennikarzom, że prezydent Nawrocki ma to pod kontrolą, kiedy został właśnie zapytany przez media o możliwe rosyjskie ataki hybrydowe na Polskę. Zwracam się do pana doktora Pochyłego. Jak pan czyta tę wypowiedź? To zasugerował, jakby polski rząd nie panował nad sytuacją, tylko powiedział, że Nawrocki ma to pod kontrolą.
2: Tak, rzeczywiście możemy w ten sposób postrzegać, ale prezydent Trump zawsze przy takich sytuacjach napięcia podnosi rolę prezydenta Nawrockiego, mówiąc, że nikt go nie popierał i ja go poparłem, nagle wygrał, tak? To jakby też przy okazji buduje swoją pozycję, bo no, aczkolwiek z drugiej strony zwróćmy uwagę, ja zawsze mówię o tym, też patrzę na to, jak zachowuje się ambasador Tom Rose, bo on często jednak przychylnie wypowiada się o polskim rządzie, o polskich ministrach czy zastępców szefa MON-u, jak Cezary Tomczyk na przykład. I to także tutaj ten narracja jest też na tą narrację Donalda Trumpa wobec Polski. Myślę, też możemy czytać nie tylko w kategoriach typowego komunikatu dla Rosjan, że ja tutaj jestem i Amerykanie pomagają i będziemy Polski bronić, ale też komunikatu na rynek wewnętrzny amerykański pokazują i ten w ogóle takiego marketingu, który Donald Trump doskonale stosuje dla siebie, czyli właśnie pokazywanie, że ja jestem wspaniały, ja też to przewidziałem, wsparłem odpowiedniego człowieka, on wie, co robi, ponieważ jest moim stronnikiem. Od zawsze byliśmy przyjaciółmi i dzięki mnie też został prezydentem, więc to, co on robi, jest jakby elementem tego, co ja bym chciał zrobić, ale też to, że ci ludzie wiedzą, co robić, czyli prezentuje podobny styl postrzegania polityki i realizowania polityki, jak ja, Donald Trump. Ale generalnie dobrze, jeżeli mówimy typowo o tym napięciu polsko-rosyjskim, bo myślę, że o nim musimy dzisiaj mówić, tylko też napięciu potencjalnie polsko-rosyjskim, bo Polska jest najważniejszym państwem ściany wschodniej i Rosjanie doskonale sobie zdają sprawę, że przy wszystkich swoich problemach wewnętrznych, gospodarczych, problemach na froncie i temu, że jak dużo jeszcze im wystarczy siły, środków, żeby tę wojnę prowadzić w tym zakresie, który prowadzą, no to złamanie Polski byłoby dla nich największym sukcesem. Stąd, jeżeli zwrócą państwo uwagę, Amerykanie, mówiąc o bazie, pokazują też pewien sposób przesunięcia, bo z drugiej strony mówimy o bazie w Polsce dużej, czy tam stałej, a z drugiej strony idzie komunikat w mediach amerykańskich o tym, że potencjalnie z Europy wycofamy około 25% amerykańskich sił zbrojnych. Czyli jeżeli miałyby trafić do Polski, to na pewno kosztem jakichś tutaj zachodnich państw europejskich, np. Niemiec, o czym się już dłużej mówi, a z drugiej strony no, skala nękania dzisiaj Polski przez Rosję Rosjan jest bardzo punktowa, bo mówimy o ścianie granicy ukraińsko-polskiej, czyli paraliżowaniu transportu.

0: paraliżowaniem strachu i generalnie tego, żeby ktoś tutaj stał się słabszy politycznie, czyli żeby zaczęły te kalkulacje, czy na pewno nam się opłaca współpraca z Ukrainą, Polakom, a z drugiej strony Rosjanie punktowo atakują Zatokę Gdańską, nasze Trójmiasto, czyli obszar, który jest dla nas gospodarczo bardzo ważny, bo to nie tylko porty, które są dzisiaj coraz większym uczestnikiem rynku frachtów, ale przede wszystkim gazoport i naftoport, tak? Czyli nasze zaplecze energetyczne, rafineria gdańska. Tutaj to nie są przypadkowo, że nagle jakiś tam dron się znalazł pod Jarosławcem, czy tam ta presja w ogóle na tą część Polski. I tutaj myślę, że dobrze, że Donald Trump mówi o Polsce. Oczywiście mówi też w swoim interesie, ale no myślę, że jeżeli ktoś
1: chyba
0: ma
1: prezydenta Nawrockiego, w interesie prezydenta Nawrockiego, tak, a nie interesie też, rządu to polskiego. Tak.
0: To też jest element gry, ale panie redaktorze, jeżeli mówimy o skalach wyższej konieczności, zresztą były takie kiedyś koncepcje u niektórych zresztą ekspertów również w Polsce, że może zróbmy tak, że rząd, skoro ma lepsze relacje z Europą, niech dogaduje się i ściąga do Polski inwestycje, czy różne, na przykład odnośnie SAFE, tak, czy innych elementów, niech dogaduje się z sojusznikami europejskimi, a jeżeli prezydent też z racji tego, że Amerykanie w Polsce systemowo wolą rozmawiać z prezydentami niż premierami, bo traktują ich jako tej dyplomatycznej roli, jako równy prezydentowi, no to niech prezydent Nawrocki zajmie się lobbyingiem na rzecz amerykańskich tutaj inwestycji i amerykańskich kwestii zbrojeń. Ale dzisiaj, tak jak mówimy, wszystko jest polityką, nawet kwestie wojen i bezpieczeństwo państwa, o czym rozmawiamy już prawie pół godziny, jak zwrócić panowie uwagę, jest elementem polityki, więc jeżeli tylko to, że będzie popierał Nawrockiego, ale rzeczywiście jakieś realne, podkreślam, kroki amerykańskie uzyskamy dzięki temu i państwo polskie będzie bezpieczniejsze i stabilniejsze, to jest to cena, którą pewnie nawet Donald Tusk jest w stanie ponieść w tym realiu, bo nie sądzę, żeby zakładał, że chciałby, żeby Polska prowadziła prawdziwą wojnę z Rosją.
1: No dobrze, to panowie, przejdźmy do kolejnego tematu. No, elementem polityki, zakładnikiem polityki stało się też niestety obniżenie cen paliw, co wydawałoby się chyba rzeczą oczywistą, żeby jak najszybciej to wdrożyć, żeby Polacy płacili mniej za benzynę. No, niestety mamy po raz kolejny spór rządu z prezydentem właśnie o te tańsze paliwa. Sejm w tym tygodniu przeforsował po raz drugi ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jest też projekt prezydencki. Paweł Szefernaker mówi, że ustawa paliwo kosztuje normalnie, czyli w skrócie PKN, została złożona. Teraz ruch należy do rządzących. I pytanie, czy każda ze stron, zarówno obóz prezydencki, obóz rządowy, chcą odtrąbić sukces i pokazać, że to, zobaczcie Polacy, to dzięki mnie została ta ustawa wdrożona. Dzięki mnie płacicie mniej za paliwo? Pan profesor Michalak.
2: No, sam pan redaktor odpowiedział. Dokładnie o to chodzi. Taki jest cel. Z jednej strony prezydent wetuje prawie wszystkie przedłożenia rządowe, a na pewno wszystkie kluczowe. Potem zgłasza swoje propozycje i stosując pewnego rodzaju nacisk, żeby nie powiedzieć nawet tego rodzaju szantaż polityczny, które de facto sprowadzają się do, może nie dokładnie do tego samego, ale realizują ten cel. No, to widać wyraźnie, że mamy absolutny brak porozumienia w kluczowych sprawach. No z czego to wynika? Z tego, o czym mówiliśmy na początku, z absolutnej, bezpardonowej walki politycznej, w której nie bierze się już w tej chwili jeńców. Każda możliwość jest dla drugiej strony dobra do wykorzystania. No ja bardzo ubolewam, bo generalnie, zresztą prezydent jest w tym sensie uczciwy, że on wyraźnie to zapowiadał. Znaczy, że on chce być elementem procesu legislacyjnego i przecież mówił wprost, że oczekuje konsultacji aktów normatywnych, projektów ustaw rządowych z nim. I to stawiał jako warunek ich poparcia. Więc jakby on to wprost powiedział. Przyjęcie takiej formuły oznaczałoby de facto przesunięcie ustroju Polski w kierunku parlamentarno-gabinetowego, czy takiego ze wzmocnioną pozycją kanclerskiego, ze wzmocnioną pozycją premiera w tym układzie, w kierunku takiego semiprezydencjalizmu. Coś na wzór Francji. co też nie jest znów żadną

0: tajemnicą, bo generalnie takie plany konstytucyjne miało zarówno Prawo i Sprawiedliwość. Andrzej Duda też przejawiał takie zachowania, jak teraz Karol Nawrocki, więc tutaj jakby tu gra jest nawet o coś więcej. Tu nie tylko chodzi o to, czy je wyjdzie i kto będzie mógł odtrąbić sukces, choć to jest najważniejszy cel, ale również o takie powolne zmienianie ustroju w kierunku
1: prezydenckiego.
0: Przyjmowania pewnych... Mm-hmm. Tak.
1: I pan doktor...
0: Prezydenckiego sensu stricto nie, bo to często się tak mówi, system prezydencki. Trzeba pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych prezydent może bardzo dużo, ale nie może wszystkiego. Jest jednoosobową egzekutywą, ale na proces legislacyjny poza wetem już nie ma wpływu. Tam mamy do czynienia z separacją władz, tak? Mm-hmm. Więc to bardziej taki właśnie francuski model, że prezydent...
1: Półprezydencki, jest, można powiedzieć. Tak,
0: półprezydencki. I o to tutaj też chodzi, więc to jest cel dodatkowy.
1: I pan doktor Piotr Pochyły, jak zakończy się ten spór rządu z prezydentem o tańsze paliwa? Kto tutaj wygra i jak to też odczytują Polacy?
2: Myślę, że Polacy oczekują oczywiście najprościej mówiąc o niższych cen, aczkolwiek zwróćmy uwagę też, że konflikt będzie tak trwał, bo to jest łatwe przerzucenie. Zwróćmy też uwagę, kto jest najbliższą jego ofiarą, tak? To znaczy nasz projekt jest, ten projekt jest ofiarą tego projektu, będą też firmy paliwowe, tak? Zresztą też podnosiły głosy, że podnoszono głosy, że przecież przede wszystkim też te mniejsi uczestnicy rynku paliwowego poniosą koszty, których brak rozwoju, czy właśnie brak kapitału pozwalającego uczestniczyć w handlu paliwami, będzie dla nich kłopotliwy. I to jest ten problem, o którym się w ogóle pewnie nie mówi w Polsce, tylko czyli ten spór stanął na linii czy prezydenta, czy premiera. Nawet ten skrót, który pan przywołał, PKN, tak? To jest skrót oczywiście
1: internetowy,
2: prezydent Karol Nawrocki, dokładnie, tak? I też ja też zwrócę uwagę na pewną rzecz, że to wszystkie te elementy, które tu dyskutowaliście panowie też wcześniej z profesorem Michalakiem, myślę, że to też widzimy taki proces oswajania obywateli. I to myślę, że to jest taką długą elementem tej polityki, którą Karol Nawrocki od pierwszych swoich dni prezydentury już w czasie kampanii prezentował, że prezydent jest kimś ważnym. I to może spowodować, że jak będzie cały czas to akcentowanie roli prezydenta, też w polityce wewnętrznej, bo mamy różnych prezydentów, niektórzy mieli duże ambicje międzynarodowe, niektórzy mieli ogólnie takie prezydenturę dość cichą, jak prezydent Komorowski w moim przekonaniu, ale generalnie to jest taki ten okres oswajania obywateli z silną pozycją prezydenta w polityce wewnętrznej, czy w ogóle w polityce polskiej. Mhm. Mamy młodego, dynamicznego prezydenta z młodym, dynamicznym zapleczem, które cały czas angażuje social media, w ogóle rynek medialny w Polsce, do tego, żeby o tym prezydencie mówić w wszelakich różnych aspektach. Zabiera głos i w sprawach społecznych, i w sprawach międzynarodowych, i w sprawach finansowych, fiskalnych. I to jest takie długofalowe polityka oswajania i tego, że Polska potrzebna jest władza jednej osoby, na przykład, albo bardzo silna pozycja jednostki, że nie jakiś tam rząd, który ma iluś ministrów i każdy ma jakieś tam frakcje i politycy i koalicja, która składa się z 5 czy 8 podmiotów politycznych, tylko potrzebny jest właśnie prezydent, który będzie tą taką władzą wykonawczą i będzie wie, co robić, wie, jak naprawić państwo. I w tym momencie po co komu system typowo parlamentarno-gabinetowy, tak? I to jest ten element, a ta wojna, oczywiście dlaczego też paliwa są takim elementem, właśnie tego wzmożenia publicznego, tak? No bo podjeżdżamy do... Zwróćmy uwagę, że co ciekawe, ta ceny około 9 zł za paliwa, czy to diesel, czy tam też wysoka cena benzyny, jak widziałem, badania nie spowodowały drastycznego ograniczenia spożycia tych paliw w Polsce, czyli jakby to pokazuje, że psychologia tutaj zakupowa tej ekonomiki tutaj pokazuje, że ludzie jakby albo zaakceptowali tą cenę wysoką, no ale też oczywiście mają potrzeby, dlatego czasami, ale były takie okresy w Polsce, gdzie wzrost cen paliw powodował troszeczkę ograniczenie ich kupowania. Dzisiaj tego specjalnie w Polsce jeszcze nie widzimy, czyli generalnie też Polacy, to też pokazuje pewną odporność, to dla państwa dobrze, w tym sensie, że... Może oczywiście, że musimy więcej paliw zapewnić, to jest gorzej, ale z drugiej strony pokazuje, że Polacy nie boją się tak bardzo i są w stanie poświęcić, czy jakby zaakceptować ten wysokie ceny, ponieważ wiedzą o to, co się gra i nie wszystkie te elementy cenowe oczywiście są wynikiem problemów w Polsce czy złego rządzenia. Oczywiście możemy się spierać, na ile możemy finansować z nadmiarowych zysków. Tutaj zwróćmy uwagę też, że

0: Jest to też kłopot konstytucyjny, tak, bo koncerny miały być obciążone wstecz, tak, no i ta sprawiedliwość społeczna chyba nie jest najzdrowszym tutaj rozwiązaniem, ale jakiś szuka się oczywiście pieniędzy, bo państwo polskie, zresztą obniżenie ratingu przez jedną z agencji wczoraj pokazuje, że ten problem fiskalny będzie narastał i nie da się ciągle drukować pieniędzy i zadłużać na niespotykaną skalę.
1: I profesor Michalak, pytanie, kto wygra tę batalię o obniżkę cen paliw w opinii publicznej, w oczach Polaków, wyborców, prezydent Nawrocki czy rząd Donalda Tuska?
2: No to już, panie redaktorze, jest fusologia, kto wygra. No to...
1: Czy każdy segment wyborców pójdzie za swoimi? Pewnie tak będzie.
2: To tak najłatwiej by było powiedzieć i najbezpieczniej. Ja myślę, że łatwiej powiedzieć, kto przegra. No, my jednak na tym wszystkim przegrywamy, to znaczy obywatele, którzy no, płacą więcej za paliwo, czy też no, są poddani takiemu politycznemu rolkowcerowi. Więc, no, to znów od tego, czego zaczęliśmy naszą rozmowę przy kontekście bezpieczeństwa. No niestety ten spór polityczny ma już tak wysokie poziomy, że wszystko bezwzględnie będzie przez niego w ten spór wkomponowane i bezwzględnie wykorzystywane przez walczące ze sobą strony. I ja tutaj już nie mam żadnych złudzeń. W związku z tym jako obywatelowi jest mi trochę przykro, trochę smutno, czasami trochę śmiesznie, kiedy słyszę tą rywalizację, kto lepsze literki prowadzi, czy TPN, czy PKN. No, śmiać mi się, szczerze powiedziawszy, chciało, kiedy słyszałem, kiedy ten pomysł się pojawił. Jakby to było najważniejsze, jakie literki i czyje. No ale żyjemy w takim właśnie świecie. No niestety, czy nam się to podoba, czy nie. W związku z tym, kto wygra, nie wiem, ale my przegrywamy. Jako obywatele.
1: Jako obywatele przegrywamy, ale tutaj zatrzymajmy się przy Szymonie Hołowni, który wcale ponoć nie uważa, że prezydent chce obalić rząd Donalda Tuska. No mało tego, mówi, że musimy z prezydentem poważnie rozmawiać na etapie stanowienia prawa, co dla niego jest akceptowalne. W co gra Szymon Hołownia, który, przypomnijmy, został niedawno szefem klubu Polski 2050, a ponoć w grze jest też jego walka o partię, a także o wejście do rządu. Pan doktor Pochyły.
0: No, Szymon Hołownia już tak wiosną pokazywał, że te kwestie szoku z porażki wyborczej, bo myślę, że ten skala porażki, której doznał i w ramach tej swojej polityki też, myślę, że coś popełnił duży błąd, bo wielu mówi, że wcale wcale ta kwestia rotacyjności marszałka Sejmu przy tworzeniu koalicji nie było takim aspektem, którego nie można było wygrać, czyli że Szymon Hołownia mógł być marszałkiem Sejmu przez 4 lata, a nie tylko 2. I on wraca do tej, próbuje wrócić do tej polityki. Zwróćmy uwagę, że był marszałkiem, który zaprzysiężył prezydenta Nawrockiego i ma z nim dobre relacje. To są też kwestie, myślę, też w polskiej polityce takie pokoleniowe, czyli politycy, którzy mają 40, 40 kilka lat, jakoś tam, nawet jeżeli formalnie jakieś tam publiczne konflikty prowadzą, to dobrze się między sobą dogadują. To też jest ta sfera, myślę, że elementu takiego częściowo konserwatywnego podejścia do wartości na przykład, które panowie obaj mają i tego, że ta relacja była. Też zwróćmy uwagę, że jednak Szymon Hołownia, będąc marszałkiem Sejmu, też no, rozumie proces ustawodawczy, tak, i proces ważnych przepisów i tego, jak się konsultuje z prezydentem, bo był też marszałkiem, kiedy prezydentem był Andrzej Duda przecież. I myślę, że to też ta praktyka polityczna. Oczywiście też, no nie ukrywajmy, za chwilę mamy wybory parlamentarne, różne konstelacje polityczne są przedstawiane, czy to jakaś wspólna lista centroprawicy, tak, nawet łącząca Mateusza Morawieckiego. W tym tygodniu były informacje, że gdzieś tam są oczekiwania w Prawie i Sprawiedliwości, że może pan prezydent też patronował po takiej liście prawicy bez Brauna, ale zresztą wszystkich partii, którym zresztą samym ręcem krytykował ten projekt z jego punktu widzenia. Ale także tutaj to jest już gra o to, co będzie przyszłej jesieni w wyborach parlamentarnych, o przetrwanie polityczne. Była wcześniej też długa walka o to, czy pani minister Pełczyńska-Nałęcz dalej będzie w rządzie, czy Donald Tusk się jej pozbędzie i właśnie miał ją zamienić Szymon Hołownia. Były takie informacje, że też tam to cały czas się ten...
1: Ale też wejdę w słowo, panie doktorze, wejdę w słowo na chwilkę. Pojawiły się też takie spekulacje, że Hołownia ponoć chce, znaczy liczy, chociaż jeszcze nie ma tego, nie ma takiej decyzji, ale tak w kuluarach sejmowych o tym się mówi, że Hołownia chce iść na ambasadora polskiego w Watykanie i tutaj liczy na nominację ambasadora.

0: od prezydenta, także podpisze tę nominację.
1: Tak, myślę, że akurat Szymonowi Hołowni, jeżeli rzeczywiście do tego by doszło, to myślę, żeby podpisał. Zwróćmy uwagę, że zresztą marszałek Hołownia wcześniej próbował też przecież do instytucji międzynarodowych mocno pukać i tam gdzieś próbować się zaczepić jako właśnie wyjścia z tej polityki polskiej. No, placówka watykańska jest placówką specyficzną, pamiętajmy, która rzeczywiście jest, czasami pozwala też długo przebywać, jeżeli się akceptuje, jeżeli strona polska lub watykańska nie ma sprzeciwu, to można być dłużej niż 4 lata, bo często ta placówka nie podlega tradycyjnej rotacji dyplomatycznej. I no, oczywiście z racji właśnie tych przywiązania do wiary, tych ekspozycji chrześcijańskich, myślę, że tutaj rzeczywiście Szymonowi Hołowni jest też blisko w tym zakresie. I szukanie dla siebie roli, on też widzę, widzieliśmy wyraźnie, że był rozczarowany tym, co w polityce chyba udało mu się do końca osiągnąć lub czego nie osiągnął, bo pamiętajmy, że jak wchodził do polityki, to taki ten vibe, taka ta polityczna świeżość, to wszyscy tam dziennikarze mówili, że to może być wielki, że to wielki talent i on na pewno tutaj tą polską politykę zmieni. No jak wielu no, potencjalnych zbawców...
0: 2% dokładnie, partii. Tak.
1: Dokładnie. Jak wielu potencjalnych zbawców polskiej polityki, często przez media czy obywateli oczekiwanych, no kończy jak większość tych potencjalnych mesjaszy w Polsce. Wbrew pozorom, tak jak popatrzymy długofalowo, to polska polityka trudno akceptujemy jako wyborcy również nowych, takich nowe twory polityczne, aczkolwiek myślę, że też jesteśmy taką fazą potencjalnej częściowej przynajmniej wymiany elit, myślę, że w niedługim okresie, ale generalnie no, to taki ruch, którego się można było spodziewać i no, też z drugiej strony no, pytanie, czy Szymon Hołownia jest jeszcze kapitałem politycznym, mówię o marketingu politycznym, który będzie przyciągał jakichś nowych wyborców, myślę, że sam jako tam dla siebie mandat poselski pewnie wybór w stanie wywalczyć, powiedzmy w Warszawie czy w Białymstoku, ale generalnie to już chyba nie jest ten efekt ani nowości, ani takiegoś tutaj sprawczości, czy takiego nowego wow w polityce, które powodowałoby, że Szymon Hołownia jest dla każdego bardzo ważnym elementem. Paweł Kukiz dzisiaj też już dawno stracił blask nowości i jeszcze gdzieś tam na listy wchodzi, ale chyba już też nie myśli o tym, że w wielkiej polityce się mocno odnajdzie.
0: I pan profesor Michalak, no ja mam nieodparte wrażenie, że Szymon Hołownia gra w taką grę, że no, podjąłby się niemalże roli łącznika rządu z prezydentem Nawrockim. Ma pan też takie wrażenie?
2: Ja, panie redaktorze, mam wrażenie, że tu generalnie chodzi o zaspokojenie ambicji niezaspokojonych stromotną porażką prezydencką i Szymon Hołownia w tej chwili, mówię to z pewnym
0: ironią,
2: smutkiem, zrobić wszystko. No właśnie ironią nie, bardziej smutkiem, powiem dlaczego nie ironią, choć brzmi to pewnie jak ironia, że zrobi wszystko, żeby jakieś eksponowane stanowisko uzyskać i tutaj ta kariera dyplomatyczna mu się marzy. Zgadzam się z moim przedmówcą, że Watykan z powodów różnych byłby dla niego bardzo dobrym rozwiązaniem i pewnie nawet ma na to szansę w odpowiedni sposób jednak te swoje relacje z panem prezydentem prowadził. Przypominam, że w momencie pewnych wątpliwości co do prawidłowości wyboru prezydenta Nawrockiego na Szymon Hołownia wyraźnie tutaj się też wypowiadał na rzecz Nawrockiego, więc zafunkcował zapewne. Natomiast dlaczego mówię o tym ze smutkiem? Bo ja generalnie uważam, że Szymon Hołownia naprawdę miał szansę. Tutaj się częściowo nie zgodzę z moim przedmówcą, że on miał naprawdę szansę wejść na trwałe do polityki.
0: Tak, był taki moment, że
2: tak,
0: wydawało się,
2: bardzo,
0: że...
2: bardzo popularny. I naprawdę świetnie sobie radził jako marszałek. I zarówno w takiej właśnie narracyjnej wersji, która jest no niestety czy niestety może mu utyskiwać, ale jest ważna, ale on się naprawdę z tym bardzo dobrze...
0: Ale tam chyba się zadziało przerost formy nad treścią, przerost tej postpolityki, marketingu nad treścią polityczną,
2: no
0: prawda? Wziął
2: no
0: górę.
2: Być może trochę tak, ale to się sprzedawało, on to lubił, czuł się w tym dobrze, nadawał tej polityce pewnej barwności, rozrywkowości, ale nie takiej taniej, tandetnej. Jednak w pewnych granicach potrafił też mimo wszystko zachować wysoką klasę w tym wszystkim. moim zdaniem bardzo dobrze się do tej roli nadawał. I przyznam, że osobiście mi się w tym podobał. Błędem było

0: przyjęcie tej rotacyjnej zasady, dlatego że od razu zakomunikował, i to był początek jego porażki, od razu zakomunikował, że Urząd Marszałka jest niepotrzebny czasowo, do czasu wyborów prezydenckich, po to, żeby zaistnieć, a potem zostawić. Ludzie nie lubią jednak takiego podejścia. Znaczy, podejmujesz się działań tylko na chwilę, ale jak dostaniesz lepszą funkcję, to ją zostawiasz. Ostatecznie skończyło się na tych 2%, jakby było wręcz dla mnie jako osobę śledzącą politykę, było wręcz niepojęte, jak Szymon Hołownia i jego sztab nie widzi w pewnym momencie, w jakim kierunku to zmierza. To znaczy, tak, jego katastrofa była widoczna dużo, dużo wcześniej. Tak? Moje opinie, on się powinien po prostu w pewnym momencie wycofać ze startu i wtedy miał szansę jeszcze uratować i funkcję marszałka, i swoją pozycję.
1: A czy przejmie partię? Czy przejmie partię po pani Kapełczyńskiej-Nałęcz?
0: No teraz trudno mi powiedzieć, jednak z jednej strony ma swój autorytet, był jej założycielem, z drugiej strony no, pani Pełczyńska-Nałęcz została też przez niego namaszczona, jest to jednak osoba o silnym charakterze. Nawet gdyby mu się to udało, no to już jest trochę takie.
1: Jasne, panie profesorze, musimy powoli niestety kończyć. Chciałem jeszcze zdanie puenty od pana doktora Pochyłego. Czy Hołownia przejmie partię? Dwa zdania, panie doktorze.
2: Myślę, że nawet jeżeli przejmie, to też już to nie jest ta partia, którą, czy klub parlamentarny, który był wcześniej, i to myślę, że też dlatego ta próba Szymona Hołowni jest po to, żeby spróbować gdzieś pewnie jakąś koalicję wyborczą z kimś, albo już ma ją dogadaną, tak, lokalnie mówiąc, i to jest też taki po to, żeby się tej polityce utrzymać, żeby być kimś ważnym i negocjować tutaj te procesy. Pamiętajmy, że w roku zawsze tym wyborczym poszczególne ministerstwa wydają dużo pieniędzy na różne procesy marketingowe i to też jest po to, żeby w tym okresie złapać się, może jakąś, przeforsować jakąś ustawę ważną dla niego i być częścią tego, żeby coś jeszcze tej pozycji uratować, bo rzeczywiście talent miał i zgodzę się tutaj, że jako marszałek takim typowym też pracy socjalnej Sejmu, warunków pracy dla administracji sejmowej jest chyba dobrze wspominany w kancelarii, ale generalnie właśnie to właśnie takie trochę skakanie z kwiatka na kwiatek, czy bycie przekonanym, że ja na pewno będę prezydentem, gdzie nawet przegrywał z Rafałem Trzaskowskim, przypomnę, a to jednak troszkę czasami podobne elektoraty w niektórych miejscach, to tak, myślę, że to nie jest wielka zmiana w polskiej polityce.
1: Panowie, bardzo wam dziękuję za dyskusję. Pan profesor Bartłomiej Michalak, politolog Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Oraz pan doktor Piotr Pochyły, również politolog Uniwersytet Zielonogórski. Bardzo dziękuję. Kamil
2: dziękuję
1: Szewczyk.
2: Również.
1: Kamil Szewczyk również bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia. Miłego weekendu.

0: Kontrapałac.
1: No to konkretne podsumowanie tygodnia za nami. Za 5,5 minuty godzina 12. Jak godzina 12, to Maria Furdyna, która jest w studiu Polskiego Radia 24.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Piękna, słoneczna pogoda, więc zapraszam na, do słuchania Polskiego Radia 24. Wiele tematów dzisiaj do godziny 18. Chciałabym zaprosić się szczególnie na rozmowę...
1: O sporcie.
2: Nie, wyjątkowo nie. Agaty Kowalskiej, chociaż rzeczywiście będziemy patrzeć, bo dzisiaj o 15 grają siatkarze, więc oczywiście będziemy przyglądać się w 1/8 finału Mistrzostw Europy, więc będziemy oczywiście przyglądać się, jak idzie naszym siatkarzom, ale dzisiaj o 14 wyjątkowa rozmowa. Agata Kowalska będzie rozmawiać z Andrzejem Poczobutem, który będzie w studiu Polskiego Radia 24, więc zapraszamy serdecznie. Oczywiście będzie i podsumowanie polityczne tygodnia. Przyjrzymy się, co z tymi cenami paliw i jak to będzie wpływało i na inflację, i na stopy procentowe. Też ciekawy temat po godzinie 15.30 o wpływie mediów społecznościowych na dzieci i młodzież. Moim gościem będzie Justyna Krajewska, psychoedukatorka, więc wiele ciekawych tematów w Polskim Radiu 24.
1: Warto zostać z nami, a porankowa ekipa w składzie Aleksandra Jasińska, Rafał Roślik, Michał Danieluk i Paweł Aramowicz-Zieliński kłania się i dziękuję za wspólne kilka godzin.
3: Reklama.
4: Jak sobota to...
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 80.

0: 52% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
3: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
4: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
5: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
8: Za każdy dzień!
9: Twór dostępny w dobrych serwisach streamingowych. Poleca Polskie Radio.
10: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: Ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
19: Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy.
18: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
20: W najbliższą niedzielę, 8.30 w Ogrodach Sztuki, będzie inspirująco, artystycznie, kwiatowo i chciałoby się powiedzieć pachnąco. Moda floralna to sztuka tworzenia kolekcji ubrań z naturalnych kwiatów, czyli outfit kwiatowy, piękny i ulotny. Zapraszam bardzo, Maja Kluczyńska.
18: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Będą zmiany w alarmowaniu ludności o zagrożeniu, ma informować specjalny system w telefonach. Utrudnienia w ruchu kolejowym na Dolnym Śląsku, powodem zerwana trakcja. Polscy siatkarze powalczą o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Za 3 godziny początek meczu z Łotwą. Minęło południe, Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Rząd pracuje nad rozszerzeniem systemu alarmowania ludności. Mówił o tym w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Minister uczestniczył w warsztatach ochrony ludności. Ich celem jest zaznajomienie obywateli z procedurami bezpieczeństwa w przypadku zagrożenia wrogim ostrzałem. Marcin Kierwiński poinformował, że rząd uruchomi specjalny system.
2: Cały czas pracujemy nad

zmianami, jeżeli chodzi o system alarmowania społeczeństwa. Dziś to jest system oparty na alertach RCB i syrenach alarmowych, ale docelowo jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację. W ciągu roku chcemy uruchomić tą aplikację cell broadcastingu, tą funkcję cell broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty.

0: Winnicami, a Brzegiem Dolnym. Zdarzenie zauważył maszynista pociągu, powiedział Polskiemu Radiu Piotr Chamarnik z Polskich Linii Kolejowych.
1: Około godziny 10:35 Polskie Linie Kolejowe dostały zgłoszenie o uszkodzonej sieci trakcyjnej na szlaku jednotorowym linii kolejowej na odcinku pomiędzy Sięgienicami a Brzegiem Dolnym. Na miejscu są już ekipy techniczne Polskich Linii Kolejowych i energetycy.
0: Pociągi dalekobieżne kursują trasą objazdową przez Lubin. Składy regionalne zastąpiły autobusy. Będzie odwołanie prokuratury europejskiej w sprawie braku tymczasowego aresztu dla posła Wojciecha Króla. Wczoraj polityk został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Sąd nie uwzględnił jednak wniosku o jego tymczasowy areszt.
2: Komentarz prokuratury europejskiej jest bardzo krótki. Potwierdza ona, że sąd odmówił zastosowania aresztu tymczasowego, że osoba delegowana do prokuratury europejskiej złoży odwołanie od tej decyzji i że żadnych dalszych informacji teraz udzielać nie będzie. Jest jeszcze przypomnienie, że wszystkie osoby, których dotyczy ta sprawa, są uznawane za niewinne do czasu udowodnienia im winy przez właściwe polskie sądy. Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję podczas zamówień na modernizację linii tramwajowej w województwie śląskim. Inwestycja w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii kosztowała prawie 2 miliardy złotych i została sfinansowana z unijnych funduszy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Drony wymusiły zamknięcie lotniska w Luksemburgu. Przerwa w operacjach trwała 4 godziny. Ostatecznie maszyny nie udało się zidentyfikować.
3: Drony zauważono wczoraj o 22:00, wtedy też zapadła decyzja o wstrzymaniu startów i lądowań. Ponad 20 samolotów zostało przekierowanych na lotniska w Belgii, Francji, Szwajcarii i Niemczech. Były to głównie maszyny Luxair, ale także linii KLM, Dolomiti i Ryanair. Część samolotów doleciała do Luksemburga, gdy tuż przed godziną 2:00 w nocy otwarto znowu lotnisko. Nocny chaos sprawił, że podróżujący do i z tego portu lotniczego także dziś muszą liczyć się z opóźnieniami. Rano zostało zwołane posiedzenie komisji antykryzysowej z udziałem przedstawicieli luksemburskich ministerstw, linii lotniczej i ekspertów od bezpieczeństwa lotniczego. Komisję powołał po wcześniejszych zdarzeniach premier Luc Frieden. W czwartek kilka niezidentyfikowanych dronów zauważono w pobliżu miejscowości Medernach. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Polscy siatkarze za 3 godziny zmierzą się z Łotwą. Biało-czerwoni walczą o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Polacy bronią tytułu. W fazie grupowej przegrali jedynie z Bułgarią. Mimo tej porażki nasi zawodnicy awansowali z pierwszego miejsca w grupie B. O atmosferze w drużynie mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
4: My już długo gramy w tą siatkówkę i wiemy o tym, że po prostu musimy grać na swoim poziomie, a jak schodzimy z tego poziomu, to możemy przegrać mecz. Nieraz było tak, że przegrywaliśmy, nieraz, że wygrywaliśmy, więc na razie się skupiamy na meczu z Łotwą. Wyszliśmy z pierwszego miejsca, pierwszy cel jest zaliczony i teraz faza pucharowa. Co, mam nadzieję, że ta gra jeszcze będzie szła do góry.
0: Początek meczu Polska-Łotwa za niespełna 3 godziny. O 15:00 zwycięzca w ćwierćfinale zagra z lepszym z pary Niemcy-Bułgaria.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Do końca dnia dużo słońca i ciepło. Opady deszczu możliwe jedynie na północnym zachodzie. Temperatura od 19 stopni na zachodzie i na Podlasiu, 21 w centrum, do 24 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty.
5: Klimat.
0: W całym kraju oddychamy powietrzem o dobrej lub bardzo dobrej jakości. Około 65% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 16:00 trwają zielone godziny. Warto korzystać z nadwyżki prądu.
5: Klimat.
6: Polskie Radio 24.
5: Słowem wszystko.
7: 6 minut po godzinie 12:00, jest sobota 19 września, przed mikrofonem Maria Furdyna. Dzień dobry Państwu i zapraszam do godziny 18:00 razem z całym zespołem Izą Bajdą, Agnieszką Wieczorek i Michałem Danilukiem. A teraz zajrzymy do archiwów Polskiego Radia. Tam unikalne nagrania dźwiękowe od początków istnienia rozgłośni, a nawet starsze. Głos Ludwika Zamenhofa z 1909 roku, czy wywiad Józefa Piłsudskiego Piłsudskiego. Archiwum Polskiego Radia to kilka milionów plików dźwiękowych. Teraz dołączyło do nich Archiwum Paryskiej Kultury, które, tak jak

0: Pozostałe zasoby zostało zdigitalizowane. Jest w nim m.in. unikatowe nagranie głosu Witolda Gombrowicza. Zapraszam Państwa na rozmowę Jeremeja Mrożka z dyrektorem Archiwum Polskiego Radia Andrzejem Mietkowskim.
1: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
2: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
3: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
4: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
2: To nie u nas. Zaczynamy.
5: TDI. Tylko dobre informacje.
6: Tomografię płuc wykonamy całkowicie za darmo i bez konieczności posiadania skierowania od lekarza. Podziemna katedra na Stokach, czyli monumentalne, zabytkowe zbiorniki wody pitnej w Łodzi zostaną otwarte dla turystów. Polskie Radio zakończyło digitalizację archiwalnych nagrań paryskiej kultury. Na jednej z kaset odnaleziono nieznane nagrania Witolda Gombrowicza. I o tym dzisiaj w TDI. Jeremia Mrożek. Zapraszam.
5: TDI. Tylko dobre informacje.
6: Od października wchodzą w życie nowe zasady NFZ. Tomografię płuc wykonamy całkowicie za darmo i bez konieczności posiadania skierowania od lekarza. Narodowy Fundusz Zdrowia postanowił wprowadzić nowy program profilaktyczny w kierunku raka płuc, który należy do jednych z najczęstszych nowotworów złośliwych na świecie. Jak podkreślają eksperci, badanie NDTK, czyli niskodawkowa tomografia komputerowa, to bezpieczna metoda diagnostyczna. To nie koniec zmian. Od 1 października na liście leków refundowanych znajdą się 24 nowe terapie. Refundacją zostanie objętych 13 terapii onkologicznych, 11 nieonkologicznych i 8 dedykowanych chorobom rzadkim. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie odbudowuje w Bieszczadach miejsca rozrodu krytycznie zagrożonego wyginięciem węża eskulapa. W nadleśnictwie Lutowiska powstaną 4 kopce rozrodcze oraz specjalny drewniany domek. Wartość projektu wynosi ponad 55 tysięcy złotych. Wąż eskulapa osiąga ponad 1,5 metra długości i nie jest jadowity. Jako jedyny z rodzimych gatunków potrafi wspinać się po drzewach. Bieszczady pozostają główną ostoją tego gada w Polsce. Od października zwiedzającym zostanie udostępniona niedostępna na co dzień podziemna katedra na Stokach. Monumentalne, zabytkowe zbiorniki wody pitnej w Łodzi. Do wnętrz unikalnych w skali Europy obiektów inżynierskich będzie mogło zajrzeć ponad 6 tysięcy osób. Trwa sprzedaż biletów. Możliwość wejścia do zbiorników zbudowanych ze specjalnie wypalonej cegły, ze ścianami i stropami w kształcie łuków to wyjątkowa okazja. Obiekty na co dzień są wypełnione wodą pitną i stanowią czynny element miejskiego systemu wodociągowego. Ich udostępnienie jest możliwe wyłącznie w trakcie okresowego opróżniania zbiorników na potrzeby przeglądów i prac technicznych. W tym roku zabytkowe obiekty będzie można zwiedzać od 5 do 30 października. Polskie Radio zakończyło digitalizację archiwalnych nagrań paryskiej kultury. Nieopisane dotąd materiały zostaną teraz udostępnione słuchaczom na antenach Polskiego Radia. O wartości zbiorów świadczy choćby fakt, że już wcześniej na jednej z kaset odnaleziono nieznane nagrania Witolda Gombrowicza. I o tym więcej już teraz.
5: TDI. Tylko dobre informacje.
6: Dyrektor Archiwum Polskiego Radia, Andrzej Mietkowski razem ze mną. Dzień dobry.
7: Witam, dzień dobry.
6: Dziennikarz, publicysta, tłumacz literatury, przed laty związany z Radiem Wolna Europa i z paryską kulturą właśnie. Panie dyrektorze, co właściwie trafiło w wasze ręce?
7: W ubiegłym roku, odwiedzając paryską kulturę wraz z szefem Polskiego Radia, natknęliśmy się na kartony z taśmami i kasetami magnetofonowymi, również kasetami VHS, wideo. No i zainteresowało to nas, bo znając dobrze Dom Kultury Paryskiej w Maison Lafitte, wiedziałem, że nie ma tam urządzeń do odtwarzania. Zapytałem, co to jest i co zamierzają z tym zrobić. No okazało się, że to jest archiwum dźwiękowe różnych mniej lub bardziej przypadkowo trafiających do Jerzego Giedroycia nagrań, czy to z Radia Wolna Europa, ktoś życzliwy wysłał im audycję poświęconą kulturze, czy to z Warszawy, ktoś życzliwy wysłał im szkalujący ich materiał radia PRL-owskiego lub telewizji, czy wreszcie materiały, które powstawały w Polsce po 1989 roku, no, już ukazujące w sposób prawdziwy

0: Giedroycia, kulturę paryską, jego współpracowników. No, to wszystko było odsłuchiwane na jakichś podręcznych magnetofonikach czy oglądane na wideo, a potem, jak to u Giedroycia, wszystko, każdy najdrobniejszy skrawek papieru, każde nagranie, każda kaseta było umieszczane w archiwum ad acta. No i teraz pomyśleliśmy, że warto by było się temu przyjrzeć, bo niepełne są archiwa Polskiego Radia, niepełne jest to, co pozostało w archiwach Wolnej Europy i być może w ten sposób natrafimy na jakieś nagrania dotąd nieznane. I tak też się stało. Wszystkie te archiwa dźwiękowe trafiły do Warszawy, na ulicę Malczewskiego, do budynku Polskiego Radia. Zostały przez nas zdigitalizowane. To jest około 1000 nośników. Powstało około 1000, a raczej 2000, bo kaseta ma dwie strony. Około 2000 plików dźwiękowych, no, znacznie ułatwiając dostęp do nich. No, plik dźwiękowy można otworzyć z każdego komputera. Kasetę magnetofonową trzeba już mieć archaiczne urządzenia. Dzisiaj niedostępne.
1: Jakie to było jakości? No bo to są rzeczy, które już swoje lata mają. Taśmy magnetofonowe, no w przeciwieństwie do plików cyfrowych, też się zużywają. Więc i czy to, co trafiło w wasze ręce, to wszystko było już opisane? Czy to wszystko trzeba było odsłuchać, sprawdzić, opisać? No i jeszcze tak powiem, zgrać do komputera.
0: No zaczynając od końca, jesteśmy w procesie, tak? Znaczy to były te kasety jakoś tam długopisem na karteluszku dołączonym opisane bardzo powierzchownie. Jakość taśmy dobrze wytrzymały próbę czasu, natomiast czasem były to nagrania z ręcznych urządzeń kompletnie amatorskich, trzymanych w ręku i przyłożonych do głośnika radiowego w latach 70. No ale dzisiejsza technologia pozwala nam wykorzystać antenowo w zasadzie każdą jakość. Jesteśmy w stanie przetworzyć, przeprocesować i poprawić jakość każdego nagrania. Tam są rzeczy jeszcze dla nas nieznane, ale przyspieszamy ten proces. Wydarzyło się coś więcej. Zwróciliśmy do Maison Lafitte, do kultury paryskiej, do tego domu kultury, nie tylko wypożyczone nagrania oraz towarzyszące im twarde dyski z już zapisanymi plikami, ale w międzyczasie wydarzyło się coś fantastycznego, a mianowicie Polskie Radio zawarło porozumienie, umowę o współpracy z absolutnym światowym liderem w zakresie przetwarzania nagrań, mianowicie firma Eleven Labs, firma o polskich korzeniach, działająca z rynku amerykańskiego, zaproponowała nam w roku stulecia Polskiego Radia przetworzenie naszych archiwów kompletnych Polskiego Radia na teksty. Co to znaczy? No, mamy kilka milionów plików dźwiękowych, już plików, bo taśmy zdołaliśmy zdigitalizować w minionych latach, czy już można powiedzieć dziesięcioleciach, ale mając bibliotekę plików dźwiękowych, nie możemy jej przeszukiwać. No, musimy otworzyć każdy plik i go przesłuchać. Jeżeli ja szukam nazwiska Wałęsa, albo słowa Stocznia Gdańska, albo słowa Solidarność, to muszę przesłuchać każdy plik, żeby sprawdzić, czy tam się to znajduje.
1: Każdy, kto pracuje w mediach, wie, z czym to się wiąże i jaki to jest ból przeszukiwania tych wszystkich plików i nagrań.
0: No a teraz proszę sobie wyobrazić, że mamy ich 2 miliony. Otóż firma Eleven Labs w czasie błyskawicznym, no można powiedzieć w okamgnieniu, przetwarza taki plik dźwiękowy na tekst. A tekst, każdy, kto używał Worda, każdy, kto używał Google'a, wie, że jest przeszukiwalny. Jeżeli chcę znaleźć słowo Solidarność i sięgam do pliku dźwiękowego i używam algorytmu Eleven Labs, zanurzam się w chmurę tekstową, która pojawia się przy tym dźwięku i mam każde słowo, klucz. Nie muszę mieć tych nagrań otagowanych, jak to się mówi. Nie muszą im być przypisane jakieś słowa, klucze czy opisy. Nie. Używając po prostu wyszukiwarki semantycznej mogę każdego słowa szukać w tych nagraniach. No to się staje naprawdę... AI pozwala nam sięgnąć ręką do nagrań i teraz cośmy zrobili, no już puenta tej przydługiej i zawiłej historii. W ciągu półtora miesiąca wakacyjnej kanikuły kilka sprzężonych komputerów przeczesało bazę dźwiękową Polskiego Radia i z każdego pliku dźwiękowego stworzyliśmy

0: stworzyło plik tekstowy. Obok 2 milionów nagrań mamy teraz 2 miliony tekstów. Tośmy zawieźli w ubiegłym tygodniu z prezesem Polskiego Radia do Maison Lafitte, ten wycinek dotyczący kultury paryskiej. Oddaliśmy im nie tylko zdigitalizowanych 1000 plików dźwiękowych, ale również 1000 plików tekstowych. Badacz działalności kultury paryskiej Jerzego Giedroycia, który pojawi się teraz w Maison Lafitte lub połączy się online z Maison Lafitte, może mieć dostęp do tych nagrań, również do plików je opisujących. Jeśli szukam nazwiska Gombrowicz, Miłosz, Józef Czapski, Jerzy Giedroyć, Zygmunt Herz, wymieniam ludzi paryskiej kultury, wystarczy, że otworzę plik tekstowy i fru.
1: Wyobrażam sobie, albo przynajmniej próbuję sobie wyobrazić, co by było, gdyby nie sztuczna inteligencja. Próba spisania tego wszystkiego przez człowieka, podejrzewam, praca na lata.
0: Nie, to nie jest praca na lata, to jest praca niewykonalna, bo to jest syzyfowa praca, ponieważ w czasie, co to jest Archiwum Polskiego Radia? To jest powiększający się w czasie rzeczywistym zbiór naszych nagrań. W chwili, gdy my nagrywamy te słowa i toczy się ta audycja, Archiwum Polskiego Radia powiększa się o materiały spływające z wszystkich anten. Jedynki, dwójki, trójki, czwórki, radia kierowców, radia dzieciom, radia Chopin. Przecież to jest wszystko tworzące się na bieżąco, zasób.
1: Dlaczego tego się nie kasuje?
0: No, wie pan, dziś mamy bardzo wysoką świadomość wartości tego zbioru. Kiedyś archiwizowanie wszystkiego było fizycznie niemożliwe. Z powodów wielu. Z powodów przestrzeni, bo przechowywanie kolejnych taśm, na których nagrywano audycje, no, wymagało ogromnych przestrzeni. No, proszę sobie wyobrazić 2 miliony stojących obok siebie taśm. To jest gigantyczne magazyny. Proszę sobie wyobrazić korzystanie z takiego archiwum. No, to jest po prostu nieużyteczne. Po drugie, taśmy, same taśmy, zwłaszcza w Polsce, stanowiły pewną wartość, realną wartość i nie stać było Polskiego Radia, aby każda taśma przyjęła tylko jedną audycję. Taśma była nagrywana, szło się z nią do studia emisyjnego, audycja szła na antenę, a nazajutrz, bardzo często na tej samej taśmie, na tym nagraniu z wczoraj, nagrywało się audycję kolejną, następnego dnia. Tak też było w Wolnej Europie. Otrzymaliśmy z Archiwum Wolnej Europy po jej zamknięciu około 25 tysięcy taśm. Ja próbowałem policzyć. To jest mniej więcej 12-13% działalności antenowej Wolnej Europy z tych wszystkich dziesięcioleci, kiedy ona nadawała z lat 52-93-4.
1: Po przejrzeniu tego wszystkiego, panie dyrektorze, jaką to ma wartość? W sensie, co tam się takiego znajduje, co można powiedzieć jest unikatowe, czy dla dziennikarzy, czy dla odbiorców, czy dla słuchaczy. Co tam jest takiego na tych taśmach, co można powiedzieć, że szczęście, że ktoś zauważył ten karton i stwierdził, warto się nad tym pochylić i warto się tym zająć.
0: Radio Polskie liczy 100 lat. Mamy tam nagrania pierwsze, nie ma ich wiele, ale mamy pierwszy sygnał jedynki sprzed 100 lat, mamy hejnał Zwierzy Mariackiej sprzed 100 lat, mamy nagranie Józefa Piłsudskiego sprzed 102 lat, ponieważ ono zostało nagrane nie przez Polskie Radio, tylko przez firmę komercyjną, dzisiaj byśmy powiedzieli. Zresztą no, Piłsudski na tym nagraniu właśnie mówi, że bardzo go to bawi, że stoi przed taką wielką trąbą, nagrywa tam jakieś słowa, którymi później będzie można po jego, kiedy jego już nie będzie, za 3 grosze handlować. Mamy nagrania wielkich...
1: To brzmi jak Piłsudski, przepraszam, ale on miał takie poczucie humoru.
0: Tak, tak, tak. To jest nagranie połowa lat 20. Mamy nagrania postaci historycznych, których pomniki stoją w Warszawie, Żwirko i Wigura, w rozmowie o zawodach aeroplanowych, w których brali udział. Mamy reportaż wykonany na ulicach, nagrany na ulicach Wilna w latach 30. Mamy przedwojenną Wesołą Falę, która nadawała kabarety na antenach radiowych, ale mamy też dramatyczne i wesołe chwile z historii Polski. No jest rok 39, mamy audycję z 1 września, a więc wojna. Mamy wydarzenia następnych lat, mamy ponure karty Polskiego Radia w czasach stalinowskich, kiedy czasem

0: tylko mikrofon Polskiego Radia stał na sali sądowej, gdzie ogłaszano wyroki śmierci wobec osób zaangażowanych wtedy w działania niepodległościowe. A potem no, wszystko to, co się działo, prawda? Śmierć Stalina, rok 56, rok 68, rok 70, narodziny Solidarności, wybór papieża, wielkie karty polskiej kultury, wielkie nazwiska wybitnych aktorów, którzy na antenach Polskiego Radia, w Teatrze Polskiego Radia realizowali swoje wspaniałe nagrania. Mamy kultowe audycje, można by powiedzieć, Matysiakowie. Nie potrafię teraz powiedzieć, który odcinek w tej chwili jest na antenie, ale my mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. W Jezioranach. Te nasze wielkie cykle, które stanowią o wartości Polskiego Radia. Kultura, historia, bieżące wydarzenia, sport, wielkie chwile polskiego sportu.
1: Panie dyrektorze, a jeszcze wracając do paryskiej kultury, a na tych nagraniach, które zdigitalizowaliście, jest coś takiego, co mówi, myśli pan, no perełka. Super, że ktoś na to, ktoś zauważył ten karton i podniósł te taśmy i stwierdził, warto się nad tym pochylić, warto się tym zająć.
0: Dlatego się zajęliśmy tym, że wiedzieliśmy, że tam są perełki. Ja jeszcze nie potrafię powiedzieć, jak wiele, ale manualnie, swoimi rączkami ludzie z paryskiej kultury, którzy teraz się opiekują tą spuścizną, wyłuskali, jeszcze zanim my zaczęliśmy to digitalizować, na przykład nieznane nagrania Gombrowicza. Ja mam w archiwum Polskiego Radia mam jedno nagranie Gombrowicza, fragment jego dziennika czytanego w Wolnej Europie w 56 roku. I wydawało mi się, że to jest wszystko, co zostało po tej spuściźnie radiowej Gombrowicza. Otóż okazało się, że dziennikarka Radia France International w 62 albo 63 roku wybrała się do Vence, gdzie w okolicach Nicei, gdzie Gombrowicz zamieszkiwał, i nagrała z nim rozmowę na temat różne. On wtedy szykował się do publikacji swoich książek, które dzisiaj wchodzą w jego dzieła zebrane. Opowiada o tym, że zaraz się ukaże Kosmos, a w teatrze wystawiono Ślub czy operetkę. No to jest taka bieżąca rozmowa. Bardzo, bardzo interesująca. Poza tym, no też to już taka radiowa ciekawostka. Ja nie byłem pewny do końca, czy to nagranie Gombrowicza, które my mamy, nie zostało zniekształcone w kolejnych kopiowaniach, bo on mówi bardzo wysokim głosem, takim falsetem trochę. Ja obawiałem się, że ktoś kiedyś nie tak ustawił prędkość. No ale mam teraz drugie, ono brzmi dokładnie tak samo, więc mając dwa, już mamy skalę odniesienia.
1: Ja tak się uśmiecham, bo to jest trochę takie bycie takim Indianem Jones, jeżeli chodzi o wyszukiwanie.
0: No pewnie.
1: Odkrywanie zupełnie rzeczy, których do tej pory nikt może nawet nie miał świadomości, że to jest. No to jest jak wejście do, nie wiem, do piramidy i zobaczenie tego po raz pierwszy albo usłyszenie po raz pierwszy na własne uszy.
0: Cieszę się, że pan to usłyszał w tej mojej opowieści, bo ja tak to dokładnie czuję i widzę. Tak, ja uważam, że robimy w archiwum przygodową robotę. Tak, naprawdę. Znaczy znajdujemy rzeczy niezwykłe i słuchamy rzeczy niezwykłych. Ja jestem szczęśliwy, że w mojej pracy ze słuchawkami na uszach słucham na okrągło no właśnie albo Łomnickiego, albo Czapskiego, albo Giedroycia, albo Piłsudskiego i tak dalej. No to są wielkie chwile. Zresztą w zeszłym roku było w stulecie Polskiego Radia, był taki spektakl pokazany zresztą też w telewizji, w który zrealizował Luk Rostkowski. Trochę raperska historia.
1: Tam się paktofonika pojawiła.
0: Tak,
1: ja jestem pokolenie lat 90., więc paktofonika miała wielki wpływ również na moje życie.
0: Tam była paktofonika, ale tam był też Krzysztof Cugowski, Natalia Kukulska.
1: Krystyna Prońsko
0: fenomenalnie zaśpiewała, za czym kolejka ta stoi. Wszyscy się raptem znaleźliśmy w latach 80. Ale tam też umieściliśmy kilkadziesiąt dźwięków z archiwum Polskiego Radia, które były takimi krótkimi przebitkami tego koncertu i wydaje mi się, że to zadziałało fantastycznie. Znaczy uświadomiliśmy 1000 osób zebranych w Muzeum Historii Polski, a potem jeszcze były inne wersje tego koncertu, uświadomiliśmy słuchaczom, no, jaka to droga jest za nami i jakie bogactwo treści mamy pod palcami w tych archiwaliach.
1: To muszę zapytać, no bo do muzeum można wejść, można zobaczyć, można przejść się z przewodnikiem. Do biblioteki można wejść, można wypożyczyć książkę.

0: A jak to jest z archiwalnymi nagraniami Polskiego Radia? Czy każdy do tego może mieć dostęp? Czy dziennikarze mogą się do pana zgłosić i powiedzieć, przygotowuję audycję na temat zatonięcia Heweliusza i potrzebuję takich i takich dźwięków. Czy może pan mi pomóc? Czy to jest w ogóle dostępne? Czy z ulicy można wejść i na przykład jest wtorek, chciałbym dzisiaj posłuchać przemówienia Piłsudskiego.
1: Kilka pytań w jednym. Odpowiedź musi być złożona. Tak, każdy dziennikarz Polskiego Radia może się do nas zwrócić i ma zresztą samodzielny dostęp poprzez system nasz informatyczny do bazy MRBD, z której można wyłuskiwać nagrania. No nie każdy jest do wyłuskania. Są oczywiście ograniczenia wynikające z praw autorskich. Mamy do wielu z tych nagrań prawa, ale niektóre z tych nagrań są do odsłuchania, natomiast nie są do emisji. No chyba, że powstaje jakaś produkcja, która bierze na siebie koszty pozyskania tych praw. Czasami trzeba zapłacić. Czy z ulicy można wejść? No powiedzmy, w dużym uproszczeniu mówiąc, tak, można się do nas zwrócić, że się chce czegoś posłuchać. My nie możemy tego nagrania przesłać, ani przekazać, ani udostępnić na zewnątrz, natomiast jest przewidziane i zagwarantowana rozmaitymi przepisami, zagwarantowany dostęp do tych nagrań u nas w Polskim Radiu. Jeśli ktoś bardzo potrzebuje odsłuchać, to umawia się w fonotece Archiwum Polskiego Radia i tak przychodzi, dostaje dostęp do tego nagrania, słuchawki i może. Dodam, nieodpłatnie.
0: Muszę zapytać, no bo jeżeli pan siedzi w tym tak na co dzień, jest coś takiego jak ulubiona, nie wiem, playlista, przepraszam za to zachwaszczanie języka, no ale ulubione nagranie, albo najcenniejsze, albo coś takiego, co jest pańską perłą w koronie, jeżeli chodzi o archiwum Polskiego Radia.
1: Ja mam swoje skrzywienie zawodowe. Ja spędziłem wiele lat w Wolnej Europie i współpracując z Wolną Europą i mam ogromny sentyment do tych nagrań zza żelaznej kurtyny, które przed 89 rokiem trafiały do Polski wyłącznie poprzez zagłuszany program RWE, czy z BBC, czy z Radia France International. Te nagrania bardzo cenię. Powstawały w okolicznościach bardzo różnych, często dramatycznych. Gombrowicz swój dziennik pisał gdzieś tam w Argentynie, pracując jako klerk w banku. Generałowie, wybitni generałowie polskiej armii przychodzili do studia Wolnej Europy w Londynie, odrywając się od swojej pracy w jakichś manufakturkach, gdzie musieli zarabiać grosz, aby móc przeżyć w Londynie po 45, kiedy zdecydowali się zostać na Zachodzie. Czy te nagrania właśnie z kręgu paryskiej kultury, tej ambasady Atlantydy, jak się wtedy mówiło, bo wydawało się, że Polska zatonęła po prostu w komunistycznym Czerwonym Oceanie. Więc te nagrania są dla mnie bardzo ważne i bardzo mi bliskie. Ale te które powstały w warunkach niewyobrażalnych, jak fragmenty radiostacji Błyskawica nadającej z powstańczej Warszawy. Wiersz czytany w stronę Londynu, żądamy amunicji, a wydaje się, te trzaski wydają się przypominać serię z broni maszynowej, ale też radiostacja Świt, która udawała radiostację polskiego podziemia w 40-tych latach, a w rzeczywistości nadawała z ośrodka wywiadowczego Armii Brytyjskiej pod Londynem. A miała tutaj swoich korespondentów, Stefana Korbońskiego, Zofię Korbońską, którzy codziennie zasilali przez radiostację informacjami bieżącymi, jakie obwieszczenia są dziś na murach Warszawy, czy kogo dzisiaj rozstrzelano. I tego samego dnia program radiowy nadawany, jak się dzisiaj dowiadujemy, właśnie z Anglii, z kanału Le Mans, a wtedy Polacy tu byli przekonani, że z Polski. No więc głos Jana Nowaka-Jeziorańskiego, otwierający Radio Wolna Europa w 1953 roku, który łamiącym się głosem mówi, nadejdzie kiedyś dzień wolności, kiedy jutrzenka wolności zabłyśnie znowu nad Warszawą. No to są niesamowite dla mnie nagrania, niesamowite. Mnie się samemu głos łamie, jak o tym opowiadam. Pan zapytał, jakie jest przeznaczenie, jaki jest cel, gdzie można się z tymi nagraniami spotkać. No, zachęcam do słuchania Polskiego Radia, bo w różnych programach są audycje wykorzystujące bardzo intensywnie te archiwalia. No.
0: To jest coś, czego inni nie mają.
1: Tak, tak, tak, tak. To jest ogromne bogactwo. Te zasoby archiwalne są wykorzystywane na antenie Polskiego Radia i to wyróżnia Polskie Radio na tle innych stacji, które

0: powstały po 1989 roku.
1: A gościem Tylko Dobrych Informacji był dyrektor Archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: To ja dziękuję za zaproszenie.
2: TDI. Tylko dobre informacje. Autopromocja.
3: IKE, IGZE, PPK, a może OKI czy OIPE. Już od samych skrótów kręci się w głowie, a jeszcze trzeba zrozumieć zasady rządzące systemami pozwalającymi zebrać jakieś dodatkowe środki wspierające niezbyt wysoką emeryturę z ZUS. Czy któryś z tych rozwiązań może być jeszcze opłacalne dla pracowników 50+, a może i starszych, jeśli dotychczas nie pomyśleli o godnych pieniądzach na emeryturze? Będziemy to wyjaśniać w audycji Portfel Seniora w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
4: Jest 12:33. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Od ponad 9 miesięcy Bułgaria jest w strefie euro. Niestety nie brakuje nieuczciwych przedsiębiorców, którzy wykorzystują zmianę waluty i zawyżają ceny w turystyce. Rząd w Sofii przeprowadził 40 tysięcy kontroli. Posypały się kary. Czy to wystarczy? Już za chwilę zastanowimy się nad tym, czy wspólna waluta to szansa, czy zagrożenie dla turystyki.
2: Saldo Ekstra.
5: Tu Polskie Radio 24, czas na weekendowe wydanie magazynu Saldo Ekstra. Marek Klapa, dzień dobry, ale tym razem pozdrawiam Państwa z Bułgarii. To właśnie tutaj odbywa się Forum Biznesu Turystycznego Polskiej Izby Turystyki i jesteśmy tutaj na zaproszenie m.in. Ministerstwa Turystyki Republiki Bułgaria. Moim Państwa gościem dzisiaj jest pan Nikolaj Kostow, radca ambasady Republiki Bułgarii w Polsce, ale także szef Narodowego Przedstawicielstwa Turystycznego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
5: Zacznijmy od euro, bo turyści, którzy w tym sezonie przyjechali do Bułgarii, przekonali się na własnej skórze, że nastąpiła zmiana waluty. To było trudne pożegnanie z lewem. Przypomnę, to jest waluta, która obowiązywała w Bułgarii od 1881 roku, a zatem kawał historii, który właśnie został zakończony.
6: To zależy, kto jak reaguje na ten temat. Ludzie, którzy wierzą w rozwój w przyszłości w miejsce Bułgarii w Unii Europejskiej, odebrali tego absolutnie pozytywnie. Chcę tutaj wykorzystać antenę i powiedzieć, że to nie jest nic nowego. Bułgarska waluta została powiązana z marką niemiecką w 1997 roku. Jeden do jednego. I kiedy została otworzona strefa euro i Niemcy przystąpili kursem 1,95583, Bułgaria przyjęła ten przelicznik, bo mieliśmy jeden lew za jedną markę. Więc my ponad prawie 30 lat, chyba nawet ponad trochę 30 lat, mieliśmy sztywny kurs. Więc to, czy waluta się nazywa lew, czy euro, dla ludzi, którzy wierzą w Unię Europejską, według mnie nie stanowi żadnej różnicy. A to, że nasza waluta się nazywała lew, to tylko taka malutka zmianka. Nie wiem, czy sobie Państwo zdają sprawę, jak się nazywa waluta w Albanii i jak się nazywa waluta w Rumunii. Tak samo.
5: W Rumunii mówimy lei.
6: Pochodzenie jest od lwa i od porozumienia tych krajów z bankiem belgijskim.
5: Czyli piękny kawał historii ponad stuletniej, no i teraz ta historia zaczyna się od nowa, ale mówiąc jeszcze o tym kursie sztywnym, to przynajmniej Bułgaria nie miała problemu z kursem konwergencji, bo już było wiadomo, to było naturalne, że przechodzicie właśnie po tym kursie bliskim dwójki.
6: Była dyskusja, która trwała około pół roku przed ogłoszeniem ostatecznej decyzji na temat tego, jaka powinna być, po jakim kursie powinno się przystąpić, ale najbardziej naturalnym było to, żeby przystąpić po kursie, który obowiązywał przez tak długi kawał czasu. Więc według mnie tutaj zresztą dosyć fajna była kampania w mediach na temat, jak wygląda nowe euro, jakie jest bułgarskie euro, bo każde państwo członkowskie ma swoje notabene na banknotach euro.

0: Pojawił się nowy język i jest napis po bułgarsku euro i na monetach i na banknotach, więc to była dość fajna kampania. Natomiast nie było, można powiedzieć, dobrej kampanii, która by opowiadała o tym, co się stanie po tym, jak zostanie euro wprowadzone, czy dojdzie do jakichkolwiek zmian w cenach i jak powinniśmy odbierać te zmiany. Więc tutaj trochę mi brakowało tak naprawdę rozjaśnień. No i niestety to, co się stało, jest, że niektórzy handlowcy nie bardzo uczciwi wykorzystali sytuację.
1: No i tutaj zmierzamy do takiego rozdwojenia, jeżeli chodzi o oceny przejścia Bułgarii na euro, bo z jednej strony ja czytałem bardzo wiele dobrych recenzji. One pojawiały się w depeszach zagranicznych różnych agencji prasowych o tym, że Bułgaria świetnie sobie z tym wejściem do strefy euro poradziła, ale z drugiej strony też po sezonie turystycznym czy w trakcie sezonu turystycznego no słyszeliśmy takie informacje o punktowych nieprawidłowościach w wielu miejscowościach turystycznych, na przykład takie zjawisko nawet nie zaokrąglania cen, ale zmiany nalepki, czyli jakaś usługa kosztowała powiedzmy sobie 10 lewów, a potem to się zamieniło na 10 euro. To poważny problem, bo to działa trochę jak antyreklama.
0: No tak, w takim świecie żyjemy, zawsze się znajdą nieuczciwi ludzie. Fakt jest fakt, że były takie sytuacje. Usłyszeliśmy dzisiaj podczas konferencji o tym, że przeważnie czy instytucje zajmowały się kontrolą, czyli Komisja do Spraw Ochrony Konkurencji, czy do Komisji do Spraw Ochrony Konsumentów, jak również i Urząd Skarbowy Bułgarii, którzy przeprowadzili ponad 40 tysięcy kontroli. Było dużo wymierzonych kar, zamkniętych obiektów handlowych, a mimo to nadal było tak. Zresztą ja bardzo dużo grup w mediach społecznościowych przez cały ten czas śledziłem i muszę powiedzieć, że tam były podzielone trochę. Na początku było dużo negatywnych informacji z tym związanych, a potem stali bywalcy, czyli ludzie, którzy Polacy, turyści, którzy przyjeżdżają do Bułgarii od 10 lat, od 15, 20 nawet lat, powiedzieli, że tak naprawdę zmiany cen nie ma i właśnie, tak jak pan redaktor powiedział, punktowo można spotkać, ale mamy wolny rynek z drugiej strony, więc każdy decyduje, czy sprzeda 5 jednostek po wyższej cenie, czy sprzeda tak samo, jak sprzedawał 10 jednostek po cenie z prawidłowym przeliczeniem.
1: To ja mam taką propozycję, abyśmy posłuchali wypowiedzi pani profesor Marieli Modewej, wiceministry turystyki Republiki Bułgarii, która skomentowała ten problem właśnie w ten sposób.
2: Our government starts to work at 8th of May.
3: Nasz rząd rozpoczął pracę 8 maja, więc zastaliśmy rzeczywistość, której nie możemy zignorować. Po pierwsze, podjęte środki dotyczyły jednak koordynacji między instytucjami w celu kontroli cen. Jak wspominałam, przeprowadzono ponad 40 tysięcy takich działań sprawdzających przez Bułgarską Komisję Ochrony Praw Konsumentów, Bułgarską Narodową Agencję Przychodów i wiele, wiele innych instytucji. Naszą ambicją jest po prostu utrzymanie tej równowagi i wspieranie tych przedsiębiorców, którzy nie spekulują cenami. Pojawiają się propozycje zmian w opodatkowaniu lub innych rozwiązań mających na celu kontrolę tego procesu. Dla nas ważne jest, aby polscy turyści byli dobrze poinformowani o realiach. Jeśli wahają się, czy podróżować do Bułgarii, czy nie, by wiedzieli, że dokładamy wszystkich starań, by zachować równowagę między cenami a jakością produktu. I jeśli płacą więcej, to po to, by otrzymać więcej pod względem jakości, różnorodności oferty i bogatszych doświadczeń podczas pobytu w Bułgarii.
2: As quality, as diverse product and more experience during their stay here in Bulgaria.

0: wiceministra turystyki Republiki Bułgarii, pani profesor Mariela Modewa. No właśnie, zwróciła uwagę też pani ministra na to, żeby ten cały proces był transparentny, żeby też w świat poszła informacja o tych dziesiątkach tysięcy kontroli, bo to też jest ważne, tym bardziej, że Bułgaria, i to jest dość odważna prognoza, chce, aby nawet 800 tysięcy turystów z Polski przybywało do Bułgarii, i to już za 3 lata. Przypomnijmy, teraz według wyliczeń Narodowego Instytutu Statystyki to jest 480 tysięcy rocznie. Bardzo ambitne założenia?
1: Ambitnym jest zawsze dobrze być, natomiast według naszych szacunków jest możliwość przy odpowiedniej kampanii reklamowej i inwestycji w rynku polskim naprawdę osiągnąć takie liczby. Zawsze jest fajnie stawiać sobie ambitny cel, żeby móc mieć budżet, do czego dążyć w życiu, więc my stawiamy sobie ten cel, zdajemy sobie sprawę, że nie będzie łatwo, bo polski rynek się okazuje jeden z najbardziej konkurencyjnych w Europie. Ministerstwo Turystyki ma swoje biura zagraniczne w Warszawie, w Berlinie i w Stambule obecnie. Przed otwarciem jesteśmy biura w Bukareszcie, więc walczymy naprawdę o jedne z najbardziej poważnych rynków w Europie. I co dzisiaj mówiliśmy statystycznie, no 400 ponad, prawie 80 tysięcy według bułgarskich szacunków. W niektórych polskich źródłach pojawiła się informacja o 506 tysięcy, z grubsza około 500 000. Uważamy, że przy dobrej kampanii i dobrych partnerach możemy ten cel osiągnąć.
0: Dobrze, to jeszcze pochylmy się nad gospodarką Bułgarii i nad branżą turystyczną i wróćmy do tego euro. No bo jednak większość Europy, tych bogatych krajów zachodniej Europy, to euro już ma. Czy euro pomaga w pozyskiwaniu turystów z Niemiec, Francji czy Hiszpanii albo na przykład krajów Beneluxu?
1: Chcę tu zwrócić uwagę, że euro nie jest jedyną zmianą. Nie dużo się o tym mówi w Polsce, ale Bułgaria niedawno również przystąpiła do strefy Schengen. Więc turysta z zachodniej Europy, czy ze strefy Schengen plus strefa euro w tej chwili podróżuje bez kontroli paszportowej do Bułgarii, czyli nie czeka w kolejkach. I do tego nie musi wymieniać walutę, to znaczy jest pozbawiony dodatkowych kosztów różnic kursów walutowych. Według nas absolutnie można powiedzieć, że euro, wprowadzenie euro i przystąpienie do Schengen jest to ułatwienie i zwiększenie możliwości, jeżeli chodzi o wizyty turystów w Bułgarii.
0: I problem, z którym boryka się cała Europa, między innymi z powodu sytuacji geopolitycznej, to jest rosnąca inflacja. Jeżeli chodzi o Bułgarię, tutaj ta inflacja w sierpniu według danych Narodowego Instytutu Statystyki wyniosła 5,1%. Tutaj na pierwszym miejscu oczywiście transport zaważył. No właśnie, jak wygląda teraz ta kwestia związana z tym wzrostem cen, ale już nie powiązanym z wejściem do strefy euro, ale jak się odnajduje gospodarka bułgarska w aktualnej sytuacji geopolitycznej?
1: No tak, sytuacja nie jest łatwa, szczególnie na wschodniej flanki NATO. Wiemy, co się dzieje na Ukrainie. Konflikt na Bliskim Wschodzie również bardzo zaważył na rozwój sytuacji gospodarczej. Do tego Bułgaria, jak pewnie część słuchaczy śledzi i się interesuje, no niestety, ale była w takiej spirali ciągłych wyborów parlamentarnych za ostatnie 5 lat, chyba poszliśmy do urn 8 razy. Więc to również przyczyniło się do, można powiedzieć, takiego zwiększenia poczucia niepewności w społeczeństwie i wraz z tymi zmianami, czyli wprowadzenie euro, konflikty zbrojne niedaleko granic, nie mogło nie odzwierciedlić.

0: w zwiększenie inflacji. Natomiast to jest ciekawe, że w pierwszych miesiącach, styczeń, luty, marzec, inflacja była, nawet spadała, spadła do chyba 2,3, z tego co pamiętam, w marcu. Natomiast potem zaczęła się zwiększać, akurat wtedy, chyba w kwietniu, nowy rząd objął władzę. No i okazało się, że dostał no, taką no, relatywnie ciężką sytuację po poprzednikach, ale plan jest. Budżet na ten rok uchwalono, wypracowano budżet na następny rok. Jest plan, jak zaradzić tej sytuacji.
1: Chyba podobnie jak w Polsce, tutaj najcięższym kamyczkiem w tym inflacyjnym koszyku są ceny paliw. Ja przed chwilą tutaj patrzyłem na stację paliw, olej napędowy ponad 2 euro. To są problemy, to są rzeczy, o których rzeczywiście tutaj mówi ulica w Bułgarii?
0: Tak, ulica w Bułgarii mówi, bo Bułgar jest taki, że może zatankować 5 litrów czy 10 litrów, bo nie ma więcej przy sobie pieniędzy, ale zatankuje i skorzysta z samochodu, raczej nie pójdzie do transportu publicznego, co według mnie jest błędem, ale wracając do tego, jest to problem. Natomiast ja śledzę różnicy cen w paliwach od lat między Polską a Bułgarią i muszę powiedzieć, zawsze się utrzymywała jakaś różnica między 5 a 10% paliwo w Bułgarii było tanie. No w tej chwili mi się wydaje, że ceny prawie się wyrównali i to, że paliwo w Bułgarii jest trochę tanie, według mnie też jest z powodu tego, że w Polsce do ceny paliwa wchodzi podatek drogowy, który w Bułgarii jest płatny oddzielnie. Ja uważam, że w Bułgarii jest za drogie paliwo. Za drogie jest, jeżeli chodzi o dochody średnie w Bułgarii.
1: A jaka jest kondycja branży turystycznej w Bułgarii?
0: Branża turystyczna boryka się z wielkimi problemami. Boom wielki, który był po 90 rokiem, do mniej więcej do COVID-u, absolutnie się zatrzymał. Właściciele hoteli wyczerzwieli, według mnie, zaczęli patrzeć inaczej na rynek i ci, co zdołali przyciągnąć na swoją stronę franczyzę międzynarodowych brandów, albo ci, co zainwestowali wraz z międzynarodowymi sieciami, obecnie cieszą się pełnymi obiektami i również zainteresowaniem, znacznym zainteresowaniem w stronie rynku polskiego. Natomiast no, jest też znaczna ilość mniejszych obiektów, którzy nie byli aż tak prężni, nie zainwestowali w porę w pozyskiwanie klienta i w tej chwili no, narzekają na brak wystarczającej ilości turystów. Ilość turystów z roku na rok się zwiększa, poczynając od 2020 roku, kiedy mieliśmy wszyscy na całym świecie olbrzymi spadek z powodu COVID-u, więc liczba turystów się zwiększa. Bułgaria nadal jest takim kierunkiem, który ma stosunkowo dobry stosunek jakości do ceny. Więc nawet ceny, które są oferowane przez hotelarzy, są bardzo konkurencyjne. Jak dzisiaj jeden z nich powiedział, my pracujemy przeważnie na rynku Europy Zachodniej, więc u nas ceny raczej odzwierciedlają nastawienie rynków Europy Zachodniej, aniżeli reagują na inflację w Europie centralnej i wschodniej. Więc naprawdę w tej chwili wszystko, co się tyczy kosztów związanych z wyjazdem do Bułgarii, jeżeli chodzi o hotel, jest bardzo konkurencyjne. Natomiast no, bilety podrożały lotnicze. Są kierunki z Polski bardzo tanie, bo w tym

0: roku było wyjątkowo dużo, historycznie chyba najwięcej połączeń lotniczych. No a to, co jest poza hotelem, no trudno to się jakoś wolnym rynkiem rozwija i no tak tam podrożało.
1: I na koniec, Bułgaria jest krajem, który można odwiedzić i zwiedzać na wiele sposobów, ale wśród polskich turystów najpopularniejsze miejsce to oczywiście okolice Burgas i Słoneczny Brzeg, okolice Warny i Złote Piaski, ale wiem, że Bułgarii zależy na tym, abyśmy pojechali w głąb kraju, abyśmy poszukali czegoś nowego, czegoś więcej. Turystyka kulturowa, turystyka związana z naturą. To są kierunki, które Pana zdaniem mogą przekonać polskich turystów?
0: Uważam, że tak. Ja jestem bardzo dużym optymistą, jeżeli o to chodzi. Bułgaria jednak jest krajem, który ma 8000 lat historii na swoim terytorium. Bułgaria jest drugim najstarszym krajem w ogóle w Europie. My mamy już prawie 1400 lat, tam 1340-50 ileś. Więc artefaktów historycznych, miejsca, Bułgaria była częścią Imperium Rzymskiego, więc te same artefakty, które można zobaczyć we Włoszech, w Grecji, w europejskiej części Turcji, to samo można zobaczyć w Bułgarii, o czym Polacy nie bardzo dobrze wiedzą. Poza tym Bułgaria, 60% terytorium znajduje się powyżej średniej wysokości, powyżej 650 metrów, co jest uważane za już teren górski, więc Bułgaria, 60% terytorium, można powiedzieć śmiało, że to są góry. Polacy o tym też nie wiedzą. Oni nie kojarzą, że Bułgaria jest tak dużo gór. My mamy wspaniałe ośrodki narciarskie, w których odbywają się zawody Pucharu Świata w zjazdach alpejskich. My mamy drugie po Islandii źródła wody mineralnej, jeżeli chodzi o ilość tych źródeł. Najbardziej gorące źródło wody mineralnej w Europie kontynentalnej jest w miejscowości Saparewa Bania w Bułgarii. 103,7, jeżeli mnie mieli pamięć, stopni. Olbrzymie inwestycje w ogóle w turystyce odnowy biologicznej i spa przez ostatnie 10 lat. Też w to weszły również sieci międzynarodowe marki, więc naprawdę bardzo dużo różnych możliwości. Do tego prawie 7000 lat historii w produkcji wina. Też Bułgaria znajduje się na tej samej szerokości geograficznej, co miejscowości najbardziej z największą produkcją wina we Francji, więc klimatycznie my, oprócz tego, że mamy własne szczepy, które są bardzo dobre i uznane w Europie, bardzo dobrze produkujemy również francuskie szczepy win. Więc bardzo dobre wino. Kuchnia bałkańska też jest znana w całej Europie, jest uznawana za bardzo dobrą, więc wyjazdy do Bułgarii, wypady na długi weekend w celu spróbowania win i bułgarskiej kuchni też są bardzo ciekawym możliwością, jeżeli mamy tak dużo połączeń lotniczych dla Polaków, więc zapraszam.
1: To dodajmy do tego jeszcze muzykę. W przyszłym roku finał Eurowizji właśnie w Burgas.
0: Bangaranga oczywiście, to jest niesamowite. My Bułgarzy się cieszyli tak samo jak w 1994 roku. Bułgaria weszła do czwórki najlepszych drużyn świata, jeżeli chodzi o piłkę nożną, i wtedy Stoiczkow, Leczkow zostali znani na cały świat, więc tak będziemy organizować Eurowizję 27 w mieście Burgas, które już zaczęło przygotowanie, już rząd ma plan, ma strategię, ma do tego dobranych odpowiednio instytucji, które już działają, już zaczęli się spotykać i proces przygotowawczy już się zaczął.
1: Gospodarczo potężne wydarzenie. 6 ministerstw jest zaangażowanych w organizację Eurowizji.
0: Tak, to jest bardzo duże przedsięwzięcie. Można powiedzieć, że największe za ostatnie lata, mimo tego, że na przykład w ubiegłym roku my gościliśmy

0: Nie w ubiegłym, w tym roku, w maju, Giro d'Italia się zaczęło w Bułgarii. Więc to też jest wydarzenie bardzo poważne organizacyjnie. I to też się odzwierciedliło na rozpoznawalność Bułgarii jako kierunek turystyczny. Dla nas to jest ważne, żeby Bułgaria była widziana, odwiedzana i lubiana.
1: Nikolaj Kostow, radca ambasady Bułgarii w Polsce, ale także szef Narodowego Przedstawicielstwa Turystycznego, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Również dziękuję i zapraszam do Bułgarii.
1: A to był magazyn Saldo Extra prosto z Bułgarii. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
2: Po reklamie. Autopromocja.
10: W Grodnie najbardziej brakuje znajomych. Łatwiej ich spotkać w Białymstoku, Warszawie czy Wilnie. A kiedy spotkałem na Placu Sowieckim znajomego, patrzył na mnie jak na UFO. Tak o swoim mieście napisał kilka dni temu Andrzej Poczobut. Jak jeszcze zmieniło się Grodno przez ostatnich 5 lat, gdy Poczobut był więźniem w kolonii karnej Łukaszenki? I jak zmieniła się Polska, którą teraz dziennikarz przemierza wzdłuż i wszerz? Andrzej Poczobut będzie gościem audycji Adres Zamieszkania dziś po 14:00. Zapraszam, Agata Kowalska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Lewica podsumowuje dotychczasowe dokonania w rządzie. Warszawską konwencję śledzi nasz reporter. Szef MSWiA nie obawia się ewentualnego odwołania. Wniosek o wotum nieufności dla Marcina Kierwińskiego złożył Rozwój Plus. W Tatrach trwa pożegnanie lata, na szlakach tłoczno, a pogoda zachęca do długich wędrówek. Minęła 13. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. To podsumowanie dotychczasowych osiągnięć i okazja do prezentacji kolejnych planów. Na stołecznej Pradze trwa konwencja lewicy. Na miejscu jest nasz reporter Michał Fabisiak. Dzień dobry, powiedz, o czym mówią politycy partii współtworzącej rząd.
2: Politycy lewicy podsumowują swoje osiągnięcia w rządzie. Wśród dokonań wymienili m.in. finansowanie in vitro z budżetu, rentę wdowią czy program Aktywny Rodzic. Przypomnieli, że lewica załatwiła też wolną wigilię czy transkrypcję małżeństw par jednopłciowych. Wicepremier Krzysztof Gawkowski mówił, że jego partia ma chęć na więcej.
3: Tutaj dzisiaj rozpoczynamy opowieść o 1000 przyszłych dni. Czyli mówimy wprost, żadnej zmiany rządu za rok nie będzie.
2: Lewica obiecuje reformę ochrony zdrowia czy legalną aborcję. Lider ugrupowania, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, mówił też o opodatkowaniu gigantów cyfrowych.
4: Jeżeli jest olbrzymia platforma cyfrowa i nie chce płacić podatków, to nawet jeżeli jest amerykańska, masz płacić tu podatki, bo to jest państwo polskie.
2: Lewica ostrzegała też przed powrotem prawicy do władzy, jak mówili jej

0: Liderzy, ta prawica cofnie osiągnięcia lewicy, stąd apel Włodzimierza Czarzastego do koalicjantów o przebudzenie.
1: W Warszawie trwa konwencja podsumowująca 1000

0: żeby złożyć ten wniosek, a wczoraj słuchałem pana Horały, jest uwaga, to, że powiedziałem, że policja będzie przestrzegać prawa, to niech składają tych wniosków jak najwięcej.
1: Do odwołania ministra potrzeba 231 głosów. Z sejmowej arytmetyki wynika, że Marcin Kierwiński nie ma się czego obawiać, bo opozycja nie dysponuje większością. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny ćwiczą reagowanie na sytuacje alarmowe. Strażacy uczą m.in. co oznaczają poszczególne sygnały ostrzegawcze i gdzie szukać schronienia. Warto też wiedzieć, jak reagować w przypadku ataku z powietrza, mówi kapitan Tomasz Stachyra z Lubelskiej Straży Pożarnej.
2: Chodzi o to, abyśmy wiedzieli, co robić, jak postępować i robić to spokojnie i świadomie, no bo bardzo często w takich sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z zagrożeniem naszego zdrowia i życia, to postępujemy chaotycznie, bądź też reagujemy gwałtownie. Jeśli wcześniej się do tego przygotujemy, na pewno będziemy robili to świadomie i spokojnie.
1: Szkolenia potrwają do godziny 14. W województwie lubelskim odbywają się blisko 30 jednostkach straży. To porozumienie, które ma dać Stanom Zjednoczonym kontrolę nad bezpieczeństwem Grenlandii. USA, Dania i Grenlandia zawrzą specjalną umowę. W ocenie politolog Agnieszki Bryc administracja Donalda Trumpa chciała zwiększyć swój dostęp do surowców na wyspie.
3: To chodziło także o dostęp do firmom amerykańskim związanym czy powiązanym z rodziną Donalda Trumpa, do surowców energetycznych, z których słynie wyspa. Natomiast tak, prawdą jest, że to porozumienie będzie podpisane. Kiedy wejdzie w życie, nie wiemy, ale zapisów tego porozumienia, szczegółów do końca nie znam, ale mamy pewne przypuszczenia.
1: W przyszłym tygodniu Stany Zjednoczone, Dania i Grenlandia mają podpisać porozumienie wzmacniające bezpieczeństwo w regionie Północnego Atlantyku i Arktyki. Tłumy turystów korzystają ze słonecznej pogody w Tatrach. Ostatnie dni lata przyciągnęły na tatrzańskie szlaki miłośników górskich wędrówek. Warunki są dogodne do dłuższych wycieczek, a w Tatrach czuć już nadchodzącą jesień, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
4: Hale przybrały czerwony kolor, sity się przebarwiły, borówki zaczerwieniły się, wrzosy są w pełni kwitnienia. Zaczęło się również rykowisko, więc te charakterystyczne odgłosy ryczących jeleni, odbywających gody, walki, to też jest element charakterystyczny dla tej pory roku i właśnie to możemy doświadczyć, wędrując po tatrzańskich szlakach.
1: Od poniedziałku w Tatrach prognozowane jest znaczne ochłodzenie. W wyższych partiach będzie padał śnieg.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Ale zanim ochłodzenie, to dziś jeszcze dużo słońca i ciepło. Opady deszczu możliwe jedynie na północnym zachodzie. Temperatura od 19 stopni na zachodzie i na Podlasiu, 21 w centrum, do 24 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Polskie Radio 24.
5: Słowem wszystko.
8: A to jest sobotnie popołudnie w Polskim Radiu 24, 19 września, prawie 7 minut po godzinie 13. Michał Strzałkowski w studiu, który zabiera nas w świat. Dzień dobry, Michale.
9: Dzień dobry.
8: Chyba wszyscy zadają sobie to pytanie, jak daleko posunie się Rosja w swoich prowokacjach i jak zareaguje Europa na to.
9: I rozumiem, że to też
8: i Stany Zjednoczone, i rozumiem, że to będzie jednym z tematów twojej audycji.
9: To prawda. Zastanowimy się też nad tym, jak może wyglądać redukcja wojska amerykańskich w Europie. No i o tym, co przyszło do nas wraz z nocnymi informacjami ze Stanów Zjednoczonych, czyli o nowej umowie, jaką Stany Zjednoczone zawarły z Danią i Grenlandią. Choć to zimna część świata, to temat niewątpliwie gorący, ale w drugiej audycji, drugiej części audycji zajrzymy też na Bliski Wschód, także sporo się będzie
8: tam
9: działo.
8: Tam też się dzieje. Zapraszamy na magazyn międzynarodowy.
5: Świat 24.

0: A moim i Państwa gościem na początek tego magazynu już za chwilę będzie ekspertka do spraw bezpieczeństwa. Potem, tak jak mówiłem, zajrzymy do rejonu bardzo ważnego, bardzo istotnego, jakim jest Bliski Wschód. Będziemy mówić o Arabii Saudyjskiej, o Jemenie, trochę o Iranie, ale zajrzymy też do Iraku i Syrii, bo w każdym z tych miejsc dużo ważnego się dzieje. No to nie tracimy czasu i zaczynamy.
1: Świat 24.
0: Doktor Beata Górka-Winter z Uniwersytetu Warszawskiego, która zajmuje się bezpieczeństwem międzynarodowym. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry państwu.
0: Stany Zjednoczone mają nową umowę z Danią i Grenlandią. Poinformował o tym Donald Trump wpisem w mediach społecznościowych. Zastrzegł, że w związku z tą nową umową Stany Zjednoczone nie poniosą żadnych kosztów, czyli że nie będą nic płacić, a mają według Trumpa uzyskać więcej kontroli nad obecnością wojskową, nie tylko swoją, ale także i innych na tej wyspie, bo Trump nie ukrywał, że chodzi o to, aby nigdy tam w żaden sposób nie zaistnieli ci, których Stany Zjednoczone uważają za wrogów. No już wcześniej ta obecność amerykańska na Grenlandii była dość znaczna i dość duży wpływ na to Amerykanie mieli. To co tak naprawdę jest tutaj nowego, przynajmniej bazując na tych informacjach, jakie mamy? Czy rzeczywiście Trump się ma z czego cieszyć? No Europa chyba tak, no bo po prostu pewien spór, pewne emocje teraz się wyciszą. To nie służyło relacjom amerykańsko-europejskim na pewno.
2: Tak, rzeczywiście myśleliśmy nawet przez chwilę o obronie Grenlandii, więc widać też trochę taką śmieszność tych naszych europejskich wysiłków wobec tego, co de facto planują duzi gracze. Natomiast wracając do Arktyki, no to obecność amerykańska na wyspie datuje się na lata II wojny światowej, kiedy Stany Zjednoczone zawarły z rządem Danii na uchodźstwie umowę właśnie pozwalającą Amerykanom na ustanowienie baz na Grenlandii tak długo, jak będą istnieć zagrożenia dla bezpieczeństwa i pokoju kontynentu amerykańskiego.
0: Wtedy chodziło o Niemców, prawda? O hitlerowskie Niemcy. To przed nimi mieli bronić Amerykanie Grenlandii.
2: Tak, dokładnie. Natomiast potem oczywiście zagrożenie ze strony Związku Radzieckiego, więc to już jest ta umowa rządu Danii na budowę kolejnej instalacji, tak, czyli tej Pitfook Space Base w Tule, gdzie funkcjonuje bardzo ważny dla Amerykanów radar, który monitoruje zagrożenia balistyczne ze strony wcześniej Związku Radzieckiego, dzisiaj Rosji. I to jest ta umowa z 1951 roku, która teraz pozostaje pod kontrolą sił kosmicznych Stanów Zjednoczonych. Także widzimy, jak bardzo kluczowe z punktu widzenia nie tylko takiej lokalnej obrony, ale z punktu widzenia strategicznego właśnie są te lokalizacje. Znajdują się tam radary, znajdują się tam systemy meteorologiczne, to też służyło do testów broni, tak, ćwiczeń w warunkach arktycznych, więc Amerykanie rzeczywiście zbudowali tam taki szeroki system wczesnego ostrzegania przed atakami rakietowymi. No i oczywiście jest to też ważny element, ważne ogniwo obrony przeciwrakietowej NATO. No i teraz mamy ten wymiar militarny. Stany Zjednoczone dzisiaj deklarują, Trump deklaruje, że on nic nie będzie płacił. Jest to trochę przewrotne w kontekście tego, co on tam planuje. Bo rzeczywiście, jeśli potwierdzą się nasze przypuszczenia, które głównie oscylują wokół kwestii surowcowej, ale nie tylko surowcowej, bo Grenlandia ma dużo więcej do zaoferowania niż położenie strategiczne, właśnie lokalizacje baz czy surowce, tak jak je to klasycznie rozumiemy. Natomiast te możliwości handlowe są jednak dużo szersze. No więc Amerykanie planują naturalnie rozszerzenie swojej obecności, tak? Prawdopodobnie wzmocnienie generalnie obrony wyspy, więc wydaje się, że w planach będzie jednak jakieś militarne wzmocnienie, bo ta obecność dzisiaj już będzie miała taki charakter stały, strategiczny.
0: No to na pewno będą koszty, to na pewno będzie kosztować Amerykanów.
2: I nie wyobrażam sobie, żeby z tego tytułu Amerykanie no, nie musieli ponieść kosztów. Natomiast jeżeli, bo właśnie zastanawiam się, skąd ten komunikat taki dosyć dwuznaczny przecież, to biorąc pod uwagę fakt, że bardzo często za amerykańskimi wojskowymi bazami, tak, zaangażowaniem militarnym idzie zaangażowanie

0: zaangażowanie handlowe, gospodarcze. Wchodzą firmy, które uznając dany obszar za bezpieczny, no bo przecież chroniony już odpowiednimi środkami, zabezpieczony przez Amerykanów, to ja nie wykluczam, że tutaj biznes amerykański oczywiście również postawi swoją stopę bardziej tak już konkretnie, no bo Grenlandia jest od dłuższego czasu przecież regionem zainteresowania bardzo różnych firm i kanadyjskich, i chińskich, tak? Szczególnie właśnie ta chińska noga zdenerwowała Amerykanów i myślę, że oprócz tych kwestii militarnych, które naturalnie, że są bardzo wygodnym pretekstem do tego, żeby no, przedstawiać Stany Zjednoczone jako takiego wybawcę, tak? No, tej części Europy, to jednak wiemy doskonale, że jest to daleko bardzo zaawansowana rywalizacja handlowa, gdzie przy tym, co posiada Arktyka, tak, przy wszystkich surowcach, plus przy, zwłaszcza, że no od pewnego czasu tam ruszają większe inwestycje, bo Grenlandia rzeczywiście jest dosyć niedoinwestowana jako region, ale z tego względu, że lodowce topnieją, bo 2/3...
1: No to łatwiej się dostać do złóż naturalnych na przykład.
0: Będzie łatwiej się dostać właśnie i do zasobów gazu ziemnego, tak, do złóż ropy naftowej.
1: No to by było korzystne z punktu widzenia Grenlandii, nawet Danii. Wydaje się, że rządy zarówno w Kopenhadze, jak i w Nuuk no są zadowolone z tego. Po pierwsze, emocje opadają, to zawsze dobrze. Po drugie, coś dla siebie też ugrały na tym.
0: Tak, tylko no niestety biorąc pod uwagę, że na Grenlandii pod wodami, tak, wokół niej znajduje się, takie są szacunki. Pamiętajmy, że trzeba mieć do tego pewien dystans do tych liczb, no ale obliczono 90 miliardów baryłek ropy naftowej, także to nie jest, to nie są no, małe złoża. No i teraz w miarę postępujących zmian klimatu, tak, te możliwości eksploatacji złóż na dużą skalę, no oczywiście się pojawiają. Wiedzą o tym oczywiście no nie tylko Amerykanie, wiedzą o tym Rosjanie, wiedzą o tym Chińczycy. To jest do, oprócz tych surowców energetycznych, to jest 1/5 globalnych zasobów metali ziem rzadkich. Tak? 25 minerałów właśnie należących do tej grupy, która Unia Europejska określiła jako krytyczne. Tak? Spośród 34 określone jako krytyczne 25 znajduje się na Grenlandii. Wysokiej jakości złoża rud żelaza, uranu, czyli tutaj no wiadomo, prawda, jak to jest istotne, wolframu i
1: no
0: tak
1: i jest
0: dalej,
1: o
0: i tak
1: co
0: dalej.
1: Rywalizować bez wątpienia.
0: Ta lista, ta lista jest ogromna. Poza tym to, co często nam umyka, bo my jeszcze trochę tak z takim mindsetem z XIX-XX wieku trochę się koncentrujemy wyłącznie na tych surowcach, które można wydobyć. Natomiast przypominam, że mamy do czynienia z rywalizacją, jeśli chodzi o obszar cyber, obszar rozwoju możliwości budowy komputerów kwantowych, sztucznej inteligencji. Grenlandia ze względu na klimat daje bardzo dobre możliwości przez to, że można tam właśnie pozycjonować, stawiać serwery.
1: No bo jest, nie będzie problemu z chłodzeniem tych serwerów, a to jest jeden z wielkich problemów. Szlaki handlowe wokół Grenlandii to też jest rzecz kluczowa. Natomiast mamy też z Waszyngtonu inną ważną wiadomość. Donald Trump podpisał, jak poinformował Biały Dom, tę ustawę o sankcjach na Rosję, tak zwaną ustawę Grahama na pamiątkę zmarłego senatora Lindsey'a Grahama, czyli taką możliwość nakładania też sankcji, to ogromnych, celnych na tych, którzy odbierają rosyjską ropę, rosyjski gaz. Długo się Trump z tym ociągał. Więc to też jest ważna informacja. Wydaje się, że w kontekście różnych rosyjskich działań ostatnio też pozytywny sygnał z Waszyngtonu.
0: Tak, naturalnie, dlatego że mieliśmy od samego początku, tak naprawdę od początku kadencji Trumpa wątpliwości, na ile on rzeczywiście nie będzie sprzyjał Rosji, tak? Nie będzie się w jakiś sposób próbował z Rosją układać, może nie w sposób otwarty, otwarcie wyrażając, pokazując jakieś gesty przyjaźni, ale po prostu nie robiąc nic, tak? Jeżeli nie robimy nic, to też czasem pomagamy. zamykamy. I trochę mieliśmy tutaj przez wiele miesięcy, zwłaszcza kiedy Trump wyrażał się bardzo krytycznie o Zeleńskim, o wysiłku Ukrainy wojennym, tak, o tym, że no, chcącemu nie dzieje się krzywda.

0: prawda, i część tej winy za wojnę spada również na Ukrainę. Taka z punktu widzenia Europy absolutnie niedopuszczalna retoryka, więc rzeczywiście sankcjonowanie nie tylko podmiotów rosyjskich, ale też podmiotów generalnie, które są związane z rosyjską agresją przeciwko Ukrainie. To są te działania przeciwko Shadow Fleet, tak? Czyli tej flocie tankowców wykorzystanej właśnie do obchodzenia sankcji, które przecież pływają pod różnymi banderami. Cła stuprocentowe, jeżeli ktoś się będzie kupował dalej rosyjską ropę czy gaz. Więc no, te państwa i te firmy, które nadal prowadzą interesy z Rosją, tutaj część też firm europejskich będzie się musiało nad tym zastanowić, bo przecież to nie jest tak, że one wszystkie zerwały zupełnie więzy z Rosją, więc tutaj to są sankcje, które też paradoksalnie dotkną pewne podmioty handlowe z Europą. No i oczywiście też również kwestie związane z Iranem, to też było wcześniej zapowiadane. Więc jeżeli złożymy to w szerszy obraz, tak, obecnej polityki Stanów Zjednoczonych, czyli wypychanie Rosji i Chin z Arktyki, sankcjonowanie rosyjskich, sankcjonowanie podmiotów handlujących z Rosją, czyli na Rosji w domyśle dochody spadną, tak, no bo nikt nie będzie w takim swoim bilansie rachunku handlowego raczej narażał się w tej chwili na sankcje amerykańskie, więc możemy przypuszczać, że to jest kolejny jednak poważny cios w rosyjską gospodarkę, która zasila wysiłek wojenny. No to na ten moment bilans wychodzi dość pozytywnie, chociaż tak jak mówię, przy Arktyce pamiętajmy, że to nie jest żadnego rodzaju działalność podyktowana, nie wiem, etyką, heroizmem, chęcią ochrony, tylko po prostu...
1: No to prawda, tu Waszyngton widzi też zyski.
0: Intratne, tak.
1: To jeszcze chciałem zapytać, skoro mówimy o wojskach, te informacje o tym, że ta redukcja liczebności amerykańskich wojsk w Europie miałaby być duża, że tu mówimy o 25 tysiącach, nawet do 40 tysięcy, no to jest połowa właściwie amerykańskich wojsk w Europie. To jak z kolei w tym całym kontekście tego wszystkiego, o czym pani doktor mówi, ta decyzja wygląda? No bo ta z kolei Europę bardzo niepokoi.
0: Rzeczywiście, i tutaj to sygnalizowało, znaczy wydaje się, że dzisiaj Stany Zjednoczone chcą nam pokazać, że będą zwalczały zagrożenie rosyjskie, bo jednak wygląda na to, że są na to zdecydowane, wypychając właśnie Rosję z takich jej tradycyjnych i nietradycyjnych, tak, przyczółków i obszarów ekspansji, że Trump nie ma woli robić tego amerykańskimi wojskami, chociaż w przypadku Polski były przecież rozmowy, mamy potwierdzenie tutaj z administracji amerykańskiej, że w razie czego, w razie gdyby Polsce coś zagrażało, naturalnie amerykańscy żołnierze staną z nami w ramię, to też jest przecież deklaracja z ostatniego tygodnia i z naszych właśnie rozmów naszych polityków, przedstawicieli polskiego rządu w Waszyngtonie. Więc jeżeli chodzi o Polskę, nie mamy jakiegoś podstaw do wielkich obaw, natomiast jeśli chodzi generalnie o obronę Europy, Trump pokazuje, że on będzie zagrożenie rosyjskie zwalczał sposobami, które on uzna za bardziej skuteczne. I on najwyraźniej za bardziej skuteczne sposoby uznaje właśnie presję gospodarczą, handlową i wypychanie Rosji z tych wszystkich dziedzin, na których ona po prostu zarabia i dzięki temu jest w stanie sponsorować całą tą machinę wojenną. Natomiast utrzymywanie dla nich wojsk jest prawdopodobnie, oni to liczą bardzo dokładnie i oni to liczą nie od kadencji Trumpa, tylko od tak naprawdę zakończenia zimnej wojny, że Ameryce się to finansowo nie opłaca, biorąc jeszcze pod uwagę skalę ich zaangażowania w innych regionach, oczywiście Indo-Pacyfik, ale też wciąż Bliski Wschód, bo myśmy tutaj mieli takie płonne nadzieje wcześniej, że skoro te redukcje na Bliskim Wschodzie są zapowiadane, to tam właściwie no, transfer środków, tak, też materialnych, wojskowych, żołnierzy się skończy i te zaoszczędzone pieniądze będą no, sprzyjać zwiększeniu zaangażowania w Europie czy na wschodniej flance. I tu się przeliczyliśmy, bo jak widzimy, Trump nie ma absolutnie zamiaru z Bliskiego Wschodu wychodzić.
1: Oj, raczej nie.
0: A wręcz widzimy no, eskalację.
1: Będzie go więcej, tak, tam podejrzewam.

0: Stany Zjednoczone też mają swoją kołdrę, tak? I ta kołdra w wielu rogach zaczyna być za krótka.
1: To teraz co z tym
0: Niestety Europa? Padnie ofiarą tych cięć.
1: Działania chciałem zapytać. Coraz więcej się mówi o tym, że Europa działa też w tym kierunku, powinna zwiększać te swoje własne zdolności. Tymczasem szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w Parlamencie Europejskim w Strasburgu wręcz proponuje stworzenie takiego unijnego artykułu 4, znaczy coś na wzór 4 artykułu traktatu o NATO, czyli jakiejś takiej rady konsultacyjnej w sprawie bezpieczeństwa. To jak pani widzi ten projekt? To jest taka próba trochę dublowania NATO, czy jednak nie?
0: To znaczy tak i nie, dlatego że z jednej strony rzeczywiście tak jest, że Sojusz Północnoatlantycki, mimo tego, że uznał już dawno zagrożenia hybrydowe, zagrożenia w obszarze cyber, za incydenty, które mogą ostatecznie uruchomić artykuł 5, a na pewno artykuł 4. I to nie jest tak, że tylko duża agresja, taka jasno zadeklarowana agresja wojskowa właśnie z wjazdem wojsk, artylerii, lotnictwa uruchamia artykuł 5. Zresztą mieliśmy tego przykład przy World Trade Center, gdzie ten artykuł uruchomił atak samolotów cywilnych, tak, na obiekty w Stanach Zjednoczonych. Więc mimo wszystko wszyscy wiemy, że artykuł 5 bardziej dotyczy takiego dużego planowania obronnego i będzie uruchamiał w razie czego protokoły, które mają za zadanie odeprzeć większą inwazję. Te zagrożenia hybrydowe dzisiaj są w ramach NATO zwalczane w ramach pewnych mniejszych koalicji i mniejszych operacji typu właśnie Eastern Sentry czy Baltic Sentry czy budowa tarczy wschód, prawda? Jest to przecież element również tych działań. Natomiast to, co proponuje Unia, ten Emergency Security Protocol, tak, który byłby uruchamiany, gdy jedno państwo uzna, że padło ofiarą poważnego zagrożenia, ale nie jest to atak zbrojny, no to wtedy Unia proponuje właśnie zwołanie konsultacji, ocenę sytuacji wspólną, no i też wspólną europejską odpowiedź. To jest o tyle ciekawa propozycja i nie bałabym się jej jakoś, że ona tam coś nam zdubluje, dlatego że, tak jak mówię, będzie tych incydentów coraz więcej. Będą incydenty na kolei, będą incydenty dronowe, będą sabotaże, będą podpalenia. I Unia, to co ma Unia, a to czego nie ma NATO, to są pieniądze.
1: A to prawda.
0: Bo NATO nie jest organizacją generującą środki finansowe, tak? Komisja Europejska z kolei to jest instytucja, która ma do dyspozycji fundusze i która może
1: i
0: nimi bardzo szybko zadysponować.
1: Trochę swoich innych też możliwości właśnie w obronie cywilnej, w służbach
0: Dokładnie
1: cywilnych.
0: Tak.
1: Mundurowych i tak dalej. Tu musimy jednak postawić kropkę.
0: Unia ma agencję, która zajmuje się właśnie zagrożeniami hybrydowymi. Ma agencje, które się zajmują kolejami.
1: Ma co wnieść do tego. Bardzo dziękuję. Tak, tu musimy postawić kropkę. Niestety bardzo dziękuję dr Beata Górka-Winter z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję pani doktor za tę rozmowę.
0: Bardzo.
1: A za chwilę przeniesiemy się do zupełnie innego, choć już trochę wspomnianego regionu świata.
2: Świat 24.
1: Do Syrii, która niedawno przeszła kolejną rewolucję, obalono tam reżim Baszara Asada, co pozwoliło położyć kres wojnie domowej trwającej bardzo długo, kilkanaście lat, wracają turyści. Piszą o tym media światowe, choć w bardzo wielu krajach, tak jest także i w Polsce, rządy Ministerstwa Spraw Zagranicznych odradzają na razie podróżowanie do Syrii, ale Syria to bez wątpienia kraj ciekawy, kraj z bogatą historią, kraj, gdzie też ta ciekawa historia tamtych terenów sięga czasów bardzo, ale to bardzo starożytnych. A z nami jest profesor Rafał Koliński z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Pan profesor specjalizuje się m.in. w dziejach Mezopotamii, a więc te tereny Syrii czy Iraku zna bardzo dobrze i prowadził pan tam różnego rodzaju badania. No jest na pewno co w Iraku i w Syrii oglądać, bo to jest, no, można powiedzieć, jakaś kolebka cywilizacji właściwie. No, to jedna z najważniejszych.
3: O tak, jest to teren, gdzie pozostałości po dawnych cywilizacjach

0: można znaleźć właściwie w każdym wzgórzu czy nad każdym strumieniem.
1: No i rzeczywiście tam są wspaniałe zabytki, wspaniałe miejsca. No w Syrii choćby miasto Palmira jest takim właściwie symbolem, jeśli chodzi o te starożytne zabytki.
0: Tak, jedno z niewielu miast czy niewielu obiektów, które na terenie Syrii znalazły się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Ale
1: no,
0: takich miejsc czekających na wpisanie jest i w Syrii, i w Iraku więcej.
1: To prawda, to rejon Mezopotamii był szalenie, szalenie ciekawym przez naprawdę tysiąclecia rejonem. No ale to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilkunastu lat, wojny domowe w Iraku i w Syrii. Państwo Islamskie, organizacja fundamentalistyczna, które kontrolowało no, sporą część Iraku i Syrii, niestety niszczyła te zabytki, także te zabytki najcenniejsze i w Iraku, i w Syrii.
0: Tak, ma pan rację. Rzeczywiście w wypadku Państwa Islamskiego można by było mówić o zorganizowanej akcji, która odbywała się tak naprawdę na dwóch poziomach. Pierwszy był poziomem ideologicznym, czyli właśnie niszczenie widocznych, zrekonstruowanych albo odsłoniętych zabytków, ale nie tylko tych, które były związane ze starożytnością kraju, ale również tych, które były związane na przykład z innymi wyznaniami, czy to chrześcijaństwem, czy to jezydyzmem, czy nawet z islamem, ale w wydaniu szyickim.
1: Jak mocne piętno te czasy odcisnęły na tych zabytkach, na stanowiskach archeologicznych, bezcennych miejscach?
0: Wiele z tych miejsc zostało zniszczonych, czy to wysadzonych, czy to przy użyciu ciężkiego albo ręcznego sprzętu mechanicznego, co zresztą było przez Państwo Islamskie nagłaśniane, pokazywano sceny tego niszczenia w internecie czy na stronach internetowych. No i była to jakby, można powiedzieć, propaganda i jednocześnie akcja ideologiczna podkreślająca ortodoksyjność islamu preferowanego przez Państwo Islamskie. Natomiast oprócz tej działalności była jeszcze, można powiedzieć, taka działalność obliczona trochę na zysk. Mianowicie w strukturach Państwa Islamskiego funkcjonowało coś, co można by nazwać Urzędem do Spraw Zabytków, który to urząd za opłatą wydawał koncesje osobom prywatnym, które te osoby prywatne po opłaceniu takiej koncesji miały prawo dokonywać rabunku na stanowiskach archeologicznych. Czyli po prostu wykopywać, kopać na nich, wydobywać różnego rodzaju obiekty, które były następnie odkupywane po cenie, która stanowiła część ich wartości przez Państwo Islamskie, po czym przemycane na rynki starożytności i tam sprzedawane za znacznie większą cenę, aby ratować budżet i zbierać środki na wojnę z niewiernymi.
1: Jakie są szanse i perspektywy tego, żeby te uszkodzone, zniszczone miejsca odrestaurować, odzyskać te zrabowane dzieła sztuki?
0: To się w dużym stopniu w tej chwili już dzieje. Tutaj dobrym przykładem jest jedna ze stolic Asyrii, Kalchu. Stanowisko, na którym pałac jednego z władców, Ashurnasirapli II, był w dużym stopniu odsłonięty i reliefy, które dekorowały jego ściany, były dostępne do zwiedzania. Potem to wszystko zostało wysadzone przez ISIS. Natomiast od kilku lat działają tam dwie misje, jedna iracka, druga amerykańska, które zbierają fragmenty tych zniszczonych reliefów i stopniowo składają je w kompletne płyty dekoracyjne, które będą rekonstruowane i będą ponownie ustawiane na stanowisku. Ten proces jest oczywiście żmudny, oczywiście powolny, oczywiście angażuje i ludzi, i znaczne środki, natomiast on trwa z mniejszą bądź większą intensywnością. Problemem są oczywiście utracone dzieła sztuki, bowiem ich no nie ma, po prostu nie ma. Można pewnie wykorzystać jakieś fotografie i spróbować zrobić repliki, ale to oczywiście nie jest to samo.
1: W czasie, kiedy Państwo Islamskie kontrolowało część Syrii i Iraku, no oczywiście żadnych badań nie można było prowadzić. To było po prostu śmiertelnie niebezpieczne. No, byli także badacze, naukowcy, którzy stracili życie z rąk Państwa Islamskiego. Teraz słyszymy, że wracają tam archeologowie. Pan też ma nadzieję tam wrócić? Może ma pan takie plany już nawet?
0: Archeolodzy mają trochę inną perspektywę.

0: perspektywę w ogóle na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i dostrzegają ten rejon nie jako miejsce zapalne, ale dostrzegają go jako mozaikę poszczególnych krajów, czy nawet części krajów, które w niektórych okresach są dostępne do badań, w niektórych nie są. I tak na przykład do 2011 roku Syria była niezwykle intensywnie badanym regionem. Dlaczego? Dlatego, że po 1990 roku większość kolegów, którzy wcześniej pracowali w Iraku i nie mogli tam dalej pracować, rozpoczęło badania w Syrii. Po czym w 2011 roku sytuacja się całkowicie odwróciła. Większość kolegów, którzy pracowali w Syrii przez 20 lat, przeniosło się z powrotem do Iraku. Często na te same stanowiska, które badali przed rokiem 1990. I też chcę podkreślić, że tutaj trzeba bardzo wyraźnie oddzielić sytuację w Syrii i sytuację w Iraku. Badania w Iraku zostały właściwie wznowione po roku 2005 w południowej części kraju, a potem po 2010 roku bardzo intensywne badania ruszyły w części kontrolowanej przez Kurdów, w tak zwanym kurdyjskim regionie autonomicznym. I to właśnie tam prowadzę projekty, bo w tej chwili jestem w trakcie prowadzenia czwartego z rzędu projektu badawczego. Taką miarą bezpieczeństwa tego regionu może być fakt, że wiele tych projektów było obliczonych na sporządzanie map zabytków archeologicznych, czego wcześniej tam nie robiono. To wymaga jeżdżenia od wsi do wsi, rozmawiania z ludźmi, jeżdżenia na miejsce, które ci ludzie wskazują, rejestrowania. Takich projektów przeprowadzono w północnym Iraku kilkanaście. Każdy z nich obejmował mniej więcej 3000 km². To dla porównania 5 razy powierzchnia miasta stołecznego Warszawy.
1: To jest krzepiące, co pan mówi, panie profesorze.
0: I były warunki zarówno bezpieczeństwa i kompletny brak zagrożenia z zewnątrz, które pozwalały te projekty realizować. One były realizowane przez kolegów europejskich, przez Amerykanów. Więc to nie jest tak, że nagle polski profesor zaryzykował życie i pojechał do Iraku.
1: No ale dzięki temu, że państwo działacie w tych rejonach, to możemy też o tym porozmawiać, poznawać także tą arcyciekawą historię, no, tej jednej z najważniejszych kolebek ludzkiej cywilizacji. Bardzo dziękuję. W studiu w Opolu pan profesor Rafał Koliński z Wydziału Archeologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: Świat 24.
1: I pozostajemy w rejonie Bliskiego Wschodu, choć bardziej na terenie Półwyspu Arabskiego, więc na południe od obszarów, o których teraz rozmawialiśmy. Pan Krzysztof Płomiński, były polski ambasador w Iraku i w Arabii Saudyjskiej, jest z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Mamy informację o pożarze niedaleko lotniska w Riyadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej. Na razie nie wiadomo, co jest jego przyczyną, czy doszło do jakiegoś uderzenia na Riyad, czy też jakieś inne są tego przyczyny. Będziemy oczywiście na bieżąco o tym informować, ale Arabia Saudyjska bez wątpienia ma problem od pewnego czasu. Odżyła wojna domowa w Jemenie. Doszło do uderzeń także na terenie Arabii Saudyjskiej. No, Arabia Saudyjska w tę wojnę w Jemenie była zaangażowana. No, była to taka wojna przez pośredników długo, pośredników saudyjskich, pośredników irańskich przede wszystkim toczona. To się też skończyło uderzeniem z terytorium Iraku, bo bojówki proirańskie no to są oskarżane z terytorium Iraku na gazociąg. Bardzo ważny wschód-zachód, który pozwalał omijać tę blokadę w cieśninie Ormuz. Wreszcie mieliśmy drona wystrzelonego w kierunku, no, twierdzą Saudowie, że Mekki, świętego miasta wszystkich muzułmanów. Jemeńscy Huti mówią, że to nie było w kierunku Mekki, tylko w kierunku obiektów wojskowych. No ale na pewno Arabia Saudyjska ma problem. Jak poważny?
3: Myślę, że najważniejszy problem i najgroźniejszy od początku swojego istnienia, czyli od formalnego proklamowania w 1932 roku, rocznica właśnie się zbliża szybkimi krokami za parę dni. No i jest to zagrożenie, które wprawdzie nie jest, trudno go określić w tej chwili jako egzystencjonalne. Natomiast nie ulega wątpliwości, że ta sytuacja, która jest, która powstała w ostatnim okresie, zagraża poważnym bardzo poważnym interesem.

0: z Arabii Saudyjskiej, zarówno w sferze gospodarczej i w sprawach związanych z realizacją transformacji wewnętrznej w Arabii Saudyjskiej, jak i w sprawach wojskowych i politycznych, na które się składa kompleks tematów zarówno związanych z Iranem, z Jemenem, ale również z szerszym otoczeniem bliskowschodnim, także z relacjami z Izraelem. No i nie zapominajmy, że ogromną rolę tutaj odgrywa również prezydent Trump i Stany Zjednoczone, które przy okazji rozgrywają własne interesy i te relacje amerykańsko-saudyjskie, one zostały w ostatnim okresie poważnie nadszarpnięte. Stany Zjednoczone okazały się niezdolne wypełnić tego podstawowego zadania, jakie miały, jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa w Arabii Saudyjskiej, czyli uchronić królestwo przed atakami ze strony Iranu, no i w jakimś stopniu również ze strony Houthi. Dodatkowo, jeśli chodzi o rebeliantów jemeńskich Houthi, Stany Zjednoczone odmówiły Riyadowi pomocy, czyli zaangażowania w bombardowania. Postanowili Amerykanie zachować dotychczasowy status, czyli zawieszenie broni z Houthi, którzy zresztą na amerykańskiej liście raz znajdują się jako terroryści, raz nie jako terroryści. No i w tej chwili, niezależnie od tego, jak kto ich ocenia, czy formalnie kwalifikuje, to Stany Zjednoczone właśnie zakończyły rozmowy w Omanie z przedstawicielami Houthi, potwierdzające, że Houthi nie będą atakować interesów amerykańskich na Morzu Czerwonym. Natomiast Amerykanie ograniczą swą pomoc na obszarze jemeńskim dla Arabii Saudyjskiej do pomocy wywiadowczej, no i przekazywania pewnych danych.
1: No ale mamy też informację, że Amerykanie sprzedadzą 48 myśliwców F-35. No to oczywiście nie jest rzecz, która tak bezpośrednio jest wsparciem dla Arabii Saudyjskiej, jeśli chodzi o Jemen, no ale wiadomo, gdzie takich myśliwców Saudowie mogliby używać. To trochę upłynie czasu, zanim te myśliwce się oczywiście pojawią, no ale tu się też pojawiają kontrowersje, czy aby na pewno to dobry pomysł ze strony amerykańskiej, no bo są obawy o chińskie szpiegostwo w Arabii Saudyjskiej, o równowagę sił. Do tej pory tylko Izrael miał te samoloty F-35, więc takie coś na osłodę jakby się pojawia.
0: To się pojawia jak gdyby może rzeczywiście na osłodę, no również w konsekwencji tego, co prezydent Trump publicznie mówił, no bardzo krytycznie czy lekceważąco o rządzącym Arabią Saudyjską następcy tronu, księciu Mohammedzie bin Salmanie. Ale tu trzeba dodać, że Amerykanie prowadzą grę na bardzo wielu płaszczyznach. W moim przekonaniu istotnym elementem w tej chwili są dwa istotne elementy dla Stanów Zjednoczonych w polityce wobec Arabii Saudyjskiej. Jedno to stworzenie sytuacji, która będzie sprzyjała normalizacji stosunków Riyadu z Izraelem, o co prezydent Trump zabiega od jeszcze poprzedniej kadencji i jest to niewątpliwie jeden z celów tej obecnej sytuacji. I druga sprawa, no następuje gwałtowne w tej chwili pogorszenie sytuacji gospodarczej Arabii Saudyjskiej. Eksport ropy naftowej to grubo ponad 50% całości dochodów Arabii Saudyjskiej, a to pozostałe dochody, no one również w dużym stopniu są związane z sektorem naftowym i istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że już w tej chwili rysujący się głęboki deficyt budżetowy Arabii Saudyjskiej jeszcze w końcówce roku będzie pogłębiony, co zmusi władze saudyjskie do przystąpienia do daleko głębszej prywatyzacji Aramco niż dotychczas miało to miejsce. Wartość tego koncernu, holdingu największego na świecie, to jest około 1750-1800

0: miliardów dolarów. To jest no, rzeczywiście kolos. I wielu inwestorów ma po prostu też, oczekuje, że w którymś momencie akcje czy możliwości nabycia części w inny sposób tego koncernu się tutaj pojawią. Także mamy do czynienia z bardzo istotną grą i naciskami na Arabię Saudyjską i te naciski niewątpliwie no, są bardzo bolesne i w miarę upływu czasu i tego, że w tej chwili eksport saudyjski prawie całkowicie jest
1: no, Aramco wspomniane wstrzymane. Przez pana właśnie poinformowało, że przynajmniej dwóch dużych europejskich odbiorców saudyjskiej ropy tego, co zakontraktowano na październik, nie dostanie. Nie wiemy jakich dwóch, tego nie podano, ale dwóch.
0: A to,
1: europejskich.
0: To ja wiem, bo największym europejskim odbiorcą saudyjskiej ropy jest Polska.
1: 40% wykorzystywanego w rafineriach Orlenu surowca jest właśnie z Arabii Saudyjskiej.
0: Tak jest, ponad 40%. Dla Arabii Saudyjskiej było to przed tym konfliktem 4% całości eksportu. Mniej więcej podobną wielkość eksportowano do Stanów Zjednoczonych. I tutaj, jeśli chodzi o Europę, no niewątpliwie Polska z jednej strony zabezpieczyła się Orlen na tyle, ile można, gromadząc zapasy, a jednocześnie dbając o dywersyfikację źródeł.
1: Ostatnio było wiele umów z Norwegią, Kolumbią, naprawdę z dostawcami z różnych rejonów świata. Tam bodaj około 10 umów zawarł Orlen w ostatnim czasie, takich właśnie zabezpieczających na najbliższe tygodnie, miesiące.
0: To pozwoli prawdopodobnie przejść nam suchą nogą przez ten potop, który się w tej chwili odbywa. Oczywiście pod warunkiem, że ten konflikt no, wejdzie w stadium regulacji i ropa z Bliskiego Wschodu zacznie płynąć. Ponieważ i ropa i gaz zresztą tutaj również jeżeli chodzi o Polskę, przecież kupujemy gaz skroplony w Katarze, który w ogóle nie płynie. No i tutaj wprawdzie ten udział katarskiego gazu w całości konsumpcji w Polsce jest znacznie mniejszy, bo on gdzieś sięga 15%, może mniej w ubiegłym roku. Ale tu będziemy mieli do czynienia nie tylko z konsekwencjami w ramach dwustronnych z takim czy innym dostawcą, ale ta sytuacja na Bliskim Wschodzie to jest rzeczywiście wyścig z czasem, żeby nie doprowadzić do katastrofy w szerszym wymiarze gospodarki światowej, ponieważ mówimy o zniknięciu z rynku w tej chwili ponad 20% całości podaży tego, co drogą morską było przekazywane ropy i gazu skroplonego do odbiorców, przede wszystkim w Azji, bo jednak tutaj musimy odnotować, że głównymi odbiorcami i saudyjskiego, i produkowanego w Zatoce Perskiej gazu i ropy naftowej są Chiny, Japonia, Korea Południowa, Tajwan, no i Indie, które stoją w obliczu kolosalnych problemów, znacznie większych niż jakiekolwiek państwo w Europie.
1: A ta sytuacja w Jemenie, panie ambasadorze, na ile ona grozi takim wybuchem regularnej wojny, czy może już właściwie mamy tam regularną wojnę? Bo z jednej strony mamy Hutich, którzy zajmują ważną wyspę w ciśnienie Bab el-Mandab, przesuwają się na pewne tereny, które do tej pory nie były pod ich kontrolą. Z drugiej strony te siły tego uznawanego międzynarodowo rządu też próbują inne tereny z kolei przejąć. Setki tysięcy ludzi opuszczają swoje domy. No to właściwie już wygląda jak powrót do tej regularnej wojny. Wydawało się kilka miesięcy temu, że pokój jest osiągalny, że było zawieszenie broni.
0: Zawieszenie broni było, choć ono było bardzo kruche od samego początku i tutaj zarówno ze strony Huti, jak i ze strony międzynarodowo uznawanego rządu, który de facto rządzi z siedzibą w Arabii Saudyjskiej, jak i ze strony separatystów południowych, bo nie zapominajmy również, że w grudniu ubiegłego roku mało nie doszło do próby

0: aneksji południowej części Jemenu. Ona została przez Saudyjczyków spacyfikowana, ale nastroje na południu od Adenu na wschód, wszystkie prowincje jemeńskie, tam sytuacja jest bardzo skomplikowana, bo to są zarówno separatyści, jak i ugrupowania o charakterze no, typowo terrorystycznym, sprzeczne interesy, sprzeczne również sojusze, które tam mają miejsce. I generalnie ta sytuacja w Jemenie, no, patrząc z zewnątrz i również w optyce Arabii Saudyjskiej, w zasadzie są dwa rozwiązania, z których żadne nie jest dobre. Jedno to jest zaangażowanie w operację lądową, żeby no, doprowadzić do obalenia rządu Huti i zdobycia stolicy Jemenu Sany, ale tego się wszyscy boją. Arabia Saudyjska już próbowała interwencji. Było to na samym początku rządów obecnego następcy tronu. No i niestety bardzo się poparzyła, co zresztą dla uczciwych obserwatorów, ja również o tym mówiłem na samym początku, było z góry wiadome, że to nie ma prawa się udać z bardzo wielu względów, które byśmy tutaj musieli godzinami przedstawiać, ale powiem tylko, że te obszary Jemenu, one nawet Rzymianom w swoim czasie nie udało się, pogrom nastąpił armii rzymskiej, która udała się na podbój Arabii Szczęśliwej, jak wówczas ten region nazywano, gdzie było jedno z centrów produkcji wolności, które w starożytności no, były na wagę czy porównywalne ze skalą dzisiejszego handlu ropą naftową. Czyli tutaj zbyt wielu chętnych nie będzie, żeby interweniować, bo wiedzą, że to jest niemożliwe. Pokonanie no, wymagałoby lat i ogromnych sił, które by należało zaangażować. Tymczasem Huti, coraz bardziej realna jest perspektywa, że zajmą również te tereny, które są kontrolowane na wschód od Sany, przede wszystkim Mareb, też starożytna miejscowość, stolica starożytnego królestwa, gdzie dzisiaj znajdują się główne zagłębie ropy naftowej w Jemenie. Czyli to też jest tutaj prawdę perspektywa, że te rząd uznawany międzynarodowo, popierany przez Arabię Saudyjską, zostanie wyparty. Druga sprawa to jest podjęcie rozmów i podjęcie próby jakiegoś porozumienia o charakterze politycznym, dyplomatycznym, co znowu jest bardzo trudne i ryzykowne, ponieważ niezależnie od tego, że rebelianci jemeńscy mają autonomiczne interesy, ale jednocześnie są bardzo silnie związani z Iranem. W tej chwili wszyscy też oczekują, jak dalej się sytuacja rozwinie. I co do tego no, rozwoju sytuacji można głównie mówić o znakach zapytania, których raczej przybywa niż ubywa.
1: No i tutaj oczywiście jednym z najważniejszych wątków jest też dramat cywilnych mieszkańców Jemenu. Jemen już kilka w ostatnich latach przeszedł klęsk głodu, epidemii. To rzeczywiście była taka wojna, która się potwornie odciskała na cywilach. No i znów mamy setki tysięcy osób, które uciekają ze swoich domów. Większość pozostaje w Jemenie, ale są też informacje, że część z nich przedostaje się na drugą stronę ciśnienia Bab el-Mandab, między innymi do Dżibuti, już na kontynencie afrykańskim. To też biedny kraj, nie są w stanie pewnie wszystkim pomóc. Więc to jest też duży dramat cywilów jemeńskich, niestety.
0: No niestety mówimy o obszarze i to nie jest tylko Jemen, gdzie ludność cywilna jest ofiarą no, i potwornych zbrodni i tragicznych warunków humanitarnych, bytowych. To jest i Jemen przecież. No, pamiętajmy o Palestyńczykach, o których trochę się zapomina, ponieważ no, tutaj cieśnina Ormus, cieśnina Bab el-Mandab wychodzi na pierwsze miejsce.
1: W strefie Gazy sytuacja tak trudna, że nie trzeba bomb, żeby ludzie ginęli. Ostatnio się zawalił budynek.

0: szkalny, po prostu uszkodzony, tak, bez żadnej bomby, zawalił się, kilkanaście osób zginęło.
1: To jest nie tylko zabija broń, bomby czy kule, ale również zabija niedożywienie, brak lekarstw, brak możliwości środowiskowych, ogromne zanieczyszczenie środowiska, brak podstawowych służb municypalnych de facto, no i jednocześnie potworne obciążenie psychiczne, które również dotyka całej ludności i wpływa przede wszystkim na to najmłodsze pokolenie. Niewiele lepsza sytuacja jest przecież w Sudanie, w niektórych regionach Afryki. No mamy do czynienia również przecież w tej chwili z Afganistanem. No, tych punktów takich zapalnych, gdzie dramat społeczeństwa związany z brakiem stabilizacji, konfliktami, wojnami i brakiem perspektywy uregulowania, a jednocześnie bardzo ograniczonej pomocy zagranicznej, bo przecież na przykład Stany Zjednoczone w dużym stopniu wycofały się z programów pomocy rozwojowej i humanitarnej i tutaj tych pieniędzy na pomoc będzie coraz mniej, ponieważ sytuacja na samym świecie gospodarcza będzie się niestety pogarszała, między innymi w związku z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie.
0: To jeszcze chciałem na koniec zapytać o samą tę cieśninę Bab el-Mandab. No, to zajęcie ważnej wyspy w tej cieśninie to jest kłopot duży. Rzeczywiście Huti są w stanie zablokować tę cieśninę skutecznie?
1: Ja wielokrotnie mówiłem również w rozmowie z panem, że te cieśniny Ormus i Bab el-Mandab to są wąskie przesmyki, bardzo ważne dla żeglugi międzynarodowej, ale tak umiejscowione geograficznie i tak wąskie, bo obie te cieśniny mają mniej więcej około 30 km szerokości i jeszcze wyspy są w międzyczasie, że no, są to naprawdę miejsca szczególnie wrażliwe. I zablokowanie jest, nie jest problemem, niezależnie od tego, czy na wyspie Majun, bo ona się tak nazywa, u wejścia do cieśniny Bab el-Mandab, kto nią de facto kieruje. Bo można z kontynentu, jeżeli drony się ma, które latają kilkaset kilometrów, mogą i są celne, to można ich użyć. Także tutaj usunięcie Hutich z wyspy Majun czy Perim, to jest druga jej nazwa, w wyniku ciężkiego bombardowania to jest kilkanaście minut po prostu i tam nic nie będzie. Tylko to nie rozwiązuje problemu. To dopiero tylko pokazuje tym głównym graczom międzynarodowym i regionalnym, jaka jest skala problemu i po prostu jest to jednocześnie wezwanie, żeby zrobić coś po prostu w kierunku uregulowania sytuacji. Pamiętając o tym, że wszystkie te problemy bliskowschodnie, tak jak żadne inne na świecie, są ze sobą ściśle powiązane.
0: I tu
1: co
0: musimy...
1: więcej, one są również powiązane z sytuacją na naszych bezpośrednio granicach, ponieważ i konflikt ukraiński, i konflikty bliskowschodnie no, mają ze sobą bardzo wiele wspólnego.
0: I także warto o tym mówić i temu się przyglądać. Bardzo dziękuję. Krzysztof Płomiński, były polski ambasador w Arabii Saudyjskiej i Iraku, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Na tym kończymy magazyn Świat 24. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Świat 24. Reklama.
3: Jak sobota to?
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone 1 sztuka plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50/50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
9: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Szef MSWiA zapowiada rozbudowę systemu alarmowania ludności. Dziś na wschodzie odbyły się specjalne ćwiczenia, obserwował je nasz reporter. Lewica podsumowała dotychczasowe osiągnięcia w rządzie. W Warszawie odbyła się konwencja ugrupowania. Polscy siatkarze powalczą o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Za godzinę początek starcia z Łotwą. Minęła 14. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Treningi reagowania kryzysowego mają na celu budowanie świadomości społecznej. Mówił o tym w Lublinie minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu przeprowadzono specjalne ćwiczenia dla mieszkańców. Ich celem jest edukacja społeczeństwa, mówił Marcin Kierwiński.
2: Cały czas pracujemy nad zmianami, jeżeli chodzi o system alarmowania społeczeństwa. Dziś to jest system oparty na alertach RCB i syrenach alarmowych, ale docelowo jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację.
1: Minister dodał, że cały czas rozbudowywany jest system syren alarmowych. Do końca roku w województwie lubelskim ma ich działać ponad 1000. A jedną z miejscowości, w której odbyły się ćwiczenia reagowania na sytuacje kryzysowe, były Ryki na Lubelszczyźnie. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej jest nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak przebiegał trening i co przygotowali strażacy?
3: Pokazywali, jak powinno się przygotować plecak ewakuacyjny, co zrobić, gdy usłyszymy sygnał alarmowy lub otrzymamy polecenie znalezienia bezpiecznego miejsca. Wyjaśniali też, co zrobić, gdy zagrożenie zastanie nas w budynku. Jednak najważniejsze, jak podkreślali strażacy po usłyszeniu sygnału, jest zachowanie spokoju i rozwaga, mówił brygadier Waldemar Rybak.
4: Na terenie naszego powiatu mamy 19 takich syren, 18 jest w jednostkach OSP, jedna jest umiejscowiona na naszej komendzie. Takie dzisiejsze spotkanie ma przygotować mieszkańców do spokojnego, świadomego i zgodnego z komunikatami służb postępowania w sytuacji zagrożenia. W przypadku ogłoszenia takiego alarmu należy się udać do miejsca, najlepiej na ostatnią kondygnację, czyli do piwnicy, przede wszystkim tam, gdzie nie ma okien lub miejsc przeszklenia.
3: W województwie lubelskim jest prawie 3,5 tysiąca miejsc schronienia, które w sytuacjach kryzysowych mogą być wykorzystywane.

0: przez ludność cywilną. Te dzisiejsze treningi są kontynuacją ogólnopolskiego treningu z sierpnia, w którym uczestniczyło ponad 150 tysięcy osób.
1: A ćwiczenia w Rykach obserwował Tomasz Zielenkiewicz. Dziękujemy. Wprowadzenie renty wdowiej i transkrypcja związków par jednopłciowych. Lewica chwali się swoimi dokonaniami z okazji 1000

0: Zginęła w nocnym pożarze w Dąbrowie Górniczej. Ogień pojawił się na drugim piętrze czterokondygnacyjnego budynku. 12 osób ewakuowano, ale nie wszystkich udało się uratować, mówi komisarz Bartłomiej Osmulski z Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.
1: Niestety w mieszkaniu ujawniono zwłoki 68-letniego mężczyzny. Nie jest nam znany powód pożaru. Powołano biegłego z zakresu pożarnictwa. Na miejscu czynności wykonywali dąbrowscy policjanci pod nadzorem prokuratora, który zarządził sekcją zwłok.
0: Akcja służb zakończyła się nad ranem. Terroryści z Państwa Islamskiego wykorzystują sztuczną inteligencję do planowania ataków. Taką informację przekazała Al Jazeera, powołując się na raport badaczy z Uniwersytetu w Cambridge. Przepytali oni 27 byłych członków Boko Haram, nigeryjskiego odłamu tej islamskiej organizacji.
2: Z badania wynika, że islamiści szybko nauczyli się, jak łamać zabezpieczenia i właściwie rutynowo korzystają z czata GPT, Groka, Cloda i innych platform AI. Zadają więc im pytania na przykład o to, jak skonstruować bombę, zwiększyć jej moc, albo jak bezpiecznie odzyskać materiał wybuchowy ze znalezionych niewybuchów. Jak zwracają uwagę badacze, najbardziej niepokoi to, że AI na bieżąco radzi ekstremistom, jak rozwiązać problem na polu walki, analizując obraz z kamer, które mają przypięte do piersi. Obrazy z nich trafiają do specjalnego centrum wyposażonego w laptopy i zasilanego bateriami słonecznymi, a stamtąd dowódcy przesyłają je chatowi GPT do analizy, po czym przekazują nowe instrukcje na linię frontu. Po tym, jak w jednej z bitew grupa straciła 60 z 200 wysłanych na nią ludzi, zaczęto też pytać sztuczną inteligencję o wysyłanie do walki mniejszych, ale lepiej skoordynowanych grup. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Za godzinę polscy siatkarze rozpoczną walkę o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Podopieczni Nikoli Grbicia zagrają z Łotwą. Biało-czerwoni wyszli z pierwszego miejsca w grupie B, ale na jej zakończenie przegrali z Bułgarią 2-3. A tak naszego dzisiejszego rywala charakteryzuje statystyk reprezentacji Polski Kamil Nalepa.
3: Taki zespół charakterystyką podobny do Izraela. Na pewno młody, z dobrymi warunkami fizycznymi, ofensywny. Myślę, że opiera się na dwóch podstawowych zawodnikach, na Kristapie Smicie i atakującym.
0: Początek meczu punktualnie o 15:00. Trzymamy mocno kciuki za naszych reprezentantów.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Noc z opadami deszczu na północnym zachodzie, na pozostałym obszarze przeważnie pogodnie. Temperatura od 9 stopni na południu, około 12 w centrum, do 17 na Helu.
4: Autopromocja.
5: Choć w Polsce stopniowo niwelowane są różnice między kobietami i mężczyznami na rynku pracy, to jednak tak zwany szklany sufit nadal ma się dobrze. Niewiele kobiet zajmuje stanowiska kierownicze, zasiada w zarządach czy radach nadzorczych. Nawet w gronach eksperckich dominują mężczyźni mimo doskonałego wykształcenia kobiet. Unia Europejska postawiła przed Polską wyzwanie, aby to zmienić. I właśnie przyjęto odpowiednie przepisy. Omówimy to w audycji Kapitał i Praca już dziś, zaraz po godzinie 15:00. Anna Grabowska, zapraszam.
4: Autopromocja. Polskie Radio 24.
6: Słowem wszystko.
7: Słoneczna i ciepła sobota, jest 19 września, 7 minut po godzinie 14, a w studiu Polskiego Radia 24 Agata Kowalska i wyjątkowy gość. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: O czym dziś w programie?
8: No to zobaczymy. Ze mną redaktor Andrzej Poczobut. Będziemy rozmawiać o jego mieście, Ogrodnie. O tym adresie zamieszkania, ale też podpytam trochę o Polskę, bo ostatnie miesiące Andrzej Poczobut spędził peregrynując po naszym kraju.
4: Adres zamieszkania.
8: W Grodnie najbardziej brakuje znajomych. Łatwiej ich spotkać w Białymstoku, Warszawie czy Wilnie. A kiedy spotkałem na Placu Sowieckim znajomego, patrzył na mnie jak na UFO. Tak o swoim mieście napisał kilka dni temu Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz Związku Polaków na Białorusi, autor książki System Białoruś, uwolniony wiosną więzień Łukaszenki. Był w Grodnie, a dziś jest naszym gościem w studiu w Warszawie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Dzień dobry też słuchaczom Polskiego Radia 24, tym, którzy słyszą nas przez aplikację Polskie Radio i widzą na kanale YouTube Polskiego Radia 24. Powiem to pewnie w imieniu wszystkich. Dobrze.

0: widzieć.
1: Dziękuję bardzo, mi też dobrze. Jest bycy w Polskim Radiu 24.
0: A wracając do pana notatki o tych kilku dniach w Grodnie, naprawdę jest tam plac, który nazywa się Sowiecki?
1: Na Białorusi nadal jest nazewnictwo, które zostało wprowadzone w czasach sowieckich, więc jest pomnik Lenina, jest plac sowiecki, jest ulica Dzierżyńskiego, przy której ja mieszkam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Poczobut przy ulicy Dzierżyńskiego. A plac Stalina albo pomnik też jest?
1: Pomniki Stalina są na Białorusi, w Grodnie dzięki Panu Bogu nie ma.
0: A plac Łukaszenki?
1: Na razie nie ma. Znaczy, ja nie wykluczam, że może się pojawi, biorąc pod uwagę atmosferę w kraju, ale na razie nie ma. No, ale nie ma z tego powodu, że to raczej Aleksander Grygoriś na razie nie jest gotów do tego emocjonalnie, wewnętrznie, a gdyby chciał, to by już dawno były te place.
0: Czy to oznacza, że całe miasto tak naprawdę jest elementem propagandy historycznej, tej polityki historycznej prowadzonej przez Białoruś? Czy właściwie już nikt na to nie zwraca uwagi i te nazwy wymienia troszeczkę bez takiego głębszego wglądu w to, co to oznacza?
1: Znaczy, bez głębszego wglądu w to, co znaczy. To po prostu część jest krajobrazu. Kiedy przyjechałem do Grodna, teraz, no to wszędzie było czerwono-zielono bardzo, czyli w tych kolorach flagi państwowej białoruskiej. Bardzo dużo flag w mieście wisi, a ludzie ich już nie widzą. Bo takie wrażenie ja miałem, że jest jakieś święto, o którym nie znam, że będzie jakieś święto państwowe za chwilę. Ale okazało się, że teraz każdy dzień na Białorusi jest świętem.
0: No, ale wiemy wszyscy, że uparł się pan, że będzie tam dalej mieszkał. To więc przyjrzymy się temu pana Grodnu bliżej. Znajomi opowiadali, że białoruskie miasta są znane z czystości, że są tak elegancko wysprzątane. I zawsze się zastanawiałam, jak to jest. Czy ludzie się po prostu boją śmiecić, bo kary są surowe, czy tam są sprawne usługi publiczne?
1: Znaczy, ja myślę, że jedno i drugie i trzecie, ale znaczy, z punktu widzenia Polski, no to wyglądają normalnie te miasta. No graffiti nie ma. A graffiti nie ma z tego powodu, że są bardzo surowe kary, można do więzienia pójść, więc no i monitoring umożliwia skuteczną walkę, jeżeli nie daj Boże gdzieś coś stanie się, ktoś coś namaluje. Więc na tym polega różnica. No, w Polsce jest bardzo dużo graffiti na ulicach, na Białorusi tego nie ma, a już czystość jest taka no, porównywalna. To jest mniej więcej to samo.
0: A ja rozumiem, że na murach raczej nie pojawiają się napisy wolność albo uwolnić poczobuta, ale nawet jakbym narysowała serduszko, to też za to są kary?
1: Tak, oczywiście. No, trzeba byłoby pofarbować budynek na nowo. No, tych pieniędzy sfinansować. Więc ja myślę, że to jest skuteczne działanie, które, mówię, biorąc pod uwagę ilość służb na Białorusi, biorąc pod uwagę monitoring i tak dalej, no to bardzo sprawnie w tym są. Służby białoruskie działają bardzo sprawnie w różnych kierunkach.
0: W tym kłopot. Jeśli mają państwo pytania do naszego gościa, to zachęcam. Adres zamieszkania małpapolskieradio.pl. Ale przez 5 lat przebywał pan pod innymi adresami. Areszt w Mińsku, więzienie w Żodzinie, łagier w Nowopołocku i to nie są wszystkie.
1: Tak, ale jeszcze w Grodnie było, tak?
0: No właśnie, jeszcze w Grodnie. To wszystko ponure miejsca i mam wrażenie, że nawet łagier nie oddaje do końca rzeczywistości, bo tam są ludzie torturowani i oni tam umierają. I zastanawiałam się, czy można to porównać do więzień stalinowskich w Polsce, a może nawet do obozów koncentracyjnych, tylko że bez komór gazowych.
1: Znaczy nie, no ja tak daleko w analogiach bym nie poszedł, jednak no, to nie jest gulag. Tak, to są bardzo ciężkie warunki, to są warunki, które z punktu widzenia, nie wiem, europejskiego, no to są niedopuszczalne, ale to jednak nie są obozy śmierci. No.
0: No ale opowiadał pan, że w wywiadach, między innymi w Gazecie Wyborczej, że wiele miesięcy spędził przy otwartym oknie, niezależnie od pory roku, w pomieszczeniu, gdzie nie było nic poza deskami do spania, no to każdy tak jest traktowany, czy tylko specjalni goście?
1: Znaczy, no raczej specjalni goście, ale trafić do tej kategorii jest bardzo łatwo w obozie. I to nieważne jest, czy ty jesteś więźniem politycznym i ty z racji tego, że...

0: jesteś skazany za przestępstwo polityczne, no to jesteś tak traktowany, albo ty jesteś więźniem kryminalnym, który chce mieć swoje zdanie i się zachowuje tam jakąś godność ludzką w tych warunkach i w ten sposób ściąga na siebie uwagę służby więziennej. I jeżeli służba więzienna kogoś kwalifikuje jako osobę, która sprawia im jakiekolwiek problemy, no to wtedy zaczyna się praca wychowawcza w postaci przetrzymywania w karcerze, w postaci wtrącenia do PKT, czyli do czegoś, co można nazwać więzieniem na terenie obozu. I tam są bardzo, bardzo trudne warunki. Ludzie będąc w obozie boją się tego więzienia.
1: Tej kary w karze.
0: Dokładnie.
1: A jak pan to przetrwał?
0: No, jakoś tam sobie radziłem, no nie wiem, trudno mi tam często to na to pytanie odpowiedzieć. No, jakby ja moralnie do tego byłem przygotowany i znaczy to na pewno wpłynęło. No, oprócz tego ja przez wiele lat pracowałem dziennikarzem, opisywałem i te wszystkie sztuczki, które oni stosują, to naprawdę tak nic nowego. Nowe jest to, że zastosowano to na szeroką skalę. Wcześniej podobne represje w trakcie odbywania kary, one były stosowane wobec liderów świata przestępczego, wobec osób, które popełniły ciężkie przestępstwa, no i odpowiednio nikt za bardzo nie przejmował się ich losem, jeżeli chodzi o opinię publiczną i tak dalej. No a po 20 roku to zostało zastosowane na szeroką skalę w stosunku do więźniów politycznych. Ten mechanizm, który oni wcześniej odpracowali, właśnie dodatkowo represjonując osoby ze świata przestępczego.
1: Tak, pamiętam, że pan kiedyś pisał w swojej korespondencji dla Gazety Wyborczej jeszcze przed uwięzieniem, że Łukaszenka zlikwidował konkurencję, po prostu pozbywając się mafii w Białorusi. Ale wróćmy na wolność, możemy? Z przyjemnością. Do Grodna. Po 5 latach miasto okazało się dokładnie takie samo, jak było? Czy zmieniło się na lepsze, gorsze?
0: Czy było w czymś takie samo, w czymś się zmieniło? No już mówiłem o tych dominujących kolorach, ale to wynika nie z jakby woli mieszkańców, tylko z działań władz po prostu. Wszędzie, gdzie się da, jest zatknięta czerwona, zielona flaga i powiewa. I jeżeli to ona jest na domach mieszkalnych, to wyznaczona jest specjalna osoba, która odpowiada, żeby ta flaga była. Jeżeli ta flaga wygląda jakoś nie tak, jak ma wyglądać, no to ta osoba może zostać ukarana w jakiś sposób. Więc jakby mechanizm ideologiczny no, na pewno pracuje. To się rzuca w oczy. No oprócz tego wcześniej, jeżeli przechodziłem przez centrum miasta, no nie było takiego wypadku, żebym ja nie zobaczył jakiejś znajomej twarzy. No teraz przechodziłem i nie widziałem znajomych
1: twarzy. No gdzie oni są?
0: Wyjechali. No bardzo dużo osób wyjechało i to wyjechały osoby, które były zauważalne w mieście, osoby, które były znane, tworzyły jakby no nastrój Grodna. Więc to jest na pewno cios dla miasta, że tyle ludzi wyjechało.
1: A tak pomyślałam, że też dla pana będzie pan tam mieszkał, ale taki trochę osamotniony?
0: Znaczy, no, jest Związek Polaków. Są ludzie, których znam, z którymi razem prowadzimy działalność. To pozostało, to się nie zmieniło. Owszem, ograniczone zostały warunki tej działalności. Inaczej troszkę wygląda rzeczywistość. Odpowiednio no, organizacja ma się dostosować do tej rzeczywistości, która wygląda inaczej, czyli ograniczone zostały możliwości, ale to nadal jest. To nadal jest autentyczna, niezależna polska organizacja, która
1: uczy dzieci polskiego.
0: Dokładnie, która przetrwała ciężkie lata i jest po ciężkich doświadczeniach, ale nadal pozostaje tą samą organizacją.
1: Wiem, że w czasie tych 5 lat w więzieniu w Łagrze miał pan kontakt ze strony żony, listy, a później wreszcie spotkaliście się. Pani Oksana Poczobut, te 5 lat spędziła w Grodnie. To życie dla niej, pomijając pana nieobecność, w tym mieście było zauważalnie gorsze, lepsze?
0: Nie, no, lepsze nie można powiedzieć, bo to wszystko przecież cała ta historia, która dotyczyła mnie, ale też dotyczyła setek innych osób, te represje, to było zauważalną.

0: відчувальне, як люди зникали, бо або то виїжджали, або то зуставали арештовані, і той страх, який панував в сполученстві. Ну, то есть таке, ну, велике травматичне досвідчення, яке дебивом в грудні в нашій школі, розмовляв з нашими навчителями, вони мовили, що нас арештували весну 21-го року. Więc школи та наше сполучне з розпенду ще дзявали до кінця року школьного. Пізній наступує літня ферія. В тракті тих літніх ферій масово сам взивані навчителі, учнові, родзіця на прислухання в рамках тієї дуже справи карної, яка в стосунку до нас точиться. Приходить вже сінь і мовить, ми не віємо, чи те діти вруться на заєнця, чи не вруться. І в таким, ну, в таким напенцю чекаю. Ну, і вертаю не мальші, дуже мало особ забрало свої діти. Пізній в тракті року школьного відбувається ревізія, забираю спшента, то ж другий раз, бо спочатку в рамах нашої справи карної, пізній додатково справи карної вщелі, і знову забираю спшент. Є перерва в діяльності школи сполучної в Гродні на кілька днів, і пізній знову не є невідомо, чи прийдемо, чи не прийдемо, і знову приходимо.
1: Стало напінче.
0: Докладні. Ну, і та детермінація людей, то посвянцення людей, ну, нас поводувало, що Зв'язок Поляків є здесь єдина організація, яка там притривала. Овшем, то не досі порівняти діяльності Зв'язку Поляків з пред 21-го року, бо 21-й рок для нас є таким водорозділом з тим, що є зараз. Ну, то є ограничено червоними лініями дуже моцно, але разом з тим, то є незалежна від вас організація, яка проводить діяльність, достосовується до того, що називаємо тоталітаризм без 5 минут. Бо 5 минут, то є власне то, що ружні якби від певного тоталітаризму, що той систем ще не зостав домкнений. Але, ну, nie wiem, czy zostanie
1: nie wiem,
0: on
1: czy
0: domknięty.
1: 5, może minuta. Ale my nie będziemy rozmawiać o absurdalnych zarzutach, jakie są kierowane wobec Związku Polaków na Białorusi, bo nie ma powodu poświęcać im czasu. To są wymysły. Zastanawiam się, czy w Grodnie ludzie się uśmiechają do siebie na ulicy.
0: Tak, znaczy, wie pani, no, człowiek jest taką istotą, która się przyzwyczaja do wszystkiego. Ja w więzieniu też się uśmiechałem.
1: Uśmiechał się pan?
0: Oczywiście. I były momenty, kiedy się uśmiechałem i nie miałem z tym problemu. I generalnie uważałem, że taka, no, ponurość, że trzeba szukać coś pozytywnego i jakby, no, dobry nastrój starać się otrzymać, nie zważając na całą tą otoczkę. To samo jest tam. I koncerty, które organizuje czasem władzą, one gromadzą tysiące ludzi, ale to nie wynika z ich akceptacji dla tego, co robi władza, tylko jest poszukiwania właśnie możliwości wyrwać się z tej szarej, ponurej rzeczywistości, gdzie człowiek jest po prostu sprowadzony do jakiegoś narzędzia, na którym władza gra.
1: A to jest tak, że... Bo ja próbuję sobie wyobrazić to życie w Białorusi i czy to jest trochę tak jak w PRL-u w Polsce, kiedy... Było szaro, było biednie, ale każdy miał zapewnioną pracę, każdy miał zapewnioną jakąś niską emeryturę i takie było poczucie słabego, szarego, ale jednak bezpieczeństwa. Czy tak jest w Białorusi?
0: Znaczy, władza próbuje wytworzyć właśnie, że jest poczucie bezpieczeństwa. Razem z tym każdy człowiek sobie zdaje, że jest przed władzą jest bezsilny, no, że jest ubezwłasnowolniony tak naprawdę. I to jest wielka krzywda, która robi się temu społeczeństwu, dlatego że my wiemy, że wcześniej czy później przyjdą czasy, kiedy trzeba być aktywnym, trzeba działać i trzeba jakby być kreatywnym. No a ten przekaz, który dostaje społeczeństwo białoruskie, dzisiaj to trzeba być pokornym, trzeba być stać w tłumie i się nie wyróżniać i robić dokładnie to, co tobie kazali. I na tym polega ta różnica. I to każda dyktatura, ona właśnie przegrywa z wolnym społeczeństwem w konkurencji, no. Dlatego, że jednak wolny człowiek jest bardziej wydajny, jest w stanie więcej zrobić, jest bardziej zaangażowany niż ten, który pracuje z powodu tego, że jego się tam zmusza do tego. No, także moim zdaniem ta generalnie dyktatura i reżim, one są niekonkurencyjne w dzisiejszych warunkach. I to, że kierunek emigracji jest na zachód bardzo popularny na Białorusi, to pokazuje, że władza przegrywa tą konkurencję. No i mu,

0: jakieś sztuczne bariery tworzyć, wytwarzać różnego rodzaju sztuczne bariery. Ja albo z kolei już próbuję przyciągać ludzi z Azji do pracy. No była słynna akcja, kiedy ściągnięto Uzbeków, no a po chwili się okazało, że dla Uzbeków te warunki białoruskie są nie odpowiadają, że oni wolą pracować w Rosji, bo w Rosji, nawet w tej, która w Rosji, która prowadzi wojnę i która ma problemy gospodarcze, wypłaty są większe niż na Białorusi. Także wot, taka to sytuacja.
1: No pojawiają się te historie nawet Rosjan, którzy skuszeni białoruskim spokojem i stabilnością, następnie rozczarowani wyjeżdżają, bo okazuje się, że jest biednie.
0: Dokładnie. No była głośna sytuacja z rodziną z Niemiec. Która przyjechała z powodu tam, że tam jest LGBT propaganda. No to nie mieli LGBT propagandy, ale po tam kilku latach uznali, że jednak lepiej tam z propagandą, no bo...
1: Bo jest za co żyć za to.
0: Dokładnie.
1: A istnieje w ogóle tak w mieście widoczna białoruska nowoczesność, nie wiem, jakieś wieżowce, jakieś...
0: Tak, znaczy jeżeli byśmy rozmawiali w Mińsku, no to na pierwszy rzut oka, jeżeli wziąć, jakby jeżeli nie zwracać uwagę na tą natarczywą propagandę, kiedy na billboardach jest nie reklama, tylko hasła patriotyczne i tak dalej, to billboardy są, ale i są bardzo tak ładnie zrobione, ale tam jest hasła patriotyczne.
1: A co, jakie to są hasła patriotyczne?
0: No, że Białoruś, znaczy zdjęcia wojska białoruskiego są o tym, że jest porządek, że milicja chroni tam i tak dalej. Ja teraz nie będę potrafił tych haseł powtórzyć z tego powodu, że ja ich przez tydzień obserwowałem, ale tak w pamięci minutko nie utkwiły. Ja widziałem, że jest propaganda i tyle.
1: To słabe te hasła, jak nie wpadają tak w pamięć. Mogą państwo wybrać się do muzeum choćby plakatu w Warszawie i tam te stare plakaty z tymi hasłami też wiszą. Można sobie obejrzeć, jak to kiedyś było i wyobrażać, jak to jest teraz w Mińsku. A w ogóle Mińsk bardzo różni się od Grodna dla zwykłego mieszkańca. Inaczej się mieszka w tych dwóch miastach.
0: No, oczywiście. No,
1: dlaczego?
0: Znaczy Mińsk to jest... metropolia. Mińsk, znaczy na Białorusi gdzieś jest tam 8-9 milionów mieszkańców. Tam można dyskutować ile, dlatego że bardzo dużo wyjechało i moim zdaniem te statystyki nie do końca odzwierciedlają tam rzeczywisty stan rzeczy. Więc 8-9 milionów mieszkańców i Mińsk to około 2 milionów. Czyli każdy, no, czwarty może być mieszkaniec Białorusi mieszka w stolicy. Generalnie Białorusini w większości to są dzisiaj mieszkańcy miast. Wsi to już mniejszość, taka zauważalna mniejszość. I Mińsk jest bardzo nowoczesny, bardzo rozbudowany, bardzo czysty. Także no, Grodno też jest, ale ono jest na 300 tysięcy mieszkańców, więc to nie jest takie no, znowuż duże miasto. I odpowiednio, znaczy te wieżowce, one nie są takie duże jak w Mińsku.
1: Wiemy, że ta decyzja o powrocie do Grodna jest zapadła i będzie zrealizowana. Jest coś, za czym w tym mieście pan tęsknił i co będzie radością dla pana, gdy będzie pan tam mieszkał?
0: To jest uczucie, że się jest u siebie. No, tam się urodziłem. Grodzieńszczyzna jest moją ojczyzną. Ja czuję się z nią związany i tam jestem u siebie. I tam są ludzie, którzy są dla mnie ważni, tam moja rodzina, tam groby moich przodków, no i tak dalej. Milion różnych nici, które wiążą człowieka z miejscem urodzenia.
1: Myślę, że wszyscy, którzy mają doświadczenie niechcianej w gruncie rzeczy emigracji, nasi słuchacze też mogą zrozumieć tę opowieść. Nie wiem, czy pan pamięta, ale był kiedyś taki film z 1969 roku, nazywał się Jeśli dziś wtorek, to jesteśmy w Belgii. I to było o wycieczce Amerykanów po Europie. I mam wrażenie, że jeśli dziś wtorek, to jesteśmy w Sopocie, to była wycieczka Andrzeja Poczobuta po Polsce przez ostatnie miesiące. Galopada po naszych miastach i miasteczkach. I zastanawiam się, czy w ogóle miał pan szansę coś dostrzec przez ten tłum panów, wielbicieli, kwiatów, bukietów, zobaczyć Polskę w ogóle.
0: No mi się wydaje, że zobaczyłem Polskę.
1: Tak? I co pan zobaczył?
0: Znaczy, no kraj dobrych ludzi, no i bardzo... Znaczy, mi się wydaje, że to o tym już kilkakrotnie mówiłem, o tym, że nie do końca doceniają ludzie to, co mają. I znaczy... Jeżeli spojrzeć nawet na Polskę nie

0: Tylko z perspektywy Białorusi, bo z perspektywy Białorusi no zrozumiałe, jak to wygląda, ale nawet z perspektywy, nie wiem, krajów bałtyckich, czy Bułgarii, czy Rumunii, to my zobaczymy historię sukcesu jednak. Hmm. Zobaczymy, że dynamicznie się rozwija gospodarka. Zobaczymy, że kraj ma aspiracje dzisiaj do bycia w G20 i tak dalej. I że to są sukcesy i przykład innych państw wschodnich, nie wiem, Węgier na przykład, czy wspomniane już Bułgarii, on dowodzi, że tak wcale być nie musiało, bo jakby jeżeli my traktujemy to, co dzisiaj ma Polska, że tak właśnie musiało być, to nie, tak nie musiało być. I to jest sukces i ten sukces należy docenić. A docenić jego można w porównaniu. Oczywiście, znaczy jeżeli my spojrzymy na Polskę, no to drogi na zachód już dawno były bardzo dobre. A droga na przykład do Grodna, czyli do Kuźnicy Białostockiej przez wiele, wiele lat była taka sobie, delikatnie mówiąc, bo jej znaczenie po prostu nie jest. Polacy mają, postrzegają wszystko przez pryzmat zachodu, ale porównują, no wiadomo, że porównują do najlepszych, do państw, które są najlepsze i które miały najwięcej czasu, żeby urządzić sobie normalne życie. No Polska tyle czasu niestety z powodów historycznych nie miała, ale w tak krótkim czasie osiągnąć tak wiele, no to jest sukces moim zdaniem i ten sukces nie zawsze jest doceniany.
1: Tak, to prawda, to prawda. Na co dzień jednak wolimy się frustrować. Centrum Praw Człowieka w Jasna prowadzi listę więźniów, więźniarek politycznych. Chciałabym wrócić jeszcze na chwilę do tego tematu. I można do nich napisać. Strona to spring96.org. Strona jest po angielsku również. Można napisać, Wiasna przetłumaczy państwa pocztówkę i ją po prostu wyśle. Zastanawiam się, czy te pocztówki dochodzą.
0: Nie dochodzą, ale trafiają do obozu i są sygnałem dla administracji, że jest zainteresowanie losem tego więźnia. Wszystko, co w ciągu tych wszystkich lat robiła administracja więzienna w stosunku do politycznych więźniów, to przekonywała, że o nich wszyscy, że o nas wszyscy zapomnieli i tak dalej. I taki sygnał, taki list, on na pewno jest jak uścisk przyjaciela w trudnej sytuacji.
1: spring96.org. Zachęcam państwa, napiszcie do któregoś więźnia lub więźniarki. Można wybrać, do kogo piszecie i od serca coś skrobnąć kilka słów. A z nami był Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz Związku Polaków na Białorusi. Były już, hurra, więzień Łukaszenki, mieszkaniec Grodna. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Adres zamieszkania. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny!
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
2: Po reklamie. Autopromocja.
1: byłem

0: wystawy, rozmowy z artystami, kuratorami, historykami sztuki. Setki spotkań z twórcami fotografii. Pasja, historia, inspiracja. Każdy program to podróż w głąb obrazu. Zapraszam w niedzielę o 11:05. Polskie Radio 24. Iga Niewiadomska.
1: Autopromocja. Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: Jest 14:34. Czas na polityczne podsumowanie tygodnia.
1: Komentarz.
3: Z nami jest Magdalena Keller, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Zacznijmy od tematyki bezpieczeństwa, bo dużo dzieje się w tym temacie. Dziś po raz kolejny operowało polskie lotnictwo. Mieszkańcy wschodniej Polski otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W czwartek wystąpienie premiera w Sejmie, który mówił, że Rosja będzie dalej prowokować. Prezydent nie zwołał Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkał się wczoraj z wicepremierem, szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, który mówił, że bezpieczeństwo to jest ten wspólny mianownik. Z kolei w czwartek premier poinformował, że otrzymał od szefa amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz napisał, że nie było żadnego tajnego raportu. Jest wymyślone kłamstwo, żeby zelektryzować opinię publiczną i przyszpanować. Mariusz Błaszczak z kolei skrytykował powoływanie na doradców szefa MON niektórych emerytowanych wojskowych, nazywając ich betonem. To po kolei, pani redaktor, bo dużo się dzieje w zakresie bezpieczeństwa. Zaraz zapytam, czy ten wspólny głos jest możliwy. Ale na początek to czwartkowe wystąpienie premiera. Premier ostrzega, czy premier straszy? Tak jak mówi opozycja.
4: Premier oczywiście ostrzega. To znaczy, jeżeli posłuchamy tego, co mówią generałowie, co mówi wojsko, co mówią osoby od wielu miesięcy, które bardzo blisko współpracują z wywiadem, które wiedzą, co się dzieje na Ukrainie, które rozmawiają też z wojskiem, z generałami za naszej wschodniej granicy, no to to jest absolutnie jeden głos. Od wielu miesięcy mówi się o tym, że Rosja będzie intensyfikować wojnę hybrydową, że będzie nas testować. To, co się w tej chwili dzieje, te incydenty, które przecież nie dotyczą tylko naszego kraju. Proszę też pamiętać, że doszło do próby zamachu na lotnisku w Lipsku. Co chwilę nękana incydentami jest też Rumunia, więc Rosja testuje, jak daleko może się posunąć. To, co mówi wywiad, to, co mówią specjaliści wojskowi, no to mówią o tym, że Rosjanie no już wprost kierują się w tą stronę, żeby sprawdzić, co się wydarzy, jeśli posuną się jeszcze dalej. Czyli na przykład, jeżeli ktoś sobie jednak zastuka do któregoś z krajów, chociażby bałtyckich, to czy ten pakt NATO faktycznie zadziała, czy Europa jednak się powstrzyma. I to, co się dzieje, to nie jest straszenie, to jest to, co robi pan premier, jest bardzo rozsądne. Szczególnie, że wydaje mi się, że my trochę tą wojnę jako społeczeństwo od siebie odsunęliśmy. Trochę nam się wydaje, że ona już tak długo się toczy, ona gdzieś tam jest. Ukraina walczy, ale w zasadzie to nic takiego nam się nie dzieje. Żyjemy sobie bezpiecznie i spokojnie, ale to jest nieprawda. Im bardziej będziemy przygotowani, im bardziej będziemy wiedzieli, jak reagować w konkretnych sytuacjach, tym będziemy bezpieczniejsi. I to nie jest kwestia straszenia, to jest bardziej kwestia świadomości tak naprawdę.
3: Dwa razy w przeciągu ostatniego tygodnia na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu rozległ się dźwięk syren. Kilkakrotnie mieszkańcy regionu otrzymywali alertę RCB o możliwym ataku z powietrza. Tak było i w niedzielę, i w czwartek. Jeden z dronów rosyjskich, to było w niedzielę nad ranem, rozbił się 800 metrów od przejścia w Dorohusku. To na pewno robi wrażenie. Czy to jest sytuacja, która wymaga zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego i jak zrozumieć decyzję Karola Nawrockiego, że takiej rady nie zwołał?
4: Przede wszystkim jest to taki moment, i to mówi się już przecież od wielu też miesięcy, że nigdy nie było takiej sytuacji, kiedy w kwestii tak kluczowej jak bezpieczeństwo

0: Polski Bezpieczeństwo Obywateli, był jakiś rozdźwięk między rządem, między prezydentem. Tak naprawdę w kwestii bezpieczeństwa wszyscy powinni mówić jednym głosem, bo to jest nasze być albo nie być. I fakt, że prezydent nie mówi jednym głosem z rządem, nie mówi jednym głosem bardzo często z wojskiem, no jest dosyć przerażający z punktu widzenia każdego nas tak naprawdę. Tak, znaczy takie rozmowy powinny być prowadzone, rada powinna być zwołana. To już naprawdę, to już sytuacja jest na tyle poważna, że powinno się usiąść do stołu i porozmawiać. Natomiast niestety prezydent w dalszym ciągu skupia się tylko na tym, żeby zaszkodzić rządowi, żeby krzyczeć, że to jest wina Tuska, żeby odrzucić gdzieś od siebie jakoś tą odpowiedzialność. No jest to smutne, bo no, jednak jest to on stoi na czele tego wojska i to stanie na czele nie polega na tym, że przejdzie się na defiladę i się pokrzyczy o tym, że Bóg honor ojczyzna, tylko polega na tym, że bierze się odpowiedzialność i działa się w sytuacji zagrożenia, a to się niestety nie dzieje.
1: Czy jest obawa ze strony prezydenta, opozycji, że w obliczu zagrożenia zadziała ten efekt flagi i na przykład wzrośnie poparcie dla rządu? Bo jak zrozumieć ten brak wspólnego głosu w sprawie bezpieczeństwa? Oczywiście wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z prezydentem mówił, że to bezpieczeństwo jest wspólnym mianownikiem, no ale na początku naszej rozmowy no, przytoczyłam chociażby wypowiedzi czy pana Mariusza Błaszczaka, czy Marcina Przydacza. No, to pokazuje, że cały czas no, są takie docinki ze strony opozycji w kierunku rządu.
0: No tak, niestety też pan prezydent często sam sobie zaprzecza, bo przecież kiedy były obchody rocznicy wkroczenia Armii Czerwonej 17 września, pan prezydent był wtedy na wschodzie Polski, no to mówił o kompromisie, o tym, że no, w kwestii właśnie bezpieczeństwa powinno się mówić o kompromisie, co w ogóle jest kuriozalne, bo tutaj nie mamy być mowy o żadnym kompromisie, to po prostu powinniśmy wszyscy mówić zgodnie jednym głosem. To nie jest kwestia kompromisu. To jest kwestia po prostu wspólnego celu i wspólnego działania. Natomiast faktycznie ten efekt flagi może być takim powodem, dla którego tak, a nie inaczej w tej chwili te przepychanki wyglądają. No pytanie, kiedy przyjdzie taki moment, kiedy pan prezydent się opamięta? Znaczy jak daleko musi wejść Rosja z tą wojną hybrydową, do jakich incydentów musi dojść, żeby kancelaria prezydenta, no mówiąc po prostu brutalnie i potocznie, opamiętała się.
1: Pani redaktor, powiem tak, mam nadzieję, że nie będziemy musieli się o tym przekonywać. Przejdźmy do kolejnych tematów. W Sejmie mamy nowego wicemarszałka, Marcin Horała z Rozwoju Plus, a nie Marcin Ociepa z Prawa i Sprawiedliwości. Tak zdecydowała większość sejmowa. Już padło wiele słów krytyki pod adresem Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenia. Kto na tym straci, kto zyska, kto tutaj kogo rozegrał?
0: Znaczy w ogóle cała ta sytuacja jest bardzo, bardzo zabawna, bo faktycznie widać, że panowie prowadzą taką wojenkę, którą obserwuje się naprawdę z dużym rozbawieniem, bo przecież pamiętamy, że przez długi czas Jarosław Kaczyński stał murem za panią Witek i absolutnie nie było mowy o wystawianiu żadnych kandydatur. Jak tylko pojawił się pan Horała z Rozwoju Plus, to od razu pojawił się i po drugiej stronie pan Ociepa. No jest to zabawne, jest to śmieszne. Jak na razie słupki sondażowe pokazują, że nikt na tym nie zyskuje, raczej jedna i druga strona traci. No Mateusz Morawiecki na razie według sondaży ma to poparcie bardzo nisko, natomiast partii PiS wciąż spada. Wciąż jest to poparcie absolutnie niezadowalające na pewno dla Jarosława Kaczyńskiego. Wydaje mi się, że wyborcy też nie tyle są zmęczeni tymi wojenkami, ale też wydaje mi się, że zaczynają się chyba sami gubić w tym, kto jest kim i kto kogo popiera. Za dużo się tu dzieje po prostu.
1: To jest bardzo ciekawe, co pani mówi, dlatego że wczoraj także poseł Sławomir Skwarek wrócił do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.
0: No,
1: tę decyzję
0: właśnie
1: na konferencji ogłosił prezes partii Jarosław Kaczyński, ale co ciekawe, w trakcie głosowania, które odbyło się kilka godzin wcześniej,

0: Sławomir Skwarek zagłosował za Marcinem Horałą, a nie za kandydatem PiSu na wicemarszałka Sejmu. Więc naprawdę trudno jest tutaj zrozumieć znaczy logikę postępowania poszczególnych polityków i to Prawa i Sprawiedliwości i to Rozwoju Plus.
1: No tak, i te tłumaczenia, które później są, one też jakby niczego nie wyjaśniają, więc faktycznie, no jeżeli ktoś jest wyborcą, śledzi sobie gdzieś tam te wiadomości, no to łapie się za głowę i naprawdę w pewnym momencie zaczyna się zastanawiać, o co to wszystko chodzi. No jest to takie przedszkolne trochę zachowanie, no takie, wie pani redaktor, siedzimy sobie w piaskownicy, okładamy się łopatkami i przesypujemy sobie piasek, żeby zobaczyć, po której stronie kubka jest większa. Długofalowo wątpię, żeby któremukolwiek obozowi przyniosło to sukces. Natomiast na pewno jest to w tej chwili kwestia tak naprawdę urażonego honoru, urażonej dumy Jarosława Kaczyńskiego i on będzie robił wszystko, żeby wykazać, że Mateusz Morawiecki to jest ten zły. No bo przecież od Jarosława Kaczyńskiego się nie odchodzi, a już na pewno nie odchodzi się zawierając 40 posłów.
0: I pytanie jest też takie, czy tutaj Mateusz Morawiecki sam się nie podłożył z kandydaturą Marcina Horały, dlatego że sam się podkłada. Były już wcześniej podejrzenia, że jest tajnym współpracownikiem Donalda Tuska i teraz proszę głosami między innymi Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Marcin Horała został wicemarszałkiem Sejmu.
1: No to też pytanie tak naprawdę, w co gra Mateusz Morawiecki. On też, trudno go w tej chwili zdefiniować. Proszę zauważyć, że on się też, mówiąc brzydko, miota. No bo z jednej strony pozuje z koszulką popierającą kobiety i wspierającą kwestię aborcji. Z drugiej strony jednak potrafi zorganizować konferencję pod osłoną nocy przy warszawskiej syrence i krzyczy przeciwko uchodźcom. Więc no, ten rozkrok jest naprawdę, proszę przyznać, dosyć duży. Więc ciężko tak naprawdę powiedzieć, w co Mateusz Morawiecki gra. Wydaje mi się, że on testuje w tej chwili wyborców, sprawdza, która strona mu się będzie bardziej opłacała i pójdzie w tą, która będzie dla niego po prostu korzystniejsza.
0: Mamy początek jesieni. Jak pani patrzy na to, jak rozwija się Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego? No oczywiście mamy te zapowiedzi, że powstanie partia, prawdopodobnie będzie, nie wiem czy to konferencja, jeszcze nie zostało to określone w 15 października, ale czy to jednak jest rozczarowanie, no bo to poparcie dla Mateusza Morawieckiego po odejściu z Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście jego stowarzyszenia, no na razie jest, no różne są te sondaże, te najlepsze to były na samym początku, ten efekt nowości na poziomie 7,5% było najwięcej, natomiast no teraz to jest balansowanie na granicy progu wyborczego.
1: No tak, no bo Mateusz Morawiecki został niejako zmuszony do odejścia z tego klubu. Do odejścia z PiSu. Pytanie, czy te plany jego nie były trochę inne. No, to testowanie cierpliwości Jarosława Kaczyńskiego trwało dosyć długo. No i mówiło się o tym, że być może wcześniej mówiło się absolutnie, że absolutnie Mateusz Morawiecki sam nie wyjdzie. Być może to testowanie miało trwać dłużej i to wyjście mogło być bardziej na warunkach Mateusza Morawieckiego, kiedy już miałby bardziej określone, w którą stronę powinien się udać i gdzie tych wyborców powinien łapać. No rozdrobnienie raczej rzadko służy tak naprawdę. Raczej wyborcy skupiają się wokół tych dużych partii. Natomiast też no, trzeba wziąć pod uwagę to, że no, Mateusz Morawiecki to nie jest efekt nowości. To nie jest tak, jak było chociażby w przypadku Karola Nawrockiego, który no, niby większość osób wiedziała, że jest to kandydat Prawa i Sprawiedliwości wystawiony przez Jarosława Kaczyńskiego, ale jednak były takim efektem nowości. No, to było nazwisko dla wielu wyborców kompletnie nieznane.
0: Natomiast no Mateusz Morawiecki jest obciążony. Lat no był premierem Zjednoczonej Prawicy.
1: No więc właśnie i te obciążenia są bardzo, bardzo jasne. Wszyscy wiemy, jak Mateusz Morawiecki działał. Przecież był premierem. No, nie da się odciąć grubą kreską od tego.
0: A ostatnie posunięcia Prawa i Sprawiedliwości, chociażby zachowanie posłanki Marii Kurowskiej, która zabarykadowała się w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Dariusz Matecki przeskoczył przez płot i wtargnął na teren uczelni. Wczoraj z kolei manifestacja przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przytoczę słowa Przemysława Czarnka. Oni wszyscy chcą, żebyśmy odpuścili, a my im dzisiaj pokazujemy.

0: Zorganizujemy wstępną manifestację. Co ich będzie czekać, jeśli podniosą rękę na ten jeden z ostatnich praworządnych organów? Zrobimy wam jesień średniowiecza, tak mówił Przemysław Czarnek podczas manifestacji przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jaki jest cel tych wszystkich zachowań?
1: Cel jest zawsze taki sam. Po pierwsze przerzucenie winy na Donalda Tuska, czyli wykazanie, że to on burzy, to on jest przeciwko ustrojowi, to on jest przeciwko prawu, to Koalicja Obywatelska tutaj teraz będzie bezprawnie wchodzić do ostoi sprawiedliwości, do Trybunału, będzie forsować drzwi i tak dalej. To Koalicja Obywatelska bezprawnie przejmuje Akademię i uzurpuje sobie prawo do wystawienia swojego szefa tej szkoły, tej akademii. To jest happening polityczny, który to przecież znamy od wielu, wielu lat. No, miesięcznice smoleńskie są dokładnie tym samym. Jest grupa wyborców PiS-u bardzo wierna, która trwa przy PiS-ie od lat i trwać będzie, która tym żyje tak naprawdę. I to do tych wyborców Jarosław Kaczyński w tej chwili się zwraca, stojąc tam przy Trybunale i skandując. I do tych wyborców mówiła Maria Kurowska, która rzekomo głodowała i prawie tam umierała w tych salach Akademii Sprawiedliwości, bo przecież też i Antoni Macierewicz nagle wyszedł i biegał z pistoletem na farbę.
0: Tak, to kolejny incydent, wieszał się
1: na policjantach. Więc tego wszystkiego, to faktycznie to nasilenie jest dosyć spore. Widać w tym też trochę taką desperację, wydaje mi się, Jarosława Kaczyńskiego, tego, że on wydaje się być coraz bardziej zagubiony i chyba coraz bardziej przerażony tym, że to jest taka końcówka i taki schyłek tego jasnego podziału i tych dwóch partii, które miały mocne poparcie, a reszta była nieważna. I no, chwyta się już tego wszystkiego, co może się chwytać.
0: Pani redaktora, czy zauważa pani to, że w tych ostatnich miesiącach, jeszcze kilka miesięcy temu, jak była konferencja jakakolwiek Jarosława Kaczyńskiego, no to miałam takie wrażenie, że wszyscy słuchali, tam padały jakieś słowa, które później no, odbijały się jakimś echem i były komentowane. Od wielu miesięcy już tego nie ma. Dlaczego?
1: Nie ma tego, dlatego że po pierwsze doszło właśnie do tego rozdrobnienia. Po drugie, no, urosła w pewnym momencie, też proszę wziąć pod uwagę, bardzo mocno urosły konfederacje. One stały się takim mocniejszym graczem na scenie politycznej. W dużej mierze to na nich skupiła się uwaga, no bo jednak było to coś zaskakującego, coś nowego. Rosła duża siła, która no, w przypadku utrzymania się tych sondaży, które są teraz, no, może być tym rozgrywającym, który ostatecznie poukłada ten wygląd i rządu, i tej sali sejmowej. Więc Jarosław Kaczyński po prostu został odsunięty w cień. No jest też pewna powtarzalność tego w tych jego wypowiedziach. To nie jest nic nowego. No i też na pewno wyjście Mateusza Morawieckiego zrobiło swoje. Tu to rozdrobnienie już jest w tej chwili na tyle silne i ten układ sił na tyle się zmienił, no, że Jarosław Kaczyński nie jest i wydaje mi się, że nie będzie już tym głównym rozgrywającym.
0: Pani redaktor, 5 minut niecałe nam pozostało rozmowy. To Maciej Berek czy Szymon Hołownia? Który temat podejmujemy? Szymon Hołownia staje na czele Klubu Polski 2050. Może to, bo to jest jakaś nowość o Macieju Berku. Dyskutujemy już od jakichś kilku tygodni. Został jednogłośnie wybrany nowym przewodniczącym klubu parlamentarnego. Na stanowisku zastąpił Pawła Śliza, który zapewnia, że zmiana była wcześniej uzgodniona i ma wzmocnić ugrupowanie przed przyszłorocznymi wyborami. O co chodzi? Od kilku tygodni krążą także informacje, że Szymon Hołownia chce wejść do rządu. Czy to jest osoba, która może jeszcze odegrać jakąkolwiek rolę na scenie politycznej?
1: No przede wszystkim chyba z wyjątkiem Szymona Hołowni nikt tak naprawdę nie wie, o co Szymonowi Hołowni chodzi, bo w koalicji mówi się, że tak naprawdę mówi się nawet, że sam Szymon Hołownia chyba nie wie, czego chce. Te zmiany tych planów
0: albo
1: są
0: jednego dnia
1: tak
0: mówi,
1: częste,
0: że jedną rzecz sobie życzę, a za kilka dni zupełnie coś innego.
1: Zupełnie coś innego. Na pewno desperacko.

0: Na pewno desperacko próbuje wrócić i to bardzo widać. No, nie udało się zrealizować planów, które były wcześniejsze. Nie udało się dostać do ONZ-u, nie udało się dostać innych prominentnych funkcji. No więc chcąc, nie chcąc, Szymon Hołownia wrócił do Polski 2050, został szefem klubu. Natomiast wydaje mi się, że ten Szymon Hołownia, który był, to już nie jest, znaczy nie ma chyba raczej szans na to, żeby Szymon Hołownia ponownie na taką pozycję się wybił. No niestety te wszystkie ruchy, które wykonywał, te nocne rozmowy z prezydentem Nawrockim, te ucieczki, te knucia, te plany, to dosyć skutecznie zepsuło, zniszczyło mu drogę tak naprawdę do jakiejkolwiek sensownej funkcji. A przede wszystkim też myślę, że jest już naprawdę bardzo niewiarygodny w oczach wyborców, bo no raczej się go traktuje teraz w kategorii takiej maskotki i takiego pytania, co znowu Szymon wymyślił, niż traktowania jako poważnej osoby, która no to, co mówi, to realizuje i wprowadza w życie. No jeżeli co 5 minut zmienia się zdanie, jeżeli w zasadzie cała bytność to jest właśnie też, jak w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, jakiś jeden wielki happening polityczny, no to nie można być branym poważnie po prostu.
1: A to jest smutna refleksja, bo jak popatrzymy na to, co wydarzyło się po 15 października 2023 roku, jak Szymon Hołownia został marszałkiem Sejmu, przecież był taki moment, że on był najbardziej popularnym politykiem, ten początek w Sejmie był, no przecież ludzie oglądali Sejm w kinach. To jest też taka smutna refleksja, że w bardzo krótkim czasie roztrwonił ogromne poparcie.
0: Ja myślę, że ta popularność właśnie przyszła za szybko i pan Hołownia się po prostu, nie mówiąc brzydko, zachłysnął. Co jest o tyle zaskakujące, że przecież wcześniej był już osobą medialną, był osobą popularną i rozpoznawalną. Ale to było widać, że to jest gra takiego jednego aktora. Oczywiście wszyscy się z tego cieszyli, bo Sejm został ponownie otwarty, został przywrócony porządek. Nagle wszyscy zaczęli oglądać transmisję z Sejmu. To wszystko było świetne. Natomiast bardzo szybko to obróciło się w teatr jednego aktora. Widać było, że te ambicje były bardzo wysokie. No, nawet to, że Szymon Hołownia pomyślał o tym, że może dostać się do NZ-u, no jakby zupełnie nie wiadomo dlaczego, bo ani wcześniej żadnych prac tam nie podejmował, ani żadnych kontaktów nie miał, no to świadczy o tym, że te ambicje były ogromne i nieadekwatne do stanu faktycznego.
1: I musimy tutaj postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Magdalena Keller z Gazety Wyborczej była gościem Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję pięknie.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
8: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę?
9: Życz sobie tego, co najlepsze.

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku.

0: rabatowych w Media Expert.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: W Rosji pierwsze od pełnoskalowej napaści na Ukrainę wybory do Dumy. Jakie mają znaczenie, skoro ich wynik jest przesądzony? Co powiedzą nam o Rosji? Donald Trump grozi Unii Europejskiej cłami. To reakcja na zbliżenie Kanady z Brukselą. Stany Zjednoczone przyznają, nasze satelity są uzbrojone. Czy to początek otwartego wyścigu zbrojeń w kosmosie? Świat 24 w Polskim Radiu 24. Dziś po godzinie 13. Marcin Pośpiech. Zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trzeci dzień z rzędu prewencyjnie podrywane były myśliwce. Przestrzeń powietrzna Polski nie została naruszona. Jak reagować na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze? Strażacy uczą tego na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Polscy siatkarze do boju. Rozpoczyna się mecz z Łotyszami. Stawką jest Mistrzostwo Europy. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Przez półtorej godziny w polskiej przestrzeni powietrznej operowały wojskowe samoloty. Tak było przed południem. Celem akcji było zapewnienie bezpieczeństwa podczas rosyjskich ataków na Ukrainie. Jak przekazuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na Ukrainie i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, czytamy w komunikacie DORSZA. Specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze dla mieszkańców odbywają się na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Mają one budować świadomość społeczną i odporność w sytuacjach kryzysowych. Tak mówił w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Co te alerty oznaczają, jak się zachować, jak poszukać bezpiecznego schronienia, jak znaleźć bezpieczne schronienie we własnym domu, w najbliższym otoczeniu. I temu służą także te warsztaty. Cały czas pracujemy nad zmianami, jeżeli chodzi o system alarmowania społeczeństwa. Dziś to jest system oparty na alertach RCB i syrenach alarmowych, ale docelowo jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację.
1: Minister Kierwiński dodał, że cały czas rozbudowywany jest system syren alarmowych. Władze samorządowe pracują nad tworzeniem i specjalnym oznakowaniem miejsc schronienia w sytuacjach zagrożenia. Wzmocnienie odstraszania i obrony oraz wsparcie Ukrainy omawiają w Kopenhadze uczestnicy szefowie obrony państw NATO. W spotkaniu bierze udział szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Wojskowi poznali też tajną koncepcję autorstwa naczelnego dowódcy sił sojuszniczych, mówi rzecznik sztabu generalnego pułkownik Marek Pietrzak.
3: Ważnym elementem było wystąpienie generała Grynkiewicza, który zapoznał szefów obrony państw NATO z teorią zwyciężania, czyli koncepcją określającą sposób, w jaki sojusz powinien rozwijać swoje zdolności i prowadzić działania, aby skutecznie odstraszać potencjalnego przeciwnika. To oczywiście było zapoznanie z niejawną wersją, jawne założenia tej teorii zostaną przedstawione przez generała Grynkiewicza podczas najbliższego Warsaw Security Forum.
1: Wojskowi omawiają też ustalenia ostatniego szczytu NATO w Ankarze. Chodzi o przełożenie tych uzgodnień na wojskowe plany. Lewica podsumowała 1000 dni rządów. Politycy tej formacji kreślili również plany na przyszłość. W Warszawie odbyła się konwencja tej partii. Obserwował ją nasz reporter.
4: Lewica do swoich sukcesów zalicza finansowanie in vitro z budżetu, rentę wdowią czy program Aktywny Rodzic. Przypomina, że załatwiła też wolną wigilię czy transkrypcję małżeństw par jednopłciowych. Wicepremier Krzysztof Gawkowski mówił, że jego partia chce zrobić jeszcze

0: więcej.
1: Tutaj, dzisiaj, rozpoczynamy opowieść o 1000 przyszłych dni. Żadnej zmiany rządu za rok nie będzie.
0: Wśród spraw, które obiecuje załatwić Lewica,

0: Fazę grupową zakończyli porażką z Bułgarią 2-3. Wcześniej bez straty seta wygrali 4 spotkania. Mimo przegranej ze współgospodarzami turnieju polscy zawodnicy awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie B. O atmosferze w drużynie mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
1: My już długo gramy w tę siatkówkę i wiemy o tym, że po prostu musimy grać na swoim poziomie, a jak schodzimy z tego poziomu, to możemy przegrać mecz. Nieraz było tak, że przegrywaliśmy, nieraz, że wygrywaliśmy, więc na razie się skupiamy na meczu z Łotwą. Wyszliśmy z pierwszego miejsca, pierwszy cel jest zaliczony i teraz faza pucharowa. Co, mam nadzieję, że ta gra jeszcze będzie szła do góry.
0: Zwycięzca siatkarskiego meczu Polska-Łotwa zagra w ćwierćfinale z lepszą drużyną z pary Niemcy-Bułgaria. Według synoptyków to ostatni tak ciepły weekend w tym roku. Nad morze, w tym do Międzyzdrojów, pogoda przyciągnęła wielu turystów. Rozmawiała z nimi Aneta Łuczkowska.
2: Na pewno mniej ludzi, na pewno jest puściej na ulicach, puściej w restauracjach, nie trzeba czekać na stoliki. A wyje tak samo.
3: Jak długo państwo zostają?
4: No już prawie 2 tygodnie jesteśmy.
3: I się jeszcze nie znudziło?
4: Nie, we wtorek wracamy dopiero.
0: Największą zaletą wrześniowego wypoczynku nad morzem są niemal puste plaże. Jeśli nie pada i nie wieje zbyt mocno, słońce przyjemnie grzeje, a nie pali.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Piękne letnie popołudnie z dużą ilością słońca i ciepłe. Na termometrach od 18 do 22 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce do 24. Nad morzem i w zachodniopomorskim miejscami może popadać słaby deszcz. Nad morzem chwilami wieje dość silny wiatr.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w naszym kraju jest przeważnie dobra. Na zachodzie bardzo dobra. Blisko 65% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Do 16 trwają tak zwane zielone godziny. Warto korzystać z nadwyżki energii.
1: Klimat.
2: Polskie Radio 24.
1: Słowem wszystko.
3: 7 minut po godzinie 15. Maria Furdyna, zapraszam. A teraz przyjrzymy się dyrektywie równościowej Unii Europejskiej. Przepisy zostały przyjęte w Polsce. One zwiększają równowagę płci w zarządach spółek i stanowiskach kierowniczych. To oznacza kolejny krok, jeśli chodzi o parytety.
2: Kapitał i praca.
4: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Nasz dzisiejszy temat to równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy. A moimi gośćmi są panie Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, Konfederacja Lewiatan i Klub Akademii Przywództwa. Dobrze powiedziałam? Dzień dobry pani.
5: Dzień dobry.
4: A także dr Barbara Godlewska-Bujok, wiceprzewodnicząca Rady Ochrony Pracy i Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Witam panie. Według raportu Deloitte, bo taki raport swego czasu powstał, kobiety zajmują tylko około 17% miejsc w radach nadzorczych i zarządach firm w Polsce. A nawet gdyby to było, nie wiem, 18 czy 20, to ciągle byłoby mało. Funkcje prezesek według tego samego raportu sprawuje 5% kobiet, a przewodniczących rad nadzorczych 12%. No to pytanie, nie chcą czy nie mają szansy? Pani Małgorzata, jako pierwszej pani oddaję głos.
5: Dzień dobry Państwu, dziękuję za to ciekawe pytanie. Oczywiście jest tak, że Unia Europejska nałożyła na Polskę obowiązek zaimplementowania tych przepisów dotyczących 33% w radach nadzorczych i zarządach łącznie. I wydaje mi się, że to jest potrzebne, bo dobrowolnie nie doszłoby do takiej sytuacji, że kobiety awansowałyby na te stanowiska tak defaultowo, że tak powiem, czyli szukają sobie miejsca na przykład na stronach internetowych spółek, które właśnie poszukują na przykład osoby na stanowisko prezesa, prezeski albo członka, członkini rady nadzorczej.
4: Trzeba mieć sporo odwagi, żeby się zgłosić.
5: Trzeba mieć odwagi, ale

0: Przede wszystkim, pani redaktor, trzeba wiedzieć, gdzie szukać, bo nie jest to takie łatwe, żeby znaleźć takie ogłoszenie. I te ogłoszenia bardzo często są ważne 2-3 tygodnie. Mamy takie wrażenie czasami, jak zastanawiałyśmy się w różnych kręgach nad tymi kwestiami, czy te ogłoszenia nie są celowo nietransparentne, tak? Bo normalnie, przy normalnej takiej kwalifikacji kandydata na takie stanowisko, powinno być to ogólnie dostępne i moglibyśmy sobie przeczytać, gdzie na przykład i która spółka, ja teraz mówię o dużych spółkach, oczywiście spółkach z udziałem Skarbu Państwa, czy też tych notowanych na giełdzie, bo o tych teraz mówimy, bo one, te notowane na giełdzie papierów wartościowych w Polsce, podlegają tejże ustawie, która została właśnie przez Sejm uchwalona, przez Senat zaakceptowana. Także 7 lipca tego roku. Więc myślę, że tak, to jest bardzo dobry kierunek, że faktycznie te 33% i jeszcze dodam, z obowiązkiem udziału jednej osoby niedoreprezentowanej płci w danym organie, bo tego wcześniej nie było w tym projekcie, który był poddawany pod obrady. Więc mi się wydaje, że tak, bardzo, bardzo jest to potrzebne. Oczywiście.
1: Ja rozumiem, w związku z tym, że pani odpowiadając na moje pytanie odpowiedziała, że bardziej nie mają szansy niż nie chcą.
0: Bardziej nie mają szansy i myślę, że oczywiście jest ten problem dotyczący pewnej nieśmiałości, to nazwę.
1: Dlatego
0: tak?
1: Zapytam, że trzeba mieć, powiedziałam, dużo odwagi, tak?
0: Tak.
1: Zaraz do tego właśnie przejdziemy.
0: Tak.
1: No dobrze, właśnie, część barier, albo bardzo duża część barier, może tak bym powiedziała, ma tą naturę psychologiczną. Ona dotyczy pewnej pewności siebie, wiary w nasze możliwości, w nasze umiejętności. No i z drugiej strony z kolei pojawiają się nam stereotypy, tak? One sprowadzają tą kobietę ciągle jeszcze do roli opiekunki domowego ogniska. To tak jakbyśmy tam oglądali jakieś filmy sprzed lat, prawda, i tam widzieli już historyczne, bym powiedziała. No to teraz jakby to się tak kształtuje, że tam sobie mogą pójść do pracy kobiety, ale spokojnie, najlepiej na 8 godzin, żeby potem mogły wrócić do domu i tam jeszcze wszystkie te swoje prace wykonać, ugotować, uprać i posprzątać. No w przeciwnym razie jakby wiadomo, że coś w tym domu będzie nie tak, to takie pewne powszechne panuje przekonanie. Może już nie tyle, już jesteśmy nie w tych czasach, że ten mężczyzna będzie się o tę zupę awanturował. No ale w każdym razie dzieci będą zaniedbane. Ja przepraszam, że tak trochę trywializuję temat, ale celowo jakby opowiadamy to, co wydaje mi się jest absolutnie, absolutnie powszechne. No to pani Barbara ma głos, czy to jest właśnie ten powód. Nadal ten powód, że te kobiety, no nie wiem, się nie zgłaszają, czy one nadal w siebie nie wierzą. Jak gdzieś słyszałam, jeszcze tylko dodam, że jak nawet mężczyzna czegoś nie umie, to on i tak jakby zgłosi się do tej pracy. W ogóle nie myślę o tym, że on tego nie umie. Natomiast kobieta nie, ona 10 razy będzie przemyśliwała i w końcu się nie zgłosi, no bo może nie umie, może.
2: No tak, pani redaktor poruszyła tutaj bardzo dużo tematów. Nie wiem, od czego zacząć w gruncie rzeczy. Po kolei to tak. No to na pewno nie jest tylko sprawa kobiety jako indywidualności, jako jakby osoby, tylko to jest niestety stereotypy. To głębsze przekonania społeczne, to też setki lat, powiedziałabym co najmniej 200 czy 300 jakby wspychania kobiety w tą sferę życia takiego domowego, bo też proszę zwrócić uwagę, że w poprzednich jakby systemach feudalnym innym to też trochę inaczej wyglądało. My czasami bardzo mylnie myślimy o średniowieczu, że to wieki ciemne były, a tymczasem tak nie było, bo na przykład kobiety z mężczyznami prowadziły, nie wiem, warsztaty rzemieślnicze, tak, i tak dalej, ale to jakby zupełnie jest na inną...
1: Ale z tymi polowaniami to już nie, no dobrze, idźmy dalej.
2: Polować to pewnie nie polowały, choć zdarzało się, że później obrabiały mięso, które z polowania pochodziło, chociaż to też nie jest aż takie proste, bo tutaj antropolodzy pewnie by dużo mogli powiedzieć na ten temat. Na pewno też jest tak, że te stereotypy rządzą pewnymi mechanizmami na rynku pracy i tak jak pani redaktor wcześniej powiedziała, kobiety rzeczywiście globalnie są dużo lepiej wykształcone, właściwie na tych wszystkich wyższych poziomach, na tych niższych poziomach, czyli przy wykształceniu podstawowym, niepełnym podstawowym, niepełnym średnim, tam dominują rzeczywiście mężczyźni. Ale co się potem dalej dzieje? No, przez to, że w taki sposób socjalizujemy chłopaków i dziewczynki, no one gdzieś tam zostają w tyle i na przykład

0: Jakby już nawiązując też do tego, co pani powiedziała o tych ogłoszeniach o pracę, no zwykle też jest tak, to badania są takie na to, że na przykład kobiety zupełnie inaczej aplikują niż mężczyźni. Kobieta myśli sobie, oho, nie spełniam jednego wymagania z 10, no tak, to nie aplikuję, bo się nie dostanę. Tak. A mężczyzna myśli sobie, o, spełniam 2 z 10, super, idę w to.
1: Tak jest.
0: Później też jakby takie mechanizmy panują też na etapie oceniania ofert, tak? Dlatego, że zupełnie inaczej oceniamy mężczyzn i kobiety, dlatego, że to też znowu badania amerykańskie, które pokazały, że mężczyzn oceniamy po potencjale, po tym, co mogą zrobić, co mogą osiągnąć, a kobiety po tym, co osiągnęły. Więc tutaj też już mamy pełną nierównowagę. I tego mamy jeszcze tam ileś takich zachowań. A tak bardziej generalnie, to, co jest zależy bardziej od nas, to ja bym wskazała na kilka rzeczy, tak? Bo przede wszystkim pani wspominała o raporcie Deloitte'a. Jest jeszcze taki drugi raport, bardzo, że tak powiem, słynny i znany, McKinsey'a, Women in the Workplace. On też bardzo fajnie pokazuje różne mechanizmy. Ale to, co na przykład widzimy w polskich mediach, czy w polskim życiu ekonomicznym, które ja jakoś tam obserwuję, to na pewno jest to, że, no nie wiem, zacznijmy od debat, tak, publicznych.
1: Tak jest.
0: I jakby od tego też, czy kobiety są w ogóle do tych debat zapraszane,
1: no
0: czy
1: jest
0: też
1: jedna
0: nie.
1: Kobieta i 6 mężczyzn.
0: No jest na przykład jedna kobieta, 6 mężczyzn, albo 6 mężczyzn. Proszę popatrzeć na przykład na debaty dotyczące chociażby szkolnictwa wyższego, tak, no rzadko kiedy tam jest jakaś kobieta, no chyba, że to jest Aleksandra Przegalińska, nie? Albo tam może ktoś jeszcze, jakaś jedna, ale to się rzadko zdarza.
1: Ja ze swojego doświadczenia, przepraszam, wejdę w słowo, powiem, kobieta może prowadzić taką
0: Kobieta może prowadzić,
1: debatę.
0: Ale bardzo rzadko kiedy.
1: Pytanie, czy prowadzący wie mniej, czy więcej, ale to jest osobna kwestia. Natomiast, ale siedzi 6 mężczyzn, tak, i rozmawia 6 mężczyzn.
0: Więc to też jest,
1: tak,
0: na pewno to, a proszę pamiętać o tym, że konstytucja i to myślę, że jest taka nasza podstawowa wartość, mówi o tym, że kobieta i mężczyzna w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i rodzinnym, no, mają być równi. Co to oznacza? Że musimy zbudować takie mechanizmy, żeby te kobiety mogły w tym życiu uczestniczyć. A tymczasem my tego nie budujemy i to jest właściwie systemowe, bo też już do ostatniego wątku nawiązuję, do tego, co pani powiedziały o uczestnictwie kobiet w zarządach spółek. Proszę zwrócić uwagę właśnie to, że w spółkach prywatnych tych kobiet nie ma, ja to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, tak? Ale nie jestem tego w stanie zrozumieć, chociaż uważam, że to jest absolutnie taki brak różnorodności, jakby godzi, że tak powiem, w sprawność takiej spółki, tak? W sprawność ekonomiczną. Ale proszę zobaczyć, co się dzieje w spółkach czy Skarbu Państwa, albo spółkach, które korzystają z systemu zamówień publicznych, tak? Dlatego, że ja takie mikrobadanko sobie przeprowadziłam, zaczęłam je prowadzić jakieś 3 lata temu i przy kancelarii chyba prezesa Rady Ministrów, czy w Ministerstwie Aktywów Państwowych, to się tam zmieniało, jest taka komisja, która opiniuje kandydatów do organów spółek Skarbu Państwa. No i tak jak sobie to zaczęłam liczyć, to już na etapie zgłaszania zgłaszano 20-25% kobiet, w stosunku do 75-80% mężczyzn. Czyli już na etapie kandydowania tych kobiet było mniej. Popatrzmy na związki sportowe. Tam jest tak samo. Tam też w większości są, w tych wszystkich organach są mężczyźni. Popatrzmy właśnie na spółki Skarbu Państwa. To jest też taki trochę paradoks, bo jak popatrzymy sobie na ten wspomniany przez panią raport Deloitte'owski, to zatrudnienie kobiet jest o tyle ciekawe, że ono jest takie trochę silosowane. I ono jest też silosowane na przykład w sektorze finansowym. Tam jest znacznie więcej kobiet niż mężczyzn. W sektorze prawniczym jest podobnie, bo w ochronie zdrowia jest podobnie. No i teraz, a słyszymy o tych kobietach prezeska? No nie. Mimo, że jakby ich jest generalnie więcej liczbowo, tak? Bardzo często mają dużo wyższe kwalifikacje, ale ich nie ma. No, co się dzieje? Gdzie one giną?
1: No ja bym powiedziała tak. Pani Małgorzato, ja do pani teraz już się zwrócę z takim mianowicie pytaniem. Wy w Lewiatanie w ogóle od lat jakby zajmujecie się tą kwestią. Przez całe lata, no teraz już tak nie jest, niestety tego nie powiem, ale przez całe lata szefową u was była kobieta. Aczkolwiek jak się przyglądałam temu jakby przez te wszystkie lata, z kim współpracowałam na poziomie chociażby Rady Dialogu Społecznego, gdzie byli szefowie i szefowe,

0: miała wokół siebie samych mężczyzn. Poza nią jedną, czyli poza panią Henryką Bochniarz, byli sami mężczyźni szefami pozostałych organizacji, tak? A było ich sporo. Jest ich sporo, jeszcze więcej. Dzisiaj, jeżeli się przyjrza na te same organizacje, to już u was jest mężczyzna. Natomiast pośród wszystkich pozostałych organizacji jest szefowa, też jest tylko jedna w innej organizacji, ale też tylko jedna. Mamy 7 organizacji pracodawców i 3 związkowe. No to tak już liczby nam się tutaj zgodziła. Jesteśmy w dialogu społecznym, zaznaczamy. No i teraz ja panią zapytam o to, bo właśnie my rozmawiamy o tym, że tym szczególnym problemem nie jest jakby sama na przykład równość w pracy. Nie o tym rozmawiamy, tylko ten szklany sufit, czyli właśnie awans, szansa na awans. To kto ten, bo to jest może pytanie, żeby to zdiagnozować. Kto ten szklany sufit buduje? Kto go tworzy? Czy są to na przykład dotychczasowi szefowie, osoby, które piastują w jakiś sposób jakieś kierownicze stanowiska? Czy może są to sami współpracownicy, sami ludzie, inni pracownicy? Powiem, dlaczego o to pytam? Bo też te badania były. I z nich wynika, że 3/4 badanych chce, woli mieć za szefa mężczyznę. O co w tym wszystkim chodzi? Pani Małgorzato, proszę.
1: Ja myślę, pani redaktor, że chcą 3/4 badanych z tego raportu, o którym pani
0: woli
1: mieć mężczyznę, bo nie mieli doświadczeń na przykład z szefową kobietą, tak? Tak mi się wydaje, tak odpowiadając zupełnie na gorąco. Pani też wspomniała o tym, że wśród organizacji pracodawców jedynie pani doktor Henryka Bochniarz była przez wiele, wiele lat taką szefową przewodniczącą, panią prezydent czy prezydentką. Teraz jest prezydentką honorową Konfederacji Lewiatan. Jest teraz druga pani, Joanna Makowiecka-Gaca w Pracodawcach RP, tak? Faktycznie, tak. Faktycznie dość dużo dookoła tych kobiet jest mężczyzn, bo z natury rzeczy, i to chyba moja przedmówczyni powiedziała, jesteśmy wychowani w takiej kulturze, że mężczyźni zajmowali zawsze kierownicze i takie zarządcze stanowiska. I myślę, że tutaj, myślę, że też młode pokolenie, takie pokolenie Zetek, będzie zupełnie inaczej na to patrzeć. Ja myślę, że to jest nasza przyszłość i te kobiety, które teraz dochodzą i uzyskują wyższe wykształcenie, mają trochę inny pogląd i inną opinię na ten temat. Dlaczego nie widzą w ogóle, my rozmawiamy, mamy takie zajęcia w ramach Akademii Budowania Przyszłości z młodymi ludźmi, ze studentami, z pracownikami pierwszych lat swojego życia zawodowego. I tam są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, zarówno dziewczyny, jak i chłopaki. I rozmawiamy z nimi na te tematy, jak oni widzą tą swoją karierę. To jest Akademia Budowania Przyszłości, która koncentruje się na takich, powiedzmy sobie, liderskich, przywódczych cechach. I oni nie widzą takich problemów, jakie my widzimy. Dla nich też nie jest problemem używanie feminatywów, tak? Dla nich zupełnie inaczej postrzegają swoją rolę, bardziej równouprawnioną, że mają do tego po prostu prawo, są kompetentne, są bardzo dobrze wykształcone i wydaje mi się, że ta przyszłość trochę inaczej wygląda. Natomiast to, co mamy teraz, bo przecież zarówno pani redaktor, państwo, ja, mamy jeszcze pewnie gdzieś aktywności zawodowej dosyć dużo przed sobą, na pewno gdzieś z 15 lat, więc musimy myśleć o sobie i teraz, czy słuchacze, którzy nas dzisiaj słuchają, kobiety, mężczyźni, też w ten sposób mogą na to patrzeć. I wydaje mi się, że faktycznie takie wsparcie legislacyjne w przepisach zdecydowanie pomoże.
0: Doskonale, że pani o tym powiedziała. I w tym momencie chcę zadać pytanie. Mianowicie dlatego, że tak ciągle się zastanawiam. A może my chcemy poprzez te rozwiązania legislacyjne zmienić coś, czego zmienić się nie da, a jak zmienimy, to będzie to dla nas społecznie zgubne. Już panie na pewno wiedzą, do czego nawiązuję. Może to będzie kij w mrowisko, ale koniecznie chcę go włożyć. Dlatego mianowicie, że tak. Może przyczyną tego wszystkiego jest rola kobiety matki. Tej kobiety, która będzie rodziła dzieci, która będzie chodziła na urlop macierzyński. I umówmy się, no nie zmienimy tego. No przynajmniej nie sięgamy tak, ja przynajmniej nie sięgam tak umysłem, żebym była w stanie powiedzieć, że tak medycyna to zmieni i że to się w ogóle zmieni. Więc zakładamy, że nie. Że to w związku z tym to nie.

0: i ona będzie miała, będzie, znaczy, że nie będzie mogła, nie wiem, przynajmniej przez jakiś czas swojej aktywności zawodowej, brać nadgodzin, pracować w porze nocnej, być w pełni dyspozycyjną i tak dalej. A jeśli to zmienimy, to będzie to sztuczne i ta sztuczność będzie jakby podwójna. To znaczy, z jednej strony sztucznie będziemy wpychać te kobiety na te stanowiska nie dlatego, bo to u was w Lewiatanie to dużo było o tym mowy swego czasu, dlatego o tym trochę mówię, nie dlatego, że one na to zasługują ze względu na swoje kompetencje, tylko dlatego, żeśmy stworzyli ustawę i wpisali 33% i to jest jedna sprawa, zaraz pani o tym będzie mówiła, ale z drugiej strony po prostu będzie to sztuczne, no bo doprowadzimy, nie wiem, do zapaści demograficznej, spowodujemy, że młode kobiety, co do których mamy taką nadzieję na przyszłość, powiedzą, no dobra, to ja tylko będę przebijać szklany sufit i będę zajmowała stanowiska kierownicze. No to wtedy nie będę miała dzieci, bo ten facet powie, no ja to też nie. No dobra, pani Barbaro, pani pierwsza, a później się pani odniesie do tych.
1: Właściwie tak trochę się uśmiecham, tak?
0: No, tak widzę cały czas.
1: Tak, no bo tak ciągle o tej demografii i
0: no, ale
1: ciągle
0: to jest nasza przyszłość.
1: ciąży się, znaczy i tak i nie, no bo to my korzystamy z takiego paradygmatu jakby, że nas coraz musi być więcej, nie? To może wcale nie musi, bo jak popatrzymy na cele chociażby zrównoważonego rozwoju, to ja nie wiem, czy to przeludnienie Ziemi to jest takie dobre, nie? No ale to tak trochę anegdotycznie.
0: Ale to może gdzieś indziej jest przeludnienie niż u nas.
1: No,
0: zaryzykujmy
1: tak,
0: to, tą tezę.
1: I tak i nie, ale trzeba by było się też nad tym zastanowić, dlaczego my obciążamy, obciążamy tylko i wyłącznie kobietę w pewnym sensie winą, tak, za dzietność. Może powinniśmy się zastanowić, że coś w tym naszym państwie no, jakoś no my, tam trochę nie działa.
0: W tej
1: naszej 20 gospodarce świata, tak? A poza tym no, mi się wydaje, że też stworzenie warunków dobrych to jest to, na co my się umówimy. Jeżeli my traktujemy, bo do tej pory, mimo że zakaz, nie wiem, pytania kobiet o życie rodzinne, o plany, jakby powiedzmy reprodukcyjne, jest zakazane od lat bardzo wielu, ono się ciągle pojawia i pojawia się w, rekrutacjach do tak zwanych najlepszych spółek w Polsce i to spółek Skarbu Państwa na przykład. Wiem, bo rozmawiam z osobami i uczę osoby i mi mówią, tak?
0: A ja też mam taki, i nawet muszę coś tutaj dodać, jakby nie wiem, co pani by na to powiedziała, bo też się spotkałam z czymś takim, że to może źle, że takie pytanie nie pada. Bo gdyby takie pytanie padło, to może ta kobieta mogłaby odpowiedzieć, a ja już mam dwoje dzieci, jakby dziękuję, albo ma się kto nimi zająć i też jest okej, okay. A tak to nawet nie ma szansa w głowie tego rekrutera i tak stoi,
1: ja tak
0: że to
1: sobie
0: będzie.
1: Myślę, że może i dobrze, że ono by padło, tylko zależy, co my byśmy z nim zrobili. Nie?
0: No właśnie o tym mówię.
1: Bo jeżeli my jesteśmy na przykład, spółką publiczną, powinniśmy powiedzieć, okej, pani planuje dzieci, to zapraszamy. To właśnie u nas jest to miejsce, gdzie pani te dzieci może bezpiecznie urodzić i bezpiecznie wychować, tak? Być może my powinniśmy w tym kierunku iść. No a my niestety skupiamy się na takim bardzo liberalnym podejściu, jakby skupionym na kosztach, skupionym na zysku, tak?
0: Tak.
1: Więc może nie ma tutaj w naszym kraju miejsca po prostu na to, żeby te dzieci się rodziły, tak? A może to też kwestia
0: Strasznie to zabrzmiało.
1: No, strasznie to zabrzmiało.
0: Ja myślę,
1: ale
0: że w tym miejscu musimy zdradzić pewną tajemnicę, żeby nas ktoś tutaj o coś nie posądził. No taką prywatną. No powiedzmy, że mamy dzieci, no żeby było
1: mamy
0: jasne.
1: Mamy dzieci, żeby było
0: dobrze.
1: Jasne. No.
0: Ktoś nie powiedział. Dobrze,
1: może jakoś tam się bardzo nie przyczyniłyśmy do wzrostu dzietności, tak?
0: No, tak,
1: ale,
0: no,
1: ale coś tam.
0: No, ale żeby nie było,
1: tak,
0: żeby nie było.
1: Żeby nie było.
0: No, no dobrze. To teraz.
1: Ale mi się wydaje, że tak, jakby kończąc, tak, to też chyba zależy na co się umawiamy, tak? Zależy na co się umawiamy. Czy się umawiamy na to, że okej, kobieto, mężczyzno, jeżeli chcecie mieć dzieci, to my jako państwo będziemy cię wspierać. I to nie tylko finansowo.
0: No
1: i to nie
0: chciałam
1: tylko
0: powiedzieć,
1: 800
0: ale nie
1: plus,
0: wspierać, że dostaniesz właśnie o to chodzi.
1: Nie tylko 800
0: to
1: plus, chociaż 800
0: ludziom.
1: Plus to chyba też jest za mało, myślę. To też może być niepopularne, ale może rozbudowując właśnie usługi publiczne, rozbudowując po prostu też w ogóle takie myślenie o tym, że chcemy mieć dzieci, że szanujemy te dzieci.
0: Pytała pani kiedyś młodych studentów na przykład, czy oni bardziej by chcieli 800 plus, czy żłobek w miejscu pracy?
1: Wie pani, nie, dlatego że studenci przeważnie nie mają dzieci. Bardzo mało.
0: Ale no, nie myślą o tym w ogóle
1: Znaczy
0: jeszcze
1: o tym nie myślą, to nie jest ten wiek, bo tak szczerze powiedziawszy, jak ja miałam te 18-19 lat to też jakby

0: niespecjalnie to do mnie...
1: 24 już mogą też mieć.
0: No ale tu już nie ma takich studentów 24, to, bo tak 23 kończą studia, no bo to jest te wcześniejsze roczniki, które poszły jak miały 6 lat do szkoły, nie? Więc,
1: a no może teraz, więc ale po prostu ogólnie no, kończą 24,
0: tak naprawdę bardzo młode dzieci, które jeszcze, bardzo młode osoby, przepraszam, które jeszcze...
1: Jasne, które jeszcze mieszkają z rodzicami, bardzo, bo to nam też średnia pokazuje.
0: Czasami tak.
1: Dobrze, nie? To teraz pytanie, ja bym chciała zadać jeszcze pani Małgorzacie o te procenty, o których powiedziałam, to znaczy o tym, że może to jest sztuczne tworzenie, no bo może te kobiety się po prostu powinny przebijać swoimi kompetencjami, umiejętnościami rozmaitymi innymi, poza takimi stricte kompetencjami i tyle. I to by było czyste.
2: No to ja powiem tak od razu. Mam 2 dzieci. Także
1: idziemy dalej.
2: Również się przyczyniłam w jakiś sposób i też to nie było łatwe. I myślę, że zaraz odpowiem na pytanie pani redaktor. Ja myślę, że ta sieć żłobków i te żłobki w miejscu pracy albo wsparcie i pokazanie właśnie przez spółki Skarbu Państwa, że taki model jest dobry i przyjdź do nas, bądź młodą mamą i my zapewnimy ci właśnie te warunki takie, które potrzebujesz, żeby ta demografia u nas się polepszyła. Ja myślę, że to jest bardzo duży problem, to co się dzieje teraz i nie ma... tego kształtu rodziny, tego jakiegoś obrazu pozytywnego rodziny, że fajnie jest mieć dzieci, fajnie być razem i mieć tą, jak gdyby tą gromadę koło siebie.
1: Powiedziała przedstawiciel organizacji pracodawców.
2: Dobrze, ale to nic.
0: Ja bym jeszcze powiedział, że muszę to powiedzieć, muszę, bo gdyby tu siedzieli mężczyźni, to pewnie ta kwestia o tych dzieciach w ogóle by nie padła, tak? A do kobiet zawsze jest jakby przypięta ta kwestia tych dzieci.
1: Ja też dlatego tak zapytałam.
0: No właśnie. I to jest w sumie trochę smutne, bo my ich nie pytamy, tak? Czy opiekują się dziećmi?
1: Ja bym zapytała, dlaczego tylko 11% chodzi na urlopy tacierzyńskie. O, tak bym zapytała na przykład.
2: A wracając do tych kwot, wracając do tych procentów. Czyli 33% w radach nadzorczych i w zarządach. Mi się wydaje, że tak. I to nie jest nic sztucznego. I wydaje się, że jednak to, że częstokroć właśnie rady nadzorcze, które mają w swoich kompetencjach mianowanie członków, członkiń zarządów, mówią, że ta osoba nie ma doświadczenia. Nie ma doświadczenia i nie ma odpowiednich kompetencji. Więc to znowu jest takie zamknięte koło, tak? Bo gdzie miałaby nabyć te kompetencje doświadczenie, jeżeli nigdy nie była awansowana?
1: Tak jak było z tym doświadczeniem, idziesz do pracy, musisz mieć 5 lat doświadczenia i dopiero zaczynać.
2: Myślę, że to wsparcie, słuchajcie państwo, to 5 projektów tej ustawy przeszło przez naszego ustawodawcę, tak? Mm-hmm. Czyli Ministerstwo Sprawiedliwości zajęło się tym, bo nikt nie chciał się tym zająć.
1: No dobrze, tak? Ale...
2: Więc i teraz...
1: No mamy, ja się tylko boję w tym momencie, żeby mężczyźni nie powiedzieli dobrze, tak żeby trochę żartobliwie rozładować ten temat, który w gruncie rzeczy no, może być nawet ciężki dla kobiet, którym się nie udaje tego szklanego sufitu przebić, żeby nie mężczyźni nie powiedzieli, że to zapiszmy, że oni 67% muszą zajmować w tych wszystkich radach nadzorczych. Dobrze, a jak się panie na mnie popatrzyły, dziękuję uprzejmie. Doktor Barbara Godlewska-Bujok i Małgorzata Miszkin-Wojciechowska były gośćmi audycji Kapitał Praca. Dziękuję, a na kolejny zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.
3: Kapitał i Praca.
4: Reklama.
5: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
6: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
5: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
6: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te 200.
5: A to akurat bardzo proste.
7: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety.

0: Ascorbita Max zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorbita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu wybudowaliśmy dwie kliniki budzik dla osób w śpiączce. Budzimy do życia. W budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już 127 małych pacjentów, a w budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie, działającym od 2 lat, wybudziło się już 13 pacjentów. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na naszą stronę www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk, Fundacja Akogo.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Co jakiś czas w audycji Sport Wyjaśnia Świat zabieramy Państwa w futbolową podróż.
7: Tym razem jednak wybierzemy się niedaleko, bo za naszą zachodnią granicę.
6: I opowiemy Państwu, jak wygląda futbol w Niemczech.
7: Czy nasi sąsiedzi mają system szkolenia, słynnych trenerów, wielkich piłkarzy? Jak przeżywa porażkę naród, który 4-krotnie zdobywał Mistrzostwo Świata?
6: Kim jest niemiecki kibic i czy Bundesliga ma aspiracje, by rywalizować z Premier League?
7: O to zapytamy naszych gości.
6: A będą nimi znawcy tematu Marcin Bożencki i Michał Trela.
7: Zapraszamy już jutro o 20.
6: Filip Jastrzębski
7: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
1: Autopromocja.
8: Polskie Radio 24.
1: Słowem wszystko.
9: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, jest 15.37. Sprawdzamy, co dzieje się w Sofii. Polscy siatkarze grają z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Już pierwszego seta biało-czerwoni wygrali 25-17. Trwa drugi set, jest 11-8 dla Polski. W fazie grupowej, przypomnijmy, Polacy wygrali 4 mecze bez straty seta. Kolejno z Portugalią, Izraelem, Macedonią i Ukrainą. Na koniec przegrali z Bułgarią 2-3. Łotwa przystępuje do starcia z nami z bilansem 2 wygranych i 3 porażek w fazie grupowej. Polska jest zdecydowanym faworytem tego spotkania i wywiązuje się z tej roli znakomicie. Jeśli Polacy wygrają, w ćwierćfinale Mistrzostw Europy powalczą we wtorek. Trzymamy kciuki za polskich siatkarzy. A teraz porozmawiamy o tym, jak wpływają na dzieci i młodzież media społecznościowe.
1: Komentarz.
9: Gościem Polskiego Radia 24 jest Justyna Krajewska, psychoedukatorka, konsultantka odporności psychicznej, trenerka rozwoju. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Dzieci poniżej 13 roku życia nie będą mogły korzystać z mediów społecznościowych, a osoby w wieku od 13 do 15 lat będą miały dostęp do serwisów wyłącznie za pośrednictwem nadzorowanych przez rodziców mini kont. Takie zasady chce wprowadzić Komisja Europejska. Jej szefowa Ursula von der Leyen w wygłoszonym orędziu o stanie Unii przytoczyła dane, z których wynika, że młodzi ludzie w Europie spędzają przed ekranami od 4 do 6 godzin dziennie. Proszę powiedzieć, czy to jest krok w dobrym kierunku?
10: Bardzo dobrym. Tutaj nawet nie ma zawahania z mojej strony. Mówię to jako i specjalistka, ale też jako mama dziecka w wieku 11 lat, także też na bieżąco obserwuję, co się dzieje i też widzę, jak wielki wpływ właśnie też

0: mają różnego rodzaju media, ale też strony internetowe czy inne, nie?
1: To porozmawiajmy o tym, jaki wpływ mają media społecznościowe na dzieci i młodzież i czy w przypadku mediów społecznościowych istnieje w ogóle bezpieczna granica wieku.
0: Myślę, że tutaj jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to przede wszystkim szeroka edukacja jest potrzebna. My jako dorośli, jak często dajemy się też tutaj złapać w różne pułapki, poczynając od takich romantycznych, tak, osób, które gdzieś tam szybko chcą, żebyśmy się zaangażowali i często wpłacili jakieś pieniądze, tak, na przykład, po różnego rodzaju właśnie też strony, które szerzą hejt i różne takie nieprzyjemne rzeczy, co też bardzo niszczy psychikę. Także dorosłych, a co dopiero właśnie.
1: No właśnie,
0: tutaj
1: no bo
0: dzieci,
1: nieraz
0: nie?
1: My dorośli padamy ofiarą różnego rodzaju oszustw, na przykład w internecie, a co dopiero młodzi, którzy dopiero wchodzą w to życie. Zastanawiam się.
0: Wiedzą jeszcze, tak, właśnie o to chodzi, bo to o takich rzeczach też się nie mówi, nie? To też się nikt nie chwali, tak, że został gdzieś tam oszukany w jakikolwiek sposób. Bo tutaj czy coś kupujemy, czy właśnie względy romantyczne, czy też jakieś opinie wydajemy, no to na każdym kroku tak naprawdę jesteśmy narażeni na różne sytuacje.
1: Powiedzmy,
0: często
1: co jest
0: niebezpieczne.
1: Właśnie, co jest niebezpiecznego w mediach społecznościowych, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży? O jakich najczęściej zagrożeniach mówimy?
0: Przede wszystkim nigdy nie wiemy, kto jest po drugiej stronie. Tak, jeżeli dziecko ma założone, powiedzmy, konto, tak, ja też mam tutaj gdzieś tam moich znajomych, córki, synowie obserwują moje poczynania i też właśnie widzę, że to są dzieci w wieku mojego syna na przykład i mają już tam konta, wstawiają swoje zdjęcia, buziaczki, uśmieszki i różne gdzieś tam zdjęcia z wakacji. No a po drugiej stronie są też osoby, które nie mają dobrych intencji, tak? Kiedyś było tak, że się baliśmy białego wana, który gdzieś tam krążył po osiedlu, a teraz ten biały van jest, można powiedzieć, w internecie, tak? Czyli tutaj po drugiej stronie mogą być różne osoby z różnymi intencjami, tak? Mogą być też z intencjami skrzywdzenia albo wykorzystania właśnie nieletnich.
1: Kolejna, jedna sprawa to jest właśnie wykorzystanie nieletnich, bo nie wiemy, kto jest po drugiej stronie. Druga chyba sprawa jest taka, że często w tych mediach społecznościowych jest taki nierealny obraz świata, chociażby wizerunku. Przytoczę badania Uniwersytetu w Teksasie. Z badań wynika, że młode osoby, które spędzały w mediach społecznościowych co najmniej 6 godzin dziennie, dwukrotnie częściej doświadczały objawów lękowych i trzykrotnie częściej zgłaszały myśli samobójcze niż osoby, które korzystały z mediów społecznościowych krócej niż godzinę dziennie. U dziewcząt i młodych kobiet ta zależność była tym wyraźniejsza niż u chłopców i młodych mężczyzn. No właśnie to w tych mediach społecznościowych często młodzi porównują się z innymi i to też tam jest ten obraz tak nierzeczywisty, że wydajemy się taki idealny, że wydajemy się, no my, no dużo gorzej siebie oceniamy przez to.
0: No tak, robimy sobie zdjęcie nad morzem, tak powiedzmy, jesteśmy świeżo po okresie wakacyjnym, czy nawet, nie wiem, z rozpoczęcia roku szkolnego. No i światło, o, z rozpoczęcia roku już jest jesień, szarawo się robi, tak, jakoś takie niewyraźne, nieładne, smutne to zdjęcie. No i chcemy dodać sobie na popularny serwis, tak, wrzucamy. No i od razu dostajemy podpowiedzi kilka, tak? Możesz sobie tutaj poprawić twarz, możesz sobie poprawić figurę, możesz sobie troszeczkę wyostrzyć kolory, zupełnie zmienić swoje rysy. No i sobie przewracamy tam, która najbardziej nam się podoba, tak? Wybieramy, no i jesteśmy wyśli, piękni, tak? Ktoś patrzy z drugiej strony, wow. Jaki efekt, jak pięknie wyglądasz, nie? No i dostajemy komentarze, komplementy tak zwane. No i to podbudowuje nasze poczucie własnej wartości do czasu, aż faktycznie spojrzymy w lustro, a jeżeli nie bardzo lubimy siebie już,

0: Już w tym momencie, no to mniej będziemy zerkać i bardziej będziemy zerkać na te zdjęcia, które są właśnie przerobione, bo tam sami siebie bardziej akceptujemy. No i później jest to ciężkie, tak, do też wyplewienia, jak to się mówi, żeby właśnie widzieć siebie realistycznie, nie? No i coraz więcej osób. I ten świat zaczyna być. Teraz też jest nowy trend, wszyscy przerabiają swoje zdjęcie w pewnym stylu. No i co moment coś takiego gdzieś tam się pojawia. No i takie idealne, piękne gdzieś tam zdjęcia są. No i młode dziewczynki czy młodzi chłopcy, myślę, że dziewczynki troszeczkę bardziej, jednak dążą do tego, żeby właśnie wyglądać tak ładnie, idealnie. Miła, grzeczna i jeszcze do tego ładna. Super zestaw cech, tak mówiąc kolokwialnie, troszeczkę z przekąsem, no bo tak naprawdę ideałów nie ma i to często powtarzamy jako dorośli, ale jednak wciąż też lepiej lubimy siebie w takiej wersji ładniejszej, przyjemniejszej dla oka niż takiej codziennej, powiedzmy, gdzie faktycznie mamy zmęczone oczy, bo nie dospaliśmy po nocy albo jakieś wydarzenia gdzieś tam nas wprawiły w nie najlepszy nastrój. Także to jest też taki temat złożony, bym powiedziała, ale właśnie idziemy w tą stronę, nie? No i teraz sztuczna inteligencja, jeszcze tutaj też nie da się nie wspomnieć. Coraz piękniejsze właśnie modelki, różne osoby, które tam promują marki, które nie są realnymi osobami. Instagram jest już przepełniony.
1: Kolejne zagrożenie, bo tutaj z jednej strony mówimy odnośnie tego dążenia do ideału. Jak to może wpływać na właśnie taką młodą osobę, na jej zachowanie? Czy ona po prostu będzie dążyła do tego ideału, który jest nierealny, no bo nie jest też prawdziwy? No, wspomniała pani o tej sztucznej inteligencji.
0: Tak, no tu nie będziemy w stanie doścignąć, tak, bo jak bardzo byśmy się nie starali, no to tamto jest po prostu coś wykreowanego, stworzonego i w ogóle nierzeczywistego. No i jeszcze my wciąż, że tak powiem, nie mamy tutaj narzędzi, nie potrafimy tego rozpoznać, chociaż gdzieś tam starają się, żeby umieszczać znak, że to jest sztuczna inteligencja, ale no to jeszcze nie jest, to jest dopiero początek, więc jeszcze długo, długo. No właśnie, pierwsze co to ten ideał, tak? Nie ma ideałów i to trzeba głośno mówić, podkreślać i też nie dążyć do takich ideałów i nie wyolbrzymiać tego jeszcze bardziej, bo myślę, że to jest bardzo krzywdzące i bardzo też patrząc też, ja też rozmawiam z dziewczynkami sama, mam dwie siostrzenice, i widzę, jak to bardzo mocno wpływa jednak wciąż, nie? Mimo tego, że niby wszyscy mówimy, że to jest nic, że nie powinniśmy, że jesteśmy wszyscy piękni, super, ale jednak.
1: Kolejna sprawa to jest hejt, z którym nie radzą sobie nawet dorośli, a co dopiero mają powiedzieć dzieci i młodzież. Czy to jest duże zagrożenie i zjawisko, które, nad którym przede wszystkim ciężko zapanować, bo nawet jak rozmawiamy z osobami dorosłymi, no teraz jest, nie wiem czy to nazwać modą, ale komentowanie wszystkiego jest na porządku dziennym. Bardzo często ludzie anonimowi, no bo ta anonimowość daje odwagę, krytykują. No, co innego jest krytyka, a co innego jest hejt. Jak to? Czy hejt to jest właśnie jedno z takich największych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży właśnie w internecie i w mediach społecznościowych? Jakie może mieć skutki?
0: Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne zagadnienie, które pani tutaj teraz poruszyła i o tym się dużo mówi, ale wciąż jeszcze za mało. Jeśli chodzi o hejt, to tak jak tutaj też było wspomniane, że może być krytyka, tak, czyli nie podoba mi się coś, ale to nie jest właśnie w jakiś sposób, żeby poniżyć drugą osobę. Natomiast hejter jest osobą, ja to zawsze podkreślam, bardzo smutną, taką, która po prostu sama w sobie ma trudności, trudne emocje, nie radzi sobie w jakiś sposób ze sobą, jest zazdrosna być może też nie ma czegoś, co ma ktoś i albo nie może czegoś doścignąć, co

0: ktoś potrafi. Dużo tutaj różnych rzeczy może być. No i w ten sposób właśnie daje upust tym swoim emocjom, które tam już pewnie pod sam korek wybijają. Natomiast no też nie chodzi o to, żeby tutaj powiedzieć teraz, że to jest biedna osoba, tak? Tylko po prostu ważna jest praca nad sobą i ważne jest to, że jeżeli nosimy w sobie jakieś rany, traumy, bolące nas sytuacje, no to nie jest nigdy odpowiedzią, żeby w drugą stronę komuś po prostu robić: mi jest przykro, więc niech innym też będzie przykro, ja będę gdzieś tam uprzykrzać czy trollować, bo to jest też jeszcze inne zagadnienie, właśnie po to, żeby komuś było źle. Hejt coraz bardziej się rozlewa i nie ma co tutaj też ukrywać, że media społecznościowe sprzyjają, tak, bo już nie trzeba chodzić. Kiedyś były, ludzie byli niezadowoleni, jakieś strajki i takie różne rzeczy, chodzili, krzyczeli, że są niezadowoleni, a teraz można sobie usiąść po pracy, tak, pijąc sobie herbatę, po prostu popisać ludziom, co się chce. No i właśnie tym bardziej teraz, gdzie są takie opcje anonimowe, tak, że można być, nie wiem, cytrynką 48, 56 i można tam pisać niby anonimowo różne rzeczy, podkreślając właśnie swoje frustracje.
1: Na początku naszej rozmowy przytoczyłam te propozycje Komisji Europejskiej w sprawie ograniczeń dla dzieci i młodzieży. Czy pani myśli, że te unijne regulacje będą skuteczne? Bo oczywiście zawsze pada to pytanie, czy zakazy to skuteczna forma, czy właśnie nie lepiej edukować o zagrożeniu?
0: Ja osobiście jestem za edukacją, za psychoedukacją, jak najwięcej, jak najszerzej. Owoc zakazany lepiej smakuje, tak samo jak jakieś nałogi, tak, że czegoś nie wolno, no to smakuje, tak, i chce się próbować. Natomiast jeżeli edukujemy, wiadomo, że to nie będzie 100%, tak, że ktoś usłyszy raz i powie: o, to ja od teraz inaczej będę na to patrzeć, ale są zawsze osoby, które właśnie usłyszą i poddadzą to refleksji, nie? Też właśnie kampanie różnego typu, czyli powielanie tych informacji. Jeżeli my się z tym osłuchamy, tak, no to będzie to, zapadnie to nam. To tak jak reklamy oglądamy, tak? Na ból głowy, coś tam, tak? Idziemy do sklepu czy do apteki i aha, no przecież to jest na to. Już pamiętamy, że właśnie tą rzecz mamy akurat kupić, ten lek, tak? Także właśnie żeby się osłuchiwać, różnego rodzaju właśnie społeczne kampanie, mówić o tym, to jest droga, tak? Właśnie taka bardziej droga wspierająca, edukująca, a nie właśnie poprzez zakazy. No zakaz zawsze będzie tym zakazanym owocem, który będzie się chciało właśnie jeszcze bardziej próbować.
1: To jeszcze chwilę o tym życiu w sieci, bo oczywiście zupełnie inaczej to wyglądało, kiedy nie było tych telefonów komórkowych, kiedy no, ten internet nie był tak powszechnie dostępny. Czy to jest duży problem? Bo tutaj już czasami mówimy nie tylko o, że to bycie online przestaje być częścią, a w zasadzie staje się całością funkcjonowania młodych osób.
0: No tego nie zmienimy i nie jesteśmy w stanie zawrócić kijem rzeki, bo po prostu to wszystko eksplodowało. To można powiedzieć, że w bardzo krótkim czasie nasza taka codzienna rzeczywistość całkowicie się zmieniła, tak? Jeszcze wcześniej było dużo tego właśnie takiego życia w życiu, a teraz właśnie też po pandemii tutaj wiele rzeczy zostało właśnie przeniesionych jeszcze bardziej do internetu. No i to jest na pewno ułatwienie. No i dzięki temu właśnie tak to funkcjonuje.
1: To chciałam jeszcze zapytać o o to, jak informować, jak rozmawiać z dziećmi, no rzeczywiście od kilku tygodni, a zwłaszcza te ostatnie kilkanaście dni przynoszą nam co chwilę alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie zwłaszcza. W czwartek rozległy się syreny. W wielu szkołach uczniów sprowadzono na niższe piętra lub

0: piwnic. Ogromne wyzwanie przed z jednej strony nauczycielami, z drugiej strony też przed rodzicami, czyli jak informować o zagrożeniu, nie wywoływać paniki. No, to jest trudne dla osób dorosłych, żeby to zrozumieć, a co innego dla dzieci i młodzieży, jak rozmawiać.
1: Tak, ja myślę, że tutaj to jest najważniejsze, żeby też rozdzielać, nie, na co my mamy wpływ, a na co nie mamy wpływu już jako dorośli tutaj, a później właśnie też przede wszystkim nie kłamać, nie, ale też nie zalewać dzieci informacjami, nie obiecywać też, tak jak zazwyczaj pierwsze, co nam przychodzi, że będzie dobrze, nie przejmuj się, nie. Można powiedzieć w zamian za to, na przykład nie wiemy wszystkiego, ale jesteśmy tutaj razem w tej sytuacji, będziemy reagować na wszystko, co przyjdzie, zapewnić właśnie takie też bezpieczeństwo. No i też ograniczać wszelkiego rodzaju newsy, starać się właśnie ograniczać przede wszystkim te wizualne, tak, jakieś katastrofy, wybuchy, właśnie panika, uciekanie, bo to po prostu zostaje też dużo głębiej w dzieciach. No i takie bardzo, myślę, istotne, przywracać taką sprawczość, nie? I taką rutynę, czyli cały
0: i tutaj
1: czas
0: też jest rola
1: się
0: chyba z jednej strony i rodziców, i nauczycieli, no bo nauczyciele, no tak jak była ta sytuacja z czwartku, kiedy nauczyciele musieli zareagować, ale wcześniej też chyba powinna być informacja w domu, że możemy się spodziewać tego, ja nie mówię, no w ogóle w tym czasie już powinny być tego typu rozmowy.
1: Że są testy,
0: tak, że są testy na przykład. Tak.
1: Czy wszystko działa, że państwo po prostu dba o bezpieczeństwo, więc sprawdza, czy wszystko działa. I to jest normalne, tak? Tak jak od czasu do czasu też mamy tutaj wiadomości, tak, że dzisiaj o 12 będzie przeprowadzony sygnał, właśnie będzie puszczony i będziemy sprawdzać, czy wszystkie syreny działają. To jest też niczym innym właśnie, żeby się przygotować, tak, żeby jeśli zdarzy się sytuacja, żeby wiedzieć, że wszystko jest sprawne, prawda?
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Justyna Krajewska, psychoedukatorka, konsultantka odporności psychicznej i trenerka rozwoju, była gościem Polskiego Radia 24.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
2: Reklama.
3: Jak sobota to?
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Plecak, paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania, zdjęcie babci i dziadka, szalik po tacie, miś Rafy, klucze.
13: Osoby uchodźcze mogą zabrać tylko tyle, ile uniosą na plecach. Pomóż im zbudować życie na nowo. Więcej informacji na stronie ocalenie.org.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
14: Rosjanie idą do wyborów. I co? I nic, bo żaden z badaczy dziejów Rosji nie przypomina sobie demokratycznych uczniów.

0: właściwych wyborów w tym kraju. Po co więc dyktator udaje, że demokracja i wola ludu go obchodzą? O tym już dziś na antenie Polskiego Radia 24 po godzinie 17 w audycji Prawdziwa Rosja. Zapraszam ja, Maciej Jastrzębski.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Gdzie się ukryć w sytuacji zagrożenia i jak reagować na syreny alarmowe? Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie specjalne treningi. Zapisujcie się na szkolenia obronne. O to apeluje Ministerstwo Obrony Narodowej. Polskie jedzenie wyśmienite, jego jakość docenia cały świat. W Warszawie Festiwal Polskiej Żywności. Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia mogą brać udział w specjalnych treningach reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty o zagrożeniu. Akcję zorganizowało MSWiA razem z Państwową Strażą Pożarną, strażakami ochotnikami oraz samorządami. Nasz reporter odwiedził trening przygotowany w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach.
2: Na terenie naszego powiatu mamy 19 takich syren, 18 jest w jednostkach OSP, jedna jest umiejscowiona na naszej komendzie. Takie dzisiejsze spotkanie ma przygotować mieszkańców do spokojnego, świadomego i zgodnego z komunikatami służb postępowania w sytuacji zagrożenia. Przede wszystkim apelujemy o spokój, zachowanie rozsądku.
3: Gdy usłyszymy alarm obrony cywilnej, znajdźmy bezpieczne miejsce. Takim bezpiecznym miejscem w domu będą pomieszczenia, które nie będą miały okien i będą miały ograniczoną ilość drzwi. Szukajmy pomieszczeń, które mają strop betonowy. Może być to na przykład piwnica, na parterze może być to na przykład toaleta.
4: Bezwzględnie stosuj się do poleceń służb i alertu RCB.
1: W sierpniu odbył się ogólnopolski trening. Uczestniczyło w nim ponad 150 tysięcy osób. Do końca listopada można się zapisywać na szkolenia obronne. Odbywają się one pod hasłem Gotowości dziś, bezpieczni jutro. Na szkolenia można się zapisać m.in. za pośrednictwem aplikacji mObywatel. To możliwość bezpłatnego zdobycia praktycznych umiejętności, które przydadzą się w sytuacji zagrożenia, mówi wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
5: To trwa 8 sekund, żeby zarejestrować się w aplikacji mObywatel. Jest też aplikacja w gotowości. Z panem premierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wysłaliśmy też listy zapraszające do firm, do organizacji, do NGO-sów.
1: Program szkoleń planowany jest w dwóch wersjach, indywidualnej i grupowej. Szkolenia odbywają się w jednostkach wojskowych w całym kraju. Żywność wysokiej jakości, tradycyjne smaki i produkty od rodzimych wytwórców. Na Stadionie Narodowym w Warszawie trwa Festiwal Polskiej Żywności. Imprezę otworzył wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak.
6: Promujemy polską żywność. Kupujmy świadomie, bo to znaczy, że ten produkt polski jest wspierany, że rolnik polski jest wspierany. Ale dlaczego tak robimy? Bo jest po prostu bardzo dobry produkt. Wyśmienity, doskonały. Zresztą też my się szczycimy polską żywnością na rynkach i państw unijnych i innych świata. Cały świat zna nasze produkty, przetwory.
1: W programie dwudniowej imprezy są prelekcje i spotkania poświęcone jakości certyfikowanej żywności, świadomym wyborom konsumenckim, także produktom regionalnym i tradycyjnym. Festiwal Polskiej Żywności potrwa na Stadionie Narodowym w Warszawie również jutro. Będzie tam można przyjść do 17:00. Wstęp jest bezpłatny. Karpacka Inicjatywa Integracyjna ma wzmacniać współpracę państw regionu i wspierać Ukrainę na drodze do Unii Europejskiej. Tak stwierdza prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca podziękował przywódcom państw C8 oraz przedsiębiorstwom za udział w szczycie, także za zawarte porozumienia i projekty. Potencjał karpackiego makroregionu Unii Europejskiej sięga miliardów euro, podkreśla prezydent Zełenski.
7: Energetyka,
1: logistyka, infrastruktura, projekty międzysektorowe. Zaprezentowano prawie 100 projektów biznesowych ze wszystkich 8 krajów karpackich. Łącznie

Łączna wartość tych projektów to blisko 40 miliardów euro. To coś, co naprawdę może działać na rzecz naszych krajów i naszych wspólnych Karpat. Chcę podziękować za to partnerom i przyjaciołom.

0: będą się mierzyć w takich konkurencjach, które sprawdzą ich codzienne umiejętności, które są konieczne do tego, żeby się poruszać po mieście. Precyzja, koncentracja, wyczucie i panowanie nad tramwajem. Oczywiście liczyć się będzie także czas wykonywanych działań. W tym samym czasie na placu centralnym na najmłodszych będzie czekało pluszowe miasteczko.
1: Miłośnicy tramwajów mogą obejrzeć zabytkowe pojazdy komunikacji miejskiej. I jeszcze najnowsza pomyślna informacja sportowa z Sofii. Polscy siatkarze prowadzą 2-0 w meczu z reprezentacją Łotwy. To pojedynek w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Trwa trzeci, decydujący set spotkania.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Pogodnie i ciepło, tak będzie do końca dnia. Na termometrach około 20 stopni, informuje synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
3: Zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Jedynie na Pomorzu oraz na krańcach północno-zachodnich nieco więcej chmur i mogą tam wystąpić słabe, przelotne opady deszczu.
1: W nocy w wielu regionach otworzą się mgły, popada przelotny deszcz. Jutro pogorszenie pogody. Będzie chłodniej i więcej opadów.
4: Radio 24.
2: Słowem wszystko.
5: Jest sobota, 19 września, 7 minut po godzinie 16. Unia nigdy nie była tak silna jak dziś, jednocześnie nigdy nie wydawała się tak krucha. To jedna ze sprzeczności, które wybrzmiały w orędziu o stanie Unii przewodniczącej Komisji Europejskiej w Strasburgu. Europa chce być mocarstwem, ale wciąż szuka własnej siły. Autorzy podcastu Szczyt Europy, brukselscy korespondenci Beata Płomecka z Polskiego Radia i Maciej Sokołowski z TVN-u analizują orędzie. Sprawdzają, co było konkretem, co politycznym rytuałem, a co próbą dodania Europejczykom otuchy. Trochę krytycznie, trochę ze zrozumieniem, bo przemówienie o stanie Unii okazało się również opowieścią o stanie umysłu Europy.
4: Radio Podcast.
2: To jest podcast Szczyt Europy. Zapraszają Beata Płomecka, Polskie Radio i Maciej Sokołowski, TVN24.
6: Kanada, o Kanada. Zdominowała jednak, zgodnie z obawami chyba szefowej Komisji Europejskiej, jej przemówienie o stanie Unii.
7: No było jednym z elementów bardzo słabego przemówienia, tego orędzia o stanie Unii, ale to co działo się już po wygłoszeniu, no to chyba nikt się nie spodziewał, że tak szybko. Nie minęło chyba 12 godzin od zakończenia przez przewodniczącą komisji orędzia, a tu znowu nad Unią Europejską zawisła groźba wysokich ceł amerykańskich. Donald Trump groził Unii, że jeśli spełni swoje zapowiedzi dotyczące nadania Kanadzie statusu kraju członkowskiego stowarzyszonego Unii, to będzie wojna handlowa.
6: Donald Trump mówi, że to może być wrogi akt wobec Stanów Zjednoczonych, może spotkać się z nowymi cłami. Wyjaśnijmy tylko, no, o jaki wrogi akt tutaj chodzi, co takiego zrobiła Unia, a właściwie co zrobiła szefowa komisji, no bo Unia nic jeszcze nie zrobiła, a sama szefowa komisji w takim tekście rozesłanym dziennikarzom przed przemówieniem nie miała tam nic o członku stowarzyszonym Unii Europejskiej.
7: Nie tylko dziennikarze nie widzieli tego w tekście. Ten tekst dostały też stolice wcześniej i też tego nie były. Jakież było zdziwienie państw członkowskich, kiedy usłyszały, że przewodnicząca Komisji Europejskiej właśnie mówi:
8: I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
7: Że chciałaby nadać Kanadzie status kraju członkowskiego stowarzyszonego Unii Europejskiej.
6: Tylko że nie ma takiego statusu, to od razu możemy powiedzieć, że pojawiły się pytania po tym przemówieniu, co to właściwie oznacza i dlaczego wcześniej nie było to dostępne, albo też nikt nie proponował tego innym krajom, które chętnie by skorzystały z takiej opcji. Krajów, które chciały być bliżej Unii Europejskiej, niekoniecznie w Unii Europejskiej. Ale
7: mówisz na przykład Islandia, Szwajcaria, tak? No Szwajcaria nie chciała być w Unii Europejskiej.
6: Na przykład Ukraina, na przykład Wielka Brytania, która

0: chciałaby przecież mieć inny status, niekoniecznie w Unii Europejskiej, chciała mieć inne zasady. Mówiliśmy, no albo wszystkie prawa i obowiązki, albo nie.
1: I właśnie w przypadku Ukrainy to by nie miało zastosowania. Pamiętasz kanclerza Niemiec? Jakieś kilka miesięcy temu coś mówił o członkostwie stowarzyszonym i wtedy pojawiły się obawy w Kijowie, że to by oznaczało, że Ukraina zostanie w takiej próżni. Ani nie będzie w Unii, ani nie będzie daleko od niej. Będzie tak krążyć wokół tej Unii, nie będzie miała wszystkich praw, czyli pozbawienie praw, na przykład głosu. Dla Ukrainy to nie było do skorzystania. Czy jest dla Kanady? No problemy są dwa, jak mówimy. Brak konsultacji z państwami członkowskimi i brak tak naprawdę zapisów konkretnych w traktacie takiego członka stowarzyszonego Unii Europejskiej. No i jak to wszystko miałoby w praktyce wyglądać? Nie jesteśmy mądrzejsi po orędziu o stanie Unii, no ale wiemy, że Donald Trump już jest rozjuszony.
0: Szefowa komisji miała dopisać te słowa do swojego przemówienia chwilę przed jego rozpoczęciem. Może także spodobała jej się ta atmosfera na sali, gdy gościem specjalnym właśnie premier Kanady Mark Carney, który jest w Strasburgu. Mówię jest, bo my też jeszcze w Strasburgu, a właśnie przed momentem widziałem, jak wychodził z tego budynku. Więc gość specjalny, który miał też przemówienie. Dziś jeszcze właśnie, mówiąc to w czwartek, zakończone w Parlamencie Europejskim. Przemówienie premiera Kanady, w którym on nie odniósł się wprost do tej propozycji. No, to znaczy podziękował za taką formułę stowarzyszonego członka, ale dał do zrozumienia, że Kanada to woli rozmawiać o pogłębionej współpracy.
1: O nowym sojuszu.
0: A nie o tytułach, niejasnych tytułach, z którymi nie wiadomo co zrobić, które dodatkowo jeszcze denerwują amerykańskiego prezydenta.
1: Wręcz wybrnął, że to Bruksela ma zdecydować, jak to nazwie. On woli mówić o nowym sojuszu, o pogłębionej współpracy, a tak naprawdę czy Kanada będzie bliżej Unii czy nie, no to zdecyduje kanadyjski parlament. Faktycznie nie chciał zaogniać, choć potem na konferencji prasowej dopytywany o te groźby Donalda Trumpa powtórzył, że nikt nam nie będzie mówić, jakim językiem będziemy, jakiego języka będziemy używać i z kim sojusze będziemy zawierać.
0: Ja tak słuchając premiera Kanady miałem wrażenie, że to jest taki polityk, który 20 lat temu zlałby się kompletnie z tłumem. Siwy pan w niebieskim krawacie, w marynarce.
1: A chcesz powiedzieć, że jest nudny, czy?
0: Ma nudne przemówienia i nie mówi nic odkrywczego właściwie. Mówi rzeczy, które no, 20 lat temu były oczywiste, które powtarzali wszyscy politycy o potrzebie współpracy, pogłębieniu relacji transatlantyckich, o tym, jak możemy znaleźć te punkty wspólne i wspólne wartości. Coś, co budzi owacje tutaj w parlamencie w Strasburgu. No tylko, że no dlatego, że 20 lat temu to była oczywistość, a dzisiaj na tle tych krzyczących polityków w czerwonych krawatach, no to jest taka ostoja normalności, taki głos rozsądku, za którym ten Strasburg, ta Unia Europejska wyraźnie tęskni. No przynajmniej źle. Większość na sali, bo przecież nie wszyscy.
1: Trochę to przemówienie, rozumiem, Marka Carneya podobne było do orędzie o stanie Unii przewodniczącej komisji też było nudne. Pamiętasz, jak się wymienialiśmy wiadomościami, jak była już 30 minuta jej przemówienia i pisaliśmy do siebie, że trochę nudy?
0: A mimo to zrobimy dzisiaj cały odcinek o przemówieniu o stanie Unii Europejskiej i podsumujemy po tych zapowiedziach ekscytujących wypowiedzi szefowej Komisji Europejskiej, jakie są plany i wyzwania dla Komisji Europejskiej na następnych, no powiedzmy, 12 miesięcy.
2: Europe is there for Europeans, and that in the cold fragility of today's world, only Europe can provide true sovereignty for Europeans, and therefore, honorable members, this is a Europe we can be so proud of.
1: Ale na początek to, o czym dziś nie będziemy mówić.
0: A nie będziemy mówić o Grzegorzu Braunie.
1: Co się stało?
0: Nie no, szósty raz zdjęty immunitet, nie ma co powtarzać. Jedyna ciekawa informacja z tego wszystkiego jest taka, że to już jest na pewno rekordzista. Nikt więcej w jednej kadencji nie miał spraw dotyczących immunitetu i pozbawiania immunitetu. Każda kolejna sprawa coraz szybciej, ale no takie są procedury. Kolejne zarzuty, kolejne wnioski z Polski, kolejne głosowania. Po raz szósty immunitet zdjęty. Nie będę wchodził w szczegóły dlaczego.
1: Ja bym powiedziała niechlubny rekordzista. Zawsze używam tego stwierdzenia. No dobrze, a nie powiemy też, że podrożeją zakupy na tanich chińskich platformach jak Shein Temu czy AliExpress, bo Unia Europejska przyjęła właśnie kolejne przepisy dotyczące handlu w internecie, to znaczy zaostrzyła te przepisy. Pamiętają państwo, że od 1 lipca w Unii Europejskiej już są cła.

0: w wysokości 3 euro za przedmiot w przesyłce. Od listopada będzie dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 2 euro. Oczywiście będą ją płacić sprzedawcy, operatorzy platform, ale te koszty, jest ryzyko, będzie przerzucane później na odbiorców.
1: Czyli 2 plus 3 to 5?
0: Tak.
1: Euro za przesyłkę?
0: Brawo.
2: Dużo.
0: Z tym, że jeżeli w przesyłce są 3 produkty różne, no to to 3 euro jest za spódnicę, za poduszkę i za na przykład spodnie. Ale jeżeli jest 5 koszulek, no to tylko 3 euro, czyli jeszcze droższe te przesyłki.
1: Nie wchodźmy w te szczegóły. Wydaje mi się, że spódnica i spodnie to jest ta sama kategoria produktów ubraniowych.
0: Rzeczywiście, koszula powinna była powiedzieć. Koszula, spódnica i poduszka.
1: Powiedzmy tak, ładowarka, karma do psu, dla psów i ubranie. To są kategorie produktów.
0: Tak, i każda kategoria 3 euro, czyli przesyłki będą jeszcze droższe.
1: No i nie będziemy też mówić o Janie III Sobieskim, prawda? Czy będziemy mówić o sali imienia Jana III Sobieskiego, bo taka jest od tej sesji Parlamentu Europejskiego tutaj w Strasburgu. Dzięki staraniom posłów Prawa i Sprawiedliwości, europosłów EKR, jedna z sal w parlamencie otrzymała takie imię.
0: I jak państwo słuchali naszych poprzednich odcinków, w tamtym roku my śledziliśmy polskie, szukaliśmy polskich miejsc tu w Parlamencie Europejskim. Dodatkowo jeden ze słuchaczy przysłał mi zdjęcie. Nie wspomnieliśmy o jednym, bo jest otóż sala imienia Marii Skłodowskiej-Curie, o której zapomnieliśmy w tym naszym odcinku dotyczącym polskich miejsc.
1: Ale wiesz, czemu Jan III Sobieski jest teraz tak popularny? To jest bardzo polityczny i wcale nie historyczny temat, wbrew pozorom.
0: Zatrzymał, tak, Turków, nie dopuścił do islamizacji Europy. Bardzo chodliwy temat.
1: I w tym kontekście jest przywoływany jako symbol przez polską prawicę, jak to Europa, chrześcijaństwo przed islamem została obroniona i musi się dalej bronić.
0: Choć historycznie różne są opinie na temat Jana III Sobieskiego, czy nie wzmacniał Rosjan, zostawiamy. Nasz podcast jest europejski, nie historyczny.
3: Szczyt Europy.
0: 75 minut przemówienia, ponad 7000 chyba 400 słów i tylko jeden konkret. Zgadzasz się z takim podsumowaniem orędzia przewodniczącej komisji?
1: A który konkret?
0: Że będzie projekt regulacji dotyczących zakazu dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13 roku życia.
4: No social media under the age of 13.
1: No, on został bardzo szybko przedstawiony, bo przecież już dzień później w Parlamencie Europejskim także szefowa komisji pozostała, aby ogłosić szczegóły tego projektu, więc on jest najbardziej rozwinięty i rzeczywiście najwięcej o nim wiemy. Ale jest więcej pomysłów w tym przemówieniu o stanie Unii Europejskiej, no bo dodajmy, to szóste orędzie Ursuli von der Leyen i ona z każdym kolejnym, mam wrażenie, trochę podnosi sama sobie poprzeczkę. Podnosi ją na tyle wysoko, że potem nie może doskoczyć. Stąd takie komentarze jak twoje, dość krytyczne, nie tylko jak twoje, bo rozmawiałem także z wieloma europosłami tutaj w Strasburgu i bardzo zbieżne głosy, wyjątkowo zbieżne, nawet jeśli patrzeć na podziały partyjne, to jeśli państwo posłuchają, to nie można odróżnić właściwie, kto z której frakcji komentuje wystąpienie Ursuli von der Leyen.
5: No jeśli się pamięta, tak jak ja, wcześniejsze orędzia, to za mało było rozliczenia wcześniejszych obietnic, a za dużo ucieczki w przyszłość, w nowe inicjatywy, często bardzo interesujące.
6: Pokazuje różnego rodzaju dokumenty, które albo są tworzone, albo tworzyć się będą, które są iluzją radzenia sobie z kłopotami, które sama stworzyła Komisja Europejska.
7: Oczekiwaliśmy więcej bardzo konkretnych zapowiedzi. Dostaliśmy mnóstwo różnego rodzaju planów i zapowiedzi, tylko że my to słyszymy już od lat ze strony Komisji Europejskiej. Komisja nawet, można powiedzieć, przepraszam za to słowo, dowozi, to znaczy, że konkretne dokumenty są publikowane, są procedowane, tylko że z tego, że są dokumenty procedowane, nie bierze się realna zmiana.
0: Wyjątkowo zgodni polscy europosłowie Janusz Lewandowski z Koalicji Obywatelskiej, Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości i Michał Kobosko z...
1: To jest chyba teraz Unia Centrum? Jakoś tak.
0: Ja się gubię w tej polskiej polityce. W każdym razie różne partie, ale frakcje głos Rini. Zgodny. Tak, głos jednakowy. No to powiedz mi, zaciekawiłeś mi, co ty tam jeszcze usłyszałeś u Ursuli von der Leyen? Bo mówisz, że podwyższa sobie poprzeczkę, to prawda. W ubiegłym roku to było bardziej konkretne.

0: mówiła o bezpieczeństwie, mówiła o murze antydronowym. Nie wszystko zrealizowała, ale tu coś było przynajmniej. A w tym roku?
1: Mówiąc o podwyższonej, zawieszonej wysoko poprzeczce, bo tak się mówi, mam na myśli to, jak przygotowywane było to orędzie, także medialnie w ostatnich tygodniach. Na stronach komisji, parlamentu, tam gdzie z reguły oglądamy konferencje prasowe, pojawiały się reklamy State of the Union. To, co wcześniej zapowiadaliśmy, te specjalne kolegia komisji, te spotkania gdzieś pod Brukselą, które mają przygotować te plany na najbliższe miesiące. To, jak wielokrotnie komisja podkreślała, jak ważny to będzie dzień, jak będzie to istotne przemówienie, jak będą to przełomowe plany. Gdyby tego nie robiła, to mam wrażenie, że ta ocena byłaby inna. To znaczy, byłby to po prostu byłaby to rzeczywiście zapowiedź tego, co komisja zamierza zrealizować w ciągu najbliższych 12 miesięcy. I wtedy wiele punktów byłoby nowych i zaskakujących. Artykuł 4, czyli kwestie bezpieczeństwa.
0: Ale właśnie mówimy o konkretach do zrealizowania. To zaraz przejdziemy do tego, ale tu to jest po prostu takie bajdurzenie. Takie mam wrażenie.
1: Rada Bezpieczeństwa też.
0: Kolejne bajdurzenie.
1: Bajdurzenie. Kwestie klimatyczne. Identyfikacja 100 obszarów najbardziej zagrożonych. Już się śmiesz.
0: I co Ursula von der Leyen chce z nimi zrobić?
1: No ale no chcesz bardziej konkret? No,
0: tak, identyfikacja... chciałabym wiedzieć, co zrobi. Konkret to jest konkretne działanie, konkretny plan. Tak jak regulacje, konkretne, rozpisane.
1: No ale one nigdy nie były bardziej konkretne na poziomie przemówienia o stanie Unii Europejskiej. Jeśli rok temu mieliśmy zapowiedź, że należy zająć się kryzysem mieszkalnictwa i... Nie było tam konkretów. Te konkrety poznaliśmy właściwie w ostatnich tygodniach, gdy zostały zaprezentowane konkretne przepisy. No to jest impuls do prac. Jeśli teraz dostajemy informację, że komisja chce przygotować europejski plan walki z falami upałów...
0: I co chce z nimi
1: tak,
0: zrobić?
1: Już sam
0: no właśnie.
1: Słysząc to, wiem, że brzmi to... może nie śmiesznie, ale brzmi to no niewiarygodnie rzeczywiście. No to jednak jest to zestaw działań, które mają przygotować miasta, domy, klimatyzację, czy klimatyzatory, czy innego rodzaju działania, które mają pomóc tym, którzy nie są w stanie sami, dajmy na to, schłodzić swoich mieszkań. No na poziomie orędzia o stanie Unii, State of the Union, no nie masz więcej szczegółów. Te szczegóły mają powstać w najbliższych miesiącach. Ale są.
0: Widzę, że cię ujęły te tematy klimatyczne w przemówieniu Ursuli von der Leyen. Dobrze.
1: Kolejny
0: zapiszemy
1: pakiet
0: sobie, sprawdzimy, co będzie za rok.
1: Dotyczący wody. Nowa Europejska Inicjatywa Wodna.
2: European pipes lose almost 1 liter in every 4 liters, mostly through leakage. What a waste!
1: Bo jak mówi szefowa Komisji Europejskiej, na każde 4 litry wody tracimy litr z powodu przeciekających rur. No i trzeba te rury zatkać, aby woda docierała na miejsce. To nie jest konkret.
0: Potrzeba Komisji Europejskiej, żeby zatkać rury, bo trudno mi tu zachować powagę w tej sytuacji.
1: Nie mówisz w ogóle o przemówieniu o stanie Unii, teraz mówisz o kompetencjach Komisji Europejskiej. To znaczy, okej, no tak jak mówił Juncker, musimy być w przemówieniu o stanie Unii, jednym z pierwszych. Wielcy w sprawach wielkich i mali w sprawach małych. Czy żeby... Unii się nie pomyliło,
0: tak, żeby
1: nie było na odwrót.
0: Żeby się nie wtrącała Komisja Europejska przede wszystkim do państw członkowskich.
1: I teraz, jeśli chodzi ci o to, że komisja zajmuje się takimi sprawami, no tak, znaczy dobrze wiesz i śledzisz to dłużej niż ja, te wszystkie inicjatywy, akty Komisji Europejskiej, więc dziwi mnie twoje zdziwienie, że komisja zajmuje się takimi sprawami.
0: Wydaje mi się, że przewodnicząca komisji po prostu się rozdrobniła, nie miała punktu kluczowego, który chciała przekazać. Miała kilka różnych sektorów, o których chciała poopowiadać. No tak poopowiadała o nich po 70, w sumie 75 minut i no i niewiele z tego wynikało. Takie mam wrażenie.
1: Tak wysoko podniesiono poprzeczkę, że oczekiwanie jest teraz, że szefowa komisji w tym orędziu dokładnie powie, że zrealizuje to, to i to, tego i tego dnia. To jest zarys. I taki mi było od początku. Przykładanie do tego innej wagi jest błędem także szefowej Komisji Europejskiej, bo to sama komisja zaczęła przykładać do tego zupełnie inną wagę.
2: Honorable members.
1: Uważasz, że w tym przemówieniu o stanie Unii było co mniej konkretnych zapowiedzi niż rok temu?
0: Tak, no rozczarowało mnie bardziej, ale może dlatego, że trochę poirytowało mnie to, co mówiła

0: a w kwestiach bezpieczeństwa.
1: It is time for Europe's own Article 4, an emergency security protocol. When triggered by one member state, all member states should convene to coordinate a European response to deter further escalation and to mitigate the impact. And I believe we must go further still. And this is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality.
0: I właśnie do tego zmierzam. Szefowa Komisji Europejskiej mówi o zagrożeniach, o wojnie hybrydowej, zagrożeniach ze strony Rosji. Mówi, że Europa powinna mieć swój własny artykuł 4, czyli nawiązanie do artykułu 4 natowskiego traktatu. Konsultacje, działania skoordynowane, jeżeli jakiś kraj czuje się zagrożony. A potem poszła jeszcze dalej i mówi o Europejskiej Radzie Bezpieczeństwa. Wymieniła przy tej okazji Wielką Brytanię, Ukrainę, Norwegię i
2: Kanadę.
0: I powiedziała inne kraje. Nie znalazła Stanów Zjednoczonych. A potem powiedziała, że będzie bronić każdego centymetra europejskiej ziemi, że ta ziemia będzie broniona. No to ja zadaję pytanie, jakim cudem chce to zrobić bez udziału Stanów Zjednoczonych. I to mnie właśnie poirytowało w tym wszystkim. Przeszliśmy kilkanaście lat temu debaty, przetaczały się przez Unię Europejską za sprawą Francji, która mówiła, że trzeba tworzyć europejską zdolność obronną. Wszystko to było, wiadomo, było w konkurencji do NATO. Wydawało się, że już ten temat mamy zamknięty. A tu przewodnicząca komisji wychodzi i mówi, że chce coś tworzyć bez Stanów Zjednoczonych. Kto jest gwarantem bezpieczeństwa w Europie? Stany Zjednoczone.
2: No ale artykuł 4, jeśli ma być wzorowany na tym natowskim artykule 4, no nie zakłada obrony, zakłada konsultacje. To jest przepis, który mówi, że każdy kraj, który się czuje zagrożony, może wystąpić do innych państw o szybkie przeprowadzenie takich konsultacji, przygotowanie wspólnych działań. Konsultacje są różne na poziomie szefów państw, na poziomie ambasadorów, jeśli trzeba je przeprowadzić. Więc rozumiem, że chodzi o to, aby każdy kraj mógł teraz zadzwonić do szefa Rady Europejskiej, powiedzieć, zwołujemy nadzwyczajny szczyt Unii, albo spotkanie ambasadorów, albo spotkanie ministrów, bo coś się dzieje.
0: A teraz tak nie może?
2: A jaki to jest artykuł?
0: 42.7?
2: Nie, 42.7 jest właśnie o obronie, o wspólnej obronie.
0: No, ale no dobrze, ale nawet jeżeli, to przechodzimy dalej do zacieśniania współpracy obronnej, ale teraz jeżeli jest jakieś zagrożenie, to państwo członkowskie nie może zadzwonić i powiedzieć... A jeżeli jest jakiś problem, nie można się spotkać? Czy są zwoływane ad hoc?
2: No pewnie, że może. No właśnie. Nawet może wysłać SMS-a do koszty, albo jak wcześniej dostało takie SMS-y Donald Tusk, że trzeba szybko zwołać spotkanie, bo coś się dzieje.
0: Są spotkania ambasadorów zwoływane ad hoc, bo jest jakiś problem. Po co nam natowski artykuł 4?
2: No bo ładnie brzmi taka nowa procedura.
0: No właśnie, no to dochodzimy do nowych procedur, do nowej instytucji Europejskiej Rady Bezpieczeństwa i będziemy się tak kręcić w koło. Na to nie wiadomo jak, na jakim kursie kolizyjnym będzie z tą Europejską Radą Bezpieczeństwa i wszystko to w momencie, kiedy Rosja jest poważnym zagrożeniem, kiedy NATO powinno być zwarte, zbite i gotowe, jednomyślne, przewodnicząca komisji wyskakuje z takim pomysłem. I może to, co ona wypowiedziała w sprawach bezpieczeństwa, tak mnie poirytowało, że już nie znalazłam żadnych innych ważnych rzeczy w tym przemówieniu.
2: No dobra, a kwestia sztucznej inteligencji na przykład.
1: Honorable members, the second tipping point of our times.
0: To jest ważny temat. Tak, zgadzam się z przewodniczącą komisji. Trochę kolizyjny z kolei kurs, jak już mówimy o tych kursach kolizyjnych z Donaldem Trumpem, który mówi, że zagrożenie AI to oszustwo. Ale co Unia Europejska chciałaby zrobić?
2: Żeby było lepiej. Żeby to było bardziej dostosowane do Europejczyków i bardziej ludzkie. Chcemy sztucznej inteligencji z taką ludzką twarzą.
0: Mm-hmm. Tak, czyli... bardziej kontrolować tę sztuczną inteligencję. Nic odkrywczego.
2: Tu rzeczywiście nie ma nic nowego, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i tu jest tylko taka deklaracja co do tego, że nie chcemy jej ograniczać, ale chcemy, aby wyglądała trochę inaczej. Więcej, jeśli chodzi o tych nowych, o te nowe technologie, no to tutaj jest kwestia mediów społecznościowych i to wspomniałaś, dla ciebie to jest największy konkret, no także dlatego, że za tym poszły już konkretne propozycje prawne, no i bardzo szczegółowe rozwiązania od 15 roku życia, między 13 a 15 rokiem życia pod kontrolą rodziców, taka sieć, mini sieć, gdzie to rodzice mogą dobrać tych znajomych dla swoich dzieci, gdzie czas ekranowy jest ograniczony do 1 godziny dziennie, no a poniżej 13 roku życia żadnych mediów społecznościowych. No i kto ma to realizować? Mają to realizować same platformy społecznościowe, czyli wielkie firmy technologiczne.
0: I dotyczy to i mediów społecznościowych, i

0: i gier wideo online w internecie i chatbotów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, serwisów filmowych, to wszystko ma być bardziej kontrolowane. No oczywiście platformy tak łatwo nie będą chciały się regulować, więc tutaj jeszcze Komisja Europejska będzie musiała stoczyć bój, ale państwa członkowskie chyba to wątpliwości tutaj nie wzbudza. Dzieci trzeba w sieci chronić, więc mogą być tylko dłuższe dyskusje, od jakiego wieku zakazać dostępu dzieciom. Czy to od 13 roku życia chce szefowa komisji, czy od 15, jak chce Polska. To jeszcze będzie negocjowane, dyskutowane. Wspomniałeś od 15, od między 13 a 15 rokiem życia te konta pod nadzorem rodziców. Od 15 do 18, jeszcze do pełnoletności, no tutaj platformy muszą gwarantować, że te usługi są bezpieczne.
1: It is us who decide the rules, not big tech.
2: Wielokrotnie Bruksela alarmowała wcześniej, zresztą tworzyła takie panele eksperckie, gdzie to właśnie eksperci, badania przekonują, jak szkodliwe są dla młodych ludzi media społecznościowe, że giganci internetowi wbudowali także swoje aplikacje, mechanizmy po prostu uzależniające użytkowników, takie jak nieskończone przewijanie, system powiadomień i nagród, profilowanie użytkowników, ten efekt tak zwanej króliczej nory, to, że zapędza także dzieci, ale wszystkich tak naprawdę w takie kręgi coraz bardziej szkodliwych treści, no bo to się sprzedaje, to się klika, na tym firmy zarabiają i to trzeba ograniczyć, a najlepiej zablokować, szczególnie wobec dzieci.
0: Zwłaszcza, że konsekwencje są w niektórych przypadkach dramatyczne wykorzystywania dzieci w internecie, zdjęcia z wykorzystywaniem dzieci, pornograficzne, to wszystko prowadzi czasami do lęków, a niektóre przypadki kończyły się samobójstwem. Szefowa Komisji Europejskiej mówiła, że dowody są jednoznaczne, jeśli chodzi o szkodliwość platform uzależniających dzieci od korzystania z nich.
2: I to wcale nie jest temat, który zostanie przyjęty bez żadnych wątpliwości, bez żadnych problemów w parlamencie czy też w Radzie, bo już są głosy i przed momentem także słyszałem już na korytarzach Parlamentu Europejskiego polskich europosłów, którzy mają wątpliwości. Kontrola dostępu do aplikacji, kontrola wieku oznacza kontrolę w internecie i wielu polityków, wiele sił politycznych wykorzysta to także do tego, aby krytykować Unię Europejską za próbę regulacji dostępu, no bo trzeba się w jakiś sposób zarejestrować, trzeba być gdzieś zgłoszonym, aby wiedzieć, aby aplikacje wiedziały, ile kto ma lat. Więc może pewnie też, gdzie mieszka.
0: Tu Komisja Europejska będzie musiała przygotować swoje pomysły, bo wiceprzewodnicząca komisji, Henna Virkkunen, prezentując założenia razem z szefową Komisji Europejskiej, mówiła, że jeśli chodzi o podawanie informacji, to ma to dotyczyć tylko i wyłącznie wieku, żadnych innych informacji dotyczących dziecka. To ma być tak skonstruowane, żeby to było łatwe do wprowadzenia, łatwe do wdrożenia i żeby nie było niebezpieczeństwa, że te dane będą wyłudzane i rozpowszechniane. Pytanie, jak to zrobi, ja się nie znam.
2: A myślę, że wrócimy do tego tematu jeszcze nie raz, gdy on będzie jeszcze także powracał do kolejnych instytucji na tej długiej ścieżce legislacyjnej.
3: Szczyt Europy.
0: Coś jeszcze? Oprócz tych przecieków, wycieków, to jeszcze coś było?
2: Na przykład nowe określenie, które się pojawiło, ja nie słyszałem wcześniej.
1: Gold plating.
2: Pozłacanie?
0: No właśnie, to mi umknęło, ale powiedz mi, w jakim kontekście szefowa użyła tego?
2: W kontekście nadmiernych regulacji właśnie. Mówiąc o przemyśle, o tym, że musimy to zwalczać, to jest nowe dla mnie określenie, ale chyba nowe też właśnie, które pojawia się w Brukseli.
1: If we are serious about simplification, we also need a pact against gold plating.
2: Więc proszę sobie zapisać. Gold plating, pozłacanie, czyli to jest taka sytuacja, gdy przy wprowadzaniu unijnego prawa, na przykład dyrektywy, ktoś w kraju sobie dopisuje więcej przepisów, więcej regulacji. Wykorzystuje sytuację, że Unia czegoś wymaga, aby wymagać jeszcze więcej. Gdy Unia chce segregowania odpadów, to ktoś sobie w kraju dopisuje, że to musi być 5 konkretnych śmietników. I później mówi, Unia kazała. A Unia wcale nie kazała. Unia dała dowolność, a większe wymogi zostały stworzone przez kraje Unii Europejskiej. No i to jest podobno, tak teraz mówi szefowa Komisji Europejskiej, coraz większy problem.
0: Czyli to jest przeciwieństwo tego ograniczania biurokracji słynnego też naszego jingla w podcaście.
4: We have to cut red tape.
2: Teraz jest też...

0: właściwie no równolegle. Z jednej strony, skoro chcemy ograniczać te nadmierne przepisy, no to musimy też pilnować, aby kraje Unii nie dopisywały sobie własnych. Także dlatego, że potem jedna dyrektywa niby obowiązuje w całej Unii, ale w każdym kraju obowiązuje inaczej, bo każdy sobie przy okazji dopisał jeszcze jakąś regułę, jakiś wyjątek, jakieś dodatkowe, na przykład kary finansowe, których dyrektywa nie zakładała.
1: No dobrze, czyli było cut the red tape, teraz będzie pozłacanie, ozłacanie, czyli dodawanie do przepisów gold plating. Zapisujemy nowy termin, który może być wykorzystywany już teraz i robić furorę.
2: Szczyt Europy.
0: Miałem cię pytać, bo w trakcie tego orędzia wysłałeś mi taką wiadomość, że to takie duszo czy patielnyje?
1: Duszoszczypatielnyje, tak się mówi, ale nie używamy rosyjskich słów. Duszoszczypatielnyje, no takie, żebyśmy wszyscy żyli szczęśliwi, że to jest, że ważny jest spokój i żeby wszyscy mieli dostatnie życie. No mniej więcej o to Ursuli von der Leyen chodziło.
0: Czy już ta irytacja twoja wychodziła już wtedy od pierwszych zdań, gdy ona cytowała Dickensa, mówiąc jak to nigdy jeszcze Europa nie była tak silna, i jednocześnie nigdy nie wydawała się tak krucha.
3: It was the best of times, it was the worst of times. This is how Charles Dickens describes Europe in the days of the French Revolution. And it is also a fair description of the world we live in. So if I look at Europe today, I would say the state of our union is the strongest it has ever been. The state of our union can also feel as precarious as it has ever been. These two statements may seem incompatible, but they are both true. And they reflect these exceptional times.
1: Cytat, była to najlepsza i najgorsza z epok, wiek rozumu i wiek szaleństwa, czas wiary i czas zwątpienia, okres światła, okres mroków, wiosna pięknych nadziei i zima rozpaczy. To jest konkretny cytat. Charles Dickens, opowieść o dwóch miastach z 59 roku, z 1859 roku, czyli akcja rozgrywa się w Paryżu, Londynie, w czasach rewolucji francuskiej.
0: I czyli nie cytowała, a parafrazowała Dickensa, tak?
1: To mnie akurat zaintrygowało. Jeszcze przykuła moją uwagę.
0: No to było pierwsze zdanie.
1: Bo ładnie przeszła, żeby pokazać, tu sama nie wierzę, że to mówię, jak to jest sprzeczność. Unia nigdy nie była tak silna w historii nie była też taka podatna, jej los taki niepewny. Pokazała sprzeczności, w których Unia musi się odnaleźć.
0: Ja na antenie, opowiadając o tym przemówieniu, często właśnie mówiłem, że to zdanie charakteryzuje nie tylko stan Unii, ale także to właśnie przemówienie szefowej Komisji Europejskiej.
1: No to ładne. No
0: ta tak. Sprzeczność, o której ona mówi, jest wbudowana w to jej przemówienie. Z jednej strony masz wielkie ambicje i projekty tego, co chciałaby osiągnąć, no a z drugiej strony te drobne kwestie jak przeciekające rury. Tym i tym trzeba się zająć i o tyle, że ty dobrze wiesz, ale może nie każdy, kto słuchał tego przemówienia, że tym pierwszym wielkim, jak artykułem czwartym, pewnie się nie zajmie, nic z tego nie wyjdzie, bo już próbowała i inni próbowali, się nie udało. A tymi rurami wyjdzie jak najbardziej i będzie inicjatywa, która te rury zatka na jakimś tam poziomie i może tych przecieków będzie mniej i będzie ciepła woda w kranie.
1: Tak to wszystko ładnie wyłożyłeś, że zabrakło mi słów. I aż się boję powiedzieć, że mnie przekonałeś. I w tej sytuacji te wszystkie moje relacje, w których krytykowałam przewodniczącą komisji, no cóż, muszę zrewidować swoją opinię na temat tego przemówienia, ale poważnie. Myślę, że tak naprawdę masz rację, że są inicjatywy, które ona ogłasza i dopiero będzie je realizować. Ale dobrze, dajmy jej te 12 miesięcy i zobaczymy za 12 miesięcy, bo przecież będziemy siedzieć w tym samym miejscu i zobaczymy, co udało się zrealizować. To jest orędzie o stanie Unii już tak dopowiadając, to jest zawsze podsumowanie tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, co się zdarzyło, no i plan prac na najbliższych 12 miesięcy.
0: Ja tak w kontrze trochę byłem, ale ja jak najbardziej się zgadzam, że w tym przemówieniu nie było nic, co zostanie zapamiętane. I gdyby nie Donald Trump i to, że on podbił ten temat Kanady, to nawet i o tym Kanadzie to też zaraz zapomnimy. No, Trump nie pozwala nam zapominać o wielu kwestiach, więc może jeśli rzeczywiście się zdenerwuje, no to okaże się, że to było najbardziej kluczowe zdanie, którego sama dopisała Ursula von der Leyen, może niepotrzebnie, żeby jeszcze zdenerwować amerykańskiego prezydenta.

0: Wydaje mi się, że gdyby wpisała na przykład to, że Kanada weźmie udział w Eurowizji w przyszłym roku do swojego przemówienia, to byłoby to bardziej zapamiętane. A wiesz, że weźmie?
1: Weźmie.
0: Weźmie, oficjalnie. Podobno. Już jest komunikat. Tak, Eurowizja wydała komunikat. Kanada będzie śpiewać w konkursie Eurowizji w przyszłym roku. Myślę, że zgniecie Europę i nie mamy szans z Kanadą, biorąc pod uwagę, jakich ma wykonawców Kanada. Natomiast nie było nic takiego. Nic nie było w tym przemówieniu, to zapamiętamy. I to jest mój zarzut. Nie tam, że te inicjatywy, że inicjatyw było za mało albo były za mało konkretne. Tu nie było emocji. Tej emocji, którą potrafi wzbudzić w tym momencie prawica, skrajna prawica. Tych emocji nie ma tu w ogóle ani w tym przemówieniu premiera Kanady, miłego pana.
1: Jak w niebieskim krawacie.
0: Patrialnionowego. I nie było tych emocji w przemówieniu Ursuli von der Leyen, może z wyjątkiem tego pierwszego zdania, które cytujesz.
1: A wiesz jeszcze, co jest zastanawiające? Może dlatego ta złość moja jest taka duża, bo Ursulę von der Leyen zawsze ją krytykujemy, ale doceniamy to, co potrafiła zrobić. Przy okazji sankcji na Rosję i przy okazji jakiejś umiejętności nawiązywania kontaktów z Trumpem. Ona jest proamerykańska, stąd moje wielkie zdziwienie i to mi się w niej podobało. Stąd moje wielkie zdziwienie tym, co wypowiedziała. Jakby nie zdawała sobie sprawy z konsekwencji, no to można tłumaczyć Francuzowi, ale nie Ursuli von der Leyen. I to mówi w czasie, kiedy chyba niemiecki minister obrony leci do Waszyngtonu i zacieśnia współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Więc może taka jest moja złość i taki zarzut do Ursuli von der Leyen. Po prostu mnie rozczarowała.
0: Może ona jest po prostu zbyt wolna. Zbyt powolna.
1: A to Maciek nawiązuje do jej przyjaciela, który tak podsumował rządy Ursuli von der Leyen.
0: Rządy i to przemówienie, pytany o to Charles Michel, były szef Rady Europejskiej. Wielokrotnie opowiadaliśmy o tym, jak wielki przyjaciel szefowej Komisji Europejskiej, jak dobrze im się współpracowało. Nie, w nawiasie nie współpracowało, proszę posłuchać poprzednich odcinków. Pytany o to, jak ocenia Ursulę von der Leyen, powiedział wprost, ona jest too slow. She is too slow. Jest zbyt wolna, jeśli chodzi o podejmowanie także decyzji. Więc jednoznaczna ocena Charlesa Michela.
1: Bez zaskoczenia, bo rzeczywiście ich relacje były...
0: Znaczy zaskakujące, bo powiedział to bardzo szybki i podejmujący szybko decyzję Charles Michel, więc...
1: To jest inna sprawa i też Maciek mówi to z przekąsem. Ale ponieważ ich relacje były już na ostrzu noża na samym końcu, więc nie dziwimy się, że Charles Michel wydał taką ocenę Ursuli von der Leyen.
0: Ile lat mu zajęło, żeby na to wpaść? Na taką szybką ripostę?
1: Trzy lata.
0: Szybki Charles Michel krytykuje powolną Ursulę von der Leyen.
2: Szczyt Europy.
1: Natomiast w tym orędziu przewodniczącej Komisji Europejskiej, co ważne dla Polski, były polskie akcenty.
0: Jeden polski akcent.
1: Dwa.
0: Jeden gość na sali z Polski.
1: Tak, ty z nim rozmawiałeś, to Rafał Modrzewski, współzałożyciel firmy ISAI, to jest firma produkująca systemy satelitarne, tak?
0: Tak, mikrosatelity, lider technologii kosmicznych, tak zresztą został przedstawiony przez szefową komisji, która też nawiązując do takiego amerykańskiego stylu State of the Union, jest wiele takich nawiązań, że to ma być takie właśnie amerykańskie, zaprasza gości, gości specjalnych, którzy są na widowni, którzy są na sali, aby ich przedstawić i przez to nawiązać do tych pewnych wątków, które są dla niej istotne w tym przemówieniu. Więc jeśli chodzi o nowe technologie, no to tak, krytyka i obawy co do sztucznej inteligencji, co do mediów społecznościowych, ale też z drugiej strony pokazanie, że te nowe technologie mogą być także dla Europy korzystne.
3: Please join me in welcoming Rafał and Pekka. You are a true European success story.
1: Kiedy Ursula von der Leyen przedstawiała Rafała Modrzewskiego, jego kolegę Fina, współzałożyciela firmy, mówiła, że to jest przykład innowacyjności i ducha europejskiej przedsiębiorczości.
2: Szczyt Europy.
0: Jak to jest być takim unijnym przykładem, unijnym liderem tych nowych technologii?
4: Miło, jak najbardziej. Jesteśmy ogromnie z tego powodu dumni. To jest coś, co osiąga oczywiście cały zespół. Nie ja, czy Pekka. Trochę zawsze szkoda, że tylko jedna czy dwie osoby są w stanie być zaproszone na takie wydarzenie. No ale cieszę się, że zarówno mamy takie

0: przykłady, jakież te przykłady są pokazywane. Ja nawet wiem, że pani prezydent nie mówiła wcześniej w swoich przemowach o firmach, nie wspominała startupów czy scale-upów, czy nie mówiło o tym, jak coś mogło się udać i czy się udało. Więc na pewno jest to taka zmiana, która jest ważna oczywiście zarówno dla nas, dla firmy, ale ja myślę, że my jesteśmy tutaj tylko przykładem pewnego trendu, który następuje. Trendu, który mówi, musimy dzisiaj zajmować się innowacjami, musimy zajmować się na serio małymi firmami, scale-upami, startupami. Musimy to robić sensownie i musimy zająć się tym szybko.
1: A dlaczego ta firma właśnie? No, z pana punktu widzenia wydaje się jasne, ale to proszę nam wytłumaczyć. Dlaczego to jest właśnie przykład i dlaczego może być przykładem dla innych w Europie?
0: To są dwa elementy. Taki element chyba pierwszy. My jesteśmy dzisiaj światowym liderem, jeżeli chodzi o nowe technologie. Firma zajmuje się budowaniem satelitów obserwacyjnych. My budujemy, sprzedajemy satelity, które kraje kupują po to, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. I sprzedajemy te satelity dzisiaj na całym świecie. Rząd Japonii je kupuje, rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich, rząd Brazylii, rząd Stanów Zjednoczonych kupuje. Tak? To nie zdarza się. Rząd Stanów Zjednoczonych szalenie rzadko kupuje europejskie technologie obronne. Dzisiaj taka sytuacja ma miejsce. Rząd Stanów Zjednoczonych korzysta z systemów budowanych przez firmę ISAC. Więc jesteśmy tym liderem. Jesteśmy liderem europejskim, czyli który powstał w Europie. Nie tylko, który powstał w Europie, ale który powstał przy pomocy wielu europejskich programów, które były trochę skonstruowane po to, żeby coś takiego udostępnić, czy umożliwić. Pierwszy program to Erasmus. To program wymiany studenckiej, który pozwolił mi i koledze PC spotkać się w Finlandii na uniwersytecie i w ogóle wpaść na ten pomysł. Potem program Horyzont 2020, który pozwolił na dofinansowanie firmy we wczesnych etapach jej rozwoju. No i oczywiście teraz Scale Up Fund, jak i Europejska Agencja Kosmiczna, która kupuje cały czas tak naprawdę zdolności i systemy produkowane przez ISE. Więc jest to trochę taki przykład podwójny. Możemy być liderami na świecie, i żeby być liderami, musimy wykorzystywać potencjał nie krajowy, tylko potencjał europejski.
1: A to jest przykład, czy to jest wyjątek, który potwierdza reguły w Europie, że jednak trudno o takie firmy?
0: Czy to jest przykład, który jest takim przykładem, że tak powiem, wczesnym? Tak? Czyli no, my jesteśmy mimo wszystko jedną z tych firm, która jest na przodzie takiego peletonu czy wyścigu, jeżeli chodzi o europejskie innowacje. A ja pamiętam dokładnie, jak my zaczynaliśmy 12 lat temu, wiele z tych rzeczy, o których ja wspominam, nie istniało. Horyzont 2020, ta transza, z której my skorzystaliśmy, to była jeden z pierwszych programów do dofinansowania startupów. Wtedy jeszcze nie do końca wiedziano, jak się tym zająć. Więc my faktycznie jesteśmy trochę takim pierwszym przykładem tego, jak to może i powinno wyglądać. No i chyba o to chodzi, tak? Pokazujemy, słuchajcie, zaczęliśmy to robić, zaczęliśmy wprowadzać pewnego rodzaju systemy i to dzisiaj ma konsekwencje i te konsekwencje są szalenie pozytywne, więc należy skupić się, więcej czasu i energii spędzić na tych programach, które dzisiaj działamy, ponieważ więcej takich firm jak ISAC powinno dzisiaj w Europie powstać.
2: Szczyt Europy.
1: To był Rafał Modrzewski, współzałożyciel i szef firmy ISAC. Wymienione na sali w Strasburgu podczas tego przemówienia. No ja mówię, że to jedyny polski akcent, no bo my tak często też sprawdzamy i w tych przemówieniach o stanie Unii, ile razy słowo Polska pada. W tym wypadku, z tego co widziałem, to na przykład sztuczna inteligencja została użyta 31 razy na różny sposób, jako AI, czy po prostu sztuczna inteligencja 31 razy, no a Polska, no jeśli dobrze policzyć, to ile razy?
3: Dwa. To znaczy był Polak, Rafał Modrzewski i potem jeszcze szefowa Komisji Europejskiej, kiedy mówiła o zagrożeniach hybrydowych ze strony Rosji, wymieniła wprost Polskę, Danię i Litwę.
1: W poprzednich latach w różnych kontekstach miało to bardzo duże znaczenie, gdy na przykład mówiąc o praworządności, o karach, mówiła o Polsce. Dużo mieliśmy wtedy relacji, także na ten temat pamiętam. Potem była taka sytuacja, gdy w przypadku migracji pojawiła się także Polska i ochrona granic. Przed rokiem przemówienie nałożyło nam się na ten atak dronowy, naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję.
3: Tych kilkanaście dronów, tak, we wrześniu.
1: To było noc przed tym przemówieniem, więc bardzo szybko także Polska została dopisana do State of the Union. No w tym wypadku niewiele takich bezpośrednich odniesień.
3: Myślę, że zaproszenie akurat Rafała Modrzewskiego, takie pokazanie, że taka polska firma innowacyjna jest polsko-fińska w tym przypadku, było bardzo miłym gestem.

0: Wiesz, ja nawet nie wiem, które zdanie najbardziej chciałaby Ursula von der Leyen zapamiętać z tego przemówienia. Które dla niej zdanie może być najbardziej istotne? Myślę, że to też jest pewien problem tego braku emocji, bo tak jak mówiłaś, trochę o wszystkim, ale czy mamy zapamiętać, niech przyszłość Europy będzie elektryczna? Może. Czy mamy znowu sobie przypomnieć o tym, że deficyt w handlu z Chinami wynosi 1 miliard euro dziennie? No, mówiliśmy też państwu, cały odcinek także był o tym, więc nie zaskoczyła tym także europosłów, zapowiadając, że no jakaś odpowiedź będzie przygotowana, ale tutaj bez konkretów. Może ta krytyka populistów i tej skrajnej prawicy zestawionej w jednym rzędzie z siłami rosyjskimi i prorosyjskimi, mówiąc, że ultranacjonaliści i siły antyeuropejskie, niezależnie czy to pochodzą z Rosji, czy są inspirowane Rosją, mają ten sam cel, to jest zniszczenie naszych wartości i zniszczenie europejskiej jedności.
1: I tu troszeczkę włączyła się w kampanię, chyba już wyborczą we Francji, bo pewnie nawiązywała między innymi do skrajnej prawicy, która idzie marszem do Pałacu Elizejskiego.
0: 6. przemówienie już za nami. Wyraźnie stało się ono takim centralnym punktem w polityce brukselskiej. Jest takim początkiem sezonu. Tego nie możemy odmówić szefowej Komisji Europejskiej. Za Junckera, pamiętam jeszcze, to nie miało aż tak dużego znaczenia i wtedy właśnie było bardziej zaskakujące, bo oczekiwań było mniej, więc także te efekty ocenialiśmy potem inaczej. Przed nami, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze co najwyżej 7 i 8 pewnie orędzie o stanie Unii Europejskiej Ursuli von der Leyen. No bo potem to już tak naprawdę pożegnanie.
1: Podsumowanie, co udało się przez te 2 kadencje zrobić, bo potem już Ursula von der Leyen po raz 3 przewodniczącą komisji nie będzie.
0: Chociaż i tak można było już teraz usłyszeć w Strasburgu, że to już jest początek końca jej kadencji. To znaczy, wiedząc, jak długo trwa ten proces legislacyjny w Unii Europejskiej, no to jeśli teraz nie zgłosi żadnej nowej inicjatywy, to raczej do końca swojej kadencji ona już w życie nie zostanie wprowadzona. I tu rzeczywiście można podzielać twój zawód, że skoro to już są ostatnie jej możliwości przeprowadzenia czegoś wielkiego, czegoś, co po sobie pozostawi, no to z tej szansy w tym przemówieniu raczej nie skorzystała.
1: Bo cykl legislacyjny w Unii Europejskiej jest taki, że od propozycji Komisji Europejskiej do przyjęcia tych przepisów, wejścia w życie, no to tak standardowo minimum kilkanaście miesięcy do kilku lat, 2 lat. Tak. Więc, bo jeszcze potem zawsze regulacjami zajmują się państwa członkowskie i Parlament Europejski i negocjują ostateczny kształt. W przypadku zakazu dostępu dzieciom do mediów społecznościowych, tutaj Komisja Europejska chce iść bardzo szybko. Może być z tym problem. Komisja mówi nawet o przyszłym roku, bo są czasami szybkie procedury, kiedy te decyzje są podejmowane rzeczywiście szybko. Tutaj pewnie to jeszcze potrwa.
0: Więc jeśli mielibyśmy mieć jakieś rady dla Komisji Europejskiej przed tym kolejnym 7 orędziem o stanie Unii Europejskiej, to ja bym zachęcał po pierwsze studzić oczekiwania, potem będzie lepiej, większe zaskoczenie. No i może uważać z tym zapraszaniem gości specjalnych. No bo tu były też pewne problemy z premierem Kanady, a nawet właściwie z tym, że o ile on był na przemówieniu szefowej Komisji Europejskiej, no to dzień później na przemówieniu premiera Kanady już Ursuli von der Leyen miało nie być.
1: Miało nie być, miała wyjechać już w środę, ale nagle ktoś poszedł po rozum do głowy w Komisji Europejskiej i zobaczył, że jednak skoro Mark Carney przysłuchiwał się jej orędziu o stanie Unii, skoro ona proponowała nowe inicjatywy i zacieśnienie współpracy z Kanadą, no to jednak dobrze byłoby, gdyby jak sam premier będzie występował w czwartek, to żeby jednak osobiście na sali wysłuchała. Więc trzeba było zmienić plany. Poszkodowana jest wiceprzewodnicząca komisji, Anna Virkkunen, bo miała przedstawiać te regulacje dotyczące zakazu dostępu dla dzieci do mediów społecznościowych dzisiaj w Brukseli. No ale skoro przewodnicząca komisji jednak uznała, że zostanie na tym przemówieniu premiera Kanady, no to i wiceprzewodnicząca Virkkunen też musiała zostać w Strasburgu i razem prezentować rano regulacje, no a potem już przemówienie premiera Kanady. No i to wszystko, co chcieliśmy państwu powiedzieć o orędziu o stanie Unii, wygłoszonym przez przewodniczącą komisji.
2: Long live Europe, vive l'Europe, es lebe Europa. Vielen Dank, thank you very much for your patience.
0: Zapraszamy na kolejne, już za rok, ale wcześniej, na kolejny

0: odcinek naszego podcastu już za tydzień.
1: A dziś żegnają się z Państwem ze Strasburga Maciej Sokołowski
0: i Beata Płomecka.
2: To był podcast Szczyt Europy Polskiego Radia i TVN24.
3: Radio Podcast.
4: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
12: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
13: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
14: Nasza firma ma politykę B2B.
13: Pani Anetko, ja dam Pani umowę o pracę, a Pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
14: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
13: A po co Panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
15: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
16: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
17: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
19: Zdrowit.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
16: Po reklamie. Autopromocja.
8: W najbliższą niedzielę, 8.30 w Ogrodach Sztuki, będzie inspirująco, artystycznie, kwiatowo i chciałoby się powiedzieć pachnąco. Moda floralna to sztuka tworzenia kolekcji ubrań z naturalnych kwiatów, czyli outfit kwiatowy, piękny i ulotny. Zapraszam bardzo, Maja Kluczyńska.
16: Autopromocja.

0: Państwa Europy. Długoterminowa ocena Polski obniżona to decyzja agencji Moody's. Będą komentarze ekonomistów i polityków. 4 dni trwały manewry wojskowe przy granicach Unii Europejskiej. Ćwiczenia na Białorusi zakończone. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Na początek świetna informacja sportowa. Polscy siatkarze awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W meczu, jaki rozegrali w Sofii, wygrali z drużyną Łotwy 3-0. Następnego rywala, polskiej reprezentacji wyłoni mecz Bułgarii z Niemcami. Początek tego spotkania za godzinę. Decyzja Moody's o obniżce ratingu Polski nie zaskoczyła rynku, tak oceniają ekonomiści. Zwracają uwagę, że to ważny sygnał dla polityków i społeczeństwa, ale jak dodają, ta obniżka powinna pozostać niezauważalna dla wyceny aktywów. Nie oznacza też nagłego pogorszenia wiarygodności naszego kraju. Agencja Moody's obniżyła długoterminowy rating Polski z poziomu A2 na A3. Co na to politycy koalicji rządowej? Nie ma powodu do niepokoju, mówią. Europoseł KO Michał Szczerba, pytany o tę decyzję, odpowiada, że nasz kraj jest 20. największą gospodarką świata.
1: Polska będzie obecna na szczycie G20. Minister Domański będzie mógł też tam przedstawić fantastyczne wskaźniki polskiego rozwoju. Więc jesteśmy na drodze wzrostu i cały świat patrzy z podziwem na działania, które podejmuje społeczeństwo, przedsiębiorcy, ale także rząd.
0: Moody's uzasadnia swoją decyzję trwałym pogarszaniem się kondycji fiskalnej Polski. Według analityków tej agencji utrzymujące się długie deficyty budżetowe prowadzą do znacznego wzrostu długu publicznego. Tomasz Trela z Lewicy podkreśla, że Polska finansuje z deficytu inwestycje m.in. w obronność.
2: I oczywiście no, takie ratingi są zawsze dla świata finansów, dla świata biznesu bardzo istotne, bardzo ważne, ale tu jest realne zagrożenie ze wschodniej granicy i na to musimy przede wszystkim zwrócić teraz uwagę.
0: Stanisław Tyszka z Konfederacji mówi, że najwyższy czas, aby rząd zaczął prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
3: To jest nieodpowiedzialna polityka. No, musimy zacząć patrzeć na stronę wydatkową. Musimy zacząć ciąć wydatki państwa. Tak? Musimy zacząć się przyglądać. Na przykład, mimo ponadpartyjnej zgody co do wydatków na bezpieczeństwo, czy tutaj nie są marnowane pieniądze?
0: 3 największe agencje ratingowe oceniają wiarygodność kredytową Polski na tym samym poziomie. Według Moody's oraz S&P perspektywa ratingu jest stabilna. Natomiast według agencji Fitch jest ona negatywna. Na Białorusi zakończyły się 4-dniowe ćwiczenia wojskowe. Odbywały się w zachodniej części kraju w pobliżu granic z Polską i Litwą. Według oficjalnych zapewnień białoruskiego resortu obrony miały one, tu cytat, ściśle obronny charakter. Nie podano, ilu żołnierzy brało udział w ćwiczeniach. Przekazano tylko, że uczestniczyły w nich bataliony zmechanizowane i czołgowe. Jak podaje AFP, scenariusz manewrów obejmował ochronę granicy państwowej i unieszkodliwianie grup dywersyjnych, także wykorzystanie dronów i przeciwdziałanie bezzałogowcom. Nowy gatunek kota z grupy tzw. kotów tygrysich odkryty w Boliwii. To pierwszy od ponad 100 lat nowy gatunek tego drapieżnika zidentyfikowany przez badaczy. Odkrycie szeroko opisuje amerykańskie czasopismo naukowe Current Biology.
4: Ten niewielki dziki kot, oficjalnie nazwany Leopardo Stilcao, zamieszkuje boliwijskie lasy mgliste Yungas. Waży poniżej 1,5 kg i mierzy około 46 cm długości. Jest mniejszy od typowego kota domowego. Jego jasno-brązowe futro pokryte jest ciemnymi cętkami przypominającymi teł lamparta. Aby ustalić miejsce tego kota w południowoamerykańskim drzewie genologicznym kotowatych, naukowcy porównali genomy, czyli kompletne zestawy informacji genetycznej ponad 30 osobników pochodzących z różnych miejsc, w tym z Kolumbii, Peru i Brazylii. Materiał DNA niezbędny do uzupełnienia braków tam, gdzie nie było dostępu do świeżych próbek, pozyskano z kości skór przechowywanych w muzeach w USA i Europie. Analiza wskazała, że kot z ośrodka ochrony należy do wcześniej nieznanego gatunku, którego linia ewolucyjna oddzieliła się od linii pokrewnych gatunków około 1,5 miliona lat temu. Ostatnim gatunkiem kota, oficjalnie zidentyfikowanym przed tym odkryciem, był urugwajski kot pampasowy w 1923 roku. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Warszawa pierwszych lat powojennych, uchwycona przez mikrofony reporterów Polskiego Radia. W Muzeum Historii Polski w Warszawie odbywa się finał tegorocznej odsłony Radia z widokiem.

0: Na świeżym powietrzu i wygodnych leżakach można posłuchać dźwiękowych zapisów powojennych losów Polaków, mówi redaktor naczelny Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia Bartosz Panek.
1: Posłuchamy przede wszystkim nagrań tych, które powstawały tuż po roku 45 i które dotyczyły odbudowy Warszawy. Będziemy słuchać

0: Gęste mgły będą utrudniały w nocy jazdę po drogach Podkarpacia i Małopolski. Popada też przelotny deszcz, informuje synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
1: Na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Tam również możliwe miejscami silne zamglenia. Natomiast im bardziej na północ, tym więcej chmur i również przelotne opady deszczu.
0: Średnia temperatura w nocy wyniesie 12 stopni. Jutro będzie chłodniej, będzie więcej chmur, ma padać i wiać.
2: Radio 24.
3: Słowem wszystko.
4: Sobota, 19 września, 7 minut po godzinie 17. Rosjanie idą do wyborów i co to oznacza? Otóż nic, bo żaden z badaczy dziejów Rosji nie przypomina sobie demokratycznych, uczciwych wyborów w tym kraju. Maciej Jastrzębski zastanawia się, po co więc Władimir Putin udaje, że demokracja i wola ludu go obchodzą.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: W Rosji trwają 3-dniowe wybory do władz lokalnych i parlamentu. W niedzielę, 20 września, kulminacyjny dzień głosowania. Czy wybory te coś zmienią? Po co dyktatorowi wybory? O tym i nie tylko. Już teraz, w audycji Prawdziwa Rosja. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
0: Prawdziwa Rosja.
2: Jeden dzień głosowania. To pomysł kremlowskiej administracji. Wszystkie wybory do władz lokalnych, wybory uzupełniające i parlamentarne odbywają się jednego dnia. O ile w lokalnych wyborach zdarzały się przypadki zdobycia mandatu przez przedstawicieli antyputinowskiej opozycji, o tyle już w Izbie Niższej Rosyjskiego Parlamentu Dumie Państwowej od lat nic takiego się nie wydarzyło. Jeśli jakaś partia polityczna zbliżała się w sondażach do przekroczenia progu wyborczego, to pod różnymi mocno nadmuchanymi pretekstami pozbawiano jej kandydatów możliwości startu w wyborach. A po każdym głosowaniu, gdy formowała się Duma, Władimir Putin z przejęciem w głosie mówił:
3: trudno, ciężko, a ludzie wciąż za Jedyną Rosją nie przegłosowali.
2: Jest ciężko, ale mimo wszystko ludzie zagłosowali na Jedną Rosję. To wskazuje na to, że naród widzi, iż przedstawiciele jednej Rosji, wiodącej siły politycznej, rzeczywiście starają się pracować dla ludzi.
3: Realnie starają się dla ludzi.
4: Wybory, które происходят сейчас w Rosji i w Apsie.
2: Czy wybory, także i te, o których teraz jesteśmy świadkami, mają jeszcze jakiekolwiek znaczenie w Rosji?
4: I miejcie się jakieś znaczenie dla demokracji w Rosji?
5: Wybory w Rosji.
2: Jeden z liderów rosyjskiej opozycji, Ilja Jaszyn.
5: Dawno przestali być mechanizmem zmieniajmości władzy.
4: Wybory w Rosji już dawno przestały być mechanizmem zmiany władzy. Stosunek Putina do wyborów jest mniej więcej taki, jak nasz stosunek do krawata. Jeśli idziemy na jakieś ważne spotkanie w dobrym to nie jest mieć krawat, bo takie są zasady przyzwoitości. Przyzwoicie jest mieć także wybory. Przyzwoicie jest być liderem państwa, w którym są wybory, ponieważ wybory mają wszyscy, nawet Łukaszenka. Pamiętajmy jednak, że w Rosji wybory są kontrolowane przez władzę przy pomocy metod administracyjnych i policyjnych. Jeśli ktoś zaczyna wychodzić przed szereg, to wszczyna się przeciwko niemu procesy polityczne i tym sposobem paraliżuje się jego prawa wyborcze. On nie może uczestniczyć nawet w wyborach lokalnych, nie mówiąc już o prezydenckich.
5: I сегодня он не может участвовать даже в муниципальных выборах, не говоря уж о президентских.
2: A już za chwilę porozmawiamy o wyborach w Rosji z Maszą Makarową, rosyjską dziennikarką kanału Вот так.

0: odbywa się w cieniu wielkich falsyfikacji już od wielu, wielu lat. I tutaj nawet nie mówię o ostatnich latach, gdy trwała pełnoskalowa wojna przeciwko Ukrainie, tylko o latach sporo wcześniejszych. Są różne poglądy na ten temat, czy wybory 96 roku, gdy został wybrany Borys Jelcyn, można nazwać uczciwymi wyborami. Pewnie nie, bo kampania wyborcza była zrobiona pod Jelcyna, żeby w drugiej rundzie jednak zwyciężył nad Ziuganowem. Natomiast to, co się odbywa od 2011-2012 roku w obliczu też tego, że Rosjanie po prostu wiedzą, że te wybory są fałszowane, że władza narysuje sobie, jak to się mówi, taki wynik, który będzie chciała, to też nie robię żadnego wrażenia na władzach, że Rosjanie o tym wiedzą. To jest sytuacja paradoksalna, bo nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle pamięta, że rok 2011-2012, gdy najpierw zostały sfałszowane wybory do Dumy, później wybory prezydenta Rosji, też były związane z wielkimi protestami w Moskwie, w Petersburgu i w innych rosyjskich miastach. Tak zwana biała rosyjska rewolucja. I to do niczego nie doprowadziło. Ten pokojowy protest na Placu Błotnym w Moskwie czy w innych miejscach rosyjskiej stolicy i innych miastach właściwie nie miał żadnego wpływu, oprócz tego, że władza zaczęła dociskać coraz bardziej te prawa i swobody obywatelskie, które jeszcze wtedy w Rosji pozostawały. Natomiast od 2020 roku, gdy Władimir Putin, jak to się mówi, wzorował swoje kadencje prezydenckie i wzorował rosyjską konstytucję, wprowadzone zostały do konstytucji zmiany, które pozwalały mu jeszcze i jeszcze być prezydentem Rosji. Wtedy w czasie pandemii COVID-19 właśnie zostały przeprowadzone wybory w ciągu kilku dni. Wtedy, być może ktoś to pamięta, Rosjanie głosowali na ławeczkach, przy swoich klatkach schodowych i w innych dziwnych, jak się wtedy wydawało, ze względu na pandemię, miejscach. Natomiast ta tradycja się przyjęła i teraz wybory trwają 3 dni. I to oczywiście zwiększa możliwość falsyfikacji i możliwość wykorzystania całego aparatu państwowego, żeby głosowała również rosyjska budżetówka na zamówienie państwowe i żeby robiła sprawozdanie z tego swojego głosowania. A po drugie, jeszcze jeden ważny moment, w Rosji już jest wprowadzone na wielu poziomach, w wielu regionach głosowanie elektroniczne, które również budzi wątpliwości ekspertów, obserwatorów wyborów.
1: Pomijając to głosowanie elektroniczne, ja bym chciał, żeby państwo też zdali sobie, nasi słuchacze, sprawę, jak wygląda to fałszowanie, bo tu nie chodzi o karuzele wyborcze, dosypywanie głosów, wyjmowanie głosów, czy różnego rodzaju przekręty elektroniczne, ale proszę sobie wyobrazić, jeżeli jest milion, bo do tej pory tak było, bez jednego bodajże, tak, jeśli dobrze pamiętam, komisji wyborczych na terenie całej Federacji Rosyjskiej, to proszę sobie policzyć. Wystarczy sfałszować 4 głosy i już mamy 4 miliony głosów sfałszowanych. To nie jest tak, że w jakiejś komisji 100 tysięcy czy w jakimś mieście się fałszuje. Wystarczy 1, 2, 3, 4 czy 5 głosów i już mamy załatwione wybory.
0: Tak, ale również to są fałszowania na wielką skalę i to dosypywanie na przykład kart do głosowania też to nie są 1 albo 2 karty, które są wrzucane do urn wyborczych, tylko to są setki kart, które są wrzucane.
1: Od 2012 roku w każdej komisji wyborczej nad urną wiszą kamery. To wszystko jest nagrywane w chmurze i nawet po wyborach, nie wiem, z 18 roku prezydenckich bodajże, Nowa Gazeta zebrała te wszystkie nagrania. To jest setki, tysiące godzin z całej Rosji. Przejrzeli to eksperci i stwierdzili, że przynajmniej 35% głosów zostało sfałszowanych.
0: Ciężko to nazwać wyborami również z tego powodu, że nie ma żadnej partii opozycyjnej, która by brała w tych wyborach udział.
2: Prawdziwa Rosja.
1: Bez fałszerstw wyborczych nie odbywają się żadne wybory w Rosji. Mówił mi kiedyś rzecznik partii Jabłoko Igor Jakowlew.
3: My ażądają naruszeń, ponieważ...
4: Niestety spodziewamy się naruszeń i tak nie obędzie się bez fałszerstw. Do większości naruszeń prawa wyborczego dochodzi nie w Moskwie, a w regionach. Regionalne władze starają się zabezpieczyć odpowiedni rezultat. Nikt i nic ich nie ogranicza, a to co oni tam zrobią... Już jako wynik końcowy spływa do Centralnej Komisji Wyborczej. W stolicy wszystkie te dane składają i 2 razy 2, tym razem może nie będzie 8 albo 10, ale pewnie 5 lub 6. Jednak zasadniczo nic się nie zmieni.
3: Nie 8, nie 10, jak było раньше, tam może być 5-6, no кардинально ничего не поменяется.
4: Так было и в warunkach inwazji na Ukrainę, nic się nie zmieniło. Kampania wyborcza w Rosji to nieustanne ataki na każdego, kto ma

0: W Rosji wybory się szykują. Pełna demokracja.
1: Wydaje mi się, że od dłuższego czasu bardzo ciężko nazwać to wydarzenie, które teraz trwa nawet nie jeden dzień, tylko trzy dni od 2020 roku. Jest taka nowa rosyjska tradycja. Ciężko nazwać to wydarzenie wyborami. Nie mówiąc o tym, że to wydarzenie

0: inne zdanie niż kremlowscy politycy. Tak przed laty mówił mi Ilja Jaszyn i do dziś nic w tej kwestii nie uległo zmianie.
1: Jeśli wy, na przykład, włączycie telewizor, posiłkujecie kanały, wy obiecznie popadziecie na jakiś sюжет.
0: Jeśli włączycie telewizor, na pewno traficie na jakiś program, w którym opowiadają o tym, że opozycja to faszyści, stronnicy Hitlera i amerykańscy agenci przygotowujący w Rosji Majdan, tak jak na Ukrainie, albo jakiś innego rodzaju przewrót państwowy. To oczywiście nie ma niczego wspólnego z uczciwymi wyborami, chociażby dlatego, że nikt nawet nie może odpowiedzieć na to oskarżenia. Codziennie leją się z ekranów telewizorów pomyje na opozycję, a my nawet nie mamy prawa do obrony. Każdego dnia nasi działacze są narażeni na represje, a nawet chuligańskie napady. Jedna Rosja traci swoją pozycję, o czym świadczą chociażby oficjalne sondaże opinii publicznej. Władze stają się nerwowe, ponieważ obawiają się protestów i głosowania przeciwko ich kandydatom, co może doprowadzić do sytuacji, w której nawet fałszerstwa nie pomogą wygrać wyborów. Dlatego cała machina państwa pracuje na zwycięstwo jednej Rosji, aby Putin mógł zachować kontrolę nad parlamentem.
2: Вся машина государства работает на то, чтобы Единая Россия получила подавляющее большинство и Путин сохранил контроль над парламентом.
3: Правдива Россия.
0: To, co przychodzi na myśl przeciętnemu obywatelowi państwa zachodniego, w którym w jednych w mniejszym stopniu, w innych większym, ale ta demokracja wyborcza już w miarę poprawnie funkcjonuje, to po co właściwie Władimirowi Putinowi wybory, skoro i tak wszystko od początku jest jasne? No, można wskazywać deputowanych, senatorów, można wyznaczać gubernatorów, merów, zresztą oni kiedyś byli wybierani w wyborach, tylko Władimir Putin uznał, że widocznie takie wybory mu są niepotrzebne. Po co udawanie demokracji?
4: To jest bardzo dobre pytanie. To jest pytanie w ogóle o system polityczny w Rosji. Pytanie o wiele szersze niż tylko wybory. Wydaje się, że system putinowski w Rosji bardzo lubi zachowywać pozory i właściwie od samego początku dla Władimira Putina było bardzo ważne, żeby się wszystko odbywało zgodnie z prawem, w ramach prawa, jak on to wielokrotnie powtarzał. Natomiast to było na tym wcześniejszym etapie władzy putinowskiej w Rosji. Późny putinizm, przy którym mam nadzieję teraz wszyscy żyjemy, mam nadzieję też na to, że późny oznacza, że kiedyś ten putinizm po prostu się skończy, oznacza, że prawo może się zmienić w ten sposób, żeby odpowiadać temu, jak Władimir Putin widzi rosyjski system i jak widzi to, jak sprawy w rosyjskim systemie władzy powinny wyglądać. No więc została zmieniona konstytucja, został zmieniony cały system wyborczy w Rosji, ale nadal wszystko się odbywa zgodnie z prawem, nadal są utrzymywane takie pozory, że Rosja jest suwerenną demokracją, w tym rosyjskim suwerennym właśnie putinowskim wydaniu i że biorą udział partie, które chcą brać udział. No, jeśli ktoś na przykład jak partia Jabłko najpierw był na kartach wyborczych pod numerem drugim w wyniku losowania, które się odbyło naprawdę, to później został wyrzucony z tej karty do głosowania i nie może brać udziału w wyborach, ale również zgodnie z prawem, no bo są jakieś wykroczenie, jest zażalenie od innej partii politycznej, partii Rodzina, Ojczyzna, marginalna partia prawicowa, która złożyła właśnie do Sądu Najwyższego swój wniosek i partia Jabłko, jedyna partia, może nawet nie tyle opozycyjna, co antywojenna po prostu, ale również opozycyjna wśród tych innych partii wobec systemu putinowskiego, została wyrzucona, bo zdaniem Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej popełniła szereg wykroczeń, jak na przykład złamała prawo autorskie i w jednym z wywiadów jeszcze przedwyborczym założyciela tej partii, Grigorija Jawlińskiego, pojawia się cytat z radzieckiej piosenki Zawsze niech będzie słońce, który nie został zacytowany zgodnie z prawem autorskim. Czy na przykład zdanie oby tylko nie było wojny, liczby nie było wojny, bardzo popularne w Związku Radzieckim i w dzisiejszej Rosji, wbrew pozorom również. I to wszystko wpłynęło na to, że właśnie Jabłko zostało z wyborów zdjęte. Wcześniej to samo się odbyło właściwie z innym opozycyjnym kandydatem, Borisem Nadjeżdinem, który wyjechał z Rosji w wyniku prześladowania i jest teraz w Paryżu. On zamieścił jakiś filmik na swoim Facebooku, na swoich mediach społecznościowych i w tym filmiku było krótkie ujęcie, krótki portret Aleksieja Nawalnego, rosyjskiego opozycjonisty zamordowanego w kolonii karnej parę lat temu. Aleksiej Nawalny, mimo że od kilku lat nie żyje, został zamordowany przez Kreml, jest nadal na tak zwanej liście terrorystów i ekstremistów ułożony.

0: przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Rosji, więc jego portret również jest materiałem ekstremistycznym i za publikację materiału ekstremistycznego, to wszystko brzmi jak totalny absurd, ja to rozumiem, kiedy to wymieniam, Borys Nadeżdzin został zdjęty z wyborów, został również ukarany mandatem w wysokości 1000 rubli, to jest 50 zł mniej więcej, chyba nawet mniej niż więcej. To nie jest jedyny przypadek. Inni kandydaci opozycyjni, bo w Rosji system wyborczy w przypadku wyborów do Dumy działa tak, że jedna część deputowanych posłów rosyjskich to są listy partyjne i druga część to są kandydaci z okręgów jednomandatowych. I ci kandydaci z okręgów jednomandatowych, bardzo czasami znani opozycjoniści albo działacze lokalnie z rosyjskich regionów, z rosyjskiej głubinki, również są zdejmowani teraz z wyborów. Najczęściej należą do komunistów albo do partii Jabłko. No właśnie zgodnie z prawem, to o co zapytałeś, zadając to pytanie. Więc wszystko się odbywa zgodnie z prawem, ale to prawo jest tak jakby nakłaniane w ten sposób, żeby spełnić żądania władzy.
1: Ja bym poszedł nawet dalej i powiedział, jeżeli w Rosji wpadną politycy związani z Putinem czy sam Putin na to, że trzeba aresztować i wsadzić do łagru Dziadka Mroza, no to natychmiast parlament rozpocznie pracę nad wsadzaniem do więzienia ludzi, którzy mają białą, długą brodę.
0: Dokładnie tak. I to jest to dawne radzieckie chyba jeszcze powiedzenie, że byłby człowiek, a artykuł na tego człowieka się znajdzie. I to jest dokładnie tak, to działa w Rosji. Zawsze się znajdzie jakiś artykuł, który można zastosować wobec konkretnej osoby.
1: Wspomniałaś o suwerennych wyborach. Mnie się to od razu skojarzyło ze słowem suweren, dlatego że w Polsce czy w innych krajach zachodnich bardzo często politycy zwykli mówić, że my spełniamy wolę suwerena, czyli narodu. A w Rosji putinowskiej jest trochę odwrotnie. Suweren jest jeden, to jest prezydent, a reszta to lud.
0: Tak, dokładnie tak. Tak się mówi też w przypadku praw człowieka w Rosji, że to są prawa jednego człowieka i wszyscy wiemy, jak ten człowiek się nazywa. Dokładnie tak jest też w tym przypadku. Władimir Putin też paradoksalnie na początku właśnie dopuścił te siły opozycyjne do wyborów i ciężko sobie wyobrazić, żeby partia Jabłko została wpisana na listy wyborcze bez jego pozwolenia. I prawdopodobnie władze i Kreml też liczyli po prostu na to, że Jabłko zdobędzie te swoje 2%, które zdobywało po prostu od wielu lat w wyniku różnych rosyjskich wyborów. I to też będzie taką legitymizacją wojny przeciwko Ukrainie i też pokaże po prostu obserwatorom zewnętrznym, że w Rosji nie ma sił antywojennych. Natomiast jak wiemy z publikacji mediów, które pracują w Rosji, na przykład gazety Kommersant, poparcie dla partii Jabłko w ciągu tygodnia, gdy partia powiedziała, że będzie brała udział w wyborach, złożyło papiery do Centry Zbierkomu, wzrosło do 9%. Niezależny projekt Extreme Scan Natalii Koniewej mówi o tym, że gdyby Jabłko rzeczywiście zostało w kampanii wyborczej, gdyby mogło prowadzić agitację wyborczą, to prawdopodobnie wynik tej partii w wyborach za chwilę we wrześniu byłby około 20%, czyli Jabłko mogłoby zostać drugą albo trzecią siłą w wyniku tych wyborów do Dumy Państwowej. I oczywiście Kreml tego dopuścić już nie mógł, bo wszystkie państwowe nawet sondaże w tej chwili mówią o tym, że Rosjanie chcą rozmów pokojowych z Ukrainą, że chcą, żeby wojna się zatrzymała. O tym ostatnio wspominał nawet prezydent Ukrainy, że Rosjanie, i to widzimy w sondażach, chcą, żeby wojna została zatrzymana po prostu tam, gdzie teraz są armie rosyjska i ukraińska, że nie trzeba zdobywać Donbasu, który tak bardzo chce zdobyć Władimir Putin. Rosjanie są zmęczeni wojną. Rosjanie są zastraszeni uderzeniami po terenie Rosji, bo wojna wróciła do Rosji i ciężko tego nie zauważyć. No i ciężko też nie zauważyć, że sytuacja w Rosji się pogarsza. Mówię tutaj o sytuacji politycznej, o takiej stabilności politycznej, którą dawał Władimir Putin, ale przede wszystkim też mówię o sytuacji gospodarczej.
1: No wątpię, żeby w tej chwili Rosjanie postrzegali Władimira Putina jako gwaranta stabilności. To się już zmieniło i to bardzo szybko, bo w ciągu ostatnich 3-4 miesięcy, za sprawą chociażby raz niepowodzeń na froncie i tego, że ten front stoi, a dwa za sprawą jednak ukraińskich ataków na tyłach rosyjskiej armii, niszczących i rafinerie, i sieci energetyczne, no i w ogóle straszących tymi odgłosami eksplozji przeciętnych mieszkańców, bo tu ktoś zginął, tam ktoś zginął, więc ta wojna zapukała do drzwi mieszkańców Federacji Rosyjskiej, ale to też pokazało, że tak jak wspomniałaś, bardzo nośne stały się hasła wojnie nie, bo sama partia Jabłko dla wielu Rosjan to jest, nawet pewnie nie kojarzą niektórzy nazwy tej partii, a jednak nie dla wojny i zatrzymanie tej wojny to były kilkanaście milionów, nawet w szczytowym momencie

0: kilkadziesiąt milionów obejrzeń takich filmików pokazywanych przez tą partię.
1: Tak, to jest bardzo znamienne, że nawet posiedzenie Sądu Najwyższego, który zdjął ostatecznie partię Jabłko z rosyjskich wyborów, oglądało kilka tysięcy osób w całej Rosji. Nigdy czegoś takiego nie było, no bo kto ogląda posiedzenie Sądu Najwyższego. Natomiast to rzeczywiście było tak i bardzo znamienne też jest to, że w ciągu tych ponad 4 lat pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie też wyrosło nowe pokolenie, które gdy Władimir Putin zaczynał tę wojnę, miało 12-11 lat. To są uczniowie rosyjskich starszych tak zwanych szkół i rosyjscy studenci, którzy, jak widzieliśmy w trakcie tego posiedzenia sądu, przyszli po prostu pod budynek sądu i nie przyszli po to, żeby wesprzeć partię Jabłko, która jest w rosyjskiej polityce od lat 90. Grigorij Jawliński, założyciel tej partii, był w każdych wyborach prezydenckich praktycznie. I ta partia no, zawsze była partią takiej średniej klasy inteligencji rosyjskiej z dużych miast, ale nigdy nie była bardzo popularna. Może byli popularni jej lokalni działacze, jak na przykład Lew Schlossberg z Pskowa, polityk, który jako pierwszy w 2014 roku udowodnił, że rosyjska armia jest w Ukrainie, jest w Donbasie. Udowodnił to w ten sposób, że po prostu sfotografował i opisał groby pskowskich spadochroniarzy, którzy zginęli wtedy już w Donbasie i zostali w Pskowie pochowani. Został wtedy bardzo okrutnie pobity. Prawdopodobnie chodziło po prostu o to, żeby tego polityka zamordować, ale mimo tych wszystkich prześladowań, kolejnych spraw administracyjnych, a później karnych, nie wyjechał z Rosji i tego samego dnia, gdy partia Jabłko została zdjęta ostatecznie z wyborów, Lew Schlossberg został wsadzony do kolonii karnej na 11 lat i 1 miesiąc więzienia za tak zwane fejki o wojnie przeciwko Ukrainie, czyli za prawdę o wojnie przeciwko Ukrainie.
0: Proszę pamiętać, że nie są to wybory prezydenckie czy oddzielne parlamentarne, ale od kilku lat tak sobie życzył Władimir Putin i jego doradcy. Raz w roku we wrześniu wybory uzupełniające do różnych organów, wybory do Dumy Państwowej raz na 4 lata. Od po prostu taki jeden dzień głosowania, tak to można przetłumaczyć z języka rosyjskiego. Maria, wydarzy się coś nadzwyczajnego? I jak porozmawiamy za 2 tygodnie po wyborach, to będziemy zaskoczeni, czy nie?
1: Myślę, że nie. Myślę, że absolutnie nie trzeba niczego wielkiego oczekiwać od tych tak zwanych rosyjskich wyborów. Partia władzy narysuje sobie taki wynik, jakiego oczekuje Kreml, a wiemy z przecieków, że te oczekiwania są bardzo niskie i obniżone zostały właśnie w ciągu ostatnich miesięcy, gdy spada poparcie i dla partii władzy, dla jednej Rosji i dla samego Władimira Putina, więc utrzymuje się taki oczekiwany wynik na poziomie 30%, maksymalnie 40%. Na pewno frekwencja zostanie tutaj podwyższona przez udział rosyjskiej budżetówki przymusowej w głosowaniu. To, co będzie ciekawe, to jakieś próby akcji protestacyjnych w różnych miejscach za granicą, ale przede wszystkim oczywiście obserwujemy też to, co się dzieje wewnątrz Rosji, bo to ma oczywiście największy wpływ na sytuację. Znaczy, powiedziałam to i teraz sama wątpię, czy rzeczywiście tak jest, ale jest to ważne, że Rosjanie wewnątrz Rosji znajdują w sobie tę odwagę, żeby wciąż protestować przeciwko wojnie i przeciwko Władimirowi Putinowi. Więc opozycja rosyjska zaproponowała, żeby przyjść na wybory w samym południe. Taka polska wersja Solidarności przeniesiona do Rosji. To też jest ważne, bo to rzeczywiście jest ta tradycja Solidarności. Bo za plecami Ilii Jaszyna, gdy jeszcze był w Moskwie, wisiał plakat Solidarności z roku 89. I te kolejki do lokali wyborczych być może nie będą świadczyć właśnie o tym, że Rosjanie chcą przyjść i zagłosować na którąkolwiek tak naprawdę z partii władzy, bo wszystkie one są albo partią władzy, albo marionetkami Władimira Putina. Tylko chcą pokazać, że wiele osób w Rosji chce zupełnie innej Rosji, chce pokoju, chce negocjacji i chcą ci ludzie, żeby ich głosy były słyszalne.
0: A już w następnym tygodniu, oprócz krótkiego podsumowania wyników wyborczych, porozmawiamy o wpływie Rosji na Białoruś i tworzonym przez Putina i Łukaszenkę zagrożeniu dla sąsiadów. Przy okazji zapytamy także o to, czy Unia Europejska powinna zaostrzyć politykę wizową wobec Rosjan i Białorusinów. Na dziś to wszystko. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski. To była audycja Prawdziwa Rosja. Do usłyszenia.

0: Viva Rosja!
1: Hurra!
0: Reklama. W Media Expert rewelacja na produkty w akcji.

0: Prąd i dwie raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert
1: taniej masz. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
10: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
9: Autopromocja.
11: Polskie Radio 24.
9: Słowem wszystko.
12: Jest 17.34. Siatkarska reprezentacja Polski w ekspresowym tempie awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W Sofii w spotkaniu 1/8 finału Polska pokonała Łotwę 3-0. Polaków do zwycięstwa poprowadził Tomasz Fornal, zdobywca 19 punktów. Kolejnego rywala Polski wyłoni mecz Bułgarii z Niemcami. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 18. Czy czeka Polaków powtórka z fazy grupowej? No przypomnijmy, na koniec tej fazy grupowej Polacy przegrali z Bułgarią 2-3. Czekamy w takim razie na mecz Bułgarii z Niemcami, a to spotkanie ćwierćfinałowe odbędzie się w najbliższy wtorek. A teraz czas na gospodarkę.
9: Gość Polskiego Radia 24.
12: Z nami jest dr Iwo Augustyński, ekonomista, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Dzień dobry.
13: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
12: To zacznijmy od tej wieczornej informacji agencji Moody's, która obniżyła rating Polski do A3 z poziomu A2. Jednocześnie podwyższono perspektywę z negatywnej na stabilną. Co oznacza ta decyzja, bo jest ona od wczoraj, od wieczora komentowana?
13: No tutaj się dopiero okaże, co to oznacza. Tutaj komentarze są różne. Generalnie można powiedzieć, podsumowując, że dotyczą one tutaj raczej kwestii politycznych i negatywnych oczekiwań.

0: jeśli chodzi o kształtowanie się budżetu w przyszłości niż obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce. No i to też trzeba zauważyć, to jest jedna z tych agencji ratingowych, a nie jest to kolektywna decyzja ich wszystkich. W związku z tym w tej chwili ciężko powiedzieć. Na pewno stawia potencjalnie rząd w trudnej sytuacji w kwestii przyszłych wyborów, tak? Bo raczej po prostu ogranicza potencjalne możliwości zwiększania deficytu budżetowego.
1: No właśnie, i tutaj pytanie jest takie, w jak trudnej sytuacji jest rząd, bo z jednej strony poprawić sytuację w finansach można obniżając wydatki albo zwiększając podatki, albo robiąc jedno i drugie. Wydatków jednak rząd zmniejszyć nie może. Cięcia w transferach socjalnych zakończą się oddaniem władzy w przyszłym roku, więc no tutaj trudne decyzje przed rządem.
0: No trudne, na pewno nie pomaga to tutaj w decyzjach. No trzeba jednak pamiętać, że wybory będą w przyszłym roku, no i to jest też no, pytanie, jak daleko idące rzeczywiście są skutki tutaj tego rodzaju decyzji agencji ratingowej, no bo to nie jest takie oczywiste, to nie ma prostego, bezpośredniego przełożenia na ceny obligacji lub też po prostu decyzje sektora finansowego. W związku z tym no, można to traktować jako pewne tutaj niedogodność i pewne, no tak, no raczej można powiedzieć, że niedogodność chyba jest najlepszym słowem w tym momencie, zwłaszcza, że mówimy o kwestiach raczej przyszłego roku, gdzie no tutaj już nikt raczej nie będzie pamiętał o tej decyzji jednej z wielu agencji. Tutaj raczej będą brane pod uwagę aktualna sytuacja gospodarcza kraju niż to, co miało miejsce no, rok wcześniej, czyli teraz, w momencie, kiedy ta decyzja była podejmowana.
1: To zanim przejdziemy do kolejnego tematu w tym wątku jeszcze jedno. A ta podwyższona perspektywa z negatywnej na stabilną to daje lekką nutkę optymizmu?
0: To są wszystko takie, można powiedzieć, spekulacje, bo to w zależności po prostu jak zostaną te dane, te informacje wykorzystane. Nie ma, badania wskazują, że po pierwsze nie ma spójności, jeśli chodzi o te instytucje ratingowe co do wydawania decyzji. One są w dużym stopniu arbitralne, także w związku z tym konsekwencje tego są mniej lub bardziej, są raczej mniej istotne w tym momencie i one raczej pokazują takie szacunki niż mają bezpośredni tutaj wpływ na decyzje polityczne. Także tutaj nie przeceniałbym tego znaczenia tej jednej decyzji. I tak mamy ratingi wyższe niż na przykład Włochy.
1: Dobrze, to przejdźmy do ceny paliw, bo to spędza sen z powiek. Myślę, że wielu osobom, którzy podróżują, zaglądają na te stacje benzynowe. No i zarówno benzyna, jak i diesel. No, rekordowe ceny. Co dalej? Panie doktorze, jakie mogą być tego konsekwencje w dłuższej perspektywie? No bo ta sytuacja przede wszystkim chyba jest niestabilna. Nie wiemy, co się wydarzy za chwilę. No patrząc oczywiście na sytuację na Bliskim Wschodzie, równie dobrze może się okazać, że za tydzień prezydent Donald Trump zakończy tę wojnę i cieśnina Ormuz zostanie otwarta. Albo wręcz przeciwnie, to będzie konflikt, który będzie trwał jeszcze wiele miesięcy. No tutaj nie tylko cieśnina Ormus oczywiście wchodzi w grę, tutaj też Arabia Saudyjska. Co my wiemy na ten moment i czy my coś możemy już pospekulować, jakie mogą być konsekwencje?
0: No to tak może zaskoczę takimi pozytywnymi wnioskami na początek.
1: Dobrze, pozytywnie, weekendowo, bardzo dobrze. Piękna pogoda za oknem, więc lubię tak optymizm. Jest.
0: No przede wszystkim można powiedzieć, że nasza gospodarka okazała się stosunkowo odporna na ten nagły wzrost cen surowców energetycznych, bo to też gazu. I tutaj no, wzrost inflacji był bardzo niewielki, biorąc pod uwagę nasze poprzednie doświadczenia inflacyjne. Także no, oczywiście tutaj może być przesunięcie, ten wzrost inflacji może być w dłuższym perspektywie, tutaj niektórzy ekonomiści szacują, że to będzie największy taki wzrost będzie z początkiem przyszłego roku, ale to już nie wiem, to już też jest taka wskazówka, tak, pozytywna dosyć, że ten wzrost inflacji jest mniejszy niż się wielu spodziewało, przesunięty w czasie, a do tej pory, jak już pani radna zauważyła, wiele się może wydarzyć, w związku z tym to jest jeden taki pozytywny właśnie element, a drugi, no to jest właśnie, się tak zastanawiałem, że, bo tutaj trzeba przypomnieć jeden fakt, że współwłaścicielem rafinerii gdańskiej jest Saudi Aramco, która ma tam 30% akcji. To była decyzja o sprzedaży tej rafinerii, to była dosyć szeroko omawiana i kontestowana przez wielu w mediach. Natomiast chcąc, nie chcąc, potencjalnie może to być dobry deal się okazać, no bo jest szansa,

0: że tutaj Arabia Saudyjska będzie przychylniejszym okiem patrzyła na zapotrzebowanie na ropę, jakby nie było w części swojej własnej rafinerii. Więc tak tutaj można przekazać, mi się wydaje, że dosyć istotne takie pozytywne wnioski, co nie oczywiście nie zmienia faktu, że na stacjach benzynowych widzimy, co widzimy. Nie wiadomo, jak długo tu będą takie ceny, jak wyglądają. Natomiast istotne też z punktu widzenia przeciętnej osoby, która tankuje na stacji benzynowej, no to są te doniesienia o różnych pomysłach właśnie, albo jakiejś innej wersji tego programu rządowego obniżenia cen ropy naftowej. Prezydent też ma jakieś tutaj pomysły na ten temat, w związku z tym widać wolę polityczną, żeby jednak nie dopuści do nadmiernego wzrostu cen ropy naftowej. I oczywiście pytanie, co się z tego urodzi, ale fakt, że no, na pewno jest tutaj wola polityczna, żeby w tym kierunku coś zrobić, jest też takim no, istotnym czynnikiem, że raczej dużych wzrostów nie powinniśmy oczekiwać.
1: Powiedział pan o tym, że gospodarka nasza okazała się odporna, no bo to, co dzieje się, to już toczy się od wielu miesięcy. Oczywiście były dwie odsłony programu CPN. Jak te ceny paliw przekładają się właśnie na inne dziedziny gospodarki, przemysłu? Możemy spodziewać się wzrostu cen? Jeżeli tak, no to jakich produktów i ewentualnie usług? No bo oczywiście tutaj mam na myśli, prawda, transport, który dla przedsiębiorców jest coraz droższy.
0: Tak, tak. No właśnie te skutki, to, że ten wzrost cen jest taki stosunkowo umiarkowany w porównaniu z tym, co wiele osób spodziewało, wynika między innymi z tego, że no mamy taką nowoczesną gospodarkę, że ceny takie bezpośrednie kosztów paliw są stosunkowo niewielkim częścią całych kosztów, które no, przekładają się potem na ceny końcowe. Tak? W związku z tym, jeżeli koszty paliwa, czy ogrzewania, czy energii to jest jakiś mały ułamek ceny końcowej, no to nawet jeżeli te ceny wzrosną znacznie, no to i tak pozostanie to mała część tego całego biznesu. W związku z tym trzeba by się zastanawiać właśnie te biznesy, gdzie koszty energii są największe. No tutaj niestety mówimy o budowlance, w sensie produkcji cementu, to również wytwarzania żywności, to jak gaz bardziej chodzi w tym momencie, więc takie z tych najbardziej takich bezpośrednich sektorów, które się też przekładają właśnie na dalsze potem kolejne, no bo to mówimy o produktach takich raczej podstawowych, no ale to też właśnie trzeba pamiętać o tym, że te produkty podstawowe, one potem częściowo wchodzą w koszty na dalszym ciągu łańcuchu produkcji i w związku z tym ten efekt jest osłabiany. Także tutaj, no, trzeba by przeprowadzić dokładniejsze analizy oczywiście z takiego ekonomicznego punktu widzenia, gdzie te wzrosty mogą być najwyższe. Natomiast na pewno chodzi o to, że te wzrosty będą też opóźnione w czasie, jeśli chodzi o ceny żywności przede wszystkim, no bo to można powiedzieć tak najbardziej widzimy, najbardziej nas dotyka po kieszeni w takich codziennych zakupach.
1: Opóźnione w czasie, co to oznacza, czyli kiedy? To jest końcówka tego roku, czy to już jest przyszły rok?
0: Przyszły rok, no bo teraz trwają prace rolne jeszcze, no już kończą się na dobrą sprawę. No, trwają przygotowania do sezonu zimowego, że tak powiem. No rolnikiem nie jestem, w związku z tym za słówka proszę mnie tu nie łapać, ale generalnie kwestia nawozów, tak? I przygotowania ziemi do przyszłorocznych zbiorów, więc tutaj te koszty na pewno się pojawią, no a one mogą być dopiero niejako odzyskane przez rolników w przyszłym roku, jak będą sprzedawali swoje plony.
1: Jak jechałam dzisiaj do pracy, przejeżdżałam obok stacji paliw, 7,99 za litr benzyny, 95, 8,99 za litr diesla. Zastanawiam się nad tym, jaka jest ta granica, ta bariera. Tutaj mówię o zwykłych konsumentach, nie o przedsiębiorcach, że zaczną się zmieniać nasze nawyki, że na przykład, bo już takie głosy się pojawiają, że zastanawiam się nad tym, czy nie zrezygnuję z samochodu, zawsze wszędzie jeżdżę samochodem, ale może kupię, przesiądę się do komunikacji miejskiej, albo na przykład takie wybory, to przykład, wybieram się na przykład do Białegostoku, zazwyczaj pokonywałam tę trasę samochodem, ale patrząc na to, jaka jest cena paliwa, no to może rozejrzę się za pociągiem czy PKS-em. Jak pan myśli, jaka to jest bariera, granica musi zostać przekroczona, żebyśmy zaczęli podejmować takie decyzje, a może już część konsumentów takie decyzje podejmuje?
0: No to na pewno nie można mówić o takiej twardej granicy. To jest

0: kwestia
1: dla
0: taka
1: każdego indywidualna.
0: Właśnie. Tak, i to się generalnie sumuje, można powiedzieć, że coraz więcej osób po prostu się procentowo niejako decyduje właśnie na taką zmianę decyzji. W związku z tym to raczej w ten sposób wygląda. Nigdy też nie będzie oczywiście tak, że 100% osób zmieni zdanie. I tutaj kwestia na pewno jest pewnych zaniedbań, które można właśnie rozpatrywać w tym świetle takiego bezpieczeństwa ekonomicznego, czyli kwestie dostępności komunikacyjnej w Polsce, tak, czy rozwoju kolei, rozwoju transportu publicznego, no bo Białystok jednak jest sporą miejscowością, jeżeli ktoś chce lub musi dojeżdżać do małych miejscowości, wsi, no to czasem po prostu nie ma alternatywy dla samochodu, nie wspominając już o mieszkańcach takich małych miasteczek lub też
1: tak, ale bardziej myślałam, turystycznie, że zazwyczaj, a no to nie wiem, wymyślam w tym momencie, jadę z Warszawy do Krakowa czy do Gdańska, zawsze jeżdżę samochodem i czy już podejmujemy tego rodzaju decyzje, że ze względu na wysokie ceny paliw, no sprawdzamy ile kosztuje pociąg albo właśnie PKS, no bardziej pociąg, jeżeli chodzi o morze. Czy to jeszcze nie następuje?
0: No to za bardzo nie następuje, bo na przykład wojna zaczęła się w Iranie już przed wakacjami i dużym sektorem, który tutaj zaliczył duży cios, był sektor lotniczy, gdzie ceny paliw lotniczych bardzo, no były duże ograniczenia i ceny bardzo wzrosły. Natomiast nie było widać za bardzo, żeby Polacy mniej latali w związku z tym, mimo tego, że tam część lotów ograniczono, część cen też wzrosła. W związku z tym akurat to jest taki dosyć jednorazowy wyjazd. Jeżeli ktoś i tak musi poświęcić pieniądze zaoszczędzone na wyjazd na urlop, no to tutaj powiedzmy zje mniej gofrów, które kosztują kosmiczne pieniądze nad morzem, za to zatankuje samochód. Tak bardziej tutaj mi się wydaje, że to jest istotne z punktu widzenia w przypadku osób właśnie, które muszą regularnie dojeżdżać, no bo w tym momencie te ceny paliw przy takich codziennych dojazdach z pracy i z powrotem no, staną znacznie większy udział w budżecie i są niejako bardziej konieczne. I tutaj możliwości pewnie są dla osób, które na przykład mieszkają pod dużymi miastami, na przykład pod Warszawą, Wrocławiem czy Poznaniem i dojeżdżały samochodami, a istnieje transport miejski, który nie jest może taki dogodny i mi się wydaje, że tutaj to przełożenie mogłoby mieć większe znaczenie niż takie wyjazdy stricte turystyczne.
1: Wspomniał pan o tym, że ta inflacja wzrosła nie aż tak bardzo, może tak to ujmę. W sierpniu wyniosła 3,4% w ujęciu rocznym, ale ja bym chyba zwróciła uwagę na to, że jednak w sierpniu obowiązywał pakiet CPN. Czego my się możemy spodziewać we wrześniu, jeżeli no od września już tego pakietu nie ma?
0: No tutaj prawdopodobnie wzrost inflacji będzie nieco wyższy. Natomiast tak jak wspomniałem, tutaj prognozy są takie, że dopiero w przyszłym roku te skutki byłyby bardziej poważne. No z takim można powiedzieć punktem odniesienia, mi się wydaje najlepszym, są badania prowadzone przez Narodowy Bank Polski. No i tutaj przedstawiciele Rady Polityki Pieniężnej, przynajmniej takie głosy płyną z NBP-u, że generalnie stóp procentowych na razie nie planuje się podnosić, ewentualnie może w przyszłym roku. No i to wynika właśnie z analizy no prognoz, które przygotowuje Narodowy Bank Polski, z których najwyraźniej wynika fakt, że ten wzrost inflacji nie będzie na tyle istotny, żeby tutaj no, nakłonić członków Rady Polityki Pieniężnej do podnoszenia stóp procentowych.
1: No właśnie, to też nad tym trwała dyskusja, bo jeszcze pamiętam ten początek roku, no od 28 lutego wszyscy zostali zaskoczeni amerykańsko-izraelskimi atakami na Iran, później zamknięcie cieśniny Ormuz, więc dużo zaczęło się dziać i była taka mowa o tym, że może pod koniec roku możemy spodziewać się obniżek stóp procentowych. Teraz z kolei czytałam, że no już o obniżkach to w ogóle możemy zapomnieć, to jest oczywiste, natomiast pojawiały się takie głosy, że na pewno nie do końca tego roku, ale że w przyszłym te podwyżki stóp procentowe nie są wykluczone. Czy pan też kreśli taki scenariusz, że to jest możliwe, że do końca tego roku nic się nie wydarzy, no ale ten przyszły rok oczywiście wszystko będzie zależeć od tego, no bo wychodzimy po prostu w tej rozmowie no z takim znakiem zapytania, nie wiadomo co się wydarzy za 2-3 tygodnie.
0: No tutaj niestety muszę nawiązać do tego, co pani redaktor wspomniała wcześniej, że no, sytuacja jest wyjątkowo

0: dziwna w związku z wyniku tej niepewności po prostu takiej globalnej, politycznej związanej z prezydentem Stanów Zjednoczonych, że ciężko cokolwiek powiedzieć i cokolwiek tutaj prognozować, bo no, w każdej chwili wojna może się zakończyć jakimś porozumieniem i po prostu sytuacja może się zmienić. W związku z tym mi się wydaje, że po prostu wszystkie decyzje są niejako podejmowane w takiej właśnie niepewności, tak? Że no, trudno cokolwiek podjąć decyzję, jeżeli w każdej chwili sytuacja może się drastycznie zmienić. No i wszyscy raczej stają w takim sytuacji, że zostawmy razie jak jest, nie jest tragicznie, poczekajmy jak się sytuacja rozwinie. Ja to też tak interpretuję właśnie no, wypowiedzi polityków i banków centralnych, chociaż Europejski Bank Centralny podniósł nieco stopy procentowe, no ale to jest też tak, no, można powiedzieć.
1: No dobrze, a decyzja to na koniec zapytam. Decyzja, bo po raz pierwszy od 3 lat amerykańska rezerwa federalna Fed podniosła stopy procentowe. Decyzję podjął zarząd banku centralnego. Oczywiście ta decyzja została skrytykowana przez Donalda Trumpa. To może być jakiś wyznacznik, który na, no to są Stany Zjednoczone, ale wiadomo, że światowe gospodarki mają wpływ także na inne kraje.
0: Oj, zdecydowanie, zdecydowanie. No my mamy tą szczęśliwą sytuację, że jesteśmy, no jakby nie było, w Unii Europejskiej i bezpośrednio związani jesteśmy ze strefą euro. Natomiast kraje, które są blisko powiązane z gospodarką Stanów Zjednoczonych, czy kraje rozwijające się, które mają duże kredyty w dolarach amerykańskich, no to dla nich sytuacja może być rzeczywiście tragiczna. Tutaj tak dla przypomnienia, że my jeszcze za czasów komunistycznych mieliśmy ogromny kredyt właśnie dolarowy, który miał być przeznaczony na rozwój państwa, no ale tak się złożyło właśnie, że w Stanach Zjednoczonych wzrosły znacznie stopy procentowe, co doprowadziło do bankructwa naszego państwa, jeśli chodzi o niewypłacalność właśnie w tym pożyczkach zagranicznych. W związku z tym dla niektórych krajów może to być, no jest to bardzo istotna, negatywna wiadomość. No dla nas nie, my mamy kredyt zagraniczny.
1: I optymistycznie zakończymy.
0: Euro.
1: Czyli optymistycznie tak. Zakończymy rozmowę.
0: No, bardzo
1: dziękuję. Doktor Iwo Augustyński, ekonomista, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, był gościem Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję również.
1: Jakub Kukla w studiu Polskiego Radia 24 od 18.
2: Dzień dobry.
1: Sterami. Dzień dobry. Czy ty też optymistycznie?
2: Zawsze.
1: Zawsze.
2: Zawsze. Bardziej się nie da.
1: A co do północy? Opowiadaj, będzie się działo w Polskim Radiu 24.
2: Za chwilę dwa słowa na ten temat, ale naszła mnie refleksja.
1: Tak.
2: Zastanawiałaś się kiedyś, co by było, gdyby nie było Donalda Trumpa? Zniknęłaby połowa newsów, połowa sensacji,
1: prawda.
2: Połowa tematów do dyskusji.
1: Ale jeszcze jakbyśmy byli mniej zaskakiwani też, mi się wydaje. Ja na przykład dzisiaj czytałam, że oczywiście dziennikarze, między innymi CNN, nie zostali wpuszczeni do Białego Domu. Kolejna decyzja Donalda Trumpa i się tak za każdym razem zastanawiam, co jeszcze? Co się jeszcze wydarzy?
2: Wszystko. Byłoby nudno w każdym razie. Zobaczymy, co przyniosą kolejne miesiące i kolejne lata. A jeśli chodzi o sytuację po godzinie 18, dziś będziemy się zastanawiali między innymi nad tym, ile jest prawdy, czy ile było prawdy w filmie Braveheart. Pewnie oglądałaś.
1: Tak jest.
2: No właśnie, no właśnie. Wszyscy chyba kiedyś oglądali. A potem porozmawiamy o bardzo ważnej kwestii, bo często w zgiełku mało istotnych przepychanek politycznych, którym próbuje się dopisywać jakąś rangę i udawać, że to ma znaczenie, pojawiają się też kwestie istotne, na przykład sprawa asystencji osobistej, czyli poważne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i dla ich rodzin. I między innymi o tym dziś będziemy rozmawiać.
1: Zaprasza Jakub Kukla, a ja już bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Maria Furdyna, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert. diety.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan,

0: Jamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy.
0: I bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
6: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
6: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
8: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
7: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
9: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Najpierw człowiek. Szczególnie człowiek w potrzebie. Pomoc to nie tylko słowo, to siła, która zmienia wszystko. Tam, gdzie głód, wojna czy katastrofa, Fundacja PCPM dociera do konkretnego człowieka, który potrzebuje pomocy. Każdy gest zmienia czyjeś życie, bo pomoc to decyzja, by najpierw widzieć człowieka, szczególnie człowieka w potrzebie. Wejdź na pcpm.org.pl i sprawdź.
10: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: Jutro po 12 w TDI. Ruszyły wypłaty 14 emerytury. Żeby dostać pieniądze, nie trzeba składać żadnego wniosku. Ponad 70 milionów złotych z Caritasu trafiło do Powodzian. To nie tylko wsparcie finansowe, ale też pomoc w odbudowie. Singapur rozpoczął kampanię wspierającą czytelnictwo. Będą płacić mieszkańcom za czytanie książek. A w Warszawie coraz większą popularnością cieszy się biblioteka w metrze. Tylko dobre informacje po 12. Jarema Jamrożek. Zapraszamy.
10: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ważne treningi w dwóch województwach na wschodzie kraju dotyczyły reakcji na zagrożenia. To pseudowybory, tak o głosowaniu w wyborach do rosyjskiej Dumy, mówi Andrzej Poczobut. Wybitni twórcy komiksów i tłumy entuzjastów w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. W 20 komendach Państwowej Straży Pożarnej na Lubelszczyźnie odbyły się treningi reagowania. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, co robić, gdy usłyszą syreny alarmowe lub dostaną alert RCB z poleceniem znalezienia bezpiecznego miejsca. W Lublinie akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.
2: Interesował mnie plecak ewakuacyjny i jego wyposażenie. Szczególnie ile trzeba by na plecy wyrzucić, żeby móc czuć się bezpiecznym. Również to, w jaki sposób moglibyśmy wytrzymać w zasypanej piwnicy. Czyli oczekiwanie na pomoc, co sobie tam znieść, sygnały alarmowe, takie rzeczy.

0: młodszy kapitan Bartłomiej Pytka, rzecznik prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Nie panikować, tylko po prostu nauczyć się reagować. Musimy się edukować jako społeczeństwo, musimy zapoznawać się, żeby reagować wcześniej i nie panikować. Zadbajmy o siebie i swoje rodziny.
1: Ogólnie wiem, jak się zachować, ale na przykład chciałam zapytać o taką rzecz. Na przykład mieszkam w bloku na wyższej kondygnacji, kiedy akurat mieszkanie jest tak, że wszędzie są okna, w łazience pełno luster. Jak postąpić?
2: Podobny trening reagowania odbył się też na Podkarpaciu. Większość państw NATO i cała Europa miałyby poważny problem z odparciem ewentualnego rosyjskiego ataku rakietowego, ostrzega prezydent Łotwy. Edgar Sienkiewicz mówi o tym w wywiadzie, jaki publikuje brytyjski dziennik The Guardian. Prezydent Łotwy zauważa, że obrona powietrzna i antybalistyczna na Zachodzie mierzy się z dużymi wyzwaniami. Jak stwierdza, technologiczne przygotowania do wojny w powietrzu mogą stać się przestarzałe w połowie przyszłego roku. Nawet farsa ma znaczenie. Tak o wyborach parlamentarnych w Rosji mówi Andrzej Poczobut, dziennikarz i były białoruski więzień polityczny. W rozmowie z reporterem Polskiego Radia stwierdza, że pomimo sprawowania dyktatorskich rządów, prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi zależy na dalszym legitymizowaniu władzy.
3: Wewnątrz społeczeństwa powinno być przekonanie, że większość popiera przywódcę. Dlatego są potrzebne wybory, dlatego jest potrzebna akceptacja władzy, pokorność władzy i tak dalej. Wybory są jednym z obrzędów, który jest wymagany.
2: Jak dodaje Andrzej Poczobut, słaby wynik rządzącej partii Jedna Rosja mógłby być impulsem do wzniecenia protestów przeciwko reżimowi. Zwraca uwagę, że wielu Rosjan chodzi na wybory, bo boją się konsekwencji, gdyby tego nie zrobili.
3: Mówić ludziom, że wy nie idźcie na wybory i ściągnijcie na siebie problemy różnego rodzaju, no, to nie jest prywatną sprawą, czy ktoś idzie do wyborów, czy nie idzie. No i większość ludzi jest tam zapędzana do tych wyborów, no, i chodzi z przymusu.
2: Wybory do Rosyjskiej Dumy Państwowej, czyli niższej izby parlamentu, potrwają do jutra. Według ekspertów, chociaż Kreml wyeliminował opozycję, a Jedna Rosja może być pewna zwycięstwa, Putinowi zależy na jak najwyższej frekwencji. To pierwsze wybory parlamentarne w Rosji od pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Amerykański Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Ukrainie sprzęt do obrony powietrznej za ponad 2,5 miliarda dolarów. Pakiet obejmuje unowocześnienie systemów obrony powietrznej, także związane z tym sprzęt i usługi.
4: Rząd Ukrainy wystąpił z wnioskiem o zakup pocisków będących odpowiednikami rakiet systemu S-300, pocisków GAM-67, systemów rakietowych obrony powietrznej o zwiększonym zasięgu naprowadzanych laserowo, a także różnego rodzaju wyrzutni, radarów do wykrywania bezzałogowców, przyczep oraz części zamiennych. W przypadku przeprowadzenia proponowanej transakcji Ukraina sfinansowałaby ją, korzystając z połączenia środków europejskich oraz funduszy z amerykańskiego programu zagranicznego finansowania wojskowego przyznawanych za czasów poprzedniej administracji. Poinformował Departament Stanu. Proponowana sprzedaż wymaga zatwierdzenia przez Kongres, wydaje się to jednak tylko formalnością. Prezydent Donald Trump zapowiedział w tym miesiącu, że zwróci się do Europy o zwrot amerykańskiej pomocy udzielonej Ukrainie za czasów administracji jego poprzednika, Joe Bidena. Biały Dom od dawna domaga się, aby Europejczycy w większym stopniu pokrywali koszty zachodniego wsparcia dla Ukrainy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Do Łodzi przyjechali entuzjaści komiksów, gier wideo i planszówek. Są też ich twórcy, wydawcy i badacze. Biorą udział w Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier. Można spotkać światowej sławy rysowników i wziąć udział w turniejach e-sportowych na żywo. Są też strefy kreatywnej zabawy utworzone dla rodzin z dziećmi oraz konkurs cosplay. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier zorganizowano 37 raz. Dwudniowa impreza odbywa się w sąsiadujących halach Atlas Areny i Sport Areny. Towarzyszące jej wystawy można oglądać w EC1.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Przelotny deszcz popada w nocy na północnym zachodzie kraju. Nad ranem miejscami, głównie na Podkarpaciu i w Małopolsce, utworzą się mgły. Będą ograniczały widzialność do niemal 200 metrów. Zimno będzie na południu od 7 do 9 stopni. Około 12 stopni pokażą termometry w centrum. Do 16 będzie na Pomorzu Zachodnim. Nad morzem chwilami dość silny i porywisty wiatr. Podobnie będzie w

0: Beskidach i Sudetach.
1: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra. Około 60% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.

0: Anonsowanej już asystencji osobistej bardzo ważne przepisy Sejm uchwalił w piątek odpowiednią ustawę. O jej zapisach, o jej znaczeniu porozmawiamy przed godziną 19. Na początek jednak kwestia rzeczywistość, a prawda ekranu. Dziś opowiemy Państwu, ile prawdy historycznej znalazło się w filmie Mela Gibsona Braveheart Waleczne Serce. Dowiedzą się Państwo kilku zaskakujących rzeczy o Edwardzie I i jego synu Edwardzie II. I dowiedzą się Państwo też, czy malowane na niebiesko twarze i kilty w filmie to anachronizm, czy niekoniecznie.
1: Podcast Polskiego Radia.
2: Uwaga, materiał może zawierać spoiler. Dzień dobry, Bartek Mankowski, to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. I w podcaście tym, jak zawsze, będziemy sprawdzać, co jest prawdą, a co fikcją w filmach i serialach historycznych. Jeśli są z nami stali słuchacze, a mam nadzieję, że tacy są, to wiecie Państwo, że w ubiegłym tygodniu odcinek podcastu był poświęcony mitom wytwarzanym przez filmy i seriale związane ze średniowieczem. No i tak sobie pomyśleliśmy z Anną Zielińską, że bardzo duża część tej audycji odnosiła się do filmu Braveheart, Waleczne Serce. Stwierdziliśmy więc, że warto może poświęcić jej osobny odcinek. I oto będzie on, dlatego możecie się Państwo już domyśleć, że moją gościnią dzisiaj będzie Anna Zielińska, archeolożka, rekonstruktorka, popularyzatorka historii, twórczyni profilu Historyczne Bzdury oraz autorka książki Historyczne Bzdury o średniowieczu. Dzień dobry.
3: Cześć, witam ponownie.
2: To zacznijmy może w takim razie od tytułu filmu. Braveheart, Waleczne Serce. Myślę, że kogokolwiek byśmy nie zapytali na polskiej ulicy, każdy nam odpowie, że Braveheart to przydomek Williama Wallace'a. Tymczasem Mel Gibson wprowadził nas wszystkich w błąd, prawda?
3: Tak, zgadza się. Braveheart, czyli Waleczne Serce, było przydomkiem Roberta Bruce'a, czyli króla Szkocji, któremu udało się wygrać wojnę o zachowanie niepodległości w Szkocji, pokonać Edwarda II i wstąpić na szkocki tron. Natomiast było to troszkę już później, po czasach Williama Wallace'a. Natomiast wydaje mi się, że z tym mitem to nawet już nie ma co walczyć. Tak mocno zakorzenił się Braveheart jako William Wallace, że obawiam się, że to już jest stracone.
2: No tak, nawet Netflix, tworząc kilka lat temu film Król wyjęty spod prawa, zrezygnował z naprostowywania tej legendy. No dobrze, rozmawiamy 23, to znaczy emisja tej rozmowy jest 23 sierpnia. 23 sierpnia to rocznica śmierci Williama Wallace'a, więc może niezgodnie z chronologią zacznijmy od niej, bo z tą śmiercią jest dosyć ciekawa sprawa. To jest jeden z najlepiej poświadczonych faktów związanych z życiem Williama Wallace'a. Czy ta kaźń, którą widzimy w filmie, wyglądała tak, jak wyglądała kaźń prawdziwego Williama Wallace'a?
3: Prawdziwa kaźń, obawiam się, że dużo bardziej brutalna. Jednak w filmie nie wszystko można pokazać. Natomiast William Wallace, z racji tego, że był sądzony między innymi za zdradę, i to zdradę monarchy, panującego króla, a więc najwyższą możliwą zbrodnię znaną w średniowieczu, został skazany na powieszenie, wypatroszenie i poćwiartowanie. W filmie zdaje się, że troszeczkę to jednak ograniczyli brutalność, bo zrobiłby się z tego horror. Faktycznie Williama Wallace'a najpierw wleczono za koniem przez ulicę Londynu, później został powieszony, następnie wykastrowany, wypatroszony i jeszcze, gdy wciąż żył, został poćwiartowany.
2: A jego szczątki rozwieziono później po miastach angielskich i szkockich jako przestrogę przed przyszłymi buntami. Wspominałem o tym, że to jeden z najlepiej poświadczonych faktów z życia Williama Wallace'a, to dlatego, że zachował się rachunek dla kata za te wszystkie tortury, a tych dokumentów o Williamie Wallace'ie nie ma zbyt wiele. I tak naprawdę stąd wynika to, że to, co Mel Gibson pokazał w swoim filmie, czyli pierwsze lata Williama Wallace'a, to jest w dużej mierze fikcja filmowa, czy też jakieś domysły Mela Gibsona. Film zaczyna się w 1280 roku. Król Edward zwołuje na spotkanie przedstawicieli szlachty, po czym zdradziecko ich morduje. Czy coś takiego miało miejsce?
3: Nie, absolutnie. W roku 1280, kiedy Edward miał ich hulać, według filmu miał ich hulać po Szkocji,

0: Szkocja była krajem zaskakująco stabilnym. Wciąż władał Aleksander III, jeden z najlepszych królów Szkocji. Był to naprawdę jeden z nielicznych w historii tego kraju okresów, kiedy panował względny spokój, kwitła kultura, kwitła sztuka. Aleksander III bardzo dużo wysiłku wkładał w promowanie sztuki, w budownictwo, w reformy. Także był to stosunkowo spokojny okres i Aleksandrowi udało się też w miarę dobrą politykę względem Anglii prowadzić. Także dawne tarcia, bardzo typowe między dwoma sąsiadami, nie były wówczas w Szkocji problemem. Także ta kaźń, to zwołanie szkockich klanów absolutnie nie miało prawa wydarzyć się w 1280 roku. Dopiero po śmierci Aleksandra III, który zginął tragicznie, wracając w nocy do swojej żony, runął wraz z koniem z klifu. Niestety dwóch jego synów legalnych już wtedy nie żyło. Pojawił się duży problem, kto ma po nim dziedziczyć tron. Dopiero wtedy Anglia zaczęła mocniej mieszać się w politykę szkocką. Zaczęły się tarcia dynastyczne, zaczęła się walka o tron, którą Edward bardzo cynicznie, ale zdolnie, bo to był zdolny polityk, potrafił wykorzystać i dopiero właśnie wtedy pojawiły się problemy także rebelii szkockich panów.
1: No właśnie, bo Edward został przez szkockich panów najpierw zaproszony jako mediator i ktoś, kto miał wspomóc Szkotów w rozwiązaniu tego impasu z opustoszałym tronem, no bo pretendentów do tronu szkockiego zebrało się bodaj 13. Wszyscy, którzy gdzieś tam mieli związki z wygasłą już dynastią panującą. No a Edward to faktycznie wykorzystał, ale początkowo nie zagarnął całej Szkocji dla siebie, tylko wyznaczył króla, prawda?
0: Tak, z tych 13 bądź nawet 15 również źródła podają pretendentów. W zasadzie najsilniejsze prawo do tronu miało dwóch. Robert Bruce, ale nie ten późniejszy znany jako Braveheart, tylko jego dziadek, oraz John Balliol. Obaj byli potomkami, co prawda po kądzieli, ale jednak z linii królewskiej po Dawidzie I. I z tej dwójki Edward na króla Szkocji wyznaczył Johna Balliola. Natomiast bardzo szybko okazało się, że Edward traktuje go jako swojego poddanego. Wręcz dochodziło do sytuacji, w których John Balliol, mimo wszystko król Szkocji, był przez Edwarda upokarzany. Był wzywany jak jakiś zwykły rycerzek przed oblicze sądu w Londynie. Edward urościł sobie prawo do wyznaczania namiestników szkockich w Szkocji. Rościł sobie prawo do uprawiania za Szkotów polityki międzynarodowej. Zmusił ich do udziału w wojnie przeciwko Francji. Także to wszystko budziło zrozumiały opór szkockich panów, a także w pewnym momencie samego Johna Balliola, który jednak nie chciał być traktowany jak marionetka. I w pewnym momencie, w 1296, doszło do jawnej rebelii przeciwko panowaniu angielskiemu. Rebelii, która się skończyła bardzo szybko i bardzo krwawo w bitwie pod Dunbar. Także John Balliol został zmuszony, formalnie nigdy nie abdykował, ale został zmuszony do opuszczenia Szkocji. Najpierw przebywał w niewoli w Anglii, a pod koniec życia pozwolono mu wyjechać do swoich posiadłości we Francji i tam skończył życie. Natomiast tron w Szkocji został pusty i pojawił się ponownie problem, kto ma władać Szkocją.
1: A jeśli już o tronach mowa, to warto wspomnieć, nikomu tutaj źle nie życzymy, ale niewykluczone, że jeszcze za naszego życia dojdzie do kolejnej koronacji władcy Wielkiej Brytanii i jeśli państwo będą mieli okazję oglądać tę koronację, to proszę zwrócić uwagę na brytyjski tron. Tam pod siedziskiem jest taki Camlot. I ten Camlot to jest tak zwany kamień ze Scone, kamień koronacyjny szkockich królów, który właśnie przez Edwarda I został wywieziony ze Szkocji. W filmie otrzymujemy informację, że Edward I toczy wojnę z Francją w czasie trwania rebelii Williama Wallace'a, ale właściwie nie dowiadujemy się bardzo ważnego faktu, mianowicie tego, że Szkoci niejako sprowokowali Edwarda I do wkroczenia na tereny Szkocji, bo w pewnym momencie król Szkocji zawarł przymierze zwane Starym Przymierzem właśnie z Francuzami.
0: Tak, dla Szkotów, dla których największym zagrożeniem zawsze była Anglia, naturalnym sprzymierzeńcem jest oczywiście Francja. Dlatego Szkoci

0: szukali poparcia we Francji i nie wahali się zawrzeć tego przymierza z władcami Francji. Przymierza wymierzonego właśnie w Edwarda I. Dlatego nic dziwnego, że Edward uwikłany w konflikt z Francją, kiedy nagle otworzył mu się drugi front na północy, uznał, że musi się uporać z tym zagrożeniem i to szybko.
1: No, w filmie pokazany jest jako tyran i okrutnik ten król Edward Długonogi i te źródła, którymi dysponujemy, również go niejako jako takiego przedstawiają, no bo pierwsze miasteczko, które zajął w Szkocji, spłynęło krwią do tego stopnia, że kronikarze wspominają, że młyny wodne mogły być napędzane krwią wszystkich, którzy polegli w tym miasteczku właśnie od miecza żołnierzy Edwarda.
0: Tak, faktycznie Edward kazał wymordować mieszkańców miasteczka Berwick. Obecnie jest to miasto graniczne w Anglii, wówczas było to miasto graniczne w Szkockie. Z tym, że nie bardzo podoba mi się w tym filmie, że Edwarda I przedstawiono tak jednowymiarowo. Faktycznie był to bardzo uzdolniony militarnie król. Ogromną część swojego życia spędził w polu, prowadząc kampanie wojenne, czy to we Francji, czy w Walii, czy w Szkocji, czy w Ziemi Świętej, bo był także krzyżowcem. Ale Edward I miał też drugą naturę. Człowieka bardzo dobrze czytanego, pełnego ogłady, miłośnika poezji. Sam też próbował swoich sił w poezji i w muzyce. A w dodatku był też szaleńczo zakochany w swojej żonie, w Eleonorze, córce władcy Kastylii. Było to małżeństwo, jak to zazwyczaj bywało w średniowieczu wśród władców, aranżowane, ale okazało się nad wyraz szczęśliwe, udane. Eleonora towarzyszyła mu w zasadzie w każdej jego wyprawie i Edward I szczerze rozpaczał po śmierci swojej żony na tyle, że na każdym noclegu z opactwa w Lincolnshire, gdzie Eleonora zmarła, do Londynu, w każdym miejscu, gdzie kondukt pogrzebowy zatrzymywał się na noc, kazał ufundować przepiękny, gotycki, wysoki krzyż na pamiątkę swojej żony.
1: Faktycznie Szkoci mieli powody, żeby się buntować przeciwko Anglikom. No ale potrzebna była ta iskra i potrzebny był bohater ludowy. Tutaj wchodzi nam na scenę William Wallace, tylko że właśnie, co my o nim tak naprawdę wiemy?
0: Bardzo niewiele. Większość źródeł z epoki wspomina wyłącznie o Wallace'ie już jako dorosłym mężczyźnie, który walczy z Anglikami. Natomiast jeżeli chodzi o jego młodość, jego pochodzenie, w zasadzie tutaj mamy szczątkowe informacje. To znaczy są jakieś akty sądowe, że jakiś Wallace żył sobie w hrabstwie Renfrew, natomiast czy to był z tych Wallace'ów, czy z innych. Nie znamy nawet imienia ojca Williama Wallace'a. Tutaj też są rozbieżności. Jedne ze źródła podają, że Malcolm, na jego pieczęci jest imię Alan. Także tutaj niestety mamy bardzo, bardzo duży problem. Natomiast w takim popularnym wyobrażeniu najwięcej do powiedzenia miały dwa źródła z XV wieku. Kronika Szkocka oraz poemat epicki ślepego Harego, znany zazwyczaj jako po prostu William Wallace. Z tym, że to są źródła, które powstały ponad 170 lat po wydarzeniach, które opisywały, w zupełnie innej sytuacji politycznej, w zupełnie innym celu, także ich wiarygodność jest bardzo podważana. Co prawda ślepy Harry powoływał się na jakieś nieistniejące już źródło, z którego korzystał, które miało zostać spisane na przełomie XIII i XIV wieku. Z tym, że w tej chwili historycy podają nawet wątpliwość, czy coś takiego istniało, czy może ślepy Harry po prostu wszystko sobie zmyślił, a chciał to jakoś uprawdopodobnić.
1: A czy u ślepego Harry'ego jest też ten wątek śmierci żony Williama Wallace'a, która miała być tą iskrą zapalną, która doprowadziła w końcu do rebelii?
0: Tak, jest tam zmiankowana Marion, która miała być żoną Wallace'a. Co prawda u ślepego Harry'ego historia wyglądała inaczej niż w filmie. W filmie pamiętamy, że zaraz po ślubie angielski szeryf, powołując się na prawo pierwszej nocy, chciał spędzić noc z małżonką Wallace'a, co oczywiście wywołało jego opór i w końcu doprowadziło do rozlewu krwi. W rzeczywistości ślepy Harry pisał, że szeryf z Lanark, angielski szeryf z Lanark, miał w niejasnych okolicznościach zamordować żonę Williama Wallace'a. O prawie pierwszej nocy nie ma tam ani słowa, nie ma podanej przyczyny, co było powodem konfliktu.

0: Natomiast ta śmierć wyzwoliła w Wallace'ie żądzę zemsty. Doszło do czegoś, co znamy jako incydent w Lanark, kiedy pobyt Wallace'a i jego zwolenników w siedzibie szeryfa doprowadziło najpierw do bójki, a potem już do rozlewu krwi i w konsekwencji do wybuchu pełnoprawnej rebelii.
1: Wspomniałaś o tym, że żona Williama Wallace'a padła ofiarą prawa pierwszej nocy, ale czy to prawo pierwszej nocy, no w filmie też nie dotyczy jej, bo William Wallace bierze z nią ślub potajemnie, ale dotyczy jego pobratymców. Czy Edward I wprowadził prawo pierwszej nocy w Szkocji?
0: Nie mamy na to źródeł. Tak jak rozmawialiśmy na naszym poprzednim spotkaniu, to wiemy, że faktycznie coś na kształt prawa pierwszej nocy w średniowieczu istniało. Natomiast mamy źródła na coś takiego we Francji, na pewnych obszarach ziem włoskich. Natomiast jeżeli chodzi o Anglię i Szkocję, brakuje nam na to źródeł, także tutaj musimy uznać, że jest to kolejny wymysł twórców filmu, który dodaje dramaturgii, ale jednak nie ma nic wspólnego z prawdą.
1: To jeszcze zanim przejdziemy do samej rebelii, to w filmie nasz William Wallace o twarzy Mela Gibsona jest człowiekiem światłym, wykształconym. Jego wuj, który przejmuje nad nim pieczę po śmierci ojca, uczy go łaciny, uczy go francuskiego, zabiera go na pielgrzymkę do Rzymu. Tutaj dużo się takich dzieje rzeczy, które nam sugerują, że to był człowiek wykształcony, a jak było w rzeczywistości?
0: Co prawda nie wiemy nic o wuju Williama Wallace'a, także postać z filmu jest kompletnie fikcyjna, natomiast Wallace faktycznie zdobył pewne wykształcenie. Nie wiemy w jakich okolicznościach, ale znał i łacinę, i francuski. Nie był raczej na pielgrzymce w Rzymie. Dopiero na późniejszym etapie wiadomo, że wybrał się do Francji i tam zabiegał o wsparcie polityczne. Prawdopodobnie jako młody człowiek zdobył jakieś doświadczenie wojskowe. Przypuszcza się, że być może służył w armii angielskiej podczas wojen Edwarda z Walią. Chociaż tutaj też są to raczej domysły niż jakieś pewne informacje.
1: No tutaj warto wspomnieć, że te domysły biorą się głównie z takiego artefaktu, który został odnaleziony dopiero w XX wieku w archiwum w Lubece. Mowa tu o liście, jaki William Wallace wystosował do miast hanzeatyckich z informacją, że szanowni państwo, proszę bardzo, można tutaj już handlować z portami szkockimi. Wiadomo, wojna rzecz kosztowna. Do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Więc ten handel hanzeatycki na pewno był mu na rękę. No i w każdym razie na tym liście znajduje się taka pieczęć, gdzie właśnie William Wallace podaje się przede wszystkim za syna Alana Wallace'a, a po drugie na tym liście jest też pieczęć. Pieczęć, która przedstawia, i jest to pieczęć z herbem osobistym Williama Wallace'a, pieczęć, która przedstawiać ma łucznika.
0: Samuk, na pieczęci jest samuk ze strzałą, bez łucznika.
1: Ale to może nam sugerować właśnie to, że William Wallace był łucznikiem u Edwarda, ale równie dobrze może nam na przykład sugerować walijskie pochodzenie Williama Wallace'a, czy też pochodzenie jego rodu z Walii. Wallace, Welsh, pochodzenie z południowo-zachodniej części Szkocji, czyli stamtąd, gdzie najbliżej jest do Walii. No i walijscy łucznicy posługujący się długimi łukami. Kto wie, czy nie jest to jakiś trop, ale wszystko to pozostaje w sferze domysłów. Dobrze, wiemy o tym, że podobnie jak w filmie, cały bunt prawdopodobnie zaczął się od incydentu związanego z krzywdą, której William Wallace doświadczył, ale bunt wkrótce zaczyna przybierać coraz większe rozmiary, dochodzi do bitwy pod Stirling. Jak oceniłabyś to, jak pokazano ją w filmie w stosunku do tego, jak przebiegała w rzeczywistości?
0: No cóż, w filmie brakuje mi bardzo jednej rzeczy, mianowicie mostu Stirling. Wiemy, że ten most odegrał tam rolę kluczową. Cała taktyka Szkotów opierała się na tym, aby wciągnąć Anglików w zasadzkę, upozorować, dać im pole, pozwolić przynajmniej części sił przejść przez ten most, a potem ich rozbić, wykorzystując to, że Anglicy będący na drugim brzegu nie dadzą rady przyjść z pomocą, zaś ci, którzy są na naszym brzegu, nie będą w stanie uciec. Także to był bardzo, bardzo ważny element tej bitwy. Natomiast

0: filmie mamy w zasadzie klasyczne starcie dwóch armii w polu i mostu ani widu, ani słychu.
1: Są za to kopiejnicy, na których brak narzekałaś przy poprzednim odcinku. Tutaj ci kopiejnicy są. Są też włócznicy szkoccy, którzy są odpowiednią bronią przeciwko kopiejnikom. Nie ma za to, uwaga, jednej postaci, która pewnie zepsułaby Melowi Gibsonowi wizerunek Williama Wallace'a jako jedynego buntownika w Szkocji, jedynego dowódcy buntu. Nie ma Andrew de Moreya.
0: Dokładnie tak, a jednak była to bardzo ważna postać, bo w zasadzie mówimy w tej chwili o buncie Williama Wallace'a, ale tak naprawdę w Szkocji w 1296-97 te bunty wybuchały co i rusz w różnych miejscach, natomiast na północy zbuntował się właśnie Andrew Murray, który był dość znaczną postacią w polityce szkockiej. Była to ważna persona, człowiek zamożny, człowiek wpływowy, a do tego człowiek bardzo zdolny, utalentowany dowódca i prawdopodobnie to właśnie Murray wybrał most Stirling jako dogodne miejsce do bitwy i to on być może nie całością, ale częścią sił dowodził, a to jego umiejętności pozwoliły wciągnąć Anglików w zasadzkę. Natomiast niestety Andrew Murray zginął w bitwie, został bardzo ciężko ranny i kilka dni później z tego powodu zmarł, co było dla Wallace'a stratą niepowetowaną w zasadzie, ponieważ samemu jemu brakowało doświadczenia w dowodzeniu wojskiem i kolejne starcie z Anglikami, bitwa pod Falkirk, pokazała, że jednak Wallace sprawdzał się jako symbol, ale nie do końca jako dowódca.
1: Czyli to Mela Gibsona manipulowanie historią utrzymuje widzów w przeświadczeniu, że bunt Williama Wallace'a to była taka rebelia ludowa i gdyby nie ci przebrzydli szkoccy panowie skorzy do zdrady, to wszystko byłoby w porządku. Czy to, jak pokazuje to Gibson, jest uczciwym przedstawieniem sprawy?
0: To zależy. Część szkockich panów faktycznie opowiedziała się za Williamem Wallace'em. Mieli dość angielskiego panowania, mieli przede wszystkim dość podatków, które były na nich nakładane i udziału w wojnach, które w zasadzie ich nie dotyczyły, a kosztowały bardzo dużo. Także oni widzieli tutaj okazję do powrotu do tej niepodległości i powrotu do tego, aby jednak być panami we własnym kraju. Z kolei inna część szkockich panów nie bardzo chciała pójść za Wallace'em, bo to był człowiek znikąd. Prawdopodobnie miał szlacheckie pochodzenie, ale był to człowiek szerzej nieznany, syn jakiegoś niewielkiego posiadacza ziemskiego. To nie był bohater, za którym wielkie rody szkockie, wielcy posiadacze ziemscy mogliby pójść i mogliby uznać. Jednak wtedy urodzenie bardzo dużo mówiło o człowieku, więc to niskie urodzenie, stosunkowo niskie pochodzenie Wallace'a było dla nich dużą przeszkodą. Woleliby widzieć na czele buntu kogoś takiego jak chociażby Robert Bruce, a więc przedstawiciel wielkiego rodu, czy przedstawiciel rodu Stuartów, którzy już wtedy też mieli ogromne znaczenie w Szkocji.
1: Zanim do Falkirk dojdziemy, to może rozprawmy się jeszcze z jednym przekłamaniem dotyczącym tego, jak przebiegał ten bunt. Mianowicie w filmie widzimy, że William Wallace zdobywa York, co więcej, pozbawia życia bratanka Edwarda I. To fałsz.
0: Tak, co prawda William Wallace zapuścił się na tereny angielskie. Udało mu się podejść pod Durham czy pod Newcastle, natomiast York, mimo że był zagrożonym miastem leżącym na północy, to jednak uniknęli oblężenia, uniknęli splądrowania. Nie było także tam żadnego bratanka Edwarda I, także to jest kolejny mit.
1: A to skoro jesteśmy przy rodzinie Edwarda I, to ważnym wątkiem w tym filmie jest syn Edwarda I, Edward II. On właściwie powoduje wieczne niezadowolenie swojego ojca swoimi preferencjami seksualnymi. Jest homoseksualistą i to jest w filmie wyraźnie pokazane. Czy tak było w rzeczywistości?
0: Tak, w zasadzie tutaj akurat udało się to pokazać, może niedoskonale, ale jednak zarysować problem Edwarda I z jego synem, ponieważ Edward II był człowiekiem zupełnie innego sortu niż jego ojciec. Nie miał skłonności do walki, nie interesował się wojną, natomiast bardzo lubił przebywać z ludźmi z gminu. Interesował się prostymi

0: zajęciami, uwielbiał podkuwać konie i dodatkowo faktycznie bardzo lubił towarzystwo mężczyzn z gminu albo niskiego urodzenia, czy drobnej szlachty. I faktycznie jego towarzyszem takich młodzieńczych zabaw, wybranym zresztą przez Edwarda I, był Piers Gaveston, gaskoński rycerz. Też człowiek, który nie miał ani wielkiego majątku, ani wielkiego znaczenia politycznego. Natomiast dość szybko Edward I zauważył, że relacja między tymi dwoma mężczyznami jest dość zażyła w niepokojący dla starego monarchy sposób. Zwłaszcza, że Edward II lubił swoich faworytów obdarzać tytułami, obdarzać majątkiem. Dlatego Edward I odesłał Gaskończyka do domu. Dopiero po powrocie, po śmierci Edwarda I, jedną z pierwszych decyzji Edwarda II było sprowadzenie Gavestona z powrotem do Anglii, co wywołało zresztą bardzo szybko wielki skandal, ponieważ podczas koronacji to właśnie człowiek znikąd, jakiś gaskoński rycerzyk, niósł przed królem miecz, przypasał mu ostrogi, podawał arcybiskupowi koronę. To były rytuały zarezerwowane dla wielkich panów. Edward II wkrótce nadał mu tytuł księcia Kornwalii. To był też tytuł zarezerwowany dla ludzi z królewską krwią. Co więcej, podczas ślubu Edwarda II z Izabelą, córką króla Francji, to nie Izabela zasiadała w królewskiej loży podczas uczty weselnej, bo to właśnie Piers Gaveston siedział obok Edwarda II na miejscu zarezerwowanym dla królewskiej małżonki. Wywołało to naprawdę duży skandal i wywołało bardzo szybko podejrzenie o to, że właśnie król jest homoseksualistą.
1: Zresztą gaskoński rycerz nie był jedynym faworytem Edwarda II. Później pojawił się przedstawiciel, tym razem możnowładztwa angielskiego, no i to już doprowadziło do otwartego buntu właściwie przeciwko Edwardowi II, prawda?
0: Tak, zgadza się. Gaveston został ponownie wygnany. Baronowie angielscy zmusili Edwarda, by wygnał swojego faworyta, który jednak dość szybko powrócił i już kolejna rebelia przeciwko niemu zakończyła się morderstwem. Natomiast Edward II dość szybko znalazł sobie pocieszenie w osobie Hugona de Spencera młodszego, który co prawda z urodzenia był dużo wyżej niż Gaveston, ale wciąż bardzo możnych to kłuło w oczy, jak bardzo dyspenserowie są faworyzowani przez monarchę. W dodatku Edward II zadarł z własną żoną, Izabelą Francuską, córką króla Francji Filipa Pięknego, kobietą bardzo zdolnioną politycznie i w dodatku świadomą swojej wartości. Niestety dla Edwarda II. Edward II zupełnie sobie nie radził w polityce i to właśnie Izabela stanęła na czele buntu przeciwko Edwardowi II. Ona, jej kochany Roger Mortimer oraz jej syn, późniejszy Edward III, powrócili z Francji na czele francuskich posiłków, powrócili do Anglii. Bez trudu obalili Edwarda II, który został uwięziony na początku na zamku Kenilworth, później go przewożono z zamku do zamku. No, ostatecznie stracił życie w bardzo podejrzanych okolicznościach, prawdopodobnie na życzenie własnej żony.
1: Izabela, nazywana Wilczycą, pojawia się również w tym filmie i jej obiektem zainteresowania jest William Wallace właśnie. Czy to jest tylko filmowa bzdurka, czy wiemy coś na temat możliwych romansów między Williamem Wallace'em i Izabelą Francuską?
0: My jesteśmy pewni, że Izabeli Francuskiej wtedy w Anglii w ogóle nie było. To była wówczas mała, około 10-letnia dziewczynka. Jeszcze panienka, jeszcze nie zapadła decyzja, kto ma zostać jej mężem. Także jest to absolutna bójda, bo nie dość, że jej nie było, to w dodatku w filmie jest ona grana przez dojrzałą kobietę, przez Sophie Marceau. Natomiast w rzeczywistości było to dziecko. Dopiero w 1308 roku, a więc już po śmierci i Edwarda I, i Williama Wallace'a, przybyła do Anglii poślubić Edwarda II.
1: Wróćmy do rebelii Williama Wallace'a, do szkockiej walki o niepodległość. Właściwie osobą, która w tym filmie personifikuje, uosabia dążenia niepodległościowe Szkotów, jest Robert I Bruce, przyszły Robert I Bruce, no bo o jego duszę właściwie toczy się gra tutaj. Bruce jest pokazany jako taka postać

0: Dziś się mówi o tym, że politycy są labilni, czyli skorzy do zmieniania stron. I tak pokazany jest właśnie Robert I Bruce. Widzimy pod Falkirk, że on zdradza Williama Wallace'a. Czy wiemy coś na temat tej zdrady?
1: Faktycznie pod Falkirk doszło do zdrady. Część szkockich rycerzy przedostała się do angielskiego obozu i poinformowała Anglików o zamierzeniach Williama Wallace'a. Natomiast nie było wśród nich Roberta Bruce'a, który podczas całej tej rebelii zachowywał się tak bardzo jednak spolegliwie. To znaczy nie wystąpił jawnie przeciwko władzy angielskiej, był jednym z tych szkockich panów, którzy ślubowali wierność Edwardowi I. Z drugiej strony unikał też zbytnio bliskich kontaktów z Anglikami, raczej lawirował między jedną a drugą stroną i patrzył, z której strony wiatr zawieje, szukając szansy dla siebie.
0: No i szansę tę w końcu znalazł, a właściwie sobie ją wywalczył, bo trzeba przyznać, że jeszcze bite dwie dekady starał się o to, żeby Szkocja była niepodległa. Tymczasem po Falkirk William Wallace traci swój tytuł strażnika Szkocji, czyli ten tytuł pararegenta właściwie, i staje się kimś, przynajmniej tak chce tego film, staje się kimś w rodzaju żołnierza wyklętego, który kontynuuje walkę z Anglikami, podczas gdy szkoccy panowie no już kładą krzyżyk na sprawie niepodległościowej. On nadal razem ze swoimi wiernymi druhami, według tego, co pokazuje Mel Gibson, toczy walkę nadal. Co wiemy o Williamie Wallace'ie po Falkirk?
1: Faktycznie Falkirk było taką datą graniczną, kiedy to powstanie w formie otwartej wojny z Anglią w zasadzie zakończyło się. Po Falkirk bardzo wielu szkockich panów, którzy wcześniej wspierali Wallace'a, zawiadło się na nim, zwątpiło, myślę, że słusznie, w jego umiejętności dowódcze. Także Wallace był zmuszony do szukania popleczników w innych miejscach. Próbował coś skórać we Francji bez większego powodzenia, więc powrócił do Szkocji. I w zasadzie przez kolejne lata toczył wojnę podjazdową, partyzantkę przeciwko angielskim garnizonom, co się zakończyło dla niego w końcu, tak jak wiemy, czyli został wydany Anglikom, przewieziony do Londynu i stracony.
0: I tutaj film sugeruje, że pochwycenie Williama Wallace'a było tak naprawdę warunkiem uzyskania korony przez Roberta I Bruce'a. On co prawda osobiście nie wie o tym, że William Wallace ma wpaść w sidła Anglików, ale panowie szkoccy decydują się wydać Williama Wallace'a, zgodnie z tym, czego chce film, na pastwę Anglików. Czy faktycznie wydanie Williama Wallace'a było tym warunkiem uzyskania korony szkockiej dla Roberta I Bruce'a?
1: To jest kolejna bzdura filmowa. Faktycznie Wallace został zdradzony przez własnych pobratymców, przez Szkotów. Natomiast absolutnie nie możemy z tym wiązać osoby Roberta Bruce'a, ani tym bardziej jego ambicji uzyskania szkockiej korony. Wtedy jeszcze Robert Bruce niezbyt jawnie dążył do tego tytułu. Pewne starania już poczynał, ale jeszcze nie było to aż tak oczywiste.
0: Robert I Bruce miał ułatwione zadanie właśnie ze względu na to, że zresztą tak jak chce tego film, umiera wkrótce Edward I, przy czym nie dzieje się to w tak wspaniałej synchronizacji czasowej z egzekucją Williama Wallace'a. Kino rządzi się swoimi prawami, dramaturgia musi jednak triumfować nad faktami historycznymi, niemniej faktycznie śmierć Edwarda z całą pewnością, no i ten zamęt, który zapanował w Anglii po jego śmierci, związane z tym, co wspominaliśmy o Edwardzie II, z całą pewnością ułatwiły mu zadanie. No dobrze, opowiedzieliśmy sobie już o kaźni Williama Wallace'a. Dodać tutaj chyba należy, że dość wiernie jest przedstawiony proces Williama Wallace'a w tym filmie, bo on faktycznie nie zapierał się, że popełniał okrucieństwa, co swoją drogą jest chyba jednym z pierwszych procesów sądowych, w których wzięto pod uwagę właśnie coś, co dzisiaj nazywalibyśmy zbrodniami wojennymi, czyli okrucieństwo wobec cywilów, i on się tego absolutnie nie zapierał. Z kolei protestował bardzo, gdy zarzucono mu właśnie zdradę, no bo uważał się za wolnego szkodnika.

0: kota i nigdy przysięgi Edwardowi I nie składał. O kaźni Williama Wallace'a sobie już powiedzieliśmy, a teraz może przejdźmy do warstwy wizualnej tego filmu, no bo ona chyba wywołała największe kontrowersje. Zacznijmy może od malowanych twarzy samego Williama Wallace'a i jego żołnierzy. Są pomalowani na niebiesko w kolorze indygo. Bzdura czy prawda?
1: Faktycznie na północ od wału Hadriana Celtowie malowali się na niebiesko, ale było to jakieś 1000 lat przed Williamem Wallace'em, w czasach, kiedy na Wyspach Brytyjskich obecni byli Rzymianie. Oni wspominali, że żyje tam dziki lud zwany Piktami, czyli właśnie malowani ludzie. Natomiast jeżeli chodzi o średniowiecze, to ten zwyczaj już był dawno zapomniany i absolutnie nie mamy żadnych podstaw, aby sądzić, że Szkoci malowali się jakoś do bitwy.
0: A co w takim razie z kiltami?
1: Tu z kolei jesteśmy 100 lat za wcześnie. Jakieś 100-150 lat, ponieważ najwcześniejsze wzmianki o kiltach to jest przełom XV, XVI czy nawet XVI wiek. Zresztą te kilty też wyglądały wówczas zupełnie inaczej niż w filmach, także tutaj to jest kolejna fantazja autora.
0: A jak oceniłabyś inne elementy uzbrojenia, bo one są dość kontrowersyjne również?
1: Tak, mamy tutaj pełen przekrój uzbrojenia fantazy, jakieś dziwaczne topory, mamy miecze dwuręczne, które też w Europie wówczas nie były znane, dopiero od XVI wieku zaczęto je stosować. Jeżeli chodzi o uzbrojenie ochronne, to też tutaj jest pełen przekrój jakichś dziwacznych zbroi, które w zasadzie nie są do niczego podobne. Mamy też coś, co jest niestety częste w filmach, czyli wojsko jest w zasadzie umundurowane. Wszyscy mają dokładnie takie samo wyposażenie jak spod igły. Także jest to coś, co pojawiło się na polach bitew dopiero dużo, dużo później. Jest dużo łatwiejsze w pracy scenografa czy osoby zajmującej się kostiumami w filmie. Zamawiamy 100 takich samych i mamy problem z głowy. Natomiast w rzeczywistości każdy był zobowiązany, aby zapewnić sobie uzbrojenie ochronne na własną rękę, więc panowała ogromna różnorodność.
0: A jaką ocenę w takim razie wystawiłabyś, już kończąc, podsumowując naszą rozmowę, wystawiłabyś filmowi Braveheart?
1: Szczerze mówiąc, ja bardzo lubię ten film. Nie jako film historyczny, bo to myślę, że nie ma sensu w ogóle rozpatrywać Braveheart jako film historyczny. Natomiast bardzo dobrze broni się jako film przygodowy, czysta rozrywka. Jest dobrze zrealizowany, jest dynamiczny, dobrze zagrany, mamy świetną muzykę. Do tej pory zresztą soundtrack z Braveheart jest jedną z najchętniej słuchanych na różnego rodzaju imprezach alawkowskich. Także ja bardzo lubię ten film, sprawia mi przyjemność oglądanie Braveheart, natomiast trzeba przy tym wyłączyć swój tryb historyka i po prostu przyjąć, że jest to czyste fantazy.
0: No trudno się nie zgodzić, film zgarnął 5 Oscarów i nadal cieszy się statusem kultowego. A o filmie Braveheart rozmawiałem z Anną Zielińską, archeolożką, rekonstruktorką, popularyzatorką historii, ale też autorką facebookowego profilu Historyczne Bzdury oraz autorką książki Historyczne Bzdury o średniowieczu. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Ja także dziękuję za zaproszenie.
0: To był podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Bartek Makowski, dziękuję serdecznie. Zapraszam jak zawsze do komentowania i do usłyszenia.
2: To był podcast Polskiego Radia.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: 46 minut po godzinie 18 słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Do tematyki filmowej w najbliższych dniach pewnie jeszcze będziemy wracali, choćby z uwagi na to, co będzie działo się w Gdyni, ale teraz zmieniamy temat. Jest z nami dr Monika Zima-Pariaszewska, prezeska Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dobry wieczór. Halo, halo, pani doktor, czy się słyszymy?
5: Dobry wieczór, witam serdecznie.
4: Witam panią bardzo serdecznie. Rozmawiamy dziś o asystencji osobistej. Wczoraj za ustawą o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami posłowie opowiedzieli się jednogłośnie, co cieszy, że są jeszcze tematy, które całą Izbę mogą połączyć.

0: W czasie posiedzeń komisji, bo prace trwały kilka miesięcy, posłowie spierali się m.in. o kryterium punktowe uprawniające do wsparcia. Czy może pani pokrótce wyjaśnić, jak to kryterium funkcjonuje?
1: Oczywiście. To był tylko jeden z tematów, które budziły bardzo wiele wątpliwości.
0: Do innych przejdziemy za chwilę.
1: Tak, i wiele emocji. Kryterium punktowe jest bardzo istotne. Ono ma związek z nową oceną funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością, a przede wszystkim określania poziomu jej potrzeb. Te nowe rozwiązania uchwalone kilka lat temu są wyrazem zmian, które Polska powinna wprowadzać, zmian konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, które skupiają się przede wszystkim na sytuacji osoby. I osoba w tej ocenie potrzeby wsparcia otrzymuje konkretną liczbę punktów. Osoba, która potrzebuje najwięcej wsparcia w bardzo wielu czynnościach życiowych, otrzymuje tę liczbę punktów jak największą. No i oczywiście w trakcie prac nad ustawą o asystencji osobistej stało się jasne, że kryterium dostępu do usługi asystencji osobistej powinna być liczba punktów właśnie określona jako ta, która wskazuje potrzeby tego człowieka. Projekt ustawy przewiduje, że wsparcie będzie mogła uzyskać osoba, która posiada co najmniej 80 punktów, jeżeli chodzi o potrzebę wsparcia. I wiele środowisk osób z niepełnosprawnościami, a zresztą też wielu posłów, zgłaszało potrzeby, że to kryterium jest zdecydowanie za wysokie. To znaczy, że bardzo wiele osób, na przykład z niepełnosprawnością wzroku oraz inną niepełnosprawnością, uzyskuje, bo takie dane oczywiście posiadamy, na zespołach orzeczniczych po prostu mniejszą liczbę punktów, a to oznacza, że są wykluczone z asystencji osobistej, oczywiście zgodnie z tymi nowymi przepisami.
0: Rozumiem, że jakąś granicę trzeba przyjąć i zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, że ona jest zbyt wysoka. Jak pani ocenia ten próg 80 punktów? To rzeczywiście jest bardzo wyśrubowane kryterium?
1: To jest wyśrubowane kryterium, ale oczywiście zdajemy sobie też sprawę, że to jest początek dyskusji o asystencji osobistej, więc bardzo cieszymy się, że w ogóle ta ustawa została uchwalona. Może powinnam była powiedzieć to w pierwszym zdaniu. I mimo tych bardzo wielu wątpliwości, które wciąż mamy, jeszcze mamy nadzieję na być może jakąś aktywność tutaj senatorów i senatorek w tym zakresie. No niemniej jednak to kryterium na pewno, biorąc pod uwagę też inne kryteria, które są tutaj ograniczające, czyli przede wszystkim wiek osoby, może stanowić taką barierę w dostępie do usługi asystencji osobistej, która po prostu jest niezbędna do niezależnego życia. Do tego jeszcze dodam, co obserwujemy w ostatnich miesiącach po przygotowaniu projektu ustawy budżetowej na przyszły rok. Drastycznie spadły zaplanowane pieniądze na programy rządowe asystencji osobistej. Pamiętacie Państwo kilka dni temu ogromne szaleństwo, zapowiedź medialna o tym, że te programy, program rządowy asystencji osobistej dla organizacji pozarządowych nie będzie realizowany i kilkanaście godzin później jednak ogłoszenie tego programu. To te wszystkie informacje pokazują, jak ogromna jest potrzeba tej usługi. No i kryterium punktowe plus kryterium wieku, czyli przede wszystkim oczywiście granica 65 roku życia, o czym Państwo również wiecie, to wszystko powoduje takie obawy, czy na pewno wszyscy, którzy potrzebują tej usługi, będą mogli ją otrzymać.
0: Pani mówiła o radości. Ja gdzieś tam jednak w środku czuję trochę złości, że dopiero teraz, tym bardziej, że co rusz słyszymy zapewnienia, jak bardzo jesteśmy nowocześni i otwarci i tolerancyjni i inkluzywni, ale ma pani rację, dobrze, że ta ustawa została przyjęta, chociaż to znów łyżka dziegdziu. Eksperci zwracali uwagę, że regulacja wyklucza osoby po 65 roku życia i przed 18 rokiem życia. Tak faktycznie jest?
1: Oczywiście tak. To było kolejne kryterium sporu, dlatego że asystencji na pewno potrzebuje każda osoba z niepełnosprawnością bez względu na swój wiek. W realizowanych różnych pilotażach asystencji osobistej wskazywaliśmy, że nawet kilkunastomiesięczne dziecko może potrzebować asystencji osobistej, a już na pewno osoba po 65 roku życia, jeżeli wcześniej z takiego wsparcia korzystała. Natomiast tutaj dyskusja oczywiście rozgrywa się o pieniądze. Musimy sobie to jasno powiedzieć, że dostęp do asystencji dla osób powyżej powyżej 65 roku życia, to zdecydowanie zwiększone koszty obowiązywania tej ustawy, a na to mamy wrażenie, po prostu rząd już nie mógł sobie pozwolić. Jeżeli chodzi o kwestie dzieci, to bardzo dobra wiadomość, że między 13 a 18 roku życia, 18 rokiem życia dzieci będą mogły korzystać z asystencji osobistej, ale w ograniczonym zakresie i to rozwiązanie dotyczące dzieci

0: dzieci pojawi się dopiero w 2030 roku. Więc jak widzimy, projekt ustawy, teraz już ustawa, zawiera bardzo wiele bezpieczników, tak aby budżet państwa nie został drastycznie ograniczony od momentu jej obowiązywania, a już samo to, że tak długo czekaliśmy na tę ustawę, a jednak jej obowiązywanie zostało odwleczone znowu w czasie do 2028 roku, w sensie rozpoczęcie jej działania, no to wszystko pokazuje, że rząd, moim zdaniem oczywiście, opóźnia te ogromne wydatki, które wypełnią lukę od wielu, wielu lat funkcjonującą w naszym państwie, lukę wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Dobrze pan redaktor zauważył, że ta złość oczywiście, dlaczego tak późno, dlaczego dopiero teraz, ona towarzyszy bardzo wielu dyskusjom. Tym bardziej, że w tej ustawie jest wiele innych wątków, o których my oczywiście myśleliśmy. Na przykład przenoszenie godzin między miesiącami zostało również ograniczone dla osoby z niepełnosprawnością, a doświadczenie bardzo wielu programów pokazuje, że no przede wszystkim korzystam z asystencji wtedy, kiedy taka potrzeba się pojawia. Bardzo wiele osób na przykład gromadziło sobie godziny po to, aby wykorzystać asystencję osobistą w trakcie swoich wakacji. Teraz na pewno będzie to w jakiś sposób ograniczone. Jest wiele innych wątków, które są tam trudne. Taka bardzo trudna specyfika kontraktu, który się tam pojawia. Jeżeli chodzi o formę prawną, nie jest to umowa o pracę dla asystenta osobistego, to może ograniczać oczywiście zainteresowanie też taką funkcją i takimi usługami. Zwracaliśmy oczywiście na to uwagę w trakcie postępowania legislacyjnego, ale wiemy, że na ten moment chyba to maksimum, które po prostu udało się osiągnąć, ono musi nam na ten moment po prostu wystarczyć. My oczywiście będziemy apelować o dalsze działania w zakresie asystencji osobistej, będziemy pilnować przede wszystkim jej wykonanie. Tam jest też wiele takich technicznych, formalnych wątków, które się w ustawie pojawiają, które mogą spowodować, że ona po prostu nie zacznie działać. Bardzo niskie koszty na obsługę asystencji osobistej przez realizatorów, a mogą nim być nie tylko powiaty, ale również mogą nim być organizacje pozarządowe. Tak. I chyba najtrudniejsza kwestia, o której trzeba sobie powiedzieć, to po prostu brak jakiejkolwiek waloryzacji, która by została przewidziana przepisami ustawy. Oczywiście perspektywa polityczna tutaj zdecydowanie wygrała, dlatego że obawiano się takiego rozwiązania, ale stawka godzinowa dla asystenta, która została przewidziana w ustawie między 49 a 55 zł za godzinę pracy, w zależności oczywiście od osoby, którą się wspiera, której się asystuje, przy braku waloryzacji tej stawki, no musi rodzić pewne obawy i zastanawiamy się, w jaki sposób rząd sobie po prostu z tym poradzi.
1: Miejmy nadzieję, że tak jak pani wspomniała, to jest tylko pierwszy krok i że ta dyskusja nie wygaśnie, a wręcz przeciwnie, że będziemy do tego tematu wracać coraz częściej. I w tym miejscu bardzo panią przepraszam, że dziś mieliśmy raptem kilka minut, bo kwestia jest szalenie istotna. Mam nadzieję, że pani znajdzie dla nas jeszcze dłuższą chwilę, żeby o wielu aspektach planowanych zmian porozmawiać. Bardzo pani dziękuję. Doktor Monika Zima, Paniaszewska, prezeska Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dobrego wieczoru.
2: Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Niskie ceny.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką sili maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w dwóch tabletach.

0: tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
0: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: IKE, IGZE, PPK, a może OKI czy OIPE. Już od samych skrótów kręci się w głowie, a jeszcze trzeba zrozumieć zasady rządzące systemami pozwalającymi zebrać jakieś dodatkowe środki wspierające niezbyt wysoką emeryturę z ZUS. Czy któryś z tych rozwiązań może być jeszcze opłacalne dla pracowników 50+, a może i starszych, jeśli dotychczas nie pomyśleli o godnych pieniądzach na emeryturze? Będziemy to wyjaśniać w audycji Portfel Seniora w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydent Nawrocki w Nowym Jorku złożył hołd ofiarom zamachów z 11 września. Prezydent stawia warunek zaprzysiężenia Macieja Berka. Sejm wybrał go do Trybunału Konstytucyjnego. Nałogowi palacze będą mogli przejść specjalistyczne badania. Chodzi o wykrycie raka płuc. Minęła godzina 11. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. W Nowym Jorku rozpoczęła się wizyta polskiej delegacji na Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prezydent Karol Nawrocki odwiedził pomnik ofiar zamachów z 11 września. Jutro planuje spotkanie z Polonią. Wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych potrwa kilka dni. Co będzie jej najważniejszym punktem? To pytanie do naszej wysłanniczki Agaty Król, z którą teraz się łączymy. Agata jest na nowojorskim Manhattanie.
2: Witam. Te najważniejsze wydarzenia rozpoczną się wraz z powitaniem delegacji z całego świata przez sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa i rozpoczęciem debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Prezydent będzie miał swoje wystąpienie w środę, ale na marginesie tego wydarzenia zorganizowanych jest wiele innych. Od upamiętniających 25. rocznicę ataku w Ameryce. Godzinę temu prezydent Karol Nawrocki złożył wieniec przed Drzewem Przetrwania i oddał hołd ofiarom tych wydarzeń przy pomniku. Dwóch gigantycznych fontannach, na których wygrawerowane są nazwiska tych, którzy 11 września 2001 roku przebywali w tak zwanych bliźniakach. Przy kilku są polskie flagi. Tu też pojawiła się okazja, by porozmawiać z Polonią, ale dzień spotkań z rodakami będzie jutro, a w poniedziałek udział w polsko-amerykańskim szczycie ekonomicznym. Poniedziałek to także pierwsze spotkania międzynarodowe z liderami innych państw. Na początek rozmowy z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii. Tego dnia aktywność na forum ONZ rozpocznie też wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który ma zaplanowanych około 30 spotkań w różnych formatach z przedstawicielami każdego regionu świata.

0: tym nieformalne z szefami dyplomacji państw Unii Europejskiej.
1: Z Nowego Jorku mówiła Agata Król. Dziękujemy za relację. Przypomnijmy, że w zamachach na dwie bliźniacze wieże World Trade Center zginęło blisko 3000 osób. Teraz sprawa Macieja Berka, wybranego przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent wciąż nie odebrał od niego ślubowania. Karol Nawrocki oczekuje rozwiania wątpliwości formalno-prawnych, które dotyczą stażu radcowskiego Macieja Berka, mówi doradca prezydenta Szymon Stachowiak.
2: Pan prezydent nie ma wyznaczonego ustawowo terminu, kiedy ma przyjąć to zaprzysiężenie. Jest zapis, że niezwłocznie, niezwłocznie, bez względnej zwłoki, kiedy wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane. Jeżeli pan Berek rozwieje wątpliwości co do tego, czy spełnia formalnie kryteria do Trybunału Konstytucyjnego, no to będziemy o tym rozmawiać.
1: Od połowy marca do pracy wciąż nie jest dopuszczanych czworo sędziów Trybunału. Złożyli oni ślubowanie w sali kolumnowej Sejmu, bo nie mogli doczekać się, aż zaprosi ich prezydent. Odpowiedzialność za to, że nie mogą orzekać, ponosi prezes Trybunału Konstytucyjnego, stwierdza poseł Lewicy Tomasz Trela.
3: To, że pan Święczkowski łamie prawo i nie dopuszcza ich do pracy, to jest jego odpowiedzialność. Na pewno, jeżeli pan Święczkowski będzie jawnie nie przestrzegał prawa, jawnie je łamał, no to będą zastosowane środki, łącznie ze środkami przymusowymi, do tego, żeby ci, którzy zostali wybrani, mogli pracować, otrzymywać wynagrodzenie i rozstrzygać o najważniejszych sprawach w Trybunale Konstytucyjnym.
1: Wybór Macieja Berka spotkał się z krytyką organizacji pozarządowych, bo ostatnio był on ministrem w rządzie Donalda Tuska. Odpowiadał za wdrażanie jego polityki. W przyszłym miesiącu rozpoczną się badania przesiewowe w kierunku raka płuc. Będzie to ogólnopolski program. Z niskodawkowej tomografii komputerowej będą mogli skorzystać nałogowi palacze, mówi wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.
4: To jest oferta skierowana przede wszystkim do ludzi palących, używających wyrobów tytoniowych. Zgodnie z ankietą wypełnioną, taka osoba będzie skierowana do badania tomografii komputerowej, niskodawkowej. To jest badanie, które ma wykryć wczesne postacie raka płuc.
1: Z badania będą mogły skorzystać osoby w wieku od 55 do 74 lat. Chodzi o tych, którzy przez 20 lat palili co najmniej paczkę papierosów dziennie. Dziennikarze telewizji CNN, MS Now i portalu Politico nie wpuszczeni na teren Białego Domu. Ich stałe przepustki skonfiskowali agenci Secret Service. To skutek wczorajszej decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump wykluczył te trzy media z Białego Domu z powodu rzekomych kłamstw na temat jego i jego administracji. Jak wyjaśnił, powodem nie była konkretna publikacja, ale ich skumulowany efekt negatywnych materiałów przez ostatnie lata. Archiwalne nagrania paryskiej kultury naniesione na nośniki cyfrowe. Digitalizacji dokonało Polskie Radio. W zbiorach Instytutu Literackiego w podparyskim Maison Lafitte, ważnego ośrodka polskiej emigracji, były nieopisane materiały dźwiękowe. W ciągu kilku miesięcy w Warszawie zdigitalizowano i poddano transkrypcji blisko 1000 kaset przewiezionych z Maison Lafitte, mówił w Polskim Radiu 24 dyrektor Archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski.
5: Pomyśleliśmy, że warto by było się temu przyjrzeć, bo niepełne są archiwa Polskiego Radia, niepełne jest to, co pozostało w archiwach Wolnej Europy i być może w ten sposób natrafimy na jakieś nagrania dotąd nieznane. I tak też się stało. Wszystkie te archiwa dźwiękowe trafiły do Warszawy, na ulicę Malczewskiego, do budynku Polskiego Radia. Zostały przez nas zdigitalizowane, to jest około 1000 nośników.
1: Na jednej z kaset odnaleziono m.in. nieznane wcześniej nagrania Witolda Gombrowicza.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro nie będzie już tak pięknie jak dzisiaj. Pogoda się zmieni, będzie więcej chmur i popada. Na zachodzie i północy wystąpią burze. Na północy termometry pokażą 17 stopni. W centrum będzie około 21, na Podkarpaciu do 25. W większości regionów powieje umiarkowany, chwilami dość silny wiatr.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: O nagraniach, o skarbach archiwalnych, które z Maison Lafitte trafiły na ulicę Malczewskiego w Warszawie, jeszcze dziś będziemy rozmawiać za niespełna pół godziny. A tymczasem jest 7 minut po godzinie 19:00. Skupimy się na sprawach politycznych.

0: politycznych. Komentarz. Naszym gościem jest Jarosław Włodarczyk, publicysta. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Witam pana bardzo serdecznie. Porozmawiamy oczywiście o sytuacji w i wokół Trybunału Konstytucyjnego. Porozmawiamy też o nowym wicemarszałku Sejmu, ale chciałbym zacząć od

0: które mimo wszystko łączą?
1: No na pewno są takie tematy i akurat tematy takiego zabezpieczenia socjalnego czy kwestie społeczne mogą łączyć, no bo czemu miałyby dzielić? No jakie rzeczy muszą nas łączyć? To jeżeli nie potrafimy zadbać o najsłabszych, no to już by najgorzej o nas świadczyło. Więc myślę, że akurat takie tematy i dobrze, że są doprowadzane do końca. I tutaj też nie przewiduję, żeby prezydent miał jakieś wątpliwości.
0: I bardzo dobrze, chociaż sama ustawa, o tym rozmawialiśmy kilkanaście minut temu, to jest właściwie pierwszy krok. Ona wymagałaby jeszcze pewnych uzupełnień, pewnego dopracowania, no ale załóżmy, że to wszystko w przyszłości się wydarzy. A jeśli chodzi o partyjne szachy, spodziewał się pan, że to właśnie Marcin Horała zostanie wicemarszałkiem Sejmu, a nie kandydat Prawa i Sprawiedliwości?
1: Znaczy nie spodziewałem się tego dwa tygodnie temu czy miesiąc temu, ale tak od trzech dni to było mniej więcej jasne. To politycy oficjalnie, może mniej, ale w kuluarach też o tym mówili, że koalicji, że poprą Horałę, żeby ten rów pogłębić między PiS-em a Rozwojem Plus. No skorzystali z okazji, która była dla nich bardzo dobra. Jak mówił jeden z posłów, wybór między panem jednym Marcinem a drugim Marcinem był między dżumą a cholerą, ale jak to ładnie powiedzieli, PiS to dżuma, a ta cholera dopiero się rozwija, więc jest to zaskakujące w tym sensie, że Mateusz Morawiecki dał się rozegrać. Wydaje się, że to bardziej doświadczony polityk. Teraz Prawo i Sprawiedliwość buduje taką narrację, że Morawiecki dogadał się z Tuskiem. Myślę, że to jest kompletnie tylko linia obrony PiS-u po sromotnie przegranych tej konfrontacji, a nie fakty. Natomiast trzeba też obiektywnie powiedzieć, że to, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma wicemarszałka, wynika wyłącznie z tego, że konsekwentnie przez 3 lata Prawo i Sprawiedliwość miało kandydatkę panią byłą marszałek Witek, żeby była wicemarszałkinią w obecnej kadencji. A przypomnę, że pani marszałek Witek była jedną z najgorszych przewodniczących polskiego Sejmu w historii. No był jeszcze wcześniej Marek Kuchciński, który chciał wyrzucić dziennikarzy z Sejmu i też kotarę se założył, żeby nikt tam mu nie zaglądał. No to był już kompletny dramat, ale pani Witek była, przypomnę, no tłumiła debatę w Sejmie, blokowała mównicę, możliwość wypowiedzi i tak dalej, i tak dalej. Nocne głosowania, ekspresowe procesy legislacyjne. I Prawo i Sprawiedliwość 3 lata konsekwentnie chciało, żeby ona była i teraz zmieniło kandydata. No ale mogło mieć wicemarszałka od bardzo, bardzo dawna. No i teraz z tego są takie efekty i wojna między Prawem i Sprawiedliwością i Rozwojem Plus jest coraz większa, co dość... No, to poparcie oczywiście dla partii Morawieckiego jest słabe, ale jednak to jakoś tam rozbija ten obóz prawicy, który chciałby iść po władzę. No więc to w tym sensie komplikuje scenę polityczną po prawej stronie.
0: A czy trochę pana nie zaskakuje, a może nawet i bawi ten dość elementarny brak logiki? Bo z jednej strony przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zarzucają Rozwojowi Plus, że ich kandydat został wicemarszałkiem, bo został poparty przez ludzi Tuska. Ale gdyby zwyciężył drugi Marcin Ociepa, to nie ma innej możliwości, też musiałby otrzymać poparcie jakiejś części polityków koalicji rządzącej.
1: Nie, to akurat jest zawsze taki teatr polityczny i to jakby zawsze mnie to już nawet nie śmieszy, bo to jest takie rytualne zawsze opowiedzenie tej samej historii. My z góry możemy przed głosowaniem powiedzieć, co będą mówili, która partia, ta, która wygra i ta, która przegra. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, te melodie, te piosenki są te same. Więc to mnie nie dziwi. Natomiast oczywiście tak jest, no, że żeby być marszałkiem, czy wice

0: marszałkiem Sejmu. Musi być rodzaj konsensusu. A co warto zauważyć, wicemarszałkowie są z pewnego rozdania parytetów politycznych, tak jak się rozkładają siły w parlamencie. I zwykle to jest wszystko wcześniej dogadane i poparcia są na poziomie czasem stuprocentowym, że wszyscy z automatu głosują. Ten jest z partii największej, wicemarszałkowie są z poszczególnych największych klubów i tyle. Więc to jest taki zwykły mechanizm demokracji, a teraz czepianie się tego, że Horała wygrał z Ociepą. No, wygrał, bo koalicja postanowiła zrobić psikusa, a tak naprawdę najmądrzejszy, jaki mogli zrobić ruch polityczny, czyli wsadzić kolejną kość niezgody między PiS i nowy PiS.
1: I zadziwiające jest, że Prawo i Sprawiedliwość z taką łatwością i tak ochoczo wskakuje w tę pułapkę przygotowaną przez koalicję rządzącą.
0: To akurat prawda. Tak, to prawda, że no wyjątkowo dali się nawet nie zaskoczyć, tylko złapać w to, ale myślę, że to jest głębszy problem. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość nie bardzo w ogóle ma pomysł na ten rozłam. Bo widzimy Mariusz Błaszczak, który po głosowaniu wyszedł i zaczął mówić o zdrajcach, o prawdziwym Prawie i Sprawiedliwości, o prawdziwym patriotyzmie. Znaczy Prawo i Sprawiedliwość będzie utwardzać tę retorykę, żeby ściągnąć elektorat, który ewentualnie odpływa do Mateusza Morawieckiego. Czyli z jednej strony w interesie Prawa i Sprawiedliwości jest zduszenie przez ten rok do wyborów projektu Mateusza Morawieckiego. Ale z drugiej strony, jeżeli ugrupowanie Mateusza Morawieckiego będzie miało poparcie rzędu 3-4% i te głosy się zmarnują w Sejm, w głosowaniu wyborczym, to prawica nie będzie miała większości. Z matematyki tak wychodzi. I trochę w rozkroku jest Prawo i Sprawiedliwość i musi, no na razie będzie cisnęło, a potem też sobie wyobrażam taki scenariusz, że nagle będą współpracować, dlatego że no to jest taka podobna sytuacja, jaka była z Polską 2050 przed wyborami poprzednimi. 3 lata temu, że w pewnym momencie było takie ryzyko, że Polska 2050 nie wejdzie i wtedy strona ta liberalna, nazwijmy ją, czy wówczas opozycyjna,
1: nie przejmuje władzy.
0: Nie miałaby większości. Tak. Nie miałaby większości. I pamiętamy, że chyba na 2 czy 3 dni przed wyborami Tusk zaapelował do wyborców Prawa i Koalicji Platformy wtedy jeszcze Obywatelskiej: rozważcie niektórzy zagłosowanie może na Hołownię. I dlatego tak dużą ma reprezentację Polska 2050. Miała nadzwyczajny wynik jak na swoje możliwości. Właśnie dlatego, że Tusk zobaczył, lepiej oddać trochę głosów Hołowni niż stracić wszystko. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało wykonywać taki manewr i czy będzie na niego gotowe? Wątpię.
1: Do wyborów jeszcze trochę czasu zostało. Skoro wspomniał pan już o Szymonie Hołowni, jest szefem klubu parlamentarnego Polski 2050, chociaż z nazwy tego ugrupowania jego nazwisko już zniknęło. Jak pan interpretuje ten ruch, tę zmianę?
0: Szymon Hołownia nadal jest pogubiony, nie wie czego chce. Jest w zasadzie jego cały projekt polityczny się rozsypał. I teoretycznie ma rok, żeby go poskładać, ale tak, no z Unią Centrum jakby powrót i połączenie się nie bardzo są szanse. Politycy Polski 2050 nieoficjalnie mówią o tym, no, że przecież tam jest śladowe poparcie jednej i drugiej partii, więc oni muszą się zastanawiać, czy by się przykleić czy do PSL-u, czy do koalicji, czy gdzie uciekać. O ten sam elektorat do pewnego stopnia będzie walczył Morawiecki. On będzie próbował podgryźć też z tej strony, taki bardziej umiarkowany centrowy polityk. Chociaż nie wiem, czy on będzie przekonujący w tym, no bo te jego rządy raczej będą jednoznacznie kojarzone z Jarosławem Kaczyńskim i są takie antypisowski elektorat, trudno by było namówić na to. Ale sporo czasu jest i można ludzi przekonywać, więc w moim przekonaniu to jest pierwsza i ostatnia kadencja.

0: Szymona Hołowni w tym formacie, chyba że ktoś go weźmie na listy dużych partii, bo on coś jednak tam politycznie jest wart, pewnie z 1% czy 2%, to też jest coś. Natomiast to jest, myślę, że koniec tej kariery politycznej. I to nie jest też tak, że, bo zawsze się mówi w Polsce, że duża partia zjadła tę mniejszą, że PiS zjadał swoje przystawki, a Tusk zjadł Polskę 2050. Tylko że Hołowni nikt nie kazał wykonywać wielu bezsensownych ruchów. Od kandydowania na prezydenta Polski, co od początku było jego ambicją, poprzez rezygnację z przywództwa w partii na rzecz próby zdobywania stanowisk w ONZ-cie i tak dalej.
1: No i nocne spotkanie, które też się wielu osobom nie spodobało.
0: No i spotkanie z Bielanem było gwoździem do trumny, potem cały taniec z opuszczaniem stanowiska marszałka Sejmu. Więc on jest niewiarygodny politycznie. On de facto niczego z tego swojego programu nie zrealizował. No dzisiaj Lewica na konwencji próbuje udowodnić, że coś robi ze swojego programu, a Polska 2050 nawet nie próbuje udawać, że coś robi.
1: Można wręcz powiedzieć,
0: tak komunikować,
1: że tak, na konwencji Lewicy panuje euforia, budowa tanich mieszkań na wynajem, wprowadzenie renty wdowiej i programu Aktywny Rodzic. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk właśnie podczas wspomnianej przez pana konwencji 1000 dni Lewicy w rządzie wymieniała dokonania ugrupowania od czasu wejścia do rządu.
2: O naszych sukcesach i osiągnięciach w tym rządzie można mówić za pomocą liczb. Ponad 1 000 000 emerytów i emerytek pobierających rentę wdowią. Wydaliśmy ponad 10 miliardów złotych na opiekę nad malutkimi dziećmi. Na żłobki, na babciowe, na cały program Aktywny Rodzic. Mogę mówić o ponad 100 gminach, w których do niedawna nie było ani jednego żłobka, ani jednego miejsca opieki nad dzieckiem. A dzisiaj jest.
1: Mówiła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk na konwencji Lewica dowozi 1000 dni za nami, 1000 dni przed nami. Pobrzmiewa w tym pewna euforia. Czy Lewica ma się z czego cieszyć?
0: Nie ma. Znaczy trochę ma, trochę nie ma. Bo to jest tak, że rzeczywiście trwa w koalicji z Koalicją Obywatelską, czy w ogóle w koalicji rządzącej szerzej. Na tej konwencji Lewica chwali się swoimi zasługami, ale jak trzeba, to i też całego rządu. No, w gruncie rzeczy jej to przysługuje, no bo jest koalicją tego rządu. Ale wielu tematów nie dowiozła, zwłaszcza tematów takich dotyczących, nie wiem, kwestii aborcji, takich, które były ważne. Znaczy, ja nie wiem, czy one są najważniejsze dla ogółu społeczeństwa, ale dla wyborców Lewicy te tematy były bardzo ważne. Kwestii związków partnerskich i tak dalej. I teraz oczywiście jest tak, że w tym układzie politycznym z takim prezydentem, czy wcześniej z Dudą, czy teraz z Nawrockim, to jest bardzo trudne. No ale te projekty nie trafiły, nie wszystkie trafiły do prezydenta. Proszę zwrócić uwagę, że nawet Morawiecki coś ostatnio wspominał o tym, że być może ten kompromis aborcyjny, który był przed wyrokiem Trybunału, to może on nie był taki zły i może do tego trzeba wrócić. To mówi Morawiecki, a nie Czarzasty, czy Biejat, czy pani Bąk. No więc w tym sensie Lewica ma kłopot. Z drugiej strony jest jeszcze kwestia partii Razem, bo jeżeli patrzymy na ugrupowania lewicowe, partia Razem praktycznie przestaje mieć jakiekolwiek poparcie realne w wyborach kolejnych. To będą głosy albo właśnie, które wyparują, będą zmarnowane, albo, co wydaje się też bardzo mało prawdopodobne dzisiaj, ale w polityce widzieliśmy już wiele rzeczy, no jednak będzie wspólna lista Razem i Lewicy, ale z kolei Razem jest bardzo coraz dalej do Lewicy Czarzastego. Więc myślę, że Lewica może się w gruncie rzeczy cieszyć, bo obiektywnie patrząc przez te 3 lata zrobili rzeczywiście parę programów takich społecznych. Nie jest to czas zmarnowany. Więc mają się z czego cieszyć, ale dorabiają też do tego no, jakieś zupełnie nadzwyczajne show, myślę, że nieuprawnione.
1: No ale...

0: drugiej strony, jeśli ktoś w tej koalicji jest wyrazisty, to z pewnością jest to między innymi lewica właśnie. Jednym się to podoba, innym zupełnie nie, ale to już jest kwestia zupełnie inna. Jak pan widzi przyszłość Macieja Berka w roli sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Czy prezydent przyjmie ślubowanie od Macieja Berka?
1: Nie, pan prezydent nie przyjmie moim zdaniem ślubowania od Macieja Berka, dlatego że pan prezydent nie jest zainteresowany odblokowaniem Trybunału Konstytucyjnego, gdyż odblokowanie Trybunału by bardzo utrudniło mu koncepcję prezydentury. Ten paraliż decyzyjny w Trybunale i wtedy odsyłanie do Trybunału ustaw jest dla prezydenta bardzo wygodne. Prezydent jest w 100% opowiada się za jedną stroną sceny politycznej, czyli za stroną prawicową. W moim przekonaniu on jest bardziej jednak bliżej Konfederacji niż Prawa i Sprawiedliwości, chociaż był kandydatem PiS-u de facto. Więc moim zdaniem prezydent nie przyjmie, zwłaszcza że prezydent się umiarkowanie na tym zna. Ja się też nie znam na sprawach prawnych, w związku z czym raczej słucham prawników, a pan prezydent słucha prawników w postaci pana ministra Boguckiego, który też jest zainteresowany robieniem jak największego zamieszania wokół tego i takiej chucpy, dlatego że on się wywodzi, no jednak to jest polityk Prawa i Sprawiedliwości, który broni tych rozwiązań, które wprowadzał Zbigniew Ziobro. Prezes Trybunału Święczkowski jest dobry dla Prawa i Sprawiedliwości, a całą tę sprawę Trybunału przecież można by rozwiązać w 1-2 dni. Któryś z polityków ostatnio mówił o tym, że trudno sobie to by było wyobrazić, ale że bez względu na to, czy Maciej Berek złoży ślubowanie w Sejmie, czy przed notariuszem, który wyśle dokumenty do Kancelarii Prezydenta, czy u prezydenta, czy gdziekolwiek, bo przecież przewodniczący Święczkowski, prezes Trybunału, nie wpuszcza sędziów, tych nawet, których prezydent powinien był, tam nie było żadnych wątpliwości, powinien był przyjąć ślubowanie, czy powinni oni złożyć ślubowanie wobec prezydenta, bo to tak brzmi ta formuła. No ale gdyby dzisiaj Trybunał Konstytucyjny stanął na wysokości zadania i by uchwałą własną powiedział, dopuszczamy wszystkich, to są prawidłowo wybrani sędziowie, to nikt by tego nie zakwestionował. Powstałby jakiś konsensus, ale sprawa by się odblokowała. Pewnie to by kosztowało Święczkowskiego stanowisko. Tylko pytanie, czy jego stanowisko jest tak ważne, czy ważny jest interes Polski. Czy to by było dobre dla Polski, że sędziowie by stanęli na wysokości zadania, wszyscy, bez wyjątku, i powiedzieli, dobrze, zakończmy ten spór, uznajemy wszystkich sędziów prawidłowo wybranych przez Sejm, idziemy do przodu.
0: No mnie się wydaje, że coraz częściej ważniejsze jest pytanie, co jest dobre dla partii, a nie co jest dobre dla obywateli. Pan wspomniał,
1: ale
0: że...
1: Ja jednak stoję na stanowisku, co jest dobre dla państwa.
0: No tak. To jeszcze krótko na zakończenie. Pan wspomniał, że pana zdaniem prezydent nie jest zainteresowany odblokowaniem Trybunału Konstytucyjnego. To ja pozwolę sobie to pytanie odwrócić i zapytać, a kto właściwie jest?
1: To znaczy ja tutaj akurat w ministra Berka, czy teraz obecnie sędziego Berka, intencje, żeby odblokować Trybunał, jestem w stanie uwierzyć. Pytanie jest oczywiście takie, czy intencje Donalda Tuska są czyste. To znaczy, czy on chce odblokować Trybunał, czy chce go przejąć. Czwórka sędziów, którzy byli wybrani wcześniej, z których prezydent nie przyjmował ślubowań, to nie są funkcjonariusze partyjni. Minister Berek też nie jest partyjny, chociaż pracował rzeczywiście wiele lat w strukturach różnych rządów. Więc nie mam takiej pewności, czy to będzie taki... czy Tusk ma rzeczywiście pomysł na partyjny trybunał? Chyba nie. Chyba jednak na taki zawodowych prawników. Więc wychodziłoby na to, że Tusk by chciał tego odblokowania Trybunału Konstytucyjnego i przywrócenia, powoli odbudowywania prestiżu. Chociaż będzie to o tyle trudne, że każdy, kto... my dzisiaj

0: mamy tak głęboki podział, tę polaryzację, że każdy, kto będzie sędzią wybranym przez jedną bądź inną większość sejmową, będzie uznawany za zakładnika politycznego tej większości. I to jest fatalne dla demokracji, dla naszego systemu.
1: I dla naszego myślenia.
0: Biorąc pod uwagę...
1: Niestety.
0: Tak, że nie potrafimy się wznieść i to słowo konsensus się w Polsce nie przyjęło.
1: I źle się kojarzy. Niestety na naszą szkodę w tym miejscu musimy się zatrzymać. Bardzo panu dziękuję. Jarosław Włodarczyk, publicysta.
0: Bardzo dziękuję.
2: Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
12: Nasza firma ma politykę B2B.
11: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
12: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
11: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
13: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
14: Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie. Oczy już nie te. Ale mój syn czyta. Czasem nawet mi. Czytałem dziecku. Nauczyłem je czytać. Wojciech Mann, ojciec dziecka. Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
15: W Rosji pierwsze od pełnoskalowej napaści na Ukrainę wybory do Dumy. Jakie mają znaczenie, skoro ich wynik jest przesądzony? Co powiedzą nam o Rosji? Donald Trump grozi Unii Europejskiej cłami. To reakcja na zbliżenie Kanady z Brukselą. Stany Zjednoczone przyznają, nasze satelity są uzbrojone. Czy to początek otwartego wyścigu zbrojeń w kosmosie? Świat 24 w polskim Radiu 24. Marcin Pośpiech zapraszam w niedzielę po godzinie 13.
2: Autopromocja.
1: 32 minuty po godzinie 19. Teraz zabieramy państwa na wyspę skarbów, skarbów dźwiękowych.
2: Powtórka programu.
16: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
17: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
18: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
19: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
20: To nie u nas. Zaczynamy.
21: TDI. Tylko dobre informacje.
20: Tomografię płuc wykonamy całkowicie za darmo i bez konieczności posiadania skierowania.

0: Pani od lekarza. Podziemna katedra na Stokach, czyli monumentalne, zabytkowe zbiorniki wody pitnej w Łodzi zostaną otwarte dla turystów. Polskie Radio zakończyło digitalizację archiwalnych nagrań paryskiej kultury. Na jednej z kaset odnaleziono nieznane nagrania Witolda Gombrowicza. I o tym dzisiaj w TDI. Jeremia Mrożek. Zapraszam.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: Od października wchodzą w życie nowe zasady NFZ. Tomografię płuc wykonamy całkowicie za darmo i bez konieczności posiadania skierowania od lekarza. Narodowy Fundusz Zdrowia postanowił wprowadzić nowy program profilaktyczny w kierunku raka płuc, który należy do jednych z najczęstszych nowotworów złośliwych na świecie. Jak podkreślają eksperci, badanie NDTK, czyli niskodawkowa tomografia komputerowa, to bezpieczna metoda diagnostyczna. To nie koniec zmian. Od 1 października na liście leków refundowanych znajdą się 24 nowe terapie. Refundacją zostanie objętych 13 terapii onkologicznych, 11 nieonkologicznych i 8 dedykowanych chorobom rzadkim. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie odbudowuje w Bieszczadach miejsca rozrodu krytycznie zagrożonego wyginięciem węża eskulapa. W nadleśnictwie Lutowiska powstaną 4 kopce rozrodcze oraz specjalny drewniany domek. Wartość projektu wynosi ponad 55 tysięcy złotych. Wąż eskulapa osiąga ponad 1,5 metra długości i nie jest jadowity. Jako jedyny z rodzimych gatunków potrafi wspinać się po drzewach. Bieszczady pozostają główną ostoją tego gada w Polsce. Od października zwiedzającym zostanie udostępniona niedostępna na co dzień podziemna katedra na Stokach. Monumentalne, zabytkowe zbiorniki wody pitnej w Łodzi do wnętrz unikalnych w skali Europy obiektów inżynierskich będzie mogło zajrzeć ponad 6 tysięcy osób. Trwa sprzedaż biletów. Możliwość wejścia do zbiorników zbudowanych ze specjalnie wypalonej cegły, ze ścianami i stropami w kształcie łuków to wyjątkowa okazja. Obiekty na co dzień są wypełnione wodą pitną i stanowią czynny element miejskiego systemu wodociągowego. Ich udostępnienie jest możliwe wyłącznie w trakcie okresowego opróżniania zbiorników na potrzeby przeglądów i prac technicznych. W tym roku zabytkowe obiekty będzie można zwiedzać od 5 do 30 października. Polskie Radio zakończyło digitalizację archiwalnych nagrań paryskiej kultury. Nieopisane dotąd materiały zostaną teraz udostępnione słuchaczom na antenach Polskiego Radia. O wartości zbiorów świadczy choćby fakt, że już wcześniej na jednej z kaset odnaleziono nieznane nagrania Witolda Gombrowicza. I o tym więcej już teraz.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: Dyrektor Archiwum Polskiego Radia, Andrzej Mietkowski razem ze mną. Dzień dobry.
2: Witam, dzień dobry.
0: Dziennikarz, publicysta, tłumacz literatury, przed laty związany z Radiem Wolna Europa i z paryską kulturą właśnie. Panie dyrektorze, co właściwie trafiło w wasze ręce?
2: W ubiegłym roku, odwiedzając paryską kulturę wraz z szefem Polskiego Radia, natknęliśmy się na kartony z taśmami i kasetami magnetofonowymi, również kasetami VHS, wideo. No i zainteresowało to nas, bo znając dobrze Dom Kultury Paryskiej w Maison Lafitte, wiedziałem, że nie ma tam urządzeń do odtwarzania. Zapytałem, co to jest i co zamierzają z tym zrobić. No okazało się, że to jest archiwum dźwiękowe różnych mniej lub bardziej przypadkowo trafiających do Jerzego Giedroycia nagrań, czy to z Radia Wolna Europa, ktoś życzliwy wysłał im audycję poświęconą kulturze, czy to z Warszawy, ktoś życzliwy wysłał im szkalujący ich materiał radia PRL-owskiego lub telewizji, czy wreszcie materiały, które powstawały w Polsce po 1989 roku, no, już ukazujące w sposób prawdziwy Giedroycia, kulturę paryską, jego współpracowników. No, to wszystko było odsłuchiwane na jakichś podręcznych magnetofonikach, czy oglądane na wideo. A potem, jak to u Giedroycia, wszystko, każdy najdrobniejszy skrawek papieru, każde nagranie, każda kaseta było umieszczane w archiwum ad acta. No i teraz pomyśleliśmy, że warto by było się temu przyjrzeć, bo niepełne są archiwa Polskiego Radia, niepełne jest to, co pozostało w archiwach Wolnej Europy i być może w ten sposób natrafimy na jakieś nagrania dotąd nieznane. I tak też się stało. wszystkie te archiwa dźwiękowe trafiły do Warszawy, na ulicę Malczewskiego, do budynku

0: Polskiego Radia, zostały przez nas zdigitalizowane, to jest około 1000 nośników, powstało około 1000, a raczej 2000, bo kaseta ma dwie strony, około 2000 plików dźwiękowych, no znacznie ułatwiając dostęp do nich. No, plik dźwiękowy można otworzyć z każdego komputera, kasetę magnetofonową trzeba już mieć archaiczne urządzenia, dzisiaj niedostępne.
1: Jakie to było jakości? No bo to są rzeczy, które już swoje lata mają. Taśmy magnetofonowe, no, w przeciwieństwie do plików cyfrowych, też się zużywają, więc i czy to, co trafiło w wasze ręce, to wszystko było już opisane, czy to wszystko trzeba było odsłuchać, sprawdzić, opisać, no i jeszcze tak powiem, zgrać do komputera?
0: No zaczynając od końca, jesteśmy w procesie, tak? Znaczy to były te kasety jakoś tam długopisem kart, na karteluszku dołączonym opisane bardzo powierzchownie. Jakość taśmy dobrze wytrzymały próbę czasu, natomiast czasem były to nagrania z ręcznych urządzeń kompletnie amatorskich, trzymanych w ręku i przyłożonych do głośnika radiowego w latach 70. No ale dzisiejsza technologia pozwala nam wykorzystać antenowo w zasadzie każdą jakość. Jesteśmy w stanie przetworzyć, przeprocesować i poprawić jakość każdego nagrania. Tam są rzeczy jeszcze dla nas nieznane, ale przyspieszamy ten proces. Wydarzyło się coś więcej. Zwróciliśmy do Maison Lafitte, do kultury paryskiej, do tego domu kultury, nie tylko wypożyczone nagrania oraz towarzyszące im twarde dyski z już zapisanymi plikami, ale w międzyczasie wydarzyło się coś fantastycznego, a mianowicie Polskie Radio zawarło porozumienie, umowę o współpracy z absolutnym światowym liderem w zakresie przetwarzania nagrań, mianowicie firma Eleven Labs, firma o polskich korzeniach, działająca z rynku amerykańskiego, zaproponowała nam w roku stulecia Polskiego Radia przetworzenie naszych archiwów kompletnych Polskiego Radia na teksty. Co to znaczy? No, mamy kilka milionów plików dźwiękowych, już plików, bo taśmy zdołaliśmy zdigitalizować w minionych latach, czy już można powiedzieć dziesięcioleciach, ale mając bibliotekę plików dźwiękowych, nie możemy jej przeszukiwać. No, musimy otworzyć każdy plik i go przesłuchać. Jeżeli ja szukam nazwiska Wałęsa, albo słowa Stocznia Gdańska, albo słowa Solidarność, to muszę przesłuchać każdy plik, żeby sprawdzić, czy tam się to znajduje.
1: Każdy, kto pracuje w mediach, wie, z czym to się wiąże i jaki to jest ból przeszukiwania tych wszystkich plików i nagrań.
0: No a teraz proszę sobie wyobrazić, że mamy ich 2 miliony. Otóż firma Eleven Labs w czasie błyskawicznym, no można powiedzieć w okamgnieniu, przetwarza taki plik dźwiękowy na tekst. A tekst, każdy, kto używał Worda, każdy, kto używał Google'a, wie, że jest przeszukiwalny. Jeżeli chcę znaleźć słowo Solidarność i sięgam do pliku dźwiękowego i używam algorytmu Eleven Labs, zanurzam się w chmurę tekstową, która pojawia się przy tym dźwięku i mam każde słowo, klucz. Nie muszę mieć tych nagrań otagowanych, jak to się mówi. Nie muszą im być przypisane jakieś słowa, klucze czy opisy. Nie. Używając po prostu wyszukiwarki semantycznej mogę każdego słowa szukać w tych nagraniach. No to się staje naprawdę... AI pozwala nam sięgnąć ręką do nagrań i teraz cośmy zrobili, no już puenta tej przydługiej i zawiłej historii. W ciągu półtora miesiąca wakacyjnej kanikuły kilka sprzężonych komputerów przeczesało bazę dźwiękową Polskiego Radia i z każdego pliku dźwiękowego stworzyło plik tekstowy. Obok 2 milionów nagrań mamy teraz 2 miliony tekstów. Tośmy zawieźli w ubiegłym tygodniu z prezesem Polskiego Radia do Maison Lafitte, ten wycinek dotyczący kultury paryskiej. Oddaliśmy im nie tylko zdigitalizowanych 1000 plików dźwiękowych, ale również 1000 plików tekstowych. Badacz działalności kultury paryskiej Jerzego Giedroycia, który pojawi się teraz w Maison Lafitte lub połączy się online z Maison Lafitte, może mieć dostęp do tych nagrań, również do plików je opisujących. Jeśli szukam nazwiska Gombrowicz, Miłosz, Józef Czapski, Jerzy Giedroyć, Zygmunt

0: Raymond Hertz, wymieniam ludzi paryskiej kultury. Wystarczy, że otworzę plik tekstowy i fru.
1: Wyobrażam sobie, albo przynajmniej próbuję sobie wyobrazić, co by było, gdyby nie sztuczna inteligencja. Próba spisania tego wszystkiego przez człowieka, podejrzewam, praca na lata.
0: Nie, to nie jest praca na lata, to jest praca niewykonalna, bo to jest syzyfowa praca, ponieważ w czasie, co to jest Archiwum Polskiego Radia? To jest powiększający się w czasie rzeczywistym zbiór naszych nagrań. W chwili, gdy my nagrywamy te słowa i toczy się ta audycja, Archiwum Polskiego Radia powiększa się o materiały spływające z wszystkich anten. Jedynki, dwójki, trójki, czwórki, radia kierowców, radia dzieciom, radia Chopin. Przecież to jest wszystko tworzące się na bieżąco, tworzący się na bieżąco zasób.
1: Dlaczego tego się nie kasuje?
0: No, wie pan, dziś mamy bardzo wysoką świadomość wartości tego zbioru. Kiedyś archiwizowanie wszystkiego było fizycznie niemożliwe. Z powodów wielu. Z powodów przestrzeni, bo przechowywanie kolejnych taśm, na których nagrywano audycje, no, wymagało ogromnych przestrzeni. No, proszę sobie wyobrazić 2 miliony stojących obok siebie taśm. To jest gigantyczne magazyny. Proszę sobie wyobrazić korzystanie z takiego archiwum. No, to jest po prostu nieużyteczne. Po drugie, taśmy, same taśmy, zwłaszcza w Polsce, stanowiły pewną wartość, realną wartość, i nie stać było Polskiego Radia, aby każda taśma przyjęła tylko jedną audycję. Taśma była nagrywana, szło się z nią do studia emisyjnego, audycja szła na antenę, a nazajutrz bardzo często na tej samej taśmie, na tym nagraniu z wczoraj, nagrywało się audycję kolejną, następnego dnia. Tak też było w Wolnej Europie. Otrzymaliśmy z Archiwum Wolnej Europy po jej zamknięciu około 25 tysięcy taśm. Ja próbowałem policzyć. To jest mniej więcej 12-13% działalności antenowej Wolnej Europy z tych wszystkich dziesięcioleci, kiedy ona nadawała, z lat 52, 93, 4.
1: Po przejrzeniu tego wszystkiego, panie dyrektorze, jaką to ma wartość? W sensie, co tam się takiego znajduje, co można powiedzieć jest unikatowe, czy dla dziennikarzy, czy dla odbiorców, czy dla słuchaczy. Co tam jest takiego na tych taśmach, co można powiedzieć, że szczęście, że ktoś zauważył ten karton i stwierdził, warto się nad tym pochylić i warto się tym zająć.
0: Radio Polskie liczy 100 lat. Mamy tam nagrania pierwsze, nie ma ich wiele, ale mamy pierwszy sygnał jedynki sprzed 100 lat, mamy hejnał Zwierzy Mariackiej sprzed 100 lat, mamy nagranie Józefa Piłsudskiego sprzed 102 lat, ponieważ ono zostało nagrane nie przez Polskie Radio, tylko przez firmę komercyjną, dzisiaj byśmy powiedzieli. Zresztą no, Piłsudski na tym nagraniu właśnie mówi, że bardzo go to bawi, że stoi przed taką wielką trąbą, nagrywa tam jakieś słowa, którymi później będzie można po jego, kiedy jego już nie będzie, za 3 grosze handlować. Mamy nagrania wielkich...
1: To brzmi jak Piłsudski, przepraszam, ale on miał takie poczucie humoru.
0: Tak, tak, tak. To jest nagranie połowa lat 20. Mamy nagrania postaci historycznych, których pomniki stoją w Warszawie, Żwirko i Wigura, w rozmowie o zawodach aeroplanowych, w których brali udział. Mamy reportaż wykonany na ulicach, nagrany na ulicach Wilna w latach 30. Mamy przedwojenną Wesołą Falę, która nadawała kabarety na antenach radiowych, ale mamy też dramatyczne i wesołe chwile z historii Polski. No jest rok 39, mamy audycję z 1 września, a więc wojna. Mamy wydarzenia następnych lat, mamy ponure karty Polskiego Radia w czasach stalinowskich, kiedy czasem tylko mikrofon Polskiego Radia stał na sali sądowej, gdzie ogłaszano wyroki śmierci wobec osób zaangażowanych wtedy w działania niepodległościowe. A potem no, wszystko to, co się działo, prawda? Śmierć Stalina, rok 56, rok 68, rok 70, narodziny Solidarności, wybór papieża, wielkie karty polskiej kultury, wielkie nazwiska wybitnych aktorów, którzy na antenach Polskiego Radia, w Teatrze Polskiego Radia realizowali swoje wspaniałe nagrania. Mamy kultowe audycje, można by powiedzieć, Matysiakowie. Nie potrafię teraz powiedzieć, który odcinek w tej chwili jest na antenie, ale my mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty.

0: Czwarty, w Jezioranach. Te nasze wielkie cykle, które stanowią o wartości Polskiego Radia. Kultura, historia, bieżące wydarzenia, sport, wielkie chwile polskiego sportu.
1: Panie dyrektorze, a jeszcze wracając do paryskiej kultury, a na tych nagraniach, które zdigitalizowaliście, jest coś takiego, co mówi, myśli pan, no perełka. Super, że ktoś zauważył ten karton i podniósł te taśmy i stwierdził, warto się nad tym pochylić, warto się tym zająć.
0: Dlatego się zajęliśmy tym, że wiedzieliśmy, że tam są perełki. Ja jeszcze nie potrafię powiedzieć, jak wiele, ale manualnie, swoimi rączkami ludzie z paryskiej kultury, którzy teraz się opiekują tą spuścizną, wyłuskali, jeszcze zanim my zaczęliśmy to digitalizować, na przykład nieznane nagrania Gombrowicza. Ja mam w archiwum Polskiego Radia mam jedno nagranie Gombrowicza, fragment jego dziennika czytanego w Wolnej Europie w 50. W tym chyba szóstym roku. I wydawało mi się, że to jest wszystko, co zostało po tej spuściźnie radiowej Gombrowicza. Otóż okazało się, że dziennikarka Radia France International w 62 albo 63 roku wybrała się do Vence, gdzie w okolicach Nicei, gdzie Gombrowicz zamieszkiwał, i nagrała z nim rozmowę na temat różne. On wtedy szykował się do publikacji swoich książek, które dzisiaj wchodzą w jego dzieła zebrane. Opowiada o tym, że zaraz się ukaże Kosmos, a w teatrze wystawiono Ślub czy operetkę. No to jest taka bieżąca rozmowa. Bardzo, bardzo interesująca. Poza tym, no też to już taka radiowa ciekawostka. Ja nie byłem pewny do końca, czy to nagranie Gombrowicza, które my mamy, nie zostało zniekształcone w kolejnych kopiowaniach, bo on mówi bardzo wysokim głosem, takim falsetem trochę. I obawiałem się, że ktoś kiedyś nie tak ustawił prędkość. No ale mam teraz drugie, ono brzmi dokładnie tak samo, więc mając dwa, już mamy skalę odniesienia.
1: Ja tak się uśmiecham, bo to jest trochę takie bycie takim Indianem Jones, jeżeli chodzi o wyszukiwanie.
0: No pewnie. No pewnie.
1: Odkrywanie zupełnie rzeczy, których do tej pory nikt może nawet nie miał świadomości, że to jest. No to jest jak wejście do, nie wiem, do piramidy i zobaczenie tego po raz pierwszy, albo usłyszenie po raz pierwszy na własne uszy.
0: Cieszę się, że pan to usłyszał w tej mojej opowieści, bo ja tak to dokładnie czuję i widzę. Tak, ja uważam, że robimy w archiwum przygodową robotę. Tak, naprawdę. Znaczy, znajdujemy rzeczy niezwykłe i słuchamy rzeczy niezwykłych. Ja jestem szczęśliwy, że w mojej pracy ze słuchawkami na uszach słucham na okrągło, no właśnie, albo Łomnickiego, albo Czapskiego, albo Giedroycia, albo Piłsudskiego i tak dalej. No to są wielkie chwile. Zresztą w zeszłym roku było w stulecie Polskiego Radia, był taki spektakl pokazany zresztą też w telewizji, w który zrealizował Luk Rostkowski. Trochę raperska historia.
1: Tam się paktofonika pojawiła.
0: Tak,
1: ja jestem pokolenie lat 90., więc paktofonika miała wielki wpływ również na moje życie.
0: Tam była paktofonika, ale tam był też Krzysztof Cugowski, Natalia Kukulska.
1: Krystyna Prońko.
0: Krystyna Prońko fenomenalnie zaśpiewała Za czym kolejka ta stoi. Wszyscy się raptem znaleźliśmy w latach 80. Ale tam też umieściliśmy kilkadziesiąt dźwięków z archiwum Polskiego Radia, które były takimi krótkimi przebitkami tego koncertu i wydaje mi się, że to zadziałało fantastycznie. Znaczy uświadomiliśmy 1000 osób zebranych w Muzeum Historii Polski, a potem jeszcze były inne wersje tego koncertu. Uświadomiliśmy słuchaczom, no, jaka to droga jest za nami i jakie bogactwo treści mamy pod palcami w tych archiwaliach.
1: To muszę zapytać, no bo do muzeum można wejść, można zobaczyć, można przejść się z przewodnikiem. Do biblioteki można wejść, można wypożyczyć książkę. A jak to jest z archiwalnymi nagraniami Polskiego Radia? Czy każdy do tego może mieć dostęp? Czy dziennikarze mogą się do pana zgłosić i powiedzieć, przygotowuję audycję na temat zatonięcia Heweliusza i potrzebuje takich i takich dźwięków. Czy może pan mi pomóc? Czy to jest w ogóle dostępne? Czy z ulicy można wejść i na przykład jest wtorek, chciałbym dzisiaj posłuchać przemówienia Piłsudskiego.
0: Kilka pytań w jednym. Odpowiedź musi być złożona. Tak, każdy dziennikarz Polskiego Radia może się do nas zwrócić i ma zresztą sam samodzielny dostęp poprzez system nasz informatyczny do bazy MRBD, z której może

0: można wyłuskiwać nagrania. No nie każde jest do wyłuskania. Są oczywiście ograniczenia wynikające z praw autorskich. Mamy do wielu z tych nagrań prawa, ale niektóre z tych nagrań są do odsłuchania, natomiast nie są do emisji. No chyba, że powstaje jakaś produkcja, która bierze na siebie koszty pozyskania tych praw. Czasami trzeba zapłacić. Czy z ulicy można wejść? No powiedzmy, w dużym uproszczeniu mówiąc, tak. Można się do nas zwrócić, że się chce czegoś posłuchać. My nie możemy tego nagrania przesłać, ani przekazać, ani udostępnić na zewnątrz, natomiast jest przewidziana i zagwarantowana rozmaitymi przepisami, zagwarantowany dostęp do tych nagrań u nas w Polskim Radiu. Jeśli ktoś bardzo potrzebuje odsłuchać, to umawia się w fonotece Archiwum Polskiego Radia i tak przychodzi, dostaje dostęp do tego nagrania, słuchawki i może. Dodam, nieodpłatnie.
1: Muszę zapytać, no bo jeżeli pan siedzi w tym tak na co dzień, jest coś takiego jak ulubiona, nie wiem, playlista, przepraszam za to zachwaszczanie języka, no ale ulubione nagranie, albo najcenniejsze, albo coś takiego, co jest pańską perłą w koronie, jeżeli chodzi o archiwum Polskiego Radia.
0: Ja mam swoje skrzywienie zawodowe. Ja spędziłem wiele lat w Wolnej Europie i współpracując z Wolną Europą i mam ogromny sentyment do tych nagrań zza żelaznej kurtyny, które przed 89 rokiem trafiały do Polski wyłącznie poprzez zagłuszany program RWE, czy z BBC, czy z Radia France International. Te nagrania bardzo cenię. Powstawały w okolicznościach bardzo różnych, często dramatycznych. Gombrowicz swój dziennik pisał gdzieś tam w Argentynie, pracując jako klerk w banku. Generałowie, wybitni generałowie polskiej armii przychodzili do studia Wolnej Europy w Londynie, odrywając się od swojej pracy w jakichś manufakturkach, gdzie musieli zarabiać grosz, aby móc przeżyć w Londynie po 45, kiedy zdecydowali się zostać na Zachodzie. Czy te nagrania właśnie z kręgu paryskiej kultury, tej ambasady Atlantydy, jak się wtedy mówiło, bo wydawało się, że Polska zatonęła po prostu w komunistycznym Czerwonym Oceanie. Więc te nagrania są dla mnie bardzo ważne i bardzo mi bliskie. Ale te które powstały w warunkach niewyobrażalnych, jak fragmenty radiostacji Błyskawica, nadającej z powstańczej Warszawy. Wiersz czytany w stronę Londynu, żądamy amunicji, a wydaje się, te trzaski wydają się przypominać serię z broni maszynowej, ale też radiostacja Świt, która udawała radiostację polskiego podziemia w 40-tych latach, a w rzeczywistości nadawała z ośrodka wywiadowczego Armii Brytyjskiej pod Londynem. A miała tutaj swoich korespondentów, Stefana Korbońskiego, Zofię Korbońską, którzy codziennie zasilali przez radiostację informacjami bieżącymi, jakie obwieszczenia są dziś na murach Warszawy, czy kogo dzisiaj rozstrzelano. I tego samego dnia program radiowy nadawany, jak się dzisiaj dowiadujemy, właśnie z Anglii, z kanału Le Mans, a wtedy Polacy tu byli przekonani, że z Polski. No więc głos Jana Nowaka-Jeziorańskiego, otwierający Radio Wolna Europa w 1953 roku, który łamiącym się głosem mówi: nadejdzie kiedyś dzień wolności, kiedy jutrzenka wolności zabłyśnie znowu nad Warszawą. No to są niesamowite dla mnie nagrania, niesamowite. Mnie się samemu głos łamie, jak o tym opowiadam. Pan zapytał, jakie jest przeznaczenie, jaki jest cel, gdzie można się z tymi nagraniami spotkać. No, zachęcam do słuchania Polskiego Radia, bo w różnych programach są audycje wykorzystujące bardzo intensywnie te archiwalia. No.
1: To jest coś, czego inni nie mają.
0: Tak, tak, tak, tak. To jest ogromne bogactwo. Te zasoby archiwalne są wykorzystywane na antenie Polskiego Radia i to wyróżnia Polskie Radio na tle innych stacji, które powstały po 89 roku.
1: A gościem tylko dobrych informacji był dyrektor Archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: To ja dziękuję za zaproszenie.
2: TDI. Tylko dobre informacje. Powtórka programu. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką silimaryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior.

0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Jak nie pomylić jadalnego grzyba z trującym?
4: Czym są zawody grzybiarzy?
3: Na te i inne pytania odpowiemy dzisiaj po godzinie 22 w audycji Co jest na tej taśmie?
4: Naszymi gośćmi będą znawcy grzybów, pasjonaci, eksperci, współzałożyciele Towarzystwa Fungarium Mykosfery, Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, Zofia Leszczyńska-Niziołek, Daria Bieliczko i Justyn Kołek.
3: Posłuchamy reportażu Joanny Sikory z Radia Białystok na grzyby.
4: Zapraszamy
3: Dorota Woniecka-Górny
4: i Wiesław Malak.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydent Karol Nawrocki składa wizytę w Stanach Zjednoczonych. Jej głównym punktem będzie udział w szczycie ONZ. W Rosji rozpoczęły się wybory parlamentarne. Opozycja nie ma jednak szans na zwycięstwo. Polskie Radio dotarło do archiwalnych nagrań paryskiej kultury. Zdigitalizowano niemal 1000 kaset. Minęła godzina 20. Radosław Siennicki. Dobry wieczór. Prezydent Karol Nawrocki z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Jej głównym punktem będzie udział w rozpoczynającej się we wtorek sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dzisiaj prezydent oddał hołd ofiarom zamachów z 11 września 2001 roku. W planach ma także spotkanie z amerykańską Polonią oraz udział w polsko-amerykańskim szczycie ekonomicznym. Z Nowego Jorku Agata Król.
2: Prezydent Karol Nawrocki złożył wieniec przed Drzewem Przetrwania i oddał hołd ofiarom wydarzeń z 11 września przy pomniku dwóch gigantycznych fontannach, na których wygrawerowane są nazwiska zmarłych, którzy 11 września 2001 roku przebywali w tzw. bliźniakach Światowego Centrum Handlu. Polskie flagi przypominają, iż życie stracili tu również polscy obywatele. Do tzw. strefy zero na spotkanie z prezydentem przybyli też przedstawiciele Polonii, ale to niedziela będzie dniem spotkań z rodakami. W poniedziałek z kolei głowa państwa weźmie udział w polsko-amerykańskim szczycie ekonomicznym. To także pierwsze spotkania międzynarodowe z liderami innych państw. Na początek rozmowy z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii. Tego dnia aktywność na forum ONZ rozpocznie wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który ma zaplanowanych około 30 spotkań w różnych formatach z przedstawicielami każdego regionu świata, w tym nieformalne z szefami dyplomacji państw Unii Europejskiej. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio.
1: Rosja może próbować ograniczonych uderzeń w infrastrukturę krytyczną państw NATO, tak aby nie doprowadzić do otwartej wojny z sojuszem. Taki scenariusz przewiduje dr Michał Piekarski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert skomentował czwartkowe wystąpienie premiera Donalda Tuska, który mówił w Sejmie o ryzyku rosyjskich uderzeń, przedstawianych później jako przypadkowe. Według Piekarskiego potencjalnym celem mogłyby być obiekty, których uszkodzenie miałoby bezpośredni wpływ na funkcjonowanie państwa.
3: To mogą być ataki hybrydowe bardziej poważne niż te, które obserwowaliśmy dotąd.
4: To mogą być ataki bezpośrednie także przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych, pocisków manewrujących. Na przykład wysadzić linie przesyłowe, które zasilają dużą aglomerację, albo na przykład na jakiś obiekt, powiedzmy port, czy gazoport, czy rafinerię spadnie na przykład salwa pocisków manewrujących.
1: Zdaniem Piekarskiego ograniczone ataki mogłyby służyć wywarciu presji na państwa NATO, aby ograniczyły pomoc dla Ukrainy. W samej Rosji rozpoczęły się wybory parlamentarne.

0: Pierwsze od wybuchu pełnoskalowej wojny. Eksperci wskazują, że chociaż Kreml wyeliminował opozycję, a partia Jedna Rosja może być pewna zwycięstwa, Putinowi zależy na jak najwyższej frekwencji. Nawet farsa ma znaczenie. Mówił w rozmowie z Polskim Radiem Andrzej Poczobut, dziennikarz i były białoruski więzień polityczny.
1: Wewnątrz społeczeństwa powinno być przekonanie, że większość popiera przywódcę. Dlatego są potrzebne wybory, dlatego jest potrzebna akceptacja władzy, pokorność władzy i tak dalej. Wybory są jednym z obrzędów, który jest wymagany.
0: Wybory do rosyjskiej Dumy Państwowej potrwają do niedzieli. Polska gospodarka okazała się odporna na wzrosty cen paliw. Takiego zdania jest ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doktor Iwo Augustyński powiedział na antenie Polskiego Radia 24, że rosnące koszty energii nie przełożyły się na sytuację polskich przedsiębiorców tak bardzo jak w innych krajach.
2: No, mamy taką nowoczesną gospodarkę, że ceny takie bezpośrednie kosztów paliw są stosunkowo niewielkim częścią całych kosztów, które no, przekładają się potem na ceny końcowe. Tak? W związku z tym, jeżeli koszty paliwa, czy ogrzewania, czy energii to jest jakiś mały ułamek ceny końcowej, no to nawet jeżeli te ceny wzrosną znacznie, no to i tak pozostanie to mała część tego całego biznesu.
0: Wśród branż najbardziej dotkniętych wzrostami cen paliw nasz gość wymienił budowlankę oraz gastronomię. Według niego w niektórych sektorach, takich jak rolnictwo, skutki mogą być odczuwalne w pełni dopiero w przyszłym roku. Polskie Radio zdigitalizowało archiwalne nagrania paryskiej kultury. W zbiorach Instytutu Literackiego w podparyskim Maison Lafitte, ważnego ośrodka polskiej emigracji, znajdowały się setki nieopisanych dotąd materiałów dźwiękowych.
3: Dyrektor Archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski powiedział, że w ciągu kilku miesięcy w Warszawie zdigitalizowano i poddano transkrypcji blisko 1000 kaset przywiezionych z Maison Lafitte. Na jednej z nich odnaleziono między innymi nieznane wcześniej nagrania Witolda Gombrowicza.
4: Opowiada o tym, że zaraz się ukaże Kosmos, a w teatrze wystawiono Ślub czy operetkę.
3: Kolejnym etapem było opracowanie nagrań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
4: Oddaliśmy im nie tylko zdigitalizowanych 1000 plików dźwiękowych, ale również 1000 plików tekstowych.
3: Materiały z Maison Lafitte będą udostępniane również antenom Polskiego Radia.
0: O czym informowała Dorota Piotrowska.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro w ciągu dnia w prawie całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie też burze i słaby grad. Więcej przejaśnień jedynie na południowym wschodzie. Termometry pokażą od 17 stopni Celsjusza na północy do 25 na południowym wschodzie.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: I 6 minut po godzinie 20. Witamy Państwa serdecznie i nieustająco. Zapraszamy na program Polskiego Radia 24 do północy. Kolejna godzina to sport. W studiu jest już Tomasz Kowalczyk. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
7: Nawet nie wiesz, jak się martwiłem.
8: Siatkarzami.
7: Oczywiście, po przegranej z Bułgarią pomyślałem koniec.
8: No ale jednak nie. Jednak dzisiaj
7: to
8: gładko.
7: To nie miało znaczenia?
8: To nie miało tak dużego znaczenia. Polacy wygrali grupę, zagrali dzisiaj z Łotyszami, z ekipą dosyć przeciętną. No i było miło, łatwo i przyjemnie.
7: Uf, kamień z serca.
8: Program realizuje Eldar Pedorenko, wydawcą jest Krzysztof Kuzak, a przed mikrofonem Tomasz Kowalczyk. Kłaniamy się nisko i zaczynamy od skrótu najważniejszych informacji dnia. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Łotwę 3-0 i awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. We wtorek o półfinał także w stolicy Bułgarii zagrają ze zwycięzcą meczu gospodarzy z Niemcami. W Sofii trwają także Mistrzostwa Europy w boksie. Za nami już 4 z 5 dzisiejszych walk z udziałem reprezentantów Polski. Do ćwierćfinału awansowali Natalia Kuczewska, Kinga Krówka, Agata Kaczmarska i Nikolas Pawlik. Czekamy na pojedynek z udziałem Damiana Durkacza. Piłkarska reprezentacja Polski w poniedziałek rozpoczyna zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, a dziś na treningu Juventusu Kamil Grabara, powołany przez selekcjonera Jana Urbana, doznał poważnej kontuzji kolana. Badania wykazały uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie. W najbliższych

W tych dniach piłkarz przejdzie konsultacje ortopedyczne w celu ustalenia planu leczenia, przekazał Juventus w komunikacie. Anna Twardosz wygrała w rumuńskim Rzeszowie konkurs Grand Prix w skokach narciarskich. To pierwsze w historii zwycięstwo reprezentantki Polski w tych zawodach. Wśród panów triumfował Japończyk Naoki Nakamura, a najlepszy z Polaków

0: zapleczu Ekstraklasy, także 9. seria spotkań w meczu na szczycie. Pogoń Grodzisk Mazowiecki wygrała z łódzkim klubem sportowym 2-0. Lechia Gdańsk rozbiła Stal Mielec 7-1. Brukbet Termalika Nieciecza pokonał Odrę Opole 1-0. Polonia Warszawa wygrała z Chrobrym Głogów 2-0. Trwa mecz Miedzi Legnica ze Stalą Rzeszów. W niemieckiej Bundeslidze ciekawe spotkanie w Mönchengladbach. Borussia tamtejsza z Janem Leszczyńskim przegrała z Mainz Kacpra Potulskiego 3-4. W angielskiej Premier League pierwsza porażka mistrza kraju. Arsenal przegrał na wyjeździe z Brighton 0-3, natomiast w Londynie Tottenham uległ Aston Villa 2-3. We Włoszech w meczu na szczycie Roma zremisowała z Interem 2-2. W barwach Interu oczywiście Piotr Zieliński od pierwszej minuty. A koszykarze Dzików Warszawa pokonali hiszpański Rio Obregón Lugo 113-110 i zagrają w finale turnieju eliminacyjnego Ligi Mistrzów FIBA w Samokowie, którego stawką jest udział w rozgrywkach grupowych tych zawodów. Z kolei Super Puchar Polski Kobiet dla koszykarek AZS-u UMCS-u Lublin, który wygrał ze Ślęzą Wrocław 78-60. Nasz program zaczynamy od siatkówki. Przypominamy, że Polska wygrała z Łotwą 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy, a z bohaterami tego spotkania rozmawiał Cezary Guriew.
1: Jakub Popiwczak uśmiechnięty, wygrana 3-0 z Łotwą, jesteście w ćwierćfinale.
2: Dzisiaj był bardziej mecz ten, który przypominał te pierwsze z fazy grupowej, aniżeli chociażby to ostatnie spotkanie z Bułgarią. Na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak to spotkanie wyglądało, bo od początku do samego końca kontrolowaliśmy jego przebieg, także jesteśmy zadowoleni. Musimy myśleć o tej energii, która będzie na pewno potrzebna w ćwierćfinale. Trener, jak widać, znowu chciał troszkę, żeby wszyscy poczuli boisko. Większość zawodników dzisiaj miała do tego okazję, także musimy się słuchać trenera, bo na pewno ma na to swój plan.
1: Rozgrywający Marcin Komenda, trudno było się zmobilizować do tego spotkania. Pewnie w głowie już macie tam ćwierćfinał. Łotwa, trzeba przyznać, ambitny, młody zespół, który bardzo się starał, ale rzeczywiście to spotkanie dzisiaj było łatwe dla was.
3: Nie było trudno się zmotywować, bo ja uważam, że oznaką szacunku do przeciwnika jest to, że wychodzisz na boisko i dajesz od początku z siebie wszystko. Myślę, że właśnie to zrobiliśmy dzisiaj i dzięki temu ten mecz od początku układał się po naszej myśli. Taki mieliśmy cel, takie mieliśmy założenie przed meczem i w 100% je zrealizowaliśmy. Cieszymy się, kilka osób, które mniej troszeczkę grały w tym turnieju, też mogły jeszcze dostać tą szansę w fazie pucharowej, także jesteśmy szczęśliwi. No, myślę, że w tamtym meczu grupowym z Bułgarią uciekła nam ta koncentracja i z tego też mogło wynikać to, że Bułgarzy wrócili do gry. Natomiast uważam, że jeżeli utrzymamy tą koncentrację, zagramy agresywnie od samego początku, to jesteśmy bardzo trudnym zespołem do grania przeciwko nam. Jeżeli chcesz wygrać ten turniej, to musisz pokonać każdego przeciwnika i nie możesz się bać nikogo i zrobimy wszystko, żeby w tym spotkaniu ćwierćfinałowym zaprezentować naszą najlepszą siatkówkę.
0: Słyszeliśmy Jakuba Popiwczaka i Marcina Komendę, a teraz przeanalizujemy ten mecz z Cezarym Guriewem. To chyba było spotkanie bez wielkiej historii.
1: Tak, mecz bez historii, dobrze powiedziane, młody łotewski zespół, bardzo ambitny, ale rzeczywiście to była różnica poziomu. Polacy wygrali w setach do 17, do 16 i do 16. Momentami no, ten mecz był taki w wolnym tempie, ale wynik błyskawiczny, bo Biało-Czerwoni mieli potężną przewagę w ataku, także jeśli chodzi o bloki, to zagrali skutecznie. I to już tak przechodząc dalej, te elementy będą bardzo ważne w meczu ćwierćfinałowym. Tak jak mówi trener Nikola Grbicz, nie ma jednej recepty na to, co zrobić w tym kolejnym spotkaniu, które będzie decydował o awansie do strefy medalowej. Wiemy, że Biało-Czerwoni, którzy są liderem światowego rankingu, którzy przecież wygrali niedawno przecież turniej finałowy Ligi Narodów, mają olbrzymią przewagę, bronią złotego medalu. Była ta porażka w meczu grupowym. Niektórzy mówili całkiem słusznie, że dobrze, że to się stało w tym momencie. I tak to na pewno wygląda, bo przecież Nikola Grbicz po wygranym z Ukrainą 3-0 mówił, że to jest niedobrze, to za łatwo przychodzi, nie ma żadnego przetarcia. I w końcu miał to przetarcie, bo przecież w meczu z Bułgarią, tym ostatnim grupowym, i była piłka meczowa, były szanse w drugim secie, to spotkanie było można wygrać tak na dobrą sprawę i 3-0. Także wszystko zależy od polskich siatkarzy. Dzisiaj zaprezentował się Wilfredo Leon, który nie grał w poprzednim meczu, zagrał prawie dwa sety, potem już dokonywał zmian Nikola Grbicz, no wszedł Kamil Semeniuk, Jakuba Popiwczaka zmienił Maksymilian Graniczny, także tutaj były cały czas jakieś zmiany na takie kosmetyczne.

0: Artur Szalpu, który wszedł na zagrywkę, tutaj też swoje zrobił. Także pojawił się Jakub Nowak, który też zmienił Bartłomieja Alemańskiego na środku bloku. Także dał odpocząć wielu siatkarzom, bo tak jak powiedzieliśmy, różnica klasy, no już nie chcę mówić różnica klasy, żeby to nie zabrzmiało jakoś nieelegancko w stosunku do tego bardzo sympatycznego łotewskiego zespołu, ale rzeczywiście no, są duże różnice, choć poziom podnosi się przecież siatkówki i w Europie i na świecie. Dalej jest kilka zespołów, które rzeczywiście górują, a taką drużyną jest na pewno Polska.
1: Tomasz Fornal, zawodnikiem, który zdobył najwięcej, 19 punktów dla biało-czerwonych. To był prawdziwy lider w tym spotkaniu. To jest lider naszej reprezentacji?
0: Tak, Tomku, Tomasz Fornal, twój imiennik jest w świetnej formie. To jest zawodnik, który, jak wiemy, pełno jest go w mediach społecznościowych. Jest bardzo popularny, poświęca kibicom bardzo dużo czasu, ale też zresztą w rozmowie niedawno z Tomkiem zaznaczyłem to, że pięknie się rozwija. On ma instynkt grając, on świetnie przewiduje, ma taką antycypację to, co robi rywal. On nie tylko atakuje genialnie, ale świetnie gra w bloku, przyjmuje też na bardzo wysokim poziomie. Także rozwinął nam się ten zawodnik, jeżeli wrócimy do spotkania półfinałowego Igrzysk Olimpijskich, kiedy graliśmy ze Stanami Zjednoczonymi, no to tam można przypomnieć żartobliwą scenę, ale rzeczywiście był wielkim motywatorem i właśnie takim zawodnikiem jest. Oczywiście tak jak Tomasz Fornal kiedyś powiedział, on nie chce wywierać nacisku, jakoś kształtować niektórych młodszych zawodników, ale też jakieś uwagi daje, także na pewno jest to jeden z liderów polskiej reprezentacji.
1: A jak nasza reprezentacja powinna zagrać w następnym meczu, patrząc na swoje atuty, bo często zawodnicy tak właśnie mówią, nie zastanawiamy się na przykład, jak gra rywal. Niektórzy też, co zrozumiałe, mają przesyt takiej siatkówki na co dzień. To słyszeliśmy w niektórych twoich rozmowach od naszych siatkarzy. Więc koncentrując się na sobie, no to na czym muszą skoncentrować się nasi zawodnicy?
0: No właśnie, słowo koncentracja, które wymieniłeś, to jest najbardziej istotne, bo tego zabrakło. To o tym też mi mówił dzisiaj Marcin Komenda. Zabrakło tego w meczu grupowym z Bułgarią. Bo gdyby była ta koncentracja maksymalna, wygralibyśmy drugiego seta i oczywiście można teraz sobie tam gdybać, co by było, ale mogło być 3-0 w tamtym spotkaniu. Dobrze, że tak się nie stało. Na pewno koncentracja to jest warunek numer jeden. Mamy nadzieję, że Marcin Komenda potwierdzi swoje świetne umiejętności, bo to jest niezwykły rozgrywający, długo czekał na swoją szansę, ma świetne warunki fizycznie, bardzo dobrze zagrywa, świetnie czyta grę, blokuje znakomicie. Blok będzie niezwykle istotny, ale też tutaj rozegranie, mam nadzieję, że i środkowych będzie uruchamiał Marcin tutaj skutecznie. Zagra już w meczu ćwierćfinałowym Wilfredo Leon. Wiemy, że to jest bezcenna postać w polskim zespole, bo to jej genialna zagrywka, ale przecież ta swoboda. Nawet dzisiaj no paskudnie piłkę przyjął Wilfredo, ktoś tam podbił, ktoś jeszcze tam podbił, a Wilfredo no niemal z wysokości siatki jakąś bombę posłał do rywali. Także mamy swoje atuty, wierzę w to, że będzie siła ataku. No trzeba wierzyć, że Bartłomiej Bołądź, który jak jest w wysokiej formie, no on gra w taki sposób bardzo klarowny, ale robi to niezwykle skutecznie. Ta jego lewa ręka, mam nadzieję, że nie będzie przestojów do wysokiej formy. Wraca, a właściwie wrócił już Kevin Sasak. Także jestem spokojny, bo co nas w życiu najbardziej uczy? Uczą porażki. Została Duma trochę podrażniona, także jestem spokojny przed meczem ćwierćfinałowym.
1: O czym opowiadał Cezary Guriew. Teraz o rywalizacji Polaków w tenisowym Pucharze Davisa opowie Piotr Dąbrowski.
2: Reprezentacja Polski w Pucharze Davisa remisuje 1-1 po pierwszym dniu rywalizacji w australijskim Brisbane z drużyną Australii, w meczu, którego stawką jest udział w przyszłorocznych kwalifikacjach do finałów Pucharu Davisa. Na inaugurację Max Kaśnikowski uległ 9. zawodnikowi rankingu ATP, Aleksowi de Minorowi, 3-6-0-6. Następnie Kamil Majchrzak wygrał z Jamesem Duckworthem, 2-6-6-3-6-3. Polak był zadowolony z tego, jak zaprezentował się na korcie.
3: Max przegrał z

0: Aleksem de Minaurem. Aleks grał świetnie i naprawdę ciężko było mu się dobrać do skóry. Ja wygrałem w Czechach tak z Jamesem Duckworthem. Dobrze rozpocząłem. Pierwszy przełamałem, ale od tego przełamania rywal zaczął grać naprawdę fantastycznie i paradoksalnie im lepiej ja grałem, tym lepiej on grał. Ważne było, żeby na początku drugiego seta najpierw się utrzymać w grze, mieć równy wynik, a potem coś spróbować zmienić i faktycznie tutaj bardzo mi i drużyna, i team pomógł i finalnie udało mi się trochę grę zwolnić i trochę jakby ją zacząć szarpać, przez co on zaczął też robić więcej błędów, nie czuł się już aż tak pewnie. Udało mi się wrócić, wygrać drugiego seta i finalnie trzeciego. Jestem bardzo szczęśliwy, że dołożyłem zwycięstwo do naszego konta.
1: Kapitan biało-czerwonych Mariusz Fürstenberg do składu desygnował Kamila Majchrzaka, Maxa Kaśnikowskiego, Jana Zielińskiego, Karola Drzewieckiego i juniora Jana Sadzika. Biało-czerwoni w grupie światowej pierwszej grają po raz trzeci z rzędu. 2 lata temu przegrali 1-3 z Koreańczykami, a przed rokiem w tej samej fazie z Brytyjczykami. Australia to niemal monopolista Pucharu Davisa. To przecież drużyna, która zwyciężała w tych rozgrywkach aż 28-krotnie. Zwycięzca starcia awansuje do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego fazy Qualifiers. Natomiast pokonana drużyna zagra w barażu grupę światową pierwszą. Oba zespoły wcześniej zmierzyły się tylko raz. 13 lat temu reprezentacja prowadzona przez Radosława Szymonika grała wtedy 1-4. Jak przyznaje obecny wiceprezes związku, Polacy dobrze rozpoczęli tegoroczne zmagania.
2: Niesamowicie ciężkie losowanie. Pierwszy mecz pod dyktando tutejszej gwiazdy, ale też gwiazdy światowego tenisa, światowej klasy zawodnik. No niesamowicie trudny, ciężki. Były momenty zaczepienia w trzecim secie, no ale miał kontrolę, miał pewność. Ten mecz Kamila, który odwrócił losy spotkania i trzeba wielce pogratulować i sztabowi, i wszystkim tutaj, że Kamil wytrzymał ciężki mecz, wytrzymał psychicznie, ale też złamał przeciwnika, który szedł na fali zwycięstwa swojego partnera lepiej rozstawionego i zaczął świetnie grać. No, w pierwszym secie grał wybitny tenis, a Kamil potrafił to odwrócić i potrafił wygrać mecz.
1: Z kolei obecny kapitan reprezentacji Polski Mariusz Fürstenberg wierzy w pozytywne rozstrzygnięcie.
3: Wiadomo, że 2 punkty wygrać jutro będzie ciężko, ale będzie to ciężkie dla obu drużyn.
1: Dokończenie spotkania w niedzielę około 5 czasu polskiego. W meczu gry podwójnej wystąpią Jan Zieliński oraz Karol Drzewiecki. Później odbędą się 2 spotkania singlowe.
4: Teraz o futbolu w naszej audycji. Trwa 9. kolejka Ekstraklasy. Tak jak wspominaliśmy, Korona Kielce wygrała dziś z Rakowem Częstochowa 3-2. GKS Katowice z Krakowią również 3-2. No a 0-0 jest w meczu Motoru Lubliny z Górnikiem Zabrze. 7. minuta. To spotkanie obserwuje Józef Kufel.
5: Podczas starcia Motoru z Górnikiem Zabrze. Motor wygrał na terenie rywala. No i ta historia pojedynków najnowszych, jeśli chodzi o obie drużyny, nie taka zła, można powiedzieć, dla Motoru, bo w tym debiutanckim sezonie, kiedy debiutanckim po 32 latach, można tak to ująć, Motor wygrał też w Lublinie 1-0, w Zabrzu wówczas przegrał 0-4. No a przed rokiem, tak jak wspominałem, w Zabrzu zwycięstwo 1-0 po golu Ndiaye, a w Lublinie bezbramkowy remis, no ale ta cała statystyka pojedynków Motoru z Górnikiem korzystna oczywiście dla Zabrzan, którzy wygrywali 11-krotnie, 10 remisów, 5 wygranych Motoru Lublin w golach 17, Motor 37, Górnik Zabrze. Czy dzisiaj znowu uda się Motorowi tę statystykę trochę podreperować i nie tylko jest to istotne ze względu na historię, ale przede wszystkim jednak na tę teraźniejszość, bo tak jak już wspominałem, Motor z 5 punktami, przedostatnie miejsce w piłkarskiej ekstraklasie na tę chwilę, z 5 punktami też Wieczysta Kraków, 3 punkty tylko Raków Częstochowa, który jako jedyna drużyna zarobił punkty właśnie grając przed tygodniem z Motorem Lublin i wygrywając 2-1. Górnik Zabrze przy piłce, uwaga, bo to Federico. On zdobył 2 bramki w wtorkowym spotkaniu z Koroną Kielce. Próbował zainicjować atak Zabrzan. Teraz tam się podłączył pod tę akcję Antistę, ale Motor wyjaśnia. Tyle tylko, że nie są w stanie przekroczyć teraz środkowej linii boiska pod opieką pomocniczki trenera Mariusza Misiury. Piłka kierowana do Czubaka została przejęta przez Hosemę i to Górnik Zabrze znów w ataku pozycyjnym. Lewą stroną boiska atakują tu, gdzie jest Zmarzły.

0: i Chłań. Zmarzły teraz się rozpędza. Ograł Bereszyńskiego. Dośrodkowanie tam nie najlepiej. Antiste nie przejął piłki. Strzał w słupek! Ależ teraz miało sporo szczęścia drużyna Motoru Lublin w 9 minucie. Po tym uderzeniu to Górnik Zabrze mógł otworzyć wynik spotkania. Ależ niewiele brakowało Zabrzanom do tego, żeby ucieszyć się z gola zdobytego na Motor Lublin Arenie i żeby dać radość swoim sympatykom, którzy w czarnych koszulkach w sektorze za bramką Tratnika, który znów w opałach, znów tym razem poprzeczka lubelskiej bramki obita, ależ dwie, w zasadzie dwie sytuacje w obrębie 60 sekund, kiedy Górnik mógł objąć prowadzenie.
1: A zatem czekamy na gole, zaglądać będziemy oczywiście do Lublina i będziemy sprawdzać, co dzieje się w meczu Motoru z Górnikiem. Teraz zajrzymy do Kielc, bo wiemy, że tam goli na pewno nie zabrakło. Korona podejmowała Raków Częstochowa, a o szczegółach opowie Rafał Szymczyk.
2: Pierwsze zwycięstwo przed własną publicznością w tym sezonie odnieśli piłkarze Korony Kielce. Podopieczni trenera Jacka Zielińskiego w 9 kolejce PKO BP Ekstraklasy pokonali Raków Częstochowa 3-2. Kibice, których prawie 12 tysięcy przyszło na stadion w Kielcach, na pewno nie mogli się nudzić. Zobaczyli dobre widowisko z akcjami pod jedną i pod drugą bramką. No i oczywiście aż 5 goli. Strzelanie rozpoczął Mariusz Stępiński, który w 20 minucie wykorzystał rzut karny. Faulowany w 16 był Wiktor Długosz przez Bogdana Rakowicana. 1-0 prowadziła Korona Kielce, a w 33 minucie było już 2-0. Kamil Omena, Kolumbijczyk, popisał się kapitalną indywidualną akcją. Wbiegł w pole karne. Było 3 zawodników Rakowa Częstochowa, a on mimo wszystko oddał mocny strzał pod poprzeczkę i nie dał szans Kacprowi Trelowskiemu. 2-0. Takim rezultatem zakończyła się pierwsza połowa. W drugiej znów akcje i pod jedną, i pod drugą bramką. W 58 minucie Lamin Diaby Fadiga strzela gola kontaktowego. Zaczęło się nerwowo robić w szeregach Korony Kielce, ale niezbyt długo, bo w 62 minucie kolejny rzut karny. Tym razem zatrzymany nieprawidłowo w 16 Kamilo Mena przez Tomasza Pieńkę. No i znów do 11 podchodzi Mariusz Stępiński i pewnie ją wykonuje, zdobywając bramkę na 3-1. Jedna i druga drużyna dąży jeszcze do zdobywania kolejnych bramek. W 82 minucie Bogdan Mircecic wykorzystuje niefrasobliwość w poczynaniach defensywnych Korony Kielce. Serb strzela praktycznie z linii pola karnego i pokonuje Xaviera Dziekońskiego. Do końca emocji nie brakowało, ale ostatecznie ani jedna, ani druga drużyna już gola nie strzeliły. Zatem Korona Kielce wygrała z Rakowem Częstochowa 3-2. Mówi trener Korony Kielce Jacek Zieliński.
3: Cel był jeden. Zwycięstwo, przełamanie tej niechlubnej, paskudnej pasy. No i zapewnienie sobie odrobiny spokoju na 3 tygodnie przerwy dla kadry. Cel zrealizowany, chociaż sami sobie sprokurowaliśmy nerwówkę, ale zwycięzców się nie sądzi. Cieszymy się bardzo i możemy spokojnie przygotowywać do następnych meczów.
2: Mariusz Stępiński, kapitan Korony Kielce. Gratuluję Mariuszu zwycięstwa pierwszego w tym sezonie przed własną publicznością, więc pewnie smakuje wam, bo kibicom na pewno smakowało nadzwyczajnie.
4: No to jest ważne, że wygraliśmy u siebie przed własną publicznością, że gdzieś tam daliśmy troszkę powodów do radości też i sobie, i kibicom, bo następny mecz u siebie chyba dopiero za 5 tygodni, bo po przerwie na kadrze mamy 2 wyjazdy. Tylko nie zapominajmy, że na wyjeździe są 3 punkty i u siebie też 3 punkty. Także kiedy się wygrywa, się punktuje za 3 punkty tak samo, więc lepiej wygrywać u siebie, wiadomo, no bo kibice nas wspierają i to jest bardzo ważne dla nas.
2: Rozczarowany postawą zespołu oraz wynikiem był trener Rakowa Częstochowa Tomasz Kaczmarek.
5: Zasłużyliśmy dzisiaj na to, aby nie zdobyć punktów, po prostu brak stabilności w naszej grze. Powiedziałbym, że jest bardzo duża różnica między naszymi najlepszymi fazami w meczu i naszymi najgorszymi. Pierwsze 15 minut jest dobre, dobry pressing, dobrze przy piłce, dużo jasnych wejść w pole karne, z których też może się naprawdę więcej wydarzyć i jak mecz robi się trudny, to my w tym momencie z tym mamy problemy, aby się ustabilizować. Powiedzmy od 15-20 minuty dużo, dużo gorsza faza w naszym wykonaniu. W drugiej połowie znowu to samo. Pierwsze 15 minut bardzo dobre, na wysokim poziomie, dobra energia, dobra intensywność, kreujemy szanse, strzelamy bramkę na 1-2 i znowu jest za łatwo z nami. Brakuje nam twardości, intensywności, takich elementów, które pozwolą nam grać na wysokim poziomie przez 90 minut. Najlepsza rzecz, która teraz nam może się wydarzyć, to jest właśnie, że jest ta przerwa na reprezentację. Wszyscy w klubie

0: Zawodnicy mogą kilka dni po prostu odpocząć, zresetować głowę, zostawić ten trudny okres za sobą i możemy znowu wrócić do pracy i wypracować kilka aspektów, które nam naprawdę pomogą znowu być dużo, dużo mocniejszym zespołem.
1: I znów wędrujemy do Lublina. Motor kontra Górnik Zabrze. 15 minuta spotkania. Wciąż 0-0. O tym meczu opowiada Józef Kufel.
2: Milknie doping sympatyków lubelskiej drużyny, którzy w tych trudnych momentach chcą dodać piłkarzom otuchy, bo Górnik się rozkręca. Górnik znów atakuje. Prawa strona boiska. Tym razem Saczek ruszył właśnie w tamtym sektorze boiska. Jest Urbański, ale też jest pozycja spalona i gra Górnika Zabrze jest przerwana przez gwizdek arbitra Pawła Malca. Spokojnie przy linii bocznej spaceruje Michał Gaszparik, znacznie bardziej nerwowo przytupuje przy ławce rezerwowej Motoru Lublin szkoleniowiec żółto-biało-niebieskich Mariusz Misiura, a Motor rozpoczyna od rzutu walnego pod własną bramką. Długa piłka tym razem w kierunku Karola Czubaka. Ten znów uwikłany w pojedynek z Janickim. Kapitan Górnika wybija piłkę poza boczną linię boiska. Jest rzut z autu dla Motoru Lublin. Ponownie od linii bocznej będą zaczynać żółto-biało-niebiescy. Filip Lubel. Luberecki. Piłka już w jego rękach i Luberecki próbuje do Rodriguesza. Jest też Ajko, ale ponownie wybijają piłkę zawodnicy Górnika Zabrze w trybuny i w rezultacie to Motor będzie rozpoczynał akcję. Jakieś 2-3 metry zyskał Luberecki, jeśli chodzi o odległość do bramki Filipa Szulce. I teraz po tym aucie powalczyli motorowcy o przechwyt. Jest strzał z dystansu, ale piłka do koszyczka. Pewny chwyt Filipa Szulce. Niemiec nie miał najmniejszych problemów z tym, żeby złapać piłkę uderzaną przez Jasina Burana na bramkę Górnika Zabrze. Kwadrans gry za nami. W zasadzie już nawet 16 minut pojedynku na Motor Lublin Arenie upłynęło. Goli nie mamy.
1: A zatem czekamy, czekamy, aż padną gole na Motor Arenie. Te padały na pewno w meczu GKS-u z Krakowią. 3-2 dla Gieksy. Echa tego spotkania zebrał Tadeusz Musioł.
3: Takie mecze chce się oglądać. Tutaj było wszystko w pierwszej połowie. 2 razy w słupek, raz w poprzeczkę trafił GKS Katowice. Mnóstwo sytuacji, ale kończy się 0-0. Drugą połowę Krakowie rozpoczyna od szybkiego uderzenia. W końcu GKS odwraca rolę i jeszcze raz remis. W doliczonym czasie przechyla Cieszyn na swoją korzyść. Jak to wyglądało z perspektywy zawodnika GKS-u Katowice, Mateusz Wdowiak?
4: Myślę, że kibice kochają tutaj przychodzić na mecze, bo praktycznie każdy mecz to jest bardzo ciekawy. Zazwyczaj jest szalone widowisko i zawsze praktycznie jest tak, że przechylamy szale na naszą korzyść. Myślę, że to był dobry mecz w naszym wykonaniu, mimo to ten wynik do końca się wahał. Krakowia też miała poprzeczkę i później nasza akcja na 3-2. Natomiast nam w pierwszej połowie nie chciało wpaść, bo było kilka sytuacji dogodnych i były słupki. Były sytuacje, żeby tą piłkę wcisnąć, ale nie wpadła. Druga połowa bardzo słabo rozpoczęta, bo od razu straciliśmy bramkę, ale też myślę, że świetna reakcja i praktycznie po kilkunastu minutach wyszliśmy na prowadzenie. No i końcówka i pokazaliśmy znowu, że i dobre zmiany i ta intensywność została zachowana i jakość tak naprawdę znowu końcówka i znowu wyszliśmy na prowadzenie i znowu arena wybuchła.
3: Prawie 13 tysięcy kibiców na trybunach, wypełniony sektor z sympatykami Krakowi również i jedni i drudzy w przerwie byli zgodni. Jak GKS-owi tak nie wchodzi, to się skończy 0-1. Pomyśleliście tak samo w 46 minucie?
4: Czasami ta piłka taka jest przekorna, że jeden zespół ciśnie i nie wykorzystuje tych sytuacji, słupki obija poprzeczki, a druga drużyna raz drugi pokaże na połowę przeciwnika i strzela bramkę. Tak było, ale myślę, że tutaj to jest siła też nas, że no można było się sfrustrować, no bo pierwszą połowę zdominowaliśmy, a przechodzimy na drugą, traciłem bramkę, natomiast reakcja była taka, że praktycznie po kilkunastu minutach już prowadziliśmy, więc to też jest duża siła, bo nie zawsze tak łatwo wyjść z czegoś takiego. To pokazuje mentalność tej drużyny i to, że tutaj szczególnie na arenie jesteśmy bardzo mocni i wierzymy w to, wszyscy razem i ci kibice, którzy

0: Wspierają mnie jako drużyna sztab, wierzymy w to, że tu jesteśmy tak mocni, że nawet nie wiadomo, która to jest minuta, czy 90 któraś, to wierzymy, że odwrócimy losy tego spotkania.
1: Bramkarz Krakowi, Sebastian Madejski.
2: Byliśmy przygotowani na to, że GKS na pewno mocno ruszy. Chcieliśmy po prostu zejść nisko, poczekać na swoje sytuacje z kontry. Chcieliśmy zagrać bardzo kompaktowo, żeby GKS nie dochodził do żadnej sytuacji, żeby nie oddawali strzałów. Oddali, ale mimo wszystko nie zakończyły się bramką. A w drugiej połowie zabrakło nam koncentracji w tych momentach, w których powinno być jej najwięcej, bo stworzyliśmy sobie dużo sytuacji z przodu, strzeliliśmy dwie bramki, gdzie zawsze narzekaliśmy, że tych sytuacji w ogóle nie stwarzamy i nie strzelamy, ale straciliśmy trzy w defensywie po naszych karygodnych błędach, bo nie można tego inaczej nazwać. Znowu jest to rzut karny, który jest piąty w tym sezonie, licząc Puchar Polski. No jest to niedopuszczalne, bo nie pamiętam, żeśmy w tamtym sezonie stwarzali sytuację za darmo dla przeciwnika. Więc nie wiem, no to są jakieś rzeczy, które musimy sobie sami wytłumaczyć i wyjaśnić w szatni, bo są dla mnie niezrozumiałe w 100%.
1: Przypomnę, GKS Katowice pokonał Krakowie 3-2.
3: Do meczów Ekstraklasy jeszcze wrócimy. Teraz gorąca informacja z Bułgarii. Znamy rywala naszej reprezentacji w ćwierćfinale Mistrzostw Europy i będzie to sensacyjnie reprezentacja Niemiec, która wygrała w tiebreaku z Bułgarami 15-12, a w całym spotkaniu 3-2. Wracamy do futbolu. Jeżeli chodzi o europejskie puchary, bo dwie nasze drużyny zainaugurowały w ciągu tygodnia rywalizację w Lidze Europy. Jagiellonia przegrała na wyjeździe w środę z Olympiakosem Pireus 1-2. W czwartek Lech Poznań z Crystal Palace 0-4. Słabo to wyglądało. Dlaczego tak słabo? O tym Grzegorz Hałasik rozmawiał z powołanym na zgrupowanie reprezentacji Polski obrońcą Lecha Wojciechem Mońką.
4: 0-4, porażka Lecha Poznań, pierwsza kolejka Ligi Europy. Wojciech Mońka, jak ty ocenisz to spotkanie?
5: Myślę, że 4-0 to raczej wynik taki, który pokazuje, ile błędów popełniliśmy w tym spotkaniu, no bo wszystkie bramki przeciwnika padały po gdzieś naszych błędach, także uważam, że powinniśmy to po prostu wyeliminować i da nam to dużo na kolejne spotkania. Mieliśmy te swoje sytuacje w ataku, nie wykorzystaliśmy ich, a myślę, że dużo by to dało, gdybyśmy rozpoczęli nawet ten mecz od prowadzenia, bo była taka okazja.
4: A różnica jest, podejrzewam, taka, że gdy w polskiej lidze, czy też ze słabszymi europejskimi rywalami popełnisz tyle błędów, to nie wszystkie rywal wykorzysta, a tutaj wręcz czyhali.
5: Tak, dokładnie. Jednak widać tam jakoś u zawodników przeciwnika, że wszystkie błędy zostały przez nich wykorzystane. No i tak naprawdę to pokazuje, że no nie można popełniać błędów na takim poziomie, no bo od razu zostaniemy za to ukarani.
4: Druga kwestia jest taka, że jak ma się swoje sytuacje, to z takim rywalem trzeba wykorzystać.
5: No dokładnie. To myślę, że prowadzenie by dało dużo w tym meczu, ale niestety nie udało się. Spodziewałem się po tym, co wszyscy mówili mi przed tym meczem, że naprawdę będzie to niesamowity poziom, a było, no nie powiem, że gorzej, no było naprawdę bardzo ciężko, ale no nie było to aż tak wysoko, jak myślałem, że będzie. No ale mimo wszystko, no błędy się zdarzały, także jeszcze trochę do tego poziomu potrzebuję, no ale jest do czego dążyć i cieszę się, że jeszcze mam tyle do poprawy. Przeciwnik ma taką jakość, że wykorzystuje nasze błędy, ale uważam, że też powinniśmy strzelić bramkę w tym meczu. Nie mówię, że nie powinniśmy stracić czterech, no bo jednak te błędy popełniliśmy. Wiadomo, że pewnie na naszym podwórku aż czterech byśmy bramek nie stracili po takich błędach, a gdzieś pewnie jedną czy dwie maksymalnie. No mimo wszystko uważam, że powinniśmy strzelić bramkę albo nawet dwie w tym meczu, ale nie zrobiliśmy tego. Uważam, że podejście do meczu było dobre. Dla mnie to zawsze było marzenie, żeby zagrać na stadionie Premier League i nawet jak nasi kibice śpiewali, to miałem wrażenie, że to się tak niosło w angielski sposób i było słychać ten trochę inny głos tych trybun, ale no mimo wszystko uważam, że atmosfera była bardzo dobra.
4: Jakaś lekcja po tym meczu zostanie dla was albo dla ciebie jako młodego zawodnika?
5: Przede wszystkim doświadczenie. No fajnie było się sprawie przeciwko napastnikowi, który przyszedł tu za 50 milionów chyba, więc to też dla mnie fajne doświadczenie i też lubię nowe rzeczy, także cieszę się, że wychodzimy poza Polskę i gramy z różnymi przeciwnikami, no bo poznajemy coraz nowszych zawodników, coraz lepszych i cały czas można się od nich uczyć.
3: Teraz o piłkarskiej reprezentacji Polski porozmawiamy w naszym magazynie. Filip Jastrzębski z redakcji sportowej. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
3: Wczoraj ogłoszono powołania na mecze reprezentacji Polski w Lidze Narodów na 4 spotkania, na najdłuższe zgrupowanie naszej drużyny w ostatnim czasie. Na kogo tutaj zwracasz, Filip, szczególną uwagę? Co jest dla ciebie największym zaskoczeniem?

0: zaskoczeniem.
1: Szczerze mówiąc, ja największą uwagę zwróciłem na samego selekcjonera Jana Urbana, bo nie wiem, czy też odniosłeś takie wrażenie, że generalnie nasz trener nie jest zadowolony ze stanu posiadania, jeśli chodzi o piłkarzy, których ma, o piłkarzy, którymi może grać, o zawodników, których może powołać. Przypomniały mi się takie czasy, takie etapy miał na przykład Paulo Sousa, miał Fernando Santos, przez chwilę także Michał Probierz.
0: Oni Franciszek Smuda swego czasu
1: Franciszek
0: też.
1: Franciszek Smuda, dokładnie. Oni nam cały czas wmawiali, że my nie mamy dobrych piłkarzy, każdy beznadziejny, nikt się nie nadaje, w ogóle ja nie mam czym grać i ja w ogóle nie wiem, jak tu się znalazłem. I takie odniosłem wrażenie, słuchając Jana Urbana, że wszystko jest na nie, że na każdej pozycji jest bieda. Naprawdę, słuchając Jana Urbana, można było odnieść wrażenie, że po co my w ogóle gramy w tej Lidze Narodów, co my zamierzamy zbudować. Mi się trochę odechciało tak naprawdę jechać na te wrześniowo-październikowe 4 spotkania w Lidze Narodów, bo już tak mi odebrał selekcjoner Jan Urban chęć do oglądania i kibicowania tej reprezentacji, że naprawdę to duża sztuka, szczególnie, że kadra to jest coś wyjątkowego, to jest coś, na co się czeka miesiącami. Przecież ostatni mecz o punkty to był ten marcowy mecz w Sztokholmie przegrany, który zabrał nam marzenia o występie na Mistrzostwach Świata. No i teraz ja nie widzę żadnego entuzjazmu. Ja widzę, że Jan Urban po prostu starał się nam usilnie wytłumaczyć, że mamy słabą reprezentację i że właściwie żadnych oczekiwań mieć nie możemy, bo on po prostu z pustego to i Salomon nie naleje. To właściwie brakowało tylko takich słów z ust naszego selekcjonera. Szkoda, bo jednak uważam, że trochę entuzjazmu by się przydało. I też sami piłkarze, co mają sobie pomyśleć. Ten zły, ten niedobry, tego powołałem, ale tak naprawdę nie chciałem, tego nie powołałem, bo się nie nadaje. Oczywiście ja trochę tutaj wyolbrzymiam te jego słowa, natomiast między wierszami można było taki przekaz dostać. Bardzo się cieszę, że jeszcze nie ma oblężonej twierdzy, bo wiemy, że selekcjoneroza to jest choroba, która prędzej czy później każdego dopada na tym stanowisku. Natomiast
0: porażce, mówił Jan Urban, i taka lekka na razie dopadła Jana Urbana selekcjonerowi.
1: Jest taka lekka, to są takie niewielkie objawy. Niewielkie objawy tej selekcjonerozy. Na szczęście nie zamienił się jeszcze w Santosza, czy w Probierza, czy w Jerzego Brzęczka, który na tę chorobę zapadł dość poważną, wydawało się, w pewnym momencie. Tutaj jeszcze pozwala sobie na żarcik, pozwala sobie na puszczenie oka do kibiców i dziennikarzy, natomiast to narzekanie, to malkontenstwo jest takie irytujące. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski to jest jedna z najlepszych funkcji, jaką można w tym kraju pełnić, a raczej po trenerze Urbanie tego nie widać. A same nazwiska, oczywiście brakuje Karola Czubaka, brakuje Michała Gurgula, brakuje Łukasza Skorupskiego, brakuje Krzysztofa Piątka. Wiele z tych absencji można wytłumaczyć, bo przecież Krzysztof Piątek, on zdaje się, że od 5 maja w ogóle nie powąchał murawy, on wciąż szuka klubu, bo został wypchnięty niejako przez przepisy ze swojego klubu w Katarze. Łukasz Skorupski, zdaniem Jana Urbana, jest po prostu za stary, więc nie może zostać powołany. Moim zdaniem bramkarzy ma się 3. W związku z tym Łukasz Skorupski przez lata był 3. bramkarzem. Jeśli nadal miałby nim być, to ja bym nie widział w tym żadnego problemu. Michał Gurgul, to wynika raczej ze specyfiki ustawienia taktycznego naszej reprezentacji. I Karol Czubak, tutaj też tak trochę podcinał skrzydła selekcjoner Jan Urban, mówiąc, że w Belgii to nie bardzo sobie poradził, w ekstraklasie strzela, ale to tylko ekstraklasa. I to jeszcze tak dobitnie powtórzył, że to jednak jest ekstraklasa i nie ma co tutaj wielce interesować się Karolem Czubakiem. Więc zacząłem od tych nieobecnych, bo oczywiście to jest moim zdaniem ciekawsze, kogo brakuje na tej liście, ale chyba najbardziej zapadnie mi w pamięć sama postawa i treść komunikatów wypowiadanych przez selekcjonera Jana Urbana.
0: A z tych, którzy są, na pewno widzimy nazwisko Wojciecha Mońki, który ma szansę na debiut.
1: Tutaj też powiedział, że gdyby Ziółkowski był zdrowy, to Mońki by nie było. Ja tak zapamiętałem te słowa selekcjonera Urbana i to też jest takie podcinanie skrzydeł, że dobrze, powołałem go, ale nie powołałbym najchętniej.
0: Też spójrzmy na kolejne nazwiska. Nowak tutaj dostanie szansę ze Slavii Praga, którego pamiętamy z Wisły Płock. I tak naprawdę na debiut ma szansę też Adrian Benedyczak. On się pojawił na jednym zgrupowaniu reprezentacji, ale murawy nie powąchał i to jest trzeci piłkarz z szansą na pierwsze minuty. Myślisz, że chyba wszyscy powinni dostać jakąś szansę, o tym też mówił trener.
1: Tak, no 4 spotkania w Lidze Narodów. No oczywiście są to mecze o punkty, ale nie są to też spotkania towarzyskie, ani nie są to też mecze

0: o jakiejś najwyższej wadze, tak jak ten wspomniany mecz marcowy w Sztokholmie. No ja na pewno też bym powołał Adriana Benedyczaka, no jeśli patrzymy na to, jak sobie radzi w lidze tureckiej. A przecież turecka ekstraklasa to wcale nie jest taka zła liga. W ostatnich 5 spotkaniach strzelił 4 gole, do tego miał asystę, więc myślę, że jak najbardziej zasłużył na to, aby go sprawdzić. Wcześniej był zawodnikiem szukającym, że tak powiem, klubu. On tam był we Włoszech, w Parmie. Troszeczkę próbował się odnaleźć, no ale teraz wydaje się, że znalazł to swoje miejsce na ziemi, więc to jest jakaś nadzieja i myślę, że bardzo fajne powołanie. No, o Wiktorze Nowaku wspominałeś, no to jest zawodnik, który gra świetnie nie tylko w rozgrywkach ligowych w Barwisławii Praga, ale także razem z Oskarem Kubiakiem zadebiutował w Lidze Mistrzów, więc to naprawdę jest duża sprawa, bo nie mamy zbyt wielu przedstawicieli w tych najbardziej elitarnych europejskich rozgrywkach. No i jest Kacper Urbański, no i tutaj też tak takie słowa w jego kierunku posłał, no powołałem go, ale za szybko, tak jakoś to wybrzmiało na tej konferencji.
1: Tak, później żałował. Prasowej. Najpierw powiedział, no później
0: właśnie,
1: żałował.
0: Później pożałował swoich słów. No, jednak selekcjoner jest jak premier czy prezydent. No, musi uważać na każde słowo, bo później za te słówka będziemy łapać i myślę, że tak doświadczony trener i selekcjoner jak Jan Urban powinien mieć tego świadomość, więc to też nie są słowa, które by jakoś uskrzydlały Kacpra Urbańskiego, który jednak no, wydaje się, że też znalazł swoje miejsce na ziemi, choć szukał długo, w końcu w Górniku Zabrze dobrze sobie radzi i ja naprawdę wierzę w to, że w tych 4 spotkaniach to będzie taki przegląd wojsk, bo mamy nowe, świeże nazwiska, mamy wspomnianego przez ciebie Mońkę, mamy Poturskiego, który od niedawna jest przecież kadrowiczem, wspomniany Nowak, Urbański, który wraca, czy Benedyczak w roli napastnika, no to są takie nazwiska, które ja też chcę na boisku zobaczyć, no bo ta kadra wciąż jest jednak w trakcie przebudowy, no takiej przebudowy, która już trwa i o której mówimy latami, ale no to wciąż jest przebudowa, to jest taki plac budowy. Ja nie wiem, kiedy ten projekt będzie skończony. Może nigdy, może cały czas będziemy już mówić, że jesteśmy w przebudowie, no ale trzeba próbować nowych rozwiązań. No na pewno jest bieda, jeśli chodzi o napastników, no bo Robert Lewandowski co prawda zaczął strzelać, gra bardzo ładnie w swoim stylu w MLS w barwach Chicago Fire. Benedyczak, jak już wspominaliśmy, jest skuteczny, ma dobre liczby w lidze tureckiej, no ale Karol Świderski, no to jest takie powołanie za zasługi bardziej dla reprezentacji polskiej niż za stan obecny. No i Żukowski, który jest piłkarzem drugiej Bundesligi wciąż. No i oczywiście miał tam świetne momenty, ale to cały czas nie jest jakieś wielkie nazwisko. No jak sobie przypomnijmy, że jeszcze niedawno w kadrze mieliśmy takie nazwiska jak Lewandowski, Piątek, Milik czy Buksa, czy jeszcze kilku innych zdolnych napastników, no to teraz ta siła rażenia może przeciwnika nie przerażać.
1: O reprezentacji Polski porozmawiałem z Filipem Jastrzębskim. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I przypominam o dość świeżej informacji, która nas tutaj zaskoczyła i troszkę zasmuciła. Kamil Grabara doznał poważnej kontuzji kolana. Badania wykazały uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie. W najbliższych dniach piłkarz przejdzie konsultacje ortopedyczne w celu ustalenia planu leczenia, przekazał Juventus. Ta kontuzja może oznaczać 6-5 miesięcy przerwy i też pojawić się będzie musiała niedługo informacja o tym, kto zostanie dowołany na zgrupowanie reprezentacji, no i czy będzie to wspominany Łukasz Skorupski. Informacja jeszcze dotycząca Speedwaya, bo w Rzeszowie trwa 3. runda indywidualnych Mistrzostw Europy w jeździe na żużlu, a tam świetnie radzą sobie Kacper Woryna i Maciej Janowski. Ten pierwszy zgromadził 13 punktów, drugi 12. Obaj już zapewnili sobie udział w wyścigu finałowym. No a w klasyfikacji generalnej tych mistrzostw na razie prowadzi Duńczyk Leon Madsen. Ma 3 punkty przewagi nad swoim rodakiem Michaelem Jepsenem Jensenem i 6 punktów przewagi nad Patrykiem Dudkiem. Jeszcze tutaj wiele może się zdarzyć. Teraz futbol amerykański w największym wydaniu, bo wrócił on na amerykańskie stadiony. Za oceanem wystartował w środku tygodnia sezon ligi NFL najlepiej zarabiających sportowców na świecie. O szczegółach opowie nam teraz Jan Pachlowski. Dobry wieczór, Janku.
2: Sportowców, a także rozgrywek, bo ani Premier League, ani hiszpańska Premier Division, ani Bundesliga, żadna z tych lig nie zarabia tyle, ile właśnie NFL, ale od początku jest taka tradycja, że zawodnicy

0: Polacy, którzy mają korzenie danego kraju, mogą na kaskach mieć dwie flagi, amerykańską i właśnie kraju przodków, a w sezonie 2026 flagę Polski na karku, na kasku będzie nosił zawodnik Aleks Paczewski, występujący w drużynie Denver Broncos. Jest on rezerwowym liniowym, który regularnie bierze udział, bo ten program nazywa się NFL Heritage Program. Inicjatywa ta pozwala właśnie graczom mającym międzynarodowe korzenie umieszczenie na kasku obok flagi USA, flagi państwa, z którego pochodzą ich rodzice lub dziadkowie. Tak więc mocno trzymamy kciuki za Aleksa Paczewskiego. Mówimy o najlepiej zarabiających rozgrywkach na świecie, bo są tutaj właśnie kontrakty nawet zawodników i tutaj mówimy o zarobkach ich 250 milionów dolarów. To są takie średnie, które są dla najlepiej tutaj inkasujących graczy w NFL, a 32 drużyny NFL generują łącznie ponad 24 miliardy dolarów rocznie, co czyni właśnie tę ligę najbardziej zyskowną na świecie. Proszę sobie wyobrazić, że rezerwowi i zawodnicy szerokiego składu zarabiają, a tutaj dodam, że nawet często w czasie sezonu nie pojawią się na boisku, to oni zarabiają średnio od 240 do 250 tysięcy dolarów. Nieodłącznym elementem tej dyscypliny sportu jest zabawa w typowanie, fantasy football. Grają w nią miliony Amerykanów, ale jest też druga strona medalu. Bardzo mocno dotyka to amerykańskich pracodawców. Ponad 56 milionów Amerykanów gra w fantasy football. Typować można dosłownie wszystko, od wyników po statystyki zawodników, podkreśla znawca tej dyscypliny sportu, dziennikarz Dziennika Związkowego z Chicago Łukasz Trutka. Posłuchajmy.
1: Liga NFL jest dosłownie stworzona do tego typu zabaw, ponieważ wyniki każdego zawodnika można opisać całą serią statystyk, które da się mierzyć, sklasyfikować, no i później na podstawie tych statystyk przyznawać punkty.
0: A 37 milionów Amerykanów grających w fantasy football pracuje na pełen etat. I na podsumowanie, badania szacują, że zabawa ta kosztuje ponad 16 miliardów dolarów rocznie w utraconej produktywności. Ta liczba zakłada, że gracze spędzają jedną godzinę tygodniowo w pracy, zarządzając swoimi drużynami.
2: I te wszystkie ciekawostki i liczby przekazywał nam z Miami Jan Pachlowski. Pięknie dziękuję, Janku. A teraz przenosimy się na Orlen Lang Team Race. Tam Andrzej Grabowski, który zgłasza się z rodzinnej miejscowości Czesława Langa, czyli z Bytowa.
3: Intensywny dzień w Bytowie za nami, około 1000 osób na trasie w przeróżnych kategoriach wiekowych i na przeróżnych dystansach, bo właściwie każdy mógł tutaj sprawdzić się na rowerze, czy to na bardzo profesjonalnym, kosztującym dziesiątki tysięcy złotych, czy też na najzwyczajniejszym na świecie góralu. Można było wystartować w paradzie rowerowej i wiele osób tak familijnie właśnie bawiło się tym wyścigiem, przejeżdżając po prostu 3 kilometry po uliczkach Bytowa. Można było, będąc ambitniejszym młodym człowiekiem, dzieckiem czy nastolatkiem, sprawdzić się w takim około 10-kilometrowym wyścigu i też rzeczywiście tempo już było bardzo intensywne. No i można było sprawdzić się na tych najważniejszych dystansach, 40-kilometrowym i przeszło 100-kilometrowym. I tutaj rzeczywiście jak się patrzy na tych amatorów, to robi bardzo duże wrażenie, bo poziom tego peletonu amatorskiego u nas jest naprawdę, naprawdę wysoki. I to co prawda nie jest taki peleton amatorski, jaki był w latach 70., kiedy w praktyce to byli zawodowcy, ale ci obecni amatorzy naprawdę przykładają dużą wagę do wszystkich możliwych szczegółów. Wielu z nich potrafi spędzać tygodnie na zgrupowaniach w ciepłych krajach i tak się przygotowywać do sezonu startów. Więc naprawdę jest się czym zainteresować, jest co śledzić i kiedy przyjeżdża tutaj około 1000 osób, to rzeczywiście widać dużą intensywność, dużą ciekawość tego, co za nami i tego, co pewnie też w przyszłym roku przed nami. Jeśli chodzi o ten rok, no to myślę, że trzeba zwrócić uwagę na dwa nazwiska, na zwycięzców tego najdłuższego dystansu, to Artur Sowiński. No tutaj to jest sprawa o tyle ciekawa, że właśnie w tych wyścigach dla amatorów startują też czasem byli zawodowi kolarze i takim właśnie przykładem jest Artur Sowiński, który dzisiaj wygrał. Zresztą na trasie miał bardzo ciekawego rywala, bo Michał Paluta, czyli król gór Tour de Pologne sprzed 2 lat i były mistrz Polski, też tutaj przyjechał tak dla przyjemności, ale nie walczył o końcowe zwycięstwo, zajął dość odległe miejsce. No i też oczywiście mieliśmy starty wśród kobiet. Kamila Wójcikiewicz-Płotkowiak to jest bardzo ciekawa postać, bo to jest mistrzyni świata amatorów w kategorii od 35 do 39 roku życia. Wszystko na tych malowniczych trasach na Kaszubach. Niby wydawałoby się, że powinno być dość płasko, ale tutaj tych pagórków nie brakowało. Owszem, nie była

0: To tak trudna runda, jak w sierpniu w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie odbywał się Tour de Pologne amatorów, jak w maju w Warłamowie, ale też można było na pewno znaleźć coś dla siebie. Oprócz tego mnóstwo różnych atrakcji, bo to przy okazji Orlen Lang Team Race są przeróżne inne. Chociażby to, co przygotował tutejszy klub, czyli Baszta Bytów, klub, z którego wywodzi się chociażby Czesław Lang czy Kamil Bałecki. Czyli taki symboliczny poczęstunek dla gości, dla chętnych. Można było zjeść czy jakieś przepyszne ciasto. Wyrafinowana była ta oferta gastronomiczna. Oprócz tego można było popatrzeć na zdjęcia najwybitniejszych postaci w historii.
1: Andrzej Grabowski opowiadał nam o tym, co działo się w Orlen Lang Team Race w Bytowie. Teraz od Sofii, od tego, co dzieje się w stolicy Bułgarii, zaczynaliśmy audycję i od tego, o tym też, o tym, co dzieje się w Sofii, będziemy mówić teraz, ale nie o siatkówce, tylko o boksie. W studiu Krzysztof Kuzak. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: No, mówisz, że tutaj wystawiasz ocenę czwóreczkę naszym, tak, pięściarzom.
2: Pięcioro reprezentantów dzisiaj zaprezentowało się w ringu w stolicy Bułgarii. No i czwórka z nich walczy dalej. Awansowało do ćwierćfinału. Jedna przegrana walka, więc ocena dobra. No ale tak jak wspomniałeś, zaczęliśmy od dobrych informacji z Sofii, bo siatkarze także grają dalej. Właściwie bez problemu awansowali.
1: I mają chyba łatwiejszego rywala, bo no, z Niemcami sensacyjnie.
2: No dobrze, nie mówmy tak, że mają łatwiejszego, bo Bułgarzy nas pokonali, Niemcy pokonali Bułgarów, więc spokojnie poczekajmy.
1: My wygramy z Niemcami.
2: Tak, do wtorku. Poczekajmy do wtorku, co się wydarzy na siatkarskim parkiecie. Natomiast my wracamy do tego, co dzisiaj się wydarzyło na bokserskim ringu. Natalia Kuczewska jako pierwsza w kategorii do 51 kg awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Pokonała Rosjankę Rukę Kusztową 5-0. No i o tej walce będzie nam opowiadał Kamil Goiński, drugi trener reprezentacji Polski.
3: Świetny boks dzisiaj z jej strony. Super plan taktyczny wykonała, trzymała jakby, jak to w jej stylu, żeby trzymała całe ciśnienie, bo rywalkę miała naprawdę z wysokiej półki. Boks kontrujący na nogach, nie dawała się tam w niepotrzebne bójki i to jakby wpłynęło na cały pojedynek i tą jednogłośną wygraną na punkty.
2: Jako druga do ringu w tej sesji pierwszej, czyli południowej, wczesno popołudniowej, do ringu weszła Kinga Krówka. To waga 65 kg. No i tutaj rywalką naszej reprezentantki była Dunka Karolin Luneborg. Zwycięstwo 3-0 i ponownie Kamil Goiński o walce Kingi Krówki.
3: Kinga Krówka to się zmierzyła z bardziej jakby tam doświadczoną zawodniczką od siebie, ale no Kinga z roku na rok nam dorasta, staje się coraz bardziej taka, jakby powiedzieć, kobieca w tym boksie i jak widać, no zdaje tego egzaminy, bo z walki na walkę się rozwija, toczy coraz mocniejsze pojedynki, gdzie nie pęka w nich psychicznie i powoli wszystkie te rywalki zaczyna przełamywać, więc powoli wdrapuje się na szczyt.
2: No i w tej sesji wczesno-popołudniowej walczył także Nikolas Pawlik, który pokonał bardzo trudnego rywala, Ukraińca Maksyma Zymenko, 4-1. Zawodnik z Ukrainy to między innymi młodzieżowy mistrz Europy, także bardzo dobrze walczył na Mistrzostwach Świata Juniorów, więc naprawdę dla młodego Nikolasa Pawlika to było mocne wyzwanie, no i on sprostał. Temu posłuchajmy jeszcze raz Kamila Goińskiego.
3: Na chwilę obecną jest to jakby jedna z większych niespodzianek turnieju na ten moment, jeżeli chodzi o naszą kadrę, bo naprawdę mierzył się dzisiaj z bardzo dobrym zawodnikiem. Ten Ukrainiec to jest top 10 czy tam top 15 w tej wadze. To jest mistrz świata tam juniorów. To jest naprawdę dobry, doświadczony, utalentowany zawodnik i naprawdę Nikolas dzisiaj wspiął się na wyżyny swoich umiejętności i pokazał, jaki w nim drzemie potencjał. I że przed nim też jest dobra przyszłość. No, przypomnijmy, że Nikolas też jest młodym zawodnikiem, więc jeżeli tak dalej będzie się rozwijał jak do tej pory i tak jak w tej walce, więc naprawdę w niedalekiej przyszłości będziemy mieli dużą pociechę z niego.
2: Świetna walka Agaty Kaczmarskiej. Przypomnę, ona jest mistrzynią świata w wadze powyżej 80 kg, ale teraz startuje w kategorii do 75 kg, czyli olimpijskiej. No i bezapelacyjnie wygrała z francuską Daviną Michel. Natomiast no, przykra jednak informacja, że nie będzie walczył dalej Damian Durkacz. To taki lider naszej reprezentacji. No, przegrał z Irlandczykiem Jonem McConnellem i zakończył zmagania w Sofii.
1: A te wszystkie informacje przekazują przekazywał nam Krzysztof Kuzak. Pięknie dziękuję. Zaglądamy, co tam w Lublinie. A w Lublinie końcówka pierwszej połowy spotkania Motor Górnik 0-0. Ostatnie sekundy tej pierwszej połowy. No i przypominam, że dzisiaj naprawdę bardzo ciekawie zapowiada się mecz Sevilla z Barcelona.

0: stroną hiszpańskiej La Lidze. Ciekawie było też w Bundeslidze, gdzie Borussia Mönchengladbach przegrała z FSV Mainz 3-4. Na zatem Leszczyński kontra Potulski 3-4. W naszej audycji to wszystko. Za uwagę dziękuję Eldar Pedorenko, nasz realizator, wydawca Krzysztof Kuzak i Tomasz Kowalczyk. Kłaniamy się.
1: Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Zdaliśmy ten egzamin. W ten sposób minister obrony narodowej komentuje polską odpowiedź na ostatnie rosyjskie prowokacje. Agencja Moody's obniżyła długoterminowy rating Polski. Rządzący zapewniają, że nie ma powodów do niepokoju. Opozycja wzywa do przyjrzenia się wydatkom. Najmłodsze pokolenie Polaków ma problemy z krytyczną oceną informacji. Tak wynika z pierwszego raportu na ich temat Alpha Insights. Minęła godzina 21. Radosław Siennicki, zapraszam. W tym tygodniu Rosja znów wielokrotnie testowała reakcję Polski i NATO, napisał szef MON w mediach społecznościowych. Jak podkreślił, te egzaminy zdawaliśmy. Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że rosyjskie drony uderzały kilka kilometrów od naszej granicy. Obserwowaliśmy zagrożenia, podrywaliśmy lotnictwo i byliśmy gotowi do reakcji i obrony, napisał wicepremier. NATO z zadowoleniem przyjęło porozumienie Stanów Zjednoczonych, Danii i Grenlandii. Według amerykańskiej administracji umowa daje jej kontrolę nad bezpieczeństwem wyspy i odpowiada na obawy Waszyngtonu. Dania zapewniła, że porozumienie uznaje suwerenność i integralność terytorialną Danii oraz prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia. O szczegółach Beata Płomecka.
6: Według kwatery głównej NATO porozumienie przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w kluczowym regionie. Porozumienie skomentował też w Kopenhadze szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Giuseppe Cavo Dragone. Przyjmujemy je z ogromnym zadowoleniem. Szef Komitetu Wojskowego NATO nie chciał komentować szczegółowo porozumienia, ale podkreślił, że z punktu wojskowego to kluczowy obszar. Północna flanka arktyczna jest częścią naszych działań patrolowych, zatem z wojskowego punktu widzenia bardzo starannie dbamy o ten obszar. Naprawa do Arktyki rości sobie Rosja. To pole rywalizacji wojskowej i hybrydowej między Rosją a NATO. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: Nie ma powodów do niepokoju. W ten sposób rządzący komentują decyzję agencji ratingowej Moody's, która obniżyła długoterminowy rating Polski z poziomu A2 na A3. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, pytany o tę decyzję, odpowiada, że Polska jest 20. największą gospodarką świata.
7: Polska będzie obecna na szczycie G20. Minister Domański będzie mógł też tam przedstawić fantastyczne wskaźniki polskiego rozwoju. Więc jesteśmy na drodze wzrostu i cały świat patrzy z podziwem na działania, które podejmuje społeczeństwo, przedsiębiorcy, ale także rząd.
5: Stanisław Tyszka z Konfederacji odpowiada, że to najwyższy czas, aby rząd zaczął prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
8: To jest nieodpowiedzialna polityka. No, musimy zacząć patrzeć na stronę wydatkową. Musimy zacząć ciąć wydatki państwa. Tak? Musimy zacząć się przyglądać. Na przykład, mimo ponadpartyjnej zgody co do wydatków na bezpieczeństwo, czy tutaj nie są marnowane pieniądze?
5: Moody's uzasadnia swoją decyzję trwałym pogarszaniem się kondycji fiskalnej Polski. W ocenie analityków utrzymujące się długie deficyty prowadzą do znacznego wzrostu długu publicznego i osłabiają wskaźnik jego obsługi. Lewica podsumowała 1000 dni rządów oraz nakreśliła plany na przyszłość. W stolicy odbyła się konwencja partii. Na miejscu był Michał Fabisiak.
9: Lewica do swoich sukcesów zalicza finansowanie in vitro z budżetu, rentę wdowią czy program Aktywny Rodzic. Przypomina, że załatwiła też wolną wigilię czy transkrypcję małżeństw par jednopłciowych. Wicepremier Krzysztof Gawkowski mówił, że jego partia chce zrobić jeszcze więcej.
10: Tutaj dzisiaj rozpoczynamy opowieść o 1000 przyszłych dni. Żadnej zmiany rządu za rok nie będzie.
9: Wśród spraw, które obiecuje załatwić Lewica,

0: lipca wymieniono reformę ochrony zdrowia czy legalną aborcję. Lider ugrupowania, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, mówił też o opodatkowaniu gigantów cyfrowych.
1: Jeżeli jest olbrzymia platforma cyfrowa, to nawet jeżeli jest amerykańska, masz płacić tu podatki, bo to jest państwo polskie.
0: Lewica ostrzega, że te plany, jak i jej osiągnięcia trafią do kosza, jeśli do władzy dojdzie prawica. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: Najmłodsze pokolenie Polaków, Alfa, ma problemy z krytyczną oceną informacji. Tak wynika z pierwszego raportu na ich temat Alfa Insights. Mimo że funkcjonują w środowisku cyfrowym niemal od urodzenia, nie oznacza to automatycznie wysokich kompetencji medialnych. Mówi współautor raportu Dominik Kuc z Fundacji Półtorej Minuty.
3: Rozwój sztucznej inteligencji jest doświadczeniem pokoleniowym i to jest fakt, ale jednocześnie wcale nie jest tak, że każda młoda osoba, która siedzi w telefonie, jest cyfrowym tubylcą i wie wszystko o tej technologii. Wiemy, że wiele z nich, 63%, nie wiedzą, czym są deepfake'i, czy 12,5% korzysta z sztucznej inteligencji, aby rozmawiać o emocjach, więc mamy tutaj bardzo wiele do zrobienia.
2: Pokolenie Alfa to najmłodsza współczesna generacja, obejmująca osoby urodzone w latach 2010-25. Szacuje się, że liczy w Polsce ponad 4 miliony osób.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: W niedzielę w prawie całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie też burze i słaby grad. Więcej przejaśnień jedynie na południowym wschodzie. Temperatura wyniesie od 17 stopni Celsjusza na północy do 25 na południowym wschodzie.
4: Klimat.
2: W niemal całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra i dobra. Umiarkowana tylko we Wrocławiu, w Dębicy i w Białej Podlaskiej. 2/3 energii pochodzi z paliw kopalnych, pozostała część ze źródeł odnawialnych. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
4: Klimat.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: 6 minut po godzinie 21. Jakub Kukla, witam Państwa serdecznie w imieniu całego wieczornego zespołu. Jeśli kończą Państwo właśnie nerwowy, stresujący tydzień, mamy dla Państwa propozycję idealną. To będzie duża dawka spokoju. To będą kąpiele leśne, słowem lasoterapia. O jej zaletach porozmawiamy podczas spaceru po Olszynce Grochowskiej i po lasach w okolicach Iwonicza-Zdroju.
7: Marzyciele i rzemieślnicy.
8: To jest. Ola, jest. Dobra.
9: Ja jestem.
8: Karolina, a ty jesteś, tak. Dobra, to dwóch osób jeszcze. No jak się macie?
9: No pogoda jest walka. Ja miałam 3 dni kąpieli w leśnej, teraz tak? Na grzybach.
10: Chciałam na ten poprosić albo u mojej mamy, która mieszka. I moja mama przyczepiła mi dzwonek. I ja mówię, mamo, ale będę tam chodzić, słuchać szumu. Nie, musisz na dzwonek. Ja mówię, a o co chodzi? Zaufanie, jestem starą harcerką, to jest na dziki. Jak będzie fałas bardzo wkurzał mój dzwonek na dziki, to...
11: Dla dziki to jest przeciw dzikom, które przeciw.
10: Może się
11: hałasuje. No, dziki się teraz bardzo zmieniły.
8: Dzikami tutaj jest tak, że podobno są w Olszynce. Ja nigdy nie widziałam żadnego. Widziałam lisa na przykład 2 tygodnie temu. Przebiegał przez te tory.
11: Masz różniaczkę? No to... Nice.
10: Poza tym dziki
9: nie są groźne.
12: Chcesz mąż się dziki?
10: Matczyny dzwonek jakoś mnie rozczuły. Nie wiem, co myślałam. Mam 50 lat, a mama mi przyczepia dzwonek na dziki. Tak pomyślałam, że jestem
8: To Olszynka jest takim lasem, w którym jest trochę podmokło, ale nie na tyle, żeby zrobić...
10: A tam nie ma jakiejś otoka wodnego?
8: Jest taki kanał i w pewnych miejscach jest woda, ale ogólnie bobry sobie robią bardzo różne rzeczy z tym kanałem, więc teraz by trzeba było iść bardzo daleko, żeby tam było tak jakoś bardziej podmokło. więc nie będzie takiej kąpieli.
11: Ty masz dzwonek na dziki?

0: na temat.
1: Ale on w ogóle nie dzwoni.
0: Dziku słyszę.
1: Myślisz, że dziku słyszę?
0: Absolutnie.
1: No dobra.
0: Oddali się. Pośpiesznie się oddali.

0: naprawdę. Nie zdążyliśmy uzgodnić tutaj przelotów. Poleciał. No dobrze, wracamy do... Od czasu do czasu coś takiego tutaj będzie, jakieś szurania, szemrania. O, właśnie przejechała młodzież na hulajnogach. To jest taki las, taki, nie wiem od której godziny on jest lasem, ale w sobotę, jak to sobie nagrywamy z wieczoru, piękny wieczór zresztą, to tutaj się dużo dzieje na tej granicy. Są nawet takie szlabany, ale to są, są szlabany trochę do lasu, a trochę, żeby nie wpaść pod pociąg, bo wszystko dzieje się na Olszynce Grochowskiej w Warszawie. Wtajemnicze nie mogą wiedzieć, że tutaj dawniej odbywały się, jak ja byłem za młody, w ciężkich czasach, gdzie kolej wyglądała zupełnie inaczej. Jak ktoś chciał się dostać, znaleźć miejsce w pociągu do Zakopanego, to musiał tutaj dokonać abordażu, zanim pociąg wjechał na pierwszą stację na wschodnią. O, tak, tak.
1: Takie historie?
0: Tak, i służba ochrony kolei, wszyscy bocznica. Tak, to było, to jest taka bocznica. A ze mną jest Martyna Markiewicz i Agnieszka Lemort. Agnieszkę to już raz żeśmy spotkali w innej audycji, bo to jej małżonek, którego ona nieopatrznie pozwoliła mu pofrunąć w powietrze na krzesełku ogrodowym, do którego przywiązano liczne balony. No i dopiero później chyba się dowiedzieliście, że jest tylko 50% szans na przeżycie w tych eksperymentach na świecie.
1: No ja to już wiedziałam wcześniej, ale...
0: No tak, ale Vincent
1: mój
0: właśnie...
1: mąż wypierał.
0: Znajdźcie państwo audycję, którą nagrywaliśmy na dużej wysokości razem z Vincentem i kto jeszcze ze mną był? Jeremiasz? Nie, Zachary. I poleciał. A ostatnio mąż twój, jeśli można tak powiedzieć, spiął się. Zapowiadaliśmy, on kiedyś zdobędzie puchar Gordona Bennetta. I nawet się do tego trochę zbliżył, bo już wystartował w tym roku pierwszy raz, prawda?
1: Tak, wziął pierwszy raz udział. Doleciał na Litwę z Niemiec. I jesteśmy z niego bardzo dumni. 9. miejsce. Był jedynym zawodnikiem, który po raz pierwszy wystartował w tych zawodach.
0: I od razu takie.
1: I od razu 9. miejsce, także proszę trzymać kciuki.
0: No właśnie, na pewno. No na taką audycję to on by mnie tam nie zabrał. Tam strasznie jest zimno i długo trzeba tam siedzieć. Ale za to cicho bardzo, bo to nie jest taki balon, do którego się wali olbrzymią ilością gorącego, płonącego gazu. I on sobie tak frunie cichutko. No to zapowiedziałem już dosyć przydługi sposób przyszłą audycję z Vincentem i ze mną jest też Martyna. Myślę, czy, tak. Przecież, Boże, ja przecież nie znam Martyny. Jakaś pani Martyna od lasoterapii, bo dzisiaj będziemy rozmawiać. A tu się okazało i o tym audycja też, bo nie o Martynie, ale o ludziach w podobie, to znaczy o Aszoce. Aszoka, tak. Bo tu na nastroje dwoje jest związanych z Aszoką, proszę państwa.
1: Tak.
0: I nawet ta osoba, z którą rozmawialiśmy kiedyś, czy Agata Stafiej, może nas dołączy, bo jak rozumiem, też chce spróbować tego, o czym dziś będziemy mówić, bo nie możecie się doczekać. A będziemy mówić o...
1: O kąpielach leśnych o, i lasoterapii.
0: O lasoterapii. Szkoda, że nie widzicie moje miny.
1: Ale niedawno. Nie widzicie państwo minę Kuby. Wszyscy robią taką minę, bo jak słyszą, że to ma być kąpiel leśna, to zawsze jest taki zestaw pytań, a gdzie się będziemy kąpać, a trzeba mieć kostium.
2: Tak, czy zabierać ręcznik i czy będziemy się przytulać do drzew. Oczywiście, jak ktoś tak chce, to proszę bardzo. Czasami są takie kąpiele, które też są w wodzie robione. Może tak być.
1: Mogłam być.
2: Natomiast sama idea jest trochę inna.
0: A to już te takie najbardziej złośliwe pytania to już chyba padły, ale ja nie jest tak, żebym był przeciwko terapiom, chociaż chciałem o tym porozmawiać. Dlaczego my tak tych terapii potrzebujemy? Bo audycję ze 3 do tyłu to była o chorioterapii, a też jest terapia przez kwiaty, a nawet jest alpakoterapia, co już jest trochę ten, ale generalnie cały czas są jakieś różne terapie. I teraz tak trochę na poważnie. Zastanawiam się, od którego zaraz. Na poważnie to chcę zrozumieć, pojąć różnicę, bo przygotowując się do tej audycji, że to nie jest to samo kąpiel leśne i lasoterapia, jak zrozumiałem. I że są jacyś specjaliści, którzy kalibrują te pojęcia i próbują odróżnić jedno od drugiego. I tak jak zrozumiałem, coś się różni, bo kąpiel to jest tak, że można skoczyć do wody i różne rzeczy robić. A z tą terapią to już jakby, że to jesteś więcej, panie. To co to jest w końcu?
2: To no. Kto rozpakowuje?
1: No, kąpiel leśna to jest taki powolny spacer, który można właściwie zrobić samemu.
0: Nawet zabłądzić można.
1: Nawet można pobłądzić. Ale jakby zasada jest podobna, natomiast w lasoterapii chyba chodzi o to, że jedna

0: jednak, że jednak ten przewodnik, osoba, która prowadzi ten spacer.
1: No, czyli to nie jest taka klasyczna autoterapia, ale dojdziemy do tego, bo rozumiem, że jak ktoś się nauczy i wie, jak to robić, to już sobie może to dozować, ale rozumiem, że tak całkiem na poważnie to jest, bo to jest marzyciele i rzemieślnicy, że poza intuicją, że las nas po prostu bardzo dobrze pewnie robi, to jest tam jakieś i pytanie, czy są jakieś na to dowody i czy to było potrzebne nazwać to terapią?
0: Jest pełno dowodów. Jest masa dowodów, która mówi o tym, jak korzystnie las wpływa na nasze zdrowie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. I możemy pod audycją podawać linki, ja mogę to przygotować. Natomiast jeszcze wracając do twojego pytania, dla mnie, tak jak ja rozumiem kąpiel leśną, to jest po prostu takie powolne, uważne bycie w lesie, różnymi zmysłami. I tak jak mówisz, można to robić samemu. Na przykład jest wiele krajów, w których są certyfikowane lasy takie, w których można, są ścieżki do kąpieli leśnych, że samemu można sobie przejść, tam po drodze mogą być nawet jakieś zadania, które się wykonuje, więc nie ma z tym problemu. Ta lasoterapia jest takim elementem, w którym rzeczywiście jest druga osoba, która wspiera to połączenie z lasem i zachęca do tego, żeby się skupić, jakoś pilnuje tych ram bycia w uważności trochę bardziej.
1: Rozumiem, no takie są książki, też są na receptę. Tak, o tym jeszcze audycji nie było.
0: Tak.
1: Ale myślę, że wielu z nas tak. Myślę, że różnie sobie robimy, żeby poukładać w głowie albo po prostu odpocząć. Ale to narzucające się pytanie, to które lasy są? Rozumiem, że nie jest tak, że jedne kompletnie się nadają, inne nie nadają. No ale taki hodowany, nazwijmy to na papier albo na najbliższe święta, no to chyba nie za bardzo, bo to nie chodzi o drzewa, tylko chodzi o las cały, rozumiem.
0: No chodzi, najlepiej jest, jak jest duża bioróżnorodność. Czyli im bardziej zróżnicowany jest ten las, tym można zauważyć więcej rzeczy, tym on też korzystnie działa na nasze zdrowie. Natomiast ja jestem taką zwolenniczką patrzenia na to, że właściwie każdy kawałek przyrody jest dobry do tego, żeby budować z nią relacje. I dlatego jesteśmy właśnie w Olszynce Grochowskiej, która nie jest idealnym lasem, chociaż jest rezerwatem, prawda? Ale tutaj, tak jak mówiłeś na początku, jeżdżą sobie pociągi, chodzą ludzie dookoła, jest dużo jakichś rozproszeń, ale ona jest, na przykład jest bardzo blisko mnie, więc ja mogę sobie tutaj przychodzić kilka razy w tygodniu. I to jest właśnie o tym, że mogę tutaj być w różnych porach dnia, w różnych porach roku, mogę obserwować, jak ona się zmienia, jest to coś dostępnego dla mnie. Więc super by było, chciałabym częściej być w Puszczy Białowieskiej na przykład, ale Olszynka jest też piękna w swoim nieperfekcjonizmie. Jest zupełnie wystarczająca.
1: No tak, jest piękno, tak można powiedzieć. A powiedzcie, no dobrze, ale to chłonięcie, bo próbuję wrócić jednak do tej terapii, bo rozumiem, że może też być tak, że działa albo klasycznie efekt placebo, to znaczy tak bardzo potrzebujemy tego, żeby się jakoś, no, że wystarczy się na tym skupimy i to zacznie działać. Może działa po prostu to, że mamy pauzę. Rozumiem, że są jakieś rzeczy, których w lesie, jak jest zorganizowana wycieczka, to na pewno, no ale są jakieś formy, nazwijmy to abstynencji od czegoś, pewnie od telefonów, nie wiem, czy od gadania, od krzyczenia, no musi być jakaś reguła, która wskazuje na to, że ma się jakąś, nie wiem, pokorę, uważność, ciekawość, ale taki, no jest na pewno, to jest jakaś pauza w tym, co jest na ogół i w mieście, tak rozumiem to.
2: No tak, taki spacer też się rządzi jakimiś prawami i to jest tak, że się umawiamy na różne rzeczy. I to, co Martyna powiedziała, to jest takie powolne chodzenie po lesie, ale też to, co jest strasznie ważne tutaj, to jest to, że my chodząc po tym lesie uruchamiamy wszystkie zmysły. I na początku umawiamy się, że wyłączamy telefony albo je wyciszamy. Staramy się jakby skupić już na tym, co widzimy dookoła, a nie na tym, co mamy do powiedzenia o sobie, która idzie koło nas. No i tak staramy się trochę
1: ładnie zarzymą o sobie albo o sobie. Ciekawe, myślę, co mam do powiedzenia o sobie. Nie, to jest nie o sobie, o sobie.
2: Tak, no więc powoli się wyciszamy i włączamy te wszystkie zmysły za pomocą różnych zaproszeń, które właśnie przewodnicy nam proponują.

0: Naprawdę jest taki efekt tego, że zostawiasz wszystko to, co jest, całą swoją codzienność, wszystkie sprawy, problemy, nie wiem, rzeczy do zrobienia. Zostawiasz je za sobą i idziesz do tego lasu, kompletnie się jakby odłączając od tego, co tam zostało.
1: A jak często, jak długo? I lekarz mówi, pan wychodził chociaż na spacer 10 minut.
2: I to jest też zbadane, tak, ponieważ jest już Xing Li, czyli taka osoba, która była jednym z pierwszych naukowców, który opisywał właśnie od strony takiej medycznej, jak las wpływa na zdrowie człowieka. Mówił o tym, że już 20 minut bycia w lesie to jest wystarczające w takim odłączeniu od właśnie tego świata zewnątrz. I najlepiej, żeby to robić regularnie, więc takie 2 godziny na przykład, jak się jest, to już wpływa jakoś bardziej na to, więc to takie 20 minut to jest takie absolutne minimum, żeby...
0: My sobie mówimy, że taki spacer, który my prowadzimy, powinien tak trwać około 2 godzin. Tak.
1: A, rozumiem. Czyli to jest czas, a nie dystans. Jedno i drugie, ale absolutnie, rozumiem, że można też siedzieć?
0: To może być super blisko, można to zrobić w jednym miejscu. A można sobie też chodzić, albo...
1: No tak z kąpielą, można pływać, albo tak, tak no, stać przy pomoście. Ale też, to teraz na te zmysły. No bo to tak moje, nie umiem, no ile tam ich mamy. No tak, ale rozumiem, że słuch, to jest jedno.
0: Wzrok.
2: Dotyk.
1: Zapach, dotyk.
0: I smak.
2: Smak.
1: No to powiedzcie trochę o tym właśnie, tak żeby wyjść poza baną, że w lesie jest inaczej. Ten dotyk. No zróbmy już, miejmy za sobą to przytulanie się do drzew, no.
2: No, a próbowałeś dotknąć kory na przykład tego, co tu za nami stoi? To jest klon.
1: A to na pewno. No w tej chwili nie mogę, mam za krótki kabel, ale no tak, ja bardzo lubię dotykać różnych rzeczy.
2: A kory jakbyśmy też poszli trochę dalej, o tam widzę mech, patrz. To ja na przykład uwielbiam dotykać mech, szczególnie jak jest mokry, a dzisiaj jest początek września, więc jest mokry. Więc takie dotknięcie mchu mi coś robi. Jak sobie go podotykam bardziej, to jest super. Albo na przykład patrzę, co tutaj jeszcze mamy w okolicy. Myślę, że ten liść, który jest tutaj, zupełnie inaczej w dotyku jest niż tamte liście na przykład, które są trochę dalej. Więc bycie w ciele, bo to jest trochę o tym, że wracamy do ciała.
1: Tu są też olchy.
2: Są olchy,
1: olchy oczywiście w Olszynce.
2: Tak.
1: Bardzo to
2: jest
1: miłe.
2: Tam jest bardzo dużo olch i w tamtym kierunku są takie też miejsca, gdzie jest bardziej podmokło, więc te elementy takiego lasu olchowego zostały tutaj. To jest super fajne, bo w Warszawie nie ma za dużo tych miejsc. Wracając do dotyku, więc... Dotyk jest, bycie w tych zmysłach jest o tym, żeby być w tu i teraz dla mnie. No, to jest o tym, że ja normalnie jak pracuję, nie wiem, mam swoje życie, robię coś tam, gotuję obiad i tak dalej, no to nie jestem tak dużo w moim ciele i w tym, gdzie jestem teraz. I las przez te wszystkie faktury na przykład może nas wspierać w tym, żeby właśnie wracać do tego bycia w ciele i zatrzymywania się. Ja tak,
0: bo to jest trochę tak, że ludzie mówią, o, my znamy las, my chodzimy do lasu i coś tam. My też chodzimy do lasu, ale tutaj wystarczy zejść z głównej drogi i usiąść na chwilę w krzakach i przyjrzeć się zupełnie prostym rzeczom, powąchać, dotknąć i się im przyjrzeć. A zobaczyć, że tam jakiś robaczek sobie znalazł miejsce. To są takie rzeczy, które nas kompletnie wycinają z innych rzeczy i są na to badania, że bycie takie tu i teraz z tym mchem, robaczkiem, światłem między drzewami i tak dalej, realnie działa na nasze zdrowie, bo obniża poziom kortyzolu, równuje poziom ciśnienia, ono włącza układ przywspółczulny.

0: który odpowiada za regenerację i odpoczynek.
1: Zaraz polubię komary chyba, no. Nie, to się nie zdarzy, ale ja to rozumiem. No i wzrok jeszcze zapomnieliśmy takiego... o wzroku, a wzrok
2: tak,
1: rozumiem.
2: Wzrok. No ale też jakby obserwowanie tego wszystkiego, to jest naprawdę cud. Dużo ludzi, którzy chodzi na te spacery, mówi: ojoj, nie patrzyłem na las w ten sposób, odkąd byłem dzieckiem.
0: O, to jest super.
2: I to jest takie super odkrycie dorosłych, że oni jakby wracają wspomnieniami do bycia dzieckiem, kiedy, nie wiem, siedzieli w lesie, bo na coś czekali, a się nudzili, a obserwowali, albo, nie wiem, bawili się patykiem w ziemi i tak dalej. I to naprawdę cudownie na nas wpływa.
0: Jest taka, a propos tego, co mówisz, Agnieszko, jest taka też teoria... Brawo! Jest taka teoria naukowców amerykańskich, małżeństwa Kaplanów, która się nazywa Attention Restoration.
1: Pojawili się wreszcie naukowcy amerykańscy.
0: Naukowcy amerykańscy, ale oni właśnie w tych wszystkich badaniach, to mi się podoba, bo oni badali to, w jaki sposób przyroda wpływa na naszą uwagę. I oni odkryli, że jak jesteśmy w przyrodzie, to uruchamia nam się inny rodzaj uważności, takiej fascynacji, że to nie jest tak, że my siedzimy przed komputerem i się skupiamy, tylko zaczynamy właśnie wracać do tych takich dziecięcych, tak jak to Agnieszka mówiłaś, jakichś takich, o, idzie sobie robaczek, ja teraz tego robaczka będę oglądać, albo...
2: I to jest fascynujące, a nawet wzruszające.
0: No właśnie, tak.
2: Ale więc przepraszam, bo my tak tutaj o tych Amerykanach, a chyba musimy trochę oddać jednak honory Japończykom. Bo to oni wymyślili te kąpiele leśne.
1: Tak, tak, zrozumiałam, że to jest ich sformułowanie, bardzo pasuje.
2: Tak, i oni w latach 80., kiedy już industrializacja i wielkie miasta w Japonii sprawiły, że ludzie zaczęli chorować na depresję i inne choroby cywilizacyjne, wrócili do korzeni i wymyślili, że będą chodzić z tymi ludźmi do lasu.
0: Tak.
2: No i to się stąd wzięło, oni zaczęli potem to badać, te badania były ciekawe i Amerykanie się tym zainteresowali, przenieśli na swoje pole i badali dalej. Więc jakby Japończycy są u zarania, nazwali te spacery Shinrin-yoku i stąd się właśnie bierze
0: kąpiel
2: leśna.
0: Ale ja bym dodała tam do tego, że okej, to Japończycy wymyślili tą formułę, którą my też się uczymy, posługujemy, doskonalimy. Natomiast właściwie jest wiele kultur, w których bycie w lesie jest jakoś odpoczynkiem, jest regenerujące, jest jakimś duchowym też przeżyciem. To jest święte Gaje na przykład, albo nie wiem, u mnie w rodzinie ostatnio się dowiedziałam, że mój dziadek mówił, że jak się jest smutnym, to trzeba głowę przytulić do brzozy.
2: I że
0: jakoś bycie w lesie jest, ja mam wrażenie, że jest wplecione w jakieś takie historie też bardzo wielu społeczeństw, że
2: w ogóle człowiek wyszedł z lasu, więc
1: no
2: to jest gdzieś głęboko w nas i to naprawdę widać w takim obcowaniu z lasem.
1: Nie,
2: że to jest coś, co my
1: jest,
2: sobie przypominamy, my tego w ogóle nie poznajemy.
1: A to jest starsze niż język, bo to nie są przypomnienia w ogóle. Znaczy, tak, bo myśmy właściwie tak dużo zrobili, żeby ten las opuścić w jakimś sensie, odkorzenić się, przenieść do miasta i tak dalej.
2: My się musimy dobrze zastanowić.
1: Zatem to też jest w jakimś sensie, i to może paradoksalnie, nie każdego, nie wiem w jakim sensie stać, no bo musimy mieć czas na przykład, już nie mówię o dostępności lasu, bo są takie miejsca, żeby się przejść 2 godziny, to trzeba by jechać z 1,5 godziny i tak dalej. To się robi dosyć trudne, ale te różne formy lasu jako schronienia, lasu jako, no tak, miejsca na zadumę, miejsca poszukiwania, miejsca nie tylko, no tak, wprost ukrycia, jeśli mogę tak powiedzieć, pożywienia, zasobów, no mnóstwo rzeczy mogę sobie wyobrazić.
0: W Grochowskiej, gdzie odbyła się bitwa i ona się odbyła tutaj dlatego, że było to jakby pod kątem bitewnym, dobre miejsce, taktycznym, dzięki, żeby zwabić Rosjan tutaj, no bo były tu bagna. Polacy, którzy
2: znali
0: się bili
2: to
0: w tej bitwie, znali w powstaniu listopadowym, no wiedzieli, że tutaj po prostu będą mieć jakąś przewagę. No, ale
1: zresztą w tej strasznej wojnie

0: Byłem nawet na audycji, to już kilka było tej Ukrainie, ale byłem tam. I ta wojna dzieje się, no nie pamiętam tego ukraińskiego słowa, ale te gigantyczne przestrzenie, te płaskie pola. Mhm. Na tych polach no, nic nie może przeżyć w tej sytuacji dronowej. I cała ta wojna dzieje się, jest takie ukraińskie słowo, w tych takich namiedzy, takich, takich małych, wiecie, kępach drzew tak naprawdę. I właściwie większość tej okrutnej wojny pozycyjnej odbywa się w tych małych przestrzeniach, poza tymi wielkimi, no właśnie w tak, pod, nazwijmy to, pod osłoną drzew. No,
1: może nie brnijmy.
0: Nie brnijmy w tym kierunku, bo mam nadzieję, że...
1: Jagiełło pod Grunwaldem też stał w lesie.
0: A tak, no właśnie chciałoby się aż zacytować, naprawdę. Byliśmy chytrzejsi oczywiście. No dobrze, a powiedzcie, bo to jest Polska i Japonia, i, ale wy generalnie to rozumiem, że jest całe nasze takie ludzkie, antropologiczne prawie doświadczenie i pewnie wiele kultur to jakoś tam na swoje sposoby odkrywało i wykonało właśnie takie pętle od ucieczki z lasu, emancypacji od tego, uwolnienia się od tych różnych, bo pewnie może to być też dokuczliwie czasami, prawda? I o wiele, i czasami niebezpiecznie i tak dalej, ale teraz, że próbujemy to odnaleźć. I teraz powiedzcie mi, czy teraz, tak trochę naśmiewałem się z liczby terapii, które są i sam sobie trochę umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale czy teraz jakoś bardziej tego potrzebujemy, tych różnych terapii?
1: No, zdecydowanie. To znaczy na pewno potrzebujemy terapii, która pochodzi z przyrody, bo jesteśmy od niej w miastach kompletnie odcięci. I mieszkamy w blokach, jeździmy środkami komunikacji, pracujemy w biurach, które są klimatyzowane i tak dalej. I nie mamy na co dzień żadnego kontaktu z naturą. Wyjeżdżamy na, w czasy all inclusive na plażę, nie wiem, gdzieś tam.
0: Mów za siebie. Jeszcze nie pojechałem tam, ale mogę sobie wyobrazić, bo to jest pewien paradoks taki, że...
1: Potrafię sobie wyobrazić, że naprawdę mnóstwo ludzi tak żyje. No, my tak nie żyjemy, ale, ale staramy się żyć inaczej, bo jakby rozumiemy, że to jest potrzebne. I ja często bywam na Mazurach, w takim miejscu, do którego przyjeżdżają ludzie na wakacje i obserwuję to, że młodzi ludzie, którzy właściwie już mają ten wybór, że przyjeżdżają na Mazury, boją się trawy, lasu, boją się puszczać swoje dzieci w naturę, bo są osy.
0: No jest sporo komary. Dzieci, pamiętam tych, ale ten wskaźnik jest dwucyfrowy. Ilość dzieci zresztą pochodzących ze wsi, która właściwie nie była w lesie.
1: Tak jest.
0: I to jest przerażające. Tak, zresztą widać, że w tych... No znowu, bo zawsze mi się to ciśnie, no ale zastanawiam się, dlaczego na przykład punkt interwencji kryzysowej na granicy białoruskiej zrobił akurat Klub Inteligencji Katolickiej. Wyjaśnienie jest dość proste, bo od dawna jest tam sekcja rodzin, która organizowała już kilka pokoleń wyjazdów leśnych, więc generalnie kadra tej grupy, no nie jest jej obce to, żeby przebywać w lesie, nocować w lesie, różne rzeczy pożyteczne zrobić. Czasem jak myślę o tej, bo też audycje o tym były, o edukacji obywatelskiej, że teraz mamy i pytanie, co w tej chwili stanowi to obywatelskie wyposażenie i na pewno coś więcej niż wiedza na temat tego, ilu mamy parlamentarzystów i jak często są wybory. I że często tego wyposażenia obywatelskiego są jakieś takie kompetencje, takie, nie wiem, czy od razu przetrwania, ale jakieś przynajmniej nie braku obawy, zrozumienia jakichś podstawowych reguł oswojenia tego. Także myślę, że to no, są też zielone szkoły, ale to nie jest zielona szkoła, to o czym tutaj rozmawiamy, ale widać, że to sama to, że wymyślono zielone szkoły, wskazuje na to, że była jakaś potrzeba zrobienia i zarezerwowania czasu na coś, co jest wyjątkowe i jest
1: to,
0: poza
1: tym.
0: To, że
1: wymyślono zielone przedszkola.
0: Przedszkola. Tak. A jedną audycję to zrobiliśmy o Kasper Woźniak i jego szkoła, która jest all season, to znaczy nie jest... Nie, ona jest tam po prostu w lesie i to jest niesamowite zupełnie. Zresztą
1: to Skandynawowie wymyślili z kolei te wszystkie szkoły leśne albo szkoły na zewnątrz. No i jakby to jest ten sam nurt, to jest ta sama potrzeba człowieka przebywania w przyrodzie i tego, że człowiek się dobrze czuje w tej przyrodzie, tylko że już o tym zapomniał. I nasze spacery mają ludziom o tym przypomnieć.
0: To powiedzcie o tym, bo rozumiem, że z różnych terapii, to w ogóle ja, bo wyjdę na takiego, ale zdarza się, że ludzie mają do siebie pretensje, że jeszcze nie są w terapii. Że to się stało w rodzaju prawie jakiego przymusu, że to świadczy o tym, o tobie źle prawie, że nie jesteś w terapii. Więc z różnych, które sobie mogę wyobrazić, także dostępnych cenowo, jeśli mogę tak powiedzieć, to wydaje mi się, że ta lasoterapia jest warta przynajmniej spróbowania. Ale teraz tak, Bo jak wy się umawiacie tutaj w takiej małej bandzie, bo to też rozumiem, że to nie jest jakaś, że idziecie jakąś grupą, tak?
1: Tak.
0: I ktoś jest

0: nie wiem, jakiego słowa, przewodnikiem, hersztem, do kimś to...
1: Tak, używa się przewodnikiem kąpieli.
0: Przewodnikiem.
2: Mhm. Dzisiaj Martyna musi się znać na lesie? Taki spacer.
1: Tak.
0: Ale bo właśnie, bo ja to znam jeszcze takie lekcje biologii, ale czy trzeba się, to pomaga pewnie, ale nie trzeba się jakoś
1: strażyć. Pomaga, ale nie trzeba, bo tu chodzi o, właśnie bardzo dobrze to powiedziałeś, że głównym celem jest odbudowywanie tego połączenia z lasem, więc ta osoba się musi znać trochę na tym. I rzeczywiście to pomaga o tym, że na przykład mogę zwrócić uwagę, co to za grzyb tutaj rośnie. Właśnie z Agnieszką tam byłyśmy, widziałyśmy, rosną jakieś grzyby i się zastanawiałyśmy, jakie.
2: Albo jakiś ptak śpiewa i właśnie będziemy wiedzieć, kto, co to za ptak.
0: No wszystko jest apka, ale nie używacie tego.
2: A teraz czasem używamy.
0: Tak. Z tymi ptakami to pomaga, szczerze powiem, bo to pomaga, ich nie widać w ogóle i to jest ciekawe.
2: Bardzo, bardzo piękne odkrycie tej apki.
1: Ale tak, umawiamy się z grupą i idziemy. Jest osoba, która jest przewodnikiem, przewodniczką i ona ma właśnie przygotowany plan takiego spaceru, takiej kąpieli i ona prowadzi tą grupę. To, że jest grupa, to też jest ważne, bo w tym nurcie, w którym my pracujemy z Agnieszką, tam są też takie momenty, w którym osoby po prostu doświadczają, a później też mają przestrzeń, żeby sobie porozmawiać o tym. I w tej rozmowie też może się coś ciekawego urodzić, odnaleźć, osoby mogą się czegoś dowiedzieć. My dzisiaj właściwie, tak, jesteśmy tutaj, jest za moment będzie 18, no będzie nocna kąpiel leśna w ogóle, taka bardziej wieczorna, bo o zmroku. I dla mnie w ogóle bycie w lesie też z grupą osób, to w nocy, też jest jakimś rodzajem jeszcze innego doświadczenia.
0: No pewnie tak, są takie rytuały. A powiedzcie, jak jest taka grupa, bo pewnie widzieliście, głównie chodzi mi o ten pierwszy moment wrzucenia do wody, w tą kąpiel, to jakieś takie, bez żadnych nazwisk, oczywiście, będę, Boże, mogę kogoś znać, ale jakieś takie, no różne reakcje, no to pewnie wiele razy widzieliście ten pierwszy moment, pewnie jakieś zwątpienie, o Boże, później jakieś pewnie formy neofickie takie, że to już tego, później jakieś, no generalnie myślę, że terapie i tego rodzaju przekonania mają swoje własne momenty wejścia, wyjścia, znużenia, czy no nie wiem, ale coś opowiedzcie, jak ludzie reagują na las?
1: Bardzo różnie. Ja mam takie doświadczenie, że bardzo różnie. To znaczy te osoby, które już przychodzą na kąpiel, to one z reguły chcą, są w jakiś sposób przekonane i chcą po prostu z tego, są ciekawe przynajmniej. Ale na przykład dużo osób ma jednak problem z tym, żeby być w tym lesie i żeby nie być w tym mieście, w tym swoim życiu. I to często słyszę. I to jest wyzwanie, bo tego nie robi się tak po prostu. My używamy takiego, ty mówisz też o tym, ale używamy takiego progu wejścia. U nas na tej kąpieli progiem wejścia będzie przejście przez ten przejazd kolejowy. Ja sobie tak wymyśliłam, że to jest takie odgrodzenie, to takie, trochę olszynki.
0: Nowe drzwi do szafy. Tak,
1: trochę
0: jest Narnia,
1: tak,
0: no, to
1: trochę
0: ciekawe.
1: Tak. Więc są takie sposoby właśnie, żeby nawet symbolicznie zaznaczyć, że teraz trochę, okej, przechodzimy przez ten przejazd, postarajcie się ten świat za tym przejazdem, ten techniczny zostawić i tutaj skupić na tym. I to nie jest proste. Dużo osób ma z tym trudność.
0: Bo to jest, mogę sobie wyobrazić, że żona mi kazała, albo partnerka, albo... Bo jakby ktoś dostał na urodziny, dostał taki bilecik, że poleci z Wincentem balonem, to by się na pewno ucieszył. Jakby dostał bilecik pierwszy darmowy, zaraz to zapytam, pierwszy spacer po lesie, no to zrobiłby taką minę, no... Tak, oczywiście. Ale powiedzcie, jak bo to albo jest tak, że się, nie wiem, ja na przykład nic nie potrafię zrobić, bo wiem, amerykańscy uczeni, że wykształcenie różnego rodzaju takich pętli behawioralnych, że traktuje, to wymaga chyba 21 iteracji. Mi się nikt nie zrobił dłużej niż 5, więc nigdy nie poznałem tego. Ale ile razy trzeba tutaj chodzić, żeby tak zaczepić, a ile osób odpada po pierwszym tym, zawraca i mówi, słuchajcie, to jednak nie zna mnie. Gdzie jest parking?
1: Mi się chyba jednak taka nie zdarzyła.
0: Jak już ktoś chodzi, to...
1: Tak, która tak kategorycznie była w oporze i powiedziała, nie wychodzę.
2: Są mniej lub bardziej zadowoleni. To też trochę jest tak, znaczy generalnie ludzie są ciekawi i jak już przychodzą, to myślę, że poddają się temu wszystkiemu. Nawet jeżeli trochę myślą, że to jest takie trochę śmieszne, no bo tutaj tak trzeba powiedzieć, skąd przychodzisz, a co czujesz.
0: A jest ten moment, tak?
2: Znaczy trzeba, nie trzeba, bo wszystkie te rzeczy są absolutnie do...

0: wolne. Natomiast faktycznie jest tak, że my czegoś doświadczamy, a potem o tym jakoś próbujemy to jakoś skomentować. I nie musimy tego komentować, ale możemy.
1: Okay.
0: No więc to jest też trochę tak, że przychodzą poważni ludzie, prawda? Poważni redaktorzy, dyrektorzy, nie wiem kto.
1: Ale nie każdy się trzymać za ręce.
0: Chce ich zapytać, okay. Pyta ich, co oni czują, jak dotykają kory.
1: Okay.
2: Albo dajemy im lupę i mówimy, idź obejrzyj tego pająka.
0: A to jest akurat ale hit nie dziś. Moich spacerów.
1: Oglądanie pająka przez lupę.
0: Oglądać
2: przez lupę.
0: Tak.
2: Kiedy ostatni raz trzymałeś lupę w rękach?
1: A całkiem niedawno, muszę wam powiedzieć, bo tak znalazłem w piwnicy i myślałem, po co mi ta lupa? Ale przydało
0: świetnie
1: się.
0: Świetnie działa w lesie.
2: Świetnie.
1: Ale w nocy się nie przyda.
0: W nocy się nie
1: przyda. A jest zakaz tych wielkich latarek, co po prostu działają. Wiecie, bo teraz ludzie mają takie, ty to znasz z kaletki.
0: Tak, niestety.
1: Ci wszyscy mężczyźni chcą się, to nie chcę już wchodzić w psychoanalizę. Która temu by towarzyszyło, ale każdy z nich chce mieć po prostu miecz świetlny, który sięga gwiazd praktycznie. I kupują sobie te latarki. Nie, żadnych imion nie wymieni. Ty wiesz, kogo mam na myśli.
0: My tutaj raczej staramy się...
1: Nie mieć takie latarki.
2: Ja właściwie muszę już iść. Przepraszam was, no ale spojrzałam na ten, bo tam czeka na mnie grupa. Ja muszę wyjść po nich.
0: Musimy wyjść.
1: Słuchajcie, to będziemy sobie powoli, to chodźmy tak... będziemy szurać trochę.
2: Dobrze.
1: I idziemy w kierunku... Ale nam zeszło, prawda?
2: Tak.
1: No, ale to mi się nie liczy jako udział w tym, prawda? Bo siedzieliśmy, nic nie robiłem, tylko gadaliśmy. Uwaga, mój plecak.
2: Myślałam, że jeszcze trochę więcej czasu mamy na to.
1: Ja też tak to szybko nam idzie ta jakże interesująca rozmowa.
0: Ale dobrze. Ja chciałam tylko
1: ale powiedzieć, no ta grupa właśnie, bo
0: że,
1: to nie jest AA. Co, jaka jest tutaj ta grupa? Ludzie się, bo to jest ważne, żeby powiedzieć, jak ktoś już nie dał się zniechęcić moim sarkastycznym uwagom, ale one naprawdę nie są takie, ja wiem, że to jest ważne. No to co mają zrobić? Mają was znaleźć w internecie, mają się zapisać, kupić bilet, jak to działa?
0: No. Różni przewodnicy działają w różny sposób.
1: Bo ty się uczysz.
0: My się dopiero uczymy.
2: My się razem też uczymy. My jesteśmy w tym samym procesie.
1: Ale i w tym samym miejscu, na tym samym schodku, czy to jest jeszcze jeden schodek?
2: Nie. Ja jestem w tym samym. My się poznałyśmy na kursie właśnie.
0: Tak jest.
2: Na kursie.
0: I cały czas jesteś?
2: Tak.
1: Bo wy będziecie przewodniczkami.
2: Będziemy, tak.
0: Mamy nadzieję.
1: No dobra. Ale macie już grupę, no to już jest dobrze. Czy to jest sama grupa tych, co będą przewodnikami?
2: Nie.
0: To są goście Martyny, tak. Bo to jest spacer Martyny dzisiaj.
1: Rozumiem.
2: I ja na przykład prowadzę kąpiele dla takich osób, które działają w zmianie społecznej. Tak sobie wymyśliłam, że ja sama działam dużo w zmianie społecznej. Znam dużo osób stamtąd, wiem, jak jest trudno czasami i ja chcę dla takich osób prowadzić kąpiele. Więc dzisiaj te osoby to są osoby, które pracują w jakichś organizacjach pozarządowych.
1: Zobaczymy, ile przyjdzie. Ja 20 lat temu chciałem zrobić rekolekcję dla tych aktywistów. Myślę, naprawdę, to jest taka grupa, która dobrze
2: potrzebuje.
1: Powinna... Ale przyszły 3 osoby.
2: No zobaczymy.
1: Zobaczymy, ilu was tutaj będzie w zmianie społecznej.
2: Tak, ale jest w ogóle...
1: Ale nie odpowiedziałem, zagadałem was.
2: Tak,
1: jakby kto chciał nie jest ze zmiany społecznej i nie jest za szoki, to gdzie ma was znaleźć?
2: Jest w ogóle całe takie stowarzyszenie, które zrzesza przewodników i przewodniczki kąpieli leśnej i tam można sobie wejść na stronę. Mhm. Polskie Towarzystwo...
1: Tak, widziałem, mają stronę i jest tam kalendarz zdarzeń. Waszego dzisiaj jeszcze nie było, ale...
0: Kąpieli leśnej wytarzy.
1: Tak, kąpieli leśniki lasoterapii,
2: tak,
1: czy
2: dokładnie.
1: Terapii lasem.
2: Tak. I tam można sobie odezwać się na przykład do konkretnej osoby i zobaczyć. Bardzo dużo osób po prostu ma swoje strony gdzieś założone, lokalnie po prostu działa, więc warto
1: I to jest taki meetup. Przychodzisz, jesteś tutaj, a jak to jest, ludzie mają to zapłacić, czy co mają zrobić? Czy to jest free tour? Takie wiedziałem już przy placu zamkowym. Są różne koncepcje, jak można być przewodnikiem.
2: Ta dzisiejsza jest darmowa, ale z reguły no, jest to pewna praca wykonywana, więc płaci się za
0: ta dzisiejsza
2: za
0: jest na zaliczenie.
2: Ta dzisiejsza jest na zaliczenie w ramach mojego uczenia się, naszego uczenia się, bo Agnieszka mnie wspiera dzisiaj, ale tak.
0: Ale normalnie, takie kąpiele.
1: No,
0: tak jak każda wycieczka z przewodnikiem,
1: tak.
0: Coś kosztuje i to przewodnicy decydują, jakie mają stawki i one są też bardzo różne.
2: Ale można na przykład sobie też zarezerwować taką, czy zamówić taką indywidualną kąpiel. Ty mówiłeś o tym, że jak ktoś dostanie kąpiel leśną w prezencie,

0: To może nie będzie jakoś śmieszne w tym swoim takim...
1: Albo nie będzie zadowolony.
2: Porównywałem to z tym balonem, szczerze mówiąc.
0: Ale ja kiedyś dostałam i właśnie...
1: I jak było?
0: Super było. To Adam prowadził, Adam Markuszewski.
1: Nasz mentor.
0: Bardzo polecamy z nim spacery.
1: Pozdrawiamy.
0: I wiesz, on mnie się zapytał, w jakim ja chcę lesie, na co chcę zwrócić uwagę, więc on zrobił taką dla mnie wykrojoną, po prostu dedykowaną mi. I to było super fajne. Bardzo mi się podobało.
2: Może dam się przekonać, nie wiadomo. Macie wałówki, termos i jajka na twardo.
0: Żebyś wiedział, że mamy.
2: No to by było fajne.
0: Jakieś tutaj pochowane kawałki.
1: Nagroda będzie.
0: Na sam koniec.
2: Nie widzicie tego państwo, bo jak? Przecież to jest radio. Ale zachodzi, powoli zbliża się taki moment, kiedy słońce wyszło nisko. Dochodzimy do granicy lasu i są tu tory. I te tory nawet mają szlabany. I to są szlabany dla pieszych, żeby było bezpiecznie, co należy docenić. No dobrze, jak dzisiaj zacznie się, to o której z tego lasu wyjdziecie?
0: No, zaczynamy o 18 i kąpiel potrwa około 2,5 godziny, tak liczę. Więc już będzie ciemno, jak będziemy wychodzić.
2: A, to wtedy ci państwa, te audycje nie są nagrywane na żywo, ale wyobraźcie sobie ci, którzy będą słuchać. Jak to teraz mądrze powiedzieć? Jak dzisiaj wy będziecie wychodzić z lasu, to na żywo będzie szła audycja. W Marzyciele i Rzemieślnicy, bo ona jest w sobotę o 21. To mniej więcej wtedy. Chyba zresztą chodząc... A nie, przecież nie można słuchać. Nie można słuchać tych jakże ciekawych
1: można
2: audycji.
1: Można słuchać, ale nie audycji.
2: Nie audycji. A i właśnie nie uwierzycie, ale przed nami szlaban i migające czerwone światełka. I piesi stoją tutaj i przebierają trochę nogami, czekając, aż przeleci tędy pociąg.
0: I stoi grupa, która czeka,
2: grupa
0: a
2: jest
0: ja
2: po
0: się
2: drugiej
0: spóźnię.
2: Stronie. A zwróćcie na mnie. Pan dziennikarz powiedz coś takiego. Na koszulce masz feel the earth. Tak. Nature moves at its own rhythm.
1: Wszystko na temat.
2: O, jedzie. Fajny będzie finał audycji, bo to taka ładna puenta do tego. Właśnie kończy się czas leśny. No i poszedł. A już pachają z drugiej strony. Będziemy się teraz wobec tego rozsądzić.
1: Uśmiechnięci, chętni i zaciekawieni.
2: Tak, widzę to. Ale to umówcie się spotykać na środku przejazdu. To chyba musi wrócić albo cofnąć.
0: Chodźcie tutaj, drogie osoby na kąpiel. Bardzo was zapraszam i przepraszam za spóźnienie. Strasznie mi wyszło, że ja się spóźniam. Kuba, odpinam się.
3: Marzyciele i Rzemieślnicy.
4: To jeszcze nie koniec audycji. Zostało trochę czasu, więc uzupełnię go ja, Wojciech Dorosz. Dobry wieczór. Spacer Kuby przypomniał mi spotkanie sprzed 2 lat. Na 10 minut zatrzymam więc państwa w lesie, tym razem w okolicach Iwonicza Zdroju, gdzie lasy uzdrowiskowe od lat są przedmiotem pożądania leśników, a raczej nie tyle lasy, co pozyskiwane z nich drewno.
5: Jesteśmy teraz w tym momencie na stokach góry Połoniny. 489 metrów nad poziomem morza. Schodzą tak po prostu łagodnie do Iwonicza Zdroju. To strefa B ochrony uzdrowiskowej. Ja mówię na to, że to jest wydzielenie jaworowe, bo tutaj jednak w składzie gatunkowym najwięcej jest po prostu jawora. I prawda jest taka, że w tym roku, w 2024, to wydzielenie było zakontraktowane do wycinki. I to trzeba podkreślić, tylko właśnie moratorium z 8 stycznia tego roku uratowało ten las przed wycinką. Dzisiaj tych drzew by już nie było.
6: To chodźmy dalej.
5: Chodźmy tutaj, bo tutaj zobaczymy piękne jodły oraz buki, które udało się zachować. Tutaj na pewno dużym plusem tego lasu jest wielogatunkowość. Proszę bardzo, tutaj mijamy, akurat tam był buk, sosna, jawor. Tutaj mamy piękną czereśnię. Tutaj mamy już pięknego jawora. Widać, jak jakoś taka kora po prostu odchodzi. Mnie to bardzo się zawsze po prostu podoba, bo to mogłoby się wydawać, prawda, że coś jest nie tak z tym drzewem, ale to jest wszystko ok. Jawory właśnie mają to do siebie, że jak są starsze, to ta kora po prostu tak ładnie odchodzi, że tak powiem. No i omszone, no to już jest efekt bardzo, no piękny, naturalny. No jak widzimy, tutaj ten mech sięga wysoko.

0: pewnie Państwo tego, wiadomo, że Państwo tego nie widzicie, ale jesteśmy w cieniu, jest słoneczny generalnie dzień, jesteśmy w cieniu i widać, że to jest po prostu las, gdzie wpływ człowieka jest no, względnie nieduży. No wiadomo, że zawsze jakiś jest, ale na pewno nie było tutaj po prostu takich intensywnych wycinek i przez to mamy i zachowane runo, i mamy zachowany podszyt, i mamy w zasadzie w całości wysokie drzewa.
1: Piękna wiodła.
2: I ta kropka pomarańczowa oznacza, że to drzewo byłoby wycięte.
0: Byłoby wycięte. A tu buk.
2: Też z pomarańczową kropką.
0: Pomarańczową kropą. Nie jest to jakiś ogromny okaz, ale no... Tutaj nie chodzi o to. Każde drzewo w lesie uzdrowiskowym, w lesie ochronnym, a niewątpliwie takim jest Las Iwonicki, ma wartość, prawda?
2: Piękny, prosty. Pewnie meble byłyby z niego.
0: No, im bardziej proste, no to tym lepsze no, dla leśników po prostu. Ta jodła też, przy której byliśmy chwilę, prościuteńka, także no, myślę, że byłaby na bardzo dobre, proste deski. No i ten buk też, no idealny. Chyba mówi się, jak dobrze mówi, gonne, że to jest drzewo gonne, czyli po prostu takie jednopniowe, najlepsze.
2: Pusto tu i sucho jakoś.
0: No, pusto tu i sucho, ponieważ w międzyczasie zmieniliśmy miejsce. Jesteśmy teraz na Górze Borowinowej, na jej wschodnim stoku. Dokładnie jest to wydzielenie 178G w administracji nadleśnictwa Dukla. I co istotne, jest to już też obszar, który znajduje się w sieci Natura 2000 PLH Rymanów 180016. Może dwa zdania o tych obszarach Natura 2000. Celem powstania obszaru Natura 2000 było zachowanie w niezmienionym stanie siedlisk przyrodniczych. W tym konkretnym przypadku tego obszaru naturowego przedmiotem ochrony są buczyny oraz miejsca żerowania dwóch nietoperzy będących pod ścisłą ochroną gatunkową. To jest nocka dużego i podkowca małego. A my akurat jesteśmy teraz przy pniaku po ogromnym buku, który no, wydawałoby się powinien być po prostu chroniony. No bo jesteśmy w obszarze Natura 2000, gdzie przedmiotem ochrony jest właśnie buczyna. I co więcej, był, no bo mówimy w czasie no niestety przeszłym, był to buk biocenotyczny, a więc po prostu no, buk taki, no, można powiedzieć, nie wiem, chorujący, bo pamiętam akurat jego bardzo dobrze, miał na sobie huby, ale jesteśmy w środku lasu, nie stwarzał on zagrożenia, bo to buk z hubami, o. Biocenotyczny buk może nie jest taki, nie jest dla celów gospodarczych, prawda, pełnowartościowy, ale dla przyrody jest no, bardzo wartościowy. Cały świat dodatkowy roślin, zwierząt, które mogą na takim właśnie drzewie żyć, no, został po prostu jednak podczas wycinki wyeliminowany. Buk naprawdę spory. Zmierzymy jego średnicę na wysokości cięcia, czyli około 40, nawet 50 cm. To 120 centymetrów. Ogromny kolos.
2: Cały omszały.
0: Cały omszony tutaj. No i bardzo sucho wokół, no niestety. Bardzo sucho.
2: Leżą kawałki jeszcze z tego drzewa, podcinane, małe.
0: W ogóle proszę tak zwrócić uwagę, zresztą jak tutaj widzimy, jest tutaj po prostu, no widać, że las jest przerzedzony. Widać, że tego piętra drzew wysokich, no znacznie ubyło. Po prostu znacznie ubyło tych drzew. Niestety też są drzewa, które zostały uszkodzone zarówno podczas ścinki, jak i zrywki drzew. No warunki zmieniły się diametralnie podczas wycinki. Wycinka w tym wydzieleniu 178G była prowadzona w pierwszej połowie, no głównie nawet w pierwszym, powiedziałbym, kwartale 2023 roku.
2: Trochę smutny ten widok jest.
0: No, smutne i też, co trzeba sobie po prostu powiedzieć, no zmiany

0: też takie po prostu wtórne, konsekwencje wtórne, takie po prostu wycinki, gdzie no, zostaje po prostu wycięte, no powiedzmy 1/4 drzew dających właśnie tego piętra wysokiego, gdzie jednak taki las stanowi po prostu całość, gdzie no, skutecznie opiera się chociażby wiatrom, tutaj dominującym jednak głównie z sektora południowego, które no niekiedy potrafią być rzeczywiście bardzo gwałtowne. I tutaj zaraz jeszcze pójdziemy właśnie w miejsce, gdzie w wyniku właśnie tych wiatrów, no już kładzone są po prostu, wiatr po prostu kładzie drzewa, które myślę, że normalnie by, no nie zostały po prostu obalone, gdyby ta wycinka tutaj nie miała miejsca. Przedzieramy się przez byłą szczotę bukową, czyli pościnane piłami buki na wysokości 20-30 cm. Proszę zobaczyć, tutaj jeden pień buka, tam drugi, tutaj trzeci. Wszystko tutaj jest wyczyszczone. Pusty plac. A tutaj właśnie szukamy czworolisty pospolitego. Oj, jest. Ale jak on źle wygląda. Proszę zobaczyć i nawet porównać z tym wcześniejszym, co widzieliśmy. Tamten piękny kolor zielony, intensywny.
1: A ten pożółkły. Ten
0: pożółkły, mocno pożółkły. A proszę zobaczyć, że tutaj na dwóch liściach końcówki już w ogóle podsychają.
1: Tamten był dużo większy i rzeczywiście wyglądał bardzo, bardzo zdrowo, ciemnozielony.
0: Znaczy tam też było ich więcej. Tam był ten jeden taki dość wyraźny, było ich po prostu więcej. Tam to stanowisko jest i pewnie będzie jeszcze przez lata. A to tutaj no niestety jest na wymarciu. Tutaj było tych czworolistów około 10, bo ja bardzo dobrze pamiętam akurat to stanowisko. No ale niestety w tym momencie bardzo szybko wkraczają ekspansywne jeżyny.
1: Ten następny.
0: Tak, o tam następny. Jejku, jaki jasnozielony, nienaturalny kolor. Ogromne są tutaj po prostu takie przestrzenie bez drzew. To jest w zasadzie nienaturalne. To jest nienaturalne, zresztą tutaj nawet jak staniemy na tym pniu, to praktycznie jeden po drugim widać pniaki po bukach, które wycięte zostały właśnie w ubiegłym roku.
2: Rozmowy z Kubą Lenkiewiczem i innymi aktywistami znajdą Państwo w podcastach Polskiego Radia pod hasłem Cykl Obywatelski. Mimo moratorium na wycinki i protestów aktywistów, leśnicy pod różnymi pretekstami wycinają lasy. W miastach tysiące starych drzew padają pod naporem inwestycji mieszkaniowych i drogowych. Warto więc wybrać się do lasu, nim zniknie. Zapraszamy serdecznie. Wojciech Dorosz i Kuba Wygnański.
3: To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy.
4: Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
8: Co jakiś czas w audycji Sport wyjaśnia świat zabieramy Państwa w futbolową podróż.
9: Tym razem jednak wybierzemy się niedaleko, bo za naszą zachodnią granicę.
8: I opowiemy Państwu, jak wygląda futbol w Niemczech.
9: Czy nasi sąsiedzi mają system szkolenia, słynnych trenerów, wielkich piłkarzy? Jak przeżywa porażkę naród, który czterokrotnie zdobywał Mistrzostwo Świata?
8: Kim jest niemiecki kibic i czy Bundesliga ma aspiracje, by rywalizować z Premier League?
9: O to zapytamy naszych gości.
8: A będą nimi znawcy tematu Marcin Bożencki i Michał Trela.
9: Zapraszamy już jutro o 20.
8: Filip Jastrzębski
9: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
10: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na stacjach paliw będzie coraz drożej. W przyszłym tygodniu za litr benzyny mamy zapłacić ponad 8 zł. Cena diesla przekroczy 9 zł. NATO jest gotowe zareagować na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance. Zapewnia o tym przewodniczący Komitetu Wojskowego Sojuszu. Amerykański Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Ukrainie sprzętu do obrony powietrznej. Pakiet jest wart ponad 2,5 miliarda dolarów. Minęła godzina 22. Radosław Siennicki. Zapraszam. Ceny paliw na stacjach będą jeszcze wyższe. Tak wynika z analiz portalu ePetrol. W przyszłym tygodniu za litr benzyny 95 kierowcy będą płacić powyżej 8 zł, a za diesla powyżej 9 zł. Rząd obiecuje, że obniży ceny, gdy wejdzie w życie ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Przepisy w tej sprawie w piątek uchwalił Sejm. W przyszłym tygodniu będzie nad nim pracować Senat. Tomasz Trela z Lewicy ma nadzieję, że tym razem prezydent nie zablokuje tej ustawy.
2: Karol Nawrocki składa podpis. My obniżamy marże, obniżamy VAT na paliwa, ustalamy cenę maksymalną i wszyscy kierowcy płacą mniej. Panie prezydencie, jak te ustawy pan podpisze, to będą dodatkowe miliardy od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
1: Stanisław Tyszka z Konfederacji uważa, że pieniędzy na obniżenie cen paliw rząd powinien poszukać poprzez cięcie wydatków.
3: Gdybym był złośliwy, to bym przypomniał wypowiedź premiera Tuska, że jak on będzie rządził, to benzyna będzie o 5,19. Tak? W tym momencie bliżej jesteśmy 10 niż 5. Wtedy Tusk zwracał uwagę na to, że wystarczyłoby obciąć opodatkowanie paliw. Natomiast ze względu na sytuację finansową budżetu to jest w tym momencie trudne. No, trzeba by zacząć myśleć w kategoriach cięć wydatków.
1: Poprzedni projekt o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj Karol Nawrocki wniósł do Sejmu własny projekt ustawy, który ma skutkować obniżeniem cen paliw na stacjach. Wprowadza on limity marży. NATO jest gotowe zareagować na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance, mówi przewodniczący Komitetu Wojskowego Sojuszu. NATO jest gotowe, struktura jest gotowa, żołnierze i broń są gotowi, powiedział dziennikarzom w Kopenhadze admirał Giuseppe Cavo Dragone. Podkreślił, że pakt zwiększa liczebność i możliwości swoich sił. Wojskowy poinformował, że NATO ma przygotowane plany obrony wschodniej flanki na wypadek różnych scenariuszy, od ograniczonego kryzysu po bezpośredni atak. Jesteśmy gotowi na wypadek eskalacji. W razie ataku wiemy, co robić, zapewnił. Amerykański Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Ukrainie sprzętu do obrony powietrznej. Pakiet jest wart ponad 2,5 miliarda dolarów. Obejmuje modernizację systemów obrony powietrznej oraz związany z tym sprzęt i usługi. Więcej na ten temat Jan Pachlowski.
4: Rząd Ukrainy wystąpił z wnioskiem o zakup pocisków będących odpowiednikami rakiet systemu S-300, pocisków GAM-67, systemów rakietowych obrony powietrznej o zwiększonym zasięgu naprowadzanych laserowo, a także różnego rodzaju wyrzutni, radarów do wykrywania bezzałogowców, przyczep oraz części zamiennych. W przypadku przeprowadzenia proponowanej transakcji Ukraina sfinansowałaby ją, korzystając z połączenia środków europejskich oraz funduszy z amerykańskiego programu zagranicznego finansowania wojskowego przyznawanych za czasów poprzedniej administracji, poinformował Departament Stanu. Proponowana sprzedaż wymaga zatwierdzenia przez Kongres, wydaje się to jednak tylko formalnością. Prezydent Donald Trump zapowiedział w tym miesiącu, że zwróci się do Europy o zwrot amerykańskiej pomocy udzielonej Ukrainie za czasów administracji jego poprzednika Joe Bidena. Biały Dom od dawna domaga się, aby Europejczycy w większym stopniu pokrywali koszty zachodniego wsparcia dla Ukrainy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Wiosną przyszłego roku mają się rozpocząć prace ekshumacyjne pomordowanych przez UPA Polaków w Hucie Pieniackiej. W zbiorowej mogile w nieistniejącej wsi w obwodzie lwowskim mogą się znajdować szczątki od kilkudziesięciu do kilkuset ofiar. Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski powiedział, że obecnie trwają prace we Lwowie.
5: Obecnie kończymy prace ekshumacyjne w Chołosku, dzisiaj w granicach Lwowa. Tam ekshumujemy polskich żołnierzy z września 1939 roku. 30 sierpnia odbyły się uroczystości pogrzebowe w Ostrówkach, 55 ekshumowanych ofiar zbrodni wołyńskiej. No i przygotowujemy się już jako instytut na kolejne prace. Już na wiosnę przyszłego roku rozpoczniemy pracę w Hucie Pieniac.

0: Historycy IPN szacują, że w latach 1943-45 ukraińscy nacjonaliści wymordowali na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej około 130 tysięcy Polaków. Do końca listopada można się zapisywać na szkolenia obronne pod hasłem W gotowości dziś, bezpiecznie jutro. To możliwość bezpłatnego zdobycia praktycznych umiejętności, które przydadzą się w sytuacji zagrożenia. Mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
1: To trwa 8 sekund, żeby zarejestrować się w aplikacji mObywatel. Jest też aplikacja W gotowości. Z panem premierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wysłaliśmy też listy zapraszające do firm, do organizacji, do NGO-sów.
0: Szkolenia odbywają się na terenie jednostek w całym kraju.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro w prawie całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie też burze i słaby grad. Więcej przejaśnień na południowym wschodzie. Termometry pokażą od 17 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Sobotni wieczór, jest 19 dzień września, 6 minut po godzinie 22 i w zasadzie pozostajemy w konwencji. Przed serwisem zapraszaliśmy Państwa do lasu, zapraszaliśmy Państwa do sięgnięcia po lasoterapię. Teraz też wybieramy się do lasu, tyle że w celu zupełnie innym będziemy zbierać grzyby. Jest czas grzybobrania na portalach społecznościowych. Co rusz ktoś chwali się znalezionymi okazami. Co tak fascynuje w zbieraniu grzybów i często także słyszymy o zatruciach, więc jak nie pomylić się i nie zebrać trującego grzyba. Między innymi o tych kwestiach będziemy teraz rozmawiać.
5: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
6: Co jest na tej taśmie?
7: Nie wiem jak państwo, ale ja tydzień temu zebrałam 2 pełne kosze grzybów. A ty, Wiesławie, kiedy byłeś ostatnio na grzybach? Ile zebrałeś?
8: A ja na swojej, mojej działce na Mazurach, jak zwykle kilka pieczarek i rydzę. Mam taką grzybnię i od wielu, wielu lat, tak 8, 7, może do 9 tych rydzów wychodzi z tej łąki. Ale zapach, ale smak. Ojejku.
7: No a jak to było na samym początku, jeszcze nie jak ty byłeś mały, tylko jeszcze wcześniej, z tymi grzybami?
8: Jak to było, to pisał wieszcz, to pisał Adam Mickiewicz w trzeciej księdze pana Tadeusza. Ta księga to umizgi, ale część tej księgi to właśnie obrzęd grzybobrania. Był gaj z rzadka zarosły, wysłany murawą, po jej kobiercach na wskroś białych pniów brzozowych pod namiotem obwisłych gałęzi majowych snuło się mnóstwo kształtów, które dziwne ruchy, niby tańce i dziwny ubiór, jasne duchy błądzące po księżycu, tamci w czarnych ciasnych, ci w długich, rozpuszczonych szatach, jak śnieg jasnych. Tamten pod kapeluszem, jak obręcz szerokim, ten z gołą głową, inni jak gdyby obłokiem obwiani, idąc na wiatr puszczają zasłony, ciągnące się za głową, jak komet ogony. Każdy w innej postawie, ten przyrósł do ziemi, tylko oczyma kręci, na dół spuszczonymi, ów patrząc wprost przed siebie, niby senny kroczy, jak po linie, ni w prawo, ni w lewo nie zboczy. Wszyscy zaś ciągle w różne schylają się strony, aż do ziemi, jak gdyby wybijać pokłony. Jeżeli się przybliżą albo się spotkają, ani mówią do siebie, ani się witają, głęboko zadumani, w sobie pogrążeni. Hrabia widział w nich obraz elizejskich cieni. A tak zaczynał się prastary obrzęd grzybobrania. Dorota Boniecka-Górny
7: i Wiesław Molak.
8: Dobry wieczór. Witamy serdecznie w Polskim Radiu 24 w audycji, w której prezentujemy archiwalne reportaże i dokumenty.

0: momenty radiowe, ale nie tylko.
1: Nie tylko, bo są z nami również niezwykli goście. Tutaj w studiu członkinie Polskiego Towarzystwa Mykologicznego Zofia Leszczyńska-Niziołek i Daria Wieliczko. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: No i na łączach również jest pan Justyn Kołek, autor wielu publikacji.

0: są na topie. To już nie jest taki śliski, trochę obrzydliwy maślaczek, którego żaden wiktoriańskiej epoki szanujący się profesor nie chciał studiować, bo to niegodne jest dżentelmena. To już jest nauka przez duże N.
1: No ale to jest dalej taki polski sport. Idziemy do lasu. Jak tylko usłyszymy, że wysyp, to ruszamy. I obojętnie, czy wiosna, czy lato, no teraz jesień.
2: Znaczy nie jest to obojętne dla większości Polaków. Większość Polaków jednak wybiera jesień, jako że jest to ten okres, kiedy owocników jest najwięcej.
1: Dariu, ale my rzeczywiście zaczynaliśmy rozmowę o grzybach już w marcu, na początku marca.
0: No grzyby zbieramy cały rok.
2: Z tymi grzybami jeszcze nie ma związanych specjalnie dużo tradycji. To jest jakaś nowość jednak, że w Polsce coraz więcej osób interesuje się owocnikami większej ilości grzybów jadalnych. Natomiast te tradycje związane z grzybobraniem, no to są raczej związane z okresem jesiennym i z tymi klasycznymi wyjściami na borowiki, pod grzyby, koźlarze i maślaki. I rydze oczywiście, o których pan wspominał. Czyli kultowy grzyb Polaków, ukochany wręcz, powiedziałabym, przez nas. I to rzeczywiście jest narodowy sport, ale on się uaktywnia głównie u większości z Polaków jesienią. Ja oczywiście się bardzo cieszę, że wszyscy już wiemy, że grzyby można zbierać przez cały rok i mam nadzieję, że to tylko będzie się rozwijało.
3: A ta obrzędowość?
2: Cały czas umawiamy się na grzybobrania, takie zbiorowe, bo kiedyś tak się robiło, prawda? Oprócz tego, że chodzimy indywidualnie, no to takie spotkanie z innymi grzybiarzami to jest zawsze wielkie wydarzenie. Często to jest połączone z jakimiś piknikami czy ogniskiem na koniec, oglądaniem swoich zbiorów, konkursami dotyczącymi owocników albo całych koszy. Więc to są emocje, to jest dobra zabawa, to jest porównywanie swoich znalezisk i myślę, że każdy z nas to lubi. Poza tym cały czas jeszcze mamy modę na wycieczki takie firmowe, na grzyby. To w PRL-u przecież to była, że tak powiem, w każdym zakładzie pracy w jesienią były wyprawy na grzyby. No i to cały
1: no
2: czas
1: musiało być, bo się załoga buntowała.
2: Tak, ale to cały czas funkcjonuje, cały czas są te firmowe wyjazdy.
1: Mickiewicz pisał wręcz o obrzędzie grzybobrania, a dziś jak wyglądają te obrzędy? Wyciąć, wybrać co można do końca, a resztę kopnąć i zostawić. Panie Justynie, jak pan to widzi w Międzybrodziu Bialskim i okolicach?
4: Witam serdecznie przede wszystkim wszystkich w studio i radiosłuchaczy. Pozdrawiam z Żywiecczyzny. Moi kochani, tak to jest, że no, zbieramy grzyby. Nie wszyscy są tego świadomi, że jak zbierzemy te grzyby, a których nie bierzemy lub zerwiemy, żeby pozostawić i nie niszczyć ich. Po pierwsze, że te grzyby jeszcze dodatkowo się rozmnażają poprzez sypanie zarodników, wysypywanie od spodu kapelusza, dokąd leżą, to cały czas sypią. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, są pokarmem zwierząt i zwierzęta właśnie. My idziemy do lasu jako goście i wybieramy jakby z lodówki zwierzętom, owadom, które właśnie ich to jest żywienie. I lepiej nie niszczyć tych grzybów, tylko pozostawić na tym miejscu, mimo że go zerwiemy, położyć. A bierzmy te, które dokładnie znamy. Nie próbujmy zbierać takich grzybów, które mamy no, słabą pewność. Bo można się naprawdę, tym bardziej teraz, o tej porze, gdzie bardzo dużo pojawiło się tych śmiertelnie trujących grzybów, muchomor zielonawy, sromotnikowy. Co ciekawe, zaczynają się pojawiać lejkowce dęte, no i jeszcze inne grzyby. Także uważajcie na grzyby blaszkowe, przede wszystkim o zielonym zabarwieniu skórki i białej, bo muchomor jadowity też już spotkałem kilka razy, też się pojawia. I na te grzyby uważajcie. Bezpieczne zbieranie grzybów to jest grzybów rurkowych. Tak z gąbką, siateczką, jak to grzybiarze nazywają. Tam wśród tej wielkiej rodziny borowikowatych nie mamy takich grzybów, które powodują te ciężkie, śmiertelne zatrucia.
1: No ale jest jeszcze taki grzyb, który się nazywa szatan tak powszechnie.
4: Szatan to jest popularnie...
2: Ale o szatanie mówimy.
1: Też ma gąbkę pod spodem, tak. I wygląda jak prawdziwek.
4: Ale panie Wiesiu, ten szatan, co pan mówi, to jest goryczak żółciowy i on posiada właściwości lecznicze, antyrakowe, antybakteryjne, antysklerotyczne. I jest tylko niejadalny ze względu na gorzki smak. I to jest całe. I tutaj na przykład te

0: grzyby śmiertelnie trujące. One są wszystkie, blaszkowy jest ich 12 gatunków w Polsce. One wszystkie są łagodne w smaku i przyjemne w zapachu. I są przysmakiem zwierząt leśnych, dziko żyjących roślinożernych. I nie da się ich wygotować. A takie substancje alfa-amanityna i falodyna, żeby po prostu zneutralizować, musielibyśmy osiągnąć temperaturę powyżej 285 stopni, co domowymi sposobami nie osiągniemy. Natomiast w grzybach rurkowych z gąbką, siateczką, tak jak grzybiarze nazywają, nie ma takiego grzyba, który powoduje ciężkie śmiertelne zatrucia. Dodatkowo, jak jest niejadalny lub trujący, może nie śmiertelnie, ale lekko czy tak dość silno, trzeba też uważać, to będzie gorzki. Gorzki albo piekący. I to
1: no
0: są
1: tak
0: takie...
1: można językiem spróbować troszeczkę i wtedy się
0: ale
1: okaże,
0: te
1: że
0: rurkowe,
1: to nie.
0: Te rurkowe na blaszkowych, to bym tylko polecał zrobić próbę smakową, bo tam się mówi gołąbki, jak nie piecze czy coś, ale gołąbek modrożółty czy gołąbek zielonawy jest łatwo do pomylenia z muchomorem zielonawym sromotnikowym. I tutaj trzeba bardzo uważać. Jedynie co są bardzo bezpieczne próbowanie to na mleczajak. To mleczko, jak jest gorzkie, cierpkie, to jest lekko trujący ten mleczaj.
1: To zostawić i nie ruszać.
2: Tyle. Musimy sobie tutaj wyjaśnić pewną nomenklaturę. Mówimy trujące. Co to tak naprawdę znaczy trujący grzyb? To znaczy najczęściej, że powoduje pewne zatrucie pokarmowe, które po kilku godzinach bądź kilku dniach mija. Natomiast rzeczywiście jest pula jakieś tam powiedzmy około 12 gatunków grzybów w Polsce. Mówię około, bo mamy tutaj oczywiście naukowe przewroty rodzajowo nomenklaturalne i genetyczne. Ale powiedzmy, że te 12, które rzeczywiście mogą człowieka w skrajnych przypadkach zabić, a pozostałe 200 uznanych, około 200 znowu, mówię, to są liczby szacunkowe, są grzybami trującymi, które mogą nam zaszkodzić najczęściej czasowo.
1: Nasz gość Justyn Kołek to także wielki ekspert w zakresie toksykologii zatruć pokarmowych grzybami.
0: Są dużo lepsi ode mnie grzyboznawcy w Polsce. Więcej gatunków grzybów znają. Ja się wyspecjalizowałem w tych grzybach, których dokładnie grzybiarze poszukują i w tych niebezpiecznych. A że z toksykologii jestem przeszkolony, miałem ogromne szczęście w swoim życiu, gdzie uczestniczyłem w kursie grzyboznawców, gdzie szefową była pani doktor Maria Klawiter. Ona była... doktor nauk farmaceutycznych. Ja byłem na jej w 1994 roku na ostatnim kursie, który ona prowadziła. I później pani doktor szkoliła toksykologów w szpitalach właśnie od zatruć grzybami. I ja wszedłem w współpracę, bo mnie poprosiła z panią doktor i przygotowywałem jej materiały. Specjalne mi takie szkiełka przysyłała. Ja ściągałem właśnie zarodniki, przeważnie muchomora zielonawego, białego, jadowitego, jeszcze innych grzybów, bo do celów toksykologicznych pod mikroskopem rozpoznać. Zasuszałem i jej wysyłałem do Poznania, bo pani doktor była z Poznania. No 10 lat jak właśnie pani doktor nie żyje. I czterokrotnie tu w moich regionach, w szpitalach, gdy właśnie szkoliła, to miałem takie asysty jednodniowe, gdzie z tym materiałem dojeżdżałem i z tego się wzięła dla mnie ta wiedza. Teraz mam dużo połączeń ze szpitalami, gdzie przeważnie dzieci gdzieś tam zjedzą jakiegoś grzybka i jeżeli nie mogę rozpoznać tego grzyba, bo czasami ugryziony czy coś, to mam tą wiedzę, jak organizm ludzki, dzieci czy dorosłych zachowuje się w zjedzeniu grzybów śmiertelnie trujących, tak się określa w Polsce, to są zatrucia cytotropowe. To są właśnie te śmiertelne. I bez pomocy lekarskiej niestety kończy się to śmiercią. A gdy się wyłapie wcześniej, to można pozbyć się treści żołądka po pierwszych objawach gastrycznych i nic się nie stanie. Natomiast jak jest druga fala już zatrucia, która przypomina taką grypę jakby wirusową, to już wtedy przy muchomorze zielonawym zazwyczaj stosuje się przeszczep wątroby. A gdy dojdzie
1: my straszymy,
0: do
1: a my mamy,
0: trzeciego,
1: my mamy zachęcać, panie Justynie.
3: Zachęcajmy, ale jeszcze podsumujmy te zatrucia taką, myślę, bardzo ważną informacją o tym, że jednak najwięcej zatruć grzybami to są zatrucia nieswoiste, czyli zatrucia grzybami jadalnymi. My się najczęściej trujemy przez to, że albo zbieramy za stare,

0: owocniki, albo przetrzymujemy je bardzo długo, zanim zaczniemy je przerabiać, na przykład zbieramy je do foliowych torebek czy do wiader i później je tam zostawiamy jeszcze na jakiś czas, albo nie dogotowujemy grzybów, które na przykład owocników pod grzyba brunatnego albo smardza, koźlarza jeszcze bardziej, które na surowo są trujące dla nas. Dlatego przede wszystkim zwracajmy uwagę na to, jak te grzyby przerabiamy, jak je przechowujemy i nie odgrzewajmy ich w nieskończoność. Zróbmy, zjedzmy i koniec.
1: Panie Wiesiu, zaparzone grzyby, nawet borowiki, nieumiejętnie to, co Zosia wspomina, noszone czy w reklamówkach czy coś, w grzybach jest białko, w którym momencie zaparzenia tworzy się trucizna, która powoduje zatrucia gastryczne. Nie jakieś śmiertelne, ale gastryczne. I nawet z borowika szlachetnego możemy się przytruć. Dlatego ale... tu, co Zosia wspominała, trzeba naprawdę wiedzieć, jak obrabiać i jak ich zbierać. No, na pewno wszyscy wiedzą, że najlepiej jest do wiklinowych koszyków.
2: Jak trzeba przygotować, żeby właśnie się nie zatruć?
0: Niektóre gatunki są po prostu trujące na surowo, ale jak są dobrze poddane obróbce termicznej, no to już nie są trujące. Więc przede wszystkim należałoby je dosmażać, dogotowywać. Dalej no, nie możemy ich zaparzać, nie mogą leżeć jeden na drugim mokre, zgniecione i zaczynać gnić. Te potrawy, które z nich przygotowujemy, nie mogą być przechowywane tak po prostu na kuchence, muszą trafić do lodówki później. No i nie możemy ich wielokrotnie odgrzewać. Najlepiej byłoby to zjeść szybko.
3: Są takie gatunki typu borowik szlachetny, czy właśnie pieprznik jadalny, kurka, czy galaretyk kolczasty, taki śmieszny, mały galaretkowaty grzyb z ząbkami, które można spożywać nawet na surowo. Ważne tylko oczywiście, żeby sparzyć, tak, żeby pozbyć się drobnoustrojów, które na tym owocniku mogły się znaleźć, czy przysłowiowo, tak jak tutaj mamy taki gryboznawczy żart, jak lis, przepraszam, nasikał, to żeby w razie czego żadnych pasożytów od niego nie dostać. A tak możemy zrobić carpaccio, pokroić w plasterki borowika i jeść go z przysmakiem nawet na surowo. Na przykład nasza opieńka, tutaj gatunków opieńek mamy bardzo dużo, właściwie bez genetyki ciężko co do gatunku określać, ale opieńka jest grzybem trującym. Ile razy jestem wśród swoich brytyjskich kolegów na sesjach terenowych i patrzę za tą opieńką takim tęsknym wzrokiem, to oni mówią, ja nie wiem jak ty możesz, jakim cudem wy jecie to? Ja mówię, to jest ulubiony grzyb mojego męża. My jemy opieńki na potęgę, ale to, co mówi doktor Kujawa, należy pamiętać, że opieńka to jest jeden z niewielu gatunków, który rzeczywiście trzeba wygotować i tę pierwszą wodę wylać, takie są rekomendacje, a potem można ją zrobić na patelni czy jakkolwiek, ale najzdrowiej dla nas jest grzyby robić w zupie. I tutaj się dowiemy też od profesora.
0: Najzdrowiej jest kisić. Najzdrowsze grzyby to są grzyby kiszone.
1: A czy mogę coś powiedzieć?
2: Tak, oczywiście, słuchamy.
1: Więc, dwie takie kwestie. Pierwsza, my tutaj nie straszymy i w studiu i ja przed zbieraniem grzybów, tylko ostrzegamy. Natomiast co gubi Polaków? Czy państwo wiecie?
0: Rutyna.
4: Pewność siebie, nic nie wiemy.
3: Nie. Pośpiech w lesie.
1: Polak jest takim grzybiarzem, często, no nie wszyscy, że najpierw zje, a później sprawdza. A trzeba to odwrotnie zrobić. Najpierw skonsultować się, a później zjeść. A tutaj jeszcze to, co właśnie Daria mówiła, że chodzi o opieńkę. Ona jest jedalna, ona jest, można powiedzieć, w Polsce dopuszczona do handlu i przetwórstwa i trzeba ją odpowiednio przyrządzić. I właśnie, żeby takie grzyby niepewne spożywać, to musimy o nich wszystko wiedzieć. Jak ich właśnie obrobić, żeby można ich było zjeść. A nie tak na chybi trafił, a może tego, a później jest jakiś objaw gastryczny. Objaw gastryczny przy słabo trujących grzybach jest bardzo szybki, a przy śmiertelnie trujących jest z opóźnieniem, bo dopiero u dorosłego człowieka prawie 40 godzin.
4: Proszę państwa, teraz coś smacznego, nietrującego. Niektórzy mówią, że w tych grzybach to właściwie żadnych wartości odżywczych.
0: To już nieaktualne.
3: Nieprawda.
4: No dobrze, a jakie specjały można zrobić z grzybów zebranych w lesie, na łące, na polu? Daria Wieliczko, co pani poleca?
3: My tutaj
4: w swojej
3: się będziemy
4: kuchni.
3: Bić o tą wiedzę, żeby przekazać wam jak najwięcej, bo każdy z nas ma swoje metody. Jeśli chodzi o kiszenie, to ja lubię rzeczywiście zresztą kisić na przykład mlecza jodłowego, bo on mi tak w innych postaciach

0: średnio smakuje. Natomiast pamiętajmy o tym, że owszem, grzyby mogą być uznawane za ciężkostrawne, chociaż to jest po części mit. Dlaczego? Dlatego, że grzyba, my nie trawimy chityny, która wyłożona jest ściana komórkowa grzyba, natomiast trawią ją bakterie w naszych jelitach. Po prostu może troszeczkę dłużej nam to zajmuje. Natomiast grzyby zawierają beta-glukany, to są bardzo pożądane dla nas substancje i właśnie w gotowaniu w zupie i nie odlewaniu wywaru, i tu szczególnie nie odlewaniu tej pianki, ona może nie jest zbyt ładna, estetyczna i często chochlą, wylewamy piankę zupy, jest to absolutnie błędne, bo właśnie te beta-glukany czy polisacharydy wypłukujemy.
1: My mówimy na to fusy po prostu.
0: Takie fusy.
2: Albo szumowina.
0: Szumowina. O właśnie, widziałam nawet przepisy w książkach kulinarnych, taka najstarsza u mnie na półce jeszcze z czasów mojej dzieciństwa. Kuchnia polska, rzeczywiście te szumowiny odlać. Nie odlewać szumowin, gotować zupę. Beta-glukany znajdujące się w części z owocników ulegną rozpadowi i część zostanie uwolniona do tej zupy, a część ulegnie częściowemu rozpadowi wewnątrz ścian komórkowych, przez co też będzie nam łatwiej strawić ten owocnik.
1: Pani Zofio, teraz...
3: Pamiętajmy też, że ta chityna to nie jest nic strasznego, bo tak, ona jest naturalnym błonnikiem, więc ona jest dla nas pożyteczna. Natomiast, żeby się dostać do tych wartości, które znajdują się w komórkach i żeby rozbić te ściany komórkowe z chityny, no to warto te grzyby przetwarzać. Siekać, nawet mielić, a potem długo gotować, długo smażyć, długo je przerabiać, żeby rozbić te ściany komórkowe i dostać się do tych wszystkich witamin, minerałów, które przecież i antyoksydantów przede wszystkim, bo to jest szalenie istotne, czy te wszystkie przeciwutleniacze.
1: Ja wiem, że Dorota lubi suszyć grzyby.
2: Tak, lubię suszyć bardzo dużo.
0: Jak pani suszy?
2: Suszarka do grzybów kilkupoziomowa na prąd i w ten sposób...
0: Ona ma pokrętło z temperatury.
2: Tak, ma.
0: I na ile pani nastawia? Czasami pewno na maksa.
1: Żeby szybciej.
2: Nie, raczej nie na maksa.
0: No właśnie. Różne są rekomendacje, albo między 40 a 40, to zwłaszcza do badań, ale 40 a 60 to jest taka maksymalna temperatura suszenia, w której możemy zachować jak najwięcej tych substancji.
3: Na sam koniec, ostatnie pół godziny należy podnieść tę temperaturę nawet do 70 stopni na chwilę, żeby wydobyć aromat. Natomiast generalnie cały proces suszenia, uśrednijmy tę temperaturę 50 stopni, to będzie
0: najlepsze. Można też suszyć na słonku i wtedy
4: właśnie
0: rzeczywiście
4: najlepsze.
0: Najlepiej suszyć na słonku, ale nie każdy ma taką możliwość i wtedy mamy też witaminy D.
3: Tak.
4: Najlepsze są słoiki, wek zakręcany, czy jakieś plastikowe, ale szczelnie zamykane. No a jak do wysyłki, to ja mam woreczki takie troszkę grubsze, na strunę zamykane, dokładnie zabezpieczone i wysyłane. No i informacja, po wyciągnięciu z tych woreczków należy natychmiast najlepiej do słoików. I wtedy, bo atakują takie dwa szkodniki, mól żywnościowy i rozkruszek. I to w słoiku możecie, gdyby się tak coś trafiło, to zobaczycie Państwo, jakby pająk tam porobił taki pleśń na takie sznureczki, no jak pajęczyna, i wtedy to jest już nie do użytku, bo jest to skażone kwasem moczowym i należy to już wyrzucić, tego nie używać.
0: Ale można przeciwdziałać takim rzeczom, na przykład do słoika wsadzić liść laurowy, trochę kulkę ziela angielskiego. To są wspaniałe przyprawy, które zawierają olejki eteryczne i mają bardzo dużo, bardzo pozytywnych, przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybicznych właściwości, więc warto do suszu je wsadzić.
1: A ja myślałem, że Państwo powiedzą tak, jajecznica z kurkami. Tak,
2: no właśnie, ja też tak
1: myślałam. A może by tak rozgrzać oliwę, śmietanka taka 30-procentowa, do tego grzyby, różne grzyby, czosnek, cebula, przysmażyć, trochę soli, nie za dużo, trochę pieprzu.
3: I pietruszka.
1: I pietruszka, coś zielonego.
3: To taki klasyk, to taki klasyk.
1: No i klasyk i na śniadanie, i na obiad.
3: Czy wydaje się,
4: że pan Wiesiu się już zakręcił na święta Bożego Narodzenia.
3: Wydaje się, że
1: ja
3: poza
1: w każdą
3: tym...
1: sobotę i niedzielę mam święto grzybowe. No dobrze, tylko trzeba kupić pieczarki, boczniaki i tak dalej, albo pójść do lasu i zebrać
4: to. Boczniak jest najbardziej tolerowany przez ludzki organizm. To, co myśmy mówili tam, panieście mówiły w studiu, że właśnie ta chityna i to wszystko z ciężkostrawne białko,

0: A boczniak jest właśnie polecany cukrzykom, obniża cholesterol i cukier we krwi i jako jedyny z grzybów białko jego jest bardzo dobrze tolerowane przez nas, ludzki organizm.
1: Dorota, zapraszaj teraz do podlaskich lasów.
2: Tak, a to za sprawą reportażu Joanny Sikory z Radia Białystok pod tytułem Na grzyby. Jest to opowieść o grzybiarzach, no i można powiedzieć wręcz narodowej tradycji. To niemal jak rytuał. Od kilku tygodni wyrastające z mchu grzyby rozpalają wyobraźnię Polaków. Wiele osób każdą wolną chwilę spędza w lesie na poszukiwaniach prawdziwków, rydzy
1: i innych grzybów.
2: Grzyby mamy w kuchni, rozgościły się w języku, literaturze zacytowanej panu Tadeuszu i w piosenkach.
1: Zapraszamy do słuchania reportażu Joanny Sikory z Radia Białystok Na grzyby.
3: Wszyscy z nosami przy ziemi, no i ubranie odpowiednio. Nie, kapelusik. Wszystko tutaj dopasowane, żeby kleszczy jak najmniej nałapać.
4: Rosnę grzyb pod deszczu, to by jest naprawdę grzyb. Ja tam nie nastawiam się na inne, tylko na kopaki.
5: Ruch w lesie, jak na Marszałkowskiej.
6: Mamy niesamowicie sprzyjające warunki pogodowe, czyli mamy dużo wilgoci w lesie, dużo również materii organicznej, która pozwala na wzrost grzybów. No i dodatkowo jest jeszcze ciepło. Dlatego często osoby zbierające grzyby opowiadają, że wczoraj tutaj byłem, nic nie było, dzisiaj przepiękne, kilkunastocentymetrowe osobniki już się pojawiły, bo mamy właśnie ciepłe noce.
3: O, malutki, ale ładny. Takie małe to najfajniejsze do słoiczków.
6: Ujawnia się w nas ten instynkt łowcy, zdobywcy.
3: Dokładnie. O, tu myślaczek, ale ja myślaków nie bierzemy.
7: Można wszędzie znaleźć. Tak, żeby są obecne praktycznie na stop.
8: Grzybów było w bród. Chłopcy biorą krasnolice, tyle w pieśniach litewskich sławione lisice. Co są godłem panieństwa, bo czerw ich nie zjada i dziwna, żaden owad na nich nie usiada. Panienki za wysmukłym gonią borowikiem, którego pieśń nazywa grzybów pułkownikiem.
9: Proszę bardzo, jak prawdziwy.
3: Ostatnio byliśmy, właśnie to tam dalej na kurkach, to taka polanka była, że jeden przy drugim. Wiaderko to było natychmiast.
6: My jesteśmy tylko gośćmi i traktujmy z szacunkiem to, co daje nam las. Te grzyby, które nie są dla nas istotne, bo są to grzyby albo niejadalne, albo grzyby trujące, ale są pokarmem albo czyimś domem dla innych zwierząt. Historia grzybów i historia ludzkości cały czas przeplata się, natomiast grzyby jako jedne z nielicznych organizmów nie zostały przez człowieka, mówiąc kolokwialnie, udomowione. Mamy grzybów wielkowocnikowych w granicach 4-5 tysięcy w naszym kraju, z czego jadalnych jest, powiedzmy, 1000 do 1500, a hodowlanych jest raptem kilka gatunków. To są pieczarki, to są boczniaki, natomiast nie ma możliwości wyhodowania sobie prawdziwka w ogródku, czy wyhodowania sobie maślaka w ogródku, bo po prostu ich biologia jest w dalszym ciągu nieodgadnięta i nie wiadomo, dlaczego nawet przynosząc grzybnie do naszego ogródka, one nie chcą u nas rosnąć. Niepokorne, w dalszym ciągu badane, bo też medycyna dalekowschodnia korzysta z uroków grzybów. Uważa się, zresztą są na to dowody naukowe, że grzyby, chociażby shiitake, są to grzyby, które mają właściwości przeciwnowotworowe. Są grzyby, które mają właściwości przeciwmiażdżycowe, które mają właściwości przeciwkrzepliwe, ale na dobrą sprawę nikt do końca nie wie, jakie tam są substancje, które to powodują. Wiadomo, że spożywanie takiego grzyba daje właściwości chociażby przeciwmiażdżycowe, ale nie wyizolowano substancji, które dokładny ten sam sposób tak działają.
9: No miłe to jest, jak się gdzieś patrzy. Prawdziwy! I idziemy.
5: Typowo opinkowy las.
3: Oj, chyba nie ma takiego przepisu. Trzeba po prostu patrzeć, no. Aczkolwiek niektórzy mówią, że bardziej lasy dębowe na prawdziwki, na te borowiki, ale my i tutaj chodzimy. Chociaż dzisiaj jednego tylko znaleźliśmy.
4: Grzybów to nie przebrane są. Ja to już zbieram takie przeładne, już takie, nie te duże, bo takie te duże, to tutaj jest to można, jak to mówią, koso kosić. Pełno jest tego. Ale ja

0: Jakie młodziutkie wybieram do marnowania, do słoiczków.
1: W zasadzie to, że one rosną, nas zaskakuje, dlatego że jest to coś, na co nie mamy wpływu, coś, co się pojawia niespodziewanie i często grzybiarze, którzy mają swoje miejsca, których co roku oczekują jakichś grzybów konkretnych, bo to jest ich miejsce, nagle okazuje się, że któregoś roku ich nie ma. Dlaczego? To jest właśnie ta niepoznana fizjologia grzybów, natomiast to, co w tej chwili wiemy o grzybach, czyli to, że są grzyby, które żyją w symbiozie na przykład z niektórymi drzewami. Maślaki współżyją na przykład z sosnami. W przypadku prawdziwków należy się spodziewać, że będą żyły w symbiozie z dębami. Natomiast są grzyby, które są pasożytami, czyli są to grzyby, które są niekoniecznie mile widziane, szczególnie przez leśników, dlatego że doprowadzają do zamierania drzew. I na przykład tutaj kłania nam się nasza ukochana opieńka miodowa. W ciągu kilku lat doprowadza do śmierci takiego drzewa. No i jest jeszcze trzecia grupa grzybów, grzyby saprofityczne, czyli żyją na martwych drzewach, na martwych roślinach. Ta trzecia grupa, która też ma swoje 5 minut w ekosystemie i też potrafi wyciągnąć korzyści z tego, co już umarło, ale służy innym.
2: Wszyscy dybią na Rydza. Ten wzrostem skromniejszy i mniej sławny w piosenkach. Za to najsmaczniejszy. Czy świeży, czy solony, czy jesiennej pory, czy zimą. Ale wojski zbierał muchomory.
3: Oto chyba kołpaki są.
4: A ja ich nie znam.
3: No, nie znamy ich. A jak coś nie znamy, to już niestety, ale nie zbieramy, bo nie ma co ryzykować, dokładnie.
4: Prawdziwki też podobne są.
5: Jeśli mają tutaj włókna takie czerwone, na język gorzki, to już jest szatan.
1: Może się zrobić jak w horrorze w momencie, kiedy zaczniemy wertować medycynę ludową i poszukamy, w jakich celach były używane grzyby. W ramach ciekawostki jeszcze 50 lat temu w gazetach codziennych toczyła się dyskusja, czy muchomor czerwony jest grzybem trującym, czy nie. Przed II wojną światową powszechną metodą fałszowania suszu grzybowego było suszenie trzonów muchomora czerwonego i dodawania go do suszu pozostałych grzybów, bo był nie do odróżnienia. Należy przypomnieć sobie chociażby sławetne czarcie kręgi, które były owiane pewną tajemnicą i obarczane siedliskami diabłów i innych stworzeń leśnych. Natomiast w zasadzie większość ma wytłumaczenie w czystej biologii. Czarcie kręgi są niesamowicie pięknym zjawiskiem, bo nagle idąc w lesie pięknym, zielonym, widzimy wręcz odrysowane jak od cyrkla koła, wokół których rosną na przykład muchomory plamiste, właśnie te czerwone, a to, że one w ten sposób rosną, wynika z ich fizjologii. Dlatego, że grzybnia rośnie w każdym kierunku. Nie ma zwyczaju, czy rośnie w lewo, w prawo, czy w stronę słońca, czy w stronę księżyca, ale no niestety w pewnym momencie wyczerpują się substancje odżywcze w danym terenie, stąd zaczynają zanikać owocniki, a że od środka zaczynają zanikać, no bo jak z kilku miejsc się kumulują te fragmenty grzybni, stąd idą na peryferię i w ten sposób z czystej fizjologii tych grzybów tworzą się kręgi na skutek wyczerpania składników odżywczych dla tego grzyba. Innym ciekawym zwyczajem związanym z medycyną ludową było wykorzystywanie pewnych właściwości grzybów, mądre żony, chcąc pozbyć się problemu nadmiernego spożywania alkoholu przez swoich mężów, dodawały do potraw spożywanych przez nich czernidłaka. Grzyb w zasadzie jadalny, pod warunkiem, że nie spożywa się z nim alkoholu, dlatego że w połączeniu z alkoholem powoduje bardzo silne dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Stąd działało to w cudowny sposób odwykowo. Już nie mówiąc o tym, że odkryto również w grzybach substancje psychoaktywne, które są niestety wykorzystywane przez wiele osób i które też niestety mogą doprowadzić do zgonu.
6: Jak brzuch boli, to znaczy, że się już ich nie zbiera, tak? Proste.
7: Niektóre grzyby są jadalne, ale tylko raz.
6: Jak się ma jakieś wątpliwości, to można iść do sanepidu albo chodzić z atlasem, tak? Albo lepiej nie zbierać.
1: Dużo osób też przychodzi przy okazji, dopytując się, czy to jest grzyb jadalny, czy nie, podrzuca takie propozycje, czy na przykład wrzucenie

0: łyżeczki srebrnej do gotujących się grzybów pozwoli nam wtedy rozpoznać, czy tam nie ma grzyba trującego, czy nie. Natomiast trzeba pamiętać, że to, że łyżeczka srebrna ciemnieje, nie wynika z tego, że jest tam trucizna, tylko wynika z tego, że tam są związki siarki. A związki siarki są w każdych grzybach, tylko w innych trochę więcej, trochę mniej, natomiast nie koreluje to z ich toksycznością. To samo dotyczy na przykład poglądu, że dodanie mleka do grzybów, jeżeli to mleko ulegnie skwaśnieniu, to spowoduje, że tam są jakieś trucizny. Nie, to wynika z enzymów, które występują w grzybach, zarówno jadalnych, jak i trujących. Te enzymy typu pepsyna w obu rodzajach grzybów powoduje, że mleko po prostu się zsiądzie. Muszę powiedzieć, że spożywanie na przykład potrawy, która już stoi 4 dni w lodówce z grzybami, też jest dla mnie rosyjską ruletką. Dlatego, że grzyby są jednym z najszybciej psujących się produktów. Chociażby wspominany wcześniej czerniedłak, jego okres gotowości do spożycia trwa zaledwie parę godzin, dlatego że błyskawicznie, nawet w stanie naturalnym, w zasadzie po 24 godzinach od momentu pojawienia się już w pełni dojrzałego osobnika, on ulega rozkładowi. Więc mając to na uwadze, trzeba jednak, korzystając z uroków pięknego sezonu grzybowego, szybko je spożywać.
1: Na zielonym obrusie łąk, jako szeregi naczyń stołowych sterczą, tu skrągłymi brzegi surojatki srebrzyste, żółte i czerwone, niby czareczki różnym winem napełnione. Koźlak, jak przewrócone kubka dno wypukłe, lejki, jak szampańskie kieliszki wysmukłe. Bielaki krągłe, białe, szerokie i płaskie, jakby mlekiem nalane filiżanki saskie. I kulista, czarniawym pyłkiem napełniona purchawka, jak pieprzniczka.
2: O, ten też. I ten też koło nogi. Drugi jest. I ten jest dobry. Jak się pochodzi kilka godzin, to na pewno coś się znajdzie. Tylko każdy idzie, to myślę, że samych prawdziwków nazbiera. O, tutaj jest następny, ale tych prawdziwków nie bardzo widać.
3: To jest takie wrażenie, człowiek pobudza się do tego, że znajdzie jednego grzyba, biegnie, szuka, ogląda się za drugim grzybem. No i tak bywa, że one rosną koloniami, te grzyby. No i myślę, że dzisiaj będzie obfity zbiór, dlatego że my mamy swój las niedaleko Szymek, także my tam jedziemy na łowy obfite, bo już tak było w ubiegłym tygodniu. Bardzo dużo nazbieraliśmy, dużo grzybów, prawdziwków i podgrzybków.
4: To są nasze zbiory dzisiaj przez 2 godziny, ale idziemy dalej.
0: Ja jestem tym przedstawicielem, co to z dziada pradziada zbiera grzyby. Kiedy zajmowałam się grzybami tylko i wyłącznie w sposób prywatny, z większą niefrasobliwością zbierało się grzyby. Kończąc kurs grzyboznawcy, gdzie przekazano mi wiele dodatkowych informacji, człowiek poznał, co się może zdarzyć z organizmem, jakie są substancje toksyczne, skąd się biorą zatrucia, dlaczego można spożywać tylko i wyłącznie 250 gramów grzybów na tydzień, a nie więcej. Stąd bardziej ostrożnie zbieram grzyby, z większym szacunkiem zbieram grzyby. Wiem, że mogą wyrządzić bardzo dużo szkód. Z pewną zgrozą obserwuję, jak podaje się w restauracjach potrawy z grzybami dla malutkich dzieci. A trzeba pamiętać, że u małych dzieci układ trawienny nie jest jeszcze do końca wykształcony, stąd mogą się pojawić ostre później dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Nauczyłam się szacunku i rozwagi w zbieraniu grzybów, co jeszcze bardziej pozwala mi na docenienie tego zjawiska, jakim są grzyby.
5: O, i to są rydze. Kijek też służy, żeby je z trawy wyciągnąć. O, chyba zdrowy nawet, oczywiście.
2: Człowiek nie zwraca uwagi na czas, tylko polowanie na grzybki.
1: Każdy w innej postawie. Ten przyrósł do ziemi, tylko oczyma kręci na dół spuszczonymi. Ów, patrząc wprost przed siebie, niby senny kroczy, jak po linie, ni w prawo, ni w lewo nie zboczy. Wszyscy zaś ciągle w różne schylają się strony aż do ziemi,

0: jak gdyby wybijać pokłony. Jeżeli się przybliżą albo się spotkają, ani mówią do siebie, ani się witają, głęboko zadumani, w sobie pogrążeni. Hrabia widział w nich obraz elizejskich cieni, które, chociaż boleściom, troskom niedostępne, błąkają się spokojne, ciche, lecz posępne.
1: Jak już przychodzi sierpień, a potem wrzesień czy październik nawet, to nie daje się niczym zastąpić wypadu do lasu. Jak się wróci do domu i zamknie oczy, to się widzi wszystkie grzyby, te, które się spotkało po drodze.
2: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
3: Co jest na tej taśmie?
4: Wysłuchaliśmy reportażu Joanny Sikory z Radia Białystok pod tytułem Na grzyby.
5: A z nami w studiu nadal specjaliści, mistrzowie, eksperci od grzybów. Pani Zofia Leszczyńska-Niziołek, Daria Wieliczko i Justyn Kołek. Ja mam dla państwa takie pytanie i taką ciekawostkę, którą znalazłem w internecie. Siedzuń sosnowy.
6: To jest jak najbardziej powszechnie występujący w Polsce
5: gigantyczny, rozgałęźniony grzyb. Przypominają kalafior lub morską gąbkę.
6: Powszechny w Polsce grzyb. Dobry? W Polsce głównie są lasy sosnowe. Ponad 50% naszych lasów to lasy sosnowe. W związku z tym pasożyt sosny często się trafia, szczególnie w tych starszych.
5: Ale dobry do jedzenia?
6: Pyszny, wspaniały.
5: To kolejny taki, mądziak psi na przykład.
6: Mądziak psi, ale to dziwny, tutaj dziwny
5: rzucenie.
6: Oczywiście dziwny.
5: No tak, ale jest opisywane, że smukły, pomarańczowy grzyb wyrastający
6: to mądziak malinowy.
5: Z białego jaja.
6: No. To mądziak malinowy. Mądziak psi jest szary, mądziak malinowy jest różowy.
5: Ale ma cuchnącą, śluzowatą główkę przypominającą palec, tak?
7: Dlatego się nazywa psi,
6: bo przypomina przyrodzenie.
7: Jest różowy, ma tę główkę. Na tej główce, tak, znajdują się...
5: Ale to jest gatunek chroniony w niektórych regionach wymagający ochrony naturalnych siedlisk.
7: Nie, to już nieaktualne.
5: To już nieaktualne.
8: Ale czy ja bym mógł coś powiedzieć?
5: Tak, bardzo proszę, pani Justynie.
8: Bo tam mówicie o tym palcu, o tym ciemnym, o tym, co tak cuchnie, śmierdzi taką padliną. I tutaj przyroda ich właśnie wykształciła w ten sposób do rozmnażania. Jak grzyby kapeluszowe, które zbieramy, od spodu kapelusza wyrzucają zarodniki. Tego jest bardzo dużo, w wielkości pyłku, tego nie widać gołym okiem. Natomiast tutaj ta czarna masa, to właśnie śmierdzące wabi owady, zwierzęta, które to objadają, roznoszą po prostu tam owady na skrzydłach czy na nogach. W ten sposób się rozmnażają, ale również zwierzęta w kale. I ja pamiętam, jest taki grzyb okratek australijski, tutaj u mnie bardzo dużo. On przywędrował z Australii już w XVII na XVIII wiek w racicach i odchodach kozic na duńskich okręcie i właśnie do Skandynawii. I tam w Skandynawii zaczął się rozmnażać i podobnym widocznie sposobem albo w jakiejś ziemi, albo coś, został do centralnej, do środkowej Europy przywieziony między innymi do nas, tutaj
5: no, ale
8: do Polski.
5: Możemy też te zarodniki nosić na naszych płaszczach, na
8: tak,
5: naszych
8: też.
5: Koszulach.
6: Cały czas je nosimy i tak. Cały czas je wdychamy.
5: I ten okratek, tak, wydziela intensywny, nieprzyjemny zapach padliny,
8: tak samo
5: który wabi muchy, to one roznoszą zarodniki. Jednak jednym z najbardziej niezwykłych, szokujących grzybów w naszych lasach, a palce umarlaka.
7: Te nazwy przychodzą do nas często właśnie z kalkami z języka angielskiego.
5: Wygląd, tak?
7: Palce umarlaka to najczęściej określany jest próchnilec maczugowaty, który ma takie, to właśnie nawet nie wiem, czy to jest owoce, czy to jest podkładka. Ma takie czarne podkładki, jak się je przekroi, one są co prawda białe w środku, natomiast są twarde, to jest niejadalny grzyb, owocnikuje bardzo obficie w Polsce, w Europie i można go po prostu często spotkać.
6: Po prostu czasem tak te owocniki wyrastają, stają na przykład przy jakiejś kłodzie obok, że to wygląda tak, jakby ktoś wysuwał takie, prawda, zczerniałe, zgniłe palce spod ziemi. I dlatego tak się kojarzy.
8: Chciałbym jeszcze dodać jedną bardzo ważną rzecz, że one, te

0: właśnie palce umarłaków należą do tak zwanych grzybów rodzaju saproby, saprofity w roślinach saproby. Są to bardzo ważne grzyby w przyrodzie, w naszym w ogóle w terenie leśnym, bo one tę resztkę tego drewna rozkładają na próchnicę. I gdyby takie grzyby po prostu padły, zniknęły te saproby, to jest obliczone, że w ciągu 40 lat las udusiłby się własnymi odpadami. To jest ich robota. Wszystko muszą na próchnicę przerobić. Od igiełki poprzez gałązki, pnie, konary, wszystko co w lesie zostaje. I to są bardzo ważne grzyby właśnie w systemie leśnym do porządkowania runaleśnego, żeby mogły inne żywe organizmy wyrastać.
1: Dorota, ciekawe, co byś powiedziała o soplówce jeżowatej na przykład. Jakbyś znalazła niezwykły biały grzyb przypominający futrzastą kulę lub lwią grzybę z długimi soplami zwisającymi niczym lodowe igły. No piękny opis.
2: Jestem pewna, że pani Dorota powiedziałaby, jaki piękny owocnik, ale nie wolno go dotykać, bo wiedziałaby, że jest chroniony.
3: No właśnie. A jak to jest właśnie? Czy my mamy jakieś limity dzienne na zbieranie grzybów? Bo podobno w Szwajcarii, teraz niedawno, Szwajcarski Urząd Federalny do spraw ceł i bezpieczeństwa granic zatrzymał do kontroli samochód dwóch Włochów. Okazało się, że przewożą 30 kilo prawdziwków. No i zabrano im, bo można tylko 3 kilo.
2: A to dziwne, bo można zebrać w różnych krajach, to dotyczy zbioru, a ci panowie mogli być w tym czasie 5 razy na grzybach, więc...
4: Być może też chodziło o kwestię atestów. Są też kraje w Europie, które mają całkowity zakaz grzybów. Są tylko pewne udostępnienia, pewne wyłączenia niewielkie, ale Belgia na przykład jest krajem, który zakazuje absolutnie zbierania nie tylko grzybów, ale w ogóle całego runa leśnego. Prawdopodobnie chodzi też o to, że to zależy od tego, ile kraj ma tego drzewostanu i w jakich rękach jest. Czy większość jest prywatna, czy państwowa.
1: No właśnie, narody i grzyby. Dario, Brytyjczycy coś nie bardzo gustują o grzybach, prawda? Skandynawowie tak samo.
4: Brytyjczycy to jest bardzo ciekawy temat, o tyle, że bardzo kontrowersyjny. To znaczy, uważa się, i to Brytyjczycy sami o sobie w atlasach grzybowych o tym piszą, że są narodem grzybofobowym, czyli grzybofobów. Mamy grzybofilów i grzybofobów. Brytyjskie Towarzystwo Mykologiczne o jadalności nie rozmawia wcale. To jest w ogóle fopa rozmawiać tam o jakichkolwiek pichceniu, jedzeniu. Wiecie, w epoce wiktoriańskiej, kiedy powiedzmy tak od czasów nawet Linneusza, później epoka wiktoriańska, kiedy to się wszystko rodziło, kiedy ta nauka zaczynała się rozwijać, grzyby, mykologia, to był temat zarezerwowany tylko dla kobiet, ponieważ ten brytyjski dżentelmen się tego brzydził. Nauka o grzybach nie była nauką salonową. To było lepkie, brudne, śmierdzące, efemeryczne, też ulegające bardzo szybkiemu rozkładowi. Niegodne nauki dżentelmena. Więc to się na szczęście bardzo zmieniło. Jest bardzo dużo takich oddolnych ruchów w Wielkiej Brytanii, zaczynających doceniać jakość grzyba, doceniać owocniki, które można zebrać i zjeść. To są na razie ruchy oddolne i tego na salonach się również nie doświadczy. Natomiast sami mykolodzy, terenowi czasami jakieś grzyby jedzą, typu właśnie borowik szlachetny. Oni nazywają to zimową kurką, czyli teraz już znowu zmieniła nomenklaturę. Kiedyś to był pieprznik trąbkowy, teraz chyba lejkowiec trąbkowy. I to rzeczywiście jedzą, oczywiście chanterelle z kurki, ale no, ich grzybowy jadłospis jest bardzo ograniczony.
3: Ubogi.
0: To może jeszcze ja powiem.
1: Tak, proszę.
0: Troszkę jedno takie wyrażenie będzie trochę żartobliwe, a drugie poważne. No my jako kraje, w ogóle kraje słowiańskie, najwięcej właśnie specjalizują się w zbieraniu grzybów. To jest jedna taka rzecz, na przykład kraje zachodnie więcej stosują jako dodatek na smak, aromat. My na przykład Polacy jako Słowianie najwięcej właśnie robimy gotowe dania, bo proszę sobie wyobrazić, robimy zupę grzybową na pierwsze danie. Drugie danie to będą ziemniaki utłuczone, polane sosem kurkowym. Surówka z galaretka kolczastego, co Daria wspominała. No a i zamiast kotleta czubajka, kania.
2: I deser jeszcze, Justyn.
0: I nas, kochani, tak. Ale nas Polaków, czekoladzie. tak nieładnie czasami nazywają w innych krajach pazerniacy. A skąd się wzięły

0: te tradycje. Ja w moim poradniku, którym napisałem, tam zaczynam od tej właśnie tradycji. Po pierwsze, te wielkie tradycje, pan Wiesiu tutaj właśnie wspominał, pana Tadeusza, właśnie od wieków już te grzybobrania w Polsce były stosowane, natomiast dodatkowo w tamtych czasach jako bardzo ubogi kraj, biedni ludzie sobie dorabiali na tak zwanych owocach runa leśnego, co dalej to się stosuje, bo sprzedajemy, ale wtedy właśnie dorabiano, a owocami runa leśnego są właśnie grzyby też. I tutaj te tradycje i te zwyczaje właśnie pochodzą, można powiedzieć, od wieków.
1: No nie bez powodu.
0: Obecnie to się stało. Co się stało, ja to kiedyś, nie wiem, gdzieś to mówiłem w jakichś mediach. Obecnie w Polsce to się stało dyscypliną sportową. Rywalizacja niesamowita. Są i zdrowe rywalizacje, i niezdrowe.
2: My jesteśmy za zdrową i za tym, że las jest wszystkim, co my mamy, jak pan powiedział. Las daje mi przede wszystkim zdrowie, spokój i odpoczynek. Udanych i bezpiecznych zbiorów. Nie wiedzą państwo, co to za grzyb. Proszę nie zbierać. No i smacznych, smacznych, bardzo pachnących grzybowych potraw.
1: A naszymi gośćmi byli członkinie Polskiego Towarzystwa Mykologicznego Zofia Leszczyńska-Niziołek, Daria Wieliczko, która jest również członkinią Królewskiego Brytyjskiego Towarzystwa Mykologicznego, a także pan Justyn Kołek, autor wielu publikacji, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, współtwórca, założyciel razem z paniami Towarzystwa Fungarium. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
3: Dziękujemy,
1: dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiam i życzę wszystkim obfitych i bezpiecznych zbiorów.
2: A my dziękujemy bardzo za to spotkanie, za wspólnie spędzony czas. Skłaniamy się.
1: Dorota Woniecka-Górny
2: i Wiesław Molak.
4: No, były to po prostu całkiem inne czasy.
5: I sala zamarła.
6: Co jest na tej taśmie?
7: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
7: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Reklamie. Autopromocja.
11: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytania o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10:00 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
10: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest sobota, 19 września, minęła 23. Czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Nasze systemy ostrzegawcze będą uruchamiane coraz częściej, zapowiada szef MSWiA. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbyły się specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. Jej głównym punktem będzie udział w posiedzeniu ONZ, w planach także spotkania z Polonią i przedstawicielami biznesu. Na stacjach

0: Paliw będzie coraz drożej. Eksperci spodziewają się, że w przyszłym tygodniu cena benzyny przekroczy 8 zł za litr. Za olej napędowy mamy płacić ponad 9 zł. Przed mikrofonem Radosław Siennicki. Zapraszam.
1: Sumę wydarzeń.
0: Treningi reagowania w sytuacjach zagrożenia mają budować świadomość społeczną, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W Lublinie szef MSWiA wziął udział w konferencji prasowej poświęconej przeprowadzonym specjalnym treningom reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Marcin Kierwiński powiedział, że to kolejne tego typu zajęcia mające na celu budowanie odporności w sytuacjach kryzysowych.
2: Od wielu, wielu miesięcy bardzo konsekwentnie prowadzimy szkolenia. Ostatnie miesiące to jest prawie 3000 tego typu eventów niemal we wszystkich miejscach w Polsce, gdzie uczymy, jak odróżnić alarmy, jak zachowywać się podczas alarmu, jak udzielać pierwszej pomocy.
0: Marcin Kierwiński dodał, że wobec nasilających się agresywnych działań Rosji niedaleko granicy z Polską nasze systemy ostrzegawcze są uruchamiane coraz częściej.
2: Te alarmy pogrupowane są w trzy kategorie. Pierwsza kategoria dotycząca tego, że operuje nasze lotnictwo, że jest wzmożona aktywność sił Federacji Rosyjskiej nad zachodnią Ukrainą. Potem drugi ewentualny alert, który mówi o ostrożności dotyczące tego, że ryzyko przekroczenia polskiej granicy jest bardzo, bardzo istotne. No i wreszcie ten trzeci, najważniejszy, mówiący o tym, że ryzyko uderzenia po polskiej stronie jest bardzo, bardzo wysokie.
0: Szef MSWiA podkreślił, że alerty mają kilka fundamentalnych dla bezpieczeństwa znaczeń, a ćwiczenia mają przede wszystkim edukować społeczeństwo.
2: Co te alerty oznaczają, jak się zachować, jak poszukać bezpiecznego schronienia, jak znaleźć bezpieczne schronienie we własnym domu, w najbliższym otoczeniu. I temu służą także te warsztaty. Cały czas pracujemy nad zmianami, jeżeli chodzi o system alarmowania społeczeństwa. Dziś to jest system oparty na alertach RCB i syrenach alarmowych, ale docelowo jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację.
0: Marcin Kierwiński zapewnił, że system syren alarmowych jest cały czas rozbudowywany, a władze samorządowe pracują nad tworzeniem i specjalnym oznakowaniem miejsc schronienia w sytuacjach zagrożenia. Prezydent oddał hołd ofiarom zamachów z 11 września 2001 roku. Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Nowym Jorku, odbywającą się w związku z rozpoczęciem sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Zaplanowano również spotkanie z amerykańską Polonią. Tuż po nim prezydent weźmie udział w polsko-amerykańskim szczycie ekonomicznym z udziałem kilkudziesięciu biznesmenów, którzy przylecieli do USA razem z prezydencką delegacją.
3: Prezydent Karol Nawrocki złożył wieniec przed drzewem przetrwania i oddał hołd ofiarom wydarzeń z 11 września przy pomniku. Dwóch gigantycznych fontannach, na których wygrawerowane są nazwiska zmarłych, którzy 11 września 2001 roku przebywali w tzw. bliźniakach Światowego Centrum Handlu. Polskie flagi przypominają, iż życie stracili tu również polscy obywatele. Do tzw. strefy zero na spotkanie z prezydentem przybyli też przedstawiciele Polonii, ale to niedziela będzie dniem spotkań z rodakami. W poniedziałek z kolei głowa państwa weźmie udział w polsko-amerykańskim szczycie ekonomicznym. To także pierwsze spotkania międzynarodowe z liderami innych państw. Na początek rozmowy z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii. Tego dnia aktywność na forum ONZ rozpocznie wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który ma zaplanowanych około 30 spotkań w różnych formatach z przedstawicielami każdego regionu świata, w tym nieformalne z szefami dyplomacji państw Unii Europejskiej. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio.
0: Lewica podsumowuje 1000 dni rządów oraz kreśli plany na przyszłość. W stolicy odbyła się konwencja partii. Na miejscu był Michał Fabisiak.
4: Lewica do swoich sukcesów zalicza finansowanie in vitro z budżetu, rentę wdowią czy program Aktywny Rodzic. Przypomina, że załatwiła też wolną wigilię czy transkrypcję małżeństw par jednopłciowych. Wicepremier Krzysztof Gawkowski mówił, że jego partia chce zrobić jeszcze więcej.
5: Tutaj dzisiaj rozpoczynamy opowieść o 1000 przyszłych dni. Żadnej zmiany rządu za rok nie będzie.
4: Wśród spraw, które obiecuje załatwić Lewica, wymieniono reformę ochrony zdrowia czy legalną aborcję. Lider ugrupowania, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, mówił też o opodatkowaniu gigantów cyfrowych.
6: Jeżeli jest olbrzymia platforma cyfrowa, to nawet jeżeli jest amerykańska, masz płacić tu podatki, bo to jest państwo polskie.
4: Lewica ostrzega, że te plany, jak i jej osiągnięcia trafią do kosza, jeśli do władzy dojdzie prawica. Michał Fabisiak,

0: Polskie Radio.
1: Prawo i Sprawiedliwość pracuje nad programem gospodarczym przed przyszłorocznymi wyborami. Jarosław Kaczyński zapowiedział na październik dużą konwencję ekonomiczną i nowe propozycje, które mają pobudzić inwestycje w Polsce. Prezes PiS mówił podczas kongresu Młodzi dla Polski jutra w Augustowie, że inwestycje stanowią obecnie około 17% PKB, a jego zdaniem powinny sięgać około 25%. Zapowiedział, że konkretne rozwiązania zostaną przedstawione właśnie podczas października. Konwencji.
2: W październiku będzie konwencja ekonomiczna i tam te pomysły na to zostaną przedstawione, a będzie ich sporo. Niektóre z nich, powiedzmy sobie, dość odważne, można nawet powiedzieć, że dość ryzykowne, ale chodzi o osiągnięcie tego celu.
1: Jarosław Kaczyński poinformował również, że jego partia pracuje nad nowym programem wyborczym, w którym mają się znaleźć propozycje skierowane do młodych ludzi. Politycy wciąż spierają się w sprawie wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i kwestii jego zaprzysiężenia przez prezydenta. Karol Nawrocki uzależnia przyjęcie ślubowania od wybranego przez Sejm byłego ministra od tego, czy przedstawi dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne. Chodzi o sprawowanie funkcji radcy prawnego przez 10 lat. Poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela powiedział, że działania prezydenta mają na celu dalszy paraliż prac Trybunału Konstytucyjnego, a żądanie dokumentów od sędziego Berka jest nieuzasadnione.
3: Żądanie dokumentów dotyczących kandydata, który nie jest kandydatem, tylko jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo to jest trochę tak, jak ja bym dzisiaj do pana doradcy powiedział: proszę mi powiedzieć, ile szczęk na ustawkach w latach młodości Karol Nawrocki złamał swoim przeciwnikom, jak się z nimi bił w lesie. No co to ma za znaczenie w ogóle? No to bądźmy realni i mówmy realnie.
1: Z kolei senator Jacek Trela z Unii Centrum, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, uważa, że Karol Nawrocki powinien przyjąć ślubowanie od Macieja Berka niezwłocznie.
4: Prezydent nie ma żadnych uprawnień do tego, żeby mu uniemożliwić. Prezydent ma obowiązek przyjąć to ślubowanie. Nie ma żadnych przeszkód, są wyimaginowane tylko kwestie. Załóżmy hipotetycznie, gdyby wybrany sędzia przez Sejm legalnie okazało się w tym czasie między wyborem a dotarciem informacji do prezydenta, że popełnił przestępstwo, to wtedy prezydent ma prawo zareagować w ten sposób, że nie odbierze ślubowania. Ale także...
1: Poseł PiS Karol Karski przekonywał, że prawo jasno stanowi, jakie są obowiązki prezydenta wobec wybranych przez Sejm sędziów.
5: Co do zasady, prezydent ma obowiązek przyjęcia ślubowania, natomiast w pewnych sytuacjach prezydent ma prawo, a nawet obowiązek wstrzymać się z przyjęciem ślubowania. Karty na stół. Myślę, że pan minister Berek może mieć dokumenty poświadczające to, iż wykonywał zawód radcy prawnego przez co najmniej 10 lat. Jeśli je ma, niech je okaże.
1: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba powiedział, że dokumenty dotyczące zawodowej drogi Macieja Berka są ogólnodostępne i jasno z nich wynika, jakie funkcje pełnił.
6: Doktor Maciej Berek pracował w Kancelarii Senatu jako radca prawny, legislator. Pracował w Najwyższej Izbie Kontroli jako radca prawny i prawnik. Był przez wiele, wiele lat również prezesem Rządowego Centrum Legislacji, gdzie wykorzystywał i realizował zawód radcy prawnego. Mam wrażenie, że to jest po prostu jakaś ściema, jakaś kolejna uzurpacja i bezprawie Kancelarii Prezydenta, który nie chce dopuścić sędziów do Trybunału, aby wpływy Ziobry, jeszcze jakie tam są, ucierpiały.
1: Maciej Berek zaczął pełnić funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego w środę. Wcześniej w kancelarii premiera był odpowiedzialny za proces legislacyjny.
7: Suma wydarzeń.
1: Przyjęta przez Sejm ustawa o asystencji osobistej nie spełnia wszystkich oczekiwań środowisk osób z niepełnosprawnościami. Uważa dr Monika Zima-Pariaszewska, prezeska Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W rozmowie z Polskim Radiem 24 zwracała uwagę m.in. na kryterium punktowe.
8: Wsparcie będzie mogła uzyskać osoba, która posiada co najmniej 80 punktów i wiele środowisk osób z niepełnosprawnościami, a zresztą też wielu posłów zgłaszało potrzeby, że to kryterium jest zdecydowanie za wysokie. To znaczy, że bardzo wiele osób, na przykład z niepełnosprawnością wzroku oraz inną niepełnosprawnością, uzyskuje, bo takie dane oczywiście posiadamy, na zespołach orzeczniczych po prostu mniejszą liczbę punktów, a to oznacza, że są wykluczone z asystencji osobistej.
1: Zdaniem ekspertki wątpliwości budzą także ograniczenia wiekowe. Jak mówiła,

0: systemowej asystencji są obecnie wyłączone osoby przed 18 i po 65 roku życia. Monika Zima-Pariaszewska wskazywała, że ustawa zawiera rozwiązania mające ograniczać koszty dla budżetu państwa.
1: A już samo to, że tak długo czekaliśmy na tę ustawę, a jednak jej obowiązywanie zostało odwleczone znowu w czasie do 2020.

0: takich jak poruszanie się, zakupy, wyjście do pracy, do szkoły czy lekarza, a po odpowiednim przeszkoleniu także w niektórych czynnościach medycznych. Główne założenia ustawy mają wejść w życie w 2028 roku.
1: Suma wydarzeń.
0: Ceny paliw na stacjach będą jeszcze wyższe. Tak wynika z analiz serwisu ePetrol. W przyszłym tygodniu za litr benzyny 95 kierowcy będą płacić powyżej 8 zł, a za diesla powyżej 9 zł. Rząd obiecuje, że obniży ceny, gdy wejdzie w życie ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Nad uchwalonymi wczoraj przez Sejm przepisami w przyszłym tygodniu pracować będzie Senat. Tomasz Trela z Lewicy ma nadzieję, że tym razem prezydent nie zablokuje tej ustawy.
2: Karol Nawrocki składa podpis. My obniżamy marże, obniżamy VAT na paliwa, ustalamy cenę maksymalną i wszyscy kierowcy płacą mniej. Panie prezydencie, jak tę ustawę pan podpisze, to będą dodatkowe miliardy od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. I pytanie, czy Karol Nawrocki jest po stronie obywateli, czy po stronie koncernów paliwowych?
0: Stanisław Tyszka z Konfederacji uważa, że pieniędzy na obniżenie cen paliw rząd powinien szukać poprzez cięcie wydatków.
3: Gdybym był złośliwy, to bym przypomniał wypowiedź premiera Tuska, że jak on będzie rządził, to benzyna będzie o 5,19, tak? W tym momencie bliżej jesteśmy 10 niż 5. Wtedy Tusk zwracał uwagę na to, że wystarczyłoby obciąć opodatkowanie paliw. Natomiast ze względu na sytuację finansową budżetu to jest w tym momencie trudne. No, trzeba by zacząć myśleć w kategoriach cięć wydatków. A to się nie zdarzy. Tusk, podobnie jak Kaczyński, chce kupować głosy Polaków za ich własne pieniądze.
0: Poprzedni projekt o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj Karol Nawrocki wniósł do Sejmu własny projekt ustawy, który ma skutkować obniżeniem cen paliw na stacjach. Wprowadza on limity marży rafineryjnej, importowej i hurtowej.
1: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Amerykański Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Ukrainie sprzętu do obrony powietrznej za ponad 2,5 miliarda dolarów. Pakiet obejmuje modernizację systemów obrony powietrznej oraz związany z tym sprzęt i usługi.
4: Rząd Ukrainy wystąpił z wnioskiem o zakup pocisków będących odpowiednikami rakiet systemu S-300, pocisków GAM-67, systemów rakietowych obrony powietrznej o zwiększonym zasięgu naprowadzanych laserowo, a także różnego rodzaju wyrzutni, radarów do wykrywania bezzałogowców, przyczep oraz części zamiennych. W przypadku przeprowadzenia proponowanej transakcji Ukraina sfinansowałaby ją, korzystając z połączenia środków europejskich oraz funduszy z amerykańskiego programu zagranicznego finansowania wojskowego przyznawanych za czasów poprzedniej administracji. Poinformował Departament Stanu. Proponowana sprzedaż wymaga zatwierdzenia przez Kongres, wydaje się to jednak tylko formalnością. Prezydent Donald Trump zapowiedział w tym miesiącu, że zwróci się do Europy o zwrot amerykańskiej pomocy udzielonej Ukrainie za czasów administracji jego poprzednika, Joe Bidena. Biały Dom od dawna domaga się, aby Europejczycy w większym stopniu pokrywali koszty zachodniego wsparcia dla Ukrainy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: NATO z zadowoleniem przyjęło porozumienie Stanów Zjednoczonych, Danii i Grenlandii. Według amerykańskiej administracji umowa daje kontrolę nad bezpieczeństwem wyspy i odpowiada na obawy Waszyngtonu. Dania zapewniła, że porozumienie uznaje suwerenność i integralność terytorialną Danii oraz prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia.
5: Według kwatery głównej NATO porozumienie przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w kluczowym regionie. Porozumienie skomentował też w Kopenhadze szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Giuseppe Cavo Dragone. Przyjmujemy je z ogromnym zadowoleniem. Szef Komitetu Wojskowego NATO nie chciał komentować szczegółowo porozumienia, ale podkreślił, że z punktu wojskowego to kluczowy obszar. Północna flanka arktyczna jest częścią naszych działań patrolowych, zatem z wojskowego punktu widzenia bardzo starannie dbamy o ten obszar. A prawa do Arktyki rości sobie Rosja. To pole rywalizacji wojskowej i hybrydowej między Rosją a NATO. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Administracja Donalda Trumpa chciała zwiększyć swój dostęp do surowców na Grenlandii. Tak, porozumienie między USA a Grenlandią oceniła w Polskim Radiu 24 politolożka dr Agnieszka Bryc.
6: To chodziło także o dostęp do firmom amerykańskim związanym czy powiązanym z rodziną Donalda Trumpa, do surowców energetycznych, z których słynie wyspa. Natomiast tak, prawdą jest, że to porozumienie będzie podpisane. Kiedy wejdzie w życie, nie wiemy, ale zapisów tego porozumienia, szczegółów do końca nie znam, ale mamy pewne przypuszczenia.
0: W przyszłym tygodniu Stany Zjednoczone, Dania i Grenlandia mają podpisać

0: porozumienie wzmacniające bezpieczeństwo w regionie północnego Atlantyku i Arktyki. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego w Strefie Gazy tamtejsze Ministerstwo Edukacji zaapelowało do sił izraelskich, by nie atakowały miejsc związanych z edukacją. Choć w wieku szkolnym w Gazie jest około 700 tysięcy dzieci, po wakacjach do zajęć wróciło około 500 tysięcy.
1: Część zrezygnowała z nauki, najczęściej dlatego, że mieszka zbyt daleko od najbliższej placówki, jest straumatyzowana, musi pracować albo straciła rodziców, którzy mogliby dopilnować jej dalszej edukacji. W wyniku trwającej od niemal 3 lat wojny 94% budynków szkolnych w Strefie Gazy zostało zniszczonych lub poważnie uszkodzonych. Lekcje odbywają się w namiotach i innych prowizorycznych miejscach. Problemem jest także dostęp do przyborów szkolnych. Od 3 lat Izrael nie zezwala na sprowadzanie do Gazy papieru ani przyborów do pisania, uznając je za materiały, które nie są niezbędne. Mimo ogłoszonego przed prawie rokiem zawieszenia broni, w Strefie Gazy każdego dnia ginie średnio jedno dziecko. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
2: Suma wydarzeń.
0: Nie jest to obóz śmierci, ale warunki są gorsze niż w Europie. Tak Andrzej Poczobut wspomina kolonię karną na Białorusi. Dziennikarz i działacz polonijny wyszedł na wolność po 5 latach w kwietniu tego roku. W Polskim Radiu 24 mówił, że warunki tam są poniżej tych europejskich.
3: To nie jest gulag. Tak, to są bardzo ciężkie warunki. To są warunki, które z punktu widzenia, nie wiem, europejskiego, no to są niedopuszczalne, ale to jednak nie są obozy śmierci. No.
0: W tym tygodniu Andrzej Poczobut wrócił z tygodniowego pobytu w Grodnie, gdzie wziął udział w zjeździe Związku Polaków na Białorusi. Z Polski ma niebawem wylecieć do USA i Kanady, by spotkać się z władzami i Polonią. Docelowo zapowiada powrót na stałe do Grodna.
2: Suma wydarzeń.
0: Wiosną przyszłego roku mają się rozpocząć prace ekshumacyjne pomordowanych przez UPA Polaków w Hucie Pieniackiej. W zbiorowej mogile w nieistniejącej już wsi w obwodzie lwowskim mogą się znajdować szczątki od kilkudziesięciu do kilkuset ofiar morderstw ukraińskich nacjonalistów z 1944 roku. Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski powiedział, że obecnie trwają prace we Lwowie.
4: Obecnie kończymy prace ekshumacyjne w Hołosku, dzisiaj w granicach Lwowa. Tam ekshumujemy polskich żołnierzy z września 1939 roku. 30 sierpnia odbyły się uroczystości pogrzebowe w Ostrówkach, 55 ekshumowanych ofiar zbrodni wołyńskiej. No i przygotowujemy się już jako instytut na kolejne prace. Już na wiosnę przyszłego roku rozpoczniemy pracę w Hucie Pieniackiej.
0: Historycy IPN szacują, że w latach 1943-45 ukraińscy nacjonaliści wymordowali na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej około 130 tysięcy Polaków. Pomnik ofiar zbrodni wołyńskiej odsłonięto dziś w Lublinie na cmentarzu przy ulicy Białej. W pomniku złożona została urna z ziemią z miejsc śmierci Polaków zamordowanych przez UPA w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej.
2: Suma wydarzeń.
0: Polskie Radio zdigitalizowało archiwalne nagrania paryskiej kultury. W zbiorach Instytutu Literackiego w podparyskim Maison Lafitte, ważnego ośrodka polskiej emigracji, znajdowały się dotąd nieopisane materiały dźwiękowe.
5: Dyrektor Archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski powiedział, że w ciągu kilku miesięcy w Warszawie zdigitalizowano i poddano transkrypcji blisko 1000 kaset przywiezionych z Maison Lafitte. Na jednej z nich odnaleziono między innymi nieznane wcześniej nagrania Witolda Gombrowicza.
6: Opowiada o tym, że zaraz się ukaże Kosmos, a w teatrze wystawiono Ślub czy operetkę.
5: Kolejnym etapem było opracowanie nagrań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
6: Oddaliśmy im nie tylko zdigitalizowanych 1000 plików dźwiękowych, ale również 1000 plików tekstowych.
5: Materiały z Maison Lafitte będą udostępniane również antenom Polskiego Radia. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
0: Na koniec magazynu sprawdzamy prognozę pogody na jutro. Polska dostanie się pod wpływ niżu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie spadać. W większości kraju zachmurzenie umiarkowane lub duże, okresowo z przejaśnieniami. Możliwe są przelotne opady deszczu i burze, a lokalnie słaby grad. Temperatura od 17 stopni Celsjusza na północy, przez 20 w centrum, do 25 na południowym wschodzie.

0: Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Na północy i zachodzie okresami dość silny. I tą informacją kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Rafał Wardzyński. Ja wracam do Państwa punktualnie o północy. Radosław Siennicki, do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt...

0: reklamie.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: 22 minuty po godzinie 23. W związku z tym, że trwa Europejski Tydzień Mobilności, podpowiemy Państwu, jakie znaczenie ma fakt, czy poruszają się Państwo po mieście samochodem, na rowerze, czy może używają komunikacji miejskiej.
0: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Dzień dobry Państwu, Patryk Michalski. Przygotowałem dla Państwa najciekawsze fragmenty naszych rozmów o klimacie z tego tygodnia. A zaczniemy od Europejskiego Tygodnia Mobilności, który rozpoczął się w minioną środę i potrwa do wtorku. Niemal każda i każdy z nas przemieszcza się przecież codziennie do pracy, szkoły, na uczelnie, trening, zakupy i spotkania ze znajomymi. Nasze wybory dotyczące środka transportu na co dzień mają wpływ na hałas, korki czy powietrze, którym oddychamy w miastach. Hasło tegorocznego Tygodnia Mobilności to mobilność dla każdego, o czym rozmawiałem z naczelnikiem Wydziału Polityki Mobilności w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, Maciejem Florczakiem.
4: Przez te ostatnie lata dużo mówiliśmy o tym, że mobilność, transport powinien być dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast no, my się w tej chwili jako społeczeństwo starzejemy, więc ta mobilność musi być coraz bardziej dostępna także dla osób z ograniczeniem mobilnością, tą taką własną fizyczną. Tak? To są nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale też osoby starsze. Matka czy ojciec, który idzie z wózkiem po mieście, to też jest osoba, która ma tą mobilność ograniczoną. Tak?
3: Tak, i tu nasuwa nam się wiele aspektów ułatwiania tej mobilności. Czy to na przykład budowa przejść naziemnych zamiast przejść podziemnych, czy budowa krawędzi przystankowych, które ułatwiają wejście do autobusu. To jest bardzo wiele elementów, które składają się na tę mobilność dla każdego.
4: To jest także tabor niskopodłogowy. Nie da się niestety tutaj tej mobilności dla wszystkich osiągnąć hasłami, jakimiś akcjami, postami na Facebooku czy na jakimś innym portalu, tylko trzeba fizycznie, faktycznie o tą dostępność dla wszystkich dbać. To są ciężkie często inwestycje po prostu infrastrukturalne, tak, które kosztują.
3: Ja to hasło interpretuję jeszcze w ten sposób, że ta mobilność ma być dla każdego, niezależnie w jaki sposób po mieście się porusza. Czy samochodem, czy komunikacją miejską, czy rowerem, hulajnogami elektrycznymi, na rolkach. Ostatnio tych urządzeń wiele się w przestrzeni miejskiej pojawiło. Jak tutaj zmieniło się myślenie o mobilności, na przykład jeśli chodzi o rowerzystów, bo ja sam jestem takim codziennym rowerzystą, który codziennie do pracy dojeżdża na dwóch kółkach.
4: Jeśli chodzi o rowerzystów, też nie obejdziemy bez infrastruktury. Tak, w tej chwili ta się buduje nie tylko w Warszawie, w całej Polsce. Ona oczywiście ma takie dwa aspekty. Jeden to jest taki ten bardziej turystyczny, czyli te wszelkie szlaki, Eurovelo, Greenvelo, które są po Polsce budowane. No ale w mieście ta infrastruktura no, budowana jest też do innych potrzeb, nie tylko rekreacyjnych, ale też do takich codziennych dojazdów, no bo bez niej po prostu ciężko się do pracy jeździ i nikt nie będzie chciał tego robić. No i my to jako Warszawa, a też ogólnie taki trend europejski, wynikający ogólnie z polityk europejskich w zakresie mobilności, no właśnie, żeby te nasze ulice miejskie były dostosowane do potrzeb wszystkich osób, które się poruszają. Tak? Czyli i samochodów, i pieszych, i rowerzystów, no ale w praktyce faktycznie no, te ulice do tej pory najczęściej były projektowane głównie pod samochody, więc no, te samochody właśnie kierowcy są dzisiaj najbardziej w cudzysłowie poszkodowani, to odczuwają, że ich w cudzysłowie oczywiście kosztem, no trzeba też myśleć o przestrzeni ulic dla innych użytkowników, tak jak pan powiedział o tych przejściach dla pieszych. Ta likwidacja chociażby kładek naziemnych, przejść podziemnych, one są wygodne dla kierowcy, tak? Przepustowość drogi jest wyższa. Natomiast, jak pan powiedział, matka z wózkiem czy osoba starsza naprawdę ma problem, żeby wejść na schody.

0: wejść pod ziemię, tak? To jest ciężka czynność.
1: Zatrzymam się jeszcze przy tych rowerzystach, bo jak tutaj zmieniło się myślenie, tak sobie o tym myślę, kiedy Warszawa tak naprawdę rozpoczynała tworzenie takiej porządnej, spójnej infrastruktury dla rowerzystów. Jak ona wyglądała wtedy, kiedy to były jakieś rozsiane odcinki dróg rowerowych, wąskich, z kostki brukowej, niepołączonych ze sobą, do momentu, w którym jesteśmy dzisiaj, kiedy infrastruktura rowerowa liczy łącznie ponad 880 km i tworzy naprawdę spójną sieć. Tak, jeszcze nie wszędzie.
0: Jeszcze nie wszędzie, ale to, co pan powiedział, że jakby tak naprawdę ta budowa dróg do rowerów zaczęła się, powiedzmy, około 2005-2010 tak naprawdę roku. Budowa dłuższych odcinków i wtedy najczęściej budowano z kostki. Minęło kilkanaście niecałych lat i właściwie dzisiaj już wiemy, że to był błąd. Znaczy tak po prostu się to robiono. Dzisiaj to powinno być nawierzchnia bitumiczna. To też pokazuje, że czasem trzeba też tą infrastrukturę zmieniać, dostosowywać do nowych potrzeb, nowych wymogów.
1: Ale ktoś powie, że to przecież tylko środek transportu sezonowy, a przecież poruszać się trzeba przez cały rok. No to tutaj odpowiedzią jest komunikacja publiczna, którą warszawiacy według różnych badań wybierają do takich codziennych podróży najczęściej.
0: Tak. Także ważne to, że obcokrajowcy, którzy odwiedzają Polskę, w końcu widzą, że nie jesteśmy tym wschodem Europy, tylko widzą faktycznie w Warszawie nowoczesny transport publiczny. No i takim też celem, jakim jest właśnie promocja transportu publicznego, jest ten tydzień mobilności. Nie ukrywamy, że chcemy, żeby nasze miasta poruszały się w sposób bardziej zrównoważony i też nie ma co ukrywać, że samochód jest mało zrównoważoną formą poruszania się po mieście, to trzeba jasno powiedzieć.
1: W drodze do pracy myślałem sobie o tym, że gdyby wszystkich z rowerów i wszystkich z tramwajów i autobusów przesadzić na jeden dzień do samochodów, nawet niech oni siedzą po dwie osoby w samochodzie, chociaż często w Warszawie widzi się, że w samochodzie jest tylko kierowca, ale niech będą to dwie osoby, no to jak bardzo rośnie nam długość korków, no w zasadzie miasto by nie funkcjonowało.
0: Tak jest, wtedy. Oczywiście jakby na całej sieci ulic Warszawy pewnie one by się zmieściły, tylko problem jest, na tym polega, że te tysiące ludzi dojeżdża w jedno miejsce. Tak. Dzisiaj jechałem tramwajem tutaj koło Rondo Taszyńskiego, no to po prostu z metra, z tramwaju się wylewały rzeki ludzi do biurowców tam przy Taszyńskiego i tam na pewno, gdyby wszyscy przyjechali tam samochodem, no to by pewnie nie dojechali tą dziewiątą.
1: Tak, to jest ten efekt, że jest tych korków jednak mniej. Efekt środowiskowy też jest bardzo ważny.
0: No on jest jednym z kluczowych tak naprawdę aspektów, bo gdy myślimy o tym, jak samochód negatywnie wpływa na środowisko, no to ktoś powie, ale są elektryczne. No tak, no są. Faktycznie one już nie emitują w tym miejscu, gdzie oczywiście jeżdżą, no bo w Polsce one emitują na przykład w Kozienicach czy w Bełchatowie to zanieczyszczenie tak naprawdę. Ale poruszanie się samochodem takie częste i masowe też ma ten wpływ ekologiczny inny, to jest to zapotrzebowanie na przestrzeń. To już nie muszę mówić, jak wyglądają miasta amerykańskie, gdzie 30-40% centrów miast, może poza Nowym Jorkiem, to są głównie parkingi, tak? Każdy chciałby mieć parking pod domem. To jest kolejny beton, to jest kolejne powierzchnie utwardzone i to jest ta niezrównoważoność poruszania się samochodem po mieście.
1: Zatem jakie miejsce w myśleniu o miejskiej mobilności zajmuje dziś samochód? O tym ponownie Maciej Florczak, naczelnik Wydziału Polityki Mobilności w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.
0: Nie chcemy, żeby nikt nie jeździł samochodem, bo mobilność to także wolność i absolutnie tej wolności nikt nikomu nie chce zabierać. Samochód ma swoje miejsce, bo transport publiczny nie jest wszędzie w stanie dojechać. No nasze miasta też się rozlały, tak? I mamy tą świadomość, i to wszyscy mają tą świadomość, że nie da się dzisiaj wszystkich na siłę wsadzić do transportu publicznego, ale też nie da się wszędzie zaprojektować transportu publicznego, więc nikt tutaj nie ma takich ambicji, żeby w cudzysłowie zaorać wszystkie drogi dojazdowe w jakichś podmiejskich, warszawskich, podwarskich miejscowościach i wszędzie na przykład doprowadzić kolej, bo to jest niemożliwe, tak? No, samochód ma swoje miejsce, on na przykład może służyć absolutnie do dojazdu, na przykład do dobrego węzła przesiadkowego, do parkingu, gdzie można zaparkować i pojechać transportem publicznym, co się właściwie dzieje, no ale miasto nie jest z gumy. Zwłaszcza centrum miasta. I wydaje się, że nawet te nasze wyniki warszawskich badań ruchu no, pokazały jasno. Ogólnie po Warszawie da się jeździć samochodem i ludzie jeżdżą, to widać po statystykach, tak? Ale widać wyraźnie, że widzą to, że w centrum miasta nie ma sensu jechać samochodem, zwłaszcza w czytach komunikacyjnych, bo po prostu się nie pomieszczy, nie mam gdzie zaparkować. A mało tego, mówimy o tym Rondzie Daszyńskiego, tamte biurowce mają właściwie parkingi na kilkaset pojazdów, ale one stoją w dużej części puste. Nie mówię, że tam nikt nie parkuje, ale sprawdzaliśmy to, około tam czasem połowa, 60% tych biurowców ma puste parkingi, bo ludzie świadomie wybierają to, że tam lepiej dojechać transportem publicznym.
1: No, mówimy o miejscu, w którym znajduje się stacja metra i w którym
0: dokładnie
1: w
0: tak,
1: nie
0: tak,
1: można
0: tak,
1: dojechać.
0: Spoza Warszawy. Tam też blisko jest kolej średnicowa, linie tramwajowe i tam ludzie faktycznie mają tą alternatywę w postaci transportu publicznego, mogą z tego samochodu zrezygnować. Ale tak jak mówię, nikt dróg nie zamyka, tylko trzeba mieć świadomość, że jak podróżuję samochodem, to mogę mieć większe problemy, bo zajmuje dużo więcej miejsca niż

0: ten pasażer w metrze.
1: Europejski Tydzień Mobilności zakończy się we wtorek. Tego dnia obchodzimy Europejski Dzień Bez Samochodu. W wielu miastach komunikacja publiczna tego dnia będzie darmowa. Natomiast dziś w centrum Warszawy w ramach Tygodnia Mobilności odbędą się Dni Transportu Publicznego i Mistrzostwa Europy Motorniczych. Pierwszy raz zawody odbędą się w naszym kraju. Także dziś Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza na Festiwal Drewna. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spojrzeć na nie jak na surowiec przyszłości. Jak ma się do tego ochrona przyrody i lasów przed wycinką? O tym Marta Hoppe rozmawia z doktorem inżynierem Arkadiuszem Gruchałą, leśnikiem i kanclerzem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
2: Wydaje nam się dzisiaj, że pozyskiwanie drewna jest szkodliwe dla środowiska, dla ekosystemów, dla przyrody, a wręcz przeciwnie, może być zupełnie odwrotnie. Dlatego, że w drewnie kumulujemy dwutlenek węgla, kumulujemy go na setki lat. Dzisiaj oglądamy piękne kościoły, piękne domy drewniane właśnie sprzed setek lat, a przynajmniej dziesiątek lat. I możemy to robić dalej. Możemy używać mniej stali, mniej betonu, mniej cegieł. Wszystkich tych materiałów, które w całym ciągu swojej produkcji zużywają mnóstwo energii, a drewno czy produkcja konstrukcji drewnianych domów, to zupełnie przeciwnie, tej energii zużywamy zdecydowanie mniej.
3: No ale wtedy pojawiają się głosy, że wycinamy lasy, które są cennym zasobem, które są przepięknymi przestrzeniami w naszym kraju, no a ścięte drzewo to serce boli.
2: Tak, mnie też boli czasami, jak ścinamy drzewa, ale trzeba powiedzieć, że zaraz my, leśnicy, sadzimy następne. Sadzimy mniej więcej 700 milionów drzew rocznie, nowych drzew. To nie jest tak, że wycinamy drzewo, a w to miejsce nie pojawia się nowe drzewo. Pojawiają się nowe drzewa, te młode drzewostany, które tworzymy, kumulują jeszcze więcej dwutlenku węgla, a ten dwutlenek węgla, który został zmagazynowany, bo przecież to drewno to magazyn drewna w tym drewnie, no jest wbudowywany w te konstrukcje drewniane na wiele lat. Czyli możemy powiedzieć...
3: I on się nie uwalnia? On tam zostaje na zawsze?
2: On się nie uwalnia, no bo dopóki tego drewna oczywiście nie wyciągniemy z tej konstrukcji drewnianej, ale oczywiście możemy go uwolnić dopiero wtedy, kiedy spalimy tak na dobrą sprawę drewno. Natomiast nie musimy tego robić. Możemy te drewno, które nie wykorzystaliśmy już w jakimś momencie do czegoś, wykorzystać do czegoś innego. Możemy stare drewno, dzisiaj bardzo modne elementy, wbudowywać w wyposażenie wnętrz na przykład. Tak? Dzisiaj deski ze starych stodół są bardzo drogie. Nawet kiedyś próbowałem to zrobić u siebie w domu, ale zrezygnowałem, bo rzeczywiście są to elementy drogie, bo poszukiwane po prostu. Mamy niewiele takich. Możemy z starych konstrukcji rozbieranych budynków możemy budować małą infrastrukturę na przykład. Możemy wbudowywać je w płyty różnego rodzaju, które wykorzystujemy znów do czegoś innego. Także dopóki nie uwolnimy dwutlenku węgla poprzez głównie spalenie. Z tym spaleniem to też oczywiście to jest uwalnianie dwutlenku węgla, ale tutaj mamy większe możliwości, jeśli chodzi o kwestie związane z zabezpieczeniem w trakcie tego spalania drewna. Dlatego, że no, łatwiej nam budować różnego rodzaju konstrukcje wyłapujące szkodliwe elementy spalania drewna, niż w odniesieniu do spalania na przykład węgla. Oczywiście spalanie jest tym elementem uwalniającym, ale wcale nie musimy tego robić. Naprawdę możemy drewno bardzo długo wykorzystywać.
3: No właśnie, to tak jak taki recykling. Mówimy o tym, że na przykład szkło, jak ważne, żeby je zbierać i przetwarzać można wielokrotnie szkło i z drewnem też tak jest, no tak, przecież próchnieje czasem. Drewno ma swój termin przydatności.
2: Ma, ale my ten termin przydatności, dobre sformułowanie, bardzo mi się podoba termin przydatności drewna, to pozwolę sobie to sprzedawać potem dalej, ale mamy dzisiaj nowoczesne technologie, które pozwalają na lepsze zabezpieczenie drewna. Przecież kiedyś, żeby zbudować dużą konstrukcję drewnianą, musieliśmy mieć duże drzewa. Dzisiaj tego nie musimy mieć. Wystarczy dzisiaj drewno klejone w różnych systemach, oczywiście w różnych technologiach. Może tutaj powiem, że my na uczelni już mamy też takie obiekty, które już od wielu lat wykorzystują takie drewno w technologii CLT, na przykład, gdzie konstrukcja naszej pływalni, czy konstrukcja areny piłkarskiej, konstrukcja dachowa jest właśnie z takiego drewna, nie z wielkich drzew, w związku z tym starych 200-letnich, czy jeszcze starszych, tak? Tylko z młodego pokolenia drzew, z niedużych kawałków drewna, które są odpowiednio przygotowane. Czyli ten termin przydatności, o którym pani powiedziała, możemy zdecydowanie wydłużać. Myślę, że powinniśmy też tworzyć pewnego rodzaju mody, tak jak tworzymy mody na ubrania. Dziś mówimy, nie zmieniaj często garderoby.
3: Mówimy albo o tym fast fashion i o tym, tak, że jest bardzo dużo kolekcji w ciągu sezonu. Kiedyś było 4, tak, a teraz 50.
2: Tak. Więc... Albo dzisiaj mówimy też, dziel się tymi ubraniami z innymi, dawaj nowe życie ubraniom. Tak samo może być z drewnem, tak? Dlatego, że my oczywiście też obserwujemy modę na przykład w przemyśle meblarskim, tak? Gdzie produkujemy meble, kilka sezonów te meble wykorzystać.

0: testujemy u siebie w domu, a potem nam się trochę nudzą, z prostokątnego stołu chcemy mieć okrągły stół, zmieniamy wyposażenie naszych wnętrz i nie musimy tego wyrzucać. Mamy, to jest dobry, jakościowo dobrze wykonany mebel, może naprawdę wiele lat służyć innym. Zresztą też taki trend obserwujemy. No dzisiaj te meble z lat 60., 70., różnych ciekawych modeli foteli, prawda, komód i tak dalej, możemy powiedzieć, że meble z PRL-u, to bardzo są poszukiwane na rynku. Tak?
1: Ale to była chyba lepsza technologia, tak jak z samochodami. Stare samochody można naprawiać i naprawiać i jeszcze będą jeździć, a to... te nowoczesne... I tak samo jak te meble, teraz jest szybko, tanio, żeby właśnie się zepsuło i następne.
0: To była pewnie też inna technologia. Oczywiście ma pani rację, w związku z tym też no, powinniśmy wspólnie dążyć do tego, żeby jakość tych mebli była coraz lepsza, żeby one rzeczywiście były dłużej wykorzystywane. I to też jest praca dla nas wszystkich. To też robimy między innymi u nas na uczelni, dlatego że na kierunkach związanych z technologią drewna, z meblarstwem, uczymy studentów takiego wykorzystania drewna, żeby ten mebel, czy ta konstrukcja, którą stworzymy, była jak najdłużej wykorzystywana.
2: Drewno ma dziś różnorodne zastosowanie. Powstają z niego nawet kilkunastopiętrowe bloki mieszkalne, a w jednym z parków rozrywki w Polsce działa najwyższa na świecie kolejka górska, której konstrukcja jest drewniana. O tym wszystkim będzie można dowiedzieć się podczas Festiwalu Drewna, który dziś i jutro odbywa się na kampusie głównym SGGW na warszawskim Ursynowie. I to może być świetny pomysł dla tych, którzy weekend spędzają w stolicy. Tym zaproszeniem kończymy dzisiejszą audycję. Patryk Michalski, bardzo dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia.
3: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
4: 38 minut po godzinie 23. Powoli kończymy też już nasze sobotnie spotkanie z Państwem. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony sobotni wieczór, ale proszę z radiem się nie rozstawać, bo na koniec mamy dla Państwa jeszcze powtórkę z historii. Porozmawiamy o relacjach polsko-niemieckich, o krzywdach, o wzajemnej niechęci, ale też o wzajemnych fascynacjach. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
3: Powtórka programu. Turbo Historia.
5: Krzysztof Grzybowski, to jest Turbo Historia, a w krakowskim studiu Polskiego Radia pan profesor Andrzej Chwalba. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
5: A obok mnie wspólne dzieło pana i pana Wojciecha Harpula, Nie będzie Niemiec, trzy kropki, Polska-Niemcy, 1000 lat wojny i pokoju. To ja muszę zacząć od pytania nie dotyczącego samej książki, choć pośrednio też. Gdy myślę sobie, albo inaczej, gdy przed oczami staje mi postać pana profesora, to tak, myślę sobie o Piłsudskim, o sanacji, o I wojnie światowej, o Krakowie, o okresie międzywojennym. Dlaczego postanowił sięgnąć pan po temat polsko-niemieckich relacji i to w dodatku jeszcze na przestrzeni tysiąclecia?
6: No, to jest już kolejna nasza wspólna próba, wspólne dzieło z panem redaktorem Harpulą. Przypomnę, że była praca na temat Polska-Rosja, też no 1000 lat, może trochę mniej, ale generalnie też na temat relacji polsko-rosyjskich, również polsko-rosyjsko-ukraińskich. I stąd pomysł, prawdę mówiąc, nawet nie nasz, tylko pomysł wydawcy, ponieważ no, książka okazała się, no, powiedziałem, bestsellerem, w tym sensie, że bardzo było wiele opinii czytelników, którzy sugerowali, no panowie, spróbujcie sił, przygotujcie się i porozmawiajcie na temat relacji z naszym drugim, najważniejszym sąsiadem, tym razem strony zachodniej. Także po zwrotnicach dziejów, po Polska-Rosja, to jest jakby trzecia książka w tej konwencji, jakby dopełniająca to, co było może naszym wstępnym zadaniem, żeby jednak pokazać nasze dzieje, nasz los, naszą kulturę i cywilizację, no w takiej dłuższej perspektywie, z perspektywy naszych sąsiadów, najpierw tego wschodniego, później tego zachodniego, bo to zupełnie różne perspektywy, aczkolwiek niekiedy one się z sobą przenikały, co prowadziło no, do trudnych dla nas sytuacji.
5: Ale to w takim razie jeszcze jedna kwestia, bardzo ciekawa, bo to jest książka nie tylko o tym tysiącleciu, nie tylko o historii, nie tylko o naszych losach,

0: To jest również, i to jest przynajmniej kilka takich fragmentów, książka o tym, jak ta historia mogłaby wyglądać, gdyby pewne rzeczy wydarzyły się inaczej, albo gdyby potoczyły się inaczej pewne wydarzenia.
1: No,
0: Wielu historyków tego nie lubi.
1: Tak, zgoda, ale w tym wypadku to była jednak inna konwencja, bo to jest konwencja rozmowy. Dziennikarz pyta, ja odpowiadam, więc on jest jakby konstruktorem, architektem tego projektu. Jestem tylko firmą usługową, która świadczy usługi na rzecz redaktora, który mnie przepytuje. Moim zadaniem jest no, maksymalnie dobre przygotowanie. Na ile jest to możliwe, bo to rzeczywiście olbrzymi szmat czasu i dziesiątki różnych spraw, postaci, wydarzeń i tak dalej. I dlatego ta historia alternatywna, która jest wykładana, która jest przedmiotem w wielu krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych, w niektórych uniwersytetach są to obowiązkowe zajęcia, bo one pokazują studentom na możliwe konsekwencje pewnych decyzji, które zapadała, a niekoniecznie musiały zapaść. I od razu to dodam, że historia alternatywna różni się od kontrfaktycznej. Alternatywna historia to jest taka, której nie wprowadza się nowych postaci, nie zmienia się płci, nie zmienia się PESEL-u, bohaterów, ani nie zmienia się wydarzeń. Tylko pokazujemy, że niektóre decyzje, które zapadły, mogły zapaść nieco inaczej, lub też mogły mieć inne zupełnie konsekwencje. Że dziś się pojawił przypadek, że niejednokrotnie, tak to jest w dziejach każdego z nas, przypadek zazwyczaj ma dużą rolę. Tak było w dziejach również zbiorowych, wielkich społeczności, wielkich narodów, które tą historię tworzyły, że przypadki niejednokrotnie zmieniały tą zwrotnicę dziejów, prowadziły no, w innym kierunku niż może to sobie założyli ci, którzy byli tymi głównymi aktorami tego spektaklu.
0: Ale to jest ciekawe, bo mogłoby się wydawać, że historia to jest nauka o faktach, a okazuje się, żeby zrozumieć historię, musimy mieć naprawdę potężną wyobraźnię.
1: Fakt, badanie samych faktów, dla samych faktów to było jakby zadanie historii przed 150 lat, historii pozytywistycznej, kiedy nawet pojawiły się postulaty następujące, że historia może być nauką w pełni obiektywną, tak jak matematyka, fizyka, chemia i tak dalej. Okazało się to niemożliwe. Anglicy uznali, Amerykanie, że historia jest sztuką i więcej ma wspólnego ze sztuką niż z taką pozytywistyczną nauką. Bo owszem, możemy ustalać fakty, uzgadniać relacje między faktami, ale wtedy zaczyna się rola badacza.
0: Ale ich interpretacja może być już bardzo różna.
1: Łączenia faktów. No właśnie, może być bardzo różna.
0: Panie profesorze, to w takim razie po wyjaśnieniu tych kilku kwestii, które są istotne dla samej książki, teraz już o samej książce i o tym, co znajdziemy w środku. Chociaż nie, najpierw o tym, co znajdziemy na okładce, czyli tytuł. Nie będzie Niemiec. Dlaczego zabrakło kolejnych słów? No bo myślę, że większość z nas doskonale wie, jakie słowa dalej powinny paść.
1: No tak, ale po pierwsze pojemność okładki jest ograniczona.
0: Dobrze, to jest wytłumaczenie.
1: Stąd wielokropek. A ponadto ten bardzo znany wiersz, później pieśń, pojawiła się w określonych okolicznościach. W zastępstwie przyspieszającej polityki germanizacyjnej, związanej z takimi symbolami jak Hakata, jak komisja kolonizacyjna, na to wszystko jak września. No września wywołała reakcję świata, reakcję międzynarodową. Głos zabierali intelektualiści z obu stron Oceanu Atlantyckiego. Zdania wypowiedziane przez choćby Henryka Sienkiewicza były cytowane wielokrotnie, do dzisiaj są niekiedy cytowane w związku z tymi wydarzeniami, bo są dzieci karane. Dlaczego dzieci nie mogą się modlić do Pana w swoim własnym języku, tylko muszą modlić się w języku, który no, dla nich nie jest ich językiem. I te dzieci uważały, podobnie jak rodzice, że nie ma dobrego porozumienia z Panem w języku narzuconym, sztucznym. I to ta reakcja, która zresztą przypada na czas już takiego wojącego niemieckiego nacjonalizmu, przechodzącego fazę ewidentnie szowinizmu, no, skutkowała tym, że ta pieśń

0: gdzieś towarzyszyła również naszym dziejom w I wojnie światowej, zwłaszcza w II wojnie światowej, czy na zebraniach konspiracyjnych, no, niekoniecznie głośno, ale śpiewano. Śpiewano tak, żeby dodać sobie również energii, kurażu, odwagi, że akcja planowana nam się powiedzie. W czasach Solidarności śpiewano tę pieśń no, w zmienionej postaci. Także to jest pierwsza uwaga. Druga uwaga odnośnie pytania jest taka, że stąd te kropki. I podtytuł jest ważny. Bo ta
1: Polska,
0: pieśń
1: Niemcy,
0: świadczy
1: tysiąc
0: o wojnie
1: lat wojny i pokoju.
0: No właśnie. Tysiąc lat wojny i pokoju. Ta pieśń dowodzi, że jesteśmy w stanie wojny. Wojny niekoniecznie jeszcze na te miecze grunwaldzkie, ale jesteśmy w stanie poważnego konfliktu narodowego, gdzie przeciwko społeczności polskiej nie tylko występuje państwo pruskie, później państwo niemieckie, ale występują obywatele przeciwko swoim obywatelom, dlatego że mówią innym językiem, mają inne tradycje, inną kulturę, inne marzenia.
1: Ale to, panie profesorze, to wszystko, czym pan mówi, jest bardzo klarowne. Ale, żeby nie było zbyt łatwo i zbyt prosto. Na okładce nie będzie Niemiec, czyli rozwijając oczywiście te słowa, no, myślę, że powinniśmy kojarzyć, nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. To okładka.
0: Dzieci nam w Germanii.
1: Tak. Natomiast, uwaga, pierwsze zdanie tekstu, czyli sam początek wstępu. Trudno znaleźć na świecie ludzi poczciwszych i moralniejszych. Otwartość, gościnność, szczerota charakteryzują Niemców. Maurycy Mochnacki. Kompletna kontra.
0: Tak, no właśnie, tutaj, no bo to jest stąd ten podtytuł. Tysiąc lat wojny i pokoju. Jak się okazuje, no wojny trwały w sumie krótko, bo to mamy czasy piastowskie, zakon krzyżacki oczywiście, ale później mamy 400 lat spokoju na granicy, a nawet relacji bardzo dobrosąsiedzkich, które skutkowały tym, że wojska cesarskie wspierają wojska polskie w walce ze Szwedami. Być może o tym też porozmawiamy. Natomiast koniec wieku XIX i cały wiek XX, no to jest czas przynajmniej do 1945 roku, ale później te rozliczenia powojenne to można traktować jako jakby też ciąg dalszy tego, co było w czasie II wojny światowej. One są czasem tej wojny takiej, której symbole właśnie są miecze, później będą karabiny, armaty, czołgi, samoloty bombardujące niewinną ludność cywilną. Natomiast Mochnacki napisał te słowa w sytuacji, kiedy relacje między Polakami a Niemcami są wyjątkowo dobre. Mówimy o tak zwanym miesiącu miodowym, ale ten miesiąc trwał no, w sumie kilkanaście lat. Powstanie listopadowe zostało przyjęte entuzjastycznie przez wszystkich tych, którzy kwestionowali ancien regime, którzy kwestionowali traktaty przyjęte w czasie Kongresu Wiedeńskiego, którzy kwestionowali restaurację starych monarchii, starych dynastii. I Niemcy chcieli wolności, przynajmniej elity niemieckie chciały wolności, chcieli swobód obywatelskich, pragnęły konstytucji, pragnęły przyspieszenia reform społecznych, na przykład zakończenia procesu uwłaszczenia, bo nie wszędzie się nawet on rozpoczął w państwach niemieckich. I Polacy, którzy walczyli z tyranią, a tyranem w powszechnym rozumieniu wtedy Europejczyków był Mikołaj I. I w ogóle Rosja jest symbolem ówczesnej tyranii. I Polacy, którzy walczą z tyranami w czasie powstania listopadowego, są naturalnymi sojusznikami Niemców, którzy kochają wolność.
1: Ale
0: my
1: to
0: się
1: takim razie...
0: o wolność i oni się biją o wolność.
2: Turbo historia.
1: To w takim razie kolejny paradoks w tej polsko-niemieckiej historii, no bo mamy te lata po powstaniu listopadowym, gdzie Polacy są bożyszczami, dosłownie bożyszczami niemieckich tłumów. Polacy są niejako wyrywani, bo każdy chce w swoim domu gościć Polaka. Ba, dla Polaków komponuje, albo inaczej, na cześć Polaków komponuje ulubieniec Hitlera, oczywiście przyszły ulubieniec Hitlera, czyli Wagner, ale jednocześnie po tych kilkunastu latach przychodzi kolejny wolnościowy zryw, Wiosna Ludów. I zupełnie nieoczekiwanie te relacje no, przekręcają się o 180 stopni.

0: Tak, to było trudno, dostrzegalne, ale takim znakiem tej zmiany jest tak zwana polska debata w parlamencie frankfurskim. Mianowicie zwołano parlament ogólnoniemiecki we Frankfurcie, który był wybrany jak na owe czasy według ordynacji demokratycznej. Oczywiście kobiety jeszcze nie były objęte troską męskiej części populacji ludzkiej. Natomiast mężczyźni głosują i liberałowie i demokraci niemieccy, z wyjątkiem dosłownie niewielkie gromadki, uznali, że ustępstwa, o których Polacy mówili, powstańcie wielkopolscy, żeby stworzyć autonomiczne państwo polskie w ramach Prus, żeby stworzyć armię polsko-pruską, która będzie się biła z Rosją o wspólne dobro, o wolność. Te argumenty polskie nie trafiły, bo okazuje się, zaczyna się era nacjonalizmu. To było niewidoczne, ale Niemcy w 1948 roku głośno mówili: my chcemy zjednoczenia. My chcemy zjednoczenia. Ten czas rozbicia, który trwał tyle stuleci, musi się wreszcie zakończyć. Dwa wielkie regiony w Europie nie przeszły przez tą fazę zjednoczenia w czasach późno-średniowiecznych. Mianowicie ten region języka niemieckiego i region, no, nazwijmy to, języka włoskiego, czy rozmaitych dialektów włoskich, czyli Italia. I w związku z tym, kiedy rozwija się idea narodowa w wieku XIX, Niemcy chcą zjednoczenia. I na drodze tego zjednoczenia między nimi stoją Polacy, bo oni chcą własnego państwa. Nie sposób uzgodnić idei wielkich Niemiec z ideą wolnej Polski, bo to się wzajemnie wyklucza. Stąd ta debata, tak zwana debata polska, to jest bardzo, bardzo przykra dla nas czarna polewka, którą otrzymaliśmy z kuchni niemieckiej.
1: I moment przełomowy w naszych relacjach?
0: Tak, to jest moment przełomowy i późniejsze relacje już są znaczone narastającą nieufnością, wrogością, niechęcią, no i powiedziałem, konfliktem tym, który przyniesie z jednej strony upowszechnienie pieśni, znanej pieśni Deutschland, Deutschland über alles. To nie jest pieśń, jak niejednokrotnie nawet studenci nasi powiadali, że to jest ta pieśń wymyślona przez nazistów. Nie, nie. Naziści oczywiście w II wojnie światowej to spopularyzowali, ale to jest pieśń niemieckich romantyków z tego okresu. I ona ma jednoczyć, bo Niemcy ponad wszystko. My mamy się zjednoczyć tam, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na terenie Rosji, na terenie dzisiejszej Łotwy, Estonii. Te ziemie też powinny należeć do Niemiec. Cała Austria powinna, z wyjątkiem tej części słowiańsko-węgierskiej, powinna być częścią wielkich Niemiec. Czyli co się stało w 1938 roku, czyli Anschluss, widziano już w 1848 roku.
1: Wszystkie demony XX wieku, wszystkie demony II wojny światowej, one tak naprawdę zaczynają się właśnie w tym momencie?
0: Tak, tak można powiedzieć. Oczywiście to się rozkręca. To jest dynamiczne. To jest taka, tak jak w wypadku lawiny. Ona też na początku ma niewielką prędkość. No później przyspiesza i później niszczy. Wszystko to, co ma po drodze. I ten proces od patriotyzmu poprzez różne odcienie nacjonalizmu po szowinizm, po egoizm narodowy, no jest rozpisany na kilkadziesiąt lat i zjednoczenie Niemiec, 1871 rok przypomnijmy, ono ten proces jeszcze przyspieszyło, bo Niemcy zaczynają mówić, marzyć, a później mówić o nowym miejscu, czy o własnym miejscu pod słońcem, o tym, że potrzebują kolonii, że chcą tworzyć imperium kolonialne, co najmniej tak wielkie, jak imperia kolonialne brytyjskie, imperia francuskie. Ale świat jest podzielony. Czyli musimy stanąć do walki z Anglikami, Francuzami i ich sojusznikami o to, żeby dokonać nowego podziału. Polacy, którzy mają cały czas inne marzenia, inne plany polityczne, jak restytucja własnego państwa, no musieliby tutaj

0: traktowani jako nacja wroga. Tym bardziej była to nacja wroga i niebezpieczna, bo Polacy mieszkali na wschodnich krańcach Rzeszy, a po drugiej stronie granicy, granicy niemiecko-rosyjskiej, dalej mieszkają Polacy. I też niemiecko-austriackiej, dalej mieszkają Polacy. Czyli z punktu widzenia Berlina trzeba zniszczyć ten Piemont poznański, Piemont Wielkopolski, żeby nigdy nie doszło do tworzenia wspólnego państwa mieszkańców zaboru rosyjskiego, niemieckiego i austriackiego. Stąd ta determinacja państwa niemieckiego, wspieranego przez Niemców w końcu wieku XIX, żeby ten projekt zakończył się sukcesem.
1: To jest koniec pierwszej części naszej rozmowy. Druga część, a właściwie kontynuacja tych wątków na podcaście Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbo historii w naszym podcaście. Powtórka programu. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo,
4: ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy, najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec, jeśli w porę zareagujesz.
7: Objawy nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Obserwuj. Reaguj. Pokaż serce.
8: Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma. Partner Instytut Matki i Dziecka.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Czy i kiedy Maciej Berek zostanie zaprzysiężony na sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Prezydent stawia warunek. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada konwencję. Ma na niej przedstawić swój program gospodarczy. Polscy siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Ich kolejnymi rywalami będą Niemcy. Minęła północ. Radosław Siennicki. Zapraszam. Na początek spór o wybór i zaprzysiężenie nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Prezydent oczekuje rozwiania wątpliwości dotyczących jego stażu radcowskiego. Wskazuje doradca prezydenta Szymon Stachowiak. Wyjaśnia, że Karol Nawrocki jako strażnik konstytucji nie może zgodzić się, by stanowisko sędziego Trybunału objęła osoba, która nie spełnia przewidzianych prawnie wymagań.
2: Pan prezydent nie ma wyznaczonego ustawowo terminu, kiedy ma przyjąć to zaprzysiężenie. Jest zapis, że niezwłocznie, bez względnej zwłoki, kiedy wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane. Jeżeli pan Berek rozwieje wątpliwości co do tego, czy spełnia formalne kryteria do Trybunału Konstytucyjnego, no to będziemy o tym rozmawiać.
1: Szymon Stachowiak dodaje, że w przypadku czworga sędziów, którzy złożyli ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, prezydent czeka na orzeczenie Trybunału o wyjaśnienie sporu kompetencyjnego dotyczącego tego, jak powinno wyglądać owe ślubowanie. Tomasz Trela z Lewicy mówi, że sędziów do Trybunału Konstytucyjnego wybrał Sejm, a odpowiedzialność za to, że nie mogą

0: Rzekać ponosi prezes tej instytucji Bogdan Święczkowski.
1: To, że pan Święczkowski łamie prawo i nie dopuszcza ich do pracy, to jest jego odpowiedzialność. Na pewno, jeżeli pan Święczkowski będzie jawnie nie przestrzegał prawa, jawnie je łamał, no to będą zastosowane środki, łącznie ze środkami przymusowymi, do tego, żeby ci, którzy zostali wybrani, mogli pracować.
0: Od marca na dopuszczenie do orzekania czeka czworo sędziów. W środę do tego grona dołączył Maciej Berek. Prawo i Sprawiedliwość pracuje nad programem gospodarczym przed przyszłorocznymi wyborami. Jarosław Kaczyński zapowiedział na październik dużą konwencję ekonomiczną i nowe propozycje, które mają pobudzić inwestycje w Polsce.
2: I tam te pomysły na to zostaną przedstawione, a będzie ich sporo. Niektóre z nich, powiedzmy sobie, dość odważne, można nawet powiedzieć, że dość ryzykowne, ale chodzi o osiągnięcie tego celu.
0: Prezes PiS mówił, że inwestycje stanowią obecnie około 17% PKB. Jego zdaniem powinny sięgać około 25%. Andrzej Poczobut w przyszłym tygodniu spotka się z przedstawicielami Polonii i rządu w Stanach Zjednoczonych. Dziennikarz i wieloletni więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki wrócił do Polski z krótkiej podróży po Białorusi. Jak powiedział Polskiemu Radiu, w poniedziałek w Lublinie odbierze medal 75-lecia misji Karskiego, a potem uda się do Stanów Zjednoczonych.
3: Będą spotkania z Polonią, będą spotkania z przedstawicielami rządu amerykańskiego. Zostałem zaproszony tam i korzystam z tego zaproszenia. Ja generalnie uważam, że muszę opowiedzieć o sytuacji Polaków na Białorusi, o Białorusi, a o więźniach politycznych.
0: Docelowo dziennikarz zamierza wrócić do białoruskiego Grodna i dalej działać na rzecz mniejszości polskiej. Niemcy będą rywalami polskich siatkarzy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W 1/8 finału nieoczekiwanie pokonali Bułgarów 3-2. Wcześniej Polska wygrała z Łotwą 3-0. Spotkanie było jednostronne, teraz przed nami trudniejsza droga, mówi libero Maksymilian Graniczny.
4: Ten mecz trochę przypominał te pierwsze mecze z grupy, ale trzeba było zrobić swoje, wygrać. Wygraliśmy 3-0 tak jak zakładaliśmy, tak jak chcieliśmy. Na tym nam zależało i teraz skupiamy się już na tych najważniejszych meczach, które przed nami. Od tak naprawdę tego meczu, kto przegrywa, odpada, także nie ma tutaj czegoś na pół gwizdka. Tu każdy musi dać siebie 100%, bo każda drużyna będzie chciała się nam postawić i wygrać. Może Łotwa jeszcze nie miała na tyle możliwości, żeby gdzieś z nami walczyć w końcówkach, ale na pewno im dalej w las, tym będzie coraz ciężej i tyle. Trzeba się skupić na sobie i będzie dobrze.
0: Mecz Polska-Niemcy o awans do strefy medalowej zostanie rozegrany we wtorek. Świeże owoce i warzywa, sery, wędliny, pieczywo i przetwory. Wszystko ekologiczne i polskie. Na PGE Narodowym w Warszawie trwa czwarta odsłona Festiwalu Polskiej Żywności hashtag Kupuj Świadomie. Podczas wydarzenia ponad 130 wystawców z całej Polski prezentuje wysokiej jakości produkty regionalne i lokalne.
5: Nazywam się Magdalena Szewczyk i reprezentuję Pola Smaku. To jest taka kooperatywa 5 gospodarstw z województwa mazowieckiego. Przygotowujemy powidła, dżemy, konfitury i soki z naszych owoców. To są naturalne produkty, dbamy o ich jakość. Takie wydarzenia pozwalają poznać właśnie te nasze polskie smaki.
6: Piotr Szczurek. Tutaj stoimy z kiszonkami Schneiderów, kiszone warzywa z Doliny Baryczy, które uprawiamy od samego nasionka. Jest to rodzinne gospodarstwo, które od 3 lat zajmuje się kiszeniem warzyw. Prowadzimy działalność edukacyjną, mamy warsztaty kiszenia. Zapraszamy również do degustacji.
7: Co tutaj pan ma?
6: Kiszoną rzodkiewkę, kiszony czosnek, kapustę białą, kapustę czerwoną, oczywiście kiszoną, ogórki.
0: Festiwal zakończy się o 17:00. Wstęp jest bezpłatny.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dziś w prawie całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie też burze i słaby grad. Więcej przejaśnień jedynie na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na północy do 25 na południowym wschodzie. Jest 6 minut po północy.
8: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
9: Marzyciele i rzemieślnicy.
10: To jest

0: Ola jest.
1: Dobra.
2: Ja jestem.
1: Karolin, a ty jesteś, tak. Dobra, to dwóch osób jeszcze. No jak się macie?
2: No pogoda jest walka.
1: Super.
2: Ja miałam 3 dni kąpieli w leśnej. Teraz tak? Na grzybach.
3: Chciałam na to poprosić albo u mojej mamy, która mieszka. I moja mama przyczepiła mi dzwonek. I ja mówię, mamo, ale mam chodzić, słuchać szumu. Nie, musisz mieć dzwonek. Ja mówię, a o co chodzi? Zaufanie, jestem starą harcerką, to jest na dziki. Jak będzie fas bardzo wkurzał mój dzwonek na dziki, to powiedz się
4: go. Na dziki to jest przeciw dzikom, które przeciw.
3: Może się hałasuje.
4: No, dziki się teraz bardzo zmieniły.
1: Z dzikami tutaj jest tak, że podobno są w Olszynce. Ja nigdy nie widziałam żadnego. Widziałam lisa na przykład 2 tygodnie temu. Przebiegał przez te tory.
4: Masz różne psy? No to... Nice.
3: Ja poza tym dziki nie są groźne.
2: Chcesz może się dziki?
3: Matczyny dzwonek jakoś mnie rozczuł. Mam 50 lat, a mama mi przyczepia dzwonek na dziki. Tak się pomyślałam, że
1: to Olszynka jest takim lasem, w którym jest trochę podmokło, ale nie na tyle, żeby zrobić.
3: A tam nie ma jakiejś otoczka wodnego?
1: Jest taki kanał i w pewnych miejscach jest woda, ale ogólnie bobry sobie robią bardzo różne rzeczy z tym kanałem, więc teraz by trzeba było iść bardzo daleko, żeby tam było tak jakoś bardziej podmokło. Więc nie będzie takiej kąpieli.
4: Ty masz dzwonek na dziki?
2: Nie.
4: Na to ma.
2: Ale on w ogóle nie dzwoni.
4: Dziko słyszę.
2: Myślisz, że dziko słyszę?
4: Absolutnie.
2: No dobra.
4: Oddali się. Pośpiesznie się oddali.
3: Audycja będzie, tak?
1: Bo Kuba nas tutaj złapał.
4: Robię takie audycje o wariatach trochę. No dobrze, szanowni państwo, marzyciele i rzemieślnicy, nie zgadniecie, no miało być tak, że tak jest w lesie i trochę tak jest, ale a nad nami jest śmigłowiec, a zaraz minie nas pociąg, bo to jest taki las, który jest przytulony do miasta, taka linia graniczna, nierozpoznawalna dla dzików i innej zwierzyny, ale także w drugą stronę, ludzie wiele ryzykując przechodzą przez tory, niech przeleci. Naprawdę. Nie zdążyliśmy uzgodnić tutaj przelotów. Oje, poleciał. No dobrze, wracamy do... Od czasu coś takiego tutaj będzie, jakieś szurania, szemrania. O, właśnie przejechała młodzież na hulajnogach. To jest taki las, taki, nie wiem od której godziny on jest lasem. Ale w sobotę, jak to sobie nagrywamy z wieczora, piękny wieczór zresztą, to tutaj się dużo dzieje na tej granicy. Są nawet takie szlabany, ale to są, są szlabany trochę do lasu, trochę żeby nie wpaść pod pociąg, bo wszystko dzieje się na Olszynce Grochowskiej w Warszawie. Wtajemnicze nie mogą wiedzieć, że tutaj dawniej odbywały się, jak ja byłem za młody, w ciężkich czasach, gdzie kolej wyglądała zupełnie inaczej. Jak ktoś chciał się dostać, znaleźć miejsce w pociągu do Zakopanego, to musiał tutaj dokonać abordażu, zanim pociąg wjechał na pierwszą stację na wschodnią. O, tak, tak.
3: Takie historie.
4: Tak, i służba ochrony kolei, wszyscy tak, to bo to jest taka bocznica. A ze mną jest Martyna Markiewicz i Agnieszka Lemort. Agnieszka to już raz żeśmy spotkali w innej audycji, bo to jej małżonek, którego ona nieopatrznie pozwoliła mu pofrunąć w powietrze na krzesełku ogrodowym, do którego przywiązano liczne balony. No i dopiero później chyba się dowiedzieliście, że jest tylko 50% szans na przeżycie w tych eksperymentach na świecie.
3: No, ja to już wiedziałam wcześniej, ale...
4: No tak, ale Vincent właśnie...
3: wypierał.
4: Znajdźcie państwo audycję, którą nagrywaliśmy na dużej wysokości razem z Vincentem i kto jeszcze ze mną był? Jeremiasz? Nie, Zachary. I poleciał. A ostatnio mąż twój, jeśli można tak powiedzieć, spiął się. Zapowiadaliśmy, on kiedyś zdobędzie puchar Gordona Bennetta i nawet się do tego trochę zbliżył, bo już wystartował w tym roku pierwszy raz, prawda?
3: Tak, wziął pierwszy raz udział. Doleciał na Litwę z Niemiec i jesteśmy z niego bardzo dumni. 9. miejsce. Był

0: jedynym zawodnikiem, który po raz pierwszy wystartował w tych zawodach.
1: I od razu takie.
0: I od razu dziewiąte miejsce, także proszę trzymać kciuki.
1: No właśnie.

0: I nawet ta osoba, z którą rozmawialiśmy kiedyś, czy Agata Staffiej, może nas dołączy, bo jak rozumiem, też chce spróbować tego, o czym dziś będziemy mówić, bo nie możecie się doczekać. A będziemy mówić o...
1: O kąpielach leśnych o i lasoterapii.
0: O lasoterapii. Szkoda, że nie widzicie mojej miny.
1: Ale szkoda, niedawno. Nie widzicie Państwo miny Kuby. Wszyscy robią taką minę, bo jak słyszą, że to ma być kąpiel leśna, to zawsze jest taki zestaw pytań, a gdzie się będziemy kąpać, a trzeba mieć kostium.
2: Tak, czy zabierać ręcznik i czy będziemy się przytulać do drzew. Oczywiście, jak ktoś tak chce, to proszę bardzo. Czasami są takie kąpiele, które też są w wodzie robione. Może tak być.
1: Mogą być.
2: Natomiast sama idea jest trochę inna.
0: A to już te takie najbardziej złośliwe pytania to już chyba padły, ale ja nie jest tak, żebym był przeciwko terapiom, chociaż chciałem o tym porozmawiać. Dlaczego my tak tych terapii potrzebujemy? Bo audycję ze trzy do tyłu to była o chorioterapii, a też jest terapia przez kwiaty, a nawet jest alpakoterapia. To już jest trochę ten, ale generalnie cały czas są jakieś różne terapie. I teraz tak trochę na poważnie, zastanawiam się, od którego zaraz. Na poważnie to chcę zrozumieć, pojąć różnicę, bo przygotowując się do audycji, że to nie jest to samo kąpiel leśna i lasoterapia, jak zrozumiałem. I że są jacyś specjaliści, którzy kalibrują te pojęcia i próbują odróżnić jedno od drugiego. I tak jak zrozumiałem, coś się różni, bo kąpiel to jest tak, że można skoczyć do wody i różne rzeczy robić. A z tą terapią to już jakby, że to jest coś więcej, panie. To co to jest w końcu?
2: To no. Kto rozpakowuje?
1: No, kąpiel leśna... To jest taki powolny spacer, który można właściwie zrobić samemu.
0: Nawet zabłądzić można.
1: Nawet można pobłądzić. Ale jakby zasada jest podobna, natomiast w lasoterapii no chyba chodzi o to, że jednak ten przewodnik, osoba, która prowadzi ten spacer, no,
0: czyli to nie jest
1: pomaga.
0: Taka klasyczna autoterapia, ale dojdziemy do tego, bo rozumiem, że jak ktoś się nauczy i wie, jak to robić, to już sobie może to dozować, ale rozumiem, że tak całkiem na poważnie to jest, bo to jest marzyciele i rzemieślnicy, że poza intuicją, że las nas po prostu bardzo dobrze pewnie robi, to jest tam jakieś, i pytanie, czy są jakieś na to dowody i czy to było potrzebne nazwać to terapią?
2: Jest pełno dowodów. Jest masa dowodów, która mówi o tym, jak korzystnie las wpływa na nasze zdrowie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. I możemy pod audycją podawać linki, ja mogę to przygotować. Natomiast jeszcze wracając do twojego pytania, dla mnie, tak jak ja rozumiem kąpiel leśną, to jest po prostu takie powolne, uważne bycie w lesie, różnymi zmysłami. I tak jak mówisz, można to robić samemu. Na przykład jest wiele krajów, w których są certyfikowane lasy takie, w których można, są ścieżki do kąpieli leśnych, że samemu można sobie przejść, tam po drodze mogą być nawet jakieś zadania, które się wykonuje, więc nie ma z tym problemu. Ta lasoterapia jest takim elementem, w którym rzeczywiście jest druga osoba, która wspiera to połączenie z lasem i zachęca do tego, żeby się skupić, jakoś pilnuje tych ram bycia w uważności trochę bardziej.
0: Rozumiem, no tak jak książki też są na receptę.
2: Tak,
0: o tym jeszcze audycji nie było.
2: Tak.
0: Ale myślę, że wielu z nas tak. Myślę, że różnie sobie robimy, żeby poukładać w głowie albo po prostu odpocząć, ale to narzucające się pytanie, to które lasy są? Rozumiem, że nie jest tak, że jedne kompletnie się nadają, inne nie nadają, no ale takie hodowane, nazwijmy to na papier albo na najbliższe święta, no to chyba nie za bardzo, bo to nie chodzi o drzewa, tylko chodzi o las cały, rozumiem.
2: No chodzi, najlepiej jest, jak jest duża bioróżnorodność, czyli im bardziej zróżnicowany jest ten las, tym można zauważyć więcej rzeczy, tym on też korzystniej działa na nasze zdrowie. Natomiast ja jestem taką zwolenniczką patrzenia na to, że właściwie każdy kawałek przyrody jest dobry do tego, żeby budować z nią relacje. I dlatego jesteśmy właśnie w Olszynce Grochowskiej, która nie jest idealnym lasem, chociaż jest rezerwatem, prawda? Ale tutaj, tak jak mówiłeś na początku, jeżdżą sobie pociągi, chodzą ludzie dookoła, jest dużo jakichś rozproszeń, ale ona jest... Na przykład jest bardzo blisko mnie, więc ja mogę sobie tutaj przychodzić kilka razy w tygodniu. I to jest właśnie o tym, że mogę tutaj być w różnych porach dnia, w różnych porach roku, mogę obserwować, jak ona się

0: zmienia. Mogę, jest to coś dostępnego dla mnie, więc super by było, chciałabym częściej być w Puszczy Białowieskiej na przykład, ale Olszynka jest też piękna w swoim nieperfekcjonizmie. Jest zupełnie wystarczająca.
1: No tak, jest piękna, tak można powiedzieć. A powiedzcie, no dobrze, ale to chłonięcie, bo próbuję wrócić jednak do tej terapii, bo rozumiem, że może też być tak, że działa albo klasycznie efekt placebo, to znaczy tak bardzo potrzebujemy tego, żeby się jakoś, no, że wystarczy się na tym skupimy i to zacznie działać. Może działa po prostu to, że mamy pauzę. Rozumiem, że są jakieś rzeczy, których w lesie, jak jest zorganizowana wycieczka, to na pewno, no ale są jakieś formy, nazwijmy to abstynencji od czegoś, pewnie od telefonów, nie wiem, czy od gadania, od krzyczenia, no musi być jakaś reguła, która wskazuje na to, że ma się jakąś, nie wiem, pokorę, uważność, ciekawość, ale taki, no jest na pewno, to jest jakaś pauza w tym, co jest na ogół i w mieście, tak rozumiem to.
2: No tak, taki spacer też się rządzi jakimiś prawami i to jest tak, że się umawiamy na różne rzeczy. I to, co Martyna powiedziała, to jest takie powolne chodzenie po lesie, ale też to, co jest strasznie ważne tutaj, to jest to, że my chodząc po tym lesie uruchamiamy wszystkie zmysły. I na początku umawiamy się, że wyłączamy telefony albo je wyciszamy. Staramy się jakby skupić już na tym, co widzimy dookoła, a nie na tym, co mamy do powiedzenia o sobie, która idzie koło nas. No i tak staramy się trochę...
1: Ładnie zarzują o sobie albo o sobie. Ciekawe, myślę, co mamy do powiedzenia o sobie. Nie, to jest nie o sobie, o sobie.
2: Tak, no więc powoli się wyciszamy i włączamy te wszystkie zmysły za pomocą różnych zaproszeń, które właśnie przewodnicy nam proponują. I naprawdę jest taki efekt tego, że zostawiasz wszystko to, co jest, całą swoją codzienność, wszystkie sprawy, problemy, nie wiem, rzeczy do zrobienia. Zostawiasz je za sobą i idziesz do tego lasu, kompletnie się jakby odłączając od tego, co tam zostało.
1: Mm-hmm. A jak często, jak długo? Mi lekarz mówi, pan wychodził chociaż na spacer 10 minut.
0: I to jest też zbadane, tak, ponieważ jest już Xing Li, czyli taka osoba, która była jednym z pierwszych naukowców, który opisywał właśnie od strony takiej medycznej, jak las wpływa na zdrowie człowieka. Mówił o tym, że już 20 minut bycia w lesie to jest wystarczające w takim odłączeniu od właśnie tego świata zewnątrz. I najlepiej, żeby to robić regularnie, więc takie 2 godziny na przykład, jak się jest, to już wpływa jakoś bardziej na to, więc to takie 20 minut to jest takie absolutne minimum, żeby...
2: My sobie mówimy, że taki spacer, który my prowadzimy, powinien tak trwać około 2 godzin. Tak.
1: No, rozumiem. Czyli to jest czas, a nie dystans. Jedno i drugie, ale absolutnie, rozumiem, że można też siedzieć?
2: To może być super blisko, można to zrobić w jednym miejscu. A można sobie też chodzić, albo...
1: No tak z kąpielą, można pływać albo tak, tak no, stać przy pomoście. Ale też to teraz na te zmysły. No bo to tak moje nie umiem, no ile tam ich mamy. No tak, ale rozumiem, że słuch to jest jedno.
2: Wzrok.
0: Dotyk.
1: Zapach, dotyk.
2: I smak.
0: Smak.
1: No to opowiedzcie trochę o tym właśnie, tak żeby wyjść poza baną, że w lesie jest inaczej. Ten dotyk, no zróbmy już, miejmy za sobą to przytulanie się do drzew, no.
0: No, a próbowałeś dotknąć kory na przykład tego, co tu za nami stoi? To jest klon.
1: A to na pewno. No w tej chwili nie mogę, mam za krótki kabel, ale no tak, no. Ja bardzo lubię dotykać
0: no
1: różnych
0: właśnie.
1: Rzeczy.
0: A kory jakbyśmy też poszli trochę dalej, o tam widzę mech, patrz. To ja na przykład uwielbiam dotykać mech, szczególnie jak jest mokry, a dzisiaj jest początek września, więc jest mokry. Więc takie dotknięcie mchu mi coś robi. Jak sobie go podotykam bardziej, to jest super. Albo na przykład patrzę, co tutaj jeszcze mamy w okolicy. Myślę, że ten liść, który jest tutaj, zupełnie inaczej w dotyku jest niż

0: tamte liście na przykład, które są trochę dalej, więc bycie w ciele, bo to jest trochę o tym, że wracamy do ciała.
1: To są też olchy.
0: Są olchy, olchy, no,
1: oczywiście, w Olszynce.
0: Tak.
1: Bardzo
0: tam
1: to jest miłe.
0: Tam jest bardzo dużo olch i w tamtym kierunku są takie też miejsca, gdzie jest bardziej podmokło, więc te elementy takiego lasu olchowego zostały tutaj. To jest super fajne, bo w Warszawie nie ma za dużo tych miejsc. Wracając do dotyku, więc dotyk jest, bycie w tych zmysłach jest o tym, żeby być w tu i teraz dla mnie. No, to jest o tym, że ja normalnie jak pracuję, nie wiem, mam swoje życie, robię coś tam, gotuję obiad i tak dalej, no to nie jestem tak dużo w moim ciele i w tym, gdzie jestem teraz. I las przez te wszystkie faktury na przykład może nas wspierać w tym, żeby właśnie wracać do tego bycia w ciele i zatrzymywania się. Ja
2: tak, bo to jest trochę tak, że ludzie mówią, o, my znamy las, my chodzimy do lasu i coś tam. My też chodzimy do lasu, ale tutaj wystarczy zejść z głównej drogi i usiąść na chwilę w krzakach i przyjrzeć się zupełnie prostym rzeczom, powąchać, dotknąć, i się im przyjrzeć, a zobaczyć, że tam jakiś robaczek sobie znalazł miejsce. To są takie rzeczy, które nas kompletnie wycinają z innych rzeczy i są na to badania, że bycie takie tu i teraz z tym mchem, robaczkiem, światłem między drzewami i tak dalej realnie działa na nasze zdrowie, bo obniża poziom kortyzolu, równuje poziom ciśnienia, ono włącza układ przywspółczulny,
0: który odpowiada za regenerację i odpoczynek.
1: Zaraz polubię komary chyba, no. Nie, to się nie zdarzy, ale ja to rozumiem. No i wzrok jeszcze zapomnieliśmy o wzroku, a wzrok
0: tak,
1: rozumiem.
2: No ale też jakby obserwowanie tego wszystkiego to jest naprawdę cud. Dużo ludzi, którzy chodzi na te spacery, mówi, ojoj, nie patrzyłem na las w ten sposób, odkąd byłem dzieckiem.
0: O, to jest super.
2: I to jest takie super odkrycie dorosłych, że oni jakby wracają wspomnieniami do bycia dzieckiem, kiedy, nie wiem, siedzieli w lesie, bo na coś czekali, a się nudzili, a obserwowali, albo, nie wiem, bawili się patykiem w ziemi i tak dalej. I to naprawdę cudownie na nas wpływa.
0: Jest taka, a propos tego, co mówisz, Agnieszko, jest taka też teoria...
3: Brawo!
0: Jest taka teoria naukowców amerykańskich, małżeństwa Kaplanów, która się nazywa Attention Restoration.
1: Pojawili się wreszcie naukowcy amerykańscy.
0: Naukowcy amerykańscy, ale oni właśnie w tych wszystkich badaniach, to mi się podoba, bo oni badali to, w jaki sposób przyroda wpływa na naszą uwagę. I oni odkryli, że jak jesteśmy w przyrodzie, to uruchamia nam się inny rodzaj uważności, takiej fascynacji, że to nie jest tak, że my siedzimy przed komputerem i się skupiamy, tylko zaczynamy właśnie wracać do tych takich dziecięcych, tak jak to Agnieszka mówiłaś, jakichś takich, o, idzie sobie robaczek, ja teraz tego robaczka będę oglądać, albo...
2: I to jest fascynujące, a nawet wzruszające.
0: No właśnie, tak.
2: Ale więc przepraszam, bo my tak tutaj o tych Amerykanach, a chyba musimy trochę oddać jednak honory Japończykom. Bo to oni wymyślili te kąpiele leśne.
1: Tak, tak, zrozumiałem, że to jest ich sformułowanie, bardzo pasuje.
2: Tak, i oni w latach 80., kiedy już industrializacja i wielkie miasta w Japonii sprawiły, że ludzie zaczęli chorować na depresję i inne choroby cywilizacyjne, wrócili do korzeni i wymyślili, że będą chodzić z tymi ludźmi do lasu.
0: Tak.
2: No i to się stąd wzięło, oni zaczęli potem to badać, te badania były ciekawe i Amerykanie się tym

0: zainteresowali, przenieśli na swoje pole i badali dalej. Więc jakby Japończycy są u zarania, nazwali te spacery Shinrin-yoku i stąd się właśnie bierze
1: kąpiel
0: leśna.
1: Ale ja bym dodała tam do tego, że okej, to Japończycy wymyślili tą formułę, którą my też się uczymy, posługujemy, doskonalimy. Natomiast właściwie jest wiele kultur, w których bycie w lesie jest jakoś odpoczynkiem, jest regenerujące, jest jakimś duchowym też przeżyciem. To jest święte Gaje na przykład, albo nie wiem, u mnie w rodzinie ostatnio się dowiedziałam, że mój dziadek mówił, że jak się jest smutnym, to trzeba głowę przytulić do brzozy.
0: I że
1: jakoś bycie w lesie jest, ja mam wrażenie, że jest wplecione w jakieś takie historie też bardzo wielu społeczeństw, że
0: w ogóle człowiek wyszedł z lasu, więc
2: no
0: to jest gdzieś głęboko w nas i to naprawdę widać w takim obcowaniu z lasem.
2: Nie,
0: że to jest coś, co my
2: jest,
0: sobie przypominamy, my tego w ogóle nie poznajemy.
2: A to jest starsze niż język, bo to nie są przypomnienia w ogóle. Znaczy, tak, bo myśmy właściwie tak dużo zrobili, żeby ten las opuścić w jakimś sensie, odkorzenić się, przenieść do miasta i tak dalej.
0: My się musimy dobrze zastanowić.
2: Tęsknota za tym, to też jest w jakimś sensie, i to może paradoksalnie, nie każdego, nie wiem w jakim sensie stać, no bo musimy mieć czas na przykład, już nie mówię o dostępności lasu, bo są takie miejsca, żeby się przejść 2 godziny, to trzeba by jechać z 1,5 godziny i tak dalej. To się robi dosyć trudne, ale te różne formy lasu jako schronienia, lasu jako, no tak, miejsca na zadumę, miejsca poszukiwania, miejsca nie tylko, no tak, wprost ukrycia, jeśli mogę tak powiedzieć, pożywienia, zasobów, no mnóstwo rzeczy mogę sobie wyobrazić.
1: W Grochowskiej, gdzie odbyła się bitwa i ona się odbyła tutaj dlatego, że było to jakby pod kątem bitewnym, dobre miejsce, taktycznym, dzięki, żeby zwabić Rosjan tutaj, no bo były tu bagna. Polacy, którzy
0: byli
1: w tej bitwie, znali w powstaniu listopadowym, no wiedzieli, że tutaj po prostu będą mieć jakąś przewagę. No, ale
2: zresztą w tej strasznej wojnie byłem, na audycji to już kilka było tej Ukrainy, ale byłem tam. I ta wojna dzieje się, no nie pamiętam tego ukraińskiego słowa, ale te gigantyczne przestrzenie, te płaskie pola, na tych polach no nic nie może przeżyć w tej sytuacji dronowej. I cała ta wojna dzieje się, jest takie ukraińskie słowo, w tych takich namiedzy, takich, takich małych, wiecie, kępach drzew tak naprawdę. I właściwie większość tej okrutnej wojny pozycyjnej odbywa się w tych małych przestrzeniach, poza tymi wielkimi, no właśnie w tak pod, nazwijmy to, pod osłoną drzew. No,
0: może nie brnijmy.
2: Nie brnijmy w tym kierunku, bo mam nadzieję, że...
0: Jagiełło pod Grunwaldem też stało w lesie.
2: A tak, no właśnie chciałoby się aż zacytować, naprawdę. Byliśmy chytrzejsi oczywiście. No dobrze, powiedzcie, bo to jest Polska i Japonia, ale wy generalnie to rozumiem, że jest całe nasze takie ludzkie, antropologiczne prawie doświadczenie i pewnie wiele kultur to jakoś tam na swoje sposoby odkrywało i wykonało właśnie takie pętle od ucieczki z lasu, emancypacji od tego, uwolnienia się od tych różnych, bo pewnie może tu być też dokuczliwie czasami, prawda? I o wiele, i czasami niebezpiecznie i tak dalej, ale teraz, że próbujemy to odnaleźć. I teraz powiedzcie mi, czy teraz, tak trochę naśmiewałem się z liczby terapii, które są, i sam sobie trochę umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale czy teraz jakoś bardziej tego potrzebujemy, tych różnych terapii?
0: No, zdecydowanie. To znaczy na pewno potrzebujemy terapii, która pochodzi z przyrody, bo jesteśmy od niej w miastach kompletnie odcięci i mieszkamy w blokach, jeździmy środkami komunikacji, pracujemy w biurach, które są klimatyzowane i tak dalej. I nie mamy na co dzień żadnego kontaktu z naturą. Wyjeżdżamy w czasy all inclusive na plażę, nie wiem, gdzieś tam.
2: Mów za siebie. Jeszcze nie pojechałem tam, ale mogę sobie wyobrazić, bo to jest pewien paradoks taki, że...
0: Potrafię sobie wyobrazić, że naprawdę mnóstwo ludzi tak żyje. No, my tak nie żyjemy, ale staramy się żyć inaczej, bo jakby rozumiemy, że to jest potrzebne. I ja często bywam na Mazurach, w takim miejscu, do którego przyjeżdżają ludzie na wakacje. I obserwuję to, że młodzi ludzie, którzy właściwie już mają ten wybór, że przyjeżdżają na Mazury,

0: boją się trawy, lasu, boją się puszczać swoje dzieci w naturę, bo są osy.
1: No jest sporo dzieci, pamiętam tych, ale ten wskaźnik jest dwucyfrowy. Ilość dzieci zresztą pochodzących ze wsi, która właściwie nie była w lesie.
0: Tak jest.
1: I to jest przerażające. Zresztą widać, że w tych... No znowu, bo zawsze mi się to ciśnie, no ale zastanawiam się, dlaczego na przykład punkt interwencji kryzysowej na granicy białoruskiej zrobił akurat Klub Inteligencji Katolickiej. Wyjaśnienie jest dość proste, bo od dawna jest tam sekcja rodzin, która organizowała już kilka pokoleń wyjazdów leśnych, więc generalnie kadra tej grupy, no nie jest jej obce to, żeby przebywać w lesie, nocować w lesie, różne rzeczy pożyteczne zrobić. Czasem jak myślę o tej, bo też audycje o tym były, o edukacji obywatelskiej, że teraz mamy i pytanie, co w tej chwili stanowi to obywatelskie wyposażenie i na pewno coś więcej niż wiedza na temat tego, ilu mamy parlamentarzystów i jak często są wybory. I że często tego wyposażenia obywatelskiego są jakieś takie kompetencje, takie, nie wiem czy od razu przetrwania, ale jakieś przynajmniej nie... Brakło obawy, zrozumienia jakichś podstawowych reguł oswojenia tego. Także myślę, że to no, są też zielone szkoły, ale to nie jest zielona szkoła, to o czym tutaj rozmawiamy, ale widać, że to sama to, że wymyślono zielone szkoły, wskazuje na to, że była jakaś potrzeba zrobienia i zarezerwowania czasu na coś, co jest wyjątkowe i jest
0: to
1: poza
0: tym.
1: To
0: wymyślono zielone przedszkola.
1: Przedszkola. Tak. A jedną audycję to zrobiliśmy o Kasper Woźniak i jego szkoła, która jest all season, to znaczy nie jest... Nie, on cały, ona jest tam po prostu w lesie i to jest niesamowite zupełnie. Zresztą
0: co Skandynawowie wymyślili z kolei te wszystkie szkoły leśne albo szkoły na zewnątrz? No i jakby to jest ten sam nurt, to jest ta sama potrzeba człowieka przebywania w przyrodzie i tego, że człowiek się dobrze czuje w tej przyrodzie, tylko że już o tym zapomniał. I nasze spacery mają ludziom o tym przypomnieć.
1: To powiedzcie o tym, bo rozumiem, że z różnych terapii, to w ogóle ja, aj tam, bo wyjdę na takiego, ale no, zdarza się, że ludzie mają do siebie pretensje, że jeszcze nie są w terapii. Że to się stało rodzaju prawie takiego przymusu, że to świadczy o tym, o tobie źle prawie, że nie jesteś w terapii. Więc z różnych, które sobie mogę wyobrazić, także dostępnych cenowo, jeśli mogę tak powiedzieć, to wydaje mi się, że ta lasoterapia jest warta przynajmniej spróbowania. Ale teraz tak, bo jak wy się umawiacie tutaj w takiej małej bandzie, bo to też rozumiem, że to nie jest jakaś, że idziecie jakąś grupą, tak?
2: Tak.
1: I ktoś jest, nie wiem, jakiego słowa, przewodnikiem, hersztem, no kimś to...
2: Tak, używa się przewodnikiem kąpielą.
1: Przewodnikiem.
0: Mhm. Dzisiaj Martyna musi się znać na lesie? Taki spacer.
2: Tak.
1: Ale bo właśnie, bo ja to znam jeszcze takie lekcje biologii, ale czy trzeba się, to pomaga pewnie, ale nie trzeba się jakoś
2: strażyć.
1: Pomaga,
2: ale nie trzeba. Tu chodzi o, właśnie bardzo dobrze to powiedziałeś, że głównym celem jest odbudowywanie tego połączenia z lasem. Więc ta osoba się musi znać trochę na tym. I rzeczywiście to pomaga o tym, że na przykład mogę zwrócić uwagę, co to za grzyb tutaj rośnie. Właśnie z Agnieszką tam byłyśmy, widziałyśmy, rosną jakieś grzyby i się zastanawiałyśmy, jakie.
0: Albo jakiś ptak śpiewa i właśnie będziemy wiedzieć, kto, co to za ptak.
1: No wszystko jest apka, ale nie używacie tego.
0: Czasem używamy.
1: Tak. Z tymi ptakami to pomaga, szczerze powiem, bo to ich nie widać w ogóle i to jest ciekawe.
0: Bardzo, bardzo piękne odkrycie tej apki.
2: Ale tak, umawiamy się z grupą i idziemy. Jest osoba, która jest przewodnikiem, przewodniczką i ona ma właśnie przygotowany plan takiego spaceru, takiej kąpieli i ona prowadzi tą grupę. To, że jest grupa, to też jest ważne, bo w tym nurcie, w którym my pracujemy z Agnieszką, tam są też takie momenty, w którym osoby po prostu doświadczają, a później też mają przestrzeń, żeby sobie porozmawiać o tym. I w tej rozmowie też może się coś ciekawego urodzić, odnaleźć, osoby mogą się czegoś dowiedzieć. My dzisiaj właściwie, tak, jesteśmy tutaj, jest za moment będzie 18:00, to będzie nocna kąpiel leśna w ogóle, taka bardziej wieczorna, bo o zmroku. I dla mnie w ogóle bycie w lesie też z grupą osób, to w nocy też jest jakimś rodzajem jeszcze innego doświadczenia.
1: No pewnie tak, są takie rytuały. A powiedzcie, jak jest taka grupa, bo pewnie widzieliście, głównie chodzi mi o ten pierwszy moment wrzucenia do wody, w tą kąpiel, to jakieś takie, bez żadnych nazwisk oczywiście, będę, Boże, mogę kogoś znać, ale jakieś takie no różne reakcje, no to pewnie wiele razy widzieliście ten pierwszy moment, pewnie jakieś zwątpienie, o Boże, później jakieś pewnie formy neofickie takie, że to już tego, później jakieś, no generalnie myślę, że terapie i tego rodzaju przekonania mają swoje własne momenty wejścia, wyjścia, znużenia, czy no nie wiem, ale coś opowiedzcie, jak ludzie reagują na las.

0: Bardzo różnie. Ja mam takie doświadczenie, że bardzo różnie. To znaczy te osoby, które już przychodzą na kąpiel, to one z reguły chcą, są w jakiś sposób przekonane i chcą po prostu z tego, są ciekawe przynajmniej. Ale na przykład dużo osób ma jednak problem z tym, żeby być w tym lesie i żeby nie być w tym mieście, w tym swoim życiu. I to często słyszę. I to jest wyzwanie, bo tego nie robi się tak po prostu. My używamy takiego, ty mówisz też o tym, ale używamy takiego progu wejścia. U nas na tej kąpieli progiem wejścia będzie przejście przez ten przejazd kolejowy. No, ja sobie tak wymyśliłam, że to jest takie odgrodzenie, to takie, trochę Olszynki.
1: Nowe drzwi do szafy. Tak, to jest Narnia, tak, no to jest ciekawe. Tak.
0: Więc są takie sposoby właśnie, żeby nawet symbolicznie zaznaczyć, że teraz trochę, okej, przechodzimy przez ten przejazd, tak. Postarajcie się ten świat za tym przejazdem, ten techniczny zostawić i tutaj skupić na tym. I to nie jest proste. Dużo osób ma z tym trudność.
1: Mogę sobie wyobrazić, że żona mi kazała, albo partnerka, albo... Bo jakby ktoś dostał na urodziny, dostał taki bilecik, że poleci z Vincentem balonem, to by się na pewno ucieszył. Jakby dostał bilecik pierwszy darmowy, zaraz to zapytam, pierwszy spacer po lesie, no to zrobiłby taką minę, no tak, oczywiście. Ale powiedzcie, jak bo to albo jest tak, że się, nie wiem, ja na przykład nic nie potrafię zrobić, bo wiem, amerykańscy uczeni, że wykształcenie różnego rodzaju takich pętli behawioralnych, że traktuje, to wymaga chyba 21 iteracji. Mi się nikt nie zrobił dłużej niż 5, więc nigdy nie poznałem tego. Ale ile razy trzeba tutaj chodzić, żeby tak zaczepić, a ile osób odpada po pierwszym tym, zawraca i mówi, słuchajcie, to jednak nie jest dla mnie. Gdzie jest parking?
0: Mi się nie zdarzyło.
1: Jak już ktoś wchodzi, to...
0: Tak. Która tak kategorycznie była w oporze i powiedziała, nie wychodzę.
2: Są mniej lub bardziej zadowoleni. To też trochę jest tak, znaczy generalnie ludzie są ciekawi i jak już przychodzą, to myślę, że poddają się temu wszystkiemu. Nawet jeżeli trochę myślą, że to jest takie trochę śmieszne, no bo tutaj tak trzeba powiedzieć, skąd przychodzisz, a co czujesz.
1: A jest ten moment, tak?
2: Znaczy trzeba, nie trzeba, bo wszystkie te rzeczy są absolutnie dowolne. Natomiast faktycznie jest tak, że my czegoś doświadczamy, a potem o tym jakoś... Próbujemy to jakoś skomentować. I nie musimy tego komentować, ale możemy.
1: Okay.
2: No więc to jest też trochę tak, że przychodzą poważni ludzie, prawda? Poważni redaktorzy, dyrektorzy, nie wiem kto.
1: Ale nie
2: i nagle
1: się trzymać
2: ktoś
1: za ręce.
2: Chce ich zapytać, pyta ich, co oni czują, jak dotykają kory.
1: Okay.
0: Albo dajemy im lupę i mówimy, idź obejrzyj tego pająka.
2: A to jest akurat
1: hit
2: moich spacerów.
1: Oglądanie pająka przez lupę.
2: Oglądać
0: przez lupę. Tak. Kiedy ostatni raz trzymałeś lupę w rękach?
1: A co chwilę dawno muszę wam powiedzieć, bo tak znalazłem w piwnicy i myślałem, po co mi ta lupa? Ale przydało
2: świetnie
1: się.
2: Świetnie działa w lesie.
0: Świetnie.
1: Ale w nocy się nie przyda.
2: W nocy się nie
1: przyda. Ale jest zakaz tych wielkich latarek, co po prostu działają. Wiecie, bo teraz ludzie mają takie, ty to znasz skaletki.
2: Tak, niestety.
1: Ci wszyscy mężczyźni chcą się, to nie chcę już wchodzić w psychoanalizę, która temu by towarzyszyło, ale każdy z nich chce mieć po prostu miecz świetlny, który sięga gwiazd praktycznie. I kupują sobie te latarki. Żadnych imion nie wymienię, ty wiesz, kogo mam na myśli.
2: My tutaj raczej staramy się
1: nie mieć takie latarki.
0: Ja właściwie muszę już iść, przepraszam was, ale spojrzałam na ten, bo tam czeka na mnie grupa. Ja muszę wyjść po nich.
2: Musimy wyjść.
1: Słuchajcie, to będziemy sobie powoli, to chodźmy tak, nie wiem, będziemy szurać trochę.
0: Dobrze.
1: I idziemy w kierunku. Ale nam zeszło, prawda?
0: Tak.
1: Ale to mi się nie liczy jako udział w tym, prawda? Bo siedzieliśmy, nic nie robiłem, tylko gadaliśmy. Uwaga, mój plecak.
0: Myślałam, że jeszcze trochę więcej czasu mamy na to.
1: Też tak to szybko nam idzie, ta jakże interesująca rozmowa.
2: Ale dobrze. Ja chciałam tylko powiedzieć,
1: ale powiedzcie, no ta grupa właśnie, bo to nie jest AA. Co, jaka jest tutaj ta grupa? Ludzie się, bo to jest ważne, żeby powiedzieć, jak ktoś już nie dał się zniechęcić moim sarkastycznym uwagom, ale one naprawdę nie są takie, ja wiem, że to jest ważne. No to co mają zrobić? Mają was znaleźć w internecie, mają się zapisać, kupić bilet, jak to działa?
2: Różni przewodnicy działają w różny sposób.
1: Bo ty się uczysz.
2: My się Martyna dopiero jest... uczymy.
0: My Martyna się razem też uczymy. My jesteśmy

0: My w tym samym procesie.
1: Ale w tym samym miejscu, na tym samym schodku, czy ty jesteś
0: tak.
1: jeden schodek?
0: Nie, ja jestem w tym samym. My się poznałyśmy na kursie właśnie.
2: Tak jest. Na kursie. I cały czas jesteś? Tak.
1: Bo wy będziecie przewodniczkami.
0: Będziemy, tak.
2: Mamy nadzieję.
1: No dobra. Ale macie już grupę, no to już jest dobrze. Czy to jest sama grupa tych, co będą przewodnikami?
0: Nie.
2: To są goście Martyny, bo to jest spacer Martyny dzisiaj.
1: Rozumiem.
0: I ja na przykład prowadzę kąpiele dla takich osób, które działają w zmianie społecznej. Tak sobie wymyśliłam, że ja sama działam dużo w zmianie społecznej. Znam dużo osób stamtąd, wiem, jak jest trudno czasami i ja chcę dla takich osób prowadzić kąpiele. Więc dzisiaj te osoby to są osoby, które pracują w jakichś organizacjach pozarządowych.
1: No zobaczymy, ile przyjdzie. Ja 20 lat temu chciałem zrobić rekolekcję dla tych aktywistów. Myślę, naprawdę, to jest taka grupa, która dobrze
0: potrzebuje.
1: Ale przyszły 3 osoby.
0: No zobaczymy.
1: Zobaczymy, ilu was tutaj będzie w zmianie społecznej.
0: Tak, ale jest w ogóle...
1: Ale nie odpowiedziałem, zagadałem was.
0: Tak,
1: jakby kto chciał nie jest ze zmiany społecznej i nie jest za szoki, to gdzie ma was znaleźć?
0: Jest w ogóle całe takie stowarzyszenie, które zrzesza przewodników i przewodniczki kąpieli leśnej i tam można sobie wejść na stronę. Mhm. Polskie Towarzystwo...
1: Tak, widziałem, mają stronę i jest tam kalendarz zdarzeń. Waszego dzisiaj jeszcze nie było, ale...
2: Kąpieli leśnej wytarzyć.
1: Tak, kąpieli leśnej i lasoterapii, czy terapii lasem.
0: Tak. I tam można sobie odezwać się na przykład do konkretnej osoby i zobaczyć. Bardzo dużo osób po prostu ma swoje strony gdzieś założone, lokalnie po prostu działa, więc warto...
1: I to jest taki meetup. Przychodzisz, jesteś tutaj, a jak to jest, ludzie mają tutaj zapłacić, czy co mają zrobić? Czy to jest free tour, taki, wiecie, przy placu zamkowym, są różne koncepcje, jak można być przewodnikiem?
0: Ta dzisiejsza jest darmowa, ale z reguły jest to pewna praca wykonywana, więc płaci się za
2: Ta dzisiejsza jest na zaliczenie?
0: Ta dzisiejsza jest na zaliczenie w ramach mojego uczenia się, bo Agnieszka mnie wspiera dzisiaj, ale
2: Ale normalnie, takie kąpiele... Tak jak każda wycieczka z przewodnikiem, coś kosztuje. I to przewodnicy decydują, jakie mają stawki. I one są też bardzo różne.
0: Ale można na przykład sobie też zarezerwować taką, czy zamówić taką indywidualną kąpiel. Ty mówiłeś o tym, że jak ktoś dostanie kąpiel leśną w prezencie, to może nie będzie jakoś śmieszne w tym swoim takim...
2: Albo nie będzie zadowolony.
1: Próbowałem to z lotem balonem, szczerze mówiąc.
0: Ale ja kiedyś dostałam i właśnie...
2: I jak było?
0: Super było. To Adam prowadził, Adam Markuszewski.
2: Nasz mentor.
0: Bardzo polecamy z nim spacery.
2: Pozdrawiamy.
0: I wiesz, on mnie się zapytał, w jakim ja chcę lesie, na co chcę zwrócić uwagę, więc on zrobił taką dla mnie wykrojoną, po prostu dedykowaną mi. I to było super fajne. Bardzo mi się podobało.
1: Może dam się przekonać, nie wiadomo. Macie wałówki, termos i jajka na twardo?
0: Żebyś wiedział, że mamy.
1: No to by było
0: tutaj
1: fajne.
0: Pochowane kawałki.
2: Nagroda będzie.
0: Na sam koniec.
1: Nie widzicie tego państwo, bo jak? Przecież to jest radio. Ale zachodzi, powoli zbliża się taki moment, kiedy słońce już jest nisko. Dochodzimy do granicy lasu i są tu tory. I te tory nawet mają szlabany. I to są szlabany dla pieszych, żeby było bezpiecznie, co należy docenić. No dobrze, jak dzisiaj zaczniecie, to o której z tego lasu wyjdziecie?
0: No, zaczynamy o 18:00 i kąpiel potrwa około 2,5 godziny, tak liczę. Więc już będzie ciemno, jak będziemy wychodzić.
1: A, to wtedy ci państwa, te audycje nie są nagrywane na żywo, ale wyobraźcie sobie ci, którzy będą słuchać. Jak to teraz mądrze powiedzieć? Jak dzisiaj wy będziecie wychodzić z lasu, to na żywo będzie szła audycja. W Marzyciele i Rzemieślnicy, bo ona jest w sobotę o 21:00. To mniej więcej wtedy. Chyba zresztą chodząc... A nie, przecież nie można słuchać. Nie można słuchać tych jakże ciekawych audycji.
2: Można słuchać, ale nie audycji.
1: Nie audycji. A, i właśnie nie uwierzycie, ale przed nami szlaban i migające czerwone światełka. I piesi stoją tutaj i przebierają trochę nogami, czekając, aż przeleci tędy pociąg.
0: I stoi grupa, która czeka,
1: grupa
0: a
1: jest
0: ja
1: po
0: się
1: drugiej
0: spóźnię.
1: Stronie. A zwróćcie na mnie. Pan dziennikarz powiedz coś takiego. Na koszulce masz Feel the Earth. Nature moves at its own

0: Rhythm.
1: Wszystko na temat.
0: O, jedzie. Fajny będzie finał audycji, bo to taka ładna puenta do tego. Właśnie kończy się czas leśny. No i poszedł. Oni już machają z drugiej strony. Będziemy się teraz z tego rozsądzić.
1: Uśmiechnięci, chętni i zaciekawieni.
0: Tak, widzę to. Ale to umówcie się, spotykać się na środku przejazdu, to chyba musi wrócić albo cofnąć.
2: Chodźcie tutaj, drogie osoby, na kąpiel. Bardzo was zapraszam i przepraszam za spóźnienie. Strasznie mi wyszło, że ja się spóźniam. Kuba, odpinam się.
3: Marzyciele i rzemieślnicy.
4: To jeszcze nie koniec audycji. Zostało trochę czasu, więc uzupełnię go ja, Wojciech Dorosz. Dobry wieczór. Spacer Kuby przypomniał mi spotkanie sprzed 2 lat. Na 10 minut zatrzymam więc Państwa w lesie, tym razem w okolicach Iwonicza Zdroju, gdzie lasy uzdrowiskowe od lat są przedmiotem pożądania leśników, a raczej nie tyle lasy, co pozyskiwane z nich drewno.
5: Jesteśmy teraz w momencie na stokach góry Połoniny. 489 metrów nad poziomem morza, schodzą tak po prostu łagodnie do Iwonicza Zdroju. To strefa B ochrony uzdrowiskowej. Ja mówię na to, że to jest wydzielenie jaworowe, bo tutaj jednak w składzie gatunkowym najwięcej jest po prostu jawora. I prawda jest taka, że w tym roku, w 2024, to wydzielenie było zakontraktowane do wycinki. I to trzeba podkreślić, tylko właśnie moratorium z 8 stycznia tego roku uratowało ten las przed wycinką. Dzisiaj tych drzew by już nie było.
6: To chodźmy dalej.
5: Chodźmy tutaj, bo tutaj zobaczymy piękne jodły oraz dziupki, które udało się zachować. Tutaj na pewno dużym plusem tego lasu jest wielogatunkowość. Proszę bardzo, tutaj mamy akurat tam był buk, sosna, jawor. Tutaj mamy piękną czereśnię. Tutaj mamy już pięknego jawora. Widać, jak jakaś taka kora po prostu odchodzi. Mnie to bardzo się zawsze po prostu podoba, bo to mogłoby się wydawać, prawda, że coś jest nie tak z tym drzewem, ale to jest wszystko ok. Jawory właśnie mają to do siebie, że jak są starsze, to ta kora po prostu tak ładnie odchodzi, że tak powiem. No i omszone, no to już jest efekt bardzo piękny, naturalny. No jak widzimy, tutaj ten mech sięga wysoko, wysoko. Pewnie Państwo tego, wiadomo, że Państwo tego nie widzicie, ale jesteśmy w cieniu, jest słoneczny generalnie dzień, jesteśmy w cieniu. I widać, że to jest po prostu las, gdzie wpływ człowieka jest względnie nieduży. No wiadomo, że zawsze jakiś jest, ale na pewno nie było tutaj po prostu takich intensywnych wycinek i przez to mamy i zachowane runo, i mamy zachowany podszyt, i mamy w zasadzie w całości wysokie drzewa. Piękna jodła.
6: I ta kropka pomarańczowa oznacza, że to drzewo byłoby wycięte.
5: Byłoby wycięte. A tu buk.
6: Też z pomarańczową kropką.
5: Pomarańczową kropą. Nie jest to jakiś ogromny okaz, ale no... Tutaj nie chodzi o to. Każde drzewo w lesie uzdrowiskowym, w lesie ochronnym, a niewątpliwie takim jest las iwonicki, ma wartość, prawda?
6: Piękny, prosty. Pewnie meble byłyby z niego.
5: No, im bardziej proste, no to tym lepsze dla leśników po prostu. Ta jodła też, przy której byliśmy chwilę, prościuteńka, także no, myślę, że byłaby na bardzo dobre, proste deski. No i ten buk też, no idealny. Chyba mówi się, jak dobrze mówi, gonne, że to jest drzewo gonne, czyli po prostu takie jednopniowe, najlepsze.
6: Pusto tu i sucho jakoś.
5: No, pusto tu i sucho, ponieważ w międzyczasie zmieniliśmy miejsce. Jesteśmy teraz na górze Borowinowej, na jej wschodnim stoku. Dokładnie jest to wydzielenie 178G w administracji nadleśnictwa Dukla. I co istotne, jest to już też obszar, który znajduje się w sieci Natura 2000 PLH Rymanów 180016. Może dwa zdania o tych obszarach Natura 2000. Celem powstania obszaru Natura 2000 było zachowanie

0: Zachowanie w niezmienionym stanie siedlisk przyrodniczych. W tym konkretnym przypadku tego obszaru naturowego przedmiotem ochrony są buczyny oraz miejsca żerowania dwóch nietoperzy będących pod ścisłą ochroną gatunkową. To jest nocka dużego i podkowca małego. A my akurat jesteśmy teraz przy pniaku po ogromnym buku, który no wydawałoby się powinien być po prostu chroniony. No bo jesteśmy w obszarze Natura 2000, gdzie przedmiotem ochrony jest właśnie buczyna. I co więcej, był, no bo mówimy w czasie no niestety przeszłym, był to buk biocenotyczny, a więc po prostu no buk taki, no, można powiedzieć, nie wiem, chorujący, bo pamiętam akurat jego bardzo dobrze, miał na sobie huby, ale jesteśmy w środku lasu, nie stwarza on zagrożenia. By to był z hubami, o. Biocenotyczny buk może nie jest taki, nie jest dla celów gospodarczych, prawda, pełnowartościowy, ale dla przyrody jest no, bardzo wartościowy. Cały świat dodatkowy roślin, zwierząt, które mogą na takim właśnie drzewie żyć, no, został po prostu jednak podczas wycinki wyeliminowany. Buk naprawdę spory, zmierzymy jego średnicę na wysokości cięcia, czyli około 40, nawet 50 cm. Za 20 cm. Ogromny kolos.
1: Cały omszały.
0: Cały omszony tutaj. No i bardzo sucho wokół, no niestety. Bardzo sucho.
1: Leżą kawałki jeszcze z tego drzewa, podcinane, małe.
0: W ogóle proszę tak zwrócić uwagę, zresztą jak tutaj widzimy, jest tutaj po prostu, no widać, że las jest przerzedzony. Widać, że tego piętra drzew wysokich, no znacznie ubyło. Po prostu znacznie ubyło tych drzew. Niestety też są drzewa, które zostały uszkodzone zarówno podczas ścinki, jak i zrywki drzew. No warunki zmieniły się diametralnie podczas wycinki. Wycinka w tym wydzieleniu 178G była prowadzona w pierwszej połowie, no głównie nawet w pierwszym, powiedziałbym, kwartale 2023 roku.
1: Trochę smutny ten widok jest.
0: No smutne i też, co trzeba sobie po prostu powiedzieć, no zmiany też takie po prostu wtórne, konsekwencje wtórne, takie po prostu wycinki, gdzie no, zostaje po prostu wycięte, no powiedzmy 1/4 drzew dających właśnie tego piętra wysokiego, gdzie jednak taki las stanowi po prostu całość, gdzie no, skutecznie opiera się chociażby wiatrom, tutaj dominującym jednak głównie z sektora południowego, które no niekiedy potrafią być rzeczywiście bardzo gwałtowne. I tutaj zaraz jeszcze pójdziemy właśnie w miejsce, gdzie w wyniku właśnie tych wiatrów, no już kładzone są po prostu, wiatr po prostu kładzie drzewa, które myślę, że normalnie by, no nie zostały po prostu obalone, gdyby ta wycinka tutaj nie miała miejsca. Przedzieramy się przez byłą szczotę bukową, czyli pościnane piłami buki na wysokości 20-30 cm. Proszę zobaczyć tutaj jeden pień buka, tam drugi, tutaj trzeci. Wszystko tutaj jest wyczyszczone. Pusty plac. A tutaj właśnie szukamy czworolisty pospolitego. Oj, jest. Ale jak on źle wygląda. Proszę zobaczyć i nawet porównać z tym wcześniejszym, co widzieliśmy. Tamten piękny kolor zielony, intensywny.
1: A ten pożółkły.
0: Pożółkły, mocno pożółkły. A proszę zobaczyć, że tutaj na dwóch liściach końcówki już w ogóle podsychają.
1: Tamten był dużo większy i rzeczywiście wyglądał bardzo, bardzo zdrowo, ciemnozielony.
0: Znaczy tam też było ich więcej. Tam był ten jeden taki dość wyraźny, było ich po prostu więcej. Tam to stanowisko jest i pewnie będzie jeszcze przez lata. A to tutaj no niestety jest na wymarciu. Tutaj było tych czworolistów około 10, bo ja bardzo dobrze pamiętam akurat to stanowisko. No ale niestety w tym momencie bardzo szybko wkraczają ekspansywne jeżyny. Tak.

0: Następny.
1: Tak, o tam następny. Jejku, jaki jasnozielony. Nienaturalny kolor. Ogromne są tutaj po prostu takie o przestrzenie bez drzew. To jest w zasadzie nienaturalne. To jest nienaturalne, zresztą tutaj nawet jak staniemy na tym pniu, to praktycznie jeden po drugim widać pniaki po bukach, które wycięte zostały właśnie w ubiegłym roku. Rozmowy z Kubą Lenkiewiczem i innymi aktywistami znajdą Państwo w podcastach Polskiego Radia pod hasłem Cykl Obywatelski. Mimo moratorium na wycinki i protestów aktywistów, leśnicy pod różnymi pretekstami wycinają lasy. W miastach tysiące starych drzew padają pod naporem inwestycji mieszkaniowych i drogowych. Warto więc wybrać się do lasu, nim zniknie. Zapraszamy serdecznie. Wojciech Dorosz i Kuba Wygnański.
2: To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy.
3: Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytania o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Minęła pierwsza. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki, a zacznę je od zaproszenia Ministerstwa Obrony na bezpłatne szkolenia obronne, organizowane przez Wojska Obrony Terytorialnej. Można się na nie zapisywać do końca listopada, m.in. korzystając z M-Obywatela. Szkolenia w gotowości są przeznaczone dla osób już od 13 roku życia, mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiek-Czarnecka.
1: Zapraszamy nastolatków, zapraszamy osoby dorosłe. Nie ma żadnych ograniczeń górnych, wiekowych. Chodzi o to, by być przygotowanym na sytuacje kryzysowe. Wiem, że wiele osób mówi o tym, że sytuacje kryzysowe pewnie nie będą mnie dotyczyć. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że sytuacja kryzysowa to jest także pożar, powódź. To nie tylko są zdarzenia mające związek z konfliktem zbrojnym.
0: Polska zagra z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Nasi zachodni sąsiedzi niespodziewanie pokonali Bułgarię 3-2 w 1/8 finału, a Polacy bez większych problemów wygrali wczoraj z Litwą 3-0. Ten mecz był jednostronny, ale teraz rywal będzie znacznie trudniejszy, mówi libero Maksymilian Granieczny.
2: Ten mecz trochę przypominał te pierwsze mecze z grupy, ale trzeba było zrobić swoje, wygrać. Wygraliśmy 3-0 tak jak zakładaliśmy, tak jak chcieliśmy. Na tym nam zależało i teraz skupiamy się już na tych najważniejszych meczach, które przed nami. Od tak naprawdę tego meczu, kto przegrywa, odpada, także nie ma tutaj czegoś na pół gwizdka. Tu każdy musi dać z siebie 100%, bo każda drużyna będzie chciała się nam postawić i wygrać.
0: Ćwierćfinałowe mecze w Sofii zostaną rozegrane we wtorek. Walka w strefie medalowej rozpocznie się w piątek w Mediolanie. A w aktualnościach teraz o obniżeniu przez agencję Moody's długoterminowego ratingu Polski z poziomu A2 na A3, uzasadniając to pogarszaniem się kondycji fiskalnej naszego kraju. Zdaniem agencji utrzymujące się długie deficyty prowadzą do znacznego wzrostu długu publicznego i osłabiają wskaźnik jego obsługi. Polska finansuje z deficytu inwestycje m.in. w obronność, przypomina Tomasz Trela z Lewicy.
3: I oczywiście takie ratingi są zawsze dla świata finansów, dla świata biznesu bardzo istotne, bardzo ważne, no, ale tu jest realne zagrożenie ze wschodniej granicy i na to musimy przede wszystkim zwrócić teraz uwagę.
0: Z kolei zdaniem Stanisława Tyszki z Konfederacji czas, aby

0: Rząd zaczął prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
1: To jest nieodpowiedzialna polityka. No, my musimy zacząć patrzeć na stronę wydatkową. Musimy zacząć ciąć wydatki państwa. Tak? Musimy zacząć się przyglądać. Na przykład, mimo ponadpartyjnej zgody co do wydatków na bezpieczeństwo, czy tutaj nie są marnowane pieniądze?
0: Trzy największe agencje ratingowe oceniają wiarygodność kredytową Polski na tym samym poziomie. Według Moody's oraz S&P jest stabilna, ale agencja Fitch uważa ją za negatywną.
2: To są aktualności jedynki.
0: Prawo i Sprawiedliwość pracuje nad programem gospodarczym przed przyszłorocznymi wyborami. Jarosław Kaczyński zapowiedział na październik dużą konwencję ekonomiczną i nowe propozycje mające pobudzić inwestycje w Polsce. Prezes PiS mówił podczas kongresu Młodzi dla Polski jutra w Augustowie, że inwestycje stanowią obecnie około 17% PKB. Jego zdaniem powinny sięgać 25%. Jarosław Kaczyński zapowiedział konkretne rozwiązania przedstawione podczas październikowej konwencji.
3: W październiku będzie konwencja ekonomiczna i tam te pomysły na to zostaną przedstawione, a będzie ich sporo, niektóre z nich powiedzmy sobie dość odważne, można nawet powiedzieć, że dość ryzykowne, ale chodzi o osiągnięcie tego celu.
0: Jarosław Kaczyński poinformował też, że Prawo i Sprawiedliwość pracuje nad nowym programem wyborczym, w którym mają znaleźć się propozycje skierowane do młodych ludzi. Na koniec przenosimy się na Ukrainę. Prace ekshumacyjne Polaków zamordowanych przez UPA w Hucie Pieniackiej rozpoczną się wiosną przyszłego roku. W zbiorowej mogile mogą znajdować się szczątki od kilkudziesięciu, nawet kilkuset ofiar morderstw ukraińskich nacjonalistów w 1944 roku. Obecnie trwają prace we Lwowie, mówi wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski.
4: Obecnie kończymy prace ekshumacyjne w Chołosku, dzisiaj w granicach Lwowa. Tam ekshumujemy polskich żołnierzy z września 1939 roku. Przygotowujemy się już jako instytut na kolejne prace. Już na wiosnę przyszłego roku rozpoczniemy pracę w Hucie Pieniackiej.
0: Według szacunków IPN-u w latach 1943-45 Ukraińcy wymordowali na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej około 130 tysięcy Polaków. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy opady deszczu na północy, a na termometrach od 6 do 16 stopni. W ciągu dnia także popada i zagrzmi, w najcieplejszym momencie niedzieli od 17 stopni na północy do 25 na krańcach południowo-wschodnich.
2: Powtórka programu. Polskim Radiu 24.
5: W Polskim Radiu 24 teraz spoglądamy na mobilność, ale tym ciekawszy jest to temat, jeśli spojrzymy na to, jak kształtują się ceny na stacjach benzynowych. Zmiana klimatu i Patryk Michalski.
6: Zmiana klimatu.
7: Dzień dobry Państwu, Patryk Michalski. W sobotni poranek przygotowałem dla Państwa najciekawsze fragmenty naszych rozmów o klimacie z tego tygodnia. A zaczniemy od Europejskiego Tygodnia Mobilności, który rozpoczął się w minioną środę i potrwa do wtorku. Niemal każda i każdy z nas przemieszcza się przecież codziennie do pracy, szkoły, na uczelnie, trening, zakupy i spotkania ze znajomymi. Nasze wybory dotyczące środka transportu na co dzień mają wpływ na hałas, korki czy powietrze, którym oddychamy w miastach. Hasło tegorocznego Tygodnia Mobilności to mobilność dla każdego, o czym rozmawiałem z naczelnikiem Wydziału Polityki Mobilności w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, Maciejem Florczakiem.
8: Przez te ostatnie lata dużo mówiliśmy o tym, że mobilność, transport powinien być dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast no, my się w tej chwili jako społeczeństwo starzejemy, więc ta mobilność no, musi być coraz bardziej dostępna także dla osób z ograniczeniem mobilnością, tą taką własną fizyczną. Tak? To są nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale też osoby starsze. Matka czy ojciec, który idzie z wózkiem po mieście, to też jest osoba, która ma tą mobilność ograniczoną. Tak?
7: Tak, i tu nasuwa nam się wiele aspektów ułatwiania tej mobilności. Czy to na przykład budowa przejść na ziemnych zamiast przejść podziemnych, czy budowa krawędzi przystankowych, które ułatwiają wejście do autobusu. To jest bardzo wiele elementów, które składają się na tę mobilność dla każdego.
8: To jest także tabor niskopodłogowy. Nie da się niestety tutaj tej mobilności dla wszystkich osiągnąć hasłami, jakimiś akcjami,

0: postami na Facebooku czy na jakimś innym portalu, tylko trzeba fizycznie, faktycznie o tą dostępność dla wszystkich dbać. To są ciężkie często inwestycje po prostu infrastrukturalne, tak, które kosztują.
1: Ja to hasło interpretuję jeszcze w ten sposób, że ta mobilność ma być dla każdego, niezależnie w jaki sposób po mieście się porusza. Czy samochodem, czy komunikacją miejską, czy rowerem, hulajnogami elektrycznymi, na rolkach. Ostatnio tych urządzeń wiele się w przestrzeni miejskiej pojawiło. Jak tutaj zmieniło się myślenie o mobilności, na przykład jeśli chodzi o rowerzystów, bo ja sam jestem takim codziennym rowerzystą, który codziennie do pracy dojeżdża na dwóch kółkach.
0: Jeśli chodzi o rowerzystów, też nie obejdziemy bez infrastruktury. Tak, w tej chwili ta się buduje nie tylko w Warszawie, w całej Polsce. Ona oczywiście ma takie dwa aspekty. Jeden to jest taki ten bardziej turystyczny, czyli te wszelkie szlaki, Eurovelo, Greenvelo, które są po Polsce budowane. No ale w mieście ta infrastruktura no, budowana jest też do innych potrzeb, nie tylko rekreacyjnych, ale też do takich codziennych dojazdów, no bo bez niej po prostu ciężko się do pracy jeździ i nikt nie będzie chciał tego robić. No i my to jako Warszawa, a też ogólnie taki trend europejski, wynikający ogólnie z polityk europejskich w zakresie mobilności, no właśnie, żeby te nasze ulice miejskie były dostosowane do potrzeb wszystkich osób, które się poruszają, tak? Czyli i samochodów, i pieszych, i rowerzystów, no ale w praktyce faktycznie no, te ulice do tej pory najczęściej były projektowane głównie pod samochody, więc no, te samochody, właśnie kierowcy są dzisiaj najbardziej w cudzysłowie poszkodowani, to odczuwają, że ich, w cudzysłowie oczywiście kosztem, no trzeba też myśleć o przestrzeni ulic dla innych użytkowników. Tak jak pan powiedział o tych przejściach dla pieszych, ta likwidacja chociażby kładek naziemnych, przejść podziemnych, one są wygodne dla kierowcy, tak? Przepustowość drogi jest wyższa. Natomiast, jak pan powiedział, matka z wózkiem czy osoba starsza naprawdę ma problem, żeby wejść na schody, wejść pod ziemię, tak? To jest ciężka czynność.
1: Zatrzymam się jeszcze przy tych rowerzystach, bo jak tutaj zmieniło się myślenie, tak sobie o tym myślę, kiedy Warszawa tak naprawdę rozpoczynała tworzenie takiej porządnej, spójnej infrastruktury dla rowerzystów. Jak ona wyglądała wtedy, kiedy to były jakieś rozsiane odcinki dróg rowerowych, wąskich, z kostki brukowej, niepołączonych ze sobą, do momentu, w którym jesteśmy dzisiaj, kiedy infrastruktura rowerowa liczy łącznie ponad 880 kilometrów i tworzy naprawdę spójną sieć. Tak, jeszcze nie wszędzie.
0: Jeszcze nie wszędzie, ale to, co pan powiedział, że jakby tak naprawdę ta budowa dróg dla rowerów zaczęła się powiedzmy około 2005-2010 tak naprawdę roku. Budowa dłuższych odcinków i wtedy najczęściej budowano z kostki. Minęło kilkanaście niecałych lat i właściwie dzisiaj już wiemy, że to był błąd. Znaczy tak po prostu się to robiono. Dzisiaj to powinno być nawierzchnia bitumiczna. To też pokazuje, że czasem trzeba też tą infrastrukturę zmieniać, dostosowywać do nowych potrzeb, nowych wymogów.
1: Ale ktoś powie, że to przecież tylko środek transportu sezonowy, a przecież poruszać się trzeba przez cały rok. No to tutaj odpowiedzią jest komunikacja publiczna, którą warszawiacy według różnych badań wybierają do takich codziennych podróży najczęściej.
0: Tak, także ważne to, że obcokrajowcy, którzy odwiedzają Polskę, w końcu widzą, że nie jesteśmy tym wschodem Europy, tylko widzą faktycznie w Warszawie nowoczesny transport publiczny. No i takim też celem, jakim jest właśnie promocja transportu publicznego, to jest ten tydzień mobilności. Nie ukrywamy, że chcemy, żeby nasze miasta poruszały się w sposób bardziej zrównoważony i też nie ma co ukrywać, że samochód jest mało zrównoważoną formą poruszania się po mieście, to trzeba jasno powiedzieć.
1: W drodze do pracy myślałem sobie o tym, że gdyby wszystkich z rowerów i wszystkich z tramwajów i autobusów przesadzić na jeden dzień do samochodów. Nawet niech oni siedzą po dwie osoby w samochodzie, chociaż często w Warszawie widzi się, że w samochodzie jest tylko kierowca, ale niech będą to dwie osoby, no to jak bardzo rośnie nam długość korków, no w zasadzie miasto by nie funkcjonowało.
0: Tak jest, oczywiście jakby na całej sieci ulic Warszawy pewnie one by się zmieściły, tylko problem jest na tym polega, że te tysiące ludzi dojeżdża w jedno miejsce. Tak. Dzisiaj jechałem tramwajem tutaj koło Ronda Taszyńskiego, no to po prostu z metra, z tramwaju się wylewały rzeki ludzi do biurowców tam przy Daszyńskiego i tam na pewno, gdyby wszyscy przyjechali tam samochodem, no to by pewnie nie dojechali tą dziewiątą.
1: Tak, to jest ten efekt, że jest tych korków jednak mniej. Efekt środowiskowy też jest bardzo ważny.
0: No on jest jednym z kluczowych tak naprawdę aspektów, bo gdy myślimy o tym, jak samochód negatywnie wpływa na środowisko, no to ktoś powie, ale są elektryczne. Mhm. No tak, no są. Faktycznie one już nie emitują w tym miejscu, gdzie oczywiście jeżdżą, no bo w Polsce one emitują na przykład w Kozienicach czy w Bełchatowie to zanieczyszczenie tak naprawdę. Ale poruszanie się samochodem, takie częste i masowe, też ma ten wpływ ekologiczny inny, to jest to zapotrzebowanie na przestrzeń. To już nie muszę mówić, jak wyglądają miasta amerykańskie, gdzie 30-40% centrów miast, może poza Nowym Jorkiem, to są głównie parkingi, tak? Każdy chciałby mieć parking pod domem. To jest kolejny beton, to jest kolejne powierzchnie utwardzone i to jest ta niezrównoważoność poruszania się samochodem po mieście.
1: Zatem jakie miejsce w myśleniu o miejskiej mobilności

0: zajmuje dziś samochód? O tym ponownie Maciej Florczak, naczelnik Wydziału Polityki Mobilności w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.
1: Nie chcemy, żeby nikt nie jeździł samochodem, bo mobilność to także wolność i absolutnie tej wolności nikt nikomu nie chce zabierać. Samochód ma swoje miejsce, bo transport publiczny nie jest wszędzie w stanie dojechać. No, nasze miasta też się rozlały, tak?

0: warszawskich badań ruchu no, pokazały jasno. Ogólnie po Warszawie da się jeździć samochodem i ludzie jeżdżą, to widać po statystykach, tak? Ale widać wyraźnie, że widzą to, że w centrum miasta nie ma sensu jechać samochodem, zwłaszcza w czytach komunikacyjnych, bo po prostu się nie pomieszczy, nie mam gdzie zaparkować. A mało tego, mówimy o tym rondzie Daszyńskiego, tamte biurowce mają właściwie parkingi na kilkaset pojazdów, ale one stoją w dużej części puste. Nie mówię, że tam nikt nie parkuje, ale sprawdzaliśmy to, około tam czasem połowa, 60% tych biurowców ma puste parkingi, bo ludzie świadomie wybierają to, że tam lepiej dojechać transportem.
1: No, mówimy o miejscu, w którym znajduje się stacja metra i w którym
0: dokładnie
1: w ogóle
0: tak,
1: nie
0: tak,
1: można
0: tak,
1: dojechać.
0: Spoza Warszawy. Tam też blisko jest kolej średnicowa, trendy tramwajowe i tam ludzie faktycznie mają tę alternatywę w postaci transportu publicznego, mogą z tego samochodu zrezygnować. Ale tak jak mówię, nikt dróg nie zamyka, tylko trzeba mieć świadomość, że jak podróżuję samochodem, to mogę mieć większe problemy, bo zajmuje dużo więcej miejsca niż ten pasażer w metrze.
2: Europejski Tydzień Mobilności zakończy się we wtorek. Tego dnia obchodzimy Europejski Dzień Bez Samochodu. W wielu miastach komunikacja publiczna tego dnia będzie darmowa. Natomiast dziś w centrum Warszawy w ramach Tygodnia Mobilności odbędą się Dni Transportu Publicznego i Mistrzostwa Europy Motorniczych. Pierwszy raz zawody odbędą się w naszym kraju. Także dziś Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza na Festiwal Drewna. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spojrzeć na nie jak na surowiec przyszłości. Jak ma się do tego ochrona przyrody i lasów przed wycinką? O tym Marta Hoppe rozmawia z doktorem inżynierem Arkadiuszem Gruchałą, leśnikiem i kanclerzem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
3: Wydaje nam się dzisiaj, że pozyskiwanie drewna jest szkodliwe dla środowiska, dla ekosystemów, dla przyrody, a wręcz przeciwnie, może być zupełnie odwrotnie. Dlatego, że w drewnie kumulujemy dwutlenek węgla, kumulujemy go na setki lat. Dzisiaj oglądamy piękne kościoły, piękne domy drewniane właśnie sprzed setek lat, a przynajmniej dziesiątek lat. I możemy to robić dalej. Możemy używać mniej stali, mniej betonu, mniej cegieł. Wszystkich tych materiałów, które w całym ciągu swojej produkcji zużywają mnóstwo energii, a drewno czy produkcja konstrukcji drewnianych domów, to zupełnie przeciwnie, tej energii zużywamy zdecydowanie mniej.
4: No ale wtedy pojawiają się głosy, że wycinamy lasy, które są cennym zasobem, które są przepięknymi przestrzeniami w naszym kraju. No a ścięte drzewo to serce boli.
3: Tak, mnie też boli czasami, jak ścinamy drzewa, ale trzeba powiedzieć, że zaraz my, leśnicy, sadzimy następne. Sadzimy mniej więcej 700 milionów drzew rocznie, nowych drzew. To nie jest tak, że wycinamy drzewo, a w to miejsce nie pojawia się nowe drzewo. Pojawiają się nowe drzewa, te młode drzewostany, które tworzymy, kumulują jeszcze więcej dwutlenku węgla, a ten dwutlenek węgla, który został zmagazynowany, bo przecież to drewno to magazyn drewna w tym drewnie, no jest wbudowywany w te konstrukcje drewniane na wiele lat. Czyli możemy
4: powiedzieć... I on się nie uwalnia? On tam zostaje na zawsze?
3: On się nie uwalnia, no bo dopóki tego drewna oczywiście nie wyciągniemy z tej konstrukcji drewnianej, ale oczywiście możemy go uwolnić dopiero wtedy, kiedy spalimy tak na dobrą sprawę drewno. Natomiast nie musimy tego robić. Możemy te drewno, które nie wykorzystaliśmy już w jakimś momencie do czegoś, wykorzystać do czegoś innego. Możemy stare drewno, dzisiaj bardzo modne elementy, wbudowywać w wyposażenie wnętrz na przykład. Tak? Dzisiaj deski ze starych stodół są bardzo drogie. Nawet kiedyś próbowałem to zrobić u siebie w domu, ale zrezygnowałem, bo rzeczywiście są to elementy drogie, bo poszukiwane po prostu. Mamy niewiele takich. Możemy z starych konstrukcji rozbieranych budynków możemy budować małą infrastrukturę na przykład. Możemy wbudowywać je w płyty różnego rodzaju, które wykorzystujemy znów do czegoś innego. Także dopóki nie uwolnimy dwutlenku węgla poprzez głównie spalenie. Z tym spaleniem to też oczywiście to jest uwalnianie dwutlenku węgla, ale tutaj mamy większe możliwości, jeśli chodzi o kwestie związane z zabezpieczeniem w trakcie tego spalania drewna, dlatego że no, łatwiej nam budować różnego rodzaju konstrukcje wyłapujące szkodliwe elementy spalania drewna niż w odniesieniu do spalania na przykład węgla. Oczywiście spalanie jest tym elementem uwalniającym, ale wcale nie musimy tego robić. Naprawdę możemy drewno bardzo długo wykorzystywać.
4: No właśnie, to tak jak taki recykling. Mówimy o tym, że na przykład szkło, jak ważne, żeby je zbierać i przetwarzać można wielokrotnie szkło i z drewnem też tak jest. No tak, przecież próchnieje drewno... czasem. Drewno ma swój termin przydatności.
3: Ma, ale my ten termin przydatności, dobre sformułowanie, bardzo mi się podoba termin przydatności drewna, to pozwolę sobie to sprzedawać potem dalej, ale mamy dzisiaj nowoczesne technologie, które pozwalają na lepsze zabezpieczenie drewna. Przecież kiedyś, żeby zbudować dużą konstrukcję drewnianą, musieliśmy mieć duże drzewa. Dzisiaj tego nie musimy mieć. Wystarczy dzisiaj drewno klejone w różnych systemach, oczywiście w różnych technologiach. Może tutaj powiem,

0: że my na uczelni już mamy też takie obiekty, które już od wielu lat wykorzystują takie drewno w technologii CLT, na przykład, gdzie konstrukcja naszej pływalni, czy konstrukcja areny piłkarskiej, konstrukcja dachowa jest właśnie z takiego drewna, nie z wielkich drzew, w związku z tym starych, dwustuletnich, czy jeszcze starszych, tak? Tylko z młodego pokolenia drzew, z niedużych kawałków drewna, które są odpowiednio przygotowane. Czyli ten termin przydatności, o którym pani powiedziała, możemy zdecydowanie wydłużać. Myślę, że powinniśmy też tworzyć pewnego rodzaju mody, tak jak tworzymy mody na ubrania. Dziś mówimy, nie zmieniaj często garderoby.
1: Mówimy albo o tym fast fashion i o tym, tak, że jest bardzo dużo kolekcji w ciągu sezonu. Kiedyś było 4, tak, a teraz 50.
0: Tak. Więc albo dzisiaj mówimy też, dziel się tymi ubraniami z innymi. Dawaj nowe życie ubraniom. Tak samo może być z drewnem, tak? Dlatego, że my oczywiście też obserwujemy modę na przykład w przemyśle meblarskim, tak? Gdzie produkujemy meble, kilka sezonów te meble wykorzystujemy u siebie w domu, a potem nam się trochę nudzą. Z prostokątnego stołu chcemy mieć okrągły stół, zmieniamy wyposażenie naszych wnętrz i nie musimy tego wyrzucać. Mamy, to jest dobry, jakościowo dobrze wykonany mebel, może naprawdę wiele lat służyć innym. Zresztą też taki trend obserwujemy. No dzisiaj te meble z lat 60., 70., różnych ciekawych modeli foteli, prawda, komód i tak dalej, możemy powiedzieć, że meble z PRL-u, to bardzo są poszukiwane na rynku. Tak?
1: Ale to była chyba lepsza technologia, tak jak z samochodami. Stare samochody można naprawiać i naprawiać i jeszcze będą jeździć, a to te nowoczesne i tak samo jak te meble, teraz jest szybko, tanio, żeby właśnie się zepsuło i następne.
0: To była pewnie też inna technologia. Oczywiście ma pani rację, w związku z tym też powinniśmy wspólnie dążyć do tego, żeby jakość tych mebli była coraz lepsza, żeby one rzeczywiście były dłużej wykorzystywane. I to też jest praca dla nas wszystkich. To też robimy między innymi u nas na uczelni, dlatego że na kierunkach związanych z technologią drewna, z meblarstwem, uczymy studentów takiego wykorzystania drewna, żeby ten mebel, czy ta konstrukcja, którą stworzymy, była jak najdłużej wykorzystywana.
2: Drewno ma dziś różnorodne zastosowanie. Powstają z niego nawet kilkunastopiętrowe bloki mieszkalne, a w jednym z parków rozrywki w Polsce działa najwyższa na świecie kolejka górska, której konstrukcja jest drewniana. O tym wszystkim będzie można dowiedzieć się podczas Festiwalu Drewna, który dziś i jutro odbywa się na kampusie głównym SGGW na warszawskim Ursynowie. I to może być świetny pomysł dla tych, którzy weekend spędzają w stolicy. Tym zaproszeniem kończymy dzisiejszą audycję. Patryk Michalski, bardzo dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia.
3: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
4: Przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry. No i na początek pytania. Gdyby tak wszystko rzucić i pojechać, ale nie w Bieszczady, tylko do Rumunii. Okazuje się, że ten kraj ma o wiele więcej do zaoferowania, niż na pierwszy rzut oka może się wydawać. A te wszystkie historie o Drakuli nie do końca są takie, jakbyśmy sobie wyobrażali.
3: Spakowani. Poradnik turystyczny.
5: Dobre drogi, brak tłumów i ceny na każdą kieszeń. Rumunia jesienią to jeden z najlepszych kierunków na samochodowy city break albo road trip w Europie. Ja nazywam się Jarosław Kałucki, to jest program Spakowani, a naszym gościem jest Michał Tosz, dziennikarz, autor przewodników po Rumunii, który, żeby poznać ten kraj bez filtra, kupił i wyremontował starą, kultową Dacię 1310. Cześć, Michał.
6: Cześć, dzień dobry.
5: Zacznijmy może od Cluj-Napoca. To nieoficjalna stolica Transylwanii i zdaje się miejsce, gdzie padają wszelkie mity i stereotypy o zacofanej Rumunii.
6: To jest prawda. Miasto jest faktycznie olbrzymie. Rumunia jest trochę inna niż Polska. Tam jest duże rozdrobnienie administracyjne, ale jest kilka naprawdę takich większych miast, 2-milionowy Bukareszt. Na drugim miejscu jest Cluj-Napoca z przyległościami chyba około 600 tysięcy mieszkańców. Miasto faktycznie tętnie życiem, masa studentów i to studentów mówiących w różnych językach, bo Transylwania to region, gdzie mieszka ponad 1 milion Węgrów, więc ten język chociażby jest słyszalny na ulicach. To miasto wielokulturowe. W Cluju mamy kościoły wszystkich możliwych wyznań, mamy wiele mniejszości etnicznych. Oprócz wspomnianych Węgrów są Niemcy, są Żydzi, są Ormianie. Jest dużo studentów z zagranicy współcześnie tam przyjeżdżających.
5: Życie nocne mamy zagwarantowane.

0: Ane.
1: Bez wątpienia.
0: Ale co będziemy tam robić w dzień?
1: Jest piękne stare miasto, które przywodzi na myśl takie miasta jak Kraków czy Wrocław, bo mamy piękny średniowieczny rynek z katedrą gotycką, mamy dużo kamienic, kościołów, bardzo wiele ciekawych zakątków, piękne parki.
0: Mamy tam jakiś jeszcze w pobliżu pokręcony las. Zjawisko jest dziwne, nierozpoznane przez naukowców.
1: Tak, Rumunii lubują się w różnych zjawiskach paranormalnych, w różnych niewyjaśnionych historiach i las Hoya Baciu, bo o nim chyba mowa, jest
0: tak,
1: tego przykładem.
0: Ten.
1: I faktycznie krążą legendy, mrożące krew w żyłach historie, dotyczące dziwnych zjawisk, niepokojącej atmosfery, jaka tam jest. Muszę powiedzieć tak, no byłem i nie doświadczyłem tego, ale no nie wiem, na noc nie zostałem. Może trzeba by rozbić dziś namiot i przekonać się na własnej skórze.
0: A może wystarczy zobaczyć te dziwnie poskręcane drzewa, wszystkie w kierunku ruchu wskazówek zegara. I to będzie wystarczający powód, żeby zajrzeć do tego lasu. Wróćmy na chwilę do samej granicy, bo jadąc z autem z Polski wjeżdżamy przez Oradę. I to jest miasto zbudowane tak naprawdę przez społeczność żydowską. Tam mnóstwo Żydów mieszkało, mnóstwo Żydów tam właśnie inwestowało pieniądze.
1: Oradea jest naprawdę brylantem, jeśli chodzi o renowację zabytków, a było co odnawiać. Jak byłem tam pierwszy raz paręnaście lat temu, to miasto było oczywiście urokliwe, ładne, ale troszkę jednak się sypało. Natomiast dzięki wpompowanym pieniądzom odzyskało dawny blask. Bardzo charakterystyczną rzeczą są secesyjne kamienice z przełomu XIX-XX wieku. Wyglądają dosłownie jak domy...
0: No i ten pasaż pod Czarnym Orłem.
1: Tak, jak domy z piernika. Byłeś, to możesz potwierdzić. To po prostu piękne, nieoczywiste kształty, kolory, wariactwo.
0: W ogóle takie bombonierkowe miasteczko, można powiedzieć.
1: Tak, piękne formy. I też miasto, które w ogóle jak znalazło się w granicach Rumunii po 18 roku, było w większości zamieszkane przez Węgrów. I do dzisiaj ta ludność tam jest obecna, mniej więcej pół na pół można określić. Jest masa studentów, którzy są nawet bardziej wyraziści niż w Kluczu, bo Klucz to jest wielka metropolia. Rada jest bardziej, można powiedzieć, prowincjonalnym miastem, około chyba 100 tysięcy mieszkańców, jeśli pamiętam. I stąd ci studenci są bardziej widoczni, są naprawdę bardzo istotną częścią tego miasta.
0: Ja tylko dodam, że są mniej wysportowani, bo swego czasu w Kluczu był taki projekt, że można było jechać autobusem za darmo, pod warunkiem, że zrobiło się 20 przysiadów.
1: To chyba nawet dalej działa. W ubiegłym roku jeszcze to funkcjonowało i widziałem panią, która robi przysiady na przystanku, bo nie wiem, nie wzięła telefonu, czy nie miała jak zapłacić.
0: To piękne, ale teraz wskakujemy w twoją dacie symbolicznie i jedziemy kawałek za Oradę do jednej z bardziej zjawiskowych jaskiń. Jaskini Niedźwiedzi.
1: No właśnie, dobrze powiedziałeś, jaskinia Niedźwiedzi, bo funkcjonuje nazwa jaskinia Niedźwiedzia, tak jak na Dolnym Śląsku, ale tam potrzebna jest liczba mnoga, bo nie wiem dokładnie, kiedy się to wydarzyło.
0: Po kościach naukowcy rozpoznali, że 30 tysięcy lat temu te niedźwiedzie w tej jaskini zostały w jakiś sposób zamknięte,
1: no
0: i uwięzione.
1: Niedźwiedzie tam sobie żyły, prawdopodobnie też zimowały, natomiast w pewnym momencie, a było ich tam wewnątrz paręset sztuk, z tego co pamiętam, głaz oberwał się, zatrasował wyjście. Niedźwiedzie zostały tam zamknięte, pożerały się nawzajem.
0: Warto zajrzeć do tej jaskini Niedźwiedzi, dlatego że jest imponująca, prawdę mówiąc, ogrom stalaktytów i stalagmitów no po prostu oczarowuje. Jest długa ta jaskinia i rzeczywiście na samym końcu, w takim kręgu, leżą szczątki tego niedźwiedzia. Można je zobaczyć. Ale my jedziemy chyba w drugą stronę. Klasyczną dacią, tymi klasycznymi karpackimi drogami na wschód.
1: Trafimy na Karpaty i pięknymi trasami górskimi można przejechać na drugą stronę, gdzie dojeżdżamy do historycznej Mołdawii, bo Mołdawia historyczna to jest nie tylko Republika Mołdawii, ale przede wszystkim kraj między Karpatami a Prutem. I tam jest też Bukowina, czyli fragment Mołdawii, który był we władaniu habsburskim. No i efekty kolonizacji Habsburgów widoczne są do dzisiaj, choćby polskie wsie, które są tam często odwiedzane przez turystów. Ale to nie wszystko, bo są też piękne zabytki, choćby malowane monastyry. drewniane konstrukcje malowane nie tylko w środku, ale i na zewnątrz, wpisane na listę dziedzictwa UNESCO.
0: To jak już jesteśmy po tam

0: tamtej stronie zjedźmy troszeczkę na południe i pojedźmy do Delty Dunaju. O. Zjawiskowej, przepięknej, ogromnej, UNESCO oczywiście wiadomo, ale jesienią chyba szczególnie warto tam zajrzeć.
1: Choćby dlatego, że jest mniej turystów i to odnosi się nie tylko do Delty Dunaju. Rumunia wprawdzie wciąż jest takim krajem nieodkrytym. Liczby mówią same za siebie, bo wynika z nich, że jeździ tam 10 razy mniej turystów niż do Polski chociażby. Natomiast są takie miejsca, które są już dotknięte tym zjawiskiem tak zwanego overturizmu. I Delta Dunaju też w wakacje na przykład bywa, po prostu jest tam tłoczno. Natomiast jesień, no to jest taki moment, kiedy jest troszkę więcej spokoju. Warto dojechać do takiej miejscowości jak Tulcza na przykład. Tam najprościej jest wynająć albo miejsce w łódce, które można tam popływać, pooglądać, albo do mniejszych miejscowości, gdzie lokalni przewodnicy już motorówkami pływają po tych wszystkich kanałach, kanalikach, jeziorkach. Są też promy, którymi można pojechać nad sam brzeg Morza Czarnego, mijając po drodze miejscowości odcięte od świata, gdzie można tylko dopłynąć, nie da się tam dojechać. Są wioski rybackie.
0: Teleportujemy się z powrotem na północny zachód Rumunii, wracamy na te kultowe drogi i pojedziemy teraz z Oradei na południe. Droga Transfogoraska i Transalpiną. Ta pierwsza ma wręcz polityczną historię.
1: Obie mają bardzo ciekawe historie. Trasa Transfogoraska faktycznie ma mroczną historię. 68 rok, inwazja wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Ówczesny dyktator rumuński Nicolae Ceaușescu przestraszył się, że jego może dosięgnąć taka braterska pomoc. Stąd pomysł, żeby zrobić drogę przez Karpaty w tajemnicy wśród wierzchołków gór, żeby móc przerzucać wojsko z północy na południe, z południa na północ. No cóż, wydano mnóstwo pieniędzy, ogromne ilości dynamitu do wysadzania skał, tunele, przejazdy, mosty. Udało się, no ale droga chyba nigdy nie została wykorzystana militarnie, natomiast no, została
0: turystycznie
1: jest eksploatowana jak najbardziej. Teraz jest idealny moment, żeby tam jechać, bo w wakacje tworzą się dosłownie korki. W weekendy trzeba się toczyć, co chwilę zatrzymywać. Co chwilę są jakieś niedźwiedzie, które tam podchodzą, żebrzą o jedzenie. Nie można ich karmić, ale niektórzy niestety to robią, chociaż można ogromne mandaty zapłacić. Natomiast jesień to jest fantastyczny czas. Ona jest czynna do października. Różnie bywa z jej zamknięciem. Moja pierwsza wyprawa tam to był właśnie październik i wszystkim polecam właśnie jesień. Widoki są przepiękne. Drzewa mają piękne, już pięknie się wybarwiają.
0: Klasyk z programu kultowego Top Gear,
1: tak,
0: ale jest.
1: Jest
0: jeszcze ta druga droga, Transalpina.
1: Tak,
0: która jest
1: Transalpina
0: jeszcze wyżej niż
1: jest jeszcze wyżej, jest jeszcze starsza, bo mówi się nawet, że pochodzi jeszcze z czasów rzymskich. Transalpina jest troszeczkę bardziej na zachód względem trasy transfogaraskiej. Jak rozmawiałem z kierowcami nie tylko od klasycznych, ale też i zwykłych motocykli, częstym pomysłem jest to, żeby pojechać sobie w jedną stronę jedną drogą, wrócić drugą, a po drodze jeszcze są wspaniałe miejsca do odwiedzenia.
0: Na przykład?
1: W przypadku trasy transfogaraskiej jej szczytowy moment jest w miejscu, gdzie jest jezioro Balia. Są tam schroniska górskie. Jeśli ktoś chce, to w parę godzin można wejść na najwyższy rumuński szczyt Moldowianu. Natomiast zjeżdżając na południe docieramy na przykład do takich miejscowości jak Curtea de Argeș, gdzie znajduje się katedra metropolitalna. Piękne ornamenty, szaleństwo różnych form i barw. Tam są też pochowani królowie rumuńscy z dynastii Hohenzollern i Sigmaringen, którzy władali krajem między XIX a XX wiekiem.
0: Dobra, twoją Dacią zjeżdżamy teraz do Siedmiogrodu, bo pewnie słuchacze cały czas czekają na...
1: No Siedmiogród jest takim hitem.
0: Siedmiogród, Dracula, no to przecież jest Rumunia. A tu zdaje się, że niekoniecznie Rumuni kochają to skojarzenie.
1: No cóż, jak chcemy poznać historię na przykład zamku Drakuli, to nie musimy wracać do Transylwanii, bo zamek Poenari znajduje się przy trasie transfogaraskiej, ale na południu. To była jego główna siedziba, ale też na przykład miejscowość Tyrgowiszta, gdzie to doszło do egzekucji Nicolae Ceaușescu, jego żony w 1989 roku. No ale to pamiętajmy, że w lat Cepeș był, czyli Wołat Polownik, był gospodarem wołoskim.
0: I dumą Rumunów.
1: Dumą
0: bohaterem rumuńskim.
1: Walczył z Turkami.
0: Tak jak Skanderberg dla Albańczyków.
1: Aczkolwiek trzeba pamiętać, że każdy wytrawny polityk ma też swoich wrogów. I on też miał swoich wrogów. Jego silna pozycja polityczna nie podobała się na przykład kupcom siedmiogrodzkim, głównie Niemcom. Stąd pisali oni różne paszkwile na tego wstrętnego, krwiożerczego władcę. No i cóż, fake news można by powiedzieć dzisiaj, a przetrwał do dzisiaj. Stąd taka niechlubna historia.
0: I taki potrójny fake news skupia się w zamku Brown.

0: To jest to miejsce, do którego ciągną wszyscy turyści, a to jest, można powiedzieć, zamek zbudowany na trzech kłamstwach.
1: Aż trzech?
0: Aż trzech, oczywiście. To pierwsze, o którym mówiłeś. Vlad Palasz wcale nie był Drakulą ani żadnym wilkołakiem, był normalnym człowiekiem. Drugi to autor
1: Bram Stoker,
0: który w ogóle nigdy nie był w Rumunii. Napisał po prostu książkę, korzystając z zasobów bibliotek.
1: I pisał z takim przekonaniem, że jakby był.
0: No pięknie, no właśnie. Może by się
1: nadawał
0: do
1: promocji.
0: Trzecie
1: kłamstwo, zgaduję, że chodzi o to, że Vlad Palasz nigdy tam nie był.
0: No właśnie.
1: Ale jest piękny i malowniczy. Fakt, że to jest właśnie jedno z tych miejsc, gdzie zjawisko overturyzmu w Rumunii się znajduje. Jest zamek, a pod nim jest miejscowość Bran. Zamek jest prześliczny i malowniczy. Natomiast jest ogromna liczba turystów, którzy chcą go zobaczyć. Pod zamkiem wyrosło całe podgrodzie, można powiedzieć. Współczesne targowiska, restauracje, domy strachów, inne tego typu atrakcje. Dla rodzin z dziećmi to jest na pewno super miejsce, bo można maleństwa puścić, żeby się pobawiły. Tu zamek strachów, tu jakaś strzelnica, tu można z łuku postrzelać, więc tam jest dużo różnych atrakcji.
0: Jedźmy, ale pamiętajmy, że to jest symbol potęgi fake newsów.
1: Coś w tym jest.
0: Dobrze, natomiast pojedźmy jeszcze do siedmiogrodzkich miast. Jedziemy teraz do Braszowa, do Sibiu, do Sigisoary.
1: Sigisoara to jest miasto takie typowo turystyczne. Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, położone pięknie na wzgórzu, wpisane na listę UNESCO. Piękna architektura, która zachowała się tam od średniowiecza. Mury miejskie, kościół na wzgórzu, cmentarz, który się przy nim znajduje. No, miejsc jest tam do odwiedzenia sporo. Wszystko na dosyć małej przestrzeni, więc jak już zaparkujemy auto, to wystarczy się wspiąć po schodkach i można oddać się zwiedzaniu. Do tego miasto ma niepowtarzalny klimat, a Transylwania jesienią to jest naprawdę coś wspaniałego.
0: To jeszcze rzućmy tylko okiem na oczy Sybina.
1: A jeszcze Braszów.
0: Ale oczy Sybina nie są w Braszowie.
1: Oczy miasta tak zwane. To wzięło się stąd, że w Sybinie jest dużo starych budynków, które są pokryte, no mają dachy z czerwonej dachówki i tam są takie specyficzne okna, takie bawole oczy. No i właśnie jest coś takiego w tym, że można mieć wrażenie, że ktoś nam się przygląda. To jest specyfika tego miasta, ale nie jedyna.
0: Ale te bawole oczy, powiedzmy, one miały bardzo ważną użytkową wartość i znaczenie użytkowe, ponieważ na tych strychach były składy żywności i te oczy, no,
1: wentylacja,
0: to były wentylatory.
1: Tak, ale miasto jest niesamowite. Mówiłeś Sibiu, ja mówię Sybin, Węgrzy mówią Sibiu, a Niemcy mówią Hermannstadt, bo tam jest bardzo mała już teraz, ale bardzo wyraźna społeczność niemiecka.
0: Okej.
1: Okay. Braszów?
0: Dokładnie. Jeszcze nam został Braszów.
1: Miasto otoczone przez Karpaty. Piękny rynek Starego Miasta, otoczony murami miejskimi, wciśnięty między okoliczne wzgórza. Niesamowita historia, magnes na turystów i piękny punkt wypadowy do zwiedzania kraju. A wokoło moc atrakcji. Po południowej stronie choćby Zamek Peleż, rezydencja letnia królów rumuńskich. Sama Sinaia, w której się znajduje, to też kurort górski. Można pojechać kolejką w okoliczne góry. Można zwiedzić olbrzymią kopalnię soli.
0: Proszę Państwa, ja już nabrałem smaku na Rumunię. Przede wszystkim na te miejsca, które opisał Michał Tosz, autor przewodników po Rumunii. I dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Powtórka programu.
1: Paweł Aramowicz-Zieliński przed mikrofonem. Jak Państwu obiecywałem, tak teraz przenosimy się nad rzekę Czarną, bo choć dziś jest piękna pogoda, to jeszcze w przyszłym tygodniu też będą takie ostatnie przebłyski wakacji. I może w te wakacje warto nad Czarną się wybrać? Czy warto? O tym opowie Magdalena Galas-Klusek z Radia Kielce.
2: Piękne, nieznane.
3: Ta podróż zaczyna się od rzeki, która zmieniła bieg historii. Czarna przez wieki napędzała staropolski okręg przemysłowy, a dziś prowadzi nas śladami historii, przyrody i ludzi. Dziś Czarna kojarzy się przede wszystkim z wypoczynkiem nad Sielpią.
4: Tutaj niedaleko mamy domek i tutaj sobie tak wyjeżdżamy, jak jest jakiś fajny, wolny.

0: weekend, jak jest ładna pogoda, to dzieci też fajnie mogą sobie tam pobiegać, pobawić się i tam odciąć się trochę od tych telefonów.
1: Zdecydowanie, póki pogoda jeszcze dopisuje, to aktywnie. Czyli park linowy, młodsze dzieci na kajakach i korzystamy. Bardzo takie rodzinne miejsce, fajne.
2: Pierwszy raz na wypróbowanie.
3: Podoba się.
2: Podoba się. Klimacik taki jak nadmorski klimacik, te drzewka i te wszystkie szyszki, to wszystko to taki nadmorski klimacik. Na spacerki chodzimy sobie na drugą stronę.
4: Na trzy mosty zrobiliśmy wycieczkę trzech mostów.
5: Dobrze.
6: A mijaliście innych pływających ludzi?
5: Tak.
4: Robić okay. Abordaż.
5: To jest tak, że przybliżacie się do siebie i przechodzicie i porywacie dziecko.
6: Mam nadzieję, że dziecko wróciło na swój statek.
5: Tak.
7: Dzisiaj Sielpia jest miejscowością wypoczynkową, gdzie z całej Polski zjeżdżają rodziny na wypoczynek.
8: Magdalena Weber, przewodniczka Świętokrzyska.
7: I miejscowość ta jest doceniana przez i rodziny z dziećmi, i tych, którzy aktywnie lubią spędzać czas przyjeżdżając ze swoimi rowerami. Także różnorodne formy wypoczynku, czy w domkach kempingowych, czy w warunkach hotelowych, zachęcają do tego, żeby do Sielpi przyjechać. Również rozległe lasy i również szlaki turystyczne, które wokół Sielpi prowadzą.

0: początkiem XIX wieku Sielpia była miejscowością, która była mocno zmechanizowana, bowiem Stanisław Staszic i Ksawery Drucki-Lobecki później kontynuował tą działalność. Powstawała w Sielpi walcownia i pudlingarnia z ogromnym kołem wodnym śródsiębiernym, które poruszane było dzięki siłom spadku wody. I co ciekawe, sporo rozwiązań takich konstrukcyjnych, nowatorskich zostało w tym zakładzie zaprowadzonych. Również sam fakt wybudowania takiego pieca pudlingowego, służącego do oczyszczania żelaza. Dzisiaj ta dawna fabryka, która w zasadzie przestała działać przed wybuchem II wojny światowej, została uznana w 1934 roku za pierwszy zabytek sztuki technicznej w Polsce.
1: No dobra, Jula, siadaj.
2: Gorąco mi aż.
1: Siadaj, Jula.
3: Najlepszym sposobem, by poznać Czarną z bliska, jest zejść na wodę. Od tego roku z Sielpi można wybrać się na spływ kajakowy w kierunku Maleńca.
4: Trasa będzie około 6,5 km. Startujemy przy Tamie w Sielpi i kończymy zaraz za pierwszym mostem w Jacentowie, że można ognisko zapalić, jakieś ławeczki i tam na końcu trasy po prostu będzie takie miejsce odbioru i przywozimy ludzi do Sielpi z powrotem.
3: Rzeka jest głęboka?
4: No w niektórych miejscach od, powiedzmy, od 30 cm do nawet 1,60 m, 1,70 m. Dość ciekawe miejsca, dość ciekawy krajobraz, piękne, duże ryby po drodze, także naprawdę warto. Krajobraz, no rzekłbym, jak z Amazonki.

0: nad Czarną powstał rezerwat Papiernia.
1: W 2025 roku w akcji 100 rezerwatów na stulecie Lasów Państwowych otworzono nowy rezerwat na rubieżach południowych gminy Końskie. W pobliżu Rzeki Czarnej utworzono właśnie rezerwat Papiernia, nawiązując nazwą do działalności, która się tam odbywała. W Dobrach Małachowskich działała papiernia, która na ich potrzeby wykonywała papier, starą metodą papier czerpany. Dziś możemy też z tego dobrodziejstwa korzystać, bo udało się odtworzyć technologię produkcji tego papieru, więc czasem dokumenty ważne, bardzo okazjonalne, też jeszcze gmina z użyciem tego papieru wydaje. Natomiast był on szczególny. Papier, który był wykonywany w tej papierni za pomocą takiego filigranu z ich herbem i z napisem Końskie. Więc gdzie te kartki wędrowały, wiadomo było, że były wytworzone w Dobrach Małachowskich. Możemy odczytać na południe, spacerując sobie wzdłuż biegu rzeki Czarnej, na południe od miejscowości Niebo Piekło, na ślady dawnych urządzeń, które się tam znajdowały. Ale trzeba pamiętać o tym, że nie tylko papiernia, ale również młyn.

0: i tartak działały też w tych miejscowościach w wieku XIX. I w zasadzie no, tylko znawcy tematu mogą się dopatrzeć jeszcze takich niewielkich urządzeń. Natomiast my, spacerując dzisiaj trasą wzdłuż rzeki Czarnej, raczej powinniśmy się zachwycać tą dziewiczą przyrodą, która wspaniale się zachowała. I generalnie trzeba zaznaczyć fakt, że rzeka Czarna jest rzeką, która mimo iż w dawnych czasach była wykorzystywana do budowy na niej różnych urządzeń hydrotechnicznych, czy to związanych z przemysłem, czy to z obróbką rud żelaza, czy związanych z pracą młynów wodnych, to jednak dzisiaj jest to rzeka, która ma rzeczywiście bardzo naturalny charakter, bieg i jest objęta różnymi formami ochrony przyrody. Dwie miejscowości, Niebo i Piekło, związane są ich historia też właśnie troszeczkę z przemysłem, z działalnością tutaj, z wyrobem gwoździarstwa tutaj na naszym terenie. Istniały w tych miejscowościach dawniej również karczmy, ale trzeba zaznaczyć fakt, że do początku XIX wieku one miały zupełnie inne nazwy. Piekło było Iwasiowem, zaś Niebo Babią Górą. Chyba w kaprysie dawnego właściciela, jak mówią legendy, trzeba dopatrywać się powstania tych nowych nazw miejscowości. I dziś dzięki temu sąsiadują ze sobą w niedalekiej odległości, bo z niespełna 1,5 kilometra, i Niebo, i Piekło. I są to miejscowości, które związane są z Piekielnym Szlakiem, więc można je odwiedzić spacerując te krótkie 1,5 kilometra, albo wyruszyć z Piekła na trasę Piekielnego Szlaku, który łączy 9 gmin, i przespacerować się do Nieba, przejeżdżając dużo znaczniejszej ilości kilometrów.
1: Na moment opuszczamy brzeg Czarnej. Kilkanaście minut drogi od Sielpi czeka miejsce, które przenosi w historię polskiej motoryzacji. Muzeum Motoryzacji Polskie Drogi. To miejsce, w którym zobaczymy zabytkowe łodzie, ale nie tylko.
2: Na ten moment mamy 9 hal i około 800 pojazdów, licząc samochody, motocykle, łodzie. Jeszcze nie wszystko jest wliczone, jeżeli chodzi o rowery, ale tak, część rowerów tak samo tutaj wliczamy. Tutaj znajdujemy się aktualnie na hali sportowej, gdzie można zobaczyć m.in. Raka 66, którym jeździł Zbigniew Sucharda, wybitny sportowiec, a także Marsza, którym jeździł później w swojej karierze. Jeżeli chodzi o Raka 66, to jest jeden z trzech wyprodukowanych egzemplarzy.
3: W jakich latach?
2: To były lata 60-70. Tutaj ta część hali też jest poświęcona troszkę bardziej militariom, bo jest samolot, jest śmigłowiec, są też stary 660 i to w dwóch ciekawych wersjach, bo jeden to jest właśnie Waszka, czyli taka bardziej radiostacja, a drugi jest już naprawdę bardzo niespotykany, bo to jest sala operacyjna na kołach. Rozkładane są boki i w środku można normalnie operować.
4: Całość jest fajna. Fajnie, że to wszystko się zachowało. Dużo wspomnień, bo z tymi urządzeniami, z tymi maszynami, to żeśmy się spotykali na co dzień w dzieciństwie, nasi rodzice, dziadkowie mieli. Po prostu dzień wspomnień. A dużo było rolniczych, bo ja jestem ze wsi. Dużo rolniczych, bo to też jest wystawa. Dużo jest motocykli, przeważnie motocykle, bo tak jak na wsi, WS-ki, UFM-ki, Junaki i tak dalej, i tak dalej. Praktycznie wszystkie marki, które tu są nam znane z codziennego życia i tak dalej.
5: Bardzo nam się podoba. Specjalnie dla tego muzeum przyjechaliśmy tutaj, zboczyliśmy z trasy, tak, że muzeum zrobiło na nas wielkie, wielkie wrażenie.
6: No, liczba eksponatów, różnorodność, wyczerpanie tematu w wielu przypadkach. No, jesteśmy super też szczęśliwi, że jest motosport, bo to jest bliskie mojemu sercu. Ja gdzieś tam w rajdach sobie startuję od wielu, wielu lat, więc ten dział motosport tutaj fajnie zaznaczony, z ciekawymi eksponatami, unikatowymi. No, jesteśmy naprawdę pod wielkim, wielkim wrażeniem.
1: W Rudzie Malenieckiej rzeka Czarna zwalnia na tyle, że od lat pomaga hodować słynne karpie.
0: Dawny właściciel Rudy Malenieckiej z początkiem XX wieku starał się troszkę zmienić profil produkcji zakładów w tym miejscu i wpadł na innowacyjny pomysł. Zamiast technicznie wykorzystywać wody rzeki Czarnej, założono pierwszą doświadczalną stację rybacką w Polsce. Właśnie utworzono stawy właśnie na rzece Czarnej Koneckiej i to stało się pod wodzą Franciszka Staffa, znanego ichtiologa, który zakładał pierwszy zakład taki ichtiologiczny przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Później był dziekanem, a finalnie nawet po wojnie rektorem tejże uczelni, więc bardzo znana zasługa zasłużona postać. Franciszek Staw założył nad rzeką Czarną stawy hodowlane, stację doświadczalną i starał się o odtworzenie dawnego gatunku karpia królewskiego. I to mu się udało.

0: Dzisiaj o tym fakcie przypomina pomnik karpia, który znajduje się w środku miejscowości Ruda Maleniecka w niedalekiej odległości od tamtejszej szkoły.
1: Nurt Czarnej doprowadza nas do Maleńca i zabytkowego zakładu hutniczego, jednego z najcenniejszych zabytków techniki w regionie.
2: Bez wątpienia Czarna obok Kamiennej i Bobrzy to była ta z tych rzek, które nadawały rytm gospodarczy i impuls dla rozwoju całego regionu, ale też przemian społecznych i urbanistycznych, jakie tutaj zachodziły.
1: Maciej Chłopek, dyrektor muzeum w Maleńcu.
2: To ten czynnik, który organizował produkcję, ale i osiadnictwo w tym regionie. 1784 to początki fabryki. Uruchomiono właśnie nad Czarną, gdzie urządzono staw wodny o powierzchni 20 hektarów. On stanowi rezerwuar wody na potrzeby zainstalowanych kół wodnych. A proszę sobie wyobrazić, że w tym miejscu dziś mamy dwa koła wodne, z tym największe drewniane w Polsce, ale w momencie uruchomienia fabryki pracowało tutaj aż 20 kół wodnych napędzających urządzenie i konstrukcje wykorzystywane w procesach przetwórstwa surowca żelaznego. Wszystkie zakłady przemysłowe do momentu pojawienia się maszyny parowej korzystały z napędu wody, więc to jest pewne wyjaśnienie, dlaczego były lokowane wzdłuż brzegów rzeki Czarnej, Bobrzy czy Kamiennej.
1: Tutaj jest największe w Europie drewniane koło wodne.
2: W Polsce na pewno, tak? Marianna ma 6 metrów średnicy, 4,80 szerokości, zestawione z dwóch bębnów, 130 łopaty, rzeczywiście jest monstrualne. Koło jest zawieszone, taka ciekawostka, na wale dębowym o długości 9 metrów i średnicy 80 cm. Wyobraźcie sobie Państwo, jakie drewno, jakie drzewo należy znaleźć, żeby taki wał wykonać, i to już te pewne dla nas wyzwanie na przyszłość, ponieważ stopniowo przymierzamy się do rekonstrukcji koła wodnego i wymiany wału napędowego. Myślę, że będziemy to robić w ciągu dwóch kolejnych lat. Rzeka, bliskość rzek i stawów wodnych, których jest tutaj mnóstwo, spowodowało, że w pierwszych dekadach XX wieku, w momencie, kiedy już te fabryki chyliły się ku upadkowi, kiedy ta produkcja przemysłowa zaczęła być mocno ograniczona ze względu na przemiany w technologiach produkcji żelaza, pojawił się problem, co zrobić z tą infrastrukturą, więc padł pomysł i słusznie rozwijany do dzisiaj, żeby te stawy wykorzystać na potrzeby hodowli ryb. I przecież Ruda Maleniecka, okolice właśnie Kołońca, Machor, one słyną dzisiaj z hodowli ryb, znakomitych karpi, które tutaj są hodowane i sprzedawane. Nawet u nas na terenie fabryki, jeżeli Państwo nas odwiedzą, jest szansa takiego amatorskiego wędkarstwa. Mamy staw fabryczny, mamy karpie, one są bardzo smaczne, ponieważ ta woda jest świeża, przepływowa, dotleniona i one tu sobie w bardzo dobrych, takich optymalnych warunkach wzrastają, co ma przełożenie na ich walory kulinarne.

0: mamy tą przyjemność, chyba jako jedyni z niewielu, że siedząc w biurze za biurkiem, pracując, pochylając się nad komputerem, Dudka obserwujemy. Mamy w końcu zwierzęta, które uważane są za szkodniki, ale też swoją rolę w ekosystemie pełnią. Mamy wydrę, która nas wiedza, od czasu do czasu nawiedza nas staw. Koegzystujemy w różnych stosunkach. Mamy w końcu monstrualnego orła bielika, którego tutaj widzimy. On tutaj gdzieś siedliskuje, ma swoją siedzibę i widzimy go na nieboskłonie, jak rozpościera swoje skrzydła o długości, tak mówię, około 2 metrów. To wspaniały widok. Mnóstwo innych ptaków. Cały świat owadów jest bogato też reprezentowany przez ważki, ale też zwierzyna dzika w postaci jeleni, saren, dzików też, i bobrów oczywiście.
1: Ja robotnik z Maleńca, z Cieklińska wracam. Tama zniesiona, przewał czarno się toczy. Staw Maleńców zburzy, pozrywał, pusty koła zrujnuje.
2: Za ile to będzie?
1: Godzina, nie więcej.

0: pędem do fabryki. Ja!
1: Proto otwierać!
2: Dawna fabryka w Maleńcu najpierw stała się scenerią radiowego słuchowiska Krew i Żelazo. Dziś zaprasza do podróży w czasie. Wystarczy przekroczyć próg zabytkowej gwoździarni, by zamiast dźwięków opowieści usłyszeć odgłosy dawnej fabryki.
3: Zbyt wiele nie musimy sobie wyobrażać, ponieważ ten obiekt jest tak autentyczny i zachował pewną integralność między tymi obiektami historycznymi, że możemy to na własnej skórze, mówiąc w cudzysłowie, odczuć polisensoryczność tej zabytkowej infrastruktury, czyli nie tylko dźwięki generowane przez tło i uruchamiane maszyny, ale zapach, poczuć fakturę dawnych urządzeń, wibracje w gruncie, jeżeli w momencie, kiedy je uruchomimy i wszystko to, co, czyli ruch, dynamika, i wszystko to, co odwala się naszych zmysłów i dźwięki.
4: Kiedy uruchamiamy wielkie koło wodne, ile maszyn możemy wprawić w ruch?
3: Duże koło wodne, ono napędza walcarkę i układ przekładni zębaty w hali walcowni. I drugi układ napędowy to jest w hali gwoździani, gdzie teraz jesteśmy. Małe koło wodne, ono jest zintegrowane z wałem napędowym o długości 32 metrów i za pomocą pasów transmisyjnych energia jest dystrybuowana. Widzimy na dawne prasy, szlifierki, gwoździarki, wiertarki, kilkadziesiąt maszyn przemysłowych.
4: Można się też przenieść do tej starszej fabryki, która nie zachowała się do naszych czasów. Macie takie specjalne gogle VR. Jak wiele osób może z tego skorzystać i co się dzieje, kiedy założymy te gogle na nasze oczy?
3: Od niedawna mamy możliwość odbycia pewnej wędrówki w czasie. To, co widzimy, jeżeli dziś odwiedzimy Maleniec, to jest infrastruktura z różnych czasokresów. Pierwotne założenie fabrykanckie z końca XVIII wieku nie dotrwało do czasów współczesnych. Ono było wielokrotnie przebudowywane, modernizowane, dostosowane do aktualnych potrzeb, więc zachowały się jedynie plany historyczne, na podstawie których możemy wyobrażać sobie, jak to funkcjonowało, jak to wyglądało, ale narzędzia technologiczne, dzisiejsze współczesne cyfrowe pozwalają nam zasymulować tą dawną infrastrukturę zabytkową i to też zrobiliśmy. Udało nam się dzięki środkom zewnętrznym opracować aplikację VR, czyli otworzyć w technologii cyfrowej fabrykę nieistniejącą, dawną fryszernię żelaza w Maleńcu wraz z pełnym wyposażeniem i mechaniką interakcji. I oto dzięki tym goglom i manipulatorom, tak, trzeba je dopasować, uchwycić nasze cyfrowe ręce, a więc manipulatory, takie joysticki w ręce, możemy przenieść się do fabryki z XVIII wieku. Mało tego, jak już wejdziemy do tej przestrzeni cyfrowej, to możemy uruchamiać dawny układ hydroenergetyczny i manipulować, czyli rekonstruować dawne technologie wytwórcze w zakresie fryszowania żelaza, czyli świeżenia produkcji żelaza kutego w oparciu o te maszyny, które też zrekonstruowaliśmy, a które się nie zachowały, czyli podchodzimy do kół wody, uruchamiamy koła wodne, następnie przenosimy żelazo do ogniska fryszerskiego, rozgrzewamy w piecu fryszerskim do białości. Jak już mamy rozgrzane żelazo, poddajemy pod kucie młotowe wielki młot wodny poruszany kołem wodnym. On przykuwa żelazo na sztaby i z gotowymi sztabami następnie idziemy do walcowni, do walcarki żelaza, gdzie rozwalcujemy te sztaby na blachy żelazne. Jak już będziemy mieli je gotowe, to możemy już własnoręcznie wyrobić gwoździe na mechanicznej gwoździarce. I to wszystko w technologii cyfrowej. Czyli one umożliwiają nam przeżycie czy doświadczenie przestrzeni historycznych nieobecnych i nieosiągalnych dla nas już w rzeczywistości, ponieważ się nie zachowały. Dyskusyjne, czy jest to przewaga nad oryginałem, czy raczej jego dopełnienie, to pozostawiam już użytkownikom tych narzędzi. Ja jestem zadowolony, ponieważ jest to inny sposób pojmowania i przeżywania naszego dziedzictwa.
2: A Maleniec można też poznać z pokładu kajaka.

0: Nurt czarnej napędzał kiedyś młoty hutnicze i koła wodne. Dziś napędza wyobraźnię turystów. Wzdłuż jednej rzeki można spotkać dziką przyrodę, zabytki techniki, wyjątkowe muzea i miejsca, których próżno szukać na pierwszych stronach przewodników. I właśnie dlatego warto tu wracać.
1: Piękne, nieznane. Powtórka programu.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Prezydent Karol Nawrocki oddał hołd ofiarom zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku w Nowym Jorku. Głównym punktem wizyty prezydenta za oceanem jest 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
1: Prezydent Karol Nawrocki złożył wieniec przed Drzewem Przetrwania i oddał hołd ofiarom wydarzeń z 11 września przy pomniku. Dwóch gigantycznych fontannach, na których wygrawerowane są nazwiska zmarłych, którzy 11 września 2001 roku przebywali w tzw. bliźniakach Światowego Centrum Handlu. Polskie flagi przypominają, iż życie stracili tu również polscy obywatele. Do tzw. strefy zero na spotkanie z prezydentem przybyli też przedstawiciele Polonii, ale to niedziela będzie dniem spotkań z rodakami. W poniedziałek z kolei głowa państwa weźmie udział w polsko-amerykańskim szczycie ekonomicznym. To także pierwsze spotkania międzynarodowe z liderami innych państw. Na początek rozmowy z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii. Tego dnia aktywność na forum ONZ rozpocznie wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który ma zaplanowanych około 30 spotkań w różnych formatach z przedstawicielami każdego regionu świata, w tym nieformalne z szefami dyplomacji państw Unii Europejskiej. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio.
0: Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła przebywa na dorocznej konferencji Komitetu Wojskowego NATO w Kopenhadze. To jedno z najważniejszych cyklicznych spotkań najwyższych władz wojskowych Paktu Północnoatlantyckiego. Na konferencję przyjechali najważniejsi dowódcy NATO. W tym roku wydarzenie ma wyjątkowy charakter z powodu zagrożenia ze strony Rosji, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik Sztabu Generalnego pułkownik Marek Pietrzak.
2: Widzimy każdego dnia praktycznie i to nie tylko z perspektywy naszego kraju Polski, ale i również z perspektywy państw Europy Zachodniej, Europy Centralnej. Tak naprawdę Rosja testuje nie tylko granice, ale całą Unię Europejską każdego dnia i robi to nie tylko na mapie, ale w praktyce. Testuje czasy reakcji Sojuszu Północnoatlantyckiego, odporność i naszą jedność. Zadaniem nas wojskowych jest sprawić, żeby wynik tego testu nie pozostawiał żadnych wątpliwości.
0: Główny temat rozmów to realizacja ustaleń ostatniego szczytu NATO w Ankarze. Szefowie obrony omawiają dalsze wzmacnianie zbiorowego odstraszania i obrony sojuszu, rozwój zdolności wojskowych, innowacje i nowe technologie oraz dalsze wsparcie dla Ukrainy.
3: To są aktualności jedynki.
0: A w nich teraz o sporze polityków w sprawie wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i kwestii jego zaprzysiężenia przez prezydenta. Karol Nawrocki oczekuje od Macieja Berka przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów formalnych. Chodzi o sprawowanie funkcji radcy prawnego przez 10 lat. Zdaniem posła PiS Karola Karskiego sprawa jest prosta, bo prawo jasno określa obowiązki prezydenta wobec wybranych przez Sejm sędziów.
4: Co do zasady, prezydent ma obowiązek przyjęcia ślubowania, natomiast w pewnych sytuacjach prezydent ma prawo, a nawet obowiązek wstrzymać się z przyjęciem ślubowania. Karty na stół. Myślę, że pan minister Berek może mieć dokumenty poświadczające to, iż wykonywał zawód radcy prawnego przez co najmniej 10 lat.